0: Zjednoczonych. Każdy z nich prezentuje nieco inne podejście, ale osobą, która podejmuje wszystkie decyzje, jest Donald Trump. Donald Trump jest też taką osobą, która no, nie da sobie narzucić decyzji i wszyscy, niezależnie od tego, kto jest tym członkiem rządu, wszyscy podkreślają, że ostateczna decyzja należy do prezydenta, niezależnie od realizowanych przez nich polityk. Tak było z Pete'em Hegsethem, który realizował politykę wycofania Stanów Zjednoczonych z Europy, no ale przyszedł Donald Trump i powiedział, że jego cele krótkoterminowe, polityczne są inne i napisał o tym, że weźmie do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy. Pamiętajmy, że w otoczeniu Donalda Trumpa jest też Suzy Wise, szefowa personelu, która raczej stara się go hamować. Więc kiedy widzimy Donalda Trumpa przyhamowanego, czy jakoś rozważającego swoje decyzje, to wtedy jest zasługa Suzy Wise. Natomiast J.D. Vance prezentuje takie skrzydło izolacjonistyczne. On nie chce, żeby Stany Zjednoczone angażowały się za granicą. Marco Rubio z kolei jest takim jastrzębiem politycznym. On był neokonserwatystą, więc on wywodzi się z takiego podejścia, gdzie te interwencje Stanów Zjednoczonych za granicą były usprawiedliwiane i on doskonale się orientuje też w takiej klasycznej dyplomacji. Więc to są bardzo różne podejścia, trochę też dostosowane do tego, że Donald Trump chce sprawdzić wszystkie narzędzia, które dadzą mu potencjalnie najlepszy rezultat. I wydaje mi się, że przez ten sposób trzeba na to patrzeć, że dla niego poszczególne osoby to są potencjalne różne narzędzia prowadzące do tego samego celu, a cel jest zawsze tylko jeden, maksymalne zwycięstwo Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa.
1: Buldogi rywalizują, walczą ze sobą pod dywanem. Czy to, co obserwujemy teraz, to jest ten moment, kiedy spod tego dywanu ta walka trochę się wymknęła i czy to ma związek z tymi doniesieniami, informacjami, sugestiami dotyczącymi gorszego stanu zdrowia i gorszej kondycji prezydenta Donalda Trumpa?
0: Wydaje się, że tak, że to jest pierwszy raz, kiedy tak otwarcie spekuluje na temat stanu zdrowia prezydenta Trumpa. Do tej pory to były takie raczej niewinne żarciki, na przykład o tej przypudrowanej dłoni, że ma tutaj jakąś plamę na dłoni, którą zasłania podkładem. Więc do tej pory to były żarty. Teraz zaczęła się dyskusja dość na poważnie i pamiętajmy, że Donald Trump wygrał wybory, bo przeciwstawiał się słabemu, już starszemu Joe Bidenowi i on był postrzegany jako ten kandydat, który jest dużo bardziej witalny, dużo bardziej żywy, no ale okazuje się, że metryka jest nieubłagalna, on w tym roku kończy 80 lat, więc pojawiają się znaki zapytania co do jego zdrowia, co do jego sprawności także intelektualnej, zwłaszcza po takich niefrasobliwych wpisach jak o tym, że zniszczy cywilizację, czy wysadzi chociażby Oman, wczoraj o tym powiedział, którego Stany Zjednoczone uważały do tej pory zwykle za swojego sojusznika, więc tego typu podejście budzi pewne kontrowersje i budzi obawy o to, jak Donald Trump przez kolejne lata prezydentury będzie sobie radził. No i to podgrzewa oczywiście walkę o władzę, walkę o to, kto faktycznie Donalda Trumpa zastąpi. Oczywiście zgodnie z konstytucją potencjalnie zastąpi go J.D. Vance, ale wydaje się, że Marco Rubio póki co nie odpuszcza walki o to prezydenturę, czy walki o bycie kandydatem i dziedzicem Donalda Trumpa politycznym. Więc może być ciekawie w nadchodzących miesiącach, zwłaszcza po wyborach połówkowych, kiedy już będziemy wiedzieć, czy Donald Trump zachowa pełnię władzy, czy straci ją na rzecz demokratów.
1: Jak się wpisuje w to ten proces i też wynik badań okresowych prezydenta Trumpa, który w tym tygodniu do nas dotarł? Te wyniki do nas dotarły. Prezydent poddał się takim corocznym badaniom stanu zdrowia, no i oczywiście zapewnia opinię publiczną, że wszystko wyszło idealnie. Jak Amerykanie podchodzą do tego rodzaju deklaracji? Ufają im, czy jednak bywają podejrzliwi i no, rozjeżdża im się to, mówiąc kolokwialnie, z tym, co widzą i słyszą na co dzień?
0: Amerykanie nie do końca wierzą Donaldowi Trumpowi, ponieważ jest to człowiek, który nie jest przywiązany za bardzo do prawdy i on zawsze jest w najlepszym zdrowiu, zawsze odnosi największe zwycięstwa, niezależnie od tego, jak jest naprawdę. Więc Amerykanie mają dużą dozę sceptycyzmu, jeśli chodzi o Donalda Trumpa. Wiedzą też, że takie badania no, zwykle wychodzą dobrze, że prezydent sobie świetnie radzi i może sprawować urząd. Takie badania w przypadku Joe Bidena, który był oceniany bardzo negatywnie jako osoba, która traciła siły na swoim stanowisku, też wychodziły, też były publikowane jako wspaniałe i bez jakichś większych problemów mógł tę prezydenturę sprawować. Więc Amerykanie mają taki precedens, że oni czuli się trochę oszukani, że środowisko Joe Bidena trochę nie mówiło prawdy, albo nie mówiło całej prawdy o jego stanie zdrowia. Natomiast Donalda Trumpa oni widzą i oni widzą na przykład, że on przysypia na spotkaniach rządu, że on nie ma przypudrowaną rękę, że ma obrzęki na nogach. Bo Donald Trump jest osobą, która bardzo mocno karmi się uwagą mediów, więc on nie znika, on jest cały czas na widoku. Natomiast to nie jest ten Donald Trump, którego wyborcy pamiętają jeszcze z kampanii wyborczej 2024 roku. Bardzo żywy, bardzo energiczny, który oczywiście krzycząc bardzo mocno nadrabia, bo on krzycząc wydaje się jako taki bardziej osoba dynamiczna.

0: dynamiczna, pełna witalności. Natomiast tylko do pewnego stopnia. I tutaj Amerykanie muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy bardziej ufają własnym oczom, czy bardziej ufają Donaldowi Trumpowi. No, pokazuje historia, że są tacy wyborcy, którzy bardziej ufają Donaldowi Trumpowi niż swoim własnym oczom muszą. Natomiast jest to raczej mniejszość.
1: Wyborcy w ogóle przywiązują do tego wagę? Do tego, czyli do stanu zdrowia swojego prezydenta urzędującego?
0: Oni uważają, że prezydent to jest trochę taki uosobienie narodu i prezydent przede wszystkim powinien być silny fizycznie, powinien być witalny, bo wtedy naród jest prezentowany jako taki, który jest silny i może właściwie realizować strategię dominacji na świecie. Więc pod tym względem muszą uważać, że Donald, czy chcą uważać, że Donald Trump cały czas tym silnym prezydentem pozostaje. I stąd te jego takie bardzo ostra retoryka, to podnoszenie głosu, co ma sprawić, że on tak będzie faktycznie odbierany, bo jeśli on krzyczy, tupie, no to ludzie się go boją. Ludzie zauważają, że on jest tą dominującą postacią, niezależnie od tego, że godzinę czy dwie później sobie zdrzemnie się na oczach kamer. Więc tutaj jest trochę taki dysonans, że z jednej strony Amerykanie chcą czuć, że ich lider jest silny i że ma cały czas coś do powiedzenia, ale z drugiej strony widzą, że nie zawsze ta siła jest prezentowana przez całą aktywność publiczną Donalda Trumpa.
1: Czy to jest przypadek, że właśnie w tych godzinach, tych dniach w mediach pojawia się informacja, której źródłem i autorką jest Jill Biden, była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, która mówi o swoich doświadczeniach i wspomnieniach z tej słynnej, sławetnej debaty przed wyborami prezydenckimi Bidena z Trumpem, która ostatecznie zakończyła kampanię wyborczą w wykonaniu Joe Bidena, mówiąc o tym, że oglądając tę debatę, obawiała się, że jej mąż Joe Biden ma udar w tym czasie. To jest przypadek, że mówi o tym teraz?
0: Jill Biden wydaje książkę, która będzie miała swoją premierę w czerwcu, więc ona już teraz bardzo mocno podgrzewa swoją obecność medialną. Natomiast ta konkretna wypowiedź oczywiście została wybrana właśnie nieprzypadkowo, jeśli chodzi o publikację teraz, no bo teraz, w momencie, kiedy wszyscy kwestionują zdrowie Donalda Trumpa i jego możliwość sprawowania prezydentury przez kolejne lata, no to wracają do tego czasu, kiedy kwestionowano, czy Joe Biden sobie poradzi z prezydenturą i czy może być kandydatem i potencjalnie prezydentem przez kolejne 4 lata. Więc to jest takie trochę pokazanie, że Donald Trump może zginąć od swojej własnej broni, czyli Donald Trump, który bardzo mocno kwestionował zdolności poznawcze Joe Bidena, no teraz jest osobą, której zdolności poznawcze są kwestionowane przez szeroką opinię publiczną. I to pokazuje, że no, życie polityczne jest nieprzewidywalne i myślę, że te wypowiedzi publiczne Joe Biden, które się bardzo wiralowo rozchodzą po mediach, no tylko będą o tym przypominać, że to Donald Trump miał być tym witalnym, dynamicznym kandydatem, dynamicznym prezydentem. A okazuje się, że wcale tak nie jest i że ten Donald Trump z dzisiaj, a Donald Trump z 2024 roku startujący przeciwko Joe Bidenowi, no to są trochę dwie różne osoby.
1: Bardzo ciekawe, jak Donald Trump zaprezentuje się Amerykanom i światu przy okazji tych uroczystości i tych wydarzeń, które w najbliższych dniach, 14 czerwca, data urodzin prezydenta, 80 w tym roku urodziny prezydenta Donalda Trumpa, potem inauguracja mundialu w Stanach Zjednoczonych i te wszystkie wydarzenia związane z piłkarskimi mistrzostwami, a potem 3 lipca to moje urodziny, a 4 lipca to uroczystości oczywiście związane z Dniem Niepodległości Stanów Zjednoczonych, w tym roku wyjątkowa okrągła rocznica.
0: Tak, to jest oczko w głowie Donalda Trumpa, jeśli chodzi o 250 lat Stanów Zjednoczonych. On zaplanował szereg uroczystości, między innymi będzie walka MMA w ogrodach Białego Domu, co jest bardzo mocno krytykowane i jest dość kontrowersyjną decyzją.
1: Donald Trump chce, żeby... planowany również, którego budowę demokraci mają zamiar zablokować.
0: Dokładnie tak, więc Donald Trump chce przede wszystkim naznaczyć historię swoją osobą i chce zmienić Waszyngton, dosłownie przebudować go tak, żeby przy kolejnych okrągłych rocznicach pamiętali, że ta 250 była pod auspicjami Donalda Trumpa i że on na zawsze odcisnął swoje piętno w amerykańskiej historii, niezależnie od tego, jak później będzie oceniany w rankingach prezydenckich, bo prezydenci są też regularnie oceniani przez historyków z perspektywy czasu. W ostatnim wydaniu Donald Trump jest albo ostatni, albo przedostatni, w zależności od tego, kto ten ranking sporządza. Zobaczymy, czy historia będzie później dla niego bardziej łaskawa, natomiast na pewno on chce zostać zapamiętany, jeśli nie dobrze w rankingach wielkich prezydentów, to przynajmniej jeśli chodzi o to, że zmienił Waszyngton bardzo mocno, budując salę balową, łuk triumfalny, czy na przykład ogród amerykańskich bohaterów.
1: Ta warstwa symboliczna, wizerunkowa jest bardzo ważna, ale ważne jest również to, co dzieje się na świecie z udziałem Stanów Zjednoczonych. Wojna na Bliskim Wschodzie, wojna w Zatoce, wojna z Iranem. Iranem. Cały czas jej zakończenie niepewne.

0: równie niepewne i nietrwałe jak ten rozejm, który obowiązuje w tej wojnie. Na czym tak naprawdę stoimy, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, tę wojenną?
1: Myślę, że tego sam Donald Trump nie do końca wie, na czym stoimy. Na pewno stoimy na tym, że on nie ma tego zwycięstwa na wyciągnięcie ręki, a dopóki on nie będzie mógł ogłosić, że to porozumienie, które zawarł z Iranem, jest lepsze niż to, które wynegocjował Barack Obama i z którego porozumienia jądrowego Donald Trump wyszedł w swojej pierwszej kadencji, no to nie będzie mógł ogłosić w pełni zwycięstwa. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobne jest takie wąskie porozumienie w sprawie otwarcia cieśniny Ormus i potencjalne później negocjacje w sprawie programu jądrowego, który przecież miał być zniszczony już w zeszłym roku podczas nalotu przeprowadzanych z Izraelem. Więc to pokazuje, że trochę Donald Trump pogubił się i ta strategia wyjścia nie jest taka, jakiej mógłby się spodziewać. Natomiast oczywiście on musi to ukazać jako zwycięstwo. Sam powiedział, że nie przejmuje się wyborami połówkowymi, które już w listopadzie, natomiast prawda jest taka, że to Amerykanie zdecydowanie bardzo się tym przejmują, jak wygląda sytuacja w Iranie, jak wygląda sytuacja, plan wyjścia z Iranu i jak będą kształtować się ceny benzyny, bo to jest coś, co bardzo mocno dotyka budżetu właściwie wszystkich Amerykanów. I to sprawia, że nawet jeśli Donald Trump tak zapewnia publicznie, że on się nie przejmuje nadchodzącymi wyborami, to jeśli te wybory Republikanie przegrają, może bardzo utrudnić mu sprawowanie tej prezydentury w ten sposób, który robi to teraz, pominięciem kongresu, kiedy kongres już nie sprawuje właściwie swojej funkcji kontrolnej i Donald Trump ma pełnię władzy. Jeśli przegrają te wybory Republikanie, tej pełnej władzy nie będzie. I to, jak kształtuje się sytuacja w Iranie, póki co może wpłynąć faktycznie na wyniki tych wyborów i może pokazać, że Donald Trump będzie musiał się dogadywać i pójść potencjalnie jakieś polityczne kompromisy, a jak wiemy, on nie cierpi politycznych kompromisów i ostatnie, co chce, to dogadywać się z demokratami.
0: Wiemy o tym, że jego rządy to swego rodzaju zarządzanie kryzysowe, zarządzanie przez chaos. Już mówiłyśmy o tym w naszej rozmowie. Czy próbą odwrócenia uwagi od tego, że nie idzie Amerykanom na Bliskim Wschodzie, może być rozważana ewentualnie inwazja na Kubę? Bo serwis Politico pisze o tym, że Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie, tak żeby Stany Zjednoczone mogły przeprowadzić atak na Kubę.
1: Zdecydowanie tak. Wydaje się, że w ogóle ten atak na Kubę był planowany nawet wcześniej, tylko Iran trochę zatrzymał Donalda Trumpa. Wydawało się, że jeśli Iran przebiegłby tak jak Wenezuela, gdyby to był szybki atak, szybkie osiągnięcie celów, to prawdopodobnie już w tej chwili byłoby po inwazji na Kubę. Natomiast Donaldowi Trumpowi na tej Kubie bardzo zależy. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych jest dużo wyborców Amerykanów pochodzenia kubańskiego. To jest bardzo ważny elektorat, który jest wierny Donaldowi Trumpowi. To są republikanie, antykomuniści, więc oni są osobami, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o kolejne cykle wyborcze. I Donald Trump nie chce ich stracić, ale pamiętajmy też, że to jest taka trochę polityczne oczko w głowie dla Marco Rubio, którego rodzice są migrantami z Kuby, więc dla niego w kontekście potencjalnego startu w wyborach prezydenckich w 2028 roku to również jest bardzo ważny polityczny cel, który mógłby osiągnąć. No i potencjalnie oczywiście z Kubą pójdzie dużo łatwiej niż z Iranem, chociaż po tym, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, to już chyba trudno jednoznacznie prognozować i wydaje się, że stąd ta ostrożność, że Donald Trump przekonał się, że potencjalnie prosta operacja może wcale nie być taka prosta. No i dopóki nie będzie miał planu wyjścia z Iranu, czy dopóki nie będzie jakiegoś porozumienia przynajmniej chwilowego na stole, na który Donald Trump będzie w stanie się zgłosić, no dopóty będzie uważał z tym atakiem na Kubę, bo to jest jednak kolejna kosztowna wojna, w którą Stany Zjednoczone by się prawdopodobnie zaangażowały, no i mogłoby się to wyborcom po prostu nie spodobać.
0: Jeżeli dojdzie do tej inwazji, do tego ataku przed wyborami listopadowymi, to będzie znak tego, że Trumpowi w tej wewnętrznej polityce tak bardzo nie idzie, że trzeba sięgnąć po tak kosztowne środki, żeby wzmacniać swoją pozycję?
1: Zdecydowanie tak. No Donald Trump miał dwa ważne postulaty w polityce wewnętrznej. Kwestię migracji i kwestię gospodarki. I w obu nie idzie mu dobrze. Nie jest dobrze oceniany pod tymi dwoma względami. Działania ICE, te brutalnie służb migracyjnych spotkały się z dużym oporem Amerykanów. A jeśli chodzi o gospodarkę, no to cały czas Amerykanie narzekają na drożyznę. Koszty życia nie spadają. Młodzi ludzie nie mogą kupić domów. Benzyna cały czas jest droga, niezależnie od tego, co się dzieje w Iranie. Póki nie ma tego porozumienia kończącego wojnę, no dopóty ceny na długą metę nie spadną. No i to Amerykanom się bardzo nie podoba, bo oni liczyli, że przyjdzie Donald Trump i zrobi cud gospodarczy jako taki znany biznesmen, który sobie świetnie radzi z zarządzaniem ogromnym przedsiębiorstwem. Okazuje się, że nie do końca tak to działa. No i Donald Trump ma taki problem, który miał trochę Joe Biden. Za Joe Bidena faktycznie te wskaźniki makroekonomiczne szły w dobrym kierunku, ale Amerykanie tego nie odczuwali. Teraz Donald Trump wywołał kryzys, który przełożył się na to, że ta gospodarka

0: taka, nie idzie w takim kierunku, który byłby odczuwalny dla zwykłych Amerykanów. No i oni mogą już mu powiedzieć stop, mogą dać mu żółtą kartkę i Donald Trump będzie szukał zwycięstwa gdzie indziej, skoro nie mógł zrealizować swoich dwóch głównych celów w polityce wewnętrznej, do których został wybrany.
1: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie w Polskim Radiu 24. Pani Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy, była z nami. Rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i tak politycznie i międzynarodowo, ale także obyczajowo, bo zbliża się bardzo wiele uroczystości, które w Stanach Zjednoczonych będą obchodzone hucznie. Jaki to będzie miało wpływ na tę politykę wewnętrzną? No o tym się przekonamy. Będziemy jeszcze wracać niejednokrotnie pewnie do tych tematów i do tych spraw. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Jeszcze raz do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: Marek Klapa, dzień dobry.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A teraz pakujemy walizki, chociaż wcześniej wypadałoby wybrać jakiś kierunek, gdzie wybierzemy się na wakacje. Czerwiec tuż, tuż, a zatem, drodzy państwo, warto rozłożyć atlas świata albo spojrzeć na globus i znaleźć coś dla siebie. Katarzyna Turosieńska, Polska Izba Turystyki, jest moim gościem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pani Katarzyno, sytuacja wygląda bardzo ciekawie, jeżeli spojrzymy na oferty i jeżeli ktoś się przyzwyczaił do tego, że sprawdzi sobie ofertę w poniedziałek, a decyzję z zakupem odłoży sobie na środę, piątek albo kolejny tydzień, to może się niemile rozczarować, bo te ceny cały czas się zmieniają i tutaj pojawia się taki mechanizm, który nazywa się dynamicznym pakietowaniem. Ja jako konsument chciałbym zrozumieć, o co w tym mechanizmie chodzi, jak na tym mechanizmie mogę skorzystać, ale też w jaki sposób mogę przepłacić.
4: Jest to bardzo ciekawy mechanizm, który pozwala na samodzielne wybieranie wycieczki skrojonej na miarę. Mhm. Czyli dany konsument może wklikać sobie w system, jest ich już sporo na polskim rynku, więc wybór jest ogromny. I możemy wybrać dany kierunek, możemy zasugerować, że chcemy mieszkać w hotelu tylko dla dorosłych, 100 metrów od plaży, ale jednocześnie w centrum miasta, aby lotnisko było nie dalej niż 20 km i podjechał po nas transport, który nas dowiezie do owego hotelu, a w hotelu chcemy mieć tylko śniadania. Wpisujemy to, możemy wpisać daty również, w których chcemy polecieć i lotnisko, z którego chcemy wylecieć w Polsce. Klikamy i w ciągu kilkunastu sekund mamy mnóstwo ofert, które są dopasowane do naszych potrzeb.
3: I faktycznie to tak działa? Czy jeżeli ktoś jest bardzo wybredny i na wymyśla tam zaznaczając poszczególne oferty, to wyskoczy komunikat, nie mamy niczego ciekawego dla pani, pana?
4: Jeszcze mi się nie zdarzyło, a korzystam z tego systemu bardzo często. Natomiast oczywiście tych ofert może być tysiące, a może być tylko 50 na przykład, mhm. jeśli wymyślimy coś naprawdę skrojonego do milimetra. Natomiast jest to na pewno bardzo ciekawe dla tych, którzy nie mają czasu na przykład, żeby pójść i konsultować swoją wycieczkę w biurze podróży bezpośrednio, ale też jeśli właśnie wpada nam jakiś pomysł albo dowiadujemy się od szefa, że mamy 5 dni wolnego gratis i w tym czasie chcemy coś szybko znaleźć, możemy to zrobić nawet jadąc autobusem czy czekając w kolejce.
3: Bardzo ciekawy sposób. Ja się tak zastanawiam, ile to kosztuje. To znaczy, czy tutaj różnice mogą być znaczne, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli wybierzemy niestandardowy początek albo koniec naszego pobytu, albo będą tam jakieś szczególne zapotrzebowania z naszej strony, no to tutaj ta cena może znacznie odbiegać od tej ceny bazowej.
4: Trzeba pamiętać, że to wszystko jest dostosowane do na przykład siatki połączeń, czyli niektóre linie startują rano, inne wieczorem, w zależności od miast, dostępność miejsc w hotelach, dynamiczne pakietowanie. Sytuacja zmienną jest, również zmienia się cena. Proszę pamiętać, że jeżeli oglądamy dany pakiet skrojony na miarę w poniedziałek, to już w środę może on być droższy, ale może być też tańszy. Mhm. To jest loteria.
3: No właśnie, wspomniała pani o siatce połączeń, a tutaj nas niektórzy straszą, szczególnie za granicą. W Polsce raczej takiej paniki nie ma, że może brakować paliwa lotniczego, że te podróże mogą być znacznie droższe, że mogą niektóre kierunki być odwołane z dnia na dzień.

0: ci, którzy byli w marcu, na przełomie lutego i marca na Bliskim Wschodzie, doskonale wiedzą, o czym mówimy. Czy faktycznie ta sytuacja geopolityczna mocno namieszała w branży, w planowaniu i możemy powiedzieć, że przez to ten sezon będzie zupełnie inny niż 2025?
1: Rzeczywiście początkowo było duże zamieszanie, ponieważ branża turystyczna reaguje na wszelkie zmiany, a już te geopolityczne mają ogromne znaczenie. Natomiast firmy, szczególnie te duże, nauczyły się w czasie COVID-u, jak radzić sobie właśnie z takimi nieprzewidzialnymi sytuacjami. No i wprowadziły bardzo poważny proces dywersyfikacji. Więc jeśli odpadają nam jakieś kierunki, to szybciutko uzupełniane są innymi kierunkami. Nie mówię tu już o destynacjach, oboje nie przepadamy za tym słowem.
0: To prawda.
1: Ale faktycznie branża nie lubi pustki, więc przy początkowym zamieszaniu i oczywiście tutaj mam na myśli te huby przesiadkowe, które zostały wykluczone i na przykład te dalsze kierunki azjatyckie stały pod znakiem zapytania. Na szczęście wszystko wróciło do normy. Firmy odnalazły inne możliwości. Na przykład Stambuł stał się takim miejscem do przesiadek na kierunki azjatyckie i ponownie ruszyła bardzo dynamiczna sprzedaż.
0: Dużo słów na D, dynamiczna sprzedaż, dywersyfikacja, destynacja. No właśnie, nie lubimy tego słowa. Dobrze, że pani o tym powiedziała, więc powiedzmy o kierunkach. Jakie kierunki są w tym roku najpopularniejsze i czy ta mapa, gdybyś
2: pomogło, czy jest tak, jak pani mówi, że potrzebna jest głębsza reforma?
3: Na start, w szczególności dla

0: amunicję niepenetrującą, jednak wciąż oddano strzały. I zabrano wszystkich z każdej łódki po kolei, wsadzono na statek więzienny, gdyż Izrael posiada dwa takie statki. Następnie ich przetransportowano do portu w Aszkondzie i następnie do więzienia, tam ich przeprocesowano i uwolniono, a po uwolnieniu dowiedzieliśmy się, co ich spotkało, czyli bardzo brutalna przemoc, w tym przemoc seksualna, a nawet gwałty ze strony izraelskich żołnierzy.
1: Chciałam zapytać, co to znaczy przemoc seksualna, to już wiem.
0: Tak, no niestety, całe szczęście nie dotyczy to polskiej delegacji, ale od innych osób wiemy, że zostały zgwałcone analnie, że zostały rozbierane do naga, upokarzane. I trzeba powiedzieć, że no, mamy takie informacje nie od dziś, co się dzieje w izraelskich więzieniach. No przecież chyba 3 tygodnie temu opublikowano reportaż New York Timesa, w którym opisywano szkolenie psów do gwałcenia palestyńskich więźniów. Więc to, co się dzieje w Izraelu, nie jest żadną tajemnicą. Po prostu trzeba odsłonić to, ukazać światu i zmusić świat do reakcji.
1: My widzieliśmy tylko fragment tego, co się działo z udziałem ministra Ben Gwira, który ma zakaz wjazdu do Polski po tym, co się wydarzyło. No widzieliśmy właściwie, że jedna z kobiet została złapana za włosy, tak, i rzucona na ziemię. Wszyscy w takich pozach. Nie wiem, jak ją nazwać, tę pozę.
0: Znaczy, mi się te pozy i do tego muzyka grająca w tle z nagrania Ben Gwira po prostu przypominają się sceny, o których się uczyłem na lekcjach historii o II wojnie światowej.
1: Tylko nie w tym kontekście, prawda?
0: Tylko nie w tym kontekście, niestety, ale no, wciąż te pewne mechanizmy wykluczenia, segregacji są obecne. Wciąż możemy dostrzec pewną kontinuum między europejską myślą kolonialną, między nacjonalizmem, a tym, co się dzieje w Izraelu.
1: A co się dzieje w Strefie Gazy?
0: No, w Strefie Gazy... Cóż, powiem tylko, że zgodnie z zasadami zawieszenia broni, na które Izrael się zgodził, powinno być codziennie do Gazy wpuszczane 600 ciężarówek z pomocą humanitarną. Oczywiście nie jest to ilość, która wystarcza na godne życie, ale pozwala na przeżycie. Tymczasem wszystkie organizacje mówią, że 600 to jest liczba całkowicie nierealistyczna, jeśli chodzi o obecne warunki. W dobre dni wjeżdża co najwyżej 200. Wciąż na Gazę spadają bomby. Przedwczoraj, w Wigilię Święta Eid, jednego z najważniejszych święt w islamie, na Gazę znów spadły bomby. Co najmniej 9 osób zostało zabitych, kilkanaście rannych. Ludzie zostali zabici w swoich domach, świętując na ulicach. To ciągle się dzieje, ludobójstwo się nie skończyło. I cierpienie Palestyńczyków również się nie skończyło. I aby się zakończyło, niestety same słowa nie wystarczą. Zakazy wjazdu dla Ben Gwira nie wystarczą, ponieważ po prostu izraelskie państwo jest zbudowane na okupacji, jest zbudowane na apartheidzie. Jednak nawet ta służba wojskowa to jest pewien niezbędny etap socjalizacji do życia w izraelskim społeczeństwie. I jakby ci młodzi ludzie są po prostu wtłaczani w tą machinę po to, aby już później wyszli odpowiednio nastawieni wobec Palestyńczyków, aby mogli po prostu realizować ciągle ten projekt kolonizacji Palestyny, który
1: znaczy, kolonizacja Palestyny to jest święte biblijne prawo do ziemi, tego czy innego skrawka, prawda? Pan używa określenia kolonizacja. Strzelają też, rozmawialiśmy ostatnio z przedstawicielami organizacji Lekarze Bez Granic. Oni też opowiadali o sytuacji, która ma tam miejsce, że powstał specjalny szpital, który, czy placówka, bo nie wiem, czy można to nazwać szpitalem, które ma uchronić dzieci przed amputacjami rannych kończyn na przykład. I do tego leków też nie ma. Wie pan, mnie się nie mieści w głowie nie to okrucieństwo izraelskie, ale to, jak można żyć i przeżyć w takich warunkach, bo Palestyńczycy nie myślą o Hamasie, tak? No bo nie chcę też, żebyśmy zmierzali w jakąś polityczną stronę, bo atak z 23 października, ten atak Hamasu był przeokrutny i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, tak? Ale tutaj cierpią teraz przede wszystkim cywile i zastanawiam się, jak długo można przeżyć w takich warunkach bez dostępu do wody, jedzenia, leków, bez jakiejś nadziei, bez dachu nad głową.
0: No właściwie tutaj ciężko też całkowicie uciec od tego 7 października, bo też także trzeba się zastanowić...
1: 7, ja powiedziałam 23, tak, 7 października, jasne, ale to był 23 rok może.
0: Dokładnie,
1: dlatego.
0: Tak. Trzeba spojrzeć, co się działo, czyli jak popatrzymy na 2007 rok, nałożenie blokady Gazy, nałożenie z tak arbitralnymi zakazami, które znamy z izraelskich dokumentów rządowych, jak zakaz wwozu kolendry, kartek A4, hałwi, czekolady,
1: dlaczego
0: zabawek dziecięcych.
1: A4?
0: Żeby prawdopodobnie upokorzyć, zdehumanizować Palestyńczyków, aby utrudnić im budowę społeczeństwa.

0: ta blokada trwa od 2007 roku. Przez ten czas było co najmniej 5 dużych operacji militarnych przeciwko Gazie, w których zginęły setki i tysiące ludzi. W 2020 Palestyńczycy z Gazy odbyli wielki marsz powrotu, gdzie po prostu doszli do tych murów getta, by zaprotestować przeciwko ich istnieniu. No, mamy po prostu relacje, setki osób zginęło, tysiące było rannych, izraelscy snajperzy strzelali do dzieci w nogi, w brzuch. Nikt prawie o tym nie usłyszał na świecie. I mówiąc o 7 października i całej przemocy, która się wydarzyła 7 października, nie możemy ignorować kontekstu, który po prostu w pewnym momencie sprawił, że to wszystko wybuchło. Jakby łatwo mówić o pewnej moralności, gdy siedzimy na bezpiecznych fotelach w Europie, chronieni przez najsilniejszy sojusz wojskowy w historii świata, a co innego, gdy ludzie, którzy dosłownie nie mogą opuścić obszaru Krakowa przez całe swoje życie, którzy żyją w getcie, którzy są upokarzani, którzy na co chwilę lecą bomby, to ciężko tutaj w ogóle oceniać pod względem moralnym i jedyny wniosek, jaki musimy z tego wyciągnąć, to po prostu zdemontowanie tego systemu ucisku, okupacji i apartheidu.
1: Nie da się.
0: No ja wierzę, że
1: nie
0: się da.
1: Stany Zjednoczone stoją za Izraelem, po prostu niezłomnie, niezmiennie, akceptując także to, co dzieje się w Libii teraz, prawda?
0: Tak, jednak jeśli spojrzymy na badania nastawienia amerykańskiego społeczeństwa, to widzimy bardzo gwałtowną zmianę. I także dotyczy to żydowskiej części amerykańskiego społeczeństwa, które już tak nie popiera Izraela jak jeszcze kilka lat temu.
1: No tak, bo Izrael bardzo skrzętnie i umiejętnie wykorzystuje historię, niezwykle dla nich tragiczną, do tego, żeby uzasadniać to, co się dzieje, i każdy, kto, nie wiem, no, nie wiem, pan w tej chwili, tak, a nawet ja, zadając te pytania, możemy być posądzeni o antysemityzm, a dziś antysemityzm to nie jest to samo, co działanie przeciwko Izraelowi, czy wykrzykiwanie wręcz światu, zobaczcie, co się dzieje.
0: Tak, no jednak kwestia antysemityzmu także jest nam istotna dla nas. Ja jako osoba po prostu wychowana na pewnych wartościach, no nie mogę się zgodzić na to, by kogoś dyskryminować ze względu na jego pochodzenie czy etniczność. I jednocześnie ciężko nie uważać, że w chwili, gdy ten antysemityzm jest politycznie wykorzystywany przez Izrael, to tak naprawdę traci on swoją właściwą cechę, właściwą treść, bo nagle antysemityzm staje się krytyka zbrodni wojennych, a nie na przykład to, jak się zachowuje czasem no, posłowie skrajnej prawicy. Także jeśli chodzi o sam stosunek do społeczeństwa żydowskiego w Polsce, do tej historii, to jednak nie powinniśmy go realizować przez solidarność z Izraelem, lecz raczej się skupić na upamiętnieniu chociażby pogromu krakowskiego, który się wydarzył po wojnie, który jest całkowicie nieznany. Była próba zamontowania tablicy pamiątkowej, która przetrwała jakieś kilka godzin, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli chcemy walczyć z antysemityzmem, to pamiętajmy o takich rzeczach, o naszej także ciężkiej, trudnej historii, ale także jakby sprzeciw wobec antysemityzmu jest tym samym impulsem, który powoduje, że ludzie sprzeciwiają się rasizmowi przeciwko Palestyńczykom, ponieważ no, pewne zasady, pewne wartości powinny być uniwersalne i gdy mówimy nigdy więcej, gdy powstawało po II wojnie światowej hasło nigdy więcej, to ono dotyczyło wszystkich. Ponieważ ludobójstwo nazistowskie nie było dotyczyło tylko, że dotyczyło Polaków, dotyczyło Romów, dotyczyło Ukraińców, dotyczyło Rosjan. Nigdy więcej oznacza nigdy więcej
1: Węgrów,
0: dla nikogo.
1: Polaków, prawda? To jest, no, wie pan, zastanawiam się też, dlaczego dopiero teraz spotkaliśmy się z takimi reakcjami, jak na przykład szefa naszego MSZ-u i zakazu wjazdu ministra Bengwira do Polski.
0: Moim zdaniem, ja byłam
1: trochę zdziwiona, że aż tak.
0: Moim zdaniem po prostu presja rośnie. Po prostu widać, że ludzie się angażują, że ludzie nie odpuszczą, że ludzie będą przypominać o Palestynie, że ludzie będą po prostu ryzykować swoim życiem i zdrowiem, by płynąć przez Morze Śródziemne, czy też jechać przez Afrykę Północną, aby tą pomoc humanitarną dostarczyć, aby ukazać, że o Palestynie wciąż się pamięta, że Palestyna nie jest sama i że ta okupacja, blokada i apartheid muszą zostać zniesione. I widzimy, że powoli i z trudem, ale się coś udaje osiągnąć.
1: Zdecydowanie tak. Podobnie dzieje się na zachodnim brzegu Jordanu. O tym świat raczej milczy. Dodam tylko, że po wycofaniu sprzeciwu Węgier Parlament Europejski nałożył sankcje na przedstawicieli Izraela, ale także Hamasu. Tych sankcji jest sporo. Polecam państwu źródła. Można znaleźć te informacje w internecie. Rafał Piotrowski, rzecznik prasowy Polskiej Sekcji Flotyli Sumut. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję.

0: powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Ten ruch wymiaru sprawiedliwości gazety określają jako nagły. Chodzi o zwrot akcji w sprawie posiedzenia sądu dotyczącego Zbigniewa Ziobry. Chodzi o zażalenie na areszt. I o tym porozmawiamy między innymi z naszym gościem Maciej Czapluk, starszy analityk do spraw prawnych Polityka Insight. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: O co chodzi? Wiemy, że to się stanie 1 lipca. Kolejne terminy wyznaczone zdaje się na 3 i 6 lipca. No, przyspieszenie rzadko spotykane. Powiedziałabym turbo.
2: Tak, w sensie to jest od tego pierwotnego terminu zdaje się około 2 miesięcy szybciej, bo on był wyznaczony chyba na 8 września z tego, no jakoś tam w każdym razie we wrześniu. No więc jest to 2 miesiące, jest to 2 miesiące wcześniej. No o to zwracała się prokuratura przede wszystkim, której zależy na tym, żeby tą sprawę już, że tak powiem, zamknąć. W sensie, żeby decyzja dotycząca ewentualnego tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry była prawomocna. No bo to z kolei może wpływać na wniosek ekstradycyjny, o którym zdaje się prokurator generalny Waldemar Żurek też już mówił, że jest gotowy.
1: A na europejski nakaz aresztowania też?
2: Tak, i na europejski nakaz aresztowania. Natomiast no, biorąc
1: pod uwagę... No bo bez wniosku o areszt, bez prawomocnej decyzji o areszcie nie można kogoś ścigać na bazie ENA.
2: Tak, natomiast no biorąc pod uwagę, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, to, no to ten europejski nakaz aresztowania powiedzmy już pewnie nie ma aż takiego znaczenia, natomiast no tam się pojawiał ze strony rzecznika prasowego prokuratury krajowej taka informacja, no, że dobrze by było, gdyby do czasu wystąpienia z wnioskiem ekstradycyjnym do amerykańskiego rządu, no już była ta prawomocna decyzja dotycząca tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry. No więc tak jak mówiłem na początku, no pewnie jest to też oczekiwane po prostu ze strony prokuratury.
1: Ja czytam, że w tym nie ma nic szczególnego. My się to tutaj doszukujemy jakiejś epokowej zmiany, a chodzi o zmianę terminów urlopów składu orzekającego. Nic więcej.
2: No tak, no może tak być, no nie znamy tych szczegółów, tak, no pewnie sobie można wyobrazić, że powiedzmy te urlopy jakoś tak zupełnym przypadkiem się mogły nie zmienić, tak, że to, no tam był jakiś, powiedzmy, mógł być, bo ja nie wiem, czy był, mógł być jakiś nacisk, no żeby to zrobić szybciej, no bo też no z jednej strony powiedzmy tutaj nie ma aż takiego parcia, że tak powiem, na rozpatrzenie tego zażalenia, no bo ten człowiek nie jest w areszcie, tak? No, inna sytuacja by była, gdyby powiedzmy ten podejrzany był tymczasowo aresztowany, no i czekałby na prawomocną decyzję sądu, tak? No to wtedy powiedzmy ten okres tego rozpoznania dobrze jakby był krótszy. Natomiast w tej sytuacji, kiedy on i tak się ukrywa i tak go w tym areszcie nie ma, no to aż tak pewnie wielkiego znaczenia, żeby sąd się tych terminów trzymał, nie ma, no bo ten człowiek jest na wolności, ukrywa się i w tymczasowym areszcie nie siedzi. No ale pewnie obiektywnie rzecz biorąc, no to pewnie lepiej, że sąd się tym zajmie szybciej niż później.
1: No tak, i 2 kolejne terminy już wyznaczone przez sąd, jakby w gotowości na reakcję obrońcy pana ministra Ziobry. I jedna i druga strona musi przejrzeć kilka tysięcy tomów akt, żeby zapadła decyzja. Może to stąd ten 8 września? Przecież trzeba przejrzeć taki ocean dokumentów.
2: Tak, tam i prokurator krajowy Korneluk i jeszcze ktoś chyba to mówił, że w tej sprawie aresztowej jest około 6 tysięcy tomów.
1: Nie akt. Stron, tylko tomów.
2: Tak, a jeden tom no to jest około 200 kart, czyli 400 stron, tak? Czyli ta sprawa ma jakieś miliony stron. No i co więcej, to ja słyszałem, że te akta są podobno, i to jest plus, że one są zdigitalizowane, czyli że sędzia no nie musi, prawda, jeździć tymi wózkami, jak to w sądach, i ich wozić i wyciągać tych teczek po kolei, tylko ma je dostępne w formie elektronicznej. Natomiast problem z tym, znaczy problem, no, jest taki, że ten system, w którym one są zdigitalizowane, on podobno rejestruje otwarcia tych stron. W sensie, że jakby tak rejestruje, które strony, które tomy zostały
1: otwarte. No tak,
2: bo
1: to jest pewnie
2: otwarte
1: w poszczególnych plikach, prawda?
2: Tak,
1: i widać,
2: tak,
1: który plik został otwarty,
2: tylko
1: a który nie.
2: Tak, tylko do tego też dostęp ma właśnie, mają pełnomocnicy Zbigniewa Ziobry. No więc oni widzą, ile z tych tomów, ile z tych stron ta sędzia, która ma wydać tą prawomocną

0: własną decyzję, przejrzała, otworzyła, krótko mówiąc, zapoznała się z nimi, tak? No i teraz jakby wyobraźmy sobie, że gdyby ona, no bo umówmy się też, że sędziowie no nie czytają pewnie całości tych akt, jak mają zdecydować o tymczasowym aresztowaniu. No a ona w tak ważnej, newralgicznej, politycznie angażującej sprawie, no gdyby podjęła taką decyzję, nie wiem, no nie zapoznając się z tymi aktami, które są, no to wyobrażam sobie, że pełnomocnicy Zbigniewa Ziobry, no zaraz by czy w mediach społecznościowych, czy w jakichś innych mediach takich tradycyjnych, no rozpętali aferę, że jak to sędzia może decydować o tymczasowym aresztowaniu, nie znając akt, tak? No i mieliby teoretycznie na to jakieś tam dowody w postaci właśnie wyciągów z tego systemu, że ileś na przykład tych tomów nie zostało w ogóle otwartych, no więc pani sędzia, krótko mówiąc, no, musi te kilka milionów stron przynajmniej otworzyć, tak? No, jakoś się z nimi zapoznać.
1: Oświadczenie majątkowe sędzi Sądu Okręgowego Joanny Grabowskiej, która ma się zajmować ENA, jest publicznie dostępne. Ja do niego zajrzałam. Sędzia ma 102 akcje telewizji Republika. W związku z tym 27 maja, czyli wczoraj, prokurator z zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wyłączenie sędzi od udziału w rozpoznaniu tej sprawy z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności, ale to nie koniec, bo 19 maja prokurator skierował z kolei do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wniosek o wyłączenie sędzi Anny Nowakowskiej od udziału w rozpoznaniu sprawy w przedmiocie zażalenia. Czyli tego, o którym rozmawiamy, znowu z uwagi na zachodzące uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Ja cytuję tutaj oświadczenie prokuratury, bo zdaniem prokuratora sędzia Anna Nowakowska nie powinna orzekać, bo została powołana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po zmianach w 2017 roku, której to status był wielokrotnie kwestionowany. No i co dalej?
0: No dalej sąd będzie musiał te wnioski rozpoznać. Wydaje się, że tak przynajmniej kształtuje się to orzecznictwo europejskie, jeśli chodzi o powołania sędziów przez to wadliwie, nazwijmy to, ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa. No, że sam fakt powołania przez tą radę nie jest powodem do tego, żeby podejmować jakieś decyzje w stosunku do sędziów. W sensie nawet ich na przykład wyłączać od orzekania, tak? W sensie oczywiście jakiś sąd może taką decyzję, jakiś skład sędziowski, który będzie rozpatrywał ten wniosek prokuratury, może taką decyzję podjąć. Natomiast to orzecznictwo jest takie raczej, no, że to nie powinien być jakby jedyny argument, że trzeba badać konkretny przypadek i to, czy dany sędzia jakoś się, powiedzmy, nienormalnie, że tak powiem, zachowywał, tak? Poza samym faktem, że został powołany przez tą wadliwie ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa. No, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Natomiast no, ryzyko jest oczywiście takie, że to może spowodować jakieś kolejne przesunięcia tych obu postępowań, tak?
1: I terminów jednocześnie, czy nie?
0: No właśnie. No tak, tak. No, teoretycznie pewnie tak, no bo jeśli, powiedzmy, zapadną decyzję, że trzeba te dwie sędzie wyłączyć od rozpoznawania tych spraw, no to trzeba będzie od nowa wylosować, trzeba będzie, prawda, od nowa ustalić jakiś harmonogram i tak dalej, i tak dalej. No już pomijając to, że ten sędzia kolejny, czy sędzia, będzie się musiała zapoznać z tym materiałem dowodowym teoretycznie, tak? No więc to...
1: No z tymi milionami stron,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak, tak. No jeśli by się tak stało, że ta sędzia zostanie wyłączona, no to teoretycznie tak, więc no znowu to może odsunąć w czasie tą decyzję o rozpatrzeniu jednego i drugiego wniosku, czy tam zażalenia i wniosku.
1: Chciałabym wiedzieć, zastanawiam się tak, dlaczego sędzia Grabowska sama jakby nie zrezygnowała, czy nie wyłączyła się z udziału w tej sprawie. No niby tylko 102 akcje. No,
0: ale one warte około podobno 100 zł.
1: No ja wiem, dlatego mówię tylko, tak? No ale przecież wiedziała, że mogła się domyślać, że ktoś do tego dotrze, znajdzie.
0: Tak, tak, tak. No, ciężko mi powiedzieć dlaczego. No faktycznie jest to sytuacja pewnie niezbyt taka, bym powiedział, komfortowa, no bo jednak Telewizja Republika, no ona zajmuje jakby dosyć jednoznaczne stanowisko w całym tym sporze.
1: Można powiedzieć, że jest stroną w tej sprawie,
0: trochę stroną, tak.
1: I gdybym była zwolenniczką spiskowej teorii, to pomyślałabym, że dlatego nie zrezygnowała, żeby w jakimś bardzo ważnym momencie tego postępowania albo na jakimś jego finiszu ktoś to zauważył, podniósł i trzeba było sprawę rozpatrywać od nowa.
0: Być może
1: daleko
0: tak jest,
1: no, jestem, czy niekoniecznie?
0: Znaczy jest to oczywiście możliwe. My tych motywacji nie znamy. Natomiast no też, tak jak pani na wstępie powiedziała,

0: To oświadczenie majątkowe pani sędzi, no ono jest dostępne, tak? Z tego, co tam chyba kojarzę, to ona tę akcję posiada od iluś lat i za każdym razem je wpisuje w to oświadczenie majątkowe. No więc to też nie tak, że ona, prawda, nagle jakiegoś asa z rękawa wyciągnęła i tutaj zaszachowała prokuraturę, czy jakby postawiła w jakiejś takiej trudnej sytuacji.
1: No może zapomniała, że je ma.
0: A może nawet i zapomniała, no bo też, no umówmy się, tam ta wartość ich jest pewnie taka niezbyt znacząca.
1: Symboliczna, znacznie większa niż rzeczywista. Jasne. Tak. Żebyśmy zdążyli jeszcze, panie Macieju, prezydent postawił się prezesowi w sprawie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i sędziego Kapińskiego?
0: No tak to na pewno wygląda. Myślę, że ten post na w serwisie X, w którym Jarosław Kaczyński, wprawdzie nie używając wprost nazwiska sędziego Kapińskiego, no ale jednak dosyć jednoznacznie dał do zrozumienia, że to o niego chodzi. No i że ktoś taki jak sędzia Kapiński, no absolutnie nie powinien pełnić funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To możemy w skrócie przypomnieć, tam chodziło o to, że 20 lat temu...
1: 26 chyba na...
0: 25, to chyba 2001 5. rok. Jakoś tak.
1: Albo 2000, no w każdym razie dawno takiego. Tam.
0: Sędzia Kapiński orzekał w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy, no i orzekł wtedy, że nie ma dowodów na współpracę Lecha Wałęsy z służbami
1: specjalnymi. Tam chodziło dokładnie o to, że nie skłamał w oświadczeniu lustracyjnym.
0: Tak, że nie skłamał. Tak, na oświadczenie brzmiało, że nie współpracował, więc takie to było orzeczenie. No i...
1: Dodam tylko ważną informację. Było ich trzech sędziów, tak, a nie tylko sędzia Zbigniew Kapiński.
0: Tak, oczywiście. Natomiast, no, jak rozumiem, no to w sensie, że tam, nie wiem, no, sędzia Kapiński nie składał jakiegoś zdania odrębnego czy czegoś takiego, tak? Więc no, zgadzał się z tym rozstrzygnięciem, które wtedy zapadło. No i to zdaniem Jarosława Kaczyńskiego powoduje, że sędzia Kapiński absolutnie nie powinien pełnić tej funkcji, no, a mimo tego prezydent go powołał, za co zresztą jeszcze później został skrytykowany Karol Nawrocki przez swojego byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cynckiewicza, który powiedział, że tam napisał: Karolu, popełniłeś ogromny błąd, czy jakoś tak?
1: Ja odebrałam ten wpis jako nawet histeryczny w pewnym, sensie,
0: trochę,
1: prawda?
0: Tak,
1: coś
0: tak.
1: Ty najlepszego, Karolu, zrobił.
0: Tak, tak. Natomiast no, trzeba parę rzeczy powiedzieć. W sensie, jedna jest taka, że wydaje się, że sędzia Kapiński... No dosyć to jest już powszechnie używane stwierdzenie, natomiast z tych wszystkich nie najlepszych, nazwijmy to, wyborów, których Karol Nawrocki mógł dokonać, wyznaczając tego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, no to sędzia Kapiński był najmniej złym.
1: No tak mówił też profesor Chmaj tutaj, konstytucjonalista, że najlepszy z najgorszych.
0: Tak, i też tak mówił między innymi sędzia Michał Laskowski, czyli poprzednik, były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego. No bo tak, z jednej strony to jest jedyny spośród tych kandydatów sędzia z naprawdę dużym autorytetem, w sensie, znaczy w ogóle inaczej, przed wejściem do Sądu Najwyższego to jest jedyna osoba z całej tej piątki, która w ogóle była sędzią. W sensie ta reszta była jakimś tam naukowcem, komornikiem, jakimiś takimi zawodami się zajmowała. Natomiast sędzia Kapiński jako jedyny faktycznie był sędzią i to sędzią dosyć powszechnie szanowanym, cieszącym się dosyć dużym autorytetem. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, no, że on jednak pełnił funkcję prezesa Izby Karnej, sędzia Kapiński, tak? No więc ma też doświadczenie w takim, powiedzmy, zarządzaniu takim dosyć już dużym organizmem, jakim jest Izba.
1: Niekwestionowanej przez także Europejskie Trybunały.
0: Tak. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, no ona jest, powiedzmy, trochę mniej istotna ze względu na to, co się dzieje w Sądzie Najwyższym, natomiast też jest to sędzia, który na zgromadzeniu ogólnym sędziów Sądu Najwyższego, które wybierało tych kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa, dostał najwięcej głosów. Wprawdzie tylko 18, no ale jednak było to najwięcej, tak?
1: No wie pan, nie jest to taka sytuacja oczywista, bo Andrzej Duda powołał Małgorzatę Manowską, chociaż miała najmniej głosów spośród sędziów, którzy ubiegali się o funkcję.
0: Tak, tak.
1: Stanowisko pierwszego prezesa.
0: Tak, zgadza się.
1: Ja jeszcze tylko dodam, bo czas nam nieubieganie po prostu zmierza do mety, ale jest warto tutaj wspomnieć, że jeśli chodzi o prokuratora krajowego Barskiego, to sędzia Kapiński uznał, czy tak komentując tę sprawę, mówił, że został właściwie przywrócony na stanowisko prokuratora krajowego, więc tutaj mamy drugą nogę.
0: Tak. Nie, no, sędzia Kapiński podjął w trakcie tego swojego już bycia w Sądzie Najwyższym kilka takich kontrowersyjnych decyzji. No to była i to była nawet uchwała trzyosobowego składu Sądu Najwyższego, więc no, dosyć istotny już poziom, że tak powiem. No ale jeszcze on choćby podjął taką niezbyt chlubną decyzję w sprawie...
2: grupy kierowców. Przeciętny kierowca auta osobowego tankujący benzynę zapłacił około 40 groszy więcej za litr benzyny, ale jeśli mowa już

0: o firmie transportowej, która przecież leje diesla do ciężarówek, czy małych, czy dużych, to tutaj ten wzrost ceny paliwa to już jest ponad 1,70 zł za litr. To jest po prostu bardzo drogi koszt naszego uzależnienia od tylko jednego źródła energii do zasilania naszego transportu.
1: Te koszty biorą się stąd, że po prostu drożeje ropa, drożeją paliwa i tym samym droższe jest tankowanie do baków. To, że ten transport no i blokada cieśniny Orbus spowodowały, że no właśnie dystrybucja i transport ropy, ale także paliw na zachód jest utrudniony, to jest jedyna przyczyna tej sytuacji?
0: Tak, ale spójrzmy na to, co inne kraje robią albo co zrobiły jeszcze przed samym kryzysem, żeby zmniejszyć ten poziom uzależnienia. Zapraszam Państwa do spojrzenia na to w ten sposób. Przez lata Polska miała ten komfort, że praktycznie całą energię elektryczną, jaką wytwarzaliśmy, robiliśmy u nas w kraju z węgla. Węgiel nam się skończył, dlatego inwestujemy w atom, w odnawialne źródła energii i niestety też w również potrzebny gaz. W transporcie niestety jedyna transformacja energetyczna, z jaką mieliśmy do czynienia, to zamiast diesla kupowaliśmy benzynę albo zamiast benzyny diesla, ewentualnie część osób jeździ na gaz ziemny, na LPG. Ale ta alternatywa w postaci elektryfikacji transportu okazuje się nie jest już tylko zabawką dla bogatych państw jak Szwecja, Dania, Norwegia, gdzie tam ich, co oczywiste, stać na nowe auta z dużymi bateriami, nie muszą się martwić o to, czy zimą przejadą samochodem elektrycznym pomiędzy dużymi miastami. Ale tu się okazuje, że takie kraje jak Nepal, Etiopia, Urugwaj, dużo biedniejsze od nas kraje, są silnie zainteresowane elektromobilnością, bo jest to dla nich nie tylko po prostu tańsze, ale robią to z powodów takich strategicznych, takiej odporności, ponieważ nie chcą być szantażowani na globalnym rynku ropy i paliw i wiedzą, że muszą pozyskać ten prąd do zasilania aut i ciężarówek nawet i mogą go pozyskać z krajowych źródeł i tym samym się bardziej uniezależnić na takie szoki, z jakimi mamy do czynienia teraz.
1: Kiedy dzieje się kryzys, trudno jest pewnie myśleć perspektywicznie i planować na szerszą skalę. Trzeba działać tu i teraz. Polski rząd wymyślił CPN, czyli ceny paliwa niżej. Program, który ma obowiązywać do końca maja. Jak on wpłynął na tę sytuację na rynku?
0: Chciałbym podkreślić, to jest bardzo potrzebny pakiet. Bez niego ten koszt tego szoku inflacyjnego i tej podwyżki cen byłby dużo wyższy dla polskiej gospodarki, dla polskiego przemysłu również. I nie ma nic gorszego niż inflacja dla transformacji energetycznej. Więc mówię to, bo z jednej strony nam zależy na tej transformacji energetycznej, na elektryfikacji transportu, ale jednocześnie trzeba uczciwie i odpowiedzialnie powiedzieć, musimy obniżyć podatki za ropę, za diesla, za benzynę, za paliwa kopalne, po to, żeby ta inflacja się nie rozlała na cały kraj. Więc to jest bardzo potrzebny pakiet, co oczywiste będzie przedłużany, jak tylko to będzie, tak długo, jak będzie to tylko potrzebne. Będzie to kosztować budżet państwa. Ucierpią na tym też inne dziedziny życia, czy służba zdrowia, obawiam się, nauka, szkolnictwo, ale jest to bardzo potrzebny pakiet. Ale w tym samym czasie, w którym zbierzemy przecież, jak podaje rząd, nawet 6 miliardów złotych z podatku od nadmiarowych zysków, głównie zapłaci to Orlen, powinniśmy te pieniądze zainwestować również w taką krótkoterminową odporność oraz zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa. I takimi rozwiązaniami mogłaby być

0: Próbowałam sobie gdzieś tam wyobrazić jakieś inne choroby, w których można by uznać, że ktoś sam sobie zaszkodził. Choroby na przykład wywołane paleniem papierosów, no nie oskarżamy mimo wszystko, znaczy, aż tak
1: nie
0: osób
1: aż w
0: chorujących
1: taki, nie
0: z
1: aż,
0: powodu.
1: Tak, znaczy to nie, jakby mimo wszystko gdzieś tam kryje się za tym jakiś rodzaj zrozumienia, współczucia. W ogóle jakby jest tam więcej wsparcia. A jeśli chodzi o pacjentów zmierzających się z otyłością, tam wsparcia nie ma w ogóle. Ja sama pamiętam w kontekście takich historii, że tak powiem, gabinetowych, kiedy pacjentka opowiadała o swoim przebiegu leczenia, kiedy ona mówi o tym, że jej koleżanki powiedziały jej to wprost, lubią sobie z nią robić zdjęcia, bo przy niej wyglądają zawsze szczupło i atrakcyjnie. I to są takie słowa, których się nie zapomina. To jest też tak, ja to obserwuję w ogóle, bo różnego jakby... Jak każdy z nas ma na różne agresywne zachowania, na różne bardzo takie smutne zdarzenia, każdy z nas sobie tak naprawdę w różny sposób z tym radzi. I to tak samo jest w kontekście pacjentów mierzących się z otyłością. Są pacjenci, którzy całkowicie się wycofują z życia takiego społecznego. Ukrywają się w domu, bo czują się odrzucani. I to jest odrzucenie, które następuje w każdym obszarze ich życia. W relacjach partnerskich, rodzinnych. Rodziny także często mówią, no wiesz, ale się zapuściłaś. Co ty w ogóle sobie zrobiłaś? No weź się ogarnij, tak?
0: Tak, tyle przepisów. Spróbuj tego,
1: dokładnie.
0: Spróbuj tamtego.
1: Zresztą też odwołując się też znowu do takich prawdziwych historii, jak babcia krzyczy do wnuczki, no chyba ty to już za serniczek podziękujesz, tak? I to jest ośmiolatka, która musi przyjąć krytykę babci, że jej zdaniem, prawda, ona już ma podziękować za ten serniczek, bo jest niestety w jej mniemaniu za duża, tak? I to są, dlatego co powiedziałam, że to są osoby, które wycofują się, często mierzą się z zaburzeniami takimi depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi. To są osoby, które nie są w stanie utrzymać aktywności zawodowej z różnych względów, i tych fizycznych, ale i emocjonalnych, bo ciągle jesteśmy poddawani różnego rodzaju ocenom. I zresztą, no jeśli mamy takie uproszczone myślenie, że osoba otyła jest leniwa, no to jak mamy ją zatrudnić, tak? To jak mamy ją awansować? To niestety idzie w taką stronę. Więc mamy tutaj to wycofanie, mamy właśnie te zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, ale mamy też takich pacjentów, którzy zaczynają sami śmiać się z siebie. Próbują gdzieś wtopić się w tłum tych innych, którzy z nich żartują, tych innych, którzy z nich jakieś, prawda, uskuteczniają podśmiechujki.
0: Śmieją się z siebie, ale to jest tylko maska, rozumiem.
1: To jest tylko maska. To jest sposób na zasadzie, że no dobra, to żeby w ogóle być w jakiejś grupie, to żeby w ogóle być w jakiejś przynależności, to już po prostu zacznę się po prostu śmiać i używać takiego języka, jakiego używają do mnie, czyli ha, ha, ha, ty grubasie. W związku z tym ja zaczynam tak o sobie mówić. Czy to spowoduje, że ta osoba mniej cierpi, te słowa go nie bolą, a czy jej nie bolą? Oczywiście, że bolą, tylko to jest jakiś rodzaj mechanizmu przetrwania w społeczeństwie. Zresztą jak dużo jest też tak zwanych fałszywych komplementów. Potrafimy powiedzieć, no słodki pączusiu, ale ślicznie wyglądasz, w ogóle jak nie ty. I ktoś może uznać, że to było uprzejme? To było miłe? Nie, to nie było miłe. To jest właśnie ten rodzaj takiej fałszywego komplementowania. W związku z tym, jak obserwuję i jakby prowadzę procesy pacjentów mierzących się z chorobą otyłościową, która jest bardzo trudną drogą. Jest to droga pełna zakrętów, to jest droga, w której tak naprawdę wciąż pojawiają się różnego rodzaju wyzwania. Jeśli ktokolwiek uważa, że na przykład zastosowanie leczenia w postaci farmakoterapii jest jakąś drogą...
0: To jest droga na skróty, to bzdura, to straszliwa.
1: To jest taka bzdura. To w ogóle jest kompletne niezrozumienie tematu. W ogóle jak w ogóle ciężko jest tym pacjentom, nawet jeśli osiągają remisję choroby, kiedy jest redukcja ich masy ciała, ale ci pacjenci wciąż postrzegają siebie jako tych gorszych, słabszych, nieciekawych, nieatrakcyjnych, niewartościowych. To są osoby, które mimo wszystko boją się wejść do wspomnianego sklepu, wziąć inny rozmiar jeansów, wstydzą się, krępują. Jak
0: ja
1: wiele...
0: tak przywołałam ten przykład, tak, bo miałam okazję rozmawiać niedawno w audycji Samozdrowie z panią, która opowiadała o całej swojej historii walki z chorobą otyłościową, o tym jak się

0: poprawiało, a znowu później pogorszyło. Mhm. Udawało, a później znowu czuła, że przegrywa.
1: Tak.
0: I opowiadała o tym, jakim straszliwym upokorzeniem było dla niej wejście do sklepu, gdy jakby na dzień dobry usłyszała, że w pani rozmiarze my tutaj nic nie mamy.
1: Nic nie mamy, tak.
0: I gdzieś to, mimo że dziś jest o połowę szczuplejsza, gdzieś to ciągle w niej siedzi, że wejście do sklepu, że może usłyszeć znowu, że dla niej tam niczego nie ma.
1: Tam dla niej niczego nie ma. Zresztą w ramach kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości zostały przeprowadzone badania, które pokazują, że właściwie każdy pacjent mierzący się z chorobą otyłościową doświadczył jakiejś formy przemocy, czy to słownej, czy to fizycznej, ale doświadczył. A co jest ciekawe, ludzie dookoła zupełnie nie potrafią reagować, nie widzą, nie dostrzegają, uznają to za jakiś rodzaj normy. Weźmy pod uwagę, czy ktokolwiek by odważył się na przykład śmiać się z pacjenta onkologicznego, który idzie do sklepu czy kawiarni z łysą głową? Raczej nie. Raczej nie. A tutaj ci pacjenci mierzą się z taką dyskryminacją, z takim naznaczeniem i w ogóle operujemy takimi słownictwem, które jest tak bardzo przykre, tak? Te słowa typu ty gruba świnio, ty grubasie, locha,

0: z tym istniejącym systemem, czy będą mogli właśnie zostać na przykład wynagrodzeni za takie działania, które takie rowy zmieniają. Jest też kwestia renaturyzacji rzek. Mamy właśnie cele z tym związane też w unijnych dyrektywach i to jest kluczowe, żeby właśnie instytucje takie jak Wody Polskie też pamiętały o tym, jaki to ma wpływ na nasze bezpieczeństwo i faktycznie dążyły do tego, żeby renaturyzować, pozwalać na to, żeby rzeki nie były tamowane, czy też nie były budowane kolejne progi. To jest wszystko do zrobienia, to jest możliwe. No tylko właśnie potrzebujemy tej woli i też odwagi w tym, żeby iść w tę stronę.
1: No ale właśnie potrzebujemy przepisów, a gdzie jeszcze potem to wdrożenie w życie i czekanie na to, aż ta przyroda zareaguje na te zmiany? Bo to jest no jeszcze samo to.
0: Tak, na szczęście to jest coś, co możemy dosyć szybko zaobserwować, więc nawet jak my jako organizacja współpracujemy z rolnikami i jednym z naszych współpracowników jest rolnik Patryk Kokociński, który na swoim terenie właśnie zadbał o to, aby zwiększyć retencję wody, zajął się ciekami wodnymi. I bardzo szybko zauważył skutki, bo już później po niewielkim czasie no, miał po prostu lepszej jakości glebę, więcej wody, więc to jest coś, co już jakby na tym mikropoziomie dosyć szybko widać. Natura jakby sama jest w stanie się regenerować, tylko musimy jej na to pozwolić, a przede wszystkim nie możemy pozwolić na to, żeby po prostu zabierać te fundamenty, które nam są potrzebne. No i tutaj jeszcze raz wracając do naszego apelu, myślę, że ważne jest, żeby zaznaczyć, że po prostu ludzie w Polsce rozumieją potrzebę takich zmian. Mamy w tym momencie ponad 10 tysięcy podpisów zebranych w trakcie ostatnich 2-3 tygodni.
1: Akurat w dobrym momencie ruszyła petycja, wtedy, kiedy dużo mówiliśmy o pożarze i tak, o tym, tak się, że tak mamy się problem złożyło. Z wodą.
0: Tak, natomiast jest to niestety przykra prawda, że jest dużo takich momentów, więc to się zdarza dosyć często i nie trudno przewidzieć, że będzie właśnie niestety kolejny. Także też myślę, że to się jakoś przebija do świadomości Polaków, którzy no, też rozumieją, że bez no, zatrzymania takich deregulacji, które na przykład zabierają możliwość kwestionowania pewnych decyzji, pozwalają na to, aby wprowadzać coś, co się nazywa milczącą zgodą urzędu, czyli pozwalanie na to, żeby jeżeli urząd nie podejmie jakiejś decyzji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wniosek inwestora przechodził automatycznie, to może doprowadzić do tego, że właśnie szkodliwe inwestycje chociażby na rzekach, wstawiające ludzi w niebezpieczeństwie kolejnych powodzi, mogłyby przechodzić bez tutaj kontroli społecznej czy kontroli instytucji środowiskowych, które są właśnie do tego kompetentne. Więc niestety jesteśmy w takim trendzie właśnie odchodzenia od tych dobrych procedur, a jakby widzimy z tym, co się dzieje, że tym bardziej je w tej chwili potrzebujemy.
1: Petycja nosi tytuł Łapy precz od
0: przyrody.
1: Łapy precz od przyrody, a o przyrodzie i o tym pożarze i o tym, jak będzie się ten teren odbudowywał i czy zostawić go samemu sobie, czy działać się. Rozmawialiśmy dzisiaj w audycji Zmiana Klimatu. Anna Sands, kierowniczka Zespołu Polityki Środowiskowej Fundacji WWF Polska, była gościem audycji. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: A my spotykamy się w kolejnym programie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Strażacy gaszą potężny pożar lasu na Mazowszu. Ewakuowano kilka wsi. Niebawem do akcji wrócą samoloty gaśnicze. Program SAFE w fazie realizacji. Rząd podpisał pierwsze umowy. Cel to modernizacja polskiej armii. Będzie też relacja z Wrocławia, gdzie trwa zgrupowanie piłkarskiej kadry.

0: Kadry Lewego i Spółkę czekają dwa towarzyskie mecze. Minęła szósta, Aleksandra Kozera, zapraszam. Pół tysiąca strażaków walczy z ogromnym pożarem lasu na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Ogień pojawił się tam wczoraj po południu i bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Do akcji skierowano samolot gaśniczy Dromader i policyjnego Black Hawka. Ewakuowano mieszkańców pobliskich wsi, między innymi pana Adama z Ołdakowizny.
1: Wie pan, jak się zaczęło, od razu przyjechali policjanci i ogłosili ewakuację. Bardzo sprawnie to działało.
2: Pan normalnie w domu sobie siedział?
1: Tak, ale poczuliśmy dym. I zadzwoniłem na policję. Powiedzieli, pan się szykuje do ewakuacji. Za 10 minut już była policja i ja już miałem walizkę ewakuacyjną, tylko laptopy zostawiłem. Widzę sąsiadów, sąsiad ma konia i konia też zabrał.
0: W związku z pożarem zablokowana jest krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Ruch z trasy przekierowano na drogę wojewódzką 637 i drogi lokalne. W sumie płonie ponad 100 hektarów lasu. Pożar mógł być skutkiem podpalenia, tak uważa nadleśniczy z Mińska Piotr Serafin.
3: Kamera leśna wychwyciła jeden dym. Natomiast samolot, który pierwszy zrzut dokonał, to stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie, zwłaszcza, że mieliśmy 3 dni temu sytuację właśnie taką, że spaliło się około hektara, co mówiłem wcześniej. W niedzielę również na terenie prywatnym tutaj były pożary.
0: To stanowisko leśniczych strażacy na razie nie przesądzają o przyczynie pożaru. Wyjaśnią to odpowiednie służby. Niebawem w akcję gaśniczą ponownie włączą się samoloty Dromader i policyjny Black Hawk. Zostaną też zaangażowani żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Na miejscu pożaru jest nasz reporter Piotr Durys. Połączymy się z nim przed 6:30 w poranku Polskiego Radia 24. Pierwsze umowy z unijnego programu SAFE podpisane. Pula dla Polski to 180 miliardów złotych. Dzięki tanim unijnym pożyczkom rząd chce sfinansować kluczowe inwestycje obronne, a skorzystają na tym polskie firmy. Pieniądze wydawane na obronność to inwestycja w nasze bezpieczeństwo, przekonywał podczas uroczystości w Legionowie premier Donald Tusk.
4: Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im więcej wydamy, im mądrzej wydamy te środki, nasze budżetowe, europejskie, no, coraz częściej także prywatne. Im lepiej je wykorzystamy w czasie pokoju, tym mniej prawdopodobny jest ten czarny scenariusz. Im Polska będzie lepiej przygotowana do obrony, im bardziej przeciwnik, potencjalny agresor będzie świadomy, czym dysponujemy, tym dłużej będzie się zastanawiał, zanim podejmie agresywne kroki wobec Polski.
0: W sumie do jutra ma zostać podpisanych blisko 50 umów z funduszu SAFE. Łączna wartość kontraktów to ponad 100 miliardów złotych. W informacjach Stany Zjednoczone i wątpliwa etycznie inwestycja prezydenta USA. Donald Trump kupił akcję firmy, która dostała duży rządowy kontrakt. Chodzi o firmę Dell. Szczegóły zna Marek Wałkuski.
5: Firma Dell Technologies otrzymała kontrakt wart 9 miliardów 700 milionów dolarów na nadzór nad zakupem oprogramowania Microsoft dla służb wywiadowczych, armii oraz Straży Przybrzeżnej. Z rządowych dokumentów wynika, że prezydent Trump nabył 10 lutego akcje Dell o wartości od 1 miliona do 5 milionów dolarów. 10 dni później, podczas wieców w Georgii, zachęcał zwolenników do kupowania komputerów tej firmy. W marcu kupił kolejne pakiety akcji. Eksperci do spraw etyki biją na alarm, wskazując na oczywisty konflikt interesów. Założyciel Dell, Michael Dell, zasiada w prezydenckiej Radzie Doradców do Spraw Nauki i Technologii. Jego rodzinna fundacja przekazała 6 miliardów dolarów na dofinansowanie firmowanego przez Trumpa programu kont inwestycyjnych dla dzieci. Biały Dom nie odpowiada na pytania o konflikt interesów prezydenta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Nasi piłkarze mają przed sobą dwa towarzyskie mecze we Wrocławiu i w Warszawie. Z takiego układu rozgrywek cieszy się kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski.
6: Ja osobiście cieszę, że zaczynamy zgrupowanie. Akurat zaczynamy meczem we Wrocławiu, później w Warszawie, więc jakby meczami towarzyskimi jest więcej możliwości, żeby zmieniać te miejsca. Do gry myślę, że dla kibica też to jest ciekawe, żeby czasami miał bliżej. W zależności oczywiście kto gdzie mieszka, ale wiadomo, że Polska jest krajem dużym, więc to też jest pewnie możliwość dla osób, które nie zawsze mogą podróżować, żeby gdzieś bliżej domu obejrzeć mecz reprezentacji, to zawsze jest wartość dodatnia.
0: A kibice czekają na widowisko. W niedzielę o 17:30 Lewy i Spółka grają z Ukrainą we Wrocławiu. Z kolei w środę 3 czerwca w Warszawie z drużyną z Nigerii.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Sporo słońca będzie na zachodzie i w centrum. Tam też najcieplej. Na Mazowszu dziś 21 stopni, 26 pokażą termometry w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Na wschodzie zupełnie inna aura. Dużo chmur i przelotny deszcz. Temperatura nie przekroczy 20 stopni. Na Podlasiu okolice 16.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. To, co niepokoi, to postępująca susza. Wody najbardziej brakuje na wschodzie i w centrum. Mamy też duże zagrożenie pożarowe w lasach. Szczególną ostrożność trzeba zachować na Mazowszu, ziemi łódzkiej, południu Warmii i Mazur, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w części Wielkopolski.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: O efektach tej suszy mogą Państwo poczytać u nas na polskieradio24.pl. Ogromny pożar pod Warszawą, taki specjalny czerwony boks, ramka tutaj na stronie, by Państwo mogli o tym poczytać. A będzie dzisiaj dużo o czytaniu. Tak, dzień dobry. Mamy piątek. Ten piątek to już 29 dzień maja, ostatni piątek maja, więc jeżeli ktoś majówkę przegapił w tym roku, no bo tak jakoś wyszło, no to ostatnia szansa. 149 dzień roku, słońce w znaku bliźniąt wzeszło o 4:24, a zajdzie o 20:43, 16 godzin i 19 minut ten dzień będzie trwał i to jest już prawie jeden z tych najdłuższych. Bogumiła, Bogusława, Magdalena, Maksym, Maria, Rajmund, Teodozja i Urszula, oni dzisiaj świętują. Najlepsze życzenia od nas, od Polskiego Radia 24. A w tym kalendarzu świąt nieco mniej typowych mamy Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, ja dzisiaj jogurcik na śniadanie, Dzień Działacza Kultury i Europejski Dzień Sąsiada, więc dzisiaj można paczkę od sąsiada przyjąć, potem wejść do niego na przykład z cukierkami albo ciasteczkami, przywitać się może, bo to coraz częściej zdarza się tak, że zupełnie nie znamy tych, którzy mieszkają najbliżej. No to Europejski Dzień Sąsiada dzisiaj. Zapraszamy Państwo, też poznali swoich sąsiadów. Grzegorz Frontczak, to ja. Dzień dobry, miło mi Państwa witać. Zapraszamy na spotkanie o poranku. I to spotkanie potrwa do godziny 9. A zaczynamy, jak zwykle, od kartki z kalendarza.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Habemus Papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
11: Kalendarium historyczne.
12: 29 maja w roku 1453 Konstantynopol został zdobyty przez wojska tureckie sułtana Mehmeda II. Poległ ostatni cesarz bizantyjski Konstantyn XI Dragazes i tym samym upadło istniejące od roku 395 Cesarstwo Bizantyjskie.
13: Turcy urządzili tam trzydniową rzeź, siejąc zniszczenie, ale bardzo dobrze kontrolowane przez zwycięskiego sułtana, który ochraniał co większe i wspanialsze budowle, bazary wraz z ich towarami.
12: Przybliżał profesor Tadeusz Rosłanowski. W roku 1792 zakończyły się obrady Sejmu Wielkiego, podczas którego uchwalono między innymi Konstytucję 3 maja.
14: Kiedy Sejm Wielki podjął akcję reformy państwa na szeroką skalę, entuzjazm narastał i uchwalenie Konstytucji 3 maja wyzwoliło zainteresowanie, wyzwoliło chęć współdziałania i udziału w dokonaniu reformy państwa.
12: Przypomniał profesor Jacek Staszewski. 165 lat temu zmarł na emigracji pisarz i działacz narodowy Joachim Lelewel. Po upadku powstania listopadowego w Paryżu zakładał zjednoczenia emigracji polskiej.
15: Próbował znaleźć jakiś złoty środek. Próbował zjednoczyć wokół tej idei nadrzędnej wszystkich. A tu z jednej strony rozgrzane grupy radykałów chciały w nim widzieć człowieka o radykalnych metodach działania.
12: Przypomniał dr Tadeusz Krawczak. Joachim Lelewel jest autorem pierwszej narodowej i społecznej syntezy dziejów naszego kraju, zatytułowanej Historia Polski do końca panowania Stefana Batorego. Tego dnia, lecz 105 lat temu rozpoczęła się budowa portu w Gdyni. Był to po części efekt ustaleń traktatu.

0: Statutu Wersalskiego.
1: Nie przyznano nam Gdańska, uczyniono z niego państwo odrębne, wolne miasto Gdańsk, i wybrano Gdynię, i Gdynia stała się rzeczywiście taką wizytówką okresu międzywojennego. To jest jedna z najpiękniejszych inwestycji, myślę, po dziś dzień.
0: Uważał historyk profesor Wiesław Wycocki. Gdynia w krótkim czasie przekształciła się w liczący się port przeładunkowy i pasażerski. 29 maja 1932 roku w Warszawie otwarto Instytut Radowy, który podjął między innymi badania w dziedzinie nowotworów złośliwych. Powstał z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie, a pierwszym szefem Instytutu została Bronisława Dłuska, siostra uczonej.
2: Jako honorowa kierowniczka tej placówki Maria Curie może uczestniczyć w uroczystości otwarcia Instytutu, któremu ofiarowała gram radu w ampułkach do celów leczniczych.
0: Przypomniał fizyk profesor Józef Hurwitz. Obecnie Instytut Radowy działa jako Centrum Onkologii Instytut imienia Marii Skłodowskiej-Curie. W roku 1943 w ruinach getta warszawskiego Niemcy rozstrzelali około 530 więźniów Pawiaka. Była to jedna z największych masowych egzekucji po klęsce powstania w getcie i jego likwidacji.
3: Tutaj atmosfera była taka, że był krzyk. Najgorzej i najciężej znosili więźniowie krzyk. Bicie, to wiadomo było, że to się skończy. Czy więzień nie wytrzyma? Natomiast krzyk nigdy się nie kończy.
0: Wspominał pobyt na Pawiaku jeden z byłych więźniów, żołnierz Armii Krajowej, Bogusław Zadrożny. Według obliczeń historyków od stycznia 1943 do lipca 1944 w masowych egzekucjach na terenie dawnego getta oddziały SS i niemieckiej policji wymordowały ponad 20 tysięcy osób. Tego dnia, lecz w roku 1953 Nowozelandczyk Edmund Hillary i przewodnik Tenzing Norgay jako pierwsi zdobyli najwyższy szczyt ziemi, Mount Everest.
4: Podniosłem ramiona w górę i nagle zarzuciłem je Hillaremu na szyję. Świeciło słońce, a błękit nieba miał barwę tak głęboką, jakiej nigdy jeszcze nie widziałem.
0: Zapisał w swoich wspomnieniach Tenzing Norgay. Za początki zdobywania Everestu uznaje się rok 1904, kiedy to Sir Francis Younghusband otrzymał od Dalai Lamy zgodę na pierwszą brytyjską wyprawę w Himalaje. 29 maja 1960 roku na antenie radiowej Jedynki wyemitowany został pierwszy odcinek powieści radiowej W jezioranach.
5: Ludzie, choć tacy niby jak gdzie indziej, a nie tacy, warci opisania, tak jak ci wasi matysiakowie z Warszawy. Można się przekonać, wystarczy wejść do domu pierwszego z kraju przy tej szerokiej drodze, co przez wieś prowadzi.
0: Wprowadzał do akcji powieści Janusz Paluszkiewicz, jako listonosz Wiktor Kania. W roku 1967 urodził się Noel Gallagher, gitarzysta prowadzący oraz główny autor tekstów grupy Oasis.

0: Kalendarium historyczne.
1: Fragment piosenki Wonderwall grupy Oasis zakończył nasze kalendarium historyczne. Swoją drogą, ktoś jeszcze pamięta, co to był Britpop? No to właśnie fragment takiego Britpopu był. Szczepan i Blanka, tak można powiedzieć. Brzmią jak stare dobre wino i stare dobre małżeństwo, ale coraz lepiej im idzie. Szczepan przygotowuje nasze kalendarium, a przedstawia, prezentuje je codziennie Blanka Pietrzak. Zawsze po godzinie 6:00 znajdą Państwo na naszej antenie garść informacji z historii, ale też takich ubogacających, mam wrażenie. Tyle za nami, kwadrans po 6:00.
0: Przegląd prasy.
1: No i tak szybciutko, chociaż na okładki zerknijmy. Wyborcza, Rzeczpospolita, Super Express, Fakt. No i Polska Metropolia Warszawska też tutaj jest. Jak zwykle ze świetną okładką, to muszę pochwalić rzeczywiście. I mamy tutaj fragment, taki niepełna postać na zdjęciu. Uśmiechnięty, były już prezydent. Łapie za klamkę, otwiera drzwi i wychodzi. Chodzi o prezydenta Krakowa. Krajobraz po referendum. Na ile odwołanie prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, bo to on tutaj we fragmencie na obrazku jest, zmieni układ sił w ogólnopolskiej polityce. I Państwo mogą teraz zapytać o poranku, ale o czym ten redaktor mówi? Przy to lokalne referendum. Komuś w Krakowie się nie podobał prezydent, odwołali, już koniec, szluz. No nie do końca, drodzy Państwo, nie do końca, bo otwieram Polska Metropolia Warszawska głębiej, to nasz od 6 do 11 stronie, taki duży analiz

0: materiały państwo znajdą. I na przykład Bogusław Sonik, to jest krakowski polityk, poseł i europoseł Platformy Obywatelskiej w latach 2004-2023, mówi tak. Sukces referendum w Krakowie nie oznacza łatwego rządzenia. Wręcz przeciwnie, w mainstreamowych komentarzach mówi się o zwycięstwie prawicy. To tylko część prawdy. Przeciwko polityce Aleksandra Miszalskiego głosowało dużo młodych wyborców Konfederacji, ale też lewicowców z Razem. No połączyć lewicowców z Razem z ludźmi z Konfederacji, wyborcami Konfederacji, no to trzeba umieć. Może to jest ta umiejętność pana Miszalskiego. Może tego nie wykorzystali. No więc dlaczego o tym tutaj piszemy i dlaczego jest to temat ogólnopolski? Ano, dlatego, że za prezydentami w wielkich miastach nie stoją ich komitety wyborcze, tylko stoją partie, drodzy państwo. A dla partii to już jest taki policzek ogólnopolski. No bo skoro udało się w drugim największym mieście w Polsce jednej partii trochę, tak się kolokwialnie wyrażę, kopnąć drugą partię, no to może się uda w innych miastach. I to już może być ogólnopolska fala. I tej fali boją się na przykład w Koalicji Obywatelskiej, boją się ogólnie w koalicji rządzącej. Na tej fali trochę myślą, fantazjują ci, którzy są w opozycji, mówią, a może się uda na przykład w Łodzi, albo w Gdańsku, albo w Poznaniu, albo we Wrocławiu, czy w Rzeszowie. Wyliczają te miasta, no i trochę buzuje w tym garnku. No ale taka jest polityka i za to ją lubimy, prawda? Wojskowa kumulacja to już wyborcza na pierwszej stronie. Pierwsze umowy z Safe podpisane. Szykuje się dzień, jakiego jeszcze wojsko nie widziało. Podpisy za około 180 miliardów złotych w ciągu doby, a potem 4 lata intensywnych zbrojeń. Swoją drogą, ciekawe jaka musi być odpowiedzialność polityka, który składa taki podpis i wie, że jego podpis to 180 miliardów złotych. Ogromna suma pieniędzy. O tym wyborcza na pierwszej i kolejnych stronach. Rzeczpospolita z kolei donosi, że drugi próg podatkowy do naprawy za podniesieniem progu, dzisiaj ma wynosi on 120 tysięcy do 140 tysięcy złotych, jest więcej uczestników panelu ekonomistów Rzeczpospolitej niż przeciw. No ktoś powie 120 tysięcy rocznie, no to sporo pieniędzy, ale... Przypominam, że mówimy o kwocie brutto. Przypominam też, że średnia pensja w tym kraju, oczywiście to jest takie trochę przekłamanie, no bo to liczymy tylko te przedsiębiorstwa powyżej 9 osób, czyli te wszystkie małe się nie łapią do tego, no ale średnia to średnia. To jest komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Ta średnia wynosi w ostatnich miesiącach 9,5 tysiąca. Brutto oczywiście. No to przemnóżmy te 9,5 tysiąca razy 12 miesięcy. Oj, czy już wpadliśmy w drugi próg? No wpadliśmy. Właściwie każdy, kto zarabia 10 tysięcy brutto, jest w drugim progu. A tam już 32% czeka na zarobki. 9 miliardów złotych wyniosłyby użytek wpływów z podatkowych po podwyżce drugiego progu do 140 tysięcy. No bo wtedy te 10 tysięcy złotych miesięcznie by się w ten drugi próg jeszcze nie załapały. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. Ciąg dalszy przeglądu prasy za godzinę. A teraz na początku mówiłem o tym wielkim pożarze, który szaleje pod Warszawą. Mogą państwo o tym poczytać na polskieradio24.pl. Płonie las w miejscowości Międzyleś, to jest powiat wołomiński. Ogniem objętych jest tam kilkadziesiąt hektarów. Premier zapewnia, że jest w stałym kontakcie z szefem MSWiA i szefami służb, a te służby tam pracują. Na miejscu też pracuje nasz reporter Piotr Durys o poranku. Witaj Piotrze, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to mów naszym słuchaczom, jakie są najnowsze informacje o tej akcji gaśniczej, czy ten pożar dalej się rozprzestrzenia? Jak wygląda sytuacja?
1: Te informacje, które udało mi się uzyskać tutaj rano na miejscu w sztabie, który został zorganizowany, pożar już się nie rozprzestrzenia i obecnie trwa walka, żeby jak najbardziej zabezpieczyć miejsce, gdzie ten pożar jeszcze jest, przed wiatrem, który ma tutaj się pojawić. Tak mówią strażacy, tak mówią służby. No i właśnie starają się o to, żeby zabezpieczyć to miejsce, specjalnie okopać całe to miejsce, gdzie teraz jest to pogorzelisko. Z informacji, które jeszcze udało mi się uzyskać, to, że pożar zszedł już troszeczkę niżej. Wcześniej przenosił się wierzchołkami drzew. Teraz ten pożar jest niżej, więc jest łatwiejszy do gaszenia. No i nie ma jeszcze tego wiatru, który wczoraj bardzo utrudniał pracę strażaków. Wczoraj ten ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał i zbliżał się do zabudowań. Służby podjęły decyzję o ewakuację dwóch miejscowości. To były Ołdakowizny i Żądzy. W sumie zostało 42 osoby. Do walki z żywiołem skierowano setki strażaków. Tu naprawdę tych wozów strażackich jest bardzo dużo. Na miejscu też widziałem przygotowujące się do pracy Wojska Obrony Terytorialnej. Już wczoraj zapowiedziano, że te wojska dzisiaj się tutaj pojawią i one także przygotowują się do pracy w tym miejscu. W akcję gaśniczą ponownie

0: Ponownie włączą się dzisiaj rano samoloty gaśnicze Dromader i policyjny Black Hawk. Zostaną właśnie zaangażowani żołnierze, o których wspomniałem. Ich będzie około setki. Cały czas droga krajowa numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów jest całkowicie zamknięta, a kierowcy muszą się kierować na objazdy. Służby apelują również do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody, by utrzymać odpowiednie ciśnienie potrzebne do dalszych działań gaśniczych. Na razie przyczyna pożaru nie jest znana i tutaj informacje, które są od służb, od nadleśnictwa, jest taka, że ten pożar mógł być skutkiem podpaleń.
1: Podpaleń to jest najgorsze, co moglibyśmy w tym momencie usłyszeć, bo to po prostu ludzka głupota i tyle, a w Polsce sucho jest coraz częściej i na większych połaciach kraju i dlatego te pożary mogą wybuchać naprawdę wszędzie. Ogień pojawił się w miejscowości Międzyleś wczoraj około godziny 15 i natychmiast zaczął trawić kolejne hektary suchych zarośli. To już wiemy. Wiemy też to, co powiedział Piotr Durys, że ten pożar schodzi niżej, czyli strażacy będą mogli łatwiej go dogaść, oby to stało się jak najszybciej. Piotrze, dziękuję ci serdecznie. Ważne, Piotr Durys był z nami o poranku, dziękuję. Jeszcze ważna jest też informacja, przypomnę ją, Piotrek o tym mówił przed momentem, że zamknięta jest droga krajowa numer 50. To jest ważna droga, bo to jest, jak mówią, tirowa czy ciężarówkowa obwodnica Warszawy i jeżeli te ciężarówki tamtędy nie jeżdżą, no to jeżdżą gdzie indziej. Proszę się uzbroić w cierpliwość w takim razie o poranku. 22 minuty po 6. A teraz będzie o pieniądzach, a to właściwie o pieniądzach, które są karą i to dużą karą. 200 milionów euro. Wyobrażają sobie państwo takie pieniądze? No to tyle wynosi kara, którą Komisja Europejska nałożyła na platformę sprzedażową Temu. Pewnie państwu znaną. No bo tam tanio można coś kupić. No z tą taniością to tak właśnie. Dlaczego jest tak tanio? No bo jak się łamie unijne przepisy o usługach cyfrowych, to może być tanio. No to komisji się to nie spodobało i nałożyła karę, a jak Komisja Europejska, czy w ogóle cokolwiek europejskiego pojawia się na antenie, to pojawia się też Beata Płomecka. Witaj Beato, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kupiłaś coś z Temu ostatnio, tak a propos?
2: Nie,
1: czy nie?
2: Nie, nie kupowałam niczego. Natomiast no, teraz już chińska platforma sprzedażowa Temu nie może tak bezkarnie sobie funkcjonować na unijnym rynku, tak jak powiedziałeś, Komisja Europejska rozpoczęła kilka dochodzeń przeciwko Temu. To jest finał jednego z nich, czyli dopuszczanie w tej platformie do sprzedaży niebezpiecznych dla zdrowia produktów, podrobionych, niezgodnych z wymogami, bo to są niebezpieczne zabawki, które mają elementy, mogą powodować uduszenie, to jest odzież i biżuteria zawierająca szkodliwe substancje chemiczne, czy to jest sprzęt elektroniczny. Głównie mówi się o ładowarkach, które podstawowych testów bezpieczeństwa nie przeszły i to wszystko było oferowane do sprzedaży na platformie Temu. Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier wczoraj po tym ogłoszeniu tej kary 200 milionowej mówił tak.
3: Our message is clear.
4: Nasze przesłanie jest jasne. Jeśli ktoś chce uzyskać dostęp do naszego rynku liczącego 450 milionów konsumentów, musi przestrzegać naszych zasad. Firma Temu nie oceniła w odpowiedni sposób ryzyka związanego ze sprzedażą nielegalnych produktów na swojej platformie.
2: A zgodnie z przepisami o usługach cyfrowych wspomnianych przez ciebie, jest każda firma do tego zobowiązana, że najpierw ocenia ryzyko dla zdrowia, dla życia, w ogóle sprawdza pod kątem legalności wszystkie oferowane produkty, a jeżeli takie są, no to musi je wycofywać. Chińska platforma tego nie zrobiła, stąd kara. Wiele było też skarg na platformę.

0: innymi Polska zwracała Komisji Europejskiej uwagę na to, dlatego my wczoraj spytaliśmy wiceministra rozwoju i technologii Michała Baranowskiego, który był przy okazji unijnej narady ministerialnej dotyczącej m.in. systemu handlu emisjami, uprawnieniami do emisji CO2. Spytaliśmy go też o decyzję Komisji Europejskiej i wiceminister mówił, że Polska od dawna zwracała uwagę na ten problem.
1: Polska od dawna podnosiła ten problem, że platformy e-commerce z państw trzecich grają nie fair na rynku europejskim. Nie sprawdzają, czy wszystkie produkty są bezpieczne, również dla naszych dzieci. Bardzo dobrze, że komisja wsłuchała się w głos i Polski, również innych państw. To jest bardzo jasny przekaz dla tej platformy, ale również innych, że nie mogą łamać zasad rynku wewnętrznego i bezpieczeństwa naszych konsumentów.
0: No i mówi się, że ta kara może być takim wstępem Komisji Europejskiej do uregulowania w ogóle e-commerce'u, tego handlu w internecie. Skomentowały wczoraj też te decyzje organizacje konsumenckie w całej Europie, które z zadowoleniem też przyjęły karę nałożoną przez Komisję Europejską. I w tym oświadczeniu wysłanym korespondentom jest mowa o tym, że już w maju 2024 roku zwracały uwagę na wiele naruszeń unijnych przepisów przez chińską platformę, że testy przeprowadzone były m.in. we Francji, w Danii i Niemczech i wykazały, że 53 produkty z 81, w tym zabawki dla dzieci, biżuteria, sprzęt elektroniczny, zawierały niebezpieczne substancje albo materiały. Czyli tak jak powiedziałam, to jest finał jednego z czterech dochodzeń, więc jeszcze trzy czekają na rozpatrzenie komisji.
2: Czyli jak to mówimy, jak coś świeci w nocy, to nie zawsze jest lampka. To mogą być te rzeczy sprowadzone z Chin na przykład, bo tam różne rzeczy w środku, jak też widziałem takie badania i taki test jeden laboratoryjny, co tam się składa na ten produkt. Ojoj, chemii się można było nauczyć spokojnie.
0: Tak. Lista Mendelejewa.
2: To prawda. Tak, tablica Mendelejewa. Korzystając, że z nami jesteś jeszcze, to dopytam o dziś, bo to spotkanie z nowym premierem Węgier.
0: Tak, i pytanie otwarte też, czy będzie porozumienie Węgier z Komisją Europejską. Trochę było zamieszania z tą wizytą Fidera Madziara, czy z wizytą i w ogóle ze spotkaniem z Komisją Europejską. Najpierw była mowa o tym, że będzie w poniedziałek, potem, że w czwartek i będzie podpisane porozumienie, czyli porozumienie, to znaczy deklaracja Węgier, konkretny plan reform, od których Komisja uzależnia odblokowanie pieniędzy dla węgierskiego rządu. Władze w Budapeszcie nie mogły liczyć na te pieniądze, kiedy na czele rządu był Viktor Orban, łamanie zasad praworządnościowych, brak niezależności sądownictwa, to wszystko spowodowało, że w sumie 17 miliardów euro jest zablokowanych dla tak małego kraju w sumie. No to jest olbrzymia suma, więc 17 miliardów, z czego 10 miliardów jest z unijnego funduszu odbudowy. Te pieniądze muszą być wydane. Wnioski o płatność muszą być wysłane do końca sierpnia, a potem pieniądze powinny spływać do końca roku, więc czasu dla Węgier jest naprawdę bardzo mało. No a to Peter Madziar szedł do wyborów i w kampanii cały czas mówił, że to co zrobi, to odblokuje pieniądze. I teraz nie jest to takie oczywiste, bo powiedziałam, że było dużo zamieszania. Peter Madziar, wydawało się, że oczekiwał jednak od Brukseli szybkiej decyzji, że z chwilą powołania go na stanowisko premiera Komisja Europejska odblokuje pieniądze. I rzeczywiście tak się wydaje. Komisja będzie naginać przepisy, żeby jak najszybciej te pieniądze odblokować. Tylko że w pewnym momencie zauważyło, że po stronie Budapesztu nie ma takich chęci do szybkiego działania. A tego właśnie Komisja oczekiwała. Dlatego zwlekała z ogłaszaniem informacji o spotkaniu z Peter Madziarem. Nie doszło do niego wczoraj, dochodzi do niego dzisiaj. I o ile jeszcze kilka tygodni temu mówiliśmy, że będzie porozumienie i pieniądze zostaną odblokowane, o tyle teraz to już nie jest takie oczywiste, więc zupełnie nie wiemy, co się dzisiaj wydarzy. Po 12 pewnie będzie to spotkanie i potem już jest informacja, że to będą oświadczenia dla prasy. Spodziewam się, że to nie będzie długa konferencja prasowa, tylko właśnie oświadczenia i na tym koniec. Bez pytań, wydaje mi się nawet. To też pokazuje, że ten miodowy miesiąc szybko się skończył. Komisja Europejska oczekuje konkretnych działań, choć wydaje mi się, że i tak, nawet jeśli rząd w Budapeszcie, premier Madziar pokaże konkretne reformy, które mają zagwarantować niezależność sądownictwa, przepisy antykorupcyjne czy dotyczące zamówień publicznych, no to nawet jeśli to będzie, to komisja będzie musiała w jakimś sensie

0: nagiąć przepisy, żeby szybciej wypłacić Węgrom te pieniądze, ale praca musi być wykonana najpierw po stronie Węgier.
1: Ja tu już tak nagiąłem czas, że za chwilę tu mi głowę urwą.
0: Przepraszam bardzo.
1: Beata Pumecka, ale zawsze z
0: trudno znaleźć
1: radością,
0: kropkę, jak się tak o takich problemach
1: z radością się ciebie słucha, bo to informacje, które no, tym razem nas nie dotyczą, ale no, w sumie nas, bo Europa to my. O, tak, tak zakończmy. Beata Pumecka prosto z Brukseli. Dzisiaj zapracowana będzie. Bardzo dziękuję.
2: Reklama.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 6.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Strażacy walczą z pożarem lasu na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego pod Warszawą. Płonie 100 hektarów lasu. Akcję na miejscu obserwuje nasz reporter Piotr Durys. Tak mówił chwilę temu w poranku Polskiego Radia 24.
8: Pożar już się nie rozprzestrzenia i obecnie trwa walka, żeby jak najbardziej zabezpieczyć miejsce, gdzie ten pożar jeszcze jest, przed wiatrem, który ma tutaj się pojawić. Tak mówią strażacy, tak mówią służby. No i właśnie starają się o to, żeby zabezpieczyć to miejsce, specjalnie okopać całe to miejsce, gdzie teraz jest to pogorzelisko.
7: Ogień pojawił się w lesie wczoraj po południu. Bardzo szybko się rozprzestrzeniał i zbliżał do zabudowań. Dlatego służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości, Ołdakowiznę i Żądzę. Władze apelują o ostrożność. Panująca w kraju susza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia, ostrzega wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
9: Ta pogoda, ta sytuacja pogodowa, która teraz jest w kraju, będzie mogła powodować kolejne zdarzenia pożarowe na terenie naszego kraju. Dlatego apelujemy do wszystkich. Ostrożność w lasach to jest sprawa najważniejsza, żeby uniknąć tego typu sytuacji, z jakimi mamy do czynienia ostatnimi czasy w Polsce.
7: Według prognoz opady deszczu pojawią się na Mazowszu dopiero jutro. Rosyjskie drony wtargnęły do Rumunii. Jedna z maszyn rozbiła się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz. Wybuchł pożar, dwie osoby zostały ranne. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim. Gałacz leży około 20 km od granicy z Ukrainą. Więcej o tym ataku powiemy w informacjach o 7. Do tej pory 4 osoby zostały zatrzymane po fałszywych alarmach. Funkcjonariusze wchodzili m.in. do mieszkań prezydenta oraz innych polityków i publicystów prawicy. Na razie nie wiadomo, czy cała czwórka należała do jednej grupy, czy był to żart, czy może skoordynowana akcja. W tej sprawie nie ma wielu informacji, ale policja spodziewa się kolejnych zatrzymań. Tak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
10: Od pierwszych zgłoszeń tych fałszywych alarmów został utworzony specjalny zespół, w skład którego weszli nie tylko policjanci, ale także funkcjonariusze CBZC, również służby specjalne. Ten zespół cały czas intensywnie pracuje i policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
7: Na razie 2 z 4 zatrzymanych osób trafiły do aresztu. Na koniec maluszkowe. Tak nazywa się nowy program wsparcia dla rodzin w Sosnowcu. O jego uruchomieniu zdecydowali radni. Jednorazowy bonus w wysokości 10 tysięcy złotych otrzymają mieszkańcy, którym urodzi się trzecie i kolejne dziecko, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z Sosnowieckiego Urzędu Miasta.
11: Taką samą kwotę liczoną na każde dziecko przewidujemy przy narodzinach wieloraczków, czyli więcej niż 2 dzieci podczas jednego porodu. Do wypłaty świadczenia zaczniemy niezwłocznie po uprawomocnieniu się uchwały. Projekt zakłada również wypłatę 1000 zł w przypadku narodzin drugiego dziecka. Taka sama kwota na każde dziecko przysługiwać także wtedy, gdy w rodzinie jako pierwsze dzieci urodzą się bliźnięta. W tym przypadku start programu planowany jest na 1 stycznia 2027 roku.
7: Maluszkowe nie będzie zależne od kryterium dochodowego. Tylko w tym roku władze Sosnowca wydadzą na ten program 200 tysięcy złotych.

0: Ładnie się nazywa maluszkowe. Najcieplej o poranku o 6 było w Kołobrzegu nad morzem, 14,5 stopnia. Najchłodniej w górach, w Jeleniej Górze, tylko 3,8 stopnia. A patrzę na prognozę pogody na piątek i gdybyśmy zrobili takie założenie, że jak jest wysoka temperatura i dużo słońca, to jest radość, a jak jest niska temperatura i deszcz, to jest smutek, to ten smutek dzisiaj będzie mieszkał na wschodzie, drodzy Państwo. W Suwałkach dokładnie się zagnieździ, bo tam będzie najchłodniej i będzie jeszcze padać. W ogóle dużo chmur na wschodzie kraju, w Białymstoku 17 stopni, w Warszawie 21, w Łodzi 20, ale we Wrocławiu to już 25 i cały zachód będzie dzisiaj najcieplejszym miejscem kraju. 25 będzie też w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie. A najwięcej słońca będzie nad morzem właśnie w Kołobrzegu. No trochę zazdrościmy. I 25 minut do 7. Rozmówki polsko-amerykańskie z takim specjalnym amerykańskim akcentem. Powinniśmy zacząć. Good morning.
1: Ale to na koniec. To
0: tak,
1: to
0: na koniec, tak?
1: Say goodbye powiemy.
0: Tak, tak. To znaczy, my już powiedzieliśmy goodbye tej imprezie dawno. Filip Jastrzębski o sporcie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Będziemy na początku mówić o tenisie i turnieju wielkoszlemowym French Open, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Maja Chwalińska, nasza reprezentantka, jest już w trzeciej rundzie, a przecież debiutuje na paryskiej mączce i stresu debiutantka nie ma chyba żadnego, tym bardziej, że odprawiła z kwitkiem najpierw mistrzynię olimpijską, a wczoraj Belgijkę Elisę Mertens, więc
0: tak się debiutuje.
1: Fantastyczny
0: tak się
1: występ
0: debiutuje.
1: Idzie w ślady swojej koleżanki Igi Świątek, miejmy nadzieję, która przecież jest królową Paryża, a jeśli o Świątek mowa, to dzisiaj Świątek zagra z Magdą Linet. No nie ma chyba nic piękniejszego niż polski mecz na wielkim szlemie. Więc
0: no ale wiesz, będziemy
1: dzisiaj
0: potem mówić, że jedna odpadła. No.
1: Ale no, to będzie naprawdę ciekawe przeżycie. Zobaczyć to, jak Polki rywalizują. A o tym jeszcze, co wczoraj wydarzyło się na paryskiej mączce. Cezary Guriew.
2: Maja Chwalińska pokonała Belgijkę Elisę Mertens 6-4, 6-0 i po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowej imprezy.
3: Dzisiaj był ten cięższy dzień na pewno i potrzebowałam wydobyć z siebie na pewno bardzo, bardzo dużo energii. Cieszę się, że mam jutro dzień wolny.
4: Tenis no, oczywiście jest piękny, ale samym tenisem żyć nie można, bo człowiek by oszalał. Co robisz poza tenisem?
3: Poza tenisem nie mam za dużo tego czasu, nie ma co ukrywać, bo jednak tenis to jest nasze życie i pochłania tak naprawdę prawie całe dnie. Natomiast no jeżeli tylko mam chwilkę, to lubię właśnie spotykać się z rodziną, z przyjaciółmi, troszeczkę wyjść z tego świata tenisowego i posłuchać, jakie tam są problemy gdzieś indziej, w takim normalniejszym świecie powiedzmy. Więc na ten moment tylko na tyle mam czas.
2: Hubert Hurkacz przegrał z Amerykaninem Francisco Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6 i 4-6.
5: Mogę grać, rywalizować, więc to jest najważniejsze. Oczywiście frustrujące jest, no jednak ten poziom, który mam, nie jest tam, gdzie chciałbym być. Więc na dużo pracy cały czas, każdego dnia wkładamy, żeby gdzieś krok po kroku podążać naprzód. No oczywiście były w zeszłym roku szczególnie, no były momenty zwątpienia, czy kiedykolwiek w ogóle wrócę na kort, czy będę mógł rywalizować, czy będę zdrowy, bo przez wiele miesięcy no nie mogłem nic praktycznie robić, jeżeli chodzi o wejście na kort, no to przy niewielkim poruszaniu się od razu pojawiał się duży ból.
1: A dziś, jak wspominaliśmy, polski pojedynek, czyli Magda Linet, Iga Świątek. Ten mecz powinien rozpocząć się punktualnie w samo południe. A w Warszawie też mamy wielką imprezę. Od poniedziałku pod Pałacem Kultury i Nauki Mistrzostwa Świata w koszykówce trzyosobowej. Byłem tam wczoraj, powstała już piękna, duża arena. Tysiące ludzi mają tam się pojawić, nie tylko po to, by oglądać zmagania najlepszych drużyn świata, ale tak, żeby skorzystać z licznych atrakcji, które tam się pojawiły. No ale oczywiście najważniejsze to to, co na boisku koszykarskim. Duże nadzieje wiążemy z drużyną naszą żeńską. Jedna z naszych zawodniczek, Klaudia Gerthen, odpowiedziała, jak nasze koszykarki spędzają ostatnie dni przed tym turniejem.
6: Teraz już właśnie wchodzimy na taki poziom, gdzie już trochę wchodzimy na niższy level, odpoczywamy trochę, staramy się też wychodzić gdzieś z dziewczynami właśnie na jakieś kawy, na spacery, nad bulwary czy coś, więc już staramy się tak troszkę myśleć o tym, wiadomo, ale tak bez presji, bez stresu, żeby wejść w te mecze na spokojnie.
1: A co za oceanem? Zacięta rywalizacja o prymat na zachodzie w NBA. Koszykarze San Antonio Spurs wyrównali stan rywalizacji z Oklahoma City Thunder i o wszystkim zdecyduje mecz siódmy, którego nie może już doczekać się z pewnością. Jan Pachlowski, dzień dobry.
7: Bardzo ciekawa jest rywalizacja w konferencji zachodniej.

0: Zwycięstwo Spurs 118-91 minionej nocy i rzeczywiście stan rywalizacji 3-3. Zawsze po meczu tutaj zawodnicy NBA, ci najlepsi na parkiecie, udzielają wywiadu. Zwykle są rozgadani, a Victor Wembanyama, czyli gwiazdor San Antonio Spurs, który zdobył 28 punktów dla swojej drużyny, był bardzo oszczędny w słowach. Posłuchajmy.
1: Realizujemy powierzone nam zadania i wkładamy w to niesamowity wysiłek.
0: Nic dodać, nic ująć, tyle Victor Wembanyama. Siódmy mecz, ten decydujący, odbędzie się w sobotę w Oklahomie. Przypomnę, że Thunder bronią mistrzostwa, a wcześniej do właśnie finałowej rywalizacji w pierwszej i drugiej rundzie playoffów nie przegrali spotkań. Najbliższy ten finał, czyli ten już ścisły finał, rozpocznie się, amerykańskie media przypominają, w środę i tam już właśnie na zwycięzcę tego siódmego spotkania na zachodzie czekają koszykarze New York Knicks. O zwycięstwie minionej nocy Spurs tutaj zdecydowała przede wszystkim trzecia kwarta. Proszę sobie wyobrazić, że Thunder przez 8 minut nie zdobyli ani jednego punktu, podczas gdy Spurs właśnie zaliczyli serię 22 oczek z rzędu, obejmując prowadzenie 92-64. To było pod sam koniec trzeciej kwarty i to zadecydowało o wygranej. W sobotę, to będzie dokładnie noc, sobotę, niedzielę czasu polskiego, decydujący mecz na zachodzie w Oklahomie pomiędzy Thunder a San Antonio Spurs, a finał, w którym czekają już koszykarze New York Knicks w najbliższą środę.
2: Jan Pachlowski nam o tym opowiadał. Bardzo dziękujemy za relację. I teraz to wszystko, a za godzinę zajrzymy do naszej piłkarskiej reprezentacji.
3: Trzymam za słowo.
2: Co prawda na mundialu nas nie będzie, ale grać trzeba. Mecze towarzyskie na przykład, więc Robert Lewandowski już dotarł do Wrocławia.
3: No dobrze.
2: Może nam odpowie na pytanie, co dalej?
3: Co dalej?
2: Bo my nie wiemy wciąż, tak? Ale zdaje się, że on też nie wie.
3: Aha. Albo no dobrze, to pytania mamy. Pytania mamy, czy odpowiedzi się pojawią za godzinę. Muszą państwo być z nami. Będziemy szukać tych odpowiedzi. Filip Jastrzębski, dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Gdybyśmy podsumowali pieniądze, o których mówimy dzisiaj w poranku, to byłaby naprawdę spora suma. Najpierw było 200 milionów euro, to przypomnę, kara Komisji Europejskiej na temu, a teraz 180, żeby nie przekręcił, 180 miliardów złotych. To też ogromne pieniądze, a to wszystko związane z umowami w ramach programu SAFE. A ten program SAFE wszedł właśnie wczoraj na naszych oczach w finałową fazę, bo pierwsze umowy w ramach tego unijnego instrumentu finansowego zostały podpisane. I to w kilku miastach, w Legionowie, w Ożarowie, w Gdańsku wczoraj te podpisy zostały składane oraz w siedzibie Agencji Uzbrojenia w Warszawie też oczywiście. Większość z tych uroczystości obserwowała nasza Agnieszka Drążkiewicz, nasza kochana Agnieszka Drążkiewicz, która chyba bilokację umie, skoro w kilku miejscach, ale ona ma swoje sposoby. To jest dziewczyna, która zajmuje się wojskiem. Dzień dobry, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: No i jak to podpisywanie wczoraj wyglądało? Czy tylko tak, że dzień dobry, kwiatek, podpisik i do widzenia, czy tam coś zdradzili, na co te pieniądze pójdą?
4: Oj nie, no to nie, to rozbawiłeś mnie, Grzegorzu, że potrafię się bilokować, ale rzeczywiście udało mi się w tych trzech miejscach być, bo na szczęście mieliśmy po dwie i pół godziny na dojazd, więc przyznaję się, bez bicia, prawie że bez bilokacji. Rzeczywiście to nie było tylko tak, że dzień dobry, było też opowiedziane o tym tak naprawdę, co te umowy znaczą. No przede wszystkim warto by tu wspomnieć o cyberwojskach. To są cztery umowy. Wojskowi logistycy dostaną między innymi dodatkowe cysterny paliwowe, samochody Jelcz również będą w różnych wersjach, a jednostki do rozpoznania mogą liczyć chociażby na więcej systemów bezzałogowych. Marynarze jeszcze też dostaną okręt hydrograficzny, więc to wszystko zostanie wyprodukowane w rodzimej zbrojeniówce. W sumie będą to zakupy na ponad 100 miliardów złotych. To na razie ten pakiet, o którym mówimy. Ty mówiłeś o tej karze dla temu, rzeczywiście ona wysoka, no ale tutaj nie jest kara, tylko jest nagroda, można by tak powiedzieć, tych unijnych funduszy będzie realizowana. To tak w skrócie. No, jeśli chodzi o te konkrety, to chyba warto zacząć to podsumowanie od kwestii tych cyberkontraktów, bo rzeczywiście one pozwolą Wojskom Obrony Cyberprzestrzeni właśnie lepiej odpowiadać na zagrożenia. No a tych, jak mówił chociażby wczoraj premier Donald Tusk w Legionowie, tam gdzie były te pierwsze cztery umowy podpisywane, jest rzeczywiście bardzo dużo.
5: Mamy do czynienia, jeśli chodzi o ataki w cyberprzestrzeni, próbę dezorganizacji pracy w cyberprzestrzeni. Tylko jeśli chodzi o tę przestrzeń, za którą odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej, to mamy 4 miliony w ciągu roku ataków. 4 miliony, 11 tysięcy dziennie. One się składają na grubo ponad 4 tysiące poważnych incydentów, z których można naprawdę zrobić dramat.

0: No ale dzięki tym właśnie kontraktom podpisanym wczoraj będzie to zupełnie inaczej wyglądało, dlatego że wojska cyber dostaną między innymi specjalne kwantowe komputery, będą też specjalne systemy do łączności 5G. Oczywiście wszystko szyfrowane na najwyższym poziomie. Drugi bardzo ważny pakiet z wczoraj to 7 kontraktów, które podpisano w Agencji Uzbrojenia. To jest tak takie ramię zbrojne, można powiedzieć, Resortu Obrony Narodowej, które wszystkie umowy i kontrakty negocjuje, potem podpisuje i realizuje, i żołnierze dzięki tym wczorajszym umowom będą się cieszyć między innymi z realizacji programu SZPEJ i TYTAN. SZPEJ to jest wyposażenie indywidualne, TYTAN to są troszeczkę jakby z wyższej półki uzbrojenie, ale też dla żołnierza. No i to właśnie dzięki tym umowom to się wszystko spełni. Tak mówił wczoraj szef MON o tym, co się spełni, Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Nie wszyscy dawali wiary w to, że ona się zrealizuje, ale my dowozimy tematy, osiągamy nasze cele, a bezpieczeństwo i ochrona indywidualna żołnierza Wojska Polskiego jest dla nas absolutnym priorytetem. Cieszę się, że to jest firma Maskpol, polski wytwórca, który nie tak dawno, zanim zaczęliśmy ten wielki proces modernizacji wojska za czasów naszego rządu, była w bardzo trudnej sytuacji finansowej przez również zaniedbania tych, którzy zarządzali tą firmą. Trzeba o tym powiedzieć, bo my tą firmę uratowaliśmy, a dzisiaj dajemy jej szansę rozwoju, ale to jest dobry program Tytan. Jeśli się nie mylę, to jest 50 tysięcy kamizelek oraz 300 tysięcy hełmów nawet.
0: 50 tysięcy kamizelek, 300 tysięcy hełmów i to wszystko jest wykonane z materiałów najwyższej jakości. Rzeczywiście już wkrótce żołnierze będą dostawali to wyposażenie indywidualne, tak ważne właśnie, jeżeli chodzi o zagrożenia i współczesne pole walki. No i jeszcze ten Ożarów Mazowiecki, tu warto wspomnieć, tutaj mieści się grupa WB. To jest spółka, która specjalizuje się w produkcji bezzałogowców. Mamy FlyEye, mamy amunicję krążącą czy systemy Gladius. To wszystko, jak mówił, podsumowując niejako te wszystkie pakiety umów wczorajsze w rządzie, składa się tak naprawdę na taką większą całość, na lepiej wyposażoną, lepiej przygotowaną do zagrożeń armię.
2: Wszyscy ciężko pracowaliśmy na tym, żeby dzisiaj móc powiedzieć tak, ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na safe zagwarantowane. Tu chodzi o bardzo realne przedsięwzięcia, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa Europy, a więc siłą rzeczy także całego Paktu Północnoatlantyckiego, o rozwój technologiczny, o rozwój gospodarczy.
0: Jak to bywa w tego typu uroczystościach, wydarzeniach, kiedy rzeczywiście finalizuje się pewne działania, które trwały wiele, wiele miesięcy, bo pytałeś o to, Grzesiu, czy tylko podpisywanie i uśmiechy, czy też jakieś inne zdarzenia, no to też warto jednak oddać głos Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej. Ona jest pełnomocnikiem rządu do spraw programu SAFE i rzeczywiście te ostatnie miesiące, a dokładnie rok, bo to, co wczoraj się działo, to dokładnie było w rocznicę tego, jak Polska ogłosiła, że będzie taki właśnie program chciała w Unii przeforsować, czyli zdobyć więcej pieniędzy na zbrojenia. To Magdalena Sobkowiak właśnie wczoraj to przypominała, dziękując też za ciężką pracę tym wszystkim instytucjom i ludziom, którzy się przyczynili do tego, że rozpoczęliśmy wczoraj niejako właśnie no, podpisywanie tych kolejnych kontraktów, umów.
3: Startowaliśmy z nowym programem. Polska wzięła na siebie rolę lidera w mechanizmie SAFE. Błyskawiczny tryb składania wniosku. Pełen sukces, gdzie Bruksela nie zmieniła w naszym wniosku ani przecinka. Udało się osiągnąć wszystko to, co zakładaliśmy od samego początku. Ale będąc dzisiaj tutaj w Agencji Uzbrojenia, chcę powiedzieć jasno, że to Agencja Uzbrojenia jest cichym bohaterem mechanizmu SAFE.
0: No, cichy bohater, rzeczywiście Agencja Uzbrojenia, bo tam jest kilkadziesiąt zespołów, które przez ostatnie miesiące, chyba mi się wydaje, że prawie w ogóle nie chodzili spać ci ludzie, dlatego że rzeczywiście tempo było olbrzymie, ogromne, bo przecież trzeba tylko pamiętać, to już dosłownie na koniec wydawca prosił, żebym szybko się zakończyła, więc szybko się zakończę. To rzeczywiście my mówimy o dokumentach, które trzeba było przygotować tak naprawdę w ostatnie kilkadziesiąt dni, ponieważ już jutro ostatnie pakiety umów, potem już będziemy przechodzić do tej drugiej części kontraktów, czyli musimy sobie znaleźć partnera z Unii, żeby kolejne umowy zbrojeniowe zawierać z tego mechanizmu SAFE.
4: A ja Państwu się podzielę z taką opinią, która wczoraj mnie naszła, oglądając te wszystkie podpisywania, że to trochę wyglądało jak konferencje prasowe Tony'ego Starka z Avengersów, Iron Man. I tak myślałem, kto jest tym Iron Manem, ale wychodzi na to, że Magdalena Sobkowiak jest takim naszym Tonym Starkiem, Iron Manem, więc pani Magdo, gratulacje za dużą robotę. Dzięki bardzo, to Agnieszka Drążkiewicz, nasza dziewczyna. Dziękuję. Od wojska.

0: A teraz będzie chłopak od Sejmu, czyli Michał Fabisiak, bo dziś, drodzy państwo, finał sejmowych prac nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Rządowa regulacja ma umożliwić osobom pozostającym w związkach nieformalnych zawarcie umowy przed notariuszem. A się ucieszą, prawda? Na tej podstawie będą mogli wspólnie rozliczać podatki lub uzyskiwać dostęp do informacji medycznej partnera, więc można powiedzieć jednym słowem, ludzki pan.
1: Z przyjęciem tego projektu przez Sejm nie powinno być raczej żadnych problemów. Na podstawie deklaracji posłów można śmiało postawić tezę, że cieszy się poparciem całej koalicji rządowej.
2: Tak, będziemy popierać tę ustawę. Myślę, że jest to kompromis. To jest ustawa, która jest do końca, bym powiedział, najlepsza, ale szukajmy kompromisów, jak to w polityce bywa. Czasami rzeczy trudne trzeba zaakceptować.
1: Mówi Norbert Pietrykowski z klubu Centrum. Przeciw będzie natomiast opozycja. Jej posłowie mówią wprost, to wprowadzenie związków partnerskich i zrównanie ich z małżeństwami, a to, jak przekonuje Witold Tumanowicz z Konfederacji, niezgodne z konstytucją.
3: Związek małżeński jest tylko i wyłącznie związkiem kobiety i mężczyzny i z tego względu zasługuje na ochronę, zasługuje także na określone przywileje. Te przywileje, które w tym momencie mają być nadawane także innym związkom, w tym związkom jednopłciowym. My, naszej zgody jako Konfederacji na to nie ma.
1: I oczekuje, jak Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości, że prezydent sięgnie po weto.
4: Kolejnym kroczkiem może być kolejny wniosek dotyczący adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. My się nie damy namrazić na tego typu gierki.
1: Magdalena Sroka z PSL odpiera argumenty podnoszone przez opozycję.
5: Zawsze w historii byli tacy, którzy byli na nie, na wszystkie nowe rozwiązania. I tak mam wrażenie jest właśnie w tej chwili. Czy ludziom, którzy żyją w Polsce, nie należy się szacunek? Czy to znaczy, że ludziom, którzy płacą tak samo podatki jak każdy inny, nie możemy ułatwić i wprowadzić takich rozwiązań, które pozwolą im na informację medyczną, które pozwolą ludziom, którzy żyją przez lata wspólnie w jednym gospodarstwie domowym na wspólne rozliczanie się?
1: A dziś, jak mówił podczas drugiego czytania Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej, osoby żyjące w nieformalnych związkach są dyskryminowane.
6: Polska konstytucja zabrania dyskryminować. Pan chce dyskryminować człowieka dlatego, że kocha mężczyznę i jest mężczyzną, albo kobietą, która kocha kobietę. Pan chce ich dyskryminować.
1: Tymczasem zdaniem Razem ten projekt uwłaszcza społeczności LGBT. Ugrupowanie Adriana Zandberga postuluje, aby związki te były zawierane w urzędach stanu cywilnego. Część koalicji rządowej pewnie poparłaby takie zmiany, ale tego nie robi, bo za taką ustawą nie zagłosowałoby PSL, a to oznaczałoby, że mogłaby ona nawet nie trafić do Senatu.
0: Tyle Michał Fabisiak. Blok głosowań rozpocznie się dzisiaj o godzinie 9. Ja polecam politykom czytać ze zrozumieniem konstytucję. Na przykład pan Tumanowicz. Tam jest napisane w konstytucji literalnie związek i małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a nie. Więc tak ze zrozumieniem. Ze zrozumieniem będzie lepiej. A teraz o rozwoju gospodarczym, bezpieczeństwie oraz energii, bo to kilka tematów podejmowanych wczoraj podczas piątej odsłony Kongresu Polskiego Kongresu Gospodarczego. To wydarzenie odbyło się w Muzeum Wojska Polskiego, a wzięli w nim udział eksperci, przedstawiciele biznesu oraz politycy. No i był też tam nasz reporter Krzysztof Kuczyński.
7: Nie będzie silnej polskiej gospodarki bez tańszego prądu, zgodzili się wczoraj uczestnicy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Biznesmen i przewodniczący Rady Pracodawców RP Rafał Brzoska powiedział, że Polska aktywnie buduje swój potencjał w nowych technologiach. Podkreślił jednak, że nie da się tego zrobić bez tańszej energii.
8: Bez dobrego miksu energetycznego mamy dzisiaj najdroższą energię w Europie. Raczej trudno nam będzie budować data center. Jak nie będzie data center, nasze talenty będą odpływały do krajów, gdzie te data center będą budowane, bo tam będą powstawały też ekosystemy startupowe, które będą o to oparte. Więc dzisiaj myślę, największym wyzwaniem jest właściwa inwestycja w infrastrukturę energetyczną z dobrym miksem energetycznym, opartym i o źródła odnawialne, i o SMR-y, i o duży atom.
7: Z tą oceną zgadza się minister gospodarki i finansów Andrzej Domański. Minister powiedział, że w celu zapewnienia tańszej energii rząd prowadzi liczne inwestycje.
9: Stąd nasz taki olbrzymi fokus i koncentracja na transformacji energetycznej, bo wiemy, że to, co dla polskich przedsiębiorców w tej chwili jest olbrzymim wyzwaniem, to ceny energii. Dlatego inwestujemy miliardy, dziesiątki miliardów w onshore, offshore, sieci, magazyny. Budujemy pierwszą polską elektrownię jądrową, bo chcemy, żeby cena energii była dla polskich firm po prostu niższa.
7: Ważną częścią kongresu był także temat bezpieczeństwa. Wicepremier Krzysztof Gawkowski przekonywał, że jeśli Polska chce się rozwijać, to musi stawiać na rozwój cyberbezpieczeństwa. Podkreślił, że kluczem do tego

0: jest transformacja cyfrowa.
1: Rozmowa o transformacji cyfrowej jest pewną przewagą, dlatego że ci, którzy się szybko rozwijają, mają nowoczesne usługi, umieją korzystać z AI, muszą zdawać sobie sprawę, że będą wygrywali też wyścigi dotyczące rozwoju państwa. I w tym wszystkim nie wolno zapominać o cyberbezpieczeństwie, bo bez niego cała ta przewaga technologiczno-cyfrowa będzie niczym, bo państwo sparaliżowane przez cyberatak to państwo, które będzie musiało zdawać sobie sprawę, że nie będzie tak atrakcyjne.
0: Szef resortu cyfryzacji przypomniał, że Polska już teraz wydaje miliardowe środki na poprawę bezpieczeństwa.
1: Podczas zagrożeń cyfrowych musimy się mierzyć z atakami ze strony też nieprzyjaznych państw, dlatego stawiamy olbrzymie zasoby, zarówno ludzkie, jak i finansowe, do tego, żeby zbudować najlepszą w Europie cybertarczę. Polska jest dzisiaj najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej, ale odpieramy ponad 99% ataków i wydajemy rekordowe środki na cyberbezpieczeństwo, które z roku na rok rosną, a w 2026 roku to ponad 5 miliardów złotych.
0: W samym kongresie wzięło udział ponad 2000 osób. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: A propos bezpieczeństwa, drodzy Państwo, rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną. Te informacje pewnie Państwo mogą znaleźć dzisiaj w różnego rodzaju mediach albo wyświetlają się Państwu na telefonach. Maszyna ta rozbiła się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz. To 20 kilometrów mniej więcej od granicy. Wybuch, oczywiście pożar. Sytuację śledzi nasz korespondent Piotr Piętka. Witaj Piotrze, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jakie są najnowsze informacje w tej sprawie i czy władze Rumunii, kraju NATO, dodajmy jeszcze, zareagowały już na to zdarzenie?
3: Rzeczywiście o godzinie 2 nad ranem ten dron, nieduży podobno dron rosyjski, ale który zawierał materiał wybuchowy, uderzył w 10-piętrowy blok. Tam na szczęście w mieszkaniu, w którym on uderzył, na tym 10 piętrze, nikogo nie było, także większość tych obrażonych to były kwestie gdzieś lekkiego podrapania. To dwie osoby, wiemy o tym, że na miejscu zostały opatrzone, natomiast dwie osoby przewieziono do szpitala i one prawdopodobnie były też oparzone, ponieważ po wybuchu, a cały ładunek wybuchowy, który ten dron niósł, wybuchł, jeszcze wybuchł dodatkowo pożar w tym budynku, także te osoby były także poparzone. Natomiast rzeczywiście to nie są bardzo mocne poparzenia, to nie są bardzo mocne porażenia, także tym ludziom prawdopodobnie nic nie grozi. Rzeczywiście była już wstępna reakcja władz. Na razie wiemy, że dosłownie za pół godziny odbędzie się konferencja prasowa w Ministerstwie Obrony, ponieważ no tu pozostaje kwestia sporna, dlaczego dwa F-16, które monitorowały sytuację, plus jeszcze jeden helikopter, dlaczego nie zaatakowały tego drona, i już mamy krótki komunikat Ministerstwa Obrony. Chodzi o to, że po prostu dron nie znajdował się w żadnym momencie w bezpiecznym miejscu, gdzie nie spowodowałby ten atak większego zagrożenia dla ludzi. Na to zwracano uwagę. Poza tym ataki wojska na terenie Rumunii też mają swoje bardzo poważne ograniczenia, także dlatego nie zaatakowano, nie zestrzelono po prostu tego drona. Też jest kwestią bardzo już komentowaną w Rumunii, dlaczego ludzie się nie ewakuowali z tego bloku, czy w ogóle w wielu miejscach, że jakby zignorowali tak zwany ROALERT, czyli alert, który dostają na telefony komórkowe mieszkańcy także właśnie miasta Gałacz, dlaczego tam ludzie dalej w tym bloku byli. Natomiast rzeczywiście w tej chwili sytuacja jest opanowana. Wiemy, że to jest bodajże 47 dron, który znaleziono na terenie Rumunii. W tym roku już było 12 takich sytuacji, kiedy szczątki rosyjskiego drona znajdowano w tym kraju. Ludzie, szczególnie właśnie w rejonie Dunaju, gdzie Dunaj wpada do Morza Czarnego, tam są też porty po drugiej stronie granicy ukraińskie, które są atakowane przez rosyjskie drony. Dzisiaj to było właśnie do rejonu Odeskiego, te rosyjskie drony, zmasowany kolejny atak. Ludzie trochę są przyzwyczajeni do tych ataków, ale widać, że niestety ignorowanie tych alertów kończy się źle. Dzisiaj mieliśmy tego przykład.
2: Piotr Piętka, o tym wszystkim, jakie są najnowsze relacje i reakcje Rumunii na to zdarzenie, to będziemy więcej wiedzieć po konferencji prasowej, o której mówił Piotrek. Piotrek, dziękuję serdecznie.
3: Dzięki.
4: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Po reklamie. Autopromocja.
2: Dlaczego prezydent Wojciechowski odrzucił żądania Piłsudskiego? Czy wojska wierne rządowi miały szansę na zwycięstwo?

0: zwycięstwo? Kogo wspierała Warszawska ulica? Kto tak naprawdę wygrał dla marszałka zamach majowy? W najbliższej Turbo Historii powracamy do rozmowy z profesorem Andrzejem Chwalbą o kulisach i mitach związanych z majowymi wydarzeniami roku 1926. Polskie Radio 24. Już dziś o 22.05 zaprasza Krzysztof Grzybowski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek Mazowsze i heroiczna walka służb. Z ogromnym pożarem lasu ewakuowano mieszkańców dwóch miejscowości. Rosyjskie drony uderzyły w Rumunię. To wymaga reakcji NATO, słyszymy od eksperta. Będzie też relacja z Francji. Dziś polsko-polski pojedynek na kortach Rolanda Garrosa. Minęła siódma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Strażacy, policja i żołnierze WOT-u. W sumie 1000 osób bierze udział w akcji gaśniczej na Mazowszu. Ogromny pożar trawi las na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego. Ogień pojawił się tam wczoraj po południu i bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Ze względu na silne zadymienie ewakuowano mieszkańców wsi Żądza i Ołdakowizna.
2: Część mieszkańców udała się do swoich domostw, ponieważ większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
1: Mówił zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Sławomir Sierpatowski. Ogień objął ponad 100 hektarów lasu. Według leśników mogło dojść do podpalenia. Strażacy na razie nie przesądzają o przyczynie pożaru, wyjaśnią to odpowiednie służby. Niebawem w akcję gaśniczą ponownie włączą się samoloty Dromader i policyjny Black Hawk. W związku z pożarem zablokowana jest Krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Ruch z trasy przekierowano na drogę wojewódzką 637 i drogi lokalne. Rosyjskie drony uderzyły w kraj NATO. Rumuńskie Ministerstwo Obrony podało, że rosyjski dron naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Maszyna uderzyła w dach bloku mieszkalnego w Gałaczu, powodując pożar. Zdaniem podpułkownika rezerwy Macieja Korowaja incydent wymaga stanowczej reakcji NATO. Tak mówił w TVP Info.
3: Ta skala będzie narastać, tym bardziej, że Rosja zdecydowała się właśnie na atakowanie tych celi na pograniczu NATO i Ukrainy. I tutaj reakcja musi być bardzo stanowcza, jeżeli nie chcemy cały czas być nękani tego typu incydentami.
1: Po uderzeniu drona w blok mieszkalny dwie osoby zostały ranne, budynek jest poważnie uszkodzony. Gałacz leży niedaleko granicy z Ukrainą, którą Rosjanie silnie atakują dronami. Inny bezzałogowiec znaleziono na północy Rumunii. Maszyna nie miała ładunku wybuchowego, miejsce upadku drona zostało zabezpieczone. Rumuńskie władze ustalają jego pochodzenie. A my zostajemy przy agresywnej polityce Kremla. Prowokatorem i agresorem jest Rosja, a nie Polska. W takim tonie nasz MSZ odpowiada na rosyjskie groźby. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa ostrzegała, że ewentualne zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce mogłoby doprowadzić do eskalacji napięcia w Europie i wymusić działania odwetowe Rosji. To cytat. Warszawa podkreśla, że siły NATO na wschodniej flance mają charakter wyłącznie obronny i są reakcją na działania Moskwy.
4: Prawdziwym źródłem eskalacji napięć w Europie są bezprawne i agresywne działania zbrojne Federacji Rosyjskiej, a nie środki podejmowane przez NATO w celu obrony własnych granic i obywateli. Siły sojusznicze, w tym te amerykańskie goszczące na terytorium naszego kraju, to element niezbędnego wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu.
1: Przypomina rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Podkreśla, że decyzje dotyczące rozmieszczenia wojsk na terytorium Polski należą wyłącznie do polskich władz i sojuszników. Dziś zostaną podpisane kolejne umowy z programu SAFE. W sumie do jutra rząd podpisze ich blisko 50. Wczoraj w Legionowie odbyła się uroczystość podpisania pierwszych kontraktów. Dzięki tanim unijnym pożyczkom Polska sfinansuje kluczowe inwestycje, a skorzystają na tym polskie firmy. Tak mówił premier Donald Tusk.
5: Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy firm, polskich firm, działających w Polsce, płacących podatki w Polsce. To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bezprecedensowego.

0: Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili.
1: Projekty w ramach SAFE pozwolą na rozwój nowoczesnych systemów szyfrowania i bezpiecznej komunikacji dla wojska. Planowana jest m.in. budowa infrastruktury informatycznej, takiej jak mobilne centra danych, wojskowe sieci 5G czy terminale satelitarne. Na koniec Francja. Dziś polsko-polski pojedynek w jednym z najbardziej prestiżowych tenisowych turniejów French Open. W samo południe na korcie pojawią się Iga Świątek i Magda Linet. Emocje są ogromne, opowie o nich Stefan Folzer.
2: Mecz odbędzie się na głównej arenie Rolanda Garrosa, korcie Philippa Chatrier, w upalnych warunkach z temperaturą sięgającą nawet 35 stopni Celsjusza. Francuskie media podkreślają, że dla Igi Świątek stawką będzie potwierdzenie rosnącej formy po serii rozczarowujących występów oraz utrzymanie dominacji w Paryżu, gdzie triumfowała już czterokrotnie. Zdaniem obserwatorów trzecia rakieta świata pozostaje wyraźną faworytką spotkania. Zwraca się jednak uwagę, że sklasyfikowana na 73. miejscu Magda Linet sprawiła niespodziankę w poprzedniej rundzie, pokonując faworyzowaną Łotyszkę Jelenę Ostapenko. W przypadku zwycięstwa Linet po raz pierwszy w karierze awansowałaby do 1/8 finału paryskiego turnieju. Mecz rozpocznie się o 12.
1: I to będzie wyjątkowe widowisko. Mecz Świątek Linet będzie 8. polskim pojedynkiem singlowym w historii tenisowych wielkich szlemów, ale pierwszym w stolicy Francji.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dużo słońca będzie dziś na zachodzie i w centrum, tam też najcieplej. Na Mazowszu maksymalnie 21 stopni, 26 pokażą termometry w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Na wschodzie zupełnie inna pogoda, tam dużo chmur i przelotny deszcz, temperatura nie przekroczy 20 stopni. Na Podlasiu maksymalnie 16.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Tak, to jest piątkowy poranek, drodzy Państwo. Na zegarze 6,5 minuty po godzinie 7, a w kalendarzu mamy piątek. Ten piątek to 29 dzień maja i to już 149 dzień roku. Potrwa 16 godzin i 19 minut. Słońce w Warszawie pożegnamy no prawie kwadrans przed 21. Tak, aż tak późno. Europejski Dzień Sąsiada dzisiaj, gdyby ktoś chciał świętować. Tak, wybrałem jeden z tych wielu, które tutaj mam w kalendarzu świąt nietypowych. 7 minut po 7 to czas w Polskim Radiu 24, gdzie mówimy o polityce. Z politykami często. Więc proszę bardzo.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Naszym gościem jest dziś posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum Aleksandra Leo. Dzień dobry pani poseł.
7: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
6: Pani poseł, czy wyobraża pani sobie scenariusz, w którym prezydent Karol Nawrocki nie podpisuje traktatu z Wielką Brytanią?
7: Trudno mi sobie to wyobrazić i myślę, że takiego błędu, jaki popełnił, wetując program SAFE, już nie popełni. Aczkolwiek trochę przyzwyczailiśmy się od sierpnia zeszłego roku, że prezydent Nawrocki wetuje rekordową liczbę ustaw i podejmuje bardzo zaskakujące, często chyba nieprzemyślane, nie najmądrzejsze decyzje. Jeśli to by się wydarzyło, to zdecydowanie byłaby taka decyzja. Tutaj mówimy o w zasadzie już historycznym dokumencie, o takim traktacie, który zapewnia bezpieczeństwo Polkom, Polakom, który jest bardzo potrzebny w tych trudnych, nieprzewidywalnych czasach, gdzie za naszą granicą mamy pełną skalową wojnę. Trudno mi sobie wyobrazić, że prezydent zwierzchnik sił zbrojnych nie ratyfikuje tego traktatu. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że przy akurat programie SAFE mówiłam bardzo podobnie. Mam jednak nadzieję, że niepodpisanie programu SAFE, zawetowanie tego projektu i to, jakim echem to się odbiło, i jak przełożyło się na sondaże dla pana prezydenta, czegoś jednak prezydenta nauczyło.
6: Jak myśli pani poseł, że prezydent żałuje teraz, że ustawy wdrażającej fundusz SAFE nie podpisał?
7: Myślę, że tak. Dla ludzi, dla obywateli zupełnie niezrozumiałe jest, że zwierzchnik sił zbrojnych jest największym hamulcowym rozwoju i modernizacji armii. Zresztą to nie jest tylko moje zdanie, to jasno widać w sondażach, które były przeprowadzane po tej decyzji.

0: gdzie większość społeczeństwa jasno opowiada się, że to jest decyzja błędna była.
1: Pani poseł, ale prezydent ma żal do rządu, że nie był informowany na bieżąco właśnie, co w traktacie się znajdzie, jak negocjacje ze stroną brytyjską przebiegają. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że treść polsko-brytyjskiego traktatu trafiła do kancelarii premiera zaledwie dzień przed podpisaniem.
0: No tutaj ważne są trzy kwestie. Jedno, że prezydent ogłasza to, że nie był informowany w obecności prezydenta Szwajcarii. To nie powinno mieć miejsca. Jeśli prezydent ma jakieś wątpliwości, to przecież ma kontakt do premiera, ma kontakt do kancelarii premiera, do MSZ-u, do ministra spraw zagranicznych. To nie jest miejsce i osoba, mówię tu o prezydencie Szwajcarii, przed którą powinny być ogłaszane tego typu informacje. Po drugie, MSZ, minister Sikorski, jasno mówi, takie informacje do kancelarii prezydenta były przekazywane. To jest nie pierwszy raz, kiedy kancelaria odpowiada, że nie, a na koniec okazuje się, że mają tam po prostu bałagan komunikacyjny. No i wreszcie po trzecie, kwestia samego procesu. To znaczy ten traktat, dogadanie szczegółów tego kontraktu, doprowadzanie do tego, żeby został podpisany przez obie zainteresowane strony, to jest zadanie rządu, a nie prezydenta. Prezydent na koniec przygląda się oczywiście traktatowi, akceptuje go i wtedy go ratyfikuje. Jest zwieńczeniem tego procesu, ale nie bierze udziału w trakcie tego procesu, bo to jest zadanie rządu. No a ja mam wrażenie, że prezydent od sierpnia zeszłego roku, już przeszło rok, ciągle nie nauczył się, jakie kompetencje należą do prezydenta.
1: No właśnie, bo z informacji przekazanych przez MSZ wynika, że prezydent o tym, co w dokumencie się znajduje, był informowany chociażby przed swoim wylotem do Londynu. Dostał właśnie pakiet informacji, na jakim etapie są rozmowy z Wielką Brytanią na temat dokumentu.
0: Nie pierwszy raz obserwujemy bałagan komunikacyjny w Pałacu Prezydenckim.
1: Pani poseł, nie we wrześniu, a już 1 lipca odbędzie się posiedzenie w sprawie zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztu dla Zbigniewa Ziobry. To takie zielone światełko się teraz zapaliło, że proces w sprawie ewentualnego ściągnięcia byłego ministra sprawiedliwości do Polski jednak przyspieszy?
0: Proces prawdopodobnie przyspieszy, ale musimy mieć świadomość, że ewentualna ekstradycja to jest bardzo długi, wieloletni proces, który, no, wniosek o tę ekstradycję nie nastąpi, dopóki nie ma wydanego postanowienia. Gdyby za panem Ziobro był wydany europejski nakaz aresztowania, tak jak za panem Romanowiczem, to mielibyśmy inną sytuację.
1: Za panem Romanowskim?
0: Niestety to... Romanowskim, przepraszam bardzo, tak. Niestety to nie nastąpiło, w związku z tym mamy taką sytuację, jaką mamy i oczywiście ta ekstradycja będzie możliwa, ale tak jak powiedziałam, to jest długi, wieloletni proces.
1: No właśnie, ten europejski nakaz aresztowania życie Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, życie utrudnił, bo do Stanów Zjednoczonych nie wyleciał. Z informacji, które w mediach się pojawiają, wynika, że jest na terenie Europy, na Bałkanach. No, pojawiają się też informacje, że policja i śledczy są już na tropach byłego wiceministra sprawiedliwości. Jakie informacje do pani docierają, pani poseł?
0: No, poruszam się, tak jak pani redaktor, wyłącznie w sferze takich doniesień medialnych. Ja mam nadzieję, że były wiceminister sprawiedliwości, który zasłynął z haniebnych tak naprawdę nagrań na taśmach, gdzie sam zastanawia się, co będzie musiał zrobić, kiedy zostanie złapany za przekręty, nie bójmy się tego słowa, których prawdopodobnie dokonał w czasie, kiedy był wiceministrem. Mam nadzieję, że wróci do Polski, zostanie doprowadzony przed sąd i odpowie za łamanie prawa, którego dokonał. Polki, Polacy tego oczekują.
1: Pani poseł, dziś głosowanie w Sejmie nad ustawą o statusie osoby najbliższej. No w Sejmie raczej niespodzianek nie będzie.
0: Nie, nie będzie. Tutaj no, ja mogę mówić oczywiście za Klub Parlamentarny Centrum. Tu wszyscy jesteśmy oczywiście za tym projektem. Ten projekt to już daleko idący kompromis, na który bardzo długo czekaliśmy. Na szczęście doczekaliśmy się. To kompromis no, przede wszystkim razem z kolegami z PSL-u. Cieszę się, że to nastąpiło. Żałuję, że trwało tak długo, bo myślę, że jesteśmy... tym wszystkim parom zdecydowanie to winni, którzy do tej pory nie mają uregulowanej własnej sytuacji życiowej. Państwo musi

0: musi zadbać za wszystkich swoich, o wszystkich swoich obywateli. Cieszę się, że doszło do tego porozumienia. Polityka to jest sąd, sztuka kompromisów. To jest dwa kroki do tyłu, znaczy dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. To jest bardzo ważny projekt, który de facto nikomu niczego nie odbiera, a bardzo dużej grupie naszego społeczeństwa daje tak wiele. Bardzo wiele par na to czeka. To jest kolejny krok po tym, aby po transkrypcjach, które już się dokonują, aby uregulować właśnie kwestie związane no, z tym prawem też rodzinnym, które nie jest regulowane przez prawa, przez sądy europejskie, a przez konstytucję i polskie ustawy. Więc po transkrypcjach ten krok jest szczególnie teraz potrzebny.
1: Przeciwnicy tych rozwiązań obawiają się, że to trochę takie wyważenie drzwi, że no, nie tylko rozwiązania dotyczące kwestii finansowych, ale w przyszłości możliwe jest rozszerzenie uprawnień, jeżeli chodzi o pary jednopłciowe. Co by pani odpowiedziała przeciwnikom tych rozwiązań?
0: Nie, zdecydowanie nie. Prowadzimy dyskusję o tym, żeby to były nie tylko sprawy te związane z ZUS-em, te związane z zasiłkiem pogrzebowym, zasiłkiem, wszystkimi zasiłkami, prawami socjalnymi, które przysługują, wcześniej przysługiwały tylko małżeństwom. To już się dzieje, zarówno ZUS, jak i NFZ obiecuje i deklaruje, że będzie to wprowadzał, ale to są kwestie podatkowe, to są kwestie dostępu do informacji medycznej, której do tej pory takie pary nie miały, a teraz dzięki transkrypcji i dzięki jeszcze właśnie projektowi, znaczy ustawie o statusie osoby najbliższej, wreszcie po tylu latach będą miały.
1: Pani poseł, tylko że prezydent w tym przypadku, w przypadku tej ustawy, to już nie trzyma w niepewności, jaka będzie jego decyzja, bo szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker powiedział, że Karol Nawrocki nie zgodzi się na legalizację związków partnerskich, czyli tak naprawdę no, już niejako się wypowiedział w sprawie ustawy i co, jaką decyzję w tej sprawie podejmie.
0: Prezydent nie tylko popełnił błąd, ale prezydent też niestety oszukuje swoich wyborców, bo w kampanii wyborczej jasno powiedział, że jeśli taka ustawa, projekt takiej ustawy nie będzie zrównywać instytucji, wtedy była mowa o związkach partnerskich, statusie osoby najbliższej z instytucją małżeństwa, to rozważy podpisanie takiej ustawy. Ta ustawa to jest już daleko idący kompromis. Nie ma tutaj zrównywania tej osoby najbliższej, no, tych związków partnerskich z instytucją małżeństwa, a mimo to prezydent deklaruje już teraz ministrowie prezydenccy, że prezydent zawetuje tę ustawę. No to jest niestety po prostu widać już, że prezydent bardzo wiele jego postulatów to było tylko wyłącznie obietnice wyborcze, które skończyły się razem z końcem kampanii prezydenckiej.
1: Pani poseł, ale w jednej sprawie Sejm jest zgodny i dziś głosowanie też w sprawie tej ustawy, czyli ustawa łańcuchowa. Tu się udało wypracować kompromis między koalicją rządzącą a prezydentem i opozycją.
0: To pokazuje, że po pierwsze rozmowa zawsze ma sens, szczególnie w tak ważnych kwestiach, jak tutaj, gdzie chodzi o ukrócenie cierpienia naszych braci mniejszych. Ale to też pokazuje, że może jest jakaś refleksja i prezydent jednak, no, przyszedł ten moment odżywienia, zorientował się, że tego typu decyzje szkodzą tak naprawdę jemu, szkodzą sondażom i wizerunkowi pana prezydenta, bo tutaj sprzeciw społeczeństwa po tych wetach, pierwszych wetach, mówię o ustawie łańcuchowej, był bardzo kategoryczny.
1: Tutaj uwagi prezydenta zostały uwzględnione, ponieważ w ustawie nie jest zapisane dokładnie wielkość kojców, tylko będzie o tym decydował minister rolnictwa w drodze rozporządzenia.
0: I to też pokazuje, że warto rozmawiać i że polityka jest sztuką kompromisów. Ja cieszę się, że ta ustawa, miejmy nadzieję, wyjdzie z Sejmu, zostanie podpisana przez prezydenta. Cieszę się, że dzięki temu ukrócimy cierpienie zwierząt.
1: Czy centrum zawalczy o Kraków po referendum?
0: Taka decyzja jeszcze przed nami. Pierwsza rozmowa miała miejsce na posiedzeniu klubu w tym tygodniu. Nie wiemy jeszcze, czy będziemy wystawiać swojego kandydata. Mamy jeszcze na to czas.
1: A państwo są zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby koalicja rządząca wystawiła jedną osobę, wspólnego kandydata, czy żeby partie tworzące koalicję właśnie walczyły o

0: swoje, no bo to już tak naprawdę rok przed wyborami parlamentarnymi, więc może warto przypomnieć o swoim istnieniu właśnie i zaakcentować swoją obecność w koalicji, swoje stanowisko.
1: To zależy od kilku elementów, od tego, kim miałby być taki wspólny kandydat koalicji. Takich rozmów jeszcze nie było. Jeśli się pojawią, to my oczywiście jesteśmy gotowi i otwarci na rozmowę, ale też oczywiście rozmawiamy o tym, czy i jeśli to kogo wystawiać z ramienia właśnie naszego klubu parlamentarnego Centrum.
0: A już państwo nad własnym kandydatem w sytuacji, gdyby się okazało jednak, że wszyscy współkoalicjanci zdecydują się, no wiadomo, że Lewica zamierza, to już nie ukrywa, zamierza wystawić swojego kandydata. Polska 2050 też przebąkuje o własnym kandydacie. To państwo już rozmowę we własnym gronie, kto ewentualnie by był, gdyby jednego wspólnego kandydata nie było, to kto by mógł reprezentować Centrum w przyspieszonych wyborach w Krakowie.
1: Rozmawiamy o tym. Tak jak powiedziałam, pierwsza rozmowa za nami, ale nie podjęliśmy jeszcze takiej decyzji.
0: Pani poseł, a państwo się obawiają, że za tym referendum krakowskim będą referenda w innych miastach?
1: Chyba nie. Mam wrażenie, że to jednostkowa historia i jest to jakiś rodzaj ostrzeżenia. No, w tym przypadku dla Koalicji Obywatelskiej, bo to kandydat Koalicji Obywatelskiej. Natomiast tutaj no, głos ludu głosem Boga, tu parafrazując to zdanie. Natomiast i warto po prostu uszanować tę decyzję, uszanować decyzję do obywateli, demokratyczną decyzję, którą podjęli, zastanowić się, dlaczego obywatele podjęli taką decyzję, przeanalizować to w taki sposób, żeby podobnych sytuacji uniknąć na przyszłość.
0: Koalicja rządząca traktuje właśnie tę sytuację w Krakowie jako porażkę.
1: A tego nie wiem, to jest już pytanie do polityków z Koalicji Obywatelskiej. Ja bym potraktowała to jako pewnego rodzaju ostrzeżenie, któremu należy się przyjrzeć.
0: Pani poseł, liderka Polski 2050 wzywa marszałka Sejmu, aby w końcu dopuścił do procedowania projekt jej klubu podwyższający drugi próg podatkowy. Jak państwo do tych rozwiązań będą podchodzić?
1: My jako Klub Parlamentarny Centrum mieliśmy gotowy projekt ustawy jeszcze dalej idący, ale po rozmowie z ministrem finansów zdecydowaliśmy się wstrzymać składanie tego projektu z prostego powodu. Okazało się, że to nie jest moment, w którym są odpowiednie środki w budżecie na tego typu decyzje. Szkoda, że Polska 2050 i liderka Polski 2050 takiej rozmowy z ministrem finansów przed złożeniem tego projektu nie przeprowadziła. No, są częścią koalicji i wszelkie ważne projekty ustaw, które mają duży wpływ na budżet, uważam, że akurat powinny być przedyskutowany w gronie koalicyjnym.
0: No właśnie, tylko że no jest takie podejrzenie, że tutaj Polska 2050 właśnie weszła już takim spokojnym krokiem w kampanię wyborczą, przypominając o swoich postulatach.
1: Ja pamiętam sytuację, w której nasz poseł Rafał Komarewicz nawet nie wychodził z projektem ustawy, ale z takimi tablicami informującymi, że no takie rozwiązanie byłoby dobre dla dużej grupy obywateli. Został wtedy wezwany na dywanik jeszcze w partii Polsce 2050, a chwilę później to samo ugrupowanie, jego było ugrupowanie, wychodzi z taką propozycją. Więc chyba pani redaktor ma rację, mówiąc, że to jest coś więcej niż tylko chęć ulżenia dużej grupie społecznej. Że to już jest kampania wyborcza. Co prawda półtora roku przed kampanią, przed wyborami w 2027 roku, ale może to tak jest, że ugrupowania, szczególnie no, te, które muszą walczyć i odzyskiwać swoich wyborców, których utracili gdzieś po drodze, szukają tego pomysłu na to.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem była posłanka klubu Centrum Aleksandra Leo. Miłego dnia pani poseł.
1: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A z naszym gościem rozmawiała Sylwia Białek. Powróci po godzinie 8. Naszym kolejnym gościem będzie Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Przegląd prasy.
3: Nie obiecałem, że zajrzymy do gazet, no to zaglądamy. Wojskowa kumulacja, pierwsze umowy z SAFE podpisane. To Wyborcza na pierwszej stronie donosi, że szykuje się dzień, jakiego jeszcze polskie wojsko nie

widziało. Podpisy za około 180 miliardów złotych w ciągu doby, a potem 4 lata intensywnych zbrojeń. No wcześniej oczywiście wejdą zakupy, więc będą kupować na potęgę. Agnieszka Drążkiewicz w poprzedniej godzinie poranka mówiła, co między innymi będą kupować. A w wyborczej jeszcze też o tym, że USA wciąż stanęło

0: nie zdążył wydrukować o tym dronie, który wleciał w blok mieszkalny w Rumunii. Tak, w Rumunii. To był rosyjski dron, gdyby ktoś pytał. Polska Metropolia Warszawska, Polska Puls. Tutaj mamy krajobraz po referendum. Na ile odwołanie prezydenta Krakowa, przypomnijmy Aleksandra Miszalskiego, zmieni układ sił w ogólnopolskiej polityce? No, są też pytania od ekspertów, od komentatorów, publicystów, dlaczego ugrupowanie macierzyste Aleksandra Miszalskiego tak słabo go broniło. Czy wyszło w badaniach, że to się nie sprzeda, że ta sprawa już jest przegrana i nie ma co tutaj pracować nad tym, by próbować obronić Aleksandra Miszalskiego? No, to są dobre pytania. Część odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo właśnie w dzisiejszym wydaniu Metropolii Warszawskiej. Polska, magazyn Polska. Rzeczpospolita. Już mówiłem o tym, bo to ważna rzecz. Za podniesieniem progu ze 120 do 140 tysięcy, chodzi o drugi próg podatkowy, jest więcej uczestników panelu ekonomistów Rzeczpospolitej niż przeciw. A dlaczego to jest takie ważne? No bo jak ktoś zarabia 10 tysięcy brutto, to jest w drugim progu, a drugi próg to 32%. Tak się mówi, że 32%, jak się to wszystko doda, składki zdrowotne i tak dalej, to wychodzi prawie połowa. Więc to, co zarobimy, to połowę oddajemy państwu. Chyba nikt by tak nie chciał i nikt nie będzie z tego powodu zadowolony, więc może ten próg minimalnie w górę o jakieś 20 tysięcy. No może minimalnie, ale to da 9 miliardów uszczupleń w budżecie. Ale te 9 miliardów zostaną w naszych kieszeniach. I tak źle, i tak niedobrze, tak można powiedzieć. Ebola nie straszna kontrolerom NIK. Najwyższa Izba Kontroli mimo ostrzeżeń WHO i MSZ o ogniskach eboli w Kongo i Ugandzie wydała tam na dwie misje swoich ekspertów. Wysłała tam dwie misje swoich ekspertów. Profesor Krzysztof Pyrć mówi, ja bym nie poleciał. Obecnie w Demokratycznej Republice Konga zidentyfikowano około 900 zakażeń, w tym ponad 200 śmiertelnych. Jesteśmy u progu wakacji. Wprawdzie Kongo to nie jest jakiś super ekskluzywny kierunek wakacyjny i bardzo pożądany, ale jak państwo wybierają wakacje, to może warto czasem poczytać nie tylko zastrzeżenia czy obostrzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale też na przykład WHO czy polskich wirusologów, no bo tak przywieźć taką chorobę z wakacji, no właśnie. Jeszcze szybciutko zerknijmy na okładki Super Ekspresu i Faktu, bo obiecałem, że będzie, więc ważny traktat, a prezydent nie wie, nowa awantura między Nawrockim a Tuskiem to fakt, a w Super Ekspresie spłonął grup Litewki, tragiczna śmierć posła Nowej Lewicy wciąż czeka na wyjaśnienia, a jego bliskimi targają nowe niepokoje. O tych nowych niepokojach Sputna to historia poczytają państwo w dzisiejszym wydaniu Super Ekspresu.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
8: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
7: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
9: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Zielony weekend w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
12: To impreza dla Was.
11: Wystarczy być na parkingu Polskiego Radia 30 maja między 10 a 18.
12: Każdy będzie mógł przekonać się, jak jeżdżą i jakie mają faktyczne zasięgi superhybrydy czy samochody elektryczne.
11: Ściągniemy na parking Polskiego Radia najnowsze modele, żeby słuchacze Polskiego Radia Kierowców mogli je poznać i testować.
12: Przyjdź, zobacz i przejedź się hybrydą albo elektrykiem.
13: Sobota, 30 maja. Warszawa, parking Polskiego Radia. Przy Alei Niepodległości 77 przez 85. Czekamy na Was od 10 do 18.
14: w ostatni majowy weekend kulturalny.

0: zapraszam do Teatru Muzycznego w Toruniu i na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Dziś po 21:00. Weekend kulturalny. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 7:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Całą noc strażacy walczyli z pożarem lasu pod Warszawą. To akcja w terenie, ona wciąż trwa. Od kilkunastu minut działania służb wspierają gaśniczy samolot Dromader i policyjny śmigłowiec Black Hawk. W sumie płonie 100 hektarów lasu na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego. Obawiamy się, że akcję gaśniczą może utrudniać pogoda, mówi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
3: Z MGW mamy informację, że ten wiaterek znowu się pojawi od 20 do 40 km na godzinę, więc jeżeli taka sytuacja będzie, no to te warunki będą ciężkie.
2: W akcji gaśniczej uczestniczy około 500 strażaków wspieranych przez inne służby, dodaje rzecznik Państwowej Straży Wojciech Gralec.
4: Na miejscu jest, myślę, że ponad 500 strażaków, około 60 wozów straży pożarnej, jak również ochotniczych straży pożarnych. Wspierają nasze działania również leśnicy, policja, statki powietrzne czarterowane przez Lasy Państwowe.
2: W związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Ewakuowani zostali mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Żądza w powiecie mińskim. To historyczny dokument, tak o podpisanym w tym tygodniu polsko-brytyjskim traktacie o bezpieczeństwie, mówi Aleksandra Leo z klubu parlamentarnego Centrum. Posłanka mówiła kilkanaście minut temu na naszej antenie, że nie wyobraża sobie, by prezydent Karol Nawrocki zawetował ten dokument.
5: Zapewnia bezpieczeństwo Polkom, Polakom, które jest bardzo potrzebne w tych trudnych, no nieprzewidywalnych czasach, gdzie za naszą granicą mamy pełną skalową wojnę. Trudno mi sobie wyobrazić, że prezydent zwierzchnik sił zbrojnych nie podpisuje, nie ratyfikuje tego traktatu.
2: Po informacjach o 8:00 kolejna rozmowa polityczna. Naszym gościem będzie Jarosław Rzepa z PSL-u. Na koniec Podkarpacie, gdzie odłowiono 8 niedźwiedzi. 7 drapieżnikom założono obroże, jeden był zbyt mały, więc obroży nie założono. Obroże mają pomóc w reagowaniu, gdy niedźwiedzie wchodzą na tereny zabudowane, wyjaśnia dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Sławomir Serafin.
6: Zaobrożowanie samo daje nam już tę możliwość, że możemy precyzyjnie te osobniki konfliktowe w sytuacji, kiedy rzeczywiście wchodzą w tereny zabudowane, namierzać i ewentualnie podejmować próby płoszenia.
2: Przy większej liczbie zgłoszeń w sprawie niedźwiedzi grupa interwencyjna nie będzie w stanie dojechać wszędzie. W pierwszej kolejności wybierane będą miejsca, w których skala zagrożenia jest największa, a więc te miejsca najbliżej zabudowań.

0: Stan wody na Bugu we Włodawie. Pamiętajmy to Państwo z programu pierwszego Polskiego Radia. No to Włodawa dzisiaj jest najchłodniejszym miejscem w Polsce. Właściwie była o godzinie 7, bo tylko 7 stopni. Najcieplej jest w Zielonej Górze, 15 stopni. To i tak dzisiaj będzie przez cały dzień, że na zachodzie bardzo ciepło, nawet do, uwaga, 25-26 stopni. To są najnowsze aktualizacje. Tyle będzie w Zielonej Górze, a w Suwałkach tylko 16 stopni, czyli 10 stopni mniej i jeszcze do tego będzie padał deszcz. 17 w Białymstoku, 19 w Lublinie. Wschód dzisiaj na chłodno i z chmurami, a zachód będzie się smażył.
1: Przeraziłeś mnie z tym zachodem.
0: Tak? Dlaczego?
1: No, będzie się smażył, myślałem, że jeszcze
0: 26 stopni. Nie no, mogę dodać, jak chcesz tak mniej przerażające, to na przykład Leśnik zapowiada rekordowe zbiory dzisiaj w... gdzie my tutaj jesteśmy? W Fakcie. I mówi, że idziemy na jagody i będzie dużo jagód. A są zdrowe i dobre, więc tak. To co, ze sportem zaczynamy? Za 26 minut będzie 8.
2: Sport.
0: Te jagody dobre, dobre.
1: Truskawki sieje na Wimbledonie. Ciekawe, co sieje na French Open w Paryżu.
0: Nie, może czereśnie?
1: Może. Ja bardzo lubię czereśnie. Zawsze mi się kojarzą z piłkarskimi mistrzostwami świata. Ale no teraz...
0: W tym roku to hot dogi się będą kojarzyć.
1: No właśnie.
0: Mundialem.
1: Amerykańsko. Albo meksykańskie.
0: Albo quesadilla, burrito.
1: Niestety polscy piłkarze tego nie doświadczą, ale o tym powiemy. Teraz French Open, czyli impreza, na której z kolei Polacy odgrywają bardzo ważne role i życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka pokonała zawodniczkę ze ścisłej światowej czołówki, Belgijkę Elise Mertens w dwóch setach 6-4, 6-0 i jest już w trzeciej rundzie.

0: Niestety porażkę poniósł Hubert Hurkacz, który po pięciosetowym wyczerpującym pojedynku musiał uznać wyższość Amerykanina Francisa Tiafoe. A dziś na paryskich kortach nie lada gratka dla fanów polskiego tenisa, czyli wewnętrzny pojedynek o czwartą rundę. Iga Świątek kontra Magda Linet. Co ciekawe, w ostatnim spotkaniu w Miami górą była mniej utytułowana Polka Magda Linet, z którą rozmawiał Cezary Guriew.
1: Magda, wielkie brawa, ciągle pracujesz na swoją markę. Wiemy, że w Polsce jest tak, że wszystko kręci się wokół Igi. Ona oczywiście na to zasłużyła, 6 wygranych turniejów wielkoszlemowych. Ale przypomnę, półfinał Australian Open, pokonałaś Igę w Miami i teraz ktoś może patrzeć na drogę Igi, ale swoją drogę ma Magda Linet.
2: No tak, no oczywiście chciałoby się mieć te mecze Polski w troszkę późniejszych rundach, no ale wyjdę na ten mecz jak na każdy inny. Nie mam tak naprawdę nic do stracenia, to są najlepsze warunki dla Igi, więc po prostu wyjdę i staram się zagrać najlepszy tenis, jaki potrafię. Myślę, że jeżeli faktycznie mam dobre dni, kiedy jestem skupiona, kiedy jestem naprawdę w fajnej formie, to cieszę się, że cały czas jestem w stanie rywalizować z tymi najlepszymi. No i cieszę się, że dochodzę do tych późniejszych rund i robię to naprawdę w fajnym stylu, naprawdę z ciężkim losowaniem, z trudnymi rundami, więc cieszę się, że cały czas ten poziom utrzymuję.
1: Bez nakładania presji, bez tej analizy, jak będzie w meczu z Igą Świątek, oczywiście niech wam się gra jak najlepiej, ale powiedz teraz temu muzyczne akcenty. Zawsze o to się pytam, co w twoim życiu się ostatnio wydarzyło.
2: Ach, dużo, ale to możemy z powrotem wrócić do Bruce'a Springsteena i Human Touch ostatnio jest w mojej głowie cały czas.
0: Starcie Magdy Linet z Igą Świątek zapowiada kapitan reprezentacji polskiej tenisistek Dawid Celt.
3: No wielkie święto dla wszystkich, myślę, bo wszyscy są szczęśliwi, tak? Myślę, że Magda jest bardzo szczęśliwa, awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, więc to jest świetny wynik. Iga się cieszy, że nie musi grać z Ostapienko. Cieszy się też ze zwycięstwa Magdy Linet, no bo Magda przecież wiadomo, koleżanka Polka. Także są powody do optymizmu, są powody do radości. Obyśmy mieli jak najwięcej takich sytuacji. Ja osobiście wiadomo, no cieszę się bardzo.
0: No ale wydaje mi się, że nie wszyscy będą tak szczęśliwi około 14, bo w samo południe ten mecz się rozpocznie, ktoś będzie musiał wygrać i ktoś będzie musiał przegrać. Okaże się wkrótce, czy Iga Świątek, czy Magda Linet. A wspomniana piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się już we Wrocławiu do towarzyskich meczów z Ukrainą i Nigerią, czyli drużynami, które podobnie jak nasza nie zagrają na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Grać jednak trzeba i pojawił się we Wrocławiu kapitan kadry Robert Lewandowski. Był wczoraj pytany przede wszystkim o przyszłość po tym, jak niedawno pożegnał się z Barceloną. Wciąż jednak nie podjął wiążących decyzji.
4: Jeśli chodzi o moją przyszłość, to też będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Myślę, że to też może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem. Wszystko trzeba będzie sobie wypisać plusy, minusy pewnie i podjąć decyzję, ale to chyba taką wewnętrzną. Zawsze ja staram się słuchać mojego sumienia i tego, co mi serce podpowiada i gdzie mogę się czuć najlepiej. I chyba tak samo będzie pewnie w tym przypadku.
0: Oczywiście w grze są wciąż dwa kierunki, czyli Bliski Wschód i Stany Zjednoczone. Wkrótce pewnie poznamy te decyzje Roberta Lewandowskiego, a teraz przed nimi, przed reprezentacją Polski, mecze towarzyskie. Podopieczni trenera Jana Urbana w niedzielę we Wrocławiu zagrają z Ukrainą, a 3 dni później podejmą Nigerię.
5: My się spotkaliśmy dzisiaj, mieliśmy jedną odprawę, no będę obserwował, będę patrzył, jak to wszystko wygląda. Tu wiele aspektów jest takich na tym zgrupowaniu, bo przecież wielu zawodników po prostu przyjeżdża z wakacji, nie oszukujmy się. Niektórzy, bodajże 12 zawodników, to jest praktycznie połowa tej kadry, skończyła swoje mecze ligowe 2 tygodnie temu. No to trudno, żeby ktoś cały czas trenował nie wiadomo jak. Bo też myśli o odpoczynku przed kolejnym sezonem po prostu. Inni skończyli tydzień wcześniej i na to wszystko też musimy zwracać uwagę, rotować i tak dalej. No bo chcemy wykorzystać to, że jest to sparing, mamy więcej zmian do dyspozycji. Na pewno tych rotacji w tych 2 spotkaniach będzie dosyć dużo.
0: Zapowiada selekcjoner Urban. I jeszcze walka o ekstraklasy. Wiemy już, że do piłkarskiej elity dołączy w przyszłym sezonie albo Chrobry Głogów, albo Wieczysta Kraków. Chrobry po pełnym dramaturgii meczu pokonał pokarnych Łódzki Klub Sportowy. Kapitan drużyny z Głogowa Robert Mandrysz.
6: Lubimy chyba tą rolę takiego underdoga trochę, bo tak naprawdę przyjechał wielki UKS, który od początku sezonu mówił, że interesuje go tylko i wyłącznie ekstraklasa i zmierzył się z Kopciuszkiem, który pokazał, że po prostu potrafi grać piłkę i wygrał mecz, także nic sobie nie zakładamy, nic sobie nie narzucamy, potrzebujemy się zregenerować, odpocząć i odpalamy fajerwerki w niedzielę.
0: Sporo emocji było także w Krakowie. Tam Wieczysta grała z Polonią Warszawa. Gospodarze wygrali 3 do

0: W, a zatem w niedzielę czeka nas finał o Ekstraklasę Wieczysta kontra Chrobry. Przypomnę, że bezpośredni awans do Ekstraklasy uzyskały już wcześniej Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. No to niewykluczone, że w przyszłym sezonie trzy krakowskie drużyny będą w Ekstraklasie. A mogły być dwie łódzkie, ale UKS wczoraj przegrał.
1: Wiesz, byliśmy kiedyś, mówię, jako łodzianin drugim miastem w Polsce, teraz jesteśmy czwartym, więc wiesz, niedługo będziemy szóstym, więc może i ta pierwsza liga to też nie najgorsza.
0: Wyprowadziłeś się.
1: A no tak, no to przeze mnie,
0: to
1: tak.
0: Przez ciebie, wszystko przez ciebie, jak zwykle.
1: No dobrze, to sprawdzałem jeszcze te narodowe potrawy, drodzy państwo, i oczywiście Meksyk i Stany Zjednoczone, wiadomo, ale a kanadyjska potrawa narodowa?
0: No właśnie, nie wiem, coś tam z francuskiej pewnie
1: no tak, ale syrop klonowy też tutaj polecają, więc tak.
0: No tak.
1: No, to będzie słodko w Kanadzie, ostro w Meksyku i tak nijako w Stanach Zjednoczonych.
0: Tłusto.
1: Tak, to prawda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Filip Jastrzębski o sporcie. Bo gdyby mundial odbywał się w Niemczech na przykład, no to bratwurst, no to oczywiście buła z kiełbachą, tak jak najbardziej, aż się ślinką tutaj. No dobrze, o pieniądzach znowu będzie, prawda? U nas o poranku, dzisiaj o pieniądzach dużo. Europa ma kapitał, ale nie przekłada się to na siłę finansową kontynentu. To był punkt wyjścia rozmów ministrów finansów grupy E6, które odbyły się w Berlinie i sobie ministrowie się spotkali, sześciu największych unijnych gospodarek i zastanawiali się, co z tym europejskim kapitałem zrobić, żeby mieć siłę na rynku międzynarodowym i trochę potrząsnąć tym rynkiem, powiedzieć, że Europa też ma coś do powiedzenia. My łączymy się z naszym korespondentem w Berlinie, Adam Górczewski na linii. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to powiedzmy, o czym rozmawiali ci ministrowie i przede wszystkim, czy coś uradzili? Już wiemy, jak ten europejski kapitał będziemy wykorzystywać?
2: To są jakby dwa pytania. Dlatego, czy coś uradzili? Nie ma żadnej odpowiedzi na to, znaczy nie ma żadnego komunikatu wydanego po tym spotkaniu, które wczoraj zaczęło się późnym popołudniem. Byliśmy w pięknych okolicznościach nad jeziorem Wanzy, tam sobie właśnie sześciu ministrów finansów się spotkało i zjedli chyba bratwursta, a może też coś więcej. Natomiast właśnie zaczęli od posiłku i potem mieli długo debatować, natomiast tak jak mówię, nie wydany został żaden komunikat. Natomiast teraz mówię o tym, że to były dwa pytania, dlatego, że oni zajmowali się tym, co Unia Europejska, teoretycznie kraje Unii Europejskiej rozważają już od ponad 10 lat, bo około 2013-2014 roku w tych latach pojawiła się koncepcja właśnie wzmocnienia kapitału europejskiego w postaci Unii Rynków Kapitałowych. Chodzi o to, żeby takie giełdy regionalne, jak ta nasza, warszawska, która z naszego punktu widzenia jest dużą, a z punktu widzenia regionu jest największą, nadal jednak w postaci wobec innych europejskich giełd tak wielką nie jest, przede wszystkim wobec Londynu i wobec Frankfurtu, ale właśnie te giełdy, które są w różnych krajach porozrzucane europejskiej, a Unia Europejska stanowi jakby całość, taką przeciwwagę dla Stanów Zjednoczonych, to od jakiegoś czasu jeszcze jest podkreślane, no te rozproszone giełdy nie pozwalają na takie swobodne inwestowanie i na takie wykorzystywanie kapitału, jak to właśnie na początku powiedziałeś, Europa kapitał ma, ale nie potrafi go wykorzystać. I głównym celem tego spotkania tutaj w Berlinie jest właśnie, bo dzisiaj jeszcze przysiadają, mają się spotkać ministrowie, jest właśnie wysłanie sygnału do Komisji Europejskiej, żeby przyspieszyła pracę nad tym projektem, który jest i który w ostatnich miesiącach nawet został już sprecyzowany. Chodzi o to po prostu, żeby przygotować regulacje dla giełd, o których mówię, ale także dla funduszy inwestycyjnych po to, żeby ten kapitał europejski mógł działać tak, że jak firma chce wstąpić na giełdę Polska na przykład, to nie musi tego robić w Warszawie albo bardzo się starać i szukać gdzieś na innych giełdach, czy rozpraszać, że część tu, tylko żeby powstał silny europejski rynek. Taka Unia właśnie, która sprawia, że będą bardzo proste regulacje, bardzo proste zasady pozwalające każdej firmie szybko zdobywać kapitał, bo kapitał dzisiaj no to podstawa walki ze Stanami Zjednoczonymi, bo tutaj wskazywany jest główny konkurent właśnie w tym obszarze gospodarczym, finansowym.
1: No to jeszcze jednej ważnej kwestii pomówmy. W Polskim Klubie Biznesu, bo
2: o Polskim Klubie Kapitału. Biznesu. Tak,
1: tak, tak, bo powstał w Berlinie.
2: Powstał właśnie minister Domański, który przyjechał na to spotkanie grupy E6 i stwierdził, że przyjedzie na spotkanie Polskiego Klubu Kapitału, biznesu. Myślę, ten nie ma biznesu bez kapitału, ale to jest Polski Klub Biznesu.
1: PKB w skrócie.
2: Przyjechał tutaj do Berlina. Tak, no właśnie, szef tego klubu, jeden z przedsiębiorców, mówił o tym, że ten klub powstał po to, żeby wzrosło polskie PKB. I zapytałem go, czy dlatego wybrali właśnie taką nazwę, której skrót ma PKB, ale powiedział, że nie i rzeczywiście się zaskoczył trochę. Ja widziałem na sali wczoraj w ambasadzie ponad 200 polskich przedsiębiorców. I to są przedsiębiorcy, którzy naprawdę sprawili już dzisiaj, że Polska nie tylko jest rosnącą gospodarką, wchodzi do tej dwudziestki

0: świecie, ale także dla Niemców, czyli dla największej europejskiej gospodarki. Jesteśmy piątym partnerem. Co jest tym kapitałem? Dzisiaj teraz mi zostanie.
1: No mówiłem, że dzisiaj o pieniądzach dużo w ranku, no.
0: Tak. No i właśnie ten Polski Klub Kapitału nie biznesu. Nazywa się tak. Polski Klub Biznesu. Polski Klub Biznesu będzie działał właśnie po to, żeby zrobić to, co robią Niemcy i co robią Amerykanie. Czyli jak Friedrich Merz leci do Chin, żeby rozmawiać o problemach politycznych, ale także gospodarczych, to zabiera ze sobą kilkunastu szefów największych firm. Farmaceutycznych, motoryzacyjnych, chemicznych. Kiedy Donald Trump podróżuje po świecie, to także zabiera przedsiębiorców. Jak wiemy, że spotyka się z nimi regularnie przy wielkim stole, gdzie oni mu co prawda składają hołdy, ale chodzi o współpracę. Chodzi o to, żeby polska dyplomacja, polska polityka wsparła polski biznes i tutaj jest zgoda z obu stron, dlatego w Radzie Nadzorczej tego Polskiego Klubu Biznesu jest także polski ambasador i przedstawiciel agencji izb handlowych polskich.
1: Żeby się trochę uwolnić od tego kapitału biznesu, to można w skrócie powiedzieć, schabowy wjechał do Bratwursta, czyli Polski Klub Biznesu. Ciekawe, czy Niemcy by na tego schabowego tam chętnie chodzili. Pewnie tak. Adam tak. Górczewski. O właśnie. No tak, to oczywista odpowiedź. Dziękuję bardzo. Co, Adamie?
0: Dziękuję bardzo.
1: Dosyć tego gadania o kapitale, o jedzeniu. Trochę kultury, drodzy państwo. Będzie trochę kultury. Teraz tysiące książek, setki wydawnictw. No i autorów też się pojawi cała masa. No i dodatkowo goście z kilkudziesięciu krajów i tłumy czytelników. To już gwarantowane, bo kilka edycji tego było. O czym mowa? O międzynarodowych targach książki, bo na Stadionie Narodowym w Warszawie wczoraj w południe je otwarto. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, świata kultury, dyplomaci i miłośnicy literatury. I udało się też tam wejść Dorocie Piotrowskiej.
2: Wydawców, autorów, tłumaczy, bibliotekarzy, czytelników i miłośników książek powitała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
3: To święto literatury, ale także święto dialogu, różnorodności. Święto kultury, która przekracza granice języków, która przekracza granice państw i która przekracza granice pokoleń.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że czuje się na targach jak w domu.
4: Jestem wydawcą. To jest mój zawód. Książka w moim życiu zawsze stanowiła wielką wartość. Książka to coś, co otwiera horyzonty. Uczy szacunku do innych ludzi.
2: Tegoroczne targi są rekordowe. Bierze w nich udział ponad 600 wystawców z 33 krajów, m.in. Republiki Korei, Włoch, Norwegii, Ukrainy oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, powiedział szef wydarzenia Jacek Oryl.
5: Nigdy w historii nie mieliśmy tylu gości zagranicznych z tylu krajów. Szardża, czyli Emirat ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako gość honorowy.
2: Podczas otwarcia targów nagrodą IKAR uhonorowano Stefana Chwina za obronę humanizmu i wskazywanie trwałych wartości w świecie chaosu i historycznych traum. Pisarz podkreślił, że dla niego najważniejszą wartością jest wolność twórcza.
6: Szalenie kruchy dar losu, kruchy dar historii, który powinniśmy wszyscy strzec. Ja w swojej twórczości, która, takie miałem szczęście, została przetłumaczona na 15 języków obcych, staram się tą właśnie wartość podtrzymywać i chronić. Bardzo jestem dumny z tego wyróżnienia i serdecznie za nie dziękuję.
2: Już od rana stoiska odwiedzały tłumy czytelników. Większość to stali bywalcy targów.
7: Na targach książki jestem 15 rok z rzędu. Co sprowadza książki, autorzy?
8: To są moje 30 targi. Ja jestem na każdej możliwej edycji wszystkich targów wszędzie w Polsce. I to jest moje ulubione święto. Ja to traktuję tak, jak ludzie traktują festiwale muzyczne.
9: Bywam co roku od kilku lat. Zawsze kupuję coś dla siebie i dla bliskich, bo raczej na co dzień nie chodzę po sklepach, a tutaj mam wszystko w jednym miejscu.
2: Dużym zainteresowaniem cieszy się także stoisko Polskiego Radia, gdzie można nabyć najlepsze płyty wydane przez publicznego nadawcę, mówi Jarosław Stefaniuk z Agencji Muzycznej Polskiego Radia.
10: Począwszy od muzyki poważnej, operowej, jazzowej, po rockową, muzykę poetycką i płyty dla dzieci.
2: Podczas 4 dni targów zaplanowano 1500 wydarzeń, między innymi premiery książek, spotkania z autorami, debaty i warsztaty. Wśród wyjątkowych gości białoruski noblista, pisarz i obrońca praw człowieka Aleś Białacki. Spotkanie z nim odbędzie się dziś o godzinie 14:00, mówi Jacek Oryl.
5: Będzie się spotykał z publicznością, będzie mowa o książce, o jego biografii, która na razie nie jest jeszcze wydana w języku polskim, ale wydana jest w języku białoruskim, więc niebawem pojawi się również w Polsce. Także dla nas to wielki zaszczyt i honor. Pierwszy raz po wyjściu z więzienia w grudniu laureat Pokojowej Nagrody Nobla pojawi się publicznie i to właśnie u nas na targach.

0: Podczas targów poznamy także laureatów wyróżnień o międzynarodowym znaczeniu, Nagrody Literackiej Unii Europejskiej oraz Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego.
1: To dodajmy, że Święto Książek potrwa w stolicy do niedzieli. Z otwarcia Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie donosiła Dorota Piotrowska. 10 minut, tyle zostało do 8.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: A jednak o pieniądzach ciągle. Tak, ale to ważne informacje. Justyna Golonko w studiu. Dzień
3: bardzo
1: dobry.
3: Bardzo ważne. Dzień dobry.
1: Od czego dzisiaj zaczynamy?
3: No, od dobrych wiadomości dla kierowców, czyli dla ciebie także, moi drogi. Bo już pewnie wiesz, do 15 czerwca CPN został przedłużony i mniej zapłacimy. No i pewnie będzie przedłużony, ja słyszałam takie informacje, że do końca roku nawet. Ale na razie mówimy o tym, co już wiemy. Obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano zaktualizowane rozporządzenie, które utrzymuje rząd. Rządowy program CPN. Ja przypomnę, te obniżki stawek VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe wprowadzono w marcu w odpowiedzi oczywiście na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie. A dziś ceny na stacjach i kolejna dobra wiadomość. Na stacjach benzynowych spadają. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,16 zł. Benzyny 98 6,73 zł. A cena diesla na stacjach benzynowych spadła dziś o 20 groszy, czyli sporo. Za olej napędowy trzeba dziś zapłacić 6,37 zł za litr. Nie będzie silnej polskiej gospodarki bez tańszego prądu. W tym zgadzali się uczestnicy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenie zorganizowano w Muzeum Wojska Polskiego. Biznesmen i przewodniczący Rady Pracodawców RP Rafał Brzoska powiedział, że Polska aktywnie buduje swój potencjał w nowych technologiach. Podkreślił jednak, że nie da się tego zrobić bez tańszej energii.
4: Bez dobrego miksu energetycznego mamy dzisiaj najdroższą energię w Europie. Raczej trudno nam będzie budować data center. Jak nie będzie data center, nasze talenty będą odpływały do krajów, gdzie te data center będą budowane, bo tam będą powstawały też ekosystemy startupowe, które będą o to oparte. Więc dzisiaj myślę, największym wyzwaniem jest właściwa inwestycja w infrastrukturę energetyczną z dobrym miksem energetycznym, opartym i o źródła odnawialne, i o SMR-y, i o duży atom.
3: Z tą oceną zgadza się Ministerstwo Gospodarki. Minister Gospodarki i Finansów Andrzej Domański powiedział, że w celu zapewnienia tańszej energii rząd prowadzi liczne inwestycje.
5: Stąd nasz taki olbrzymi fokus i koncentracja na transformacji energetycznej. Bo wiemy, że to, co dla polskich przedsiębiorców w tej chwili jest olbrzymim wyzwaniem, to ceny energii. Dlatego inwestujemy miliardy, dziesiątki miliardów w onshore, offshore, sieci, magazyny. Budujemy pierwszą polską elektrownię jądrową, bo chcemy, żeby cena energii była dla polskich firm po prostu niższa.
3: A przedsiębiorcy podkreślają, że te rosnące ceny energii to ogromne koszty właśnie dla nich, szczególnie dla małych i średnich firm. A już jutro przestrzeń przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie zamieni się w motoryzacyjne miasteczko przyszłości. W godzinach od 10 do 18 odbędzie się Zielony Weekend z Polskim Radiem Kierowców. Wydarzenie poświęcone elektromobilności, nowoczesnym technologiom i świadomemu wyborowi samochodu. A elektromobilność w kraju bardzo mocno przyspiesza. Szykuje się absolutnie rekordowy rok, tak mówią eksperci. Niemal 150 tysięcy całkowicie elektrycznych samochodów osobowych i użytkowych było zarejestrowanych w naszym kraju na koniec kwietnia. Tak wynika z takiego najnowszego licznika elektromobilności. No i ich liczba przez pierwsze 4 miesiące tego roku zwiększyła się o niemal 15,5 tysiąca sztuk. Spory wzrost. A ten rok może być rekordowym pod względem rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego w Polsce, nawet pomimo braku programów dotacyjnych ze strony państwa. Tak uważa Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.
6: Które realnie zakończyły się na przełomie stycznia-lutego. Finansowanie zostało po prostu wyczerpane w tym przypadku. Nadal mamy wzrosty względem poprzedniego roku. W tym momencie mamy dane za kwiecień, które jasno pokazują, że nie mamy spadków rejestracji. Mimo już tego braku dotacji, wdrożenie elektromobilności na polski rynek postępuje. Cały czas po prostu ludzie chcą inwestować, chcą się przesiadać, chcą po prostu te samochody kupować. Jeżeli chodzi o infrastrukturę ładowania, tutaj mamy ponad 12 tysięcy punktów ładowania ogólnodostępnych w Polsce dla kierowców.
3: I ten rynek rośnie też w bardzo szybkim tempie, przekraczającym 50% rok do roku, ale tu trzeba powiedzieć, że

0: tych ładowarek naprawdę wcześniej było znacznie mniej, ale w najbliższych latach ta liczba ogólnodostępnych punktów ładowania ma wzrosnąć 9-krotnie. I teraz ceny tych samochodów. Średnia cena samochodów elektrycznych w Polsce też spada. No i jest bardzo zróżnicowana. Nowe modele takie miejskie, najtańsze, zaczynają się od 66 tysięcy złotych. Za używane najtańsze elektryki można już zapłacić 40 tysięcy złotych, ale średnia półka to 120 tysięcy za kilkuletnie egzemplarze. Jedno jest pewne, porównując rok do roku elektryki staniały o ponad 16% i nadal powinny tanieć. Tak mówi Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
1: Popularyzacja tych pojazdów i produkowanie ich w coraz większej ilości powoduje efekt skali. Te ceny są z jednej strony coraz przyjaźniejsze, biorąc pod uwagę skalę produkcji, ale też musimy pamiętać o tym, że producenci muszą osiągnąć cel emisyjny niższy o 15% od tak zwanego roku bazowego. Jeżeli popatrzymy na Europę, to niecałe 20% pojazdów, które są rejestrowane, to są samochody zeroemisyjne i jest ich za mało. Stąd producenci robią absolutnie wszystko, żeby oferować atrakcyjne ceny na samochody zeroemisyjne.
0: Bo dodatkowe wejście na polski rynek tanich modeli z Chin zmusza także europejskich producentów do obniżania marż.
2: Saldo.
0: Nie ma przestrzeni do podniesienia drugiego progu podatkowego, tak powiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman. Temat został poruszony podczas obrad Sejmu przez Klub Polska 2050. Jego posłowie przygotowali projekt, który przewiduje, że 32% stawka podatku PIT będzie płacona po przekroczeniu rocznego dochodu w wysokości 140 tysięcy złotych. Kamil Wnuk z Polski 2050 wyjaśnił, że wyższa stawka podatkowa obejmuje coraz więcej Polaków należących do klasy średniej.
3: Tylko nieco powyżej tej średniej krajowej. W praktyce dotyczy to często policjantów, pielęgniarki, ratowników medycznych czy nauczycieli. Zauważamy ten problem, dlatego Polska 2050 złożyła projekt ustawy zakładający podwyższenie drugiego progu podatkowego przy jednoczesnym wskazaniu podatku cyfrowego jako jednego ze źródeł finansowania takiego rozwiązania. Jeśli ciężko pracujący Polacy mają płacić podatki, to tym bardziej powinni to robić wielkie korporacje technologiczne z innych państw.
0: Wiceminister finansów Jarosław Neneman odpowiedział, że rząd nie pracuje nad podwyższeniem drugiego progu.
4: Dlatego, że Polska ma jeden z najwyższych deficytów w Unii Europejskiej i biorąc pod uwagę duże wydatki socjalne i duże wydatki obronne, nie ma przestrzeni do takich działań. Podniesienie progu do 140 tysięcy oznaczałoby ubytek około niecałych 12 miliardów złotych.
0: Ja przypomnę, że dziś ten próg wynosi 120 tysięcy złotych.
5: I szkoda, że tylko 120 tysięcy.
0: To
5: Justyna Golonka mówiła. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Nie chcę.
12: Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób.
11: Nie założę tej koszulki.
13: Ale jesteś nieusłuchany.
14: Jak można się tak zachowywać?
15: Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie.
16: Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność.
17: Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ogromny pożar lasu na Mazowszu udało się opanować. Akcja dogaszania potrwa kilka dni. NATO reaguje na dronowe ataki Rosji. Kilka maszyn spadło na terytorium Rumunii. Koniec prac nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Dziś głosowanie w Sejmie. Minęła ósma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Ogromny pożar lasu na Mazowszu został opanowany, ale strażacy ścigają się z czasem. Pracują intensywnie, by zabezpieczyć pogorzelisko przed wzmagającym się wiatrem. Silny podmuch w każdej chwili może spowodować ponowne rozprzestrzenianie się płomieni. Całkowite zgaszenie pożaru, ukrytego głęboko w torfowym podłożu, potrwa długo i będzie trudne, mówi Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
2: Teren, na którym się znajdujemy, to gleba również z murszem. To zarzewia te ognia wniknęły i pomimo, że przelewania wodą, to co jakiś czas będą te dymy wychodziły. I tutaj jedynym lekarstwem, żeby to ugasić, mówiąc kolokwialnie, to deszcz.
1: A na deszcz na razie się nie zanosi. Pożar wybuchł wczoraj na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego. Ewakuowano dwie miejscowości. W akcji gaśniczej od rana pomagają samoloty oraz 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowe dane mówią o 300 hektarach, które objęły płomienie. NATO potępia Rosję za ataki na Ukrainę i naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii. Podczas porannych ataków jeden z dronów uderzył w budynek mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Rzeczniczka NATO poinformowała, że sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte jest w kontakcie z władzami w Bukareszcie. Potępiamy lekkomyślność Rosji. NATO będzie kontynuowało wzmacnianie obrony przed wszystkimi zagrożeniami, w tym dronami. Tak napisała na portalu X Alison Hart. Rumuńskie władze tymczasem skupiają się na wyjaśnianiu incydentu i pomocy poszkodowanym.
3: Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że dron naruszył przestrzeń powietrzną kraju podczas kolejnego rosyjskiego ataku na cele w ukraińskim regionie Odessy. Maszyna była śledzona przez radary, a do akcji poderwano dwa myśliwce F-16 oraz śmigłowiec wojskowy. Załogi otrzymały zgodę na zastrzelenie celu, jednak dron rozbił się zanim doszło do interwencji w bezpiecznym miejscu. Według służb cała głowica bojowa drona eksplodowała po uderzeniu w budynek. Uszkodzone zostały także klatki schodowe i kilka samochodów zaparkowanych w pobliżu. Rumuńskie władze wszczęły dochodzenie w sprawie incydentu. To pierwszy przypadek od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie, gdy rosyjski dron spadł na gęsto zaludniony obszar w Rumunii i spowodował obrażenia ludzi. Ministerstwo Obrony w Bukareszcie podaje, że szczątki dronów odnajdywano na terytorium kraju już 47 razy.
1: Najnowsze informacje zebrał Piotr Piętka. Dziś w Sejmie głosowanie nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Choć jest niemal pewne, że koalicja przyjmie dokument, to środowisko prezydenta już sugeruje weto. Ustawa o statusie osoby najbliższej jest potrzebna, tak mówi nam prawniczka Karolina Pilawska. Przypomina, że ustawa reguluje kwestie najbardziej istotne we wspólnym życiu dwóch osób, nie tylko jednej płci.
4: Coraz rzadziej Polacy decydują się na związki małżeńskie, a właśnie brak innego rozwiązania, no bo w momencie pozostawania w takim nieuregulowanym związku jest problem z dziedziczeniem, jest problem z podatkami, jest problem ze wspólnym majątkiem, no bo co jest wspólne, co jest moje. I tutaj powstaje na tym tle wiele sporów, bardzo często sporów sądowych. Mhm. I właśnie te zapisy tej ustawy miałyby pomóc to uregulować.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada zawarcie umowy notarialnej między dwójką osób, w której określona zostanie między innymi rozdzielność majątkowa, kwestie dziedziczenia i dostęp do informacji medycznej. Dziś mają zostać podpisane następne kontrakty finansowane z unijnego programu SAFE. Łącznie ma być ich blisko 50. Najbliższa umowa będzie podpisana w Bydgoszczy.
5: To aneks do kontraktu z bydgoską Belmą, który opiewa na ponad 3 miliardy złotych. To też możliwość finansowania ze środków SAFE produkcji min przeciwpiechotnych. Miny produkowane w Bydgoszczy to możliwość realizacji tarczy wschód i wzmocnienia wschodniej flanki NATO.
6: Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy.
5: Mówił podczas pierwszego dnia podpisywania umów premier Donald Tusk.
6: Tarcza wschód to jest przecież jeden z tych elementów programu SAFE. Tam też dużo pieniędzy będziemy z SAFE inwestować.
5: A pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała, że ten program to szansa także dla polskiego przemysłu.
7: Gigantyczna inwestycja przede wszystkim w polski przemysł zbrojeniowy, bo to był pierwszy cel, żeby jak najwięcej kontraktów i zamówień trafiło do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
5: W weekend następne kontrakty mają być podpisane na Śląsku i do

0: Dolnym Śląsku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Koniec z wielkimi billboardami, które zasłaniają Tatry. Radni Zakopanego jednogłośnie przyjęli uchwałę krajobrazową, która ma uporządkować chaos reklamowy w mieście. Znikną nie tylko wielkoformatowe reklamy, ale także banery na ogrodzeniach i dachach budynków. W ich miejsce pojawią się szyldy o określonych rozmiarach, zapowiada burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: Na pewno będzie powołany zespół, na pewno będziemy egzekwować te przepisy, będziemy się starali, żeby to działało jak najlepiej. No pewnie będzie też wymagało trochę czasu na dotarcie się. Podkreślam, chodzi głównie o reklamy podmiotów zewnętrznych, które nie przynoszą korzyści lokalnemu przedsiębiorcy, a tylko szpecą krajobraz i od tego byśmy chcieli na pewno zacząć.
1: Prace nad uchwałą krajobrazową trwały w Zakopanem ponad 10 lat. Właściciele nośników będą mieli rok na dostosowanie się do nowych przepisów.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na zachodzie i w centrum dużo słońca, na wschodzie pochmurno i deszczowo. To prognoza pogody w telegraficznym skrócie, a w szczegółach najcieplej będzie w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku, tam 26 stopni. Na Mazowszu 21 i żadnych opadów. Na wschodzie przelotnie popada, a temperatura nie przekroczy 20 stopni. Na Podlasiu maksymalnie 16.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Znaczy się, dudków z reklam nie będzie teraz, jak te wszystkie banery ściągną na Podhalu, ale wreszcie góry zobaczymy. Są jakieś plusy. 6,5 minuty po godzinie 8 to jest Poranek Polskiego Radia 24 do 9. Grzegorz Szontczak, zapraszam jeszcze, żeby byli Państwo z nami, ale teraz oddaję już antenę Sylwii Białek.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Naszym gościem jest poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
6: Dziś gorący dzień w Sejmie, głosowania. Ustawa, która z prezydentem łączy, ustawa, gdzie zgody nie udało się wypracować. Ta, która łączy, to ustawa łańcuchowa. Tu kompromis jest.
7: Tak, udało się wypracować kompromis. Pracowaliśmy nad dwoma projektami, prezydenckim i poselskim. Wybraliśmy poselski z poprawkami pana prezydenta. Najbardziej kontrowersyjna sprawa, którą była wielkość kojców.
6: Mowa była wtedy, jak prezydent wetował ustawę, prawda, że to mała kawalerka.
7: Tak, to było, no myślę, że to było niesprawiedliwe, ale doszliśmy do pewnego porozumienia. To będzie regulowało rozporządzenie ministra rolnictwa i myślę, że zgodnie wszystkie kluby dzisiaj za tym zagłosują, a pan prezydent zgodnie z jak gdyby obietnicami. A mam nadzieję, że tym razem tej ustawy nie zawetuje.
6: Bo to jest teraz zapisane tak, że pies, kot nie będą mogły być trzymane na łańcuchu, będą miały określoną przestrzeń do poruszania się, tak? Ogrodzoną.
7: Tak, oczywiście. Znaczy się, koniec jest ostatecznością. Jeżeli mamy u siebie ogrodzoną powierzchnię, to nie ma oczywiście potrzeby budowania kojca. Wystarczy wtedy buda. Oczywiście w przypadku, kiedy pies nie mieszka na stałe w domu, bo w większości tak jest, że są w domach, a tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tego ogrodzenia brak, czyli no, zachodzi to niebezpieczeństwo, że pies może oddalić się, czy też komuś jakąś krzywdę zrobić, to tylko wtedy będzie koniec. Także naprawdę i będzie na to rok, żeby się dostosować. A minister rolnictwa, tak samo jak określa wielkość kojca w schronisku, tym razem będzie to określał, jeżeli chodzi o tych, które muszą jak gdyby być tworzone. Także spokojnie, rozporządzenie będzie szybko, czasu będzie wystarczająco dużo, a minister rolnictwa jeszcze zapowiada, że być może jeszcze znajdzie sposób na to, żeby wesprzeć finansowo tych, którzy te kojce muszą jednak
6: zbudować. Tak, jest taka możliwość?
7: Jest taka możliwość. Jeżeli myślę, że ta skala wcale też nie jest duża. To się bardzo mocno zmieniło. To jest całkowicie inna rzeczywistość. W żaden sposób to też nie dotyka rolników, bo też żeśmy na ten temat dyskutowali. Spokojnie wprowadzimy dobre rozwiązania, a przede wszystkim no już zejdzie to, jak gdyby, bo byliśmy jednym z ostatnich krajów w Europie, który tych regulacji po prostu nie miał.
6: I ta ustawa pokazuje, że jak chce się dogadać, to można.
7: Myślę, że tak. Myślę, że po tym pierwszym wecie pan prezydent chyba dużo cierpkich słów usłyszał od nie tylko od organizacji, ale chyba pewnie też od dużo części środowiska, z którego popiera. Ale dobrze, dogadaliśmy się. Ja się bardzo cieszę, że ta komisja nadzwyczajna pracuje od kilku miesięcy, a kilka tematów ważnych dla ochrony zwierząt już

0: ma za sobą.
1: Ale porozumienia nie udało się wypracować w przypadku ustawy o statusie osoby najbliższej. Tu prezydent zapowiadał w kampanii wyborczej, że status osoby najbliższej w takiej ogólnej formie byłby w stanie zaakceptować, no ale ta ustawa, już są sygnały z Pałacu Prezydenckiego, szef gabinetu Paweł Szefernaker to mówił, się nie podoba.
0: To już tylko czysta polityka. Na sali obrad też słyszeliśmy, tu już nie chodzi o to, żeby tym osobom, które a jest ich ponad 2 miliony, chyba 300 czy 400 tysięcy, głównie są to oczywiście związki heteroseksualne, które mają problemy przy tematach spadkowych, medycznych, pochówku, dziedziczenia. Tym osobom po prostu, które wybrały taki sposób życia, chcielibyśmy tą ustawą właśnie pomóc. Natomiast to jest już tylko i wyłącznie polityka, będzie pokazywanie, że to jest obejście, jakaś furtka do zawierania związków przez pary homoseksualne. Nie dotykamy w żaden sposób rodziny, tylko mówimy, jest to ustawa wolnościowa, która mówi, umawiamy się na coś, zapisujemy to w umowie i to chcemy, przepraszam, zrealizować. Natomiast oczywiście prawica mówi całkowicie coś innego. No i w ten sposób jak gdyby kompromisu raczej będzie trudno do osiągnięcia.
1: No właśnie, w ogóle kompromis był trudny do osiągnięcia w ramach rządu i rzeczywiście to jest najmniejszy wspólny mianownik, bo tak naprawdę wiele miesięcy trwały prace właśnie między ludowcami a lewicą w tej sprawie.
0: Dokładnie, bo to tak naprawdę ta dalej idąca, powiedzmy sobie już typowo związki partnerskie, adopcje, to wszystko, to była propozycja lewicy. My się na to w żaden sposób nie zgodzimy, nie ma zgody, bo my tutaj w tej kwestii mamy bardzo dość konserwatywne podejście, ale zaproponowaliśmy coś, co niektórzy mówią, no jak PSL mógł zaproponować takie rozwiązanie? Widzimy, ponieważ nasze społeczeństwo w ostatnich latach się bardzo mocno zmieniło i ta polityka musi podążać również za tymi zmianami, które to nasze społeczeństwo też już wokół siebie ma. No i dlatego taka propozycja. Być może, że tak jak w przypadku ustawy o ochronie zwierząt, być może, że jakaś refleksja przyjdzie też i za chwilę będziemy szukać tego kompromisu.
1: Tak, ma pan nadzieję jeszcze, że prezydent jeszcze ostatniego słowa w tej sprawie nie powiedział?
0: Znaczy nie wiem, natomiast uważam, że jeżeli tutaj nie będzie tej zgody, to będzie chyba ostatnie podejście w tej kadencji do jakichkolwiek spraw światopoglądowych, jeżeli chodzi o projekty, bo wydaje mi się, że już nie ma na to czasu.
1: Jeśli chodzi o głosowania, to na tym posiedzeniu Sejmu nie będzie głosowany wybór prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. A to bardzo ciekawa sprawa, bo państwo na komisji zagłosowali, czyli ludowcy zagłosowali razem z Prawem i Sprawiedliwością. I tutaj współkoalicjanci mieli wam nieco za złe głosowanie.
0: Oczywiście, że słyszałem takie głosy. My oczywiście mamy swoje powody, oceniamy pana prezesa Szpytne, mamy swoje zdanie na jego temat, przede wszystkim na jego temat działania. Tutaj się troszeczkę różnimy. Natomiast oczywiście uznaliśmy, jak gdyby, że trzeba rozmawiać dalej i myślę, że jak dojdziemy do porozumienia, to wtedy ten projekt ponownie wróci na wokandę.
1: No właśnie, bo państwo popierają kandydata Prawa i Sprawiedliwości, czyli wiceprezesa.
0: Nie, to nie jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
1: Wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość.
0: Tak samo mogłem powiedzieć, że różne osoby w różnych innych instytucjach, które też funkcjonowały za czasów Prawa i Sprawiedliwości, były rekomendowane przez choćby koalicję, ale ocenialiśmy przede wszystkim ich fachowość. Legitymacja nie zawsze świadczy o tym, czy ktoś się do danej funkcji nadaje, czy nie.
1: No ale to bliski człowiek prezydenta Karola Nawrockiego, który współpracował z nim w Instytucie Pamięci Narodowej. Niektórzy historycy zwracają uwagę, że upolitycznił tę instytucję.
0: Ale ja, jeżeli mówimy o panu wiceprezesie, to popatrzmy też na tą jego aktywność. On był odpowiedzialny choćby za rodzinę Ulmów. To był jego bardzo duży element, którym się zajmował. Nam, ludowcom, bardzo, bardzo bliski i naprawdę oceniamy go tylko i wyłącznie przez pryzmat jego pracy, a nie czy ten go powołał, czy ktoś inny. Patrz, no, mamy tutaj po prostu swoje zdanie.
1: No właśnie, tylko teraz pytanie. No, przesunięte głosowanie, bo państwu zależy na czasie. Ludowcy prowadzą rozmowę w tej sprawie, bo ja się dowiadywałam w Sejmie i tak naprawdę trochę cicho w tym temacie.
0: No, nasi liderzy tu dzisiaj przede wszystkim byli zajęci Sejfem, czy też innymi bardzo ważnymi rozmowami. Ja myślę, że po tym posiedzeniu temat gdzieś w koalicji nie zostanie dograny ostatecznie. Być może na następnym posiedzeniu już to głosowanie się odbędzie.
1: No musi się odbyć, bo to już ostatnie przesunięcie, tak zapowiedział tak marszałek Sejmu, że już przesuwany dalej termin wyboru prezesa Instytutu Pamięci

0: Narodowej nie będzie, a nie obawia się pan, że ten temat może was trochę poróżnić ze współkoalicjantami? Czy
1: nie obawiam
0: stawiają
1: się
0: państwo na ostrzu noża wyboru Mateusza Szpytmy?
1: Nie będziemy być może stawiać tego na ostrzu noża, ale liczę na to, że wielokrotnie byliśmy w stanie przekonać do swoich argumentów i mam nadzieję, że tym razem też tak się zakończy.
0: A interesują się państwo, co się dzieje w Krakowie po referendum? Bo ludowcy chyba jako pierwsi powiedzieli, a może byśmy tu wspólnego kandydata wystawili?
1: Znaczy, patrząc teraz, co tam się dzieje, to przewiduje następujący scenariusz. Pewnie w pierwszej turze większość partii wystawi swojego kandydata. Nie mówimy, że my również tego nie zrobimy. Natomiast w drugiej turze pewnie ten kandydat, który przejdzie do drugiej tury, bo nie zakładam, żeby była pierwsza tura w Krakowie, pewnie wtedy...
0: Rozstrzygnięcia w pierwszej turze nie będzie, tak? Dobrze.
1: Tak, to myślę, że wtedy dogadamy się i poprzemy tego, który będzie miał największe szanse. Tak to przewiduję. Kampania będzie krótka, bardzo gorąca i w bardzo gorącym czasie, bo to będzie lato. Także to też te wybory będą dość specyficzne, bo wielu mieszkańców Krakowa pewnie w momencie rozstrzygania może ich po prostu w domach nie być.
0: No właśnie, tam być może w trakcie kampanii więcej turystów będzie w Krakowie niż mieszkańców Krakowa.
1: Tak może być. Myślę, że dzisiaj ten Kraków dał taki impuls dla niektórych, że to jednak można, nawet w tak dużym mieście. Natomiast to będzie, myślę, że każdy będzie chciał się zaprezentować, bo to taka prekampania, później będzie wyciągał wnioski, będzie mówił, że to już pewnie jakaś fala jest, czy cokolwiek. Ja uważam, że poczekajmy. Pewnie w bardzo krótkim czasie wszyscy zaprezentują kandydatów. Mamy 90, a już niecałe 90 dni do wyborów. No, ale myślę, że to już lokalnie decyzje będą zapadały.
0: Na kogo by w tej pierwszej turze Polskie Stronnictwo Ludowe postawiło? Zastanawiają się państwo nad taką twarzą ogólnokrajową, nad kandydatem typowo krakowskim, lokalnym?
1: My mamy mocne osoby w Krakowie. No, nie chciałbym tutaj oczywiście namawiać, żeby pan minister, wiceminister sportu, czy minister energii, ale bliżej wojewoda Małopolski, który bardzo dobrą pracę wykonuje w tym województwie, mógł startować. Mamy naprawdę godnych...
0: A są ochotnicy, czy państwo raczej będą wskazywać właśnie z punktu widzenia, z perspektywy właśnie góry partii, kto ma wystartować?
1: Całkowicie ufam premierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Myślę, że on po konsultacji, po rozmowie zaproponuje, jeżeli taka będzie jak gdyby ostateczna decyzja. Wydaje mi się, że gdyby wszyscy tak nie startowali szybciutko do tych kandydatur, moglibyśmy mówić o wspólnym kandydacie.
0: Ale skoro wystartowali, to państwo stwierdzili też, że skoro zaczyna się prekampania do wyborów parlamentarnych.
1: Polskie Stronnictwo Ludowe jest gotowe, nie mamy problemu z kandydatami, tylko pewnie pytanie, który będzie z nich najlepszy.
0: Panie pośle, czy wyobraża sobie pan braku podpisu, czy braku ratyfikacji przez prezydenta traktatu polsko-brytyjskiego?
1: No, patrząc na to, co zrobił sejfem, mogę się spodziewać wszystkiego.
0: Niektórzy twierdzą, że być może właśnie prezydent z przypadku właśnie ustawy wdrażającej fundusz sejf wnioski wyciągnie i teraz będzie inaczej. Pan takim optymistą jest?
1: Nie jestem takim optymistą. Pan prezydent chyba chciałby mieć system prezydencki w Polsce. Tak nie jest. Pan prezydent w każdym obszarze chciałby być od samego początku do końca. Zresztą jest informowany, tylko przekazuje całkowicie coś innego. Mówi, że to media go informują. Panie prezydencie, tak nie jest, bo wszystkie instytucje pana informują. Natomiast te traktaty, czy z Francją, czy z Wielką Brytanią, mam nadzieję, że za chwilę z Niemcami, dzisiaj budują nasze bezpieczeństwo i ten obszar współpracy też określają te płaszczyzny. Warto o to zadbać i myślę, że nie warto dewastować tego, co budujemy, a budujemy z naszymi sąsiadami, partnerami. Na wszelki wypadek uważam, że tutaj jako zwierzchnik sił zbrojnych, panie prezydencie, apeluję po raz kolejny: więcej rozwagi, mniej polityki.
0: Prezydent twierdzi, że nie był informowany. MSZ przekazuje informację, że był na bieżąco informowany, chociażby przed swoim wylotem do Londynu na początku roku dostał komplet dokumentów na temat tego traktatu. W co prezydent gra?
1: Polityka. Polityka. Prezydent tylko i wyłącznie tutaj na osłabienie. Nie chce, żeby rząd miał jakiekolwiek sukcesy. Sejf jest najlepszym tego przykładem. PiS robi wszystko, żeby rząd nie miał sukcesu. Nie patrzy na to, czy to jest nam potrzebne. Interes Polski rozpoczyna się, kiedy kończy się interes partii. Niestety dla PiSu to nie ma w ogóle znaczenia. Dla nich jest tylko i wyłącznie czysta polityka.

0: polityka i nie mogą doprowadzić, żeby ten rząd miał jakikolwiek sukces, pomimo że jest to sukces ważony jak gdyby miarą interesu Polski.
1: Interesu Polski, ale tak naprawdę o tym, jak ważny to dokument, zwraca też uwagę strona brytyjska, bo po pierwsze bezpieczeństwo, ale z drugiej strony Brytyjczycy patrzą na ten traktat też jako na takie okno, że Polska mogłaby być łącznikiem między Brukselą a Londynem po Brexicie, że mają takie państwo, z którym mogą, unijne, z którą mogą bliżej współpracować już właśnie po wyjściu z Unii Europejskiej po tych zmienionych okolicznościach.
0: Brytyjczycy bardzo, bardzo cierpią z tego powodu, że wyszli jednak z Unii Europejskiej. Wielokrotnie słyszę od mieszkańców Londynu, że po prostu to był błąd. To był po prostu błąd. Dali się wtedy trochę zmanipulować, namówić, że to będzie dobre rozwiązanie. Gospodarka na tym cierpi. A wydaje mi się, że być może tylko ponowne wstąpienie Wielkiej Brytanii? Czemu nie? Dlaczego? Natomiast wydaje mi się, że to porozumienie jest przede wszystkim ważne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i obszaru współpracy, bo Brytyjczycy są naprawdę poważnym, jednym z największych potęg militarnych, a ten traktat z nimi nam też otwiera nowe jak gdyby gwarancje.
1: No i myśli pan, że te argumenty do prezydenta dotrą?
0: Liczę na to. Liczę na to, że naprawdę, że polityka nie będzie wyznacznikiem bezpieczeństwa Polski.
1: A propos polityki, Zbigniew Ziobro, no, pojawiła się szansa na przyspieszenie procesu ekstradycyjnego, ponieważ posiedzenie sądu w sprawie rozpatrzenia wniosku o tymczasowy areszt przyspieszone, znaczy zażalenia dotyczącego właśnie wniosku aresztowego, przyspieszone już nie wrzesień, a lipiec. Sąd zmienił plan urlopowy sędziów w ten sposób, że jednak na początku lipca da się to zorganizować.
0: I można było to zrobić jeszcze szybciej, bo ten temat jest bardzo ważny. Ja nie rozstrzygam, jaka będzie decyzja sądu, natomiast uważam, że w sprawach, które są bardzo istotne i oczekiwane przez opinię publiczną, to bez zbędnej zwłoki powinno się zastosować ten tryb. Natomiast no, dobrze, że ta refleksja przyszła. Szkoda, że w ten sposób, że już pan Zbigniew Ziobro, i to bardzo odpowiedzialny powiem, uciekł przed wymiarem sprawiedliwości z Polski. Widać, że ma bardzo dużo za uszami, ale ten wymiar sprawiedliwości go kiedyś wreszcie dopadnie i mam nadzieję, że niezawisły, niezależny sąd wyda wyrok w tej sprawie bez względu na to, jaki on będzie. Tyle razy się zarzekał, ale widać, że jednak obawia się tego wymiaru sprawiedliwości.
1: No i sąd krytykowany był za opieszałość, ale przyspieszył.
0: Bardzo dobrze i czekajmy na rozstrzygnięcie.
1: Tylko niektórzy mają wątpliwości, czy do ekstradycji dojdzie, że tutaj mogą pojawić się problemy.
0: No, mogą się pojawić. No, szkoda, że tak się stało, że jednak Stany Zjednoczone się zgodziły. Ale jeżeli będzie nakaz ekstradycji, zobaczymy wtedy, jak będziemy rozmawiać. Jeżeli szanujemy prawo, to prawo powinno być wobec wszystkich i wszędzie stosowane. Zobaczymy. To jest jeszcze przed nami.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa, który dzisiaj kibicuje Idze Świątek czy Magdzie Linet?
0: Polsce. Bez względu na to serce jest rozdarte. Bardziej może troszeczkę za poznanianką ze względu na region, z którego pierwotnie się wywodzę. Ale którakolwiek z nich wygra, będę się cieszył. I oczywiście współczuł drugiej, że jednak się nie udało.
1: Wygra Polska. Głosowania o 9, czyli państwo do 12 się wyrobią i mecz obejrzą. Bardzo dziękuję za rozmowę i miłego dnia, panie pośle.
0: Równie wzajemnie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Pan poseł mówi, że Brytyjczycy żałują i mówią, że to błąd, ale na tych błędach się chyba nie uczą, bo jak przeglądam ostatnie sondaże na Wyspach Brytyjskich, to Nigel Farage, największy kłamca brytyjski, jakiego nosiła ta ziemia w XXI wieku, dalej ma poparcie gigantyczne. To ja zupełnie nie rozumiem Brytyjczyków, ale dużo mówiliśmy dzisiaj o jedzeniu, więc tym bardziej ich nie rozumiem.
2: Stan dnia.
3: Rano o poranku mówiliśmy, że płonie las w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. Ogniem objętych jest kilkadziesiąt hektarów. Premier zapewnia, że jestem w kontakcie z szefem MSWiA oraz z szefami służb i na miejscu był o poranku Piotr Durys. Cały czas jest, obserwuje tę sytuację. Na razie wiemy, że 2-3 dni może potrwać dogaszanie tego pożaru, bo tam są torfowiska. To jest Międzyleś w powiecie wołomińskim. Cały czas prowadzona jest tam intensywna akcja gaśnicza. Witaj Piotrze ponownie. ponownie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jakie masz dla nas

0: Najnowsze informacje.
1: No tak jak wspomniałeś, walka z żywiołem pod Warszawą jest teraz w takiej decydującej fazie. Ogień, który wybuchł w rejonie Międzylesia, objął już lasy i nieużytki na pograniczu dwóch powiatów.

0: ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań. Na chwilę obecną ta cyfra jest większa, ponieważ tutaj las przeplata się z trzcinowiskami, z nieużytkami, więc jeżeli mierzymy ten teren naszych działań z dronów, no to mamy około 300 hektarów.
1: Ogień trawi nie tylko lasy, ale i okoliczne trzcinowiska. Ratownikom udało się jednak powstrzymać najbardziej niebezpieczny pożar wierzchołkowy drzew, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin.
2: Sytuacja jest opanowana na tą chwilę. W nocy dokonaliśmy przeglądu sytuacji. Pożar nie rozprzestrzenia się. Został sprowadzony do pożaru przy ziemi.
1: Strażacy ścigają się teraz z czasem, bo na Mazowszu według prognozy ponownie ma się zerwać wiatr, który w każdej chwili może przenieść iskry na niespalone fragmenty lasu. Na razie jest spokojnie, ale jak dodaje Piotr Serafin, ogromnym wyzwaniem pozostaje to, co dzieje się pod ziemią.
2: Teren, na którym się znajdujemy, to gleba również z murszem. To zarzewia, te ognia wniknęły i pomimo, że przelewania wodą, to co jakiś czas będą te dymy wychodziły. I tutaj jedynym lekarstwem, żeby to ugasić, mówiąc kolokwialnie, to deszcz.
1: Na miejscu z żywiołem walczy ponad 800 strażaków i ponad 200 wozów bojowych. Z powietrza pogorzelisko zalewają samoloty Dromader oraz policyjny Black Hawk. Do tej pracy ruszyli także terytorialsi, o czym mówi nadbrygadier Sławomir Sierbatowski.
0: Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w sile 100 są teraz rozdysponowywani na poszczególne odcinki bojowe. Będą pomagali w dogaszaniu pogorzeliska grupą GFFF. Myślę, że 2-3 dni kwestia dogaszania, tak? Bo to dogaszanie będzie bardzo długo trwało.
1: Wojskowi wyposażeni w łopaty i tłunice będą teraz metr po metrze przekopywać się tlący się grunt, by zdusić podziemne punkty zapalne. Służby drogowe jeszcze przypominają, że ze względu na koncentrację sprzętu całkowicie pozostaje droga krajowa numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Policja kieruje kierowców na objazdy.
3: Ta droga krajowa numer 50 to ważna droga w okolicach Warszawy. Tam dużo ciężarówek, więc one pewnie blokują przejazdy gdzie indziej. Ona jest, jak mówił Piotr, zamknięta. Dziękuję, Piotrze. Przypomnijmy, że pożar lasu pod Warszawą to już 100 hektarów. Ewakuowano też mieszkańców. Strażacy walczą z pożarem lasu na terenie powiatu wołomińskiego i mińskiego. Czytam o tym w Polskim Radiu 24.pl. Państwo też mogą kliknąć i zerknąć, jak ta sytuacja wygląda. Ten artykuł jest aktualizowany. Jak mówiłem, władze apelują, pożar objął 100 hektarów, a władze apelują o oszczędzanie wody, by zapewnić służbom skuteczną walkę z żywiołem.

0: Reklama. Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert tanie.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24.

0: zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 8:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Ogień objął 300 hektarów lasu. Akcja dogaszania potrwa 2 lub 3 dni. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Warszawą. Walka z żywiołem trwała całą noc. Rano do akcji wrócił nowoczesny sprzęt, mówi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Sławomir Sierpatowski.
3: Cały czas przelewamy to pogorzelisko na bokach i na froncie pożaru. W tej chwili do działań został już włączony śmigłowiec Black Hawk lotnictwa policji. Za około 30 minut zaczną procedurę startową dromadery Lasów Państwowych 4 i czekamy również na 2 śmigłowce Lasów Państwowych.
2: Walkę z ogniem może utrudniać wiatr. Z zagrożonych miejscowości ewakuowano ponad 40 osób. Dziś w Sejmie głosowanie nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Koalicja rządowa poprze wniosek, ale prezydencki minister Paweł Szefernaker już zapowiedział weto. Te deklaracje krytycznie ocenił nasz poranny gość, poseł PSL-u Jarosław Rzepa.
4: To jest już tylko i wyłącznie polityka. Będzie pokazywanie, że to jest obejście, jakaś furtka do zawierania związków przez pary homoseksualne. Nie, nie ma, nie dotykamy w żaden sposób rodziny. Jest to ustawa wolnościowa, która mówi, umawiamy się na coś, zapisujemy to w umowie i to chcemy zrealizować.
2: Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada zawarcie umowy notarialnej między dwójką osób, w której określona zostanie m.in. rozdzielność majątkowa, kwestie dziedziczenia i dostęp do informacji medycznej. Do Warszawy przyjedzie 400 młodych piłkarzy, dziewczyn i chłopców do 17 roku życia z całego świata. Jutro rozpoczną się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w piłce nożnej dzieci z domów dziecka. Poziom zawodów z roku na rok jest coraz wyższy, przyznaje selekcjoner polskiej kadry Krzysztof Kot.
5: Ten turniej z roku na rok cieszy się coraz wyższym poziomem i coraz bardziej te przygotowania są widoczne. To już nie jest po prostu dzień zabawy z piłką nożną, tylko to dzień, do którego przygotowujemy się przez cały rok.
2: Mistrzostwa zostaną rozegrane na stadionie Osir na Bemowie, początek o 9:00. Nie są tanie, ale rozchodzą się błyskawicznie. Na szczecińskich targowiskach można już kupić polskie truskawki gruntowe. Ich ceny wahają się od 25 do nawet 40 zł za kilogram. Chętnych nie brakuje.
6: Przepyszne truskaweczki, pyszna borówka, najpyszniejsza, już codziennie przychodzę. Jeszcze nie próbowałyśmy, więc chyba dobre.
7: Drogo, drogo. Mówię, że wysokie są ceny.
6: Nie jest taka zła, można zapłacić.
8: Truskawka najważniejsza, to jest numer jeden. Rumba jest bardzo dobra, którą polecam.
2: Z polskich owoców sezonowych dostępne są także maliny w cenie około 25 zł za małe opakowanie. Natomiast czereśnie dostaniemy importowane z Serbii lub z Hiszpanii. Ich cena waha się od 40 do nawet 100 zł za kilogram.

0: No i ja robiłam mi smaku na te czereśnie i truskawki. Dobrze, to teraz o pogodzie najpierw. 25 stopni, 26 stopni będzie w Zielonej Górze w Gorzowie Wielkopolskim. To będzie najcieplejsze miejsce w Polsce dzisiaj. A najchłodniej będzie w Suwałkach. 16 stopni i to tam pod parasolem jeszcze te 16 stopni państwo będą spędzać. I słońca tak na lekarstwo. Będzie dużo chmurów. Tak, podobnie będzie w Białymstoku i w Lublinie. Tam najchłodniej 17-19 stopni w centrum. 20 w Łodzi, 21 w Warszawie, 20 w Gdańsku. Ale tu sporo słońca, no a najwięcej słońca w okolicach Kołobrzegu i Mielna. 21 stopni tam będzie dzisiaj, więc trochę zazdrościmy.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Tego słońca zazdrościmy. Nie to, żeby czereśni po 48 zł. No, widziałem ostatnio taką cenę gdzieś. No, wysoko, ale poczekamy. Spokojnie, stanieją, będą tak samo dobre. Za 25,5 minuty będzie 9.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: Jonasz Jasnorzewski, Telewizja Polska w naszym studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Też się rozmarzyłem o tych truskawkach.
0: Tym czereśnie czy tym truskawki?
3: Truskawkami, chociaż już jadłem w tym sezonie, ale po 18 zł Polski kupowałem. To nie wiem, czy te są jakieś premium, czy że po 25.
0: To,
3: wiesz,
0: to zależy w której części kraju. Pewnie, tam tak, na południu pewnie szybciej mają, nad morzem to później. Jak już wakacje się zaczynają, to są truskawki, a do wakacji w tym roku jakoś strasznie długo, bo 26 chyba dopiero się zaczynają te wakacje.
3: Biedni uczniowie.

0: zdrowie.
1: Bardzo późno, no bardzo, bardzo, bardzo. Nie zazdrościmy. O polityce będzie, drodzy państwo, w naszym komentarzu porannym. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów donoszą służby. Wiceszef MSWiA opowiadał w Sejmie o tych zatrzymaniach. Odpowiadał też na pytania służb w tej sprawie. I mam taki dysonans, bo z jednej strony to oczywiście takie osoby to szybko należy wsadzać do więzień, bo to nie są żarty po prostu. To co robią, to jest głupota i tyle. Nazwijmy sprawę po imieniu. Natomiast też mam wrażenie, że trochę próbują, jak to zwykle w polityce, ktoś coś próbuje na tym ugrać i nie wiem, służby prezydenta wychodzą i mówią, że to jest kompromitacja rządu. I ten, jakby ten rząd odpowiadał, że ktoś głupie telefony robi. No też ci politycy tak trochę mogliby pomyśleć czasem.
0: Znaczy chyba bardziej chodzi o to, że gdy jakieś emerytki zamieszczały wpisy pod adresem Jurka Owsiaka, to były namierzane tego samego dnia czy następnego, a tutaj potrzeba było serii różnych wydarzeń, żeby wreszcie udało się zatrzymać tych sprawców. No różnica jednak jest pewna, bo pewnie jakaś pani Gienia, która nieprzychylne rzeczy pod adresem Owsiaka pisała, po prostu wchodziła sobie na forum i z własnego komputera bez żadnych zabezpieczeń to robiła. Tutaj mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy no, bardziej zaawansowanych metod używali.
1: Naszym słuchaczom, bo może nie wszyscy wiedzą. Ja wyczytałem, że jednym z tych kanałów do przesyłania tych fejkowych, fałszywych alarmów była aplikacja dla osób głuchoniemych, która miała jakieś tam dziury w zabezpieczeniach. No to trzeba naprawdę wiedzieć,
0: jak to zrobić. Tak, używali sieci Tor, czyli która wielokrotnie przekierowuje, mówiąc takim prostym językiem, te ścieżki dostępu, żeby zmylić, skąd tak naprawdę się łączymy, więc pewnie namierzenie takiego delikwenta zajmuje nieco więcej. Tutaj trochę jest inny problem, bo jedna z tych osób, jakiś człowiek o ksywie Batmanik, to nie jest jego pierwszy wybryk. On to robi tego typu historii, tego typu rzeczy. Dopuszcza się od 2023 roku. Był już zatrzymywany za to i chyba do tej pory sąd uznawał, że to właściwie są takie niegroźne wybryki, więc może tu by się trzeba zastanowić, czy powinniśmy bagatelizować tego typu zachowania, no, czy jednak jakoś mocniej się ich sprawcom nie przyglądać i nie traktować ich jako niewinne żarty.
1: Tak, bo to trochę brak reakcji sądu w tym wypadku trochę rozzuchwala, mam wrażenie. A propos sądów, to sąd zmienił termin rozpatrzenia zażalenia na areszt wobec Zbigniewa Ziobry na pierwszy dzień lipca. Wcześniej wszyscy mówili ostatnio, znaczy przez ostatnie lata wolne sądy, one faktycznie są bardzo wolne.
0: Są.
1: No ale w tym wypadku się udało. Już 1 lipca, czyli alleluja za miesiąc, będzie to posiedzenie. To naprawdę, znaczy, czy to jest sprawa polityczna, to nie pytam, bo to oczywistość, ale tutaj ewidentnie ktoś wywołuje, znaczy gra na zwłokę.
0: No tak, ale taka jest też rola, no bo teraz to odwołanie, to zażalenie złożyli obrońcy Zbigniewa Ziobry. No taka jest trochę rola.
1: Znaczy, oni muszą to robić.
0: Muszą to robić. Za to biorą pieniądze, zwłaszcza jeśli wiedzą, no, obrońca, jeżeli wie, że może niekoniecznie rozstrzygnięcie sądu będzie po myśli jego klienta, to robi wszystko, żeby przynajmniej to opóźnić. Zresztą Roman Giertych się w tym podobno specjalizował, że potrafił opóźniać o wiele lat.
1: No tak, ale jakieś procesy sądowe.
0: Być może ma związane ręce i są procedury, których się trzeba trzymać. Owszem, można przyspieszać te posiedzenia, no ale jeżeli nie wiem, nie ma sal, nie ma sędziów, są urlopy. No tak, wolne sądy, nie tylko w tym przypadku i to dosłownie, to jest problem sądów. To jest problem ludzi, którzy przed te sądy trafiają i chciałby mieć swoją sprawę szybko, w miarę załatwioną, bo one się ciągną latami. Bardzo jaskrawie to widać na przykładzie właśnie tak głośnej politycznej historii, jak ta Zbigniewa Ziobry. No to dziś właściwie to jest taki już bardziej symboliczny chyba, czy ten nakaz aresztowania europejski będzie prawomocny w maju, czy we wrześniu, czy w grudniu, no bo w praktyce on chyba, to chyba niczego nie zmieni, no bo jeżeli faktycznie jest tak, że za tą zgodą, za wydaniem zgody Zbigniewowi Ziobrze na to, żeby mógł w Stanach tam bezpiecznie trafić i zamieszkać, że za tym stoi sam Donald Trump, to jego, umówmy się, no, żaden prawomocny europejski nakaz aresztowania, czy jakikolwiek inny nakaz aresztowania nie będzie kompletnie obchodził, a jeżeli stwierdzi, że trzeba Polsce Ziobrę wydać, to i też tego nakazu nie będzie potrzebował, żeby to zrobić.
1: No tak, ale czy to będzie taki kamień w bucie między w relacjach Polska-Stany Zjednoczone, czy nie?
0: Myślę, że nie. Myślę, że nikt nie będzie

0: kruszył kopio Zbigniewa Ziobry. Pewnie polski rząd będzie przypominał regularnie Stanom, że no, wypadałoby może człowieka poszukiwanego tutaj zwrócić. Natomiast nie sądzę, żeby jakoś na ostrzu noża to stawiać. Jednak na szali naszych, w naszych relacjach polsko-amerykańskich są kwestie nieco ważniejsze dla naszego, naszej racji stanu, jak bezpieczeństwo, jak obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał to jakoś kwestionować, czy podważać, czy zachwiać tą łódką z powodu Zbigniewa Ziobry. Nie wydaje
1: mi się. Ale ja przypominam lata 90. i tam Grom kilka razy ratował amerykańskich marines, amerykańskich więźniów w różnych miejscach globu. No i taka przysługa to była przysługa za przysługę, więc może tak to zostanie rozwiązane, tu biorę to w cudzysłów.
0: Może, natomiast myślę, że jeśli będziemy oczekiwać jakichś przysług zwrotnych za to, że bardzo głośno nie podnosimy tej historii, to raczej pewnie gwarancji, że amerykańscy żołnierze z Polski nie wyjadą, albo że przyjedzie ich więcej, albo że nasze kontrakty na sprzęt wojskowy będą traktowane może bardziej priorytetowo, czy że nie będą miały opóźnień i nie napotkamy takich problemów, z jakimi teraz spotyka się Szwajcaria, która też pozamawiała patrioty, wyrzutne patriot w Stanach, i one mają już kilka lat, realizacja tego kontraktu ma kilka lat opóźnienia, tak.
1: Czyli przehandlujemy Ziobro za coś dobrego?
0: Jeśli za coś mamy go przehandlować, to myślę, że za coś bardziej, coś ważniejszego dla naszego bezpieczeństwa.
1: A to jest tak, że on, będąc gdziekolwiek za granicą, no wcześniej Węgry, teraz Stany Zjednoczone, to jest jednak tak politycznie, jak to się mówiło, polityczne złoto, tak? Dla Platformy, czy to bardziej dla PiSu jest złoto? Czy może nie? Dla nich to jest wstyd, no. To wiadomo.
0: Dla nich to jest problem i to jest wstyd. Dla Platformy, czy dla koalicji, to moim zdaniem to zależy z czyjej perspektywy. Z perspektywy Donalda Tuska myślę, że to może być polityczne złoto. Ziobry nie ma w Polsce, nie mąci, ma taką, ma łatkę takiego, wbrew temu, jak się pozycjonował jako taki szeryf, łatkę tchórza, uciekiniera, no, zbiega. Szona, tak. Trochę miękki Szona, tak, od którego sam tutaj wyzywał innych. Natomiast dla Waldemara Żurka to niekoniecznie jest złoto, czy wcześniej dla Adama Bodnara, bo to pokazuje, że, no, że prokuratura mogłaby się postarać bardziej, że parę, cytując klasyka, że parę niedociągnięć jest.
1: I tak, gdzie to są dociągnięcia, tak.
0: Dokładnie.
1: Ostatnio oglądałem ten film, tak przy okazji. A jeszcze a propos Ziobry, a to nie jest trochę tak, że po ludzku Mateusz Morawiecki mówi, no, weszło na moje.
0: Ja myślę, że Mateusz Morawiecki ten serial pod tytułem Ziobro uciekinier śledzi i się bardzo cieszy. Chociaż, no, z drugiej strony pytanie, bo Mateusz Morawiecki i jego z kolei związki z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych i z panami Kuczmierowskim, panem od koszulek Redys Bet, też mogą w konsekwencji spowodować, że znajdzie się w podobnej roli, jak dzisiaj Zbigniew, czy w podobnym położeniu, jak dzisiaj Zbigniew Ziobro. Ale myślę, że póki co bardzo go przygody Zbigniewa Ziobry cieszą i radują.
1: Dobrze, to drugi serial, drugi odcinek przygody Marcina Romanowskiego.
0: O, tak.
1: Można by dodać tytuł Poszukiwany oczywiście, albo dodać drugi tytuł, nie wiem, Bałkany, o coś takiego, bo podobno jest gdzieś na Bałkanach.
0: Podobno.
1: Służby coraz bliżej są jego namierzenia, ale to ktoś go przywiezie do Polski w kajdankach? To
0: jest dobre pytanie, bo ja się zastanawiam, jeżeli mamy doniesienia, że służby już wiedzą, gdzie jest Romanowski i mu depczą po piętach. Znaczy, ja nie wiem, czy gdyby służby tak na pewno wiedziały konkretnie gdzie, to czy by się tym chwaliły
1: to prawda.
0: Przez faktem, czy raczej próbują może, czy mniej więcej wiedzą, w którym kościele, czy w której okolicy szukać, ale tych kościołów tam jest wiele, więc może to jest taki wabik, żeby on się przestraszył i spróbować go wywabić, żeby sam się
1: zadzwoni
0: gdzieś objawił.
1: Gdzieś wtedy namierzymy telefon.
0: Że
1: tak.
0: Może wtedy namierzymy telefon. Natomiast tak, o ile sytuacja Zbigniewa Ziobry na razie jeszcze, on pewnie liczy na tę przychylność Trumpa, więc trochę oddechu może zyskał tym wyjazdem do Stanów. Tak, sytuacja Marcina Romanowskiego, jeżeli on jest w Europie, a myślę, że jednak jest w Europie, bo gdyby był w Stanach, to by się tym pochwalił, tak jak Ziobro, a nie nagrywał tych smutnych filmików na tle białej ściany, żeby absolutnie nie dało się zidentyfikować, gdzie on się znajduje. No, jego sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Tak sobie wczoraj pomyślałem, czy on sobie tak siada teraz i nagrywając te filmiki, czy nawet ich nie nagrywając, i sobie myśli, kurczę, Marcin, po co ci to było? Bo w zasadzie Ziobro, robiąc to, co robił, wiedział, że gra, no, Ziobro miał marzenia, że

0: że będzie premierem, no był ministrem sprawiedliwości, był chciał przejąć ten rząd dusz na prawicy, więc Ziobro grało pełną pulę. Więc być może liczył się z tym, jaka może być cena, cena tej gry. Gramy wysoko, no, a jak się nie uda, koszty mogą być wysokie. Natomiast Marcin Romanowski, no, co, no był wiceministrem, no nikim bardzo istotnym.
1: No, to wszyscy
0: ja się zastanawiam, czy on nie ma takiej refleksji, że po co mu to wszystko było?
1: No tak, ale to wszyscy w okolicy, w otoczeniu ministra Ziobry tak mogą powiedzieć, no minister Waś też, tak.
0: No tak, dokładnie tak.
1: Dzisiaj w Sejmie głosowanie nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Rządowa koalicja poprze projekt. Czytam w informacjach Polskiego Radia 24. Prezydencki minister Paweł Szefernaker już zapowiedział weto. To chyba prezydent Szefernaker zapowiedział weto, mam wrażenie, bo tam wszyscy w kancelarii to ważniejsi niż sam prezydent, no.
0: No myślę, że są po prostu ustami prezydenta i bez konsultacji z Karolem Nawrockim takich decyzji odnośnie tego, co zrobi, nie ogłaszają. No tak, no to było do przewidzenia, tego się można było spodziewać, że Karol Nawrocki, reprezentant środowiska konserwatywnego, prawicowego, nie poprze tych rozwiązań,
1: no, ale,
0: nie poprze tych
1: moment.
0: Przepisów.
1: Spójrzmy na Europę. Spójrzmy na ustawy o nie statusie osoby związanej czy jakikolwiek inny sposób, tylko o małżeństwach jednopłciowych. Mhm. W Europie wprowadzała je głównie prawica. Mhm. W wielu krajach. No to co jest z polską prawicą nie tak, że tego nie chce zrobić? Znaczy nie mamy tyle czasu, żeby wszystko wymienić, to wiem od razu, ale...
0: Co, czy nie tak? No myślę, że jednak ten konserwatyzm taki też oparty na mocno na katolicyzmie w Polsce, myślę, że to powoduje.
1: Ale w Irlandii też.
0: No i tak, tylko że Irlandia też bardzo szybko się sekularyzowała, bardzo gwałtownie z kraju no, takiego bardzo religijnego stała się jednym z najbardziej świeckich państw. U nas katolicyzm trzyma się mocno i to może być też odpowiedzialne, to może być odpowiedzią na pańskie pytanie, że na twoje pytanie, że no, tak spróbuję strzelać trochę, że jednak nasze społeczeństwo wciąż jeszcze jest dużo bardziej w takich kwestiach obyczajowych. O, może w to bardziej, dużo bardziej konserwatywne i zachowawcze.
1: A może po prostu na złość babci, bo rząd to zaproponował, to odmrozimy sobie uszy
0: nie,
1: i nie zgodzimy
0: nie,
1: się.
0: Myślę, że nie, no PSL też nie był też nie był entuzjastą. Zresztą za sprawą PSL-u ta ustawa została bardzo mocno obcięta. I nawet środowiska LGBT mówią, że to jest taki właśnie listek figowy, że to jest, no, że to jest wydmuszka, że ta ustawa to nie jest to, na czym, co im obiecywano i na czym im zależało. No, PSL-u ostatecznie musiał na jakiś kompromis pójść i się i trochę się ugiąć, ale i tak wychodzi z tego zwycięski. No, Karol Nawrocki, Prawo i Sprawiedliwość, na takie kompromisy iść nie musi, więc...
1: Czyli czekamy do 2030 roku. Jonasz Jasnorzewski, Telewizja Polska, był z nami. Dziękuję za komentarz.
0: Bardzo.
1: Za 12, nie za 11 minut już będzie godzina 9. Team truskawki czy team czereśnie?
2: Truskawki. Jaka o, jak miło zaczynasz. A ja chciałam Martyna tak nawiązać Podolska. Do tego trochę, o czym rozmawialiście i pierwszy raz chyba głośno powiedzieć, że bez artystów, bez wspaniałych twórców i ich niezależności finansowej nie ma kultury, drodzy państwo. I to, co się dzieje, ten hejt, który wylewa się wokół ustawy i zmian, które są przewidziane, uważam, że jest niedopuszczalny.
1: To, co Sławomir Mencen wczoraj napisał na Twitterze, tak?
2: Tak, odnoszę się do tych słów.
1: I to, co pewien pisarz mu odpisał.
2: Tak. No, że artyści są nierobami i tak dalej. Drodzy państwo, naprawdę, to dzięki literaturze, dzięki filmom, dzięki kulturze, ogólnie rzeczy ujmując, my jesteśmy w tym miejscu. Umiemy czytać, umiemy mówić po polsku i to kultura nas tworzy naszą tradycję. Zatem tak, dbajmy
1: tak,
2: o to.
1: Tak się zastanawiam, że tutaj słyszymy od polityków, że nierobami i tak dalej, ale potem jak jest jakiś Nobel, jakaś, nie wiem, Oscar czy coś, to politycy jakby się mogli, zadeptali się do tego, zrobić sobie zdjęcie z tym artystą po prostu. Każdy no. się pcha, jeden przez drugiego, po głowach by chodzili, no.
2: No oczywiście, ale przecież na co dzień mam głęboką nadzieję w to, że uczestniczymy w tym życiu kulturalnym. Moją rolą, moją misją jest także, żeby zachęcać państwa od lat właśnie do tego. I wiem, że to się dzieje i wiem, że kultura jest dla państwa ważna. Czasem może niedostępna wciąż w wielu mniejszych miejscowościach, ale drodzy państwo, zawsze jest internet i w internecie też jest dużo rzeczy wspaniałych do znalezienia.

0: I trzeba dbać o naszych artystów. A teraz wracając, truskawki. I niedługo jadę, nawet za godzinę jadę, sprawdzić, jak te truskawki mają się w Toruniu. To za chwilę o tym?
1: Mhm.
0: No.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
0: Tak, jadę do Torunia, bo dzisiaj rozpoczyna się jubileuszowy 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt. Najważniejszym wydarzeniem festiwalu będzie premiera spektaklu Siedem Samotności, ostatniego przedstawienia dramatycznego Roberta Wilsona, jednego z najwybitniejszych reżyserów teatru awangardowego. Jak wiemy, reżyser zmarł rok temu, to przedstawienie zostało dokończone wokół jego koncepcji. I to jest koprodukcja toruńskiej sceny i Narodowego Teatru w Kownie. I co jest ciekawe, że to są dwa różne przedstawienia, to znaczy ta sama koncepcja, ale zespoły się nie przenikają. I o tym przedstawieniu i o festiwalu mówi nam dyrektorka i jednego, i drugiego, Renata Derejczyk.
4: Na początku 2025 roku Teatr z Kowna zawitał u nas właśnie z taką propozycją i jak wtedy usłyszałam od dyrektora Teatru w Kownie, że miałaby być to koprodukcja spektaklu Roberta Wilsona, no to nawet przez chwilę nie zawahałam się, że moglibyśmy z takiej szansy nie skorzystać.
0: Mocnym punktem programu są spektakle europejskich artystów o wyrazistych autorskich językach wypowiedzi, między innymi szczyt Krzysztofa Martalera, Jasnowicka Milo Rała, czy przedstawienie, które ja jutro zobaczę i które będzie trwało prawie 5 godzin.
4: Z różnych generacji, ale na pewno zaliczających się do najważniejszych reżyserów europejskich czy w ogóle światowych. Mam tutaj na myśli Roberta Leparza, który pochodzi z Kanady, ale spektakl, który będziemy pokazywali na festiwalu w Toruniu, to będzie spektakl z Teatru Schaubühne w Berlinie. Będzie to Wiara, Pieniądze, Wojna i Miłość.
0: A ten reżyser Leparz słynie z tego, że wykorzystuje minimalną liczbę rekwizytów, więc korzysta z niewielkich środków artystycznych, by opowiedzieć o ważnych sprawach. Festiwal potrwa cały tydzień. Rozpoczyna się dzisiaj właśnie premierą przedstawienia Siedem Samotności, a później będzie trwał cały tydzień. My o tym festiwalu będziemy na naszej antenie Państwu opowiadać w Boże Ciało, a ja na weekend do Torunia, a potem od razu do Krakowa, bo tam zaś 66. Krakowski Festiwal Filmowy. Tak, tak, dobrze Państwo usłyszeli, już 66. mówi dyrektorka Barbara Orlicz-Szczypuła.
5: Wszyscy nam wypominają ten wiek, ale dla nas to jest w ogóle coś niesamowitego, że 66. rok, ten festiwal trwa i ten festiwal się rozwija i ciągle jakby tym jego celem jest pokazywanie kina artystycznego, kina odważnego, kina, które jest niedostępne w mainstreamie, a które jakby też otwiera widzom nowe drzwi, nowe okna na świat.
0: W programie zapowiedziano blisko 200 filmów z całego świata, w tym 100 premier światowych i polskich. Filmy zostaną zaprezentowane w 4 konkursach. Widzowie zobaczą produkcję w ramach 3 konkursów międzynarodowych, dokumentalnego, krótkometrażowego Doc Film Music, a także filmy polskie w konkursie polskim. Mówi nam Aneta Piotrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu.
6: Polska reprezentacja w konkursie międzynarodowym, dokumentalna. To są bardzo mocne tytuły i to są tytuły, które naprawdę mają potencjał na świat. Wspaniały film mamy na przykład pod tytułem Dom Mrówek Katarzyny Kultys, który no, moim zdaniem, chociaż oglądam mnóstwo dokumentów, byłam nim zaskoczona, jakby czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Mam nadzieję, że ten film gdzieś zaistnieje, wyjdzie później dalej w świat, bo na pewno na to zasługuje.
0: Krakowski Festiwal Filmowy 66. rozpocznie się w niedzielę i potrwa do kolejnej niedzieli, ale też mogą Państwo zobaczyć niektóre wybrane filmy online od 5 czerwca aż do 19 czerwca. Myślę, że też o tym festiwalu będziemy jeszcze Państwu opowiadać, a w ten weekend warto wybrać się do Radomia, bo tam Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji zapowiada iluzjonista Adrian Pruski.
7: Gaku the Drummer to jedyny w swoim rodzaju artysta, który prezentuje żonglerkę i grę na perkusji. Pochodzi z Japonii. Jego przyjaciel z odrębnym pokazem familijnym, stricte dla dzieci, dla rodzin, Tenta Show. Festiwal zakończy się finałowym pokazem Fire Show.
0: A w festiwalu wezmą udział artyści z Polski, z Nowej Zelandii, z Tajlandii. To wszystko od jutra. No i też premiera Kopciuszka w Teatrze imienia Solskiego w Tarnowie, bowiem zbliża się Dzień Dziecka, zatem teatry szaleją i przedstawiają same propozycje dla najmłodszych. Ten Kopciuszek będzie muzyczny. O,

0: No drodzy Państwo, dyrektor tutaj się już zaczął kiwać, tańczyć. Z pewnością wybierze się na premierę Kopciuszka do Tarnowa, ale może wybierze się do Teatru Lalek Pinokio w Łodzi, bo tam cały weekend atrakcji, głównie w niedzielę w teatrze i poza, opowiada nam Wiktoria Różycka, koordynatorka do spraw edukacji.
1: Można spędzić z nami cały dzień. Po południu, już od godziny 12 w Parku Staromiejskim Teatr Pinokio będzie miał swoje stanowisko. Będzie to miejsce, w którym będzie można wziąć udział w warsztatach tworzenia lalek teatralnych, którymi są mapety ze skarpety. Jest to nasz autorski wyjątkowy warsztat. Myślę, że to fajna okazja, żeby też stworzyć coś dla siebie i zabrać ze sobą na pamiątkę do domu. Będą też gry i zabawy podwórkowe z naszymi animatorkami, które specjalnie w Parku Staromiejskim przygotują taką strefę zabawy wspólnej. Będzie też możliwość poznania innych lalek teatralnych. Planujemy zabrać też ze sobą wszystkie nasze lalki edukacyjne, więc będzie można też trochę głębiej poznać ten temat.
0: I na koniec literatura, bo w Warszawie trwają pod naszym patronatem Międzynarodowe Targi Książki, a wczoraj nagrodę IKAR otrzymał Stefan Chwin.
2: Szalenie kruchy dar losu, kruchy dar historii, który powinniśmy wszyscy strzec. Ja w swojej twórczości, która, takie miałem szczęście, została przetłumaczona na 15 języków obcych, staram się tą właśnie wartość podtrzymywać i chronić. Bardzo jestem dumny z tego wyróżnienia i serdecznie za nie dziękuję.
0: Zatem czytajmy i zachwycajmy się kulturą.
3: Mówiła Martyna Podolska, właścicielka Złotego Biletu Kolejowego, bo teraz Torunia, potem Kraków, podróżniczka.
0: A potem Sopot, nasze Sopot, Toruń, Poznań. Będziemy się słyszeć.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
3: Tyle. Ja muszę powiedzieć od siebie, że ja jestem od poniedziałku Team Truskawki na wakacjach, więc do usłyszenia za 3 tygodnie. Ach, sobie trochę odpocznę. Do usłyszenia.
4: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
0: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Strażacy, policja i terytorialsi w akcji. Na Mazowszu trwa dogaszanie ogromnego pożaru lasu. Unia Europejska potępia dronowe ataki Rosji. Po incydencie w Rumunii jest też oświadczenie polskiego MSZ-u. Na koniec bojowe nastroje w kadrze. Przed piłkarską reprezentacją

0: Dwa towarzyskie mecze. Minęła dziewiąta. Aleksandra Kozera, zapraszam. Dwa lub trzy dni może trwać dogaszanie lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Prowadzona jest tam intensywna akcja służb. Są strażacy, policja, żołnierze WOT-u. Poderwano gaśnicze dromadery i śmigłowce Black Hawk, mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w sile 100 są teraz rozdysponowywani na poszczególne odcinki bojowe. Myślę, że 2-3 dni kwestia dogaszania, tak? Bo to dogaszanie będzie bardzo długo trwało.
0: Poranne pomiary wykazały, że obszar objęty działaniami służb w ciągu nocy wzrósł trzykrotnie.
1: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
0: Wciąż wyłączona z ruchu pozostaje Krajowa 50. Ruchem kieruje policja. Po NATO teraz Unia potępia dronowe ataki Rosji. Moskwa przekroczyła kolejną granicę. Tak szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skomentowała rosyjski atak dronów na Ukrainę i naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii. Jeden z bezzałogowców uderzył w blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, raniąc dwie osoby. Relacja Beaty Płomeckiej.
2: Rosyjska inwazja dronów uderzyła w gęsto zaludniony obszar w Rumunii, raniąc cywilów na terytorium Unii Europejskiej, napisała na portalu X przewodnicząca komisji. Ursula von der Leyen zadeklarowała pełne wsparcie Rumunii. Zapowiedziała też kontynuację wzmacniania bezpieczeństwa i odstraszania na wschodniej granicy Unii, a także napisała o zwiększaniu presji na Rosję. Poinformowała o pracach nad kolejnymi sankcjami. Wczoraj Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje z unijnymi krajami w sprawie 20 pakietu sankcji. Z moich informacji wynika, że Komisja chce m.in. objąć zakazem transakcji rosyjskie banki, chce zaproponować kolejne ograniczenia importowe i eksportowe, planuje też uderzyć w kryptowaluty, w kolejne statki z rosyjskiej floty cieni czy w sektor naftowy Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Głos w tej sprawie zabrał też szef polskiego MSZ-u, wicepremier Radosław Sikorski. Cytowany przez agencję Reutera stwierdził, że nie ma znaczenia, czy uderzenie w Rumunię było celowe, czy nie. Rosja pozostaje krajem niebezpiecznym, a Europa musi się bronić. To koniec prac nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Dziś głosowanie w Sejmie, a koalicja rządowa mówi jednym głosem. Przepisy są potrzebne, uważa Aleksandra Leo z Klubu Parlamentarnego Centrum. W naszym studiu potwierdziła, że cały klub zagłosuje za ustawą.
3: To jest bardzo ważny projekt, który de facto nikomu niczego nie odbiera, a bardzo dużej grupie naszego społeczeństwa daje tak wiele. Bardzo wiele par na to czeka.
0: Przeciwko ustawie zagłosuje PiS. Prezydencki minister już zapowiedział weto. Przypomnę, ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada zawarcie umowy notarialnej, w której dwie osoby określą rozdzielność majątkową, kwestie dziedziczenia, a także dostęp do informacji medycznej. W Berlinie rozpoczął działalność Polski Klub Biznesu. Przedsiębiorcy działający na rynku niemieckim mogą wykorzystać wsparcie polskiej polityki i dyplomacji, aby poprawić wysoką pozycję biało-czerwonych firm za Odrą. Szczegóły ma dla nas Adam Górczewski.
4: Nowy klub ma połączyć politykę i biznes na wzór amerykański czy niemiecki.
5: Ma lukę zapewnić tak naprawdę wsparcia biznesu, bo do tej pory tego nie było. Ja mam takie odczucie, że polska polityka jest trochę odłączona od świata biznesu. Jeżeli patrzymy przez pryzmat prezydenta Trumpa, to jest to ewidentnie pokazane, jak to powinno wyglądać. Czy jeszcze kiedyś ambasady amerykańskiej w Polsce, tak? Że to jakby biznes przede wszystkim. I uważam, że powinniśmy mieć takie samo podejście, bo tak naprawdę patriotyzm dzisiaj to są miejsca pracy i to jest generowanie tak naprawdę PKB Polski.
4: Postulował Radosław Krochta, prezes Polskiego Klubu Biznesu. Obecny na otwarciu w Berlinie minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że polskie firmy nie tylko już wypracowały piątą pozycję dla Polski na liście partnerów Niemiec, ale coraz częściej przejmują niemieckie spółki.
6: Stworzyliśmy całą paletę narzędzi, która ma pomagać firmom właśnie w ekspansji zagranicznej.
4: Podsumował szef resortu finansów. Chęć wejścia do klubu wyraziło do tej pory 200 firm. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: We Wrocławiu trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Nasi piłkarze mają przed sobą dwa towarzyskie mecze we Wrocławiu i w Warszawie. Trener Jan Urban chce przetestować drużynę, przećwiczyć różne strategie i ustawienia.
7: No bo chcemy wykorzystać to, że jest to sparing, mamy więcej zmian do dyspozycji. Na pewno tych rotacji w tych dwóch spotkaniach będzie dosyć dużo.
0: A kibice czekają na widowisko. W niedzielę o 17:30 Lewe i Spółka grają z Ukrainą we Wrocławiu. Z kolei w środę 3 czerwca w Warszawie z drużyną z Nigerii.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Sporo słońca będzie na zachodzie i w centrum. Na Mazowszu termometry wskażą 21 stopni, 26 będzie w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Na wschodzie zupełnie inna aura, więcej chmur i przelotny deszcz. Temperatura nie przekroczy 20 stopni, na Podlasiu maksymalnie 16.
1: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Oświęcimiu i Warszawie umiarkowana. To, co martwi, to postępująca susza. Wody najbardziej brakuje na wschodzie i w centrum. Mamy też duże zagrożenie pożarowe w lasach. Szczególną ostrożność trzeba zachować na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, południu Warmii i Mazur, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w części Wielkopolski.
1: Klimat. Reklama.
2: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: A, B, C, D, E, F,
7: G, H, I,
6: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
8: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
6: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
8: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid. Po reklamie.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: Tak, to jest. Człowiek się czasem pośpieszy z tym urlopem, prawda? Już by chciał wyjechać, już by chciał truskawki konsumować na urlopie, ale czasem jeszcze trzeba popracować. Kamila Kuzar przygotowała dzisiejszy dzień w Polskim Radiu 24 do południa. Asystuje jej Agnieszka Wieczorek, a wszystko dba, żeby Państwo dobrze słyszeli. O wszystko dba Eldar Pedorenko, który realizuje dzisiejszy program. Grzegorz Frontczak, jeszcze przez moment z Państwem będę, by opowiedzieć o różnych ciekawych rzeczach, a tych na świecie się dzieje. I to będzie trochę taki poradnik, gdzie na pewno nie jechać na wakacje.
1: Gość Polskiego Radia 24.
12: Profesor Wojciech Janicki, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
13: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
12: O Kubie jeszcze sobie porozmawiamy, bo to byłem kilka razy i piękne miejsce i wspaniałe, ale chyba trzeba będzie odłożyć na kilka sezonów do wyjazdów na wakacje, ale na razie nie o wakacjach, tylko o wojnie. Wojnie, która jest bliżej niż mogłoby się nam wydawać. Pamiętają państwo i pan profesor pewnie też oczywiście o sytuacji, która wybuchła w Polsce w tych dronach, które zbłądziły i przeleciały przez granicę. Teraz taki dron rosyjski w tym wypadku. Dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Ten blok stanął w płomieniach, kilka osób jest rannych. No i rumuńskie Ministerstwo Obrony zastanawia się, co z tym zrobić, jak dyplomatycznie sprawę ugryźć, no bo jednak jest to członek NATO, czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie NATO zostało zaatakowane. No ktoś, Rosja oczywiście będzie używać wszelkich środków, mówiąc, że to przez przypadek i nie chciała, albo przez zbłądzony dron, jak w ogóle gdyby nie Ukraina, to pewnie by czegoś takiego nie było. Znamy tę rosyjską śpiewkę. Co powinna zrobić Rumunia w tej sytuacji?
13: Rumunia przede wszystkim powinna angażować w każde swoje działanie całe NATO, dlatego że NATO od Rosji jest wielokrotnie

0: Wielokrotnie silniejsze pod w zasadzie każdym względem. I tak długo, jak długo stoimy jednym wspólnym frontem, tak długo mamy szansę na długotrwały pokój. A tego typu rosyjskie zaczepki o bardzo różnym charakterze znamy nie od wczoraj i nawet nie od wybuchu wojny w 2022 roku. Przecież znacznie wcześniej. Co moment słyszeliśmy o tym, że któreś z państw natowskich, a to Polska, a to Szwecja, a to myśliwce stacjonujące w państwach bałtyckich, podrywa swój garnizon dyżurny, dlatego że jakiś rosyjski samolot ponownie albo narusza naszą strefę powietrzną, albo niebezpiecznie się do niej zbliża. Rosja bez ustanku nas testuje. I działa to trochę na takiej zasadzie, że my gramy rolę takiego dorosłego wobec takiego krnąbrnego dzieciaka, który cały czas sprawdza, co jeszcze mu wolno. Do momentu, aż dostanie po łapach. Teraz pytanie, czym jest to danie Rosji po łapach w przestrzeni geopolitycznej?
1: No i czym może być?
0: Nie podejrzewam, aby NATO pierwsze przystąpiło do wojny w rozumieniu kinetycznym, takiej pełnoskalowej. Jest jednak paktem o charakterze obronnym, chociaż zawsze można wskazać takie działania NATO, które miały charakter jednak interwencji zbrojnej, mimo tego, że ktoś inny w żadne z państw natowskich nie uderzył. No weźmy Serbię w 1999 roku. Natomiast relacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, bądź NATO a Rosją, ma zupełnie inny charakter, bo jest tutaj po obu stronach tak ogromny potencjał militarny, że tego typu konflikt o charakterze kinetycznym zmiótłby naszą cywilizację z powierzchni Ziemi.
1: No tak, bo to Rosja aż się śpieszy do naciśnięcia czerwonego guzika, atomowego czerwonego guzika. No tak, ale powiedział pan o tym dawaniu po łapach Rosji, kuszące bym powiedział, no ale tutaj można mówić o dronie, chociaż to nie jest pierwszy, to podobno 40 dron, który wleciał w Rumunię, w przestrzeń Rumunii, ale jest też sytuacja na Łotwie, która jest chyba dużo silniejsza i dużo trudniejsza, dlatego że na Łotwa ma ogromną diasporę rosyjską, tam właściwie przy granicy z Rosją to mieszkają prawie sami Rosjanie, mówi się głównie po rosyjsku, nie po łotewsku. No i ta sprawa języka to jest sprawa kluczowa, bym powiedział, gardłowa nawet w stosunkach łotewsko-rosyjskich. I mówi się, że jeżeli Rosja miałaby kogoś zaatakować, to Łotwę pierwszą.
0: Kwestia znaczącej liczebnie diaspory rosyjskiej jest czymś zupełnie typowym dla państw, które kiedyś były republikami radzieckimi. Tutaj nawet nie Łotwa jest liderem, ale Estonia, jeśli mówimy o obecnych członkach Unii Europejskiej oraz NATO, gdzie aż 40% mieszkańców stanowią etniczni Rosjanie. Jest rzeczą arcyciekawą, skąd oni się tam wzięli, bo korzenie tego procesu zasiedlania dzisiejszych państw bałtyckich przez etnicznych Rosjan znajdujemy w czasie schyłkowego Związku Radzieckiego, gdzie emerytowani oficerowie radzieckiej armii niejako w prezencie tytułem gratyfikacji za dobrą służbę uzyskiwali możliwość osiedlenia się w miejscach, które sami sobie wybrali, a w Związku Radzieckim właśnie Estonia, Litwa czy Łotwa uchodziły za takie lepiej rozwinięte, o przyjaźniejszym klimacie itd., itd. Efekt był taki, że rzeczywiście w momencie, kiedy Estonia uzyskała niepodległość od Związku Radzieckiego, aż 40% mieszkańców Estonii to okazali się być etniczni Rosjanie, w większości emerytowani wojskowi. Teraz Estonia i Łotwa zresztą podobnie stanęły w obliczu dosyć trudnego wyboru. Z jednej strony państwo staje się demokratyczne i chciałoby tak się rządzić, takimi metodami. Z drugiej strony, jeśli wyobrazimy sobie wybory Estonii na przykład, w których po jednej stronie stanie rozproszona grupa partii podzielonych w zupełnie typowy dla demokracji sposób. Będą partie prawicowe, lewicowe, liberalne, chłopskie i tak dalej. A po drugiej stronie cała diaspora rosyjska, wszyscy etniczni Rosjanie mieszkający w Estonii stworzą jedną partię rosyjską. Okaże się, że oni nadal będą Estonię rządzić. Czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że korzenie problemów dzisiejszych z Rosjanami w Estonii czy w Łotwie sięgają głęboko Związku Radzieckiego i te państwa z tym sobie nie poradziły do końca skutecznie, chociaż podejmowały szereg bardzo ciekawych prób.
1: No tak, próby na przykład obywatelstwa, nie nadania obywatelstwa, jeśli ktoś nie zna, nie zna, nie zda.

0: językowego.
1: Języka estońskiego, który jest na tym samym poziomie trudności co węgierski, bo to jest język z tej samej grupy językowej.
0: Tak, na Łotwie też były takie przypadki, że nie ma paszportu dla tych, którzy nie znają łotewskiego, no i to wyklucza właściwie sporą, jak pan profesor powiedział, część społeczeństwa, a ta część niezadowolona może się skrzyknąć, no i wtedy mamy partię prorosyjską w granicach Unii Europejskiej. Czyli kolejne kraje, gdzie albo znamy rosyjski, albo nie jedziemy, tak? No dobrze. Pan jest dyrektorem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Geografii jednak, czyli tam te mapy, podejrzewam, u pana w gabinecie czy w salach wykładowych często się znajdują. Patrzy pan na te mapy z perspektywy różnych krajów. Powiedzmy, że teraz popatrzymy na chwilę na te mapy z perspektywy Stanów Zjednoczonych. Jest tak, Iran, Kuba, Oman. Co jeszcze? Wenezuela była przed chwilą, tak? Co jeszcze? Stany Zjednoczone i Iran niby uzgodniły warunki 60-dniowego memorandum, ale teraz już się mówi, że no dobra, to skoro mamy na bliskim czy trochę dalszym wschodzie spokój, no to można zająć się Kubą. To jest jakiś rozbójnik światowy, te Stany Zjednoczone?
1: Odczytuję co nieco prowokacji w pańskim pytaniu, panie redaktorze, ale rozumiem, że jest to celowe i zamierzone. Z perspektywy bardzo wielu państw świata Stany Zjednoczone rzeczywiście są takim rozbójnikiem. W szczególności jeśli pojedziemy do Ameryki Łacińskiej i zaczniemy rozmawiać z ludźmi, którzy tamte państwa zamieszkują, okaże się, że bardzo wielu z nich będzie postrzegało, co z naszej perspektywy jest paradoksem kompletnym,
0: jest
1: będzie
0: bardzo
1: postrzegało
0: dziwne, tak.
1: Związek Radziecki w dawnych czasach, a dzisiaj Rosję, jako sprzymierzeńca, a Stany Zjednoczone jako głównego wroga. Dlaczego? Dlatego, że Stany Zjednoczone traktują całą Amerykę Łacińską, całą zachodnią półkulę jako swoją strefę wpływów. W analogiczny sposób Rosja jako swoją strefę wpływów traktuje czy Ukrainę, czy państwa Azji Środkowej, Kazachstan i inne tam położone. I tam, czyli w Ameryce Łacińskiej, Stany Zjednoczone rozgrywają wszelkie swoje interesy, wpływają na obsadzanie wysokich stanowisk w różnych państwach, a niekiedy wręcz decydują ręcznie o tym, kto będzie prezydentem. A jeśli jakieś społeczeństwo wybrało niezgodnie z tym, czego chcą Amerykanie, wówczas podejmują działania zmierzające do dokonania politycznej zmiany w takim państwie. To jest rzeczywistość państw Ameryki Łacińskiej od kilkudziesięciu lat przynajmniej. Zatem teoretycznie każde z tych państw, w szczególności to, które nie jest wystarczająco skutecznym i dobrym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, mogłoby być celem takich działań.
0: No tak, pamiętamy Gwatemalę, pamiętamy Nikaraguę, to wszyscy, którzy zajmują się polityką i geografią też i służbami, to na pewno jeszcze wymieniam kilka krajów, gdzie CIA ustawiało rządy.
1: Jeszcze pamiętamy United Fruit Company. Dzisiejszą Chiquitę z bananami i tak zwanymi republikami bananowymi, które de facto były amerykańskimi plantacjami zajmującymi w niektórych państwach nawet po 30-40% powierzchni kraju.
0: Kuba to jest bardzo ciekawy kraj, bo on przechodził trochę z rąk do rąk w historii, ale Amerykanie nigdy tam szansy na dłuższe zasiedzenie nie mieli, a jak chwilę byli, to zwykle się to kończyło klapą. Tak bardzo obrazowo to i w skrócie ujmując. Teraz chcą najechać, zaanektować, nie wiem, wprowadzić demokrację na Kubie. No wszystkie właściwie powyższe się zgadzają. Po co im ta Kuba?
1: Każde państwo, które ma aspiracje o charakterze hegemonicznym, a Stany Zjednoczone są numerem jeden na tej liście w skali świata, aby podtrzymać tę swoją hegemonię, musi regularnie podejmować cały szereg działań na kilku frontach. Pierwszym frontem jest front ekonomiczny, a więc trzeba zapewnić sobie finansowe możliwości realizacji swoich polityk i strategii. Drugim jest front polityczny, a więc oddziaływanie chociażby na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych i poszukiwanie tam sojuszników, choćby ci sojusznicy byli politycznie czy militarnie bądź ekonomicznie bardzo słabi. To kazus oddziaływań i rywalizacji amerykańsko-radzieckiej na kontynencie afrykańskim przez kilka dekad. A trzecim działaniem jest działanie o charakterze militarnym, a więc takie, które pokaże innym ich miejsce w szeregu i jednocześnie całemu światu pokaże, kto tu rządzi. No Stany Zjednoczone z jednej strony odżegnują się od takiego hasła i takiej łatki bycia światowym żandarmem. Nie jeden prezydent, weźmy chociażby Billa Clintona i początek lat 90.

0: mówił, my nie będziemy światowym żandarmem, my nie będziemy bez ustanku rozwiązywać problemów wszystkich państw świata. Za Clintona się to skończyło ludobójstwem w Rwandzie w 1994 roku, ale z drugiej strony, kiedy ktoś zwietrzy jakiś swój interes, czy to ekonomiczny, czy polityczny, czy jeszcze inny, wówczas bardzo chętnie amerykańscy żołnierze gdzieś wylądują. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że większość tych sytuacji, tych znanych nam z historii zdarzeń, gdzie Amerykanie rzeczywiście gdzieś lądowali fizycznie i dłużej tam przebywali, kończyło się wycofaniem po cichu, po kilku, kilkunastu, a czasem nawet po 20 latach bez sukcesu. No wystarczy popatrzeć na to wprowadzanie demokracji, czy to w Iraku, czy w Afganistanie. Przecież to się nigdzie praktycznie nigdzie nie powiodło. No do nielicznych zupełnie wyjątków należy skuteczność amerykańskiej interwencji w Korei, Korea Południowa, która do dzisiaj jest miejscem, gdzie amerykańskie garnizony stacjonują.
1: No tak, ale to jest taki gorzki żart czy mem, że dzięki Bogu u nas nie ma ropy, to nas nie zaatakują Amerykanie. To by tłumaczyło wiele interwencji amerykańskich w ostatnich dekadach. Tak można odczytywać Wenezuelę na przykład. No pojechali tam po ropę tak naprawdę, ale na Kubie nie ma ropy. Na Kubie są fajne, ładne plaże, więc czyli ten aspekt finansowy, czy pierwszy, który pan profesor wymienił, odpada, czyli tylko chodzi o politykę z Kubą, tak?
0: Chodzi o jeszcze jedną rzecz, chodzi o geografię. Z Kuby na Florydę jest 160 kilometrów. To jest dystans podobny jak dystans pomiędzy Warszawą a Lublinem. To oznacza, że pocisk z Kuby na Florydę leci kilkanaście sekund, te mówię o tych najszybszych, bądź kilkadziesiąt sekund, te nieco wolniejsze. Posiadanie takiego na takim swoim miękkim podbrzuszu kogoś, kto jest potencjalnym sojusznikiem jednego z największych rywali Stanów Zjednoczonych. No dzisiaj na tego najważniejszego rywala wyrastają Chiny, ale znaczenie Rosji trudno też deprecjonować. Zatem posiadanie takiego miękkiego podbrzusza na pewno nie jest dobre. Dobrze jest je sobie zabezpieczyć i podejrzewam, że to jest jeden z głównych motywów zainteresowania amerykańskiego Kubą. Bo na pewno nie chodzi Amerykanom o to, żeby Kubańczycy nagle stali się szczęśliwym narodem rządzonym metodami demokratycznymi.
1: Czyli interwencja w Zatoce Świni, część druga, tak?
0: Tak, być może teraz dzięki temu, że już wiadomo, na czym poległa tamta interwencja z tym przesunięciem stref czasowych i przesunięciem tym samym o jedną godzinę dwóch zdarzeń, które miały być w pełni zsynchronizowane, jest nauczką i dzisiaj, gdyby coś się miało dziać, to już tego błędu nikt nie pomyli.
1: To z drugiej strony, tak patrząc już teraz globalnie ze strony amerykańskiej, to Donald Trump naprawia to, co trochę rozpoczął JFK, czyli Kennedy, bo zatrzymał te rosyjskie okręty, które płynęły na Kubę. Chruszczow wtedy był chyba bardzo niezadowolony. No a teraz jak przejmą te Kuby, no tak, ale to trzeba rządzić tym krajem, jak się przejmie. Tutaj nie ma, tak jak w Wenezueli, kogoś, kto robi to ich rękoma.
0: Na razie nie ma, ponieważ skuteczność reżimu braci Castro, wystarczy popatrzeć na czas, jaki rządził Fidel, a potem jego brat, no, okazała się być bardzo, bardzo wysoka. Natomiast ta presja, którą Amerykanie wywierają na Kubę cały czas, ma charakter ekonomiczny i ona uderza przede wszystkim w szeregowych mieszkańców Kuby, którzy z jednej strony są gnębieni przez swój autorytarny polityczny reżim, a z drugiej strony są gnębieni przez amerykańskie sankcje. Tam nie mam świadomości istnienia silnego, oddolnego ruchu i lidera, który stanąłby na czele. Inna rzecz, że taki lider w pewnym momencie może się pojawić, natomiast w którą stronę to pójdzie, no to bardzo trudno prognozować. No, jeśli przeniesiemy się z powrotem na Bliski Wschód do Iranu i zobaczymy, jak rozwijał się Iran czasów Szacha Pahlaviego, w kierunku absolutnie niedemokratycznym. To przecież był autorytarny reżim, ale jednocześnie budujący społeczeństwo w warstwie kulturowej na modłę świata zachodniego, a potem nagle okazało się, że Irańczycy pękli i nie poszło w stronę demokracji, tylko poszło w stronę państwa silnie... Tak.

0: demokratycznego i islamskiego radykalizmu, czego nie przewidywał nikt. No bo gdyby ktoś to przewidział, to udałoby się temu zapobiec najprawdopodobniej. To byłoby w interesie Amerykanów. To teraz pytanie, w którą stronę to pęknie na Kubie. Bo w pewnym momencie zapewne pęknie.
1: Może wrócą do komunizmu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu, mamy jeszcze chwilę.

0: Izrael mówi dzisiaj, że przekroczenie jakiejś linii grozi komuś śmiercią, jest bardzo, bardzo nieśmiesznym żartem, jeśli wziąć pod uwagę to, ile ludzi Izrael zabił w Strefie Gazy w ciągu ponad półtora roku swoich działań. Sam fakt istnienia tych działań jest rzeczą niewyobrażalną w cywilizowanym świecie. Oczywiście wszyscy pamiętamy, że zaczęło się od drugiej strony i tutaj Izrael zawsze powie, my tylko odpowiadamy na atak Hamasu z 7 października 2023 roku, a więc to Palestyńczycy zaczęli. Inna rzecz, że jest już potwierdzone, że Netanyahu wiedział o szykowanym ataku i nie podjął skutecznych działań prewencyjnych, chociaż mógł. Natomiast historycznie, cofając się krok po kroku, cofniemy się w końcu do 1948 roku, gdzie z kolei Palestyńczycy powiedzą, to przecież myśmy tutaj mieszkali, a światowy syjonizm doprowadził do powstania tutaj państwa Izrael. W ten sposób możemy się cofać do głębokiej starożytności i każdy z tej przeszłości wybierze sobie taki moment, który będzie korzystny dla jego interpretacji współczesności. Tą metodą nigdy nie uzyskamy efektu, co do którego nie politycy, bo oni rządzą się zupełnie innymi prawami, tylko przeciętni mieszkańcy, czy to żydowscy, czy palestyńscy tego obszaru naprawdę by chcieli, czyli do pokoju. Jakiś czas temu miałem okazję, przyjemność być promotorem pracy magisterskiej. Moja dyplomantka metodą delficką, a więc metodą przepytywania ekspertów, szukała odpowiedzi na to, która przyszłość dla Palestyny i Izraela jest najlepsza. Okazuje się, że większość ekspertów powiedziała dwa niepodległe, niezależne od siebie państwa, ale jednocześnie w odpowiedzi na pytanie, czy są na to szanse, niemal wszyscy zgodnie powiedzieli nie. Nie w przewidywalnej przyszłości. To sprawia wrażenie węzła gordyjskiego, a my nie mamy miecza, którym moglibyśmy go przeciąć.
1: To jeszcze dorzucę jedną rzecz. W środę oczyszczenie Gazy z Palestyńczyków, zapowiedział izraelski minister obrony Izrael Katz. Oczyszczenie jakiegoś terytorium z mieszkających tam ludzi, no to się w głowie nie mieści. To jest po prostu faszyzm. To jest Sturmbannführer Katz. No, to jest niesamowite, że ci ludzie to robią. Nie ma pan profesor takiego podejścia?
0: Mam takie... Dzielę tutaj z panem to zdanie absolutnie w 100%. Tym jest to trudniejsze i bardziej szokujące, że o czyszczeniu Gazy z Palestyńczyków w nieco innym kontekście mówił także prezydent Trump, obiecując Szwajcarię na Bliskim Wschodzie, którą odbuduje i stworzy tam kurort. To są absolutnie szalone działania, które myślę dość jednoznacznie oceni historia.
1: Führer Netanyahu, może powinniśmy zacząć tak mówić głośno, by dotarło do Izraelczyków, że ta karta, którą grali przez 50 lat, to już się dawno wyczerpała, a teraz zachowują się dokładnie tak jak ich oprawcy w czasie II wojny światowej. Profesor Wojciech Janicki, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie był z nami. Panie profesorze, bardzo dziękuję za słowa i za ten komentarz o polityce międzynarodowej. Miłego dnia życzę.
0: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję państwu.
1: A na zegarze w Polskim Radiu 24 jest 9:30.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Aleksandra Kozera, zapraszam. Na ziemi 800 strażaków i ponad 200 wodzów, w powietrzu samoloty Dromader i policyjny Black Hawk. Na tylu frontach trwa walka z ogniem, który trawi las pod Warszawą. Pożar obejmuje 300 hektarów na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego. Ewakuowano ponad 40 mieszkańców z dwóch zagrożonych wsi. Będą mogli wrócić do domów, gdy zmniejszy się zadymienie, przekazał zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
4: Teraz nie ma zadymienia, tak? Więc ta sytuacja znacząco się poprawiła w stosunku do tego, co wczoraj było wieczorem. Ta ewakuacja prewencyjna była ze względu nie na zagrażający ogień, natomiast na bardzo silne zadymienie. Musimy przygasić to pogorzelisko, żeby to zadymienie się zmniejszyło.
3: Strażacy szacują, że dogaszanie pogorzeliska potrwa 2 lub 3 dni. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski potępia dronowe ataki Rosji. Wyraża także solidarność z Rumunią.

0: Ostatniej nocy jeden z rosyjskich dronów podczas ataku na Ukrainę naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii, uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu, raniąc dwie osoby. Niezależnie od tego, czy było to celowe, czy to wynik nieudolności, Rosja nadal jest niebezpieczna i musimy się przed nią bronić, powiedział Radosław Sikorski w rozmowie z agencją Reutera. Dronowy atak Rosji potępiły też Unia Europejska i NATO. Noc spędzili przed Sejmem w wozie taborowym przywiezionym z Bieszczad. Obrońcy szpitala w Lesku zapowiadają, że nie wyjadą z Warszawy, dopóki nie przekażą premierowi skrzyni z podpisami pod apelem o utrzymanie SOR-u. Wczoraj zamiast z szefem rządu spotkali się z wiceminister zdrowia Katarzyną Kęcką. Konkretów nie było, relacjonuje jeden z protestujących, Duszan Augustyn.
1: Nie powiedziała żadnych konkretów, nie powiedziała żadnych rozwiązań, a że plany dla naszego szpitala są w tym momencie, jak powiedziała, utajnione, więc dalej chcemy spotkać się z premierem, dalej chcemy, żeby premier dotrzymał obietnicy co do przyszłości szpitala w Lesku.
0: Mieszkańcy chcą gwarancji, że pilna pomoc medyczna nadal będzie dostępna na miejscu w Lesku. Podkreślają, że w Bieszczadach odległości do szpitali są duże, a w sezonie turystycznym liczba osób potrzebujących pomocy rośnie. Na koniec Wilno na różowo. Rozpoczyna się festiwal Chłodnika Litewskiego. Będzie nie tylko przepyszna zupa, ale też wiele innych atrakcji. Jakich? O tym opowie nasz korespondent Kamil Zalewski.
2: Oficjalne otwarcie imprezy odbędzie się wieczorem. Na placu ratuszowym wystąpią znane na Litwie zespoły oraz komicy. W weekend zorganizowane zostaną też m.in. bieg różowych kelnerów oraz parada chłodnika na rzece Wili. Pomysł organizacji takiego festiwalu narodził się z potrzeby stworzenia ciekawego wydarzenia, o którym można mówić za granicą, wyjaśnia Dowila Aleksandrawiczenie. Oczywiście nasi sąsiedzi Polacy również chętnie przyjeżdżają. Wszyscy wiemy, że w Polsce także popularny jest chłodnik, który nazywany jest Kamil Zalewski, Polskie Radio. Wilno.
0: I ode mnie dziś to wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Informacje o 10:00 przygotuje i przedstawi Ewelina Kamińska. Zapraszam w jej imieniu. Spokojnego dnia. Do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 9:33, Małgorzata Szochowska, dołączam do Państwa. Spędzimy kilka najbliższych godzin wspólnie. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w sprawie pożaru tego pod Warszawą.
3: Stan dnia.
4: Ponad 800 strażaków, policja, wojsko walczą z tym pożarem. To Międzylesie w powiecie wołomińskim. Ogień objął już około 100 hektarów lasu. Działania prowadzone są na obszarze trzykrotnie większym. Od rana nad terenem pracują także śmigłowiec Black Hawk i samoloty gaśnicze Dromader. Jak wygląda sytuacja na miejscu? O tym Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Czy żywioł jest pod kontrolą? To jest chyba najbardziej zasadnicze pytanie.
5: Tak, ogień został już opanowany. Na miejscu jest teraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński i aktualnie trwa objazd szefa resortu wraz ze strażakami tych miejsc, gdzie strażacy już próbują dogasić pożar. Bo tak jak wspomniałeś, obszar zwiększył się trzykrotnie w porównaniu z nocą, mówi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierbatowski.
6: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań. Na chwilę obecną ta cyfra jest większa, ponieważ tutaj las przeplata się z trzcinowiskami, z nieużytkami.
5: Chociaż płomienie sprowadzono do parteru, największym wrogiem ratowników jest teraz czas. Służby robią wszystko, by stworzyć strefy ochronne przed zapowiadanym silnym wiatrem, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin.
7: W tej chwili pracują dwa harwestery, które przecinają, robią taką przecinkę, gdyby pożar się rozprzestrzeniał, bo boimy się wiatru. To jest taki bufor bezpieczeństwa na wypadek, gdyby ten pożar się rozprzestrzeniał, ale mam nadzieję, że już tego nie będzie.
5: No i właśnie te przecinki mają pomóc opanować pożar, żeby już, gdy ten większy wiatr przyjdzie, się nie rozprzestrzeniał. Najtrudniejsza sytuacja panowała tu wczoraj wieczorem, kiedy gigantyczna chmura gryzącego dymu odcięła od świata okoliczne budynki. To właśnie ten duszący opad, a nie same płomienie zmusiły sztab kryzysowy do natychmiastowej akcji, mówi nadbrygadier Sławomir Sierbatowski.
7: Teraz nie ma zadymienia, tak? Więc ta sytuacja znacząco się poprawiła w stosunku do tego, co wczoraj było wieczorem. Ta ewakuacja prewencyjna była ze względu nie na zagrażający ogień, natomiast na bardzo silne zadymienie. W chwili obecnej, jak Państwo widzicie, to zadymienie nie jest tak silne.

0: 42 ewakuowane osoby spędziły noc urodzin oraz w bezpiecznych warunkach w szkole w Stanisławowie. Choć to zadymienie dziś rano jest wyraźnie mniejsze, to w podłożu wciąż kryje się niebezpieczeństwo. Pożar wniknął głęboko w grunt, co oznacza długotrwałą pracę strażaków, o czym mówi nadleśniczy Piotr Serafin.
1: Teren, na którym się znajdujemy, to gleba również z murszem. To zarzewia te ognia wniknęły i pomimo, że przelewania wodą, to co jakiś czas te będą te dymy wychodziły. I tutaj jedynym lekarstwem, żeby to ugasić, mówiąc kolokwialnie, to deszcz.
0: By skutecznie zdusić te podziemne zarzewia, na pogrzebisko wkroczyło 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy łopatami i tłunicami będą ręcznie przekopywać pogrzebisko. Z powietrza las zalewają wodą 4 samoloty oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk. Strażacy apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody, bo przez gaszenie drastycznie spadło ciśnienie w hydrantach.
2: Pilne. W tej chwili trwa konferencja z udziałem szefa MSWiA, przedstawiciela strażaków i policji w sprawie tego pożaru. Posłuchajmy, jakie deklaracje, informacje padły.
3: Nie będziemy jakoś, wszyscy wiemy, dlaczego się spotkaliśmy. Proszę bardzo pana generała Kruszka o krótki raport sytuacyjny. Jak wygląda sytuacja, jakie środki są zadysponowane, jakie perspektywy na najbliższe godziny, co się może wydarzyć, panie generale?
4: Panie ministrze, szanowni państwo, noc była wykorzystana do bardzo ciężkiej pracy. Udało się pożar ograniczyć już w tej lokalizacji, w której jest obecnie. Nie rozprzestrzenia się nam. Jest to mniej więcej obszar 300 hektarów. Oczywiście pomiary będą wykonywane w późniejszym czasie i doprecyzują dokładną jego wielkość. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 826 ratowników. Oni realizują zadania na 5 odcinkach bojowych, właśnie dogaszając te zarzewia pożaru.
2: To chyba najważniejsze informacje. Pożar się nie rozprzestrzenia. Starszy brygadier Tomasz Wiśniewski, prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
2: Wczoraj słuchałam wypowiedzi różnych służb i to zdaje się jeden z leśników mówił, że kamery zaobserwowały tak na początku więcej niż jedno źródło ognia, to znaczy źródło dymu. Przynajmniej było widziane w tych kamerach. Pytany o to, czy można mówić o podpaleniu, nie zaprzeczył.
5: Ja bym był bardzo ostrożny, jeżeli chodzi tutaj o ewentualne wskazywanie tej przyczyny bezpośredniej. Oczywiście jedną z hipotez możemy w tej chwili brać pod uwagę, że było to działanie umyślne. Przy czym zwracam uwagę, że w obszarze leśnym, kiedy mamy gęste zalesienie, ten dym może rozprzestrzeniać się różnymi kanałami mniej gęstszymi i wychodzić ponad korony drzew w różnych miejscach. To może mylić nam obraz, jak gdyby wskazujący na to, że mamy kilka źródeł pojawiającego się dymu. To musi zostać zweryfikowane bez względu na wszystkie okoliczności, które tutaj poprzedziły to zdarzenie. W związku z powyższym musimy być tutaj wyczuleni na spekulowanie co do przyczyny tego zdarzenia i na pewno pozostawić to organom ścigania, które będą prowadziły postępowanie w sprawie o pożar. Mam tu na myśli nadzór prokuratury i działania bezpośrednio organów ścigania, które muszą wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Przypomnę, że wszelkie tego typu zdarzenia związane z pożarem polegają na tym, że wyprowadzamy hipotezy, które są katalogiem różnych okoliczności i weryfikujemy je na drodze eliminacji. Badając również tak zwane krzyżowe informacje typu monitoring, typu zeznania świadków, typu okoliczności inne, które poprzedziły to zdarzenie. Tak więc wymaga to jak gdyby gruntownego jak gdyby, spojrzenia na to zjawisko.
2: Rozumiem. To, że pożar się nie rozprzestrzenia, nie oznacza jeszcze komunikatu został opanowany, jak rozumiem.
5: Tak, to jest zjawisko, w którym mamy obszar zamknięty, jeżeli

0: Chodzi o działanie ognia, natomiast nie jest on ugaszony, nie rozprzestrzenia się i to jest bardzo dobra informacja. Tak jak przed chwilą powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, że został zlokalizowany. Natomiast teraz jest bardzo ważna rzecz, aby tą walkę wygrać teraz z tym żywiołem i zalewać te ogniska i pożary, które tam rozprzestrzeniły się na tym obszarze. W związku z powyższym dalej on nam się nie rozwija.
1: Zalewanych jest 100 hektarów, czy tych 300, o których mówiliśmy? To znaczy ten obszar trzy razy
0: jest
1: większy.
0: Obszar, tylko, bo szanowni państwo, przy tak rozległym pożarze musimy sobie zawsze dać jak gdyby bufor bezpieczeństwa i niestety musimy przewidywać również taką stratę kontrolowaną, bo wyprzedzamy front pożaru, dajemy mu się rozwinąć do określonego miejsca, gdzie jesteśmy przygotowani. Tak już to wygląda, taka jest taktyka. W związku z powyższym te 300 hektarów obejmuje w tej chwili obszar działania, natomiast rozwinął się ogień na obszarze 100 hektarów.
1: Myślę, że niecałe 24 godziny do takiego komunikatu, jaki dziś słyszeliśmy, to niezwykle szybkie tempo i wielki sukces ratowników.
0: Myślę, że tak. Jesteśmy służbą tutaj bardzo dobrze przygotowaną do tego typu działań. Nasze doświadczenia zarówno krajowe, jak i międzynarodowe pozwoliły już jak gdyby przewidzieć, co się może wydarzyć. I trzeba przyznać, że te działania były naprawdę, no ktoś powie, przeszacowane, jeżeli chodzi o ilości sił. Absolutnie nie. Tak trzeba działać z wyprzedzeniem, jak i również z nadmiarową ilością sił i środków, aby poradzić sobie w sytuacji, kiedy zmieni się sytuacja. Proszę zobaczyć, jeżeli by w tej chwili ruszył się bardzo mocny wiatr, nie wiemy jeszcze dalej, jakby się scenariusz potoczył. Dlatego musimy być na miejscu do tego przygotowani.
1: Dziękuję panu bardzo za informację. Starszy brygadier Tomasz Wiśniewski dla państwa w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz o politycznych pożarach i o tym pożarze, którego zarzewie tli się w Krakowie. Kamil Smogorzewski, kolektyw analityczny Res Futura. Dzień dobry, panie Kamilu.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego jesteście przekonani, że to sok z buraka spowodował, że pan Miszalski stracił swoje stanowisko? To jeden z portali. Celowo nazwy tego portalu używam. To jest takie proste narzędzie do tego, żeby przewracać stołki, fotele, a nawet systemy?
2: A ja nie wiem, czy to jest takie proste, no bo jednak trzeba się trochę natrudzić, żeby tej wielkości fanpage czy portal prowadzić. Natomiast dlaczego jesteśmy przekonani? No dlatego, że zrobiliśmy dogłębną analizę. No, to trzeba pamiętać, że sok z buraka był być może najważniejszym punktem w całej kampanii referendalnej, który spowodował, że Aleksander Miszalski ostatecznie został odsunięty od władzy. No ale nie jedyny. No, tam zadziało się dużo różnych rzeczy pod koniec kampanii, które przyczyniły się do tego, że później ta intensyfikacja działań soku z buraka tylko zaszkodziła, a nie pomogła. Mhm. No bo z jednej strony mieliśmy kampanię, która była nakierowana w zasadzie na to, żeby referendum nie było ważne, żeby frekwencja nie była wystarczająca, a z drugiej strony na uspokajanie emocji. Znaczy, jeśli coś mogło pomóc organizatorom referendum, to emocje. I oni to doskonale wiedzieli na etapie zbierania podpisów. Później, kiedy już strategia komunikacji, strategia prowadzenia tego referendum przez magistrat była opracowana, to ona ostatecznie działała. Znaczy, to nie do końca jest tak, że zostały popełnione kardynalne błędy w komunikacji, w prowadzeniu kampanii. Pewnie jakieś się zdarzyły. To już będziemy, nie my, ale eksperci roztrząsali, co i jak. Natomiast w warstwie narracyjnej, w warstwie informacyjnej w internecie, ona była prowadzona całkiem dobrze. To znaczy, wyciszenie plus demobilizacja działały. Znaczy,
1: no dobrze, to kto miał silniejsze argumenty? Bo skoro demobilizacja nie pomogła, to ktoś był silniejszy w tym działaniu.
2: Znaczy, no i tutaj wracamy do tego, do tych emocji, o których wspomniałem. Sok z buraka zapewne miał bardzo dobre intencje.

0: się, tylko widział tą jedną stronę, to znaczy demobilizację frekwencyjną, ale nie zauważył, że dużo ważniejszym w zasadzie komponentem jest ta cisza wokół referendum. Właśnie. Aleksander Miszalski nie mówił o referendum. On mówił o mieście, on mówił o mieszkańcach, on mówił o tym, co zrobił, o tym, co chce zrobić jeszcze. O tym, żeby ta szansa na poprawę życia Krakowian, żeby ją dostał. On się wycofał z zapisów najbardziej kontrowersyjnej strefy czystego transportu w Krakowie. Więc ta cisza wokół referendum, a skupienie się na mieszkańcach i na Krakowie, no działały, dopóki nie intensyfikacja postów na Facebooku profilu Soku z Buraka, to było tak wcześniej, powiedzmy 2-3 posty w tygodniu, a później to było kilkanaście postów dziennie.
1: Mhm. Czyli nie o tym powinna być, teraz jakbyśmy nazwiska odłożyli na bok, prawda, to nie o tym powinna być kampania kogoś, kto jest jej głównym obiektem, jak na przykład pan prezydent Miszalski, tak?
0: Tak, kampania powinna być o tym, co zrobił, a nie o samym referendum. Mhm.
1: Tak, mężczyzna w średnim wieku, mieszkaniec krakowskich peryferii, jeżdżący kilkuletnim dieslem do pracy do Nowej Huty albo do Wieliczki, nie ma w swojej polityce wielu czerwonych linii, jest tolerancyjny wobec większości decyzji władz lokalnych, bo go bezpośrednio nie dotyczą, ale strefa czystego transportu te linie przekroczyła, piszecie w swoim raporcie, i powiedziała mu: twój samochód, w który włożyłeś 30 tysięcy oszczędności 6 lat temu, jest dziś legalnie nieużyteczny w centrum miasta, w którym mieszkasz. Ja bym jeszcze coś do tego dodała. Ci, którzy mają lepsze samochody, są bardziej uprzywilejowani. Zostajesz w tyle, drogi mężczyzno w średnim wieku.
0: Być może tak, ale tutaj nie było rozróżnienia na to, czy ktoś ma drogi samochód, czy ktoś ma samochód tani, czy zarabiał na niego pracując w kopalni, czy na wysokim stanowisku prezesowskim. Tutaj znowu trzeba się odwołać do pewnej maksymy, którą w zasadzie wszyscy zajmujący się polityką, sprawami społecznymi, ale też komunikacją i zarządzaniem powinni wiedzieć. To znaczy, jak się bierzemy za coś, za jakąś działanie, akcję, to musimy znać pole, na którym się, musimy rozumieć pole, na którym się poruszamy i umieć grać w tę grę. Jeżeli strefa czystego transportu generowała 78% komentarzy wokół tego, to były komentarze mężczyzn, to znaczy, że strefa czystego transportu uderza w żywotne interesy ego męskiego. I to nie jest pejoratywne. To znaczy, my nie mówimy tutaj, ani ja nie mówię tutaj, że to jest coś złego. Jednym, znaczy, to kiedyś się mówiło, pamiętam, a to akurat chyba pejoratywnie, że przedłużeniem męskiego ego jest jego samochód. Trochę się to zmieniło, w Polsce przynajmniej, natomiast wciąż to nie o samochód chodzi. Tu chodzi o naszą wolność. Tu chodzi o to, że ktoś coś nam po pierwsze zabiera, ograniczając na przykład wjazd do centrum Krakowa, chociaż to nie do końca jest centrum, bo to przecież 65% powierzchni, czy 60%
1: powierzchni. No tak, ale oprócz
0: Krakowa,
1: tego, że nam coś zabiera, to jeszcze nam coś nakazuje.
0: To jeszcze nakazuje. Plus każe nam płacić. Mhm. Znaczy, tu wiele czynników się złożyło na to, że ta strefa nie została przyjęta, albo inaczej, że została przyjęta zdecydowanie gorzej niż na przykład w Warszawie.
1: No właśnie. Piszecie w swoim raporcie o tym, że temat rozpalony przez portal, o którym mówimy, spowodował, że taką reakcję obronną, tak, ale nie przystosowaną do gaszenia pożaru, tylko skierowaną na wyciszenie. Czyli to było za mało. Ale to jest jeden z przykładów na to, jak nie wiem, rytmiczne działanie, takie skoordynowane działanie w necie po prostu rozwala system.
0: Tak. No tak. Oczywiście, że to jest jeden z
1: przykładów. Ale to my jesteśmy tacy podatni, my sobie nie zdajemy z tego sprawy? Jak to jest? Jesteśmy takim powolnym narzędziem rozgrywki na procenty?
0: No to jest bardzo mocno powiedziane, panie redaktor, no ale w praktyce trochę to tak wygląda. Znaczy tu musimy wrócić do tego, jak funkcjonują w ogóle social media i jak ten internet.

0: internet funkcjonuje. No jeżeli nie widzę czegoś, to w ogóle jeszcze wróćmy do czegoś innego. Jak mam tyle zajęć dziennie, jak muszę myśleć o tylu sprawach, dzieci, praca, no cokolwiek, trawnik, susza, no wszystko jest na naszej głowie. Jak czegoś nie widzimy w naszym feedzie, na naszej tablicy na Facebooku na przykład, albo na X-ie, jeżeli ktoś korzysta, na LinkedInie, na każdym medium, się mówi teraz, antyspołecznościowym, no to my o tym naturalnie nie myślimy. Krakowianie o tym myśleli, no bo było referendum. No ale to też nie jest tak, że temat referendum będzie rozgrzewał 100% mieszkańców Krakowa przez 3 miesiące. To jest
1: w końcu
0: absolutnie niemożliwe.
1: Rozgrzał około 30% mieszkańców Krakowa.
0: No ale gdyby nie inspiracje do tych emocji, no emocje nas najbardziej rozgrzewają. Gdyby nie inspiracje do tych emocji, no to referendum nie byłoby ważne. No my widzieliśmy, że to referendum będzie na jakieś 80-90% ważne ze względu na frekwencję już tydzień, dwa tygodnie przed tym referendum. No to wynikało z intensyfikacji aktywności w social mediach i w internecie w ogóle. Natomiast tak jesteśmy rozgrywani, no tak nam... A w zasadzie tak nas algorytm rozgrywa, który nie rozumie neutralnych wpisów. Znaczy w 2019 roku Meta już powiedziała, że ich algorytm po prostu ich nie rozumie, a jak ich nie rozumie tych neutralnych wpisów, to je ukrywa, dlatego że neutralne wpisy nie angażują nas w social media.
1: Czyli stawia na skrajne, tak, w te strony, które pobudzają nasze emocje. O tym, że to bazuje na emocjach, wiemy już od dawna. Bardzo ciekawe zdanie na koniec raportu. 24 maja nie jest końcem cyklu, jest jego początkiem, prawda? Bo po pierwsze kampania i wybory, a po drugie ta fala, o której mówimy, która miałaby się rozlać na inne miasta. Konsekwencje tego, co się wydarzyło w Krakowie, mogą być bardzo ciekawe także z waszego punktu widzenia, prawda? Bo one w kolejnych krokach pokażą, kto się potrafi uczyć na takich przykładach i wyciąga z nich skuteczne wnioski, także politycznie przede wszystkim, prawda? A kto absolutnie nie.
0: Tak. Tak będzie.
1: I wygrywa ten, kto rozumie tak, algorytm.
0: I czy interesy po prostu jednostek zejdą na dalszy plan wobec interesu grupy, partii, klubu, ale przede wszystkim wobec wymagań, jakie stawia przed nami teraz ta gra w internecie, ta gra polityczna w internecie. Ona działa na zupełnie innych zasadach niż klasyczna komunikacja. Dlatego powiedzieliśmy, że kampania wyciszenia była prowadzona całkiem dobrze. Dlatego właśnie te emocje, tonowanie tych emocji, dlatego neutralne treści były podawane, żeby algorytm nie podbijał tym osobom wszystkim proreferendalnym tych treści, które były generowane przez osoby, które to referendum organizowały. Ale wracając do tej fali, która ma się rozlać, no ona się nie rozleje do momentu, najprawdopodobniej się nie rozleje do momentu wyboru nowego prezydenta Krakowa, no bo to by był strzał w kolano. No teraz raczej będziemy się skupiać na tym, co się dzieje w Krakowie, niż w Rzeszowie, Poznaniu czy w Gdańsku. I to wcale nie musi być wielka fala. Znaczy, to działa na emocje, że nie wiem, wystarczy tam 15% tych, którzy poszli do głosowania, żeby odwołać jednego, drugiego prezydenta i to się przekłada na 30 tysięcy uprawnionych do głosowania. No ale te 30 tysięcy, po pierwsze, trzeba zebrać te podpisy,
1: zmotywować. Prawda? Czyli co?
0: Albo do tego są potrzebne pieniądze,
1: chęci. Albo przestraszyć. W internecie też są potrzebne pieniądze? Bo właśnie chciałam pana zapytać na koniec naszej rozmowy. To może kolejna kampania, no jesteśmy w fazie prekampanii. Myślę, że większość działań politycznych teraz to już jest wstęp do przyszłorocznych wyborów. To może po co nam plakaty? Po co nam jakieś billboardy? Może trzeba się skupić? Większość z nas korzysta, nie wiem, czy macie jakieś takie dane, czy...
0: Że to akurat,
1: ilu z nas, ilu Polaków kształtuje swoje opinie na bazie tego, co jest w internecie?
0: A to ile?

0: ile korzysta z
1: social media. Nie, korzysta. A to są być może
0: no,
1: różne...
0: Jest, no to jest trudne do zmierzenia. Mhm, no,
1: jasne,
0: jak nasze mózgi działają.
1: Tak jasne, naprawdę. Ale ten, kto pilnie obserwuje sytuację z Krakowa, to no, dostał jasny sygnał, mhm. prawda? To może tak jeszcze wrócę. Do, po co nam billboardy? Po co nam jakieś takie akcje, spotkania na rynkach w tym czy w innym mieście, tak? Może tylko internet.
0: W momencie, kiedy algorytm nie podsuwa nam tych wszystkich informacji, które chciałyby komitety nam przekazać, jest dużo większa szansa, że zobaczymy te informacje, jeśli one będą i na billboardach, i w internecie. Że, no, nie zrezygnujemy z klasycznych metod prowadzenia kampanii i na pewno w najbliższych latach to się nie stanie. Większą uwagę partie i komitety powinny kierować oczywiście do social mediów. Natomiast ja mam głębokie chyba przekonanie już teraz, że to się też nie wydarzy w najbliższej przyszłości. Mhm. Znaczy, że to wciąż jest uważane za coś, co jest tylko dodatkiem do kampanii, a nie clue, nie tym sednem, gdzie tam powinny być zainwestowane nie tylko środki, ale też czas i energia ludzi, którzy tą kampanię prowadzą.
1: Dla mnie doskonałym przykładem tego, jak nie warto komunikować się z nami wszystkimi, jest wystąpienie pana premiera na giełdzie papierów wartościowych przy ogłoszeniu pierwszego pakietu deregulacyjnego. I pan premier mówi, mamy doskonałe wskaźniki, wszyscy powinniśmy to czuć. Mhm. Otóż nie. Nie wszyscy to czujemy. I teraz pytanie, jak dotrzeć do naszych emocji i je w pewnym sensie zaspokoić, bo pewnie o to chodzi. Kamil Smogorzewski, kolektyw analityczny Res Futura z państwem. Polecam państwu ten raport na stronie Res Futura. Bardzo ciekawy. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Wielki pożar lasu na Mazowszu opanowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze kilka dni. Szef NATO rozmawiał z rumuńskim prezydentem, to po uderzeniu rosyjskiego drona koło granicy z Ukrainą. Ustawa łańcuchowa przeszła przez Sejm, poparła ją też znaczna część opozycji. Minęła 10:00, Ewelina Kamińska, zapraszam. Na miejscu są strażacy, ratownicy, policjanci i żołnierze. Trwa akcja gaśnicza dużego pożaru w okolicach Wołomina. Płoną wciąż lasy, trzcinowiska i nieużytki, łącznie około 300 hektarów terenu. Służby uspokajają, że sytuacja jest już opanowana i pożar się nie rozprzestrzenia, choć dogaszanie go jeszcze trochę potrwa, mówił kilkanaście minut temu komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
12: Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej.

0: oraz 826 ratowników. Oni realizują zadania na 5 odcinkach bojowych, właśnie dogaszając te zarzewia pożaru oraz realizując zadania związane z zaopatrzeniem wodnym, budując magistrale wodne, tak by poza ten obszar pożar się już nie rozprzestrzenił.
1: Obecnie nie ma potrzeby dalszej ewakuacji mieszkańców. Służby z uwagą patrzą też na prognozy pogody. Po południu akcję może utrudniać silny wiatr. Rumuński prezydent Nicu Jordan zwołał przed południem pilne posiedzenie Najwyższej Rady Obrony Narodowej. To w związku z eksplozją rosyjskiego drona bojowego w Gałaczu na południowym wschodzie tego kraju. Bezzałogowiec spadł na 10-piętrowy wieżowiec przy granicy z Ukrainą. Ranne zostały dwie osoby. Incydent skrytykowały już Unia Europejska oraz NATO. Sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte powiedział, że lekkomyślne zachowanie rosyjskich władz jest groźne dla wszystkich. Podkreślił też, że rozmawiał o uderzeniu drona z prezydentem Rumunii. Generał Stanisław Koziej uważa, że jeśli Rumunia o to zawnioskuje, powinny się odbyć konsultacje w trybie przyspieszonym w ramach artykułu 4 NATO.
2: To, co dla Rosji może być jakimś hamulcem, wspierać Ukrainę albo wręcz podjąć jakąś decyzję o kolejnym zwiększeniu wsparcia, zwłaszcza wsparcia tej obrony powietrznej i przeciwdronowej, bo obrona powietrzna i obrona przeciwdronowa ukraińska chroni terytorium NATO przed tego typu incydentami.
1: Jednocześnie generał uważa, że ostatnie działania Rosji wskazują na eskalację wojny.
2: Dotychczasowe działania, na przykład są takie na Kijów, użycie oreśnika, ćwiczenia nuklearne. Teraz ten incydent jeszcze dodatkowo. Putin chce eskalować ten konflikt. Nie obawia się eskalacji, nawet idzie na spore ryzyko z NATO, no bo musi liczyć się z tym, że jakaś reakcja sojuszu będzie.
1: Z powodu incydentu przy granicy z Ukrainą szefowa rumuńskiej dyplomacji wezwała ambasadora Federacji Rosyjskiej do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Sejm uchwalił tak zwaną ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Za opowiedziało się 381 posłów, przeciw było 28, a 5 osób wstrzymało się od głosu. Dziś posłowie podejmą też decyzję w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
3: Projekt tak zwanej ustawy łańcuchowej zakazuje trzymania psów i kotów na uwięzi. W projekcie zrezygnowano ze sztywnego określenia wielkości kojca, w którym będzie trzymany pies. Komisja zdecydowała, że to minister rolnictwa po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii będzie określał w drodze rozporządzenia minimalne warunki trzymania psa w kojcu. Izba będzie też głosować nad rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Zakłada on podpisanie u notariusza umowy, która byłaby rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu dwie dorosłe osoby mogłyby między innymi wspólnie decydować o majątku, mieć dostęp do informacji medycznych, korzystać ze wspólnego mieszkania i załatwiać sprawy w imieniu partnera. Posłowie mają też podjąć uchwałę z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na tę uroczystość zaproszono ambasadora USA w Polsce Thomasa Rose'a. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: To jeszcze informacja sprzed chwili. Sejm przegłosował właśnie ustawę o statusie osoby najbliższej. Celniczka była częścią zorganizowanej grupy przestępczej, została zawieszona w obowiązkach. Kobieta umożliwiała wywożenie na Białoruś towarów objętych zakazami lub ograniczeniami eksportowymi. Przyjęła ponad 160 tysięcy złotych łapówki, mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.
4: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie wydał decyzję o zawieszeniu funkcjonariuszki w pełnieniu obowiązków służbowych. W przypadku prawomocnego wyroku skazującego nastąpi rozwiązanie stosunku służbowego z funkcjonariuszką.
1: Magdalena W. trafiła do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. W sprawie zatrzymano łącznie 6 osób. Tysiące książek, setki wydawnictw i autorów oraz tłumy czytelników na Stadionie Narodowym w Warszawie. Do niedzieli potrwają tam międzynarodowe targi książki. Wśród wyjątkowych gości białoruski noblista, pisarz i obrońca praw człowieka Aleś Bielacki. Spotkanie z nim rozpocznie się o 14:00, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
5: Będzie się spotykał z publicznością, będzie mowa o książce, o jego biografii, która na razie nie jest jeszcze wydana w języku polskim, ale wydana jest w języku białoruskim, więc niebawem pojawi się również w Polsce. Także dla nas to wielki zaszczyt i honor. Pierwszy raz po wyjściu z więzienia w grudniu laureat Pokojowej Nagrody Nobla pojawi się publicznie i to właśnie u nas na targach.
1: Tegoroczne targi są rekordowe. Bierze w nich udział ponad 600 wystawców z 33 krajów, m.in. z Republiki Korei, Norwegii oraz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na wschodzie dziś pochmurno, do tego może przelotnie popadać. Z kolei na zachodzie i w centrum słonecznie. Na termometrach od 16 stopni na Suwalszczyźnie, 20 stopni na wschodzie i w

0: centrum do 26 na południowym zachodzie i zachodzie.
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: O reklamie. Autopromocja.
6: W najbliższą sobotę w audycji Kierunek Kino spotkamy się z Barbarą Kurdej-Szatan. Będziemy rozmawiać o nowym spektaklu teatralnym Ina, wolę kiedy się śmiejesz. Basia gra w nim razem ze swoją siostrą Katarzyną Kurdej-Miną. Niewątpliwie to gratka dla widzów, zwłaszcza że pierwsze opinie o spektaklu są pełne zachwytów. Barbara Kurdej-Szatan w sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 8 minut po godzinie 10. Sejm się nie zatrzymuje. Uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. 381 posłów było za, przeciw 28. 5 wstrzymało się od głosu. Będzie weto? Będziemy musieli na to poczekać. Dodam tylko, że według tego projektu utrzymanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą zwierzęciu swobodne poruszanie się, możliwości realizacji naturalnych potrzeb. Będzie musiał mieć trwałą i stabilną konstrukcję, a co najmniej dwa jego boki muszą zawierać prześwity przepuszczające światło, zapewniające swobodny przepływ powietrza. Takiemu zwierzęciu trzeba będzie zapewnić codzienny ruch poza nim. Zawsze w takich sytuacjach zastanawiam się, kto to będzie sprawdzał. I czy to nie kolejny martwy przepis. No ale rozwiązanie jest. Słyszeli Państwo w informacjach od Eweliny Kamińskiej, że Sejm przyjął także ustawę o statusie osoby najbliższej. Posłuchajmy marszałka Czarzastego.
8: Głosowało 429 posłów, za 230, przeciw 198 osób, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.
7: Wielki kompromis koalicyjny. Co na to pan prezydent? No zdaje się, że pan minister Szefernaker dwa dni temu powiedział, jaki los czeka to rozwiązanie. Nie ma zgody pana prezydenta. Kolejne umowy w ramach mechanizmu SAFE. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej będą dziś podpisywać kolejne pakiety dokumentów, które pozwolą dozbrajać polskie wojsko. Pierwsze wydarzenie w południe w siedzibie Agencji Uzbrojenia w Warszawie. Wiceszef MON-u nadzorujący modernizację armii Paweł Bejda podpisze m.in. kontrakty na kolejne samochody dla wojska, ale także na wozy zabezpieczenia kleszcz. Z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz będzie po południu w bydgoskiej spółce Belma. Ta natomiast specjalizuje się w produkcji min. I teraz nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, która będzie obserwować oba te wydarzenia. Nie wiem, czy w połowie drogi, czy i tu, ale pytam o szczegóły tych kontraktów. Co one dadzą wojsku?
9: Małgosiu, no jeden pakiet umów osobiście, drugi no zdalnie, tak to już bywa czasami, że między Warszawą a Bydgoszczą trochę tych kilometrów jest. Ja nie mam ani śmigłowca, ani samolotu specjalnego, ani też nie jeżdżę w kolumnie, więc musiałam z czegoś zrezygnować, ale i tak mogę opowiedzieć, bo wiem, co będzie się działo chociażby w Bydgoszczy, również to, co będzie działo się już niedługo właśnie w Agencji Uzbrojenia tutaj w tej siedzibie, gdzie również wczoraj też pakiet kontraktów był podpisywany. Dzisiaj rzeczywiście istotne rzeczy, między innymi dla tej wojskowej logistyki, bo mówimy o kontrakcie, który będzie w przyszłości pozwalał na kupienie ponad 2000 samochodów Jelcz. To są auta, które tak naprawdę są no, od morza po góry, jeżeli chodzi o jednostki wojskowe. Na tych samochodach między innymi są montowane chociażby słynne wyrzuty

0: świetnie, Patriot, które chronią naszego nieba przed tym, co nadlatuje i co mogłoby być groźne, ale też na tym systemie i programie NAREW, to jest taka obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa tego niższego zasięgu, również tajelcze są wykorzystywane. Oczywiście to jest dzięki temu, że one są na kołach, tajelcze, to te systemy wszystkie są mobilne, więc można je przewozić tam, gdzie dowódca nakaże i gdzie jest bezpośrednie zagrożenie, więc duży plus dla działania w terenie, dla wojska. Mówiłaś o Belmie, tutaj z kolei o uroczej nazwie system będzie podpisywany. Jarzębina się nazywa. Ja wiem, wojsko ma różne ciekawe kryptonimy. Mówiłaś o kleszczu. To są też specjalistyczne wozy, które jeżdżą między innymi, pozwalają jeździć w trudnych warunkach przy tych ciężkich czołgach chociażby. A Jarzębina to z kolei jest system minowania narzutowego, system też min przeciwpiechotnych, nowoczesnych. I to będzie głównie wykorzystywane przy wzmacnianiu naszej wschodniej granicy, czyli mówimy o tarczy wschód. I to wszystko składa się na taką większą całość i mówił już o tym wczoraj w trakcie podpisywania pierwszego pakietu w południe w Legionowie, tam gdzie mieści się dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, premier Donald Tusk i wskazywał wczoraj właśnie szef rządu na to, że chociażby to, co robią cyberwojska, czyli że tak naprawdę po kilkanaście tysięcy dziennie odpierają różnego rodzaju ataków, no to właśnie dostarczenie nowoczesnych rozwiązań, sprzętu, uzbrojenia, chociażby takim jednostkom, no daje naszej armii siłę i odporność.
1: Także to daje wyobrażenie o tym, o jak ważnych sprawach mówimy, które dzieją się tu i teraz, a nie są abstrakcją na przyszłość. I te pieniądze z SAFE, nie tylko oczywiście, ale mają także służyć wzmocnieniu tych naszych możliwości, które dają nam poczucie bezpieczeństwa teraz w czasie pokoju. Bo właśnie ta podskórna wojna, ta agresja głównie płynąca z Rosji, ze wschodu, już jest od dłuższego czasu codziennością polskiej armii.
0: A jeszcze pytałaś o kolejne umowy. Czy ten maraton się skończy? Nie, on nie skończy się dzisiaj. Jeszcze jutro cały dzień zaplanowany jest z udziałem podpisywania umów, z udziałem całego kierownictwa resortu obrony, ale też Agencji Uzbrojenia. Z moich informacji wynika, że będą między innymi umowy podpisywane chociażby w Hucie Stalowa Wola, ale też w Siemianowicach. Tam jest spółka Rosomak. W Tarnowie to słynny potwór z Tarnowa. My kiedyś na ten temat rozmawiałyśmy, Małgosiu, już wiemy o co chodzi, więc rzeczywiście dużo jeszcze tego przed nami. Jutro, do jutra trzeba tak naprawdę zamknąć podpisywanie tych wszystkich kontraktów, bo potem już od 1 czerwca polskie wojsko i polski rząd będzie mógł zawierać różnego rodzaju umowy i kontrakty, ale już z partnerami z Unii Europejskiej i Kanady, bo Kanada jest jedynym państwem spoza Unii, które do programu SAFE przystąpiło z Polską.
2: Dziękuję Ci bardzo, Agnieszko, za podsumowanie. Agnieszka Drążkiewicz dla Państwa.
3: Komentarz.
2: Doktor Rafał Majewski, politolog, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet WSB Merito Gdańsk. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
2: Jest zapewnienie szefa sojuszu, szefa NATO, pełnej solidarności z Rumunią po tym, jak na jej terytorium spadł rosyjski dron. On nie był celowo skierowany w Rumunię. Był elementem wymiany ognia między Ukrainą a Rosją. Na czym może polegać takie pełne wsparcie i czy to Rumunii wystarczy, na przykład takie deklaracje?
4: No mamy zapewnienia płynące z artykułu 5 o działaniu i współdziałaniu wszystkich państw wobec tego państwa, które zostanie zaatakowane przez jakieś wrogie państwo. Tutaj to zapewnienie odnosi się do monitorowania sytuacji. Też trzeba reagować odpowiednio do tego, co się dzieje. W związku z czym należy się przyglądać temu, jak wygląda sytuacja na froncie. Wiemy, że takich incydentów przy tej ilości dronów, które są wysyłane przez Rosję, te incydenty będą się zdarzały. No i trzeba reagować odpowiednio do zaistniałej sytuacji. No i tak, to jest to zapewnienie szefa NATO.
2: Jasne, bo co my możemy zrobić, panie doktorze? Możemy składać deklaracje jedności, możemy budować jakieś bałtyckie i nie tylko europejskie, wschodnie sojusze, ale nie możemy odpowiedzieć na takie incydenty, nazwę to dokładnie. Ten w Rumunii różni się od tego z września w naszym kraju, że to, co wleciało na nasze terytorium, nie było przypadkiem.

0: wyjątkowe. Było skierowane po prostu na nas.
1: Panie redaktor, no mamy określone procedury i tym się różnimy też od działania innych państw, że te procedury działają, inne są procedury w czasie, kiedy mamy wojnę, inne są procedury w czasie, kiedy mamy pokój. Zmiana tych procedur wymagałaby bardzo daleko idących zmian prawnych, no i postawienia państwa w stan wojny. W związku z czym, co możemy zrobić? No tutaj na pewno lepszym adresatem tego pytania byliby wojskowi, którzy bezpośrednio reagują w takich sytuacjach. Na pewno musimy być bardzo czujni, musimy odpowiadać na zagrożenia, które mają miejsce. Musimy chronić naszą przestrzeń powietrzną tak, jak tylko możemy, budować te systemy zabezpieczeń, które są rozwijane, bo widzimy, że ta wojna przybiera zupełnie inny charakter niż to, do czego byśmy byli przyzwyczajeni jeszcze 10 czy 20 lat temu i plany, które mieliśmy 10-20 lat temu. Dzisiaj ta wojna, która przenosi się właśnie w ten cały sektor dronowy, różnego rodzaju cyberataków i inne, no zmienia całe oblicze działań wojennych.
0: No tak, ale ja się zastanawiam, dlaczego w obliczu takiego zagrożenia i także wydarzeń z września i tego, co wydarzyło się choćby w Rumunii, na Litwie, na Łotwie, generalnie u naszych sąsiadów, dajemy się tak rozgrywać w sprawie SAFE. I na przykład ci, nie wymieniając nazwisk, bo to też nie o to chodzi, ci, którzy są przeciw i jasno deklarują sprzeciw wobec tym środkom, na przykład nie, ich pozycja się nie chwieje, pan prezydent ma stałe poparcie, ono się, powiedzmy, waha nieznacznie w jedną czy w drugą stronę, ale, że tak powiem, politycznie mu to nie szkodzi.
1: To jest oczywiście kwestia odpowiedniej narracji politycznej, narracji, która jest skierowana do poszczególnych grup poparcia politycznego. Natomiast oczywiście no, mamy te fakty, które są obiektywne. No, mamy pożyczkę, która jest na bardzo korzystnych warunkach. Mamy już podpisaną część umów. Do końca miesiąca ma być podpisanych kolejnych, teraz nie pamiętam ile umów, ale na 100 miliardów złotych, które mają być zainwestowane w zdecydowanej większości, bo to niemal 90% w firmy w Polsce, które budują polski przemysł zbrojeniowy. I dzisiaj to jest kluczowe działanie, a więc budowanie tych zdolności obronnych na poziomie wewnętrznym i na poziomie zewnętrznym, a więc zarówno umów międzynarodowych, poparcia międzynarodowego, ale przede wszystkim wzmacniania własnego przemysłu obronnego, który będzie w stanie odpowiedzieć na te potrzeby zbrojeniowe, na te potrzeby obronne, które wynikają z całego systemu geopolitycznego i tych zagrożeń, które są dzisiaj bardzo realne.
0: Przypomina mi się Helena Marywilskiej, przy Marywilskiej jej pożar i wtedy w kontekście zagrożeń cybernetycznych i ataków wrogich, ataków ze wschodu, mówiliśmy o tym, że wrogowi może chodzić między innymi o to, że jeżeli taka sytuacja jak na przykład dzisiejszy, wczorajszy pożar się pojawia, to my natychmiast myślimy o tym, że jest to atak ze wschodu, a co za tym idzie, że służby nie dają sobie rady, że państwo nie funkcjonuje tak jak powinno. Rzeczywiście o to chodzi? Tym, którzy chcą nas, nie wiem, wystraszyć, podzielić, rozbić.
1: Na pewno cały system współczesnej wojny hybrydowej polega na tym, żeby budować taki stan zagrożenia, żeby budować niepewność, żeby budować różnego rodzaju konflikty wewnętrzne w państwie. Natomiast tutaj też musimy na to patrzeć realnie. No nie każde zagrożenie jest spowodowane przez siły zewnętrzne. No przed wojną na Ukrainie też zdarzały się pożary, też zdarzały się różne zagrożenia. Tutaj jest ogromna rola służb, żeby komunikować te zagrożenia, żeby komunikować to, co się dzieje w odpowiedni sposób, żeby wyjaśniać te sytuacje, które mają miejsce. I jeżeli będziemy mieli jasność co do tych sytuacji, to wtedy też ta cała kampania informacyjna, która jest spowodowana przez te różne siły zewnętrzne, no będzie miała mniejszą siłę sprawczą, która

0: która jest spowodowana właśnie na takie wewnętrzne konfliktowanie, bo to jest to przede wszystkim o to chodzi, żeby zbudować poczucie zagrożenia, żeby zbudować poczucie konfliktu, żeby ten konflikt rozbudowywać. To są te elementy, które dla Rosji są ważniejsze.
1: Czy pana zdaniem nasze państwo radzi sobie z takimi fałszywymi informacjami, alarmami, których jesteśmy świadkiem w ostatnich dniach? Po 3 tygodniach zatrzymania oczywiście opozycja twierdzi, że późno. A pana zdaniem to było sprawne działanie?
0: Wydaje się, że tak. No, służby reagują odpowiednio na zagrożenia. No, też nie możemy mieć zamknięte oczy na skalę tych zagrożeń, które mają miejsce. Jeżeli mówimy o ilości tysiącach ataków w cyberprzestrzeni dziennie, no, to jest skala, która jest niewyobrażalna. No, służby działają, służby muszą reagować wedle określonych procedur. Nie możemy też funkcjonować w świecie, w którym każdy z rodzin polityków będzie miał zapewnioną ochronę, służbę ochrony państwa, jeżeli nie jest to uzasadnione. Tutaj służby określają, jaki jest stopień zagrożenia dla poszczególnych członków rodziny, no bo to było to najbardziej chyba głośne zdarzenie, a więc to działanie w dom rodzinny prezydenta Polski. Służby odpowiadają, mamy już pewne zatrzymania, mamy prowadzone postępowania w tym zakresie. Poczekajmy na wyjaśnienie tego, co się zdarzyło. Służby powinny to wyjaśnić, no, ale dajmy też im popracować. No, pamiętajmy, że to też nie są łatwe kwestie do wyjaśnienia. Dzisiaj w świecie cyberprzestrzeni, która przekracza granice, ten cały świat internetu, który pozwala na funkcjonowanie w bardzo skomplikowanym często systemie cybernetycznym, powoduje to, że wyjaśnienie tego też wymaga odpowiedniego czasu. Takie rzeczy nie mają miejsca z dnia na dzień.
1: Tylko myślę sobie, wie pan, jak zwykle przy takich okazjach jesteśmy podzieleni. Są tacy, którzy uważają, że to ingerencja ze wschodu, także część naszych ekspertów, nie ukrywam, ale są też tacy, którzy między wierszami mówią, że to jakaś polityczna prowokacja po to, żeby opozycja mogła wytykać rząd palcami, że sobie nie radzi, że aż 3 tygodnie, że tylko kilka osób zatrzymanych i tak dalej, i tak dalej.
0: No tego nie wiemy, dlatego pozwólmy służbom po prostu działać, poczekajmy na wyjaśnienie tych spraw. Oczywiście, no, każda taka sytuacja zawsze będzie rozgrywana politycznie i będzie dawała asumpt do różnego rodzaju ataków politycznych. Natomiast, no, tutaj też po prostu potrzeba trochę spokoju, potrzeba trochę czasu na wyjaśnienie tego, co się stało.
1: I teraz sondaże. Ciekawie to wygląda w ostatnich dniach. Koalicja Obywatelska 38,9%, ankietowanych 2 punkty procentowe w górę. Prawo i Sprawiedliwość 27, wzrost o 0,4 punktu procentowego. Konfederacja 11,8, 1,3 punktu procentowego mniej niż w poprzednim zrealizowanym badaniu. To jest Ogólnopolska Grupa Badawcza. W sondażu sprzed kilku dni, sondażu Ibrisu dla Rzeczpospolitej, ten dystans się zmniejsza między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. Są tacy politycy Platformy Obywatelskiej, którzy już wieszczą większość powyżej 50%, ale nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, że to jest kompletnie za wcześnie na jakiekolwiek przewidywanie, bo jeszcze bardzo wiele może się wydarzyć i w samym Prawie i Sprawiedliwości, i w Konfederacji, a nie wiem, czy i o Koalicję Obywatelską możemy być w pewnym sensie spokojni.
0: No, zdecydowanie jest to jeszcze za wcześnie. Dzisiaj mamy tak dużą dynamikę życia politycznego, że mówienie o tym, co będzie za kilka miesięcy, no to jest duża futurologia. Ale rzeczywiście, no, mamy tutaj pewne utrwalenie pewnych trendów, a więc rzeczywiście Koalicja Obywatelska utrzymuje tą przewagę. Natomiast ta przewaga wcale nie musi oznaczać stworzenia rządu, bo, no, Koalicja Obywatelska raczej sama nie zdobędzie na tyle.

dużej przewagi, żeby stworzyć zdolność do zbudowania rządu, będzie musiała posiłkować się jakimiś partiami. PSL

0: 30 lat, a więc ten wynik PSL-u też może być zupełnie, zupełnie inny. No mamy pozostałe partie lewicowe, które też nie mają zbyt dobrych na razie wyników sondażowych. No i z drugiej strony mamy PiS i Konfederację oraz Konfederację Brauna, które też będą mogły zbudować tą większość rządową. Pytanie, czy PiS będzie chciał z Braunem budować tą konfederację? Dzisiaj mamy informację, że raczej do tego nie dojdzie. Natomiast jaka będzie rzeczywistość, tego nie wiemy.
1: Bo czego
0: No
1: się nie
0: system
1: robi dla
0: Don...
1: władzy, panie doktorze?
0: Oczywiście, no też pamiętajmy, że ten system Donta premiuje duże partie polityczne, a więc to przełożenie na mandaty, a sondaże to są dwie różne rzeczy. Niemniej wydaje się, że ani Platforma, Koalicja Obywatelska, przepraszam za to przyzwyczajenie, ani PiS nie będą w stanie samodzielnie stworzyć rządu. W związku z czym pytanie, z kim będą budować tą koalicję. Natomiast no, na pewno widać tutaj taki bardzo wyraźny trend też odpływu wyborców prawicowych od PiS-u na rzecz właśnie Konfederacji czy Konfederacji Brauna. No, to jest taka tendencja, która myślę będzie się pogłębiała.
1: Ja jestem też ciekawa konsekwencji podróży Mateusza Morawieckiego po regionach, po wsiach, po małych miasteczkach, które były ostoją PSL-u. Jestem ciekawa, bo kto wie, czy dopiero przy urnach nie poznamy tych konsekwencji i PSL może doświadczyć pierwszy raz w historii pewnej zmiany rzeczywistości, mówiąc delikatnie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Doktor Rafał Majewski z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Reklama.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
6: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 10.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Na początek sejmowe głosowania. Posłowie przyjęli ustawę o statusie osoby najbliższej. Wyniki podał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
10: Głosowało 429 posłów, za 230, przeciw 198 osób, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej, związku i umowie o wspólnym pożyciu.
9: Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada zawarcie umowy notarialnej, w której dwie osoby określą rozdzielność majątkową, kwestię dziedziczenia oraz dostęp do informacji medycznej. Przedstawiciele prezydenta już zapowiadają jednak weto Karola Nawrockiego. Sejm przyjął też tak zwaną ustawę łańcuchową. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na uwięzi. Podczas prac parlamentarnych zrezygnowano jednak ze sztywnego określenia wielkości kojca, w którym będzie trzymany pies. Przeciwko ustawie głosowało tylko 28 posłów. 5 wstrzymało się od głosu. Wielki pożar lasu na Mazowszu opanowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze kilka dni. Ogień objął około 300 hektarów lasów, trzcinowisk oraz nieużytków. Akcję gaśniczą może utrudniać dziś jeszcze mocny wiatr, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
3: wiatr i prognozy, które w ciągu dnia, jeśli chodzi o porywy wiatru, są dosyć niepokojące, bo mówimy o 40 km na godzinę.

0: No musimy się przyglądać i będziemy reagować na bieżąco. Mamy kompanię gaśniczą, która jest jeszcze w odwodzie, nie weszła do działań. Weryfikujemy tutaj kwestię albo podmiany, albo zasilenia pewnego z odcinków bojowych, jeżeli będzie taka konieczność.
1: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci oraz około setki żołnierzy WOT. Mam nadzieję, że nikomu nie trzeba będzie udowadniać, że Rosja jest permanentnym i największym zagrożeniem dla Europy. Tak wiceszef MON Cezary Tomczyk komentuje doniesienia o uderzeniu rosyjskiego drona w Rumunii. Podczas porannych rosyjskich ataków jeden z dronów uderzył w budynek mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Dwie osoby odniosły obrażenia. Cezary Tomczyk podkreślał, że tego typu sytuacja w Rumunii wydarzyła się po raz pierwszy. Dodał też, że nasz rząd przygląda się tej sytuacji.
2: W ciągu ostatniej nocy było około 300 dronów, które uderzały w cele blisko granicy z Rumunią. Prawdopodobnie jeden z nich został albo zakłócony, albo było to intencjonalne uderzenie w blok mieszkalny. Tego już będzie dotyczyło śledztwo wewnątrz Rumunii. No, sprawa jest w oczywisty sposób poważna, podobnie jak to miało miejsce w Polsce 10 września.
1: MSZ Rumunii wezwało już ambasadora Rosji. Szefowa rumuńskiej dyplomacji podkreśliła, że incydent stanowi poważne naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej oraz prawa międzynarodowego.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 10.33, Polskie Radio 24, cały czas z Państwem. Patrzę na monitory, które mnie otaczają. No i jeśli są Państwo na krakowskim przedmieściu w Warszawie, w okolicach Pałacu Prezydenckiego, to mogą się Państwo natknąć na Pana Prezydenta, który wyszedł na spacer, pewnie po to, żeby się z Państwem spotkać. Kilka tematów poruszył, między innymi Order Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego, po tym jak jedna z jednostek wojskowych w Ukrainie dostała nazwę bohaterów UPA. Pan prezydent proponuje zebranie rady przyznającej Order Orła Białego i odebranie ukraińskiemu prezydentowi tego najważniejszego naszego polskiego odznaczenia.
3: Komentarz.
4: A naszym gościem jest Tomasz Awłasewicz, dziennikarz Onet.pl, pisarz, specjalista do spraw służb specjalnych. Dzień dobry, panie Tomaszu.
5: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
4: To może posłuchajmy na początek naszej rozmowy pana prezydenta w sprawie prezydenta Zełenskiego.
6: NATO, jesteśmy częścią, częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niedawno odbył się szczyt B9 właśnie w Rumunii. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, więc oczywiście solidaryzuję się z panem prezydentem, z całym narodem rumuńskim. I to, co się wydarzyło, jest tylko kolejną odsłoną hybrydowej wojny, w której państwa wschodniej flanki NATO uczestniczą. To kolejny sygnał, że musimy być razem, budować naszą odporność, budować silny Sojusz Północnoatlantycki i relacje transatlantyckie.
4: Tyle prezydent na ten temat. A tak a propos służb specjalnych, panie Tomaszu, panie redaktorze, patrzę na oficera SOP-u, który stoi za panem prezydentem. Skupiłam na nim swoją uwagę. Poziom jego skupienia, koncentracji i próba ogarnięcia otoczenia. Ma jeszcze słuchawkę w uchu, więc pewnie jest w stałym kontakcie z innymi oficerami ochraniającymi pana prezydenta. No to jest zadanie na najwyższym poziomie, prawda? Dla takiego oficera w takim miejscu, jak się polityk takiej rangi wybiera na spacer po krakowskim przedmieściu.
5: Skomplikowana ochrona, natomiast oczywiście zaznaczę, przepraszam, że SOP nie jest służbą specjalną. Natomiast oczywiście bardzo odpowiedzialne, bardzo trudne
4: zadanie. Ja wiem, tak, rozumiem, tak, jasne, tak, jasne, tak. Ale tak pozwoliłam sobie na taką dygresję. No to jeśli chodzi o służby specjalne, to łowcy cieni nimi są?
5: Nie. Nie, też nie. Natomiast to nie zmienia faktu, że wykonuje oczywiście bardzo, bardzo potrzebną pracę. To jest elitarny oczywiście Wydział CBSP, Wydział Operacji Pościgowych. My nazywamy ich potocznie łowcami cieni. No i mają przed sobą trudne zadanie. Oczywiście jedno z wielu, bo poseł Romanowski nas tutaj elektryzuje i oczywiście spytanie każdego, kto jest ścigany, jest istotne. Natomiast oni szukają ludzi też o wiele bardziej niebezpiecznych.
4: Rozumiem, że ENA... aresztowanie, czy wszystkie decyzje te proceduralne w naszym kraju pozwalają takim służbom szukać tego czy innego człowieka poza granicami naszego kraju.
5: Szukać tak, natomiast tu podkreślamy właśnie słowo szukać, czyli szukać każdy sobie może tak naprawdę. My możemy sobie szukać w pewien sposób posła Romanowskiego w internecie, prawda?

0: prawda? Może jakiś ślad się pojawi. Natomiast samo zatrzymanie, no to nie wygląda tak, jak może ludziom się wydaje czasem, bo takie pytania się pojawiają, zauważyłem. Ci funkcjonariusze z Łowcy Cieni nie będą oczywiście zatrzymywać posła Romanowskiego, tylko będą zatrzymywać tego poszukiwanego służby miejscowe, gdziekolwiek poseł Romanowski się pojawi.
1: Czyli to będzie tak, znaleźliśmy, kierujemy informacje do serbskich albo węgierskich, gdziekolwiek jest pan Romanowski, tak, informacje i oni go wtedy zatrzymują, bo dla mnie to jest oczywiste, że takie służby nasze, krajowe, mają ograniczoną możliwość działania na terytorium innego kraju.
0: Oczywiście. To będzie informacja, znaczy tak, nasze służby, które są najbardziej zainteresowane zatrzymaniem poszukiwanego, no przekazują informacje o tym, o swoich ustaleniach. Oczywiście miejscowe służby, czy to nieważne, czy to jest Interpol, Europol, wszyscy no, starają się zatrzymać osoby, które są poszukiwane, natomiast my jesteśmy najbardziej zainteresowani. Przekażemy informacje takie, jakie pozyskamy i dalej na miejscu, oczywiście odpowiednie też jednostki, nie jakieś przypadkowe, dokonają, mamy nadzieję, takie zatrzymania.
1: Myślę sobie o koncentracji działań wszelkich służb, nie wiem, czy też służb specjalnych. To jest, cieszę się, że pan z nami jest, bo może pan uda się panu wyjaśnić nam, jak to działa. Myślę o fałszywych alarmach dotyczących mieszkania Jarosława Kaczyńskiego, mamy pana prezydenta czy redaktora Sakiewicza. Biorąc też pod uwagę polityczną rangę tego wydarzenia, to myślę, że wszystkie ręce na pokład, a nawet więcej niż wszystkie MSWiA i inne służby.
0: Tak, tutaj nadal nie wiemy, czy osoby zatrzymane, no bo już mamy parę osób zatrzymanych, dwie osoby, bo zdaje się, mają już zasądzony areszt. Czy one mają powiązania z Rosjanami? Nadal nie wiemy, nie podano takiej informacji. Minister Kierwiński jeszcze dzisiaj mówił o tym, że nie wiadomo, czy jest taki ślad, czy nie. Natomiast czy jest, czy nie ma, na pewno wydarzyło się wszystko to, na co Rosjanie liczyli w tych ostatnich dniach, czyli ogromna dyskusja, zarzucanie sobie nawzajem jakichś tam przewinień, niedociągnięć. Skłóciliśmy się, pojawiły się nawet głosy, słyszałem, że rzekomo minister Kierwiński Donald Tusk, nie pamiętam dokładnie wszystkich nazwisk, może organizuje te prowokacje samodzielnie. No jeżeli takie słowa padają w przestrzeni publicznej z ust ważnych osób, no to mamy naprawdę realizowanie tak naprawdę tego, co Rosjanie zrealizowaliby sami, jeżeli ci ludzie zatrzymani są z nimi powiązani.
1: No dobrze, to służby specjalne, panie redaktorze, panie Tomaszu, to które z jednostek? To takie trochę ABC dla naszych słuchaczy.
0: Które prowadzą te poszukiwania i starają się ustalić, kto jest z kim powiązany, tak?
1: Czym się zajmują? Które to służby zalicza? Takie ABC poproszę, tak? Które ze służb zaliczamy do tych specjalnych?
0: Mamy pięć w Polsce, to nie ulega wątpliwości, że mamy pięć. Natomiast jedna jest troszeczkę inna, troszeczkę wyjątkowa. Czasem są dyskusje, czy powinna być służbą specjalną, czy inaczej powinno się na to patrzeć, mianowicie CBA. Natomiast pozostałe cztery to jest Służba Kontrwywiadu Wojskowego, ABW, która częściowo realizuje też te zadania z zakresu kontrwywiadu. No i dwie wywiadowcze, czyli Służba Wywiadu Wojskowego i Agencja Wywiadu.
1: No i one choćby w związku z liczbą ataków cybernetycznych i innych, około 1000 dziennie, nawet ostatnie informacje od ministra Gawkowskiego to było około 600. Też myślę, że to, że nie widzimy i nie słyszymy, to wcale nie znaczy, że nic się nie dzieje. To jest wyjątkowo ciężki okres pracy dla nich ostatnich kilka lat.
0: Cały czas coś się dzieje. Oczywiście trzeba pomyśleć o tym, co rzeczywiście uznajemy za atak, bo są większe i mniejsze ataki. Natomiast to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo wszystko... Znaczy ma znaczenie, większy atak, większe szkody, natomiast wszystko jest problemem, wszystko wymaga uwagi i oczywiście tak, te służby, które wymieniłem, interesują się takimi rzeczami, natomiast pamiętajmy też, że mamy inne instytucje, chociażby wojskowe, które przecież zostały stworzone nie tak dawno w celu ochrony naszego państwa przed takimi rzeczami i skądinąd no, mówi się, że radzimy sobie naprawdę nieźle, czy rozwinęliśmy się bardzo w tych ostatnich latach, więc miejmy nadzieję, że jesteśmy przygotowani i coraz lepiej na to, co nadchodzi, no głównie ze wschodu, nie ukrywajmy.
1: No tak, bo jeśli jest około 1000 takich ataków, a my właściwie o tym nie słyszymy, rozumiem, około 1000 tych wykrytych, zlokalizowanych, nie wiem, takich, o których takich, służby które... mają świadomość, prawda?
0: One... Tak, no musiały podjąć jakieś działania i zauważyli
1: jasne.
0: To.
1: One nie zawsze się sprowadzają do przestrzeni nam bliskiej, czyli do naszej codzienności. To też są cyberataki i no, których doświadczają nie

0: liczni z nas, ale konsekwencje mogą objąć nas wszystkich, jeśli chodzi na przykład o infrastrukturę krytyczną.
1: Tak, no, każda służba specjalna, każdy wywiad przede wszystkim myśli z wyprzedzeniem. To znaczy ludzie czasem chyba zapominają, że wywiad myśli bardzo dalekosiężnie, a zwłaszcza już takie służby specjalne jak rosyjskie, które no, niestety są, dla nas są bardzo potężne i od lat już planują sobie wszystko na... No, już to może być na za 5 lat, na 10, za 10 lat i na za 20 lat. Oczywiście jeśli chodzi o cyberprzestrzeń, to bardziej mówimy o krótszym okresie, ale jeśli chodzi o wojnę informacyjną, możemy mówić o czymś, co może mieć miejsce za 20 lat. Natomiast tak, no, testują sobie, jeśli chodzi o cyberprzestrzeń. Każda służba specjalna testuje, co będzie w stanie ewentualnie zrobić w przyszłości. No i druga kategoria, tak myśląc najprostszymi kategoriami, druga kategoria jest to, co teraz już zrobią, żeby no po prostu, no po pierwsze, wojna hybrydowa to jest wprowadzanie chaosu, więc jeżeli coś zrobią nam już dzisiaj, no to wprowadzają ten chaos. Po drugie, też testują troszeczkę, jaka będzie reakcja nasza na coś, co w inny sposób zrobią w przyszłości. To znaczy, jeżeli dzisiaj wyłącza nam przysłowiową elektrownię i zobaczą, jak reagujemy, mogą się przygotować na wyłączenie tej elektrowni w warunkach wojny pełnoskalowej. Także z dużym wyprzedzeniem planuje się takie działania.
0: Jasne. Każdego da się zwerbować?
1: Nie każdego. Szczerze wierzę, że nie. Natomiast nie należy tego lekceważyć. To znaczy, mają narzędzia służb specjalne, w tym oczywiście potężne służby rosyjskie, niestety, które są w stanie wpływać na ludzi, którzy myślą, że nie są do zwerbowania. Ale szczerze wierzę, że nie wszyscy są do zwerbowania.
0: Jasne, ale oni, nazwę ich tak ogólnie, celują wysoko, czy na przykład w ludzi wokół nas, takich niepozornych, którzy mogą dostarczać informacji z naszej bezpośredniej przestrzeni, też niezwykle ważnej?
1: Jedną z podstawowych zasad werbunku jest celowość tych działań. To znaczy służby specjalne nie werbują ludzi, którzy są im niepotrzebni. To niby się wydaje oczywiste, ale chodzi po prostu o to, że służba specjalna nie ryzykuje przynajmniej szeroko zakrojonych działań takich werbunkowych wobec osoby, która nie ma teraz informacji lub nie ma perspektyw, że będzie miała informacje w przyszłości. Więc tylko teraz powstaje pytanie, co to jest istotna informacja? Czyli oczywiście polityk, który wyjdzie na salę obrad i powie coś, co jest im na rękę pod dyktando, no to oczywiste jest, prawda, że jest wartościowym agentem. Natomiast osoba, która jest w stanie podpiąć coś pod jakiś system, bo tylko sprząta w jakimś pomieszczeniu, to też jest osoba, która jest w stanie im pomóc. Więc no i na górze, i na dole celują, a teraz to już wiemy, że nawet troszeczkę zmieniły się te działania i celują nawet w nastolatków, czyli załóżmy hipotetycznie, że osoby, które wykonywały te telefony, te fałszywe alarmy, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, to jest agentura rosyjska, no to można powiedzieć, że to jest taka niezbyt cenna agentura, a jedna wykonująca bardzo cenne działania.
0: Wie pan, rozpoczynałam swoją pracę dziennikarską w czasach, kiedy nie było telefonów komórkowych, kiedy nie było internetu i dziś tak z perspektywy lat zastanawiam się, jak możliwy był wtedy taki w miarę sprawny przepływ informacji. Pewnie niektórzy agenci też sobie o tym myślą, bo internet, dostępność internetu, ale też nasza otwartość na to wszystko, co dzieje się w sieci, no jest wow, takim polem do działania wszelkich służb.
1: W przeszłości przepływ informacji oczywiście był utrudniony, natomiast nie zapominajmy o tym, że dzisiaj część informacji tych bardzo istotnych w pewien sposób można powiedzieć, że jest przekazywana też tak jak w tamtych czasach, po prostu dlatego, że konspiracja pewnych kanałów łączności jest wyższa, jeżeli nie używamy takiego zwykłego internetu. Czyli nadal wtedy się spotykają. Fale radiowe nadal są wykorzystywane do różnych celów. Prosty przykład. Jeżeli ktoś dobrze zabezpieczy spotkanie osobiste, czyli na przykład oficer łącznikujący jakiegoś agenta z tym agentem spotyka się w tym przysłowiowym lesie, wiedząc, że naprawdę wykonał taką trasę, która udowodniła mu, że nie jest śledzony, to jest bezpieczniejsze niż wysłanie czegoś w internet nawet najlepiej zaszyfrowaną metodą, dlatego że tak naprawdę nie ma pewności. Taki rosyjski wywiad przykładowo może sobie myśleć, że ma świetnie zaszyfrowaną łączność, ale wypuszcza coś jednak w świat, prawda? I nie wie, czy ktoś to przeczytał. Natomiast jeżeli spotkają się w lesie i będą szeptać sobie do ucha, no to duża szansa, praktycznie mają gwarancję, że nikt tego nie usłyszy.
0: Szpiegiem, pan mówi, że nie każdego da się zwerbować.

0: Bo co, bo nie każdy chce zarobić? Głównym argumentem są zwykle pieniądze?
1: Pieniądze jego, tak bym powiedział. Przy czym to się często wiąże. Czyli widziałem wielokrotnie takie przypadki, opisując różne historie, że ewidentnie ktoś brał pieniądze nie dlatego, że potrzebował pieniędzy, tylko dlatego, że to wzmacniało jego ego. Także coś na pograniczu ego i pieniędzy jest najważniejszym argumentem. Natomiast no, ja mówię, że nie wszyscy są do zwerbowania, bo no, pamiętajmy o tych wszystkich profesjonalistach i nie tylko profesjonalistach, też ludziach, którzy nie mają o tym pojęcia, którzy po prostu by nie zaprzedali duszy diabłu.
0: Jasne. Czasem też myślę z takiej potrzeby przeżycia przygody życia i wtedy nie myślimy o konsekwencjach.
1: No, wszystkim, którzy nas słuchają, chciałem powiedzieć, że przygodę życia też można przeżyć w polskich służbach specjalnych. Więc jeżeli ktoś ma ochotę na taką przygodę, może pomóc naszemu państwu.
0: Jasne, zdecydowanie tak. Ale zastanawiam się, wie pan, myślę, przypomniała mi się historia tego człowieka zatrzymanego w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej w godzinach pracy. I tam się on od wielu lat współpracował, ale w pewnym momencie zaczął dość swobodnie wyjeżdżać na Białoruś i to go zgubiło, to znaczy stracił czujność, to nie sądził, że jego wyprawy na Białoruś, że tym wyprawom ktoś się przyjrzy?
1: Jest szansa, że pani redaktor wie coś więcej niż ja, natomiast ja mam wrażenie, że my nie wiemy, że on od wielu lat pracował. My wiemy, że od wielu lat pracował w MON-ie. Natomiast od kiedy pracował dla rosyjskich służb, ja przynajmniej nie, chyba że zapomniałem, wydaje mi się, że nie było takiej informacji, ale załóżmy, że rzeczywiście długo pracował i zaczął podróżować.
0: Ja się pozwolę sobie doprecyzować. Tak. W tych wszystkich opiniach pojawiało się słowo mógł, więc ja też powinnam je dodać. Mógł współpracować od wielu lat.
1: No właśnie, jeżeli od wielu lat pracował i zaczął jeździć, no rzeczywiście jest to błąd. Jeżeli nie pracował od długiego czasu i zaczął tam jeździć, to może to się wiązać z tym całym procesem werbunkowym. Zobaczmy, jak było z Tomaszem Szmytem, który uciekł za granicę, tak, jest na Białorusi, byłym sędzią. On też bywał na tej Białorusi i my nawet nie mamy pewności, czy bywał tam dlatego, że jacyś jego mocodawcy tak mu kazali, w sensie kazali mu tam podróżować, czy on się im, że tak powiem, naprzykrzał, bo też są tacy ludzie. Są ludzie, którzy tak bardzo chcą współpracować z obcym wywiadem, tak zwani oferenci, czyli osoby, które same proponują możliwość współpracy obcej służby specjalnej, że po prostu mógł tam jeździć, żeby ich nagabywać. I finalnie też tam został, dlatego że te podróże mogły właśnie wskazywać na jego powiązania z białoruskimi służbami. To nie jest wykluczone, więc a ile są oczywiście też szpiedzy, którzy tracą czujność, no to jest tak w życiu zasadniczo, prawda? Jeżeli coś tam się długo udaje w jakiś sposób robić, jeżeli udaje nam się jeździć, nie daj Boże, 150 km na godzinę po mieście i nigdy nic się nie wydarzyło, no to z każdym rokiem czujemy się swobodni. A finalnie kończy się tragicznie oczywiście.
0: Jasne. Kiedy pojawiły się kolejne informacje o zagrożeniu czy o procesach związanych z firmą Huawei i jeszcze jedną, pamiętam taki komentarz jednego z ekspertów. Polski żołnierz nie kupiłby chińskiego samochodu. Pan by kupił?
1: Ja mam te obawy rzeczywiście. No i nawet ostatnio dostałem takie pytanie, jakie to ma znaczenie tak naprawdę? Jakie dane mogą zbierać Chińczycy?
0: Wszelkie. Znaczy, powiecie,
1: tak.
0: Wszelkie.
1: Tak, wszelkie.
0: Wszystko to, co widzą kamery tego samochodu, wszystkie dane, które wprowadzamy do jego systemu, muzyki, której słuchamy, filmów, które oglądamy, nie wiem, map, no wszystkiego, natężenia ruchu, rany. I jeszcze podsłuchy, jasne.
1: Natomiast tak, rzeczywiście choćby taki samochód, to którą bramą wjedzie taki wojskowy na teren jednostki wojskowej, to już ma znaczenie. To, jakie wsukuje podcasty, prawda, wyszukiwarkę w tym samochodzie, no to już wskazuje na jego zainteresowania. Znowu
0: dane
1: prosty
0: GPS-u,
1: przykład. Jeżeli...
0: ma pan rację.
1: Tak. No ale teraz taki prosty przykład. Jeżeli ktoś z punktu widzenia chińskiego czy innego wywiadu istotny, wprowadza do takiej wyszukiwarki wielokrotnie, przykładowo szuka, żeby kupić coś, obraz, interesuje się obrazami, prawda, to potem może się w jego życiu pojawić naprawdę osoba, która takimi obrazami się interesuje, która taki obraz mu sprzeda i po miesiącu, dwóch, trzech, czterech albo po roku okaże się oficerem obcego wywiadu. I będzie już za późno, bo już ta przyjaźń jest zawiązana i albo ten nasz wojskowy już do tej pory zrobi coś złego, albo tak się zaprzyjaźni.

0: przyjaźni z tą osobą, a pamiętajmy, że oficerowie wywiadu nam wrodzy są bardzo przyjaznymi ludźmi zazwyczaj. To nie są ludzie, którzy będą nam przystawiali pistolet do głowy, tylko będą sprawiali, żebyśmy my ich kochali. I po roku takiej znajomości, takiej wojskowej, nie daj Boże, może być już na tyle zaprzyjaźniony z takim oficerem z tego wywiadu, że inaczej podejdzie do oferty werbunkowej, do której podszedłby zupełnie inaczej rok wcześniej.
1: Sięgnęłam do ciekawego wywiadu na Spider's Web z panem. Prawie każdego dotyczą te sprawy, tak pan jest przekonany. W czasach zimnej wojny Amerykanie werbowali nawet kierowców polskich PKS-ów. Wtedy $100 miało wielką moc, prawda? Dziś to zupełnie inna sytuacja i takie komunikaty. Jak przejeżdżasz koło bazy wojskowej, to zrób zdjęcia. Dziś nie wolno takich zdjęć robić, ale to się mogło wtedy opłacać. I rzeczywiście jest pan przekonany, że jak idziemy krakowskim przedmieściem, to mijają nas tacy ludzie, tacy, którzy współpracują z kimś gdzieś?
0: Oczywiście,
1: Zawsze możemy spotkać kogoś takiego.
0: Oczywiście, ja mogę powiedzieć, że nie spotkamy może szpiega na każdej ulicy w mniejszej miejscowości czy gdzieś na wsi, natomiast mówimy tutaj o Warszawie, o jednym z najistotniejszych państw z punktu widzenia, znaczy miast, przepraszam, z punktu widzenia teraz Rosji, która wiadomo co robi. Oficerowie wywiadu są wśród nas, to w ogóle nie ulega wątpliwości, no i niestety ci współpracownicy to jeszcze gorsze. Mówię tu jeszcze gorsze, no bo jednak oficer wywiadu, my wiemy, że oni są. Czasem jesteśmy w stanie skutecznie ustalić względnie prosto, gdzie funkcjonują, tylko jeszcze pytanie, co robią dokładnie. Ale jeśli chodzi o tajnych współpracowników, tutaj to jest zagadka i wierzyć, że Rosjanie nie mają tajnych współpracowników w Warszawie, no to byłoby naiwne.
1: Ale nie tylko Rosjanie. Wspomnieliśmy o Chińczykach, a proszę powiedzieć...
0: Białorusini i inne wywiady też.
1: Jasne, ale między krajami zaprzyjaźnionymi, na przykład, nie wiem, Polska, Francja, Polska, Stany Zjednoczone, no nie wiem, mogłabym tę siatkę wymieniać w nieskończoność. To my też, że tak powiem, szpiegujemy przeciwko sobie?
0: Tylko
1: tak może bardziej
0: wszyscy
1: elegancko?
0: Tak. Oczywiście trzeba czasem wyważyć, to jest znana zasada, wyważyć co lepiej. Czy lepiej zwerbować agenta w sojuszniczym państwie, czy lepiej nawiązać tak bliską współpracę z tym państwem, żeby uzyskać te same informacje kanałami legalnymi. Więc oczywiście każda służba, jeżeli może, będzie starała się uzyskać informacje po prostu poprzez przyjaźń pomiędzy służbami, bo ona istnieje, prawda? Natomiast czy nie zdarzają się takie werbunki? Oczywiście, że zdarzają się i nawet mieliśmy takie przypadki w Polsce, że skądinąd bardzo ważne osoby okazywały się być agenturą zwerbowaną po 90 roku przez naszych bliskich sojuszników. No i były nawet aresztowania, natomiast często te sprawy kończyły się inaczej niż by się skończyły w przypadku agentury służb niesojuszniczych, czyli po prostu delikatniej na jakieś tam kanały dyplomatyczne tutaj zadziałały.
1: Napisał pan książkę Łowcy Szpiegów, ona pochodzi z 2018 roku. To kim są ci, którzy łapią tych, o których rozmawiamy?
0: Funkcjonariusze kontrwywiadu, choć pamiętajmy też, że inne służby specjalne też mają jakiś swój udział w tym samym procesie. Natomiast tak, oficerowie kontrwywiadu to są funkcjonariusze, funkcjonariuszki, które zawodowo zajmują się i ochroną naszych informacji, czyli zapobieganiem temu szpiegostwu, jak i wykrywaniem tych szpiegów, którzy już istnieją.
1: No dobrze, to jeszcze ostatnie wydarzenia, te związane z miejscami zamieszkania ważnych osób w naszym kraju. Jedni twierdzą, że mogła to być polityczna prowokacja, inni, że to działanie służb. A pan po której stronie tego sporu jest?
0: Nie ma znaczenia, tak jak chyba wcześniej już wspominałem. To czy mogło to być? Zdecydowanie mogło, ale nie ma to znaczenia, czy było. Znaczy widzę możliwość, że nie było to zainspirowane przez nikogo. Natomiast jeżeli Rosjanie przeprowadziliby taką operację, to wyglądałoby to dokładnie tak samo.
1: I po to, żebyśmy się przede wszystkim pokłócili, prawda? Bo
0: tak jest, tak jak
1: za tymi alarmami,
0: komentarze,
1: które były fałszywe, nie stało zagrożenie dla osób, które znajdowały się w tych pomieszczeniach. Ale jeśli chodziło o to, żebyśmy się pokłócili na tej podstawie, to się udało.
0: Zagrożenie na pewno było w tym sensie, że każdy fałszywy alarm, i tutaj trzeba to zawsze mówić, fałszywy alarm powoduje, że służby ratunkowe jadą nie w to miejsce, gdzie rzeczywiście ktoś potrzebuje pomocy, więc to zawsze jest zagrożenie. Natomiast to zupełnie inny temat. Tak, głównie chodzi o to, żebyśmy, znaczy jeżeli Rosjanie by to robili, to głównie chodzi o to, żebyśmy się pokłócili, i tak jak wspominałem, i słyszałem komentarze, w których była mowa...

0: z ust ważnych osób padało, że te prowokacje to są w ogóle zaplanowane prowokacje przez przykładowo premiera Tuska. Jeżeli padają takie słowa, no to osoba je wypowiadająca są dwie opcje. Albo zupełnie nie rozumie tego, co służy Rosji,
1: musimy
0: albo
1: kończyć.
0: Jest w stanie zaryzykować robienie tego, co Rosjanie chcą, żeby po prostu zbijać sobie jakiś kapitał polityczny.
1: Dziękuję panu za rozmowę. Tomasz Awłasewicz, dziennikarz Onetu, pisarz, który specjalizuje się w sprawach służb specjalnych, jak państwo słyszeli zresztą. Dziękuję za rozmowę.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, dlaczego ceny w sklepie, w kinie i na stacji benzynowej są jawne, a ceny mieszkań deweloperskich były do niedawna strzeżone jak tajemnica wagi państwowej? We wrześniu to się zmieniło. Ceny ofertowe muszą być jawne. I o skutkach tej zmiany, po 8 miesiącach funkcjonowania nowych przepisów, porozmawiamy w audycji Adres Zamieszkania. Zapraszam w sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
9: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Pierwsze pieniądze z funduszu SAFE są już na koncie. 6,5 miliarda euro trafiło do Polski. Służby z niepokojem patrzą w prognozy. Silny wiatr może utrudnić gaszenie pożaru lasu na Mazowszu. Prezydent chce odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego, w tle kontrowersje z bohaterami UPA. Minęła 11:00. Ewelina Kamińska, zapraszam. Miliarda euro z programu SAFE właśnie trafiło na konto w BGK, informuje o tym Magdalena Sobkowiak, pełnomocniczka rządu do spraw unijnego programu. Realne umowy, realne pieniądze, dotrzymujemy słowa, tak napisała na portalu X. Dodajmy, że 6,5 miliarda euro to zaliczka. Łącznie Polska dostanie z unijnego funduszu na dozbrajanie blisko 44 miliardy euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Trwa wyścig z czasem pod Warszawą. Służby gaszą wciąż pożar koło Wołomina. Płonie około 300 hektarów lasu, trzcinowisk i nieużytków. Choć sytuacja jest już opanowana, to akcję może utrudniać silny wiatr. O czym więcej powie Arkadiusz Augustyniak.
12: Każda godzina bez silnego wiatru jest na wagę złota, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
13: Do 14 bardzo ważny czas, bo do 14 ten wiatr ma być jeszcze na takim poziomie akceptowalnym, więc wszelkie środki i zasoby muszą pracować bez wytchnienia, żeby wykonać najwięcej tej roboty.
12: Z pożarem walczą strażacy, żołnierze, leśnicy i siły policyjne. Komendant główny Państwowej Straży

0: Pożarny Wojciech Kruczek powiedział, że ważnym elementem akcji jest wsparcie z powietrza.
1: Od samego rana działa nam jeden śmigłowiec policji Black Hawk oraz 3 śmigłowce Lasów Państwowych. Dodatkowo działania prowadzą również 4 dromadery, realizując zrzuty.
0: Nadal zablokowana jest droga krajowa nr 50 od miejscowości Łochów do Stanisławowa. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskował o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z niedawną decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. To prezydent Karol Nawrocki mówił dziennikarzom, że nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
3: 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc państwu o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
2: UPA to formacja, która odpowiada za rzeź wołyńską. Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem państwowym 3 lata temu. Postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy. Mocna reakcja Rumunii po tym, jak rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu na południowym wschodzie przy granicy z Ukrainą. 2 osoby zostały ranne. Prezydent tego kraju, Nikusz Ordane, zwołał przed południem pilne posiedzenie Najwyższej Rady Obrony Narodowej. Tymczasem szefowa rumuńskiej dyplomacji wezwała ambasadora Federacji Rosyjskiej do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych. O szczegółach Piotr Piętka.
4: Minister podkreśla, że incydent stanowi poważne naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej i prawa międzynarodowego. Ojana Coju przekazała już oficjalny protest stronie rosyjskiej i poinformowała o zdarzeniu sojuszników z NATO oraz sekretarza generalnego sojuszu. Na spotkaniu z ambasadorem Rosji poinformuje go o działaniach dyplomatycznych Rumunii po incydencie. Według Coju rosyjski dron przeleciał około 15 km nad terytorium Rumunii, zanim spadł na budynek mieszkalny w Gałaczu.
2: Z Piotrem Piętką połączymy się w tej sprawie tuż po informacjach. Dodajmy, że incydent w Rumunii potępiły już NATO oraz państwa Unii Europejskiej. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Poparły ją wszystkie kluby koalicji rządowej. Prezydent zapowiada jednak, że przepisy zawetuje. Ustawa umożliwi osobom żyjącym w związkach nieformalnych, także jednopłciowych, zawarcie umowy przed notariuszem, którą potem będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu będzie można rozliczać się z podatków, dziedziczyć po partnerze oraz uzyskać dostęp do jego informacji medycznych. Teraz ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Posłowie przyjęli dziś też tak zwaną ustawę łańcuchową. Na koniec w informacjach zaglądamy jeszcze do Paryża. Za godzinę polsko-polski pojedynek w wielkoszlemowym French Open. O 4. rundę Rolanda Garrosa powalczą Iga Świątek i Magda Linet. Więcej wie Stefan Folzer.
5: Mecz odbędzie się na głównej arenie Rolanda Garrosa, korcie Philippa Chatrier, w upalnych warunkach z temperaturą sięgającą nawet 35 stopni Celsjusza. Francuskie media podkreślają, że dla Igi Świątek stawką będzie potwierdzenie rosnącej formy po serii rozczarowujących występów oraz utrzymanie dominacji w Paryżu, gdzie triumfowała już 4-krotnie. Zdaniem obserwatorów trzecia rakieta świata pozostaje wyraźną faworytką spotkania. Zwraca się jednak uwagę, że sklasyfikowana na 73. miejscu Magda Linet sprawiła niespodziankę w poprzedniej rundzie, pokonując faworyzowaną Łotyszkę Jelenę Ostapenko. W przypadku zwycięstwa Linet po raz pierwszy w karierze awansowałaby do 1/8 finału paryskiego turnieju. Mecz rozpocznie się o 12.
2: Mecz Świątek Linet będzie 8. polskim pojedynkiem singlowym w historii tenisu turniejów wielkoszlemowych, ale pierwszym w stolicy Francji.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 stopni w centrum, do 26 na zachodzie. Tam też dzisiaj najwięcej słońca. Na wschodzie z kolei sporo chmur, do tego możliwy przelotny deszcz i chwilami też porywisty wiatr.
7: Reklama.
8: Barbara?
9: No?
8: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
9: Co, Marian?
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
9: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
8: No.
10: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert.

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
4: Czy praca na platformach to przyszłość? Jak wyglądają jej regulacje w Unii Europejskiej i dlaczego my musimy je wprowadzać? Czy to szansa dla młodych, a może szansa na wydłużanie aktywności zawodowej po 60? Czy da się ją wykonywać przy rajskiej plaży? I czy lepiej, aby był to etat, czy jednak firma dająca więcej wolności? O nowych formach pracy porozmawiam z ekspertami w sobotę, zaraz po godzinie 15 w audycji Kapitał i Praca. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 8 minut po godzinie 11. Małgorzata Żochowska. Cały czas jesteśmy z Państwem i teraz przenosimy się do Sejmu, bo tam premier Donald Tusk o najważniejszych wydarzeniach dnia.
6: Dużo, dużo ludzi w Polsce czeka na właśnie tę normalność. Ale proszę mnie nie pytać, co zrobi prezydent, bo od dłuższego czasu nie czuję się w najmniejszym stopniu uprawniony do wyobrażenia sobie, co pan prezydent ma zamiar zrobić. Wiemy tylko tyle, że prezydentowi z dużo większą łatwością przychodzi wetowanie i blokowanie niż pomaganie, więc trudno tu być optymistą. Jest też drugi sygnał dla mnie bardzo ważny. Wpłynęła pierwsza zaliczka SAFE. To jest 6 miliardów euro na nasze konto, także rzeczywiście ten program rusza w imponującym tempie i jestem z tego powodu, jak się domyślacie, bardzo szczęśliwy. Mamy bardzo poważny problem. Decyzja prezydenta Zeleńskiego, to jest ta trzecia sprawa. Ona oczywiście narusza naszą wrażliwość historyczną i moim zdaniem niepotrzebnie znowu wynosi na taki dość niepokojący poziom kwestie tych różnic historycznych, różnych interpretacji. Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji. Ale prezydent Zeleński i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA, z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji. Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na to propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zeleńskiemu, który został mu przyznany przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem. Jakby ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze. Dla Polski i dla Ukrainy nasza przyjaźń, współpraca, sojusz wobec zagrożenia rosyjskiego to było coś, jest coś bezcennego. Mogliśmy i ciągle mamy szansę przełamać te ponure fragmenty naszej historii, które ciążyły nad naszymi relacjami, ale to wymaga wyobraźni, wrażliwości i od jednego, i od drugiego.
5: I to był premier Donald Tusk, a zaczął od ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przegłosował dziś Sejm. W nocy rosyjski dron bojowy spadł na blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu na południowym wschodzie tego kraju. Dwie osoby zostały ranne, ewakuowano kilkadziesiąt. Teraz łączymy się z naszym korespondentem w tej części Europy, Piotrem Piętką. Piotrze, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: To nie pierwszy incydent z rosyjskimi dronami w Rumunii, ale pierwszy tak poważny. Jakie są komentarze?
7: Rzeczywiście od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie w Rumunii już prawie 50 razy znajdowano szczątki tych rosyjskich dronów. Tylko w tym roku było to 12 razy, ale tym razem był to najpoważniejszy incydent. I króciutko o tym incydencie: dron w dodatku wyposażony w materiały wybuchowe, na szczęście nieduży dron, uderza w 10-piętrowy blok mieszkalny w centrum Gałacza. To jest niemal 300-tysięczne miasto, czyli powiedzmy takie Katowice. Na szczęście trafia w część, gdzie nikogo nie było, wybucha i wywołuje pożar. Obok są ludzie, dwie osoby z lekkimi obrażeniami zostały

0: zostaje odwiezionych do szpitala. Dwie osoby mają objawy paniki i pomoc jest udzielana im na miejscu. Rzeczywiście od razu pojawiają się pytania, dlaczego ta rosyjska maszyna nie została zestrzelona, skoro, a wiemy to także z informacji rumuńskich władz, poderwano dwa myśliwce F-16, dodatkowo jeszcze jeden śmigłowiec. Na konferencji prasowej wcześniej rano przedstawiciel rumuńskiego MONU, generał Gheorghe Maxim, mówi, że nie można go było zneutralizować na Ukrainie, bo Rumunia nie jest w stanie wojny. Nie udało się też go zestrzelić na terenie Rumunii.
1: Aby zaatakować cel powietrzny, potrzeba określonego czasu, który obejmuje wykrycie, identyfikację, klasyfikację, podjęcie decyzji o walce i zaangażowanie. Czas, który mieliśmy do dyspozycji, 4 minuty, był niezwykle krótki.
0: Jak poinformowała szefowa rumuńskiej dyplomacji, kraj zwrócił się do swoich kontrahentów, aby przyspieszyli dostawy zamówionych przez kraj systemów antydronowych. One mają być też finansowane z kredytów SAFE.
2: Piotrze, Europa i NATO potępiamy nierozważność Rosji, to bardzo delikatne określenie rzeczniczki NATO. Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej oceniła, że Rosja przekroczyła kolejną granicę. Jakie decyzje może podjąć Bukareszt?
0: No właśnie, czekamy na tę decyzję, ponieważ minister spraw zagranicznych Ojana Coju natychmiast wysłała notę protestacyjną do Rosji, ale też wezwała ambasadora tego kraju na rozmowę do siebie. Pewnie ona będzie za chwilę, dlaczego o tym powiem za moment. Ona poinformowała, że przekaże ambasadorowi wiadomość o wszystkich środkach dyplomatycznych, jakie Rumunia podejmie w związku z tą sprawą. Nie wiemy, bo on będzie pierwszym, który to usłyszy, nie wiemy, jakie to będą środki, ale możemy mieć do czynienia nawet z uznaniem ambasadora za persona non grata w Rumunii, albo na przykład z nakazem zmniejszenia personelu, chociaż ten i tak od początku wojny na Ukrainie został obcięty na wniosek właśnie Rumunów. Natychmiast zareagował też prezydent Nikusz Ordan. On najpierw wezwał do siebie członków Najwyższej Rady Obrony Narodowej. To jest takie ciało, gdzie tam wchodzą najważniejsi urzędnicy państwowi, łącznie z premierem, ministrem właśnie spraw zagranicznych i wojskowymi. Dlatego to spotkanie z ambasadorem będzie pewnie potem. To spotkanie miało się mniej więcej, ono się rozpoczęło mniej więcej godzinę temu. Czekamy na jakiś komunikat. Być może prezydent wyjdzie i powie, jak Rumunia zareaguje po jego zakończeniu. Tak jak powiedziałaś, oburzenie, ale też prezydent Nikusz Ordan rozmawiał z szefem NATO Markiem Rutte, ale to oburzenie tym incydentem wyrazili właśnie zarówno politycy unijni, ale przedstawiciele wielu państw naszego kontynentu, także politycy polscy. Bodajże czytałem wypowiedź ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.
2: Dziękuję ci bardzo, Piotrze, za relację. Piotr Piętka dla państwa.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: Jan Piekło, były ambasador w Kijowie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
4: Dzień dobry, witam państwa.
2: Na początek naszej rozmowy proponuję słowa pana prezydenta o Wołodymyrze Zełenskim i o planach związanych z orderem Orła Białego dla ukraińskiego prezydenta.
5: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie. To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo się mylili. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, mordowali Polaków, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów, nie można gloryfikować UPA i z wielkim smutkiem to przyjąłem.
2: Premier był delikatniejszy, powiedział, że ta decyzja narusza naszą wrażliwość historyczną. Lech Wałęsa, były prezydent, nie był delikatny, napisał na X-ie tak. Prezydent Ukrainy, wyróżniając bandytów z UPA, ubliżył mi i wszystkim pomordowanym naszym rodakom. W związku z tym publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi. Narodowi nadal będę pomagał w walce z Sowietami. Prezydentowi Zełenskiemu odmawiam wsparcia. Panie ambasadorze, czy formalnie Wołodymyr Zełenski mógł mieć z tym coś wspólnego osobiście? Nie wiem, zaakceptował tę decyzję, przyklasnął jej?
4: Nie, niewątpliwie prezydent Zełenski jest w dużym stopniu decyzyjny. W końcu władza prezydencka w Ukrainie jest silniejsza niż prerogatywa. Niestety, no, jest to wyjątkowo niefortunne i

0: I to się wpisuje po prostu idealnie w narrację rosyjską i w to, żeby podzielić Polaków i Ukraińców, a UPA od lata, właściwie roków, była tematem ulubionym również przez agenturę rosyjską. Nie zrobiliśmy i jedna i druga strona wystarczająco wiele, żeby ten temat rozwiązać, żeby go w jakiś sposób wyjaśnić, żeby, nie wiem, przeprosić, żeby stworzyć jakieś fundamenty pod to, żeby nie było takiej sytuacji, że Rosja będzie korzystać z istnienia ukraińskiej powstańczej armii jako pretekstu do tego, żeby dzielić Polaków i Ukraińców. Były przecież komisje historyków, jeszcze jak ja byłem ambasadorem, to przecież tym tematem się bardzo intensywnie zajmowaliśmy. Wtedy szefem IPN-u ukraińskiego był Włodzimierz Wiatrowicz, z którym próbowaliśmy różne tematy dotyczące właśnie UPA i ekshumacji rozwiązać. Warto wspomnieć, że już po nieszczęsnych wydarzeniach na Wołyniu doszło do wspólnej akcji UPA i Armii Krajowej, żołnierzy polskiego podziemia, do ataku na więzienie, w którym przetrzymywani byli Polacy, Ukraińcy. I udało się to zrealizować. Poza tym powinniśmy pamiętać przede wszystkim o sojuszu Petlura-Piłsudski. I w tym kontekście tutaj raczej by się przydało jakiś, nie tyle gloryfikacja, ile jeżeli już jakaś nazwa miałaby być przypisana, to niechże to będzie imienia Szymona Petlury, czy imienia Sojuszu Polsko-Ukraińskiego, który wyzwolił Kijów od bolszewików. Mhm. No niestety potem bolszewicy go znowu zajęli.
1: Jasne. Odpowiedź na pytanie, które pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo odpowiedź na pytanie, które panu zadałam, też kryje się w komunikacie wydanym w środę. W dekrecie szef państwa ukraińskiego ogłosił, że nadał imię bohaterów UPA Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Taki to Wołodymyr Zełenski miał z tym związek. Myśli pan, że Order Orła Białego powinien mu zostać odebrany?
0: Trudno mi w tej chwili polemizować ze stanowiskiem prezydenta, którego cenię i szanuję. Byłem zresztą członkiem komitetu wyborczego prezydenta Nawrockiego. Natomiast myślę, że szkoda, że nie wykorzystaliśmy szansy, którą nam po raz kolejny dała historia i nie stworzyliśmy zrębów, fundamentów po to, żeby ten temat raz na zawsze rozwiązać. Była szansa, były możliwości, byli ludzie, byli eksperci, którzy chcieliby w tym pomóc i po jednej i po drugiej stronie, no niestety nie udało się. Natomiast prezydent Zełenski, którego miałem przyjemność poznać, jeszcze jak był kandydatem, jest człowiekiem młodym, który no, jakby te doświadczenia historyczne dotyczące UPA są mu w dużym stopniu obce, no a poza tym trwa tam wojna, więc rozumiem, że on się koncentruje na najważniejszym odcinku.
1: Natomiast jasne, tylko jeśli pan pozwoli, panie ambasadorze, jeśli pan pozwoli, to nie zgodzę się z panem, że to jest kwestia młodego wieku pana prezydenta i brak jego doświadczenia, bo wystarczająco sporo komunikatów dostał od strony polskiej, choćby przez informacje o tym, jak bardzo nam zależy na ekshumacjach i jakie to ma dla nas znaczenie, więc to nie jest kwestia wieku i braku doświadczenia. Myślę.
0: Ja tego nie powiedziałem, panie redaktorze. Mm-hmm. Tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że jest człowiekiem młodym, który nie do końca wszystko rozumie. Jest człowiekiem zresztą z Ukrainy Wschodniej. Tam się tam urodził. W Krzywym Rogu się urodził dokładnie. I niektóre rzeczy, no, myślę, nie do końca były dla niego jasne i oczywiste. Natomiast co do ekshumacji,

0: przecież w tej chwili uruchomiona została jedna ekshumacja i jest szansa na to, że tych ekshumacji może być więcej i nagle mamy w tej chwili ten temat wrzucony jak po prostu zdechłą rybę. I to jest niefortunne, wyjątkowo. I ja mówię o decyzji prezydenta Zełenskiego. On sobie powinien zdawać sprawę z tego, że to wywoła kontrowersje i może wywołać taką reakcję Polski. Natomiast jest Szymon Petura, jest Piłsudski. Są nazwiska ludzi, którzy po prostu no, współpracowali przeciwko Armii Czerwonej bolszewikom, a razem ręka w rękę walczyli. Należałoby raczej o tym pomyśleć, a nie o tym, żeby ten oddział specjalny, to też jest symptomatyczne, nazywał się właśnie bohaterem ukraińskiej postaci.
1: Tak, ale mleko się rozlało. O zmianę będzie trudna, jeśli w ogóle do niej dojdzie. Był jakiś prawdopodobnie głęboki sens nadania tej jednostce takiego, a nie innego imienia. Zresztą dla wielu Ukraińców UPA to są bohaterowie, po prostu.
0: Tak, dla niektórych Ukraińców, którzy mają jeszcze pamięć historyczną, których dziadkowie zostali wysiedleni z Ukrainy Zachodniej gdzieś tam na Sybir, ponieważ wspierali UPA. Tak, UPA również jest organizacją, czy była organizacją, która walczyła także o Ukrainę, o niepodległość Ukrainy z Sowietami. No i to jest też pewien element, o którym czasem polska strona nie pamięta.
1: No tak, ale ta decyzja nadaje kontekst dotychczasowym relacjom i może też nadać kontekst kolejnym decyzjom, bo będzie nam coraz trudniej tak jednoznacznie albo inaczej znaleźć zrozumienie dla jednoznacznego stanowiska naszych władz w sprawie pomocy dla Ukrainy. Każdy się zawaha albo pomyśli, po co, w jakim celu?
0: No, niestety, prawda. No, a w naszym interesie jest, żeby Ukraina się obroniła. Żebyśmy współpracowali, jak chodzi o przyszłość kontynentu europejskiego, NATO i Unii Europejskiej. I jest to po prostu coś, co jest wyzwaniem, potwornie dużym wyzwaniem historii dzisiejszej. I jeżeli tego nie wykorzystamy, a znam ten jeden duży kraj, który jest zainteresowany tym, żebyśmy tego nie wykorzystali. Tym krajem jest oczywiście Rosja. No to będzie po prostu nieszczęście. Niedobrze.
1: Ja nie jestem dyplomatką, więc mogę sobie pozwolić na określenie, że to kompletny brak szacunku. Dla naszej wspólnej historii, ale też dla pomocy, której od lat udzielamy Ukrainie.
0: To prawda, to jest prawda, że to jest krok, no ja nie powiem, że kontrowersyjny, on jest po prostu niewłaściwy. Wybranie jeszcze w tej chwili tego momentu, kiedy Ukrainie zależy na wsparciu Zachodu, Polski, kiedy my jesteśmy najważniejszym, największym krajem, który sąsiaduje z Ukrainą i jeżeli będzie Ukraina odbudowywana, to właściwie nasza rola to będzie kluczowa, no to zrażać sobie ważnego sojusznika, bardzo ważnego sojusznika, to jest po prostu głupstwo polityczne.
1: No tak, ale to się wpisuje też w pewien ciąg zdarzeń. Ostatnie podirytowanie pana prezydenta Zełenskiego, który właściwie... i tu próbuję być dyplomatyczna. Ma pretensje do Europy i do świata o opieszałość. No naprawdę będzie mu strasznie trudno teraz deklarować tę przyjaźń i wsparcie. Po prostu tyle. Jedną decyzją.
0: To prawda. I no jak widzę sondaże, to Zełenski nie ma szans na reelekcję jako nowy prezydent Ukrainy. Taką szansę ma generał Załużny, który jest człowiekiem niewątpliwie znacznie bardziej wyważonym. Obecny ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii. I prawdopodobnie to, co w tej chwili obserwujemy, to jest również końcówka prezydentury władzy Władimira Zełenskiego. I trzeba powiedzieć szczerze, że

właściwie te skandale korupcyjne wokół niego, Mindycz, nie Mindycz, Jermak, no to one mogłyby nawet sugerować, że pewne decyzje, które podejmował polityczne, które podejmował prezydent Zełenski, leżały niestety w

0: to jest znak zapytania. Ja tego nie mówię wprost. Ale jeżeli rzeczywiście tak, to jest bardzo niebezpieczne. To jest po prostu coś ogromnie niebezpiecznego dla przyszłości naszego kontynentu europejskiego.
1: No tak, ale oficjalne oskarżenia nie padły. Ta pętla się zaciska w pewnym sensie. Kiedy wyszła sprawa Jermaka, to wielu się zastanawiało, czy jest możliwe, żeby Zełenski o tym nie wiedział i nie miał z tym nic wspólnego. No a teraz te wille gdzieś pod Kijowem, nie pamiętam dokładnie, gdzie one są, ale mają być dowodem na głęboką korupcję. Gdzieś pojawiają się coraz mocniejsze oskarżenia w stronę samego Zełenskiego?
0: No tak, pojawiają się. I właściwie on w pewnym momencie musiał zareagować. No i tam są już sprawy sądowe. To nie są przelewki, to nie są żarty. Natomiast rzeczywiście ta atmosfera korupcyjna wokół Zełenskiego, no w tej sytuacji jeszcze na dodatek być może to, że mamy w tej chwili tą nazwę nieszczęsną bohaterów UPA, może to jest wynik pewnych przemyśleń o charakterze polityczno-spekulacyjnym. Trudno mi to powiedzieć. Można sobie w tej chwili różne wyjaśnienia pewnie znajdować i tłumaczyć. Natomiast w polskim i ukraińskim interesie leży współpraca. Współpraca i jeszcze raz współpraca. Jeżeli tego nie będziemy robić, to działamy na korzyść naszego największego wroga, którą jest putinowska Rosja.
1: Nie wyobrażam sobie tej współpracy, bo teraz myślę o naszej wewnętrznych sprawach. Każde działanie na przykład naszego rządu albo wojska, albo każda kolejna próba pomagania Ukrainie będzie obarczona tą skazą. Będzie też politycznym argumentem u nas, przeciwko sobie nawzajem, przeciwko nam nawzajem.
0: Temat UPA już od dawna jest...
1: To już na koniec, panie ambasadorze, musimy zmierzać do kroku.
0: Naszej historii i tyle. No. I niestety nie poradziliśmy sobie z nim.
1: Jasne. Za każdym razem będzie się pojawiało pytanie, komu pomagamy? I po co? Jan Piekło, był ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie. Z nami dziękuję panu bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również, dziękuję.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 11.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Unijne miliardy na obronność już w Polsce. Wpłynęła pierwsza zaliczka z programu SAFE, poinformowała Magdalena Sobkowiak, pełnomocniczka rządu do spraw unijnego programu. Informację potwierdził też premier Donald Tusk.
4: Wpłynęła pierwsza zaliczka, SAFE, to jest 6 miliardów euro na nasze konto, także rzeczywiście no, ten program rusza w imponującym tempie i jestem z tego powodu, jak się domyślacie, bardzo szczęśliwy.
3: Łącznie Polska dostanie z unijnego funduszu na dozbrajanie blisko 44 miliardy euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Premier skomentował też decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Jego zdaniem jest ona niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji oraz narusza naszą wrażliwość historyczną. Sytuacja na Ukrainie oburzyła też Karola Nawrockiego. Prezydent zapowiedział z tego powodu wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Służby z niepokojem patrzą w prognozy pogody na Mazowszu. Silny wiatr prognozowany po południu może utrudnić dogaszanie pożaru koło podwarszawskiego Wołomina. Na miejscu jest kilkuset strażaków, ratownicy, policjanci oraz wojskowi, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
5: Od samego rana działa nam jeden śmigłowiec policji Black Hawk, 3 śmigłowce Lasów Państwowych. Dodatkowo działania prowadzą również 4 dromadery, realizując zrzuty w miejscach, które po weryfikacji z powietrza przez Flyeye'a, Bayraktara oraz drony, bo tutaj mamy kamery termowizyjne, możliwość obrazowania tego terenu pożaru z powietrza. Tam, gdzie są największe temperatury, tam podajemy wodę.
3: Pożarem objętych jest około 300 hektarów terenu w okolicach Wołomina. Las, ale też trzcinowiska i nieużytki. Inflacja wyhamowuje. Z szybkiego

0: W stosunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w maju wyniosła ona 3,1% w porównaniu z tym samym okresem rok temu. W kwietniu ceny rosły natomiast w tempie 3,2%. Urszula Kreńska z PKO Banku Polskiego przyznaje, że większość ekonomistów oczekiwała mocnego wzrostu.
1: W maju w kierunku spadku inflacji działały przede wszystkim ceny żywności, które według GUS-u obniżyły się w ciągu miesiąca aż o 1%, a ich roczna dynamika wynosi tylko 0,5%. To znaczy, że płacimy przeciętnie za żywność w maju bieżącego roku tylko o 0,5% więcej niż w analogicznym okresie 2025.
0: Pełne dane na temat majowej inflacji GUS poda w połowie czerwca.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 11:33. A propos pożaru pod Warszawą. Wiemy, że po godzinie 12 na miejsce pożaru wybiera się premier Donald Tusk, ale to po głosowaniach w Sejmie. Wcześniej komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek mówił, że na miejscu jest 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nadbrygadier dodał też, że strażacy podają wodę w miejscach, gdzie ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru jest największe. Ewakuowani mieszkańcy zostali przewiezieni do szkoły w Stanisławowie albo do swoich rodzin w okolicznych miejscowościach. Posłuchajmy, o czym mówił nadbrygadier.
4: Na miejscu mamy 4 kompanie gaśnicze, 2 mazowieckie i 2 z pozostałych województw, Białystok i Lublin. I 4 moduły GFFF, to są moduły do gaszenia pożarów z ziemi w trudno dostępnych miejscach. To są wyspecjalizowane moduły posiadające specjalistyczny sprzęt do dogaszania w szczególności pożarów. Jeśli chodzi o działania z powietrza, od samego rana działa nam jeden śmigłowiec policji Black Hawk oraz 3 śmigłowce Lasów Państwowych. Dodatkowo działania prowadzą również 4 dromadery, realizując zrzuty w miejscach, które po weryfikacji z powietrza przez FlyEye, Bayraktara oraz drony, bo tutaj mamy kamery termowizyjne, możliwość obrazowania tego terenu pożaru z powietrza. Tam, gdzie są największe temperatury, tam podajemy wodę. I w miejsca, które potencjalnie ze względu na kierunek wiatru, który jest północno-zachodni, spodziewamy się rozprzestrzeniania pożarów właśnie w stronę południowo-wschodnią. Tam największą ilość wody staramy się podać ze względu na to, żeby wilgotność była jak największa, żeby nie doszło do rozprzestrzeniania się pożarów. Na odcinkach bojowych oczywiście działają kompanie gaśnicze wraz z zasobami lokalnymi plus tymi zasobami, o których powiedziałem wcześniej. Dowódcy tych odcinków raportują na bieżąco sytuację do sztabu, a my oczywiście tutaj podejmujemy szczegółowe decyzje związane z ewentualną relokacją oraz dostosowaniem się do bieżącej sytuacji.
3: To jeszcze tylko dodam, że do 14 taki newralgiczny czas, bo siła wiatru ma sprzyjać opanowaniu tego ognia i strażacy mają nadzieję, że po 14 sytuacja będzie, użyję słowa, które pada w tych komunikatach, że pogoda będzie akceptowalna.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Doktor Edyta Wojtyla z nami, ekonomistka, ekspertka z zakresu makroekonomii. Dzień dobry, pani doktor.
5: Dzień dobry.
3: Porozmawiajmy o kobietach. Co pani na to?
5: Bardzo się cieszę. Rozmowa bardzo interesująca i zwłaszcza jeżeli kobiety mogą mówić o sobie.
3: Prawda? I to jeszcze dobrze, bo z danych aplikacji XTB wynika, że w ostatnich latach udział nas, kobiet, wśród inwestorów wzrósł prawie 3-krotnie, a kobiety stanowią dziś niemal 19% aktywnych klientów. Co spowodowało, że się tak rozpychamy łokciami, tak skutecznie?
5: Tak skutecznie, może jeszcze nie będziemy tutaj osiadać na laurach, bo to jest 1/5 kobiet wśród inwestorów, pozostali to mężczyźni. I myślę, że to jest proces, który się zaczął już w czasach PRL-u, trochę zniekształcony egalitaryzm, który sobie wywalczyłyśmy, a właściwie został nam narzucony, który na początku tak gwarantował nam pewną równość formalną, powszechność pracy, dostęp do edukacji, no ale wciąż byłyśmy niedoszacowane, jeżeli chodzi o nasz udział w takim napędzaniu gospodarki i w roli transformacyjnej gospodarki. I dzisiaj to się zmienia i zmienia się nie z roku na rok, ale właśnie w ciągu dekad. I myślę, że przyszłość przed nami dużo bardziej świetlana.
3: Nie da

0: Niedawno rozmawiałam z doktorem Michałem Gulczyńskim, który zrealizował raport na temat sytuacji mężczyzn w naszym kraju. To, co jest ważne w kontekście naszej rozmowy, to to, że oni są zwykle gorzej wykształceni, ale też coraz trudniej radzić im sobie w rzeczywistości, w której to kobiety zaczynają czuć moc. Bo z tego raportu, o którym rozmawiamy, wynika, że aktywne zawodowo specjalistki w szczytowym okresie kariery są przede wszystkim dobrze wykształcone. 74% z nich posiada wykształcenie wyższe, a wśród mężczyzn, uwaga, 46%. Może też żyjemy w czasach, które na to pozwalają, czyli generalnie to wszystko, co nas otacza, sprzyja temu, żeby kobiety, mówiąc ogólnie, wyszły z domu i zajęły się tym, co dla wielu z nich ważne.
1: Ja myślę, że ten raport pokazuje coś innego. Kobiety więcej zarabiają i mają co inwestować. Do tej pory przez ostatnie dziesięciolecia mieliśmy dosyć dużą lukę płacową między kobietami i mężczyznami. Ona się zmienia i dzisiaj jest to około 7-8%. I to jest bardzo dobry wynik nawet na tle Unii Europejskiej, więc kobiety, mając oszczędności, mogą inwestować. Wcześniej tych oszczędności nie było. I ten kontekst można rozszerzyć o całą Polskę. Nadal w Polsce jest problem z oszczędnościami, bo nie mamy z czego oszczędzać. One oczywiście rosną, ale na tle Unii Europejskiej nasza stopa oszczędności to jest około 10%, a Unia Europejska ma około 15%, więc odbiegamy od średniej europejskiej. Więc skoro nie mamy oszczędności, no to jak tu myśleć o inwestowaniu? Więc zacznijmy od początku. Najpierw oszczędzamy, mamy z czego oszczędzać i kobiety właśnie mają z czego oszczędzić, bo coraz więcej zarabiają. Zmniejsza się właśnie luka między płacami mężczyzn i kobiet. No i też myślę, że ta świadomość właśnie po egalitaryzmie PRL-u rozszerzyła się o taki poziom społeczny. Tutaj mężczyźni być może mają nam za złe, że domagamy się swojego, że ta równość nie powinna polegać tylko na wymiarze zawodowym, ale także na życiu w rodzinie. Dane GUS-u przed 2 lat mówią o tym, że kobieta po pracy ma kolejny etat, blisko 4 godziny pracuje na rzecz gospodarstwa domowego, mężczyzna 2,5 godziny. I my teraz walczymy o ten czas, który zajmuje nam praca domowa, właśnie na to, żebyśmy mogli bardziej się edukować, zwiększać swoją świadomość finansową, ekonomiczną, a to bezpośrednio przekłada się na wyniki, które widzimy w raporcie, że świadomiej, częściej oszczędności nasze przekładamy na inwestycje, które oczywiście w przyszłości też gwarantują nam pewną stabilizację i dochód.
0: Prawda? Ciekawa informacja z tego raportu, nawiązująca do tego, o czym pani mówi, bo wynika z niego, że kobiety rozpoczynają inwestowanie z pierwszym depozytem, depozytem wyższym aż o 48% niż mężczyźni. Szybciej dokonują pierwszej wpłaty, częściej inwestują wyższe kwoty, choć wykonują na przykład mniej transakcji. To się pewnie wiąże z celem, w którym to robimy. Przede wszystkim po to, żeby zabezpieczyć naszą przyszłość.
1: Właśnie o to chodzi. Mężczyźni inwestowali wcześniej, głównie po to, żeby się wzbogacić, szybciej wzbogacić. No i też ta znajomość rynków finansowych u mężczyzn była wyższa, ponieważ więcej mężczyzn kształciło się w bankowości, w finansach, w IT, w nowych technologiach, a dużo portali i platform inwestycyjnych wiąże się ze znajomością nowych technologii. Więc to się też przekłada, jakbyśmy zobaczyli strukturę zawodów, że kobiety wciąż częściej pracują na stanowiskach trochę innych, w innych branżach, w innych sektorach, a dzisiaj też poziom i udział kobiet się zwiększa w tych strategicznych i najlepiej zarabiających. I stąd też poziom wykształcenia kobiet inwestujących no, trochę jest wyższy niż mężczyzn, bo po prostu mniej inwestuje, a jak już inwestują, to te, które się na tym znają. I tutaj ciekawe są też inne badania. Jeżeli chodzi o samą świadomość ekonomiczną i finansową, to okazuje się, że kobiety mają wiedzę, ale często boją się tą wiedzę przekładać na umiejętności, na realne rzeczy. Mężczyźni mają wiedzę bardzo podobną, a są pewniejsi siebie i odważniejsi w inwestowaniu. I to też pokazuje nam, skąd właśnie takie dane, że tylko 1/5 kobiet inwestuje i my się z tego cieszymy.
0: No tak, ale tu jest pewnie jakieś społeczne podłoże, prawda? Że gdzieś po drodze jesteśmy przekonywane, że jesteśmy stworzone do czego innego, że może wiemy mniej, umiemy mniej. Przypominam sobie takie dane, z których wynika, że kobiety rzadziej proszą o podwyżkę, bo wydaje im się, że na nią nie zasługują. Strasznie dużo pracy jest do wykonania w tej sprawie.
1: Tak, to są takie stereotypy, ale bardzo mocne, utrwalone kulturowo. Bo tak jak powiedziałam, zrobiliśmy świetną robotę, jeżeli chodzi o systemy, dostęp i udział kobiet w

0: na rynku pracy to jest połowa. Połowa kobiet jest tworząca dla gospodarki i ma udział w PKB, a cały czas zapominaliśmy dziś, że kobiety mogą mieć swój udział właśnie w tym napędzaniu gospodarki. I dzisiaj to się zmienia, zmienia się nasza świadomość. Częściej odzywamy się na innych polach, że no, ta równość nie powinna być zniekształcona. I to się nie dzieje tylko w Polsce, bo to się dzieje, myślę, że na całym świecie. Bo nawet patrząc na lukę płacową, albo patrząc na udział polskich kobiet na stanowiskach menedżerskich, to my jesteśmy w bardzo dobrej pozycji. W Polsce dzisiaj to jest około 40% kobiet na stanowiskach menedżerskich, w Unii Europejskiej średnia jest niższa. Ale co się okazuje właśnie odnośnie tych badań, o których pani redaktor wspomniała. Jesteśmy menedżerkami, zarządzamy, mamy stanowiska kierownicze, ale jeżeli chodzi o władzę i taką moc sprawczą, o budowanie strategii, o nasze samopoczucie w pracy, że my jednak decydujemy, a nie tylko wypełniamy jakąś misję, wizję, strategię firmy, jest już dużo niższa i to się też przekłada na stanowiskach w zarządach spółek akcyjnych czy w roli prezesek. Tutaj ten wskaźnik jest dużo, dużo niższy, bo to jest około 20%. I im wyższe stanowisko decyzyjne na stanowisku menedżerskim, tym udział kobiet się zmniejsza właśnie przez ten brak odwagi, pewności siebie i nad tym, myślę, teraz bardzo mocno kobiety pracują.
1: I nie mówimy tu o jakichś naprawdę niewyobrażalnych pieniądzach, bo największa grupa, 41% klientek, 44% klientów posiada oszczędności poniżej 22,5 tysiąca złotych. W przedziale 22,5-89,999 zł znajduje się 29% klientek i 26% klientów, więc te informacje dotyczą, powiedzmy, większości z nas. Ale ciekawa obserwacja. Kobiety rozpoczynają inwestowanie z wyraźną strategią i zdecydowaniem, działają rzadziej, ale bardziej konsekwentnie i koncentrują się na dłuższym horyzoncie. Zastanawiam się, czy to się też nie wiąże z takimi miękkimi kompetencjami, które różnią kobiety i mężczyzn.
0: Ja myślę, że tutaj znowu taki czynnik kulturowy i też taka nasza codzienność. My jako kobiety w zdecydowanej większości odpowiadamy za zarządzanie budżetami domowymi. To jest około 60% przyznaje i deklaruje, że to one zarządzają tym budżetem, muszą się zmieścić w widełkach. 90% kobiet wspólnie, czyli prawie całość budżetów domowych jest realizowanych przez kobiety. I ta przezorność i to, że trzeba zabezpieczyć byt rodziny, no to właśnie powoduje przełożenie się na inwestycje. Też patrzymy na inwestycje bardziej pewne, strategiczne, długoterminowe, bo uwaga, wiemy, że w przyszłości będziemy mogły być zagrożone niższą emeryturą. O ile luka płacowa jest okej w stosunku do innych państw europejskich, to jeżeli chodzi o różnice w emeryturach, rentach, no to Polki dużo, dużo mniej otrzymują, no bo krócej pracują, mają przerwę na wychowanie dzieci, no i mniej zarabiały, no bo luka się zmienia w latach, a liczymy wynagrodzenie i w ostatnich latach, kiedy luka była wyższa i z tego jest wyliczana emerytura. Więc ta obawa przed tym, że nie będziemy w stanie się utrzymać na emeryturze, że będziemy zagrożone może nie ubóstwem, ale niższym standardem życia, wymusza na nas to, żebyśmy pomyślały o naszej przyszłości właśnie w sposób strategiczny, myśląc o inwestowaniu. No i tutaj na koniec dopiero pojawia się giełda. No bo proszę mi uwierzyć, że w ogóle całość naszych inwestycji związanych z giełdą to jest tylko 5%. Średnio w Unii Europejskiej to jest 9%, więc nie tylko kobiety, ale i mężczyźni boją się gdzieś inwestować właśnie na tym polu. Cały czas szukamy czegoś, co jest pewniejsze. Tutaj patrzę na obligacje Skarbu Państwa czy na nieruchomości, a rynek finansowy wciąż jest dla nas jeszcze taki niegodne zaufania. I to tyczy się całego polskiego społeczeństwa i tu też pracę musimy wykonać.
1: Jestem na stronie Stockwatch i słowa prezeski Fundacji Trampki na giełdzie Izabeli Kozakiewicz-Frańczak. Kobiety są wychowywane w modelu, w którym mężczyzna odpowiada za budowanie majątku. O tym już mówiłyśmy, prawda? Mhm. A kobieta koncentruje się na domu i rodzinie. Jesteśmy więc mniej otwarte na inwestycje, a szkoda, bo żyjemy dłużej statystycznie. Mamy mniej okresów składkowych, bo jesteśmy więcej z dziećmi w domu. Dlatego inwestowanie powinno być takim must be w życiu każdej kobiety, żeby dbała o swoje finansowe bezpieczeństwo. I tu z tego artykułu wynika, że badania na nastolatkach prowadzone przez Fundację Trampki na giełdzie pokazują, że zmiana pokoleniowa nie następuje automatycznie. I wśród młodzieży w wieku od 13 do 17 roku życia deklaracje dotyczące przyszłego inwestowania pokazują ogromny rozjazd między dziewczynkami a chłopcami, bo dziewczęta znacznie rzadziej deklarują, że w dorosłości będą inwestować. No, ja nie mam wątpliwości, że to się nie stanie automatycznie.

0: dramatycznie, ale to się dzieje przez przykład, przez kampanie społeczne, przez rosnącą świadomość, jak pani sądzi?
1: No ja myślę, że też różnie to bywa w różnych krajach. W Polsce ten tradycyjny etos kobiety jako opiekunki, matki, rodzicielki, kobiety poświęcającej swoje życie na to, żeby, nie wiem, w domu było zawsze ugotowane, żeby były zrobione zakupy, posprzątane, i cały ten obowiązek spływa na kobiety, mniej na mężczyzn. Powoduje, że gdzieś nie mamy siły i gdzieś, no, czasami możemy być zmęczone, żeby myśleć o czymś więcej. I ta samoświadomość budowana właśnie z racji tego, że jesteśmy bardziej wykształcone, że coraz więcej odważamy się pójść w ślady mężczyzn i iść gdzieś edukować się właśnie w tych zawodach i w tych sektorach, gdzie są najwyższe pensje, powoduje, że krok po kroku zmierzamy do celu, w którym gdzieś to wyrównanie na horyzoncie się pojawia. Ale to jeszcze długa rola, no bo jak pani powiedziała, że badanie było na dziewczynkach, no to myślę, że ten etos kulturowy, no to jest coś najtrudniejszego do zmienienia. I to pewnie są generacje albo potrzeba. Taką potrzebą była wysoka inflacja w ostatnich latach, która zapaliła czerwone lampki wielu kobietom, i też to, że kobiety bardziej są zagrożone ubóstwem. O tym się bardzo dużo mówi. I myślę, że czytając dane, mając dostęp do informacji, otwieramy się na to, jak zabezpieczyć swoją przyszłość, w tym przyszłość rodziny, bo gdzieś rodzina zawsze z nami bardzo mocno będzie i jest powiązana.
0: Tu się pewnie zgadzamy ze sobą, że jednym z najczęstszych argumentów przeciwko inwestowaniu, przeciwko temu pierwszemu krokowi, jest nasze wewnętrzne przekonanie, że niewystarczająco dużo wiemy. Naprawdę trzeba skończyć ekstra studia z ekonomii, żeby umieć to robić, żeby sobie poradzić?
1: Myślę, że może ekstra studia nie, ale jest wiele kursów, szkoleń i bardzo chętnie w tym uczestniczymy, bo mamy do tego dostęp. Dostęp do profesjonalnych rzeczy nie zawsze jest związany z tym, że musimy skończyć studia z bankowości czy z finansów, ale musimy mieć na to czas. A jeżeli pracujemy na dwa etaty, jeden etat pracy, potem drugi etat w domu, no to tego czasu mamy znacznie mniej, ale czy za to weźmiemy? No to proszę, efekt jest. Bo też warto wspomnieć, jaki skok nastąpił. 5 lat temu tylko 7% były to kobiety, które inwestowały. A dzisiaj mamy 19% po 5 latach. I też zauważyłam taki trend w Wielkiej Brytanii i w innych krajach, że właśnie z uwagi na wzrost dochodów kobiet, na to, że coraz bardziej dbamy o wyrównywanie płac, mamy dyrektywę Unii Europejskiej, która będzie nam gwarantowała więcej stanowisk w tych najwyższych gremiach, w firmach zarządzających. To spowoduje, że właśnie więcej pieniędzy, więcej oszczędności będzie można przeznaczyć i na edukację, i na rozwój, no i potem oczywiście w związku z tym na inwestowanie.
0: Jak to jest? Nie ma nigdy dobrego momentu na pierwszy krok w inwestowaniu, czy wolała pani by użyć innej formy? Zawsze jest dobry moment na pierwszy krok i wystarczy do tego na przykład 100 zł.
1: Zawsze jest dobry moment, jeżeli mamy czas, jeżeli mamy potencjał tego czasu plus jeszcze chęć. No i oczywiście, jeżeli uwierzymy w siebie, bo ta samoocena wciąż się pojawia we wszystkich kryteriach, jak kobiety sobie oceniają. Więc samoocena i świadomości finansowej, samoocena świadomości ekonomicznej związana z tym, że tradycyjnie i tak zarządzamy budżetem, czyli zarządzamy finansami, powinna spowodować, że poczujemy się pewnie i wtedy małymi krokami, bo oczywiście każdy musi się tego nauczyć. No i plus oczywiście kobieca intuicja może nam pomóc. I co jeszcze ciekawe w tym badaniu, bo mówimy o stereotypach dużo, często postrzega się kobiety jako bardziej emocjonalne. A tu się okazuje, że przy inwestowaniu kobiety podchodzą bez emocji, tylko patrzą na stabilność i patrzą na to, co będzie pewniejsze i właśnie w takim długim terminie strategicznie przyniesie większe korzyści. Więc to też jest ciekawe, że to mężczyźni są bardziej emocjonalni inwestując na giełdę niż kobiety.
0: Tak. 3 pierwsze kroki. Na koniec naszej rozmowy zasugerowałaby nam pani coś?
1: Tak. Przede wszystkim, żebyśmy uwierzyły w siebie, że skoro potrafimy zarządzić budżetem domowym, stać nas na to, żeby utrzymać z tego budżetu rodzinę, opłacić rachunki i wszystkie inne rzeczy ogarnąć, to na pewno będziemy dobre w finansowaniu inwestycji. Więc jeżeli mamy oszczędności, nawet te 10%, no to one będą traciły, bo inflacja jest zawsze na swojej wartości. Więc pomyślmy o tym, jak zamienić nominalną wartość na realny przychód w przyszłości. Więc od dzisiaj możemy zacząć małymi krokami, uczyć się inwestować, no i uwierzyć w to, że kobieta może, potrafi i tę wiedzę, świadomość ekonomiczną ma naturalnie zakorzenioną.
0: Jakieś kursy w internecie, jakieś książki, prawda? Czyli takie ABC?
1: Tak, ale pewne sprawdzone, bo jest bardzo dużo

0: kompetentnych i powiedziałabym nawet takich naciągających, więc trzeba uważnie się przyjrzeć, przeczytać opinie.
1: No to jak rozpoznać te sprawdzone?
0: Ja myślę, że tutaj nie będę podawała konkretnych stron, ale na pewno rozpoznamy, jeżeli będziemy widzieli, że są popularne. Możemy też skorzystać z porady innych osób, które korzystają. No i tak jak powiedziałam, w internecie każda opinia ma znaczenie, więc sugerujmy się tymi portalami, które mają bardzo dużo pewnych, sprawdzonych opinii i to nam na pewno pomoże, bo jest kilka portali, które są znane nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
1: Czyli co, 50 zł na początek albo 100, żeby wejść do tej rzeki?
0: Ja tutaj mogę nawet mówić o symulacjach, żeby nie wkładać realnych pieniędzy, tylko pobawić się z grą giełdową. Są takie symulacje i wtedy nie tracimy naszych realnych pieniędzy. I dopiero z czasem, jak nauczymy się na symulacjach, przejść do takich naszych rzeczywistych oszczędności. I też szkoda by było, żebyśmy się zniechęciły.
1: Jasne.
0: Jakąś małą stratą na początku.
1: No to do dzieła, drogie panie. Szkoda czasu na wahania. Doktor Edyta Wojtyla z nami. Dziękuję pani bardzo za te dobre rady.
0: Dziękuję.
1: Prezydent Karol Nawrocki jest oburzony. Lech Wałęsa pisze tak. Prezydent Ukrainy, wyróżniając bandytów z UPA, ubliżył mi i wszystkim pomordowanym naszym rodakom. W związku z tym publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi. Narodowi nadal będę pomagał w walce z Sowietami. Prezydentowi Zeleńskiemu odmawiam wsparcia. A Donald Tusk? Jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie zrozumieć. Prezydent Polski też, zanim będzie za późno. Sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA wywołuje kontrowersje w naszym kraju i trudno się temu dziwić. Krytyczne stanowisko przedstawiło już MSZ. Karol Nawrocki do tego zapowiedział, że podczas najbliższego posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego zostanie zaproponowane odebranie tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Pan premier tę reakcję już cytowałam, a podczas pytań od dziennikarzy mówił na ten temat także szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i podkreślił znaczenie dobrych relacji polsko-ukraińskich.
2: Za pomoc, którą Polska okazała i chęć budowy partnerskich, dobrych relacji. Decyzja prezydenta Zełenskiego, decyzja Ukrainy o gloryfikacji UPA przez nazywanie jednostek wojskowych ich imieniem jest ciosem wymierzonym w nadzieję na zasklepienie się, zabliźnienie się ran i bycie w takiej prawdzie historycznej w szacunku do Polski za również pomoc, którą dzisiaj okazała. Liczę, że Ukraina zmieni zdanie w tym kontekście. O jednym też trzeba pamiętać. Dla nas historia, dla mnie osobiście, ja wielokrotnie o tym mówiłem. Ja mówiłem o ludobójstwie, kiedy stał obok mnie premier Szmychal w Kijowie. Nikt nie używał tego słowa publicznie do tamtej pory, oprócz mnie wobec przedstawicieli państwa ukraińskiego o ekshumacjach. Udało się dużo w tej sprawie zrobić. I dzisiaj chciałbym, żeby te relacje były budowane na partnerstwie. Trudno je budować, jeżeli jest tak nieodpowiedzialna decyzja ze strony Ukrainy. Czy wniosek prezydenta daje nadzieję na zbudowanie tych partnerskich, przyjacielskich relacji i upamiętnienie ofiar i zablokowanie tego? Nie sądzę. Myślę, że on jest bardziej reakcją na wnioski pana Brauna, który taki wniosek położył przed chwilą w Sejmie, przedstawiciele pana Brauna. Czyli prezydent jakby się wsłuchał w głos pana Brauna i jego politykę realizuje w tym względzie. Ja uważam, że lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby wziął za telefon i zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobro sąsiedzkich stosunków i jest bolesna. Po prostu sprawia ból Polakom i Polsce. Jeżeli sprawiasz ból komuś, to nie jest to nic dobrego, to musisz się liczyć z emocjami, które są po naszej stronie. Symboliczny gest, ważny symboliczny gest, nie wiem, czy rozwiąże ten problem. Ja bym to zrobił po prostu inaczej, gdybym na miejscu prezydenta Rzeczpospolitej. Inaczej bym zareagował, chyba bardziej efektywnie. O jednym też trzeba pamiętać. Ukraina walczy z Federacją Rosyjską od 4 lat i to jest na korzyść Polski.
1: Pan prezydent Wołodymyr Zełenski po prostu dekretem nadał jednostce patrona i to UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, która stoi

0: za rzezią wołyńską. Polska i Ukraina od lat różnią się w ocenie działalności UPA. Dla polskiej strony wydarzenia na Wołyniu były zbrodnią ludobójstwa. Dla Ukraińców to był efekt symetrycznego konfliktu zbrojnego, za którym w równym stopniu stoi odpowiedzialność obu stron. Co się dalej wydarzy? Między innymi w sumie wydarzeń, które już w południe w Polskim Radiu 24. Dziękuję Państwu za wspólny czas.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Wiatr może pokrzyżować szyki strażakom. Na początek relacja z ogromnego pożaru w Wołominie pod Warszawą. Na miejsce jedzie premier. Polityczna burza w Polsce po decyzji Władimira Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Prezydent chce odebrania mu orderu Orła Białego. Rusza polski pojedynek na kortach w Paryżu. O czwartą rundę French Open walczą Iga Świątek i Magda Linet.
0: Suma wydarzeń.
1: Z ziemi i z powietrza. Na początek walka z ogromnym pożarem pod Warszawą. Na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego płonie około 300 hektarów lasów. W akcji gaśniczej bierze udział niemal 800 strażaków. Pomagają też samoloty oraz setka żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Konieczna była ewakuacja mieszkańców dwóch miejscowości. Zamknięta pozostaje droga krajowa nr 50 w rejonie akcji. Walkę z ogniem utrudnia też porywisty wiatr. Lada moment na miejscu będzie m.in. premier Donald Tusk. Na sytuację z bezpiecznej odległości obserwuje nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, co mówią strażacy, jak oceniają zagrożenia, no i też jak długo może potrwać jeszcze akcja gaśnicza?
2: No, sztab kryzysowy pod przewodnictwem resortu spraw wewnętrznych i administracji bacznie obserwuje komunikaty synoptyków. Wszystko dlatego, że popołudniowa zmiana pogody może gwałtownie odwrócić sytuację na korzyść żywiołu, mówi minister MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Do 14 bardzo ważny czas, bo do 14 ten wiatr ma być jeszcze na takim poziomie akceptowalnym, więc wszelkie środki i zasoby zarówno straży, lasów, policji, wojska, które są tutaj na bieżąco, muszą pracować.

0: pracować bez wytchnienia, żeby wykonać najwięcej tej roboty. No i miejmy nadzieję, że ten wiatr, który teoretycznie ma być słabszy niż jeszcze wczoraj zapowiadano, nie pokrzyżuje nam planów.
1: Żeby nie dopuścić do czarnego scenariusza, na miejscu działa ponad kilkaset wozów strażackich. Strażacy od wielu godzin, metr po metrze, zalewają grunt wodą, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
2: 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 826 ratowników. Oni realizują zadania na 5 odcinkach bojowych, właśnie dogaszając te zarzewia pożaru oraz realizując zadania związane z zaopatrzeniem wodnym, budując magistrale wodne, tak by poza ten obszar pożar się już nie rozprzestrzenił. Dodatkowo na miejscu akcji są pracownicy leśnictwa.
1: I jak dodaje nadbrygadier Kruczek, służby nie czekają biernie na nadejście porywistych podmuchów wiatru. Strażacy prowadzą niezwykle dynamiczną obronę w najbardziej zagrożonych punktach.
2: Od samego rana działa nam jeden śmigłowiec policji Black Hawk, 3 śmigłowce Lasów Państwowych. Dodatkowo działania prowadzą również 4 dromadery, realizując zrzuty w miejscach, które po weryfikacji z powietrza przez Flyeye'a, Bayraktara oraz drony, bo tutaj mamy kamery termowizyjne, możliwość obrazowania tego terenu pożaru z powietrza. Tam, gdzie są największe temperatury, tam podajemy wodę.
1: W tym gęstym, trudno dostępnym terenie kluczowa jest precyzyjna nawigacja. Dlatego strażaków wspiera kilkudziesięciu leśników, o czym mówi dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Tomasz Jóźwiak.
3: W akcji bierze około 50 pracowników Lasów Państwowych. Tutaj na ziemi wspieramy działania poprzez wskazywanie miejsc, dróg i ścieżek dojścia do czoła pożaru, żeby ułatwić służbom jego dogaszanie.
1: Akcja dogaszania pogorzeliska potrwa jeszcze co najmniej 2 dni.
4: Strażacy będą gasić pożar lasów pod Warszawą jeszcze kilka dni. Przypomnijmy, płonie teren o powierzchni około 300 hektarów. Za relację z miejsca pożaru dziękujemy Piotrowi Turysowi. A my pytamy teraz o możliwą przyczynę tak ogromnego pożaru. Leśnicy są niemal pewni, że to mogło być podpalenie, ale strażacy tak pewni już nie są i wolą poczekać na ustalenia służb. Na razie nie ma co spekulować, to słyszymy od Tomasza Wiśniewskiego, zastępcy szefa Wielkopolskiej Straży oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Przeciwpożarowych.
5: Oczywiście jedną z hipotez możemy w tej chwili brać pod uwagę, że było to działanie umyślne. Przy czym zwracam uwagę, że w obszarze leśnym, kiedy mamy gęste zalesienie, ten dym może rozprzestrzeniać się różnymi kanałami mniej gęstszymi i wychodzić ponad korony drzew w różnych miejscach. To może mylić nam obraz wskazujący na to, że mamy kilka źródeł pojawiającego się dymu. To musi zostać zweryfikowane bez względu na wszystkie okoliczności, które tutaj poprzedziły to zdarzenie. W związku z powyższym musimy być tutaj wyczuleni na spekulowanie co do przyczyny tego zdarzenia.
4: Dodajmy, że pogoda nie sprzyja walce z pożarem. Porywy wiatru, choć słabsze niż wczoraj, pozostają silne, a na horyzoncie nie widać też mocniejszych opadów deszczu.
6: Suma wydarzeń.
4: Teraz w magazynie pilny alarm po uderzeniu rosyjskiego drona w kraj NATO. W nocy maszyna spadła na blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, raniąc 2 osoby. Łączymy się z naszym korespondentem w tej części Europy, Piotrem Piętką. Piotrze, witaj.
7: Witam, dzień dobry.
4: To nie pierwszy incydent z rosyjskimi dronami w Rumunii, ale pierwszy tak poważny. Powiedz proszę, co wiemy na ten moment i co mówią władze w Bukareszcie.
7: Rzeczywiście to bardzo poważny incydent. Od początku tej pełnoskalowej wojny na Ukrainie w Rumunii już prawie 50 razy znajdowano szczątki rosyjskich dronów, ale tylko w tym roku było to aż 12 razy. Ale tym razem był to rzeczywiście najpoważniejszy incydent. Dron w dodatku wyposażony w materiały wybuchowe. Na szczęście to był nieduży dron. Uderza w 10-piętrowy blok mieszkalny w centrum Gałacza. Centrum niemal 300-tysięcznego Gałacza, czyli można to porównać na przykład do Katowic. Na szczęście trafia w część, gdzie nikogo nie było, wybucha i wywołuje pożar. Obok są ludzie. Dziś wiemy, że to są, znaczy już teraz wiemy, że to są 14-letni chłopiec i być może jego ponad 50-letnia matka. Oboje z lekkimi obrażeniami zostają odwiezieni do szpitala. Dwie osoby mają też objawy na miejscu paniki i tam na miejscu zostaje im udzielona pomoc. Około 70 osób jest ewakuowanych z budynku, ale oczywiście też od razu pojawiają się pytania mieszkańców tego bloku, ale też mieszkańców Gałacza, mieszkańców Rumunii. Dlaczego ta rosyjska maszyna nie została zestrzelona, skoro wiemy o tym, że podrwano 2 myśliwce F-16 sporo wcześniej i także do pomocy jeden śmigłowiec wojskowy. Przedstawiciel rumuńskiego MONU, generał George Maxim,

0: Mówił rano, że nie można go było zneutralizować na Ukrainie, bo Rumunia nie jest w stanie wojny, więc nie może tam operować. Nie udało się też zestrzelić go na terenie Rumunii. Aby zaatakować cel powietrzny, potrzeba określonego czasu, który obejmuje wykrycie, identyfikację, klasyfikację, podjęcie decyzji o walce i zaangażowanie. Czas, który mieliśmy do dyspozycji, 4 minuty, był niezwykle krótki. Jak poinformowała szefowa rumuńskiej dyplomacji, kraj zwrócił się już do swoich kontrahentów, z którymi mają podpisane umowy, aby przyspieszyli dostawy zamówionych przez kraj systemów antydronowych. One mają być po części też finansowane z programu SAFE. Pytałaś, jaka jest reakcja władz w Bukareszcie. Minister spraw zagranicznych Ojana Coju, o której już mówiłem, natychmiast wysłała notę protestacyjną do Rosji i wezwała ambasadora tego kraju na rozmowę do siebie. Ona będzie nieco później, dlatego że w tej chwili trwa Najwyższa Rada Obrony Narodowej. Minister Coju poinformowała, że ambasadorowi przekaże wiadomość o wszystkich środkach dyplomatycznych, jakie Rumunia podejmie w związku z tą sprawą. Nie wiemy, jakie to będą środki, bo to się dowie najpierw ambasador, ale możemy przypuszczać, że może to być nawet maksymalnie uznanie ambasadora za persona non grata w Rumunii, albo na przykład nakaz zmniejszenia personelu ambasady w Bukareszcie. Chociaż ten i tak od początku wojny na Ukrainie został dość mocno zredukowany na wniosek Rumunów. Jest też mowa o uruchomieniu 4 artykułu Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli konsultacji sojuszników w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednego z nich. Powiedziałem, że trwa najwyższa Rada Obrony Narodowej. To jest reakcja prezydenta Nikusza Radana. On najpierw wezwał właśnie do siebie członków, a to są najważniejsi urzędnicy państwowi, łącznie z premierem tego kraju, no i wojskowi. To spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10 miejscowego czasu, cały czas jeszcze trwa, czekamy na jego efekty. Prezydent rozmawiał też z szefem NATO Markiem Rutte, ale to oburzenie tym incydentem wyrazili zarówno politycy unijni, jak i przedstawiciele wielu państw naszego kontynentu, także minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski.
1: Najnowsze ustalenia po uderzeniu rosyjskiego drona w blok mieszkalny w Rumunii w relacji Piotra Piętki. Bardzo dziękujemy za te relacje. Rosja przekroczyła kolejną granicę, tak tymczasem szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen komentuje atak dronów na Ukrainie i naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Pełną solidarność i wsparcie dla Rumunii wyraził również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Słowa wsparcia dla władz w Bukareszcie i jednocześnie potępienia wobec Moskwy płyną też z Polski. Mam nadzieję, że nikomu nie trzeba będzie udowadniać, że Rosja jest permanentnym i największym zagrożeniem dla Europy, tak mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak dodaje, polski rząd bacznie przygląda się sytuacji w Rumunii.
2: Zarówno artykuł 4, jak i 5 traktatu waszyngtońskiego wymaga intencji ze strony kraju, który został zaatakowany. Więc wszystko dzisiaj w rękach Rumunii. Rada Północnoatlantycka może się zebrać w każdej chwili i pewnie powinna, bo sprawa jest rzeczywiście bardzo poważna. Mógł ktoś zginąć, niewątpliwie zabrakło bardzo niewiele. Gdyby ten dron uderzył kilka metrów niżej, zniszczyłby wiele mieszkań w bloku mieszkalnym.
1: Zaskoczeni działaniami Kremla nie są eksperci. Rosja cały czas testuje NATO, ocenia profesor Wojciech Janicki, dyrektor Instytutu Geografii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Na naszej antenie zwraca uwagę, że w takich sytuacjach należy angażować cały sojusz.
3: Dlatego, że NATO od Rosji jest wielokrotnie silniejsze pod w zasadzie każdym względem i tak długo, jak długo stoimy jednym wspólnym frontem, tak długo mamy szansę na długotrwały pokój, a tego typu rosyjskie zaczepki o bardzo różnym charakterze znamy nie od wczoraj i nawet nie od wybuchu wojny w 2022 roku, przecież znacznie wcześniej. Co moment słyszeliśmy o tym, że któreś z państw natowskich, a to Polska, a to Szwecja, a to myśliwce stacjonujące w państwach bałtyckich podrywa swój garnizon dyżurny, dlatego że jakiś rosyjski samolot ponownie albo narusza naszą strefę powietrzną, albo niebezpiecznie się do niej zbliża. Rosja bez ustanku nas testuje i działa to trochę na takiej zasadzie, że my gramy rolę takiego dorosłego wobec takiego krnąbrnego dzieciaka, który cały czas sprawdza, co jeszcze mu wolno.
1: I tak mówił profesor Wojciech Janicki. Do najpoważniejszego jak dotąd incydentu z rosyjskimi dronami doszło w Polsce. Wydarzenia z jesieni ubiegłego roku przypomni Wojciech Cegielski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia 24.
4: 10 września 2025 roku polskie władze zgłosiły naruszenie przestrzeni powietrznej przez co najmniej 19 rosyjskich dronów. Gdy wojsko poderwało myśliwce, jeden z wystrzelonych przez Polaków pocisków zboczył z kursu i uszkodził dach domu w Wyrykach w województwie lubelskim. Rosyjskie drony spadały też na Litwie, Łotwie i Estonii, ale to Rumunia jest jak dotąd najbardziej poszkodowana. Maszyny i ich szczątki pojawiają się tam regularnie od czasu ataków Rosji na ukraińskie

0: Wszystkie porty nad Dunajem. Rumunia odnotowała ponad 20 takich naruszeń w ciągu 2 lat. W kwietniu rumuńskie władze znalazły szczątki 2 dronów, a po ostatnim ataku poderwały F-16 i śmigłowiec. Bukareszt i Warszawa uznają te incydenty za zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i całego NATO. Rumuński MON mówi o naruszeniu prawa międzynarodowego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
1: Nie zapominamy też o rosyjskich prowokacjach na Bałtyku. W ostatnim czasie jest ich mnóstwo. I między innymi o tym w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego w Sopocie rozmawiają ministrowie spraw zagranicznych tych krajów. Szef polskiego MSZ, wicepremier Radosław Sikorski podkreślał, że mimo rozszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję, region nadal mierzy się z licznymi zagrożeniami.
2: Po wstąpieniu Szwecji, Finlandii do sojuszu jest to w 93%, jeśli chodzi o linię brzegową Morze Natowskie, ale to nie znaczy, że nie ma na nim wielkich wyzwań dla bezpieczeństwa. Mamy flotę złomu, mamy mapowanie i uszkadzanie infrastruktury krytycznej. Mamy do czynienia z przecinaniem kabli podwodnych, rurociągów i innymi zagrożeniami.
1: Dodajmy, że sankcjami objęto już ponad 600 jednostek tzw. floty złomu, wykorzystywanej do transportu rosyjskiej ropy.
3: Suma wydarzeń.
1: W magazynie teraz krajowa polityka i ważna decyzja Sejmu. Posłowie uchwalili ustawę o statusie osoby najbliższej. To przepisy, które umożliwią osobom żyjącym w związkach nieformalnych zawarcie umowy przed notariuszem. Taką umowę będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego, a to otworzy drogę do wspólnego rozliczania podatków, dziedziczenia po partnerze, czy też dostępu do jego informacji medycznej. Przy Wiejskiej jest nasz polityczny reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj.
4: Dzień dobry.
1: Decyzja zapadła, ale ustawa mocno podzieliła polityków. Powiedz proszę, co na ten temat słychać na sejmowych korytarzach?
4: Premier Donald Tusk tuż po głosowaniach powiedział, że ta ustawa to poważny krok w stronę normalności. Szef rządu ocenił, że przyjęte przepisy nie są radykalne i ułatwią życie ludziom.
5: Dotyczy i zarówno związków partnerskich, i hetero, i homoseksualnych. Nie wykracza poza takie ludzkie poczucie przyzwoitości i jestem przekonany, że każdy przyzwoity człowiek powinien się bardzo głęboko zastanowić, zanim by podjął decyzję negatywną. Dużo ludzi w Polsce czeka na właśnie tę normalność.
4: Projekt poparła cała koalicja rządowa z wyjątkiem kilku posłów PSL-u, którzy zagłosowali przeciw, podobnie jak obie konfederacje oraz Prawo i Sprawiedliwość. Poseł PiS-u Maciej Małecki mówi, że ludowcy zdradzili swoich wyborców głosując wspólnie z lewicą.
6: PSL tylnymi drzwiami próbuje wprowadzić legalizację związków homoseksualnych. Władysław Kosiniak-Kamysz z kolegami, zamiast zajmować się pomocą dla rolników, wykonują dla Tuska robotę w zakresie legalizacji małżeństw homoseksualnych pod płaszczykiem związków partnerskich.
4: Urszula Pasławska z PSL odpowiada jednak, że PiS albo nie wie, o czym jest ta ustawa, albo z premedytacją upolitycznia ten temat.
7: To jest wygodne, aby mówić, że jest to ustawa ideologiczna, ale jeżeli wejdziemy w szczegóły, a trzeba wejść w szczegóły, aby móc rozmawiać o ustawie, tych szczegółów mam wrażenie, że większość posłów nie zna po prawej stronie, to nie ma się do czego przyczepić.
4: Ludowcy podkreślają, że jest to ustawa o związkach nieformalnych, że nie ma w niej mowy o małżeństwach ani o związkach partnerskich. No ale przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz właśnie tu na sejmowych korytarzach mówiła wprost, to jest ustawa o związkach partnerskich.
8: Panie redaktorze, zwał jak zwał, ja nie będę ludziom tutaj robić takiej zawijanej w bawełnę informacji. Tak, jest to ustawa de facto o wprowadzeniu w Polsce związków partnerskich. I to jest dobre. I to jest dobre.
4: PSL, a konkretnie Urszula Pasławska, pytana właśnie o wypowiedź szefowej Polski 2050, odpowiada, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie jest posłanką, czyli że może nie zna szczegółów tej ustawy.
7: Zachęcam panią Pełczyńską-Nałęcz do rozmowy ze swoim klubem, bo jej klub zagłosował za tą ustawą. Rozmawialiśmy również o tej ustawie i o konieczności prowadzenia takich regulacji.
4: To czy to są związki partnerskie, czy ustawa o statusie osoby najbliższej, czy właśnie o związkach nieformalnych jest o tyle istotne, że przecież prezydent wyraźnie powiedział, że ustawy o związkach partnerskich nie podpisze. Premier Donald Tusk, pytany o to, jak może zachować się prezydent w sprawie tej ustawy, odpowiedział w następujący sposób.

0: Za nami blok sejmowych głosowań i kilka uchwalonych ustaw, w tym ustawa o statusie osoby najbliższej. Między innymi o tym mówił Michał Fabisiak. Michale, dziękujemy za relację. Zdecydowana reakcja polskich władz na decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Ukrainy powiedział, że uczynił to w celu przywrócenia historycznych tradycji Narodowego Wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy. Politycy w Polsce nie kryją jednak oburzenia. Prezydent Karol Nawrocki jest za odebraniem Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Głos zabrał też premier Donald Tusk. Łączymy się teraz z Sylwią Białek, która śledzi tę sprawę. Sylwio, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jakie słychać komentarze?
1: Prezydent Karol Nawrocki zareagował bardzo stanowczo i jest za odebraniem Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Orderu, który został przyznany w 2023 roku jeszcze za kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Karol Nawrocki zaproponował, by ta kwestia została omówiona podczas posiedzenia kapitułu orderu, która zbierze się 8 czerwca. Karol Nawrocki powiedział, że gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu do dezinformacji. Zaznaczył, że w sensie strategicznym wspieranie Ukrainy w jej oporze przeciwko Rosji, przeciwko bandycie, którym jest Władimir Putin, jest oczywiście strategicznym celem Polski. Jednak, jak podkreślił, tak nie buduje się relacji między narodami.
2: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów, nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
1: Premier Donald Tusk, komentując decyzję ukraińskiego prezydenta, powiedział: mamy bardzo poważny problem. Decyzja prezydenta Zełenskiego, ona oczywiście narusza naszą wrażliwość historyczną i moim zdaniem niepotrzebnie znowu wynosi na taki dość niepokojący poziom kwestię tych różnic historycznych, różnych interpretacji. Tak mówił szef rządu. Wyraził jednak też zaniepokojenie postawą prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji. To jest informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na to propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem. Ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
1: Negatywnie decyzję prezydenta Zełenskiego cenił też polski MSZ. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami i może być wykorzystana przez propagandę Rosji, która chce nas podzielić i podważyć wsparcie dla broniącej się Ukrainy. Kwestię tę podnosimy w rozmowach z partnerami z Ukrainy, tak napisano w oświadczeniu resortu. Strona ukraińska do tej kwestii, do kwestii reakcji polskiej strony jeszcze się nie odniosła. Pytanie, czy spodziewała się tak ostrej i jednoznacznej reakcji, ale jeśli weźmiemy pod uwagę temperaturę sporu w kwestii oceny historycznej tego, co działo się na Wołyniu, raczej mogła się spodziewać. Jedno jest pewne, ogień, który się tlił, znów został rozniecony w relacjach polsko-ukraińskich.
0: Prezydent chce odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Za szczegóły dziękujemy Sylwii Białek. Ruch Wołodymyra Zełenskiego spotkał się już m.in. z krytyką Lecha Wałęsy. Prezydent Ukrainy, wyróżniając bandytów z UPA, ubliżył mi i wszystkim pomordowanym naszym rodakom. W związku z tym publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi, napisał były prezydent w mediach społecznościowych. IPN przypomina, że od 1943 roku do 1945 z rąk ukraińskich nacjonalistów śmierć poniosło około 120 tysięcy Polaków. Ofiarami padli również Ukraińcy, którzy ostrzegli swoich polskich sąsiadów o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Kolejne umowy w ramach SAFE podpisane. Do jutra łącznie będzie ich około 50. Najbliższa umowa zostanie podpisana w Bydgoszczy. Więcej o tym Mariusz Pieśniewski.
4: To aneks do kontraktu z bydgoską Belmą, który opiewa na ponad 3 miliardy złotych. To też możliwość finansowania ze środków SAFE produkcji min przeciwpiechotnych. Miny produkowane w Bydgoszczy to możliwość realizacji tarczy wschód i wzmocnienia wschodniej flanki NATO.
5: Polska staje się

0: liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy.
1: Mówił podczas pierwszego dnia podpisywania umów premier Donald Tusk.
0: Tarcza Wschód to jest przecież jeden z tych elementów programu SAFE. Tam też dużo pieniędzy będziemy z SAFE inwestować.
1: A pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała, że ten program to szansa także dla polskiego przemysłu.
2: Gigantyczna inwestycja przede wszystkim w polski przemysł zbrojeniowy, bo to był pierwszy cel, żeby jak najwięcej kontraktów i zamówień trafiło do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
1: W weekend następne kontrakty mają być podpisane na Śląsku i Dolnym Śląsku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: A Polska już otrzymała pierwsze pieniądze w ramach SAFE. To 6,5 miliarda euro zaliczki, o czym informuje Magdalena Sobkowiak, pełnomocniczka rządu do spraw unijnego programu. Realne umowy, realne pieniądze, dotrzymujemy słowa, tak napisała na portalu X.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
3: Emocje sięgają zenitu w Paryżu. Polsko-polskie starcie na głównym korcie Filipa Chatrier. Od kilkunastu minut Magdalinet mierzy się tam z Igą Świątek. To, dodajmy, trzecia runda wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Faworytką jest oczywiście trzecia rakieta rankingu WTA, ale w ostatnim spotkaniu obu pań na kortach twardych w Miami musiała ona uznać wyższość Magdalinet. W Paryżu jednak, dodajmy, Iga Świątek triumfowała do tej pory już czterokrotnie. Linet, jak zapewniała jednak przed meczem, nie podda się bez walki.
5: Nie mam tak naprawdę nic do stracenia. Myślę, że jeżeli faktycznie mam dobre dni, kiedy jestem skupiona, kiedy jestem naprawdę w fajnej formie, to cieszę się, że cały czas jestem w stanie rywalizować z tymi najlepszymi. No i cieszę się, że dochodzę do tych późniejszych rund i robię to naprawdę w fajnym stylu, naprawdę z ciężkim losowaniem, z trudnymi rundami, więc cieszę się, że cały czas ten poziom utrzymuję.
3: Mówiła Magdalinet, która, przypomnijmy, właśnie teraz z Igą Świątek gra o 1/8 finału French Open. Na razie bez przełamania serwuje Magdalinet 2-2. A w Paryżu z wielkim podziwem przyglądamy się też Mai Chwalińskiej. Polka przez korty Rolanda Garrosa idzie jak burza. W drugiej rundzie pokonała Elisę Mertens 6-4, 6-0 i to nie lada sensacja, bo 21 w rankingu Belgijka była faworytką spotkania ze 114 Polką. Wcześniej Maja Chwalińska pokonała też mistrzynię olimpijską z Paryża, Chinkę Qin Wenzheng. Jak mówi nasza tenisistka, starcia z tak renomowanymi zawodniczkami to dla niej nowość.
6: Nie mam dużego doświadczenia w graniu przeciwko tym zawodniczkom wyżej notowanym, więc też nie za bardzo wiem, czego się, szczerze mówiąc, spodziewać, bo po prostu nigdy nie poczułam jeszcze ich gry na swojej rakiecie, że tak powiem. Ale myślę, że to działa w obie strony, że one też nigdy nie grały ze mną, więc jest to coś też nowego.
3: W kolejnym spotkaniu tenisistkę z Dąbrowy Górniczej czeka starcie z Greczynką Marią Sakkari, ale bez względu na wynik tego starcia Maja może być pewna, że po raz pierwszy w karierze awansuje do pierwszej setki rankingu WTA. Gratulujemy i trzymamy kciuki i oby tak dalej. Kciuki trzymamy też za polskich piłkarzy, choć to jedynie spotkania towarzyskie. Polska kadra rozpoczęła zgrupowanie przed meczami z Ukrainą i Nigerią. Jak mówi selekcjoner Jan Urban, wielu piłkarzy przyjechało do Wrocławia prosto z wakacji.
7: Inni skończyli tydzień wcześniej i na to wszystko też musimy zwracać uwagę, rotować i tak dalej. No bo chcemy wykorzystać to, że jest to sparing, mamy więcej zmian do dyspozycji. Na pewno tych rotacji w tych dwóch spotkaniach będzie dosyć dużo.
3: Przy okazji zgrupowania pada dużo pytań o przyszłość Roberta Lewandowskiego. Po odejściu z Barcelony Lewy nie podjął żadnej decyzji i nie podpisał kontraktu z żadnym klubem. Jak sam mówi, będzie kierował się sercem.
8: Wszystko trzeba będzie sobie wypisać plusy, minusy pewnie i podjąć decyzję, ale to chyba taką wewnętrzną. Zawsze ja staram się słuchać mojego sumienia i tego, co mi serce podpowiada i gdzie mogę się czuć najlepiej. I chyba tak samo będzie pewnie w tym przypadku.
3: Na razie Lewy skupia się na towarzyskich meczach reprezentacji. Polacy zagrają z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a z Nigerią w środę w Warszawie.
4: Suma wydarzeń.
3: Od akcji gaśniczej wielkiego pożaru pod Warszawą koło Wołomina zaczynaliśmy i na niej kończymy sumę wydarzeń. Na miejscu był premier Donald Tusk, który mówił o najnowszych działaniach służb.
0: Wczoraj między innymi z generałem Kruczkiem, z ministrem Kierwińskim spotkaliśmy się, żeby uhonorować gigantyczną robotę i bohaterów tej roboty w czasie pożarów w Puszczy Solskiej. I dzisiaj także ci sami ludzie są tutaj na Mazowszu, gasząc kolejny duży pożar w lesie.

Jest oczywiście za wcześnie, żeby powiedzieć, że sytuacja jest w pełni opanowana, ale tak jak powiedziałem, i tak wynika to i z raportu, ale też z tego, co widać gołym okiem, jest dużo lepiej niż było wczoraj późnym wieczorem. Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale...

0: Otrzymałem też zgłoszenia od naszych sąsiadów, Słowacy pierwsi. Zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować dodatkowe środki. Ale na razie wygląda na to, że panie generale, wasza gigantyczna praca i poświęcenie przyniosły ten wstępny efekt. No ale wiatr daje znać o sobie, więc ja za długo nie będę gadał, bo nikogo nie chcę odrywać tutaj od pracy. Macie inne zadania niż konferencje prasowe. Zdaję sobie z tego sprawę. Ta współpraca straży, wojska, policji była też niezbędna po to, żeby zabezpieczyć te ewentualne ryzyka dotyczące mieszkańców, zabudowań. Miała miejsce ewakuacja. Temu zawsze towarzyszą emocje, ale jedynym jej celem było zabezpieczenie na wszelki wypadek bezpieczeństwa i ludzi, i mienia. W tej chwili nie ma bezpośredniego zagrożenia. No też zawsze dmuchamy na zimne, ale i nadal będę zawsze prosił w takich sytuacjach. Wiadomo dlaczego. Słuchajcie straży pożarnej i policji wtedy, kiedy powstaje zagrożenie. To są służby kompetentne i nawet jeśli nie zawsze wszyscy rozumieją, to sens tych poleceń jest bezdyskusyjny, więc bardzo dziękuję też mieszkańcom za w sumie bardzo dobrą współpracę i bez większych problemów obyła się także ta na wszelki wypadek ewakuacja. Tak jak powiedziałem, będziemy tutaj cały czas do dyspozycji, jeśli chodzi o ewentualnie dodatkową pomoc. Też podkreślano, miałem okazję zobaczyć, jak pracuje. Także ten sprzęt, który pozwala dzięki nowoczesnym technologiom na bardzo dokładny monitoring, zrzuty wody mogą być precyzyjne. Mamy drony, FlyEye, Bayraktary, a więc to wszystko, co pozwala monitorować. Podobnie było w czasie powodzi, tak jak pan generał mnie zapewnił, ale to no każdy, kto wie, o czym mówimy, wie o tym dobrze, że to radykalnie zwiększa efektywność akcji ratowniczej. Właśnie te nowoczesne technologie, drony, możliwość monitorowania każdego metra kwadratowego właściwie, więc cieszę się, że to, czym dysponujemy w coraz większym stopniu tu w Polsce, służy nie tylko bezpieczeństwu państwa, ale także tym akcjom bezpośrednim, może nie każdego dnia, ale zawsze w sytuacji, kiedy tego typu sprzęt jest potrzebny i konieczny.
1: Tak mówił premier Donald Tusk na miejscu akcji gaśniczej w podwarszawskim Wołominie. I tak kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
3: Dlaczego prezydent Wojciechowski odrzucił żądania Piłsudskiego? Czy wojska wierne rządowi miały szansę na zwycięstwo? Kogo wspierała warszawska ulica? Kto tak naprawdę wygrał dla marszałka zamach majowy? W najbliższej Turbo Historii powracamy do rozmowy z profesorem Andrzejem Chwalbą o kulisach i mitach związanych z majowymi wydarzeniami roku 1926. Polskie Radio 24. Już dziś o 22.05 zaprasza Krzysztof Grzybowski.
2: Autopromocja.
4: A na zegarze już prawie za 28 minut godzina 13.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: A przed mikrofonem Justyna Golonko, zapraszam. Dziś w naszym gospodarczym magazynie powiemy więcej o kondycji branży motoryzacyjnej, o najnowszych danych z tej branży, a także o rozwoju elektromobilności, bo tu naprawdę dużo się dzieje w ostatnim czasie i zdaje się, że pobijemy kolejne rekordy na tym rynku. O tym porozmawiamy z naszym ekspertem. To już za chwilkę, ale wcześniej serwis najważniejszych informacji z gospodarki. A zaczynamy od najnowszych dobrych danych z naszej gospodarki, bo inflacja nam hamuje. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w maju wyniosła 3,1% w porównaniu z tym samym okresem. W kwietniu ten wskaźnik kształtował się na poziomie 3,2%. Rynek oczekiwał wyższego odczytu. Tak naprawdę wszyscy ekonomiści mówili o tym, że pewnie będzie wyższa ta inflacja. Tymczasem mamy bardzo dobre dane. O nich mówi Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego. Ona przyznaje,

0: że większość ekonomistów oczekiwała mocnego wzrostu.
1: W maju w kierunku spadku inflacji działały przede wszystkim ceny żywności, które według GUS-u obniżyły się w ciągu miesiąca aż o 1%, a ich roczna dynamika wynosi tylko 0,5%. To znaczy, że płacimy przeciętnie za żywność w maju bieżącego roku tylko o 0,5% więcej niż w analogicznym okresie 2025. Jeśli chodzi o ceny paliw, to one się praktycznie w ciągu miesiąca ustabilizowały. Mamy niewielki spadek o 0,1%. No, w ujęciu rok do roku ciągle mamy gwałtowny wzrost.
0: No, ten wzrost byłby dużo większy, gdyby nie działania osłonowe w postaci pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej.
1: Zasadniczo te dane oceniamy pozytywnie. Obawy o to, że inflacja już w maju będzie wyższa od górnego ograniczenia celu inflacyjnego, się nie spełniły i w zasadzie ten odczyt pokazuje, że takie nasilone w ostatnim czasie oczekiwania czy też obawy przed podwyżkami stóp procentowych w Polsce były zdecydowanie przesadzone i wydaje się, że na ten moment właściwą postawą dla Rady Polityki Pieniężnej będzie stabilizacja stóp procentowych.
0: Pełne dane na temat majowej inflacji GUS poda w połowie czerwca i oczywiście będziemy Państwu o nich opowiadać i komentować. Tymczasem my już wiemy, że obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano zaktualizowane rozporządzenie, które utrzymuje rządowy program CPN.
2: Saldo.
0: Sejm przyjął ustawę, która ma usprawnić i przyspieszyć rozpatrywanie przez sądy tzw. spraw frankowych. Zgodnie z jej zapisami m.in. obowiązek spłacania rat przez kredytobiorców byłby wstrzymywany z mocy prawa z chwilą doręczenia bankowi pozwu i nie będzie to wymagało wydawania orzeczeń ani zarządzeń. Nowe przepisy dają również bankom możliwość dochodzenia roszczeń wzajemnych w tym samym postępowaniu sądowym. Jak mówił w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, obecnie kwestia kredytów frankowych to nie jest już problem merytoryczny, bo kredytobiorcy wygrywają 99% spraw. Tak to wygląda.
3: Dzisiaj wyzwanie, przed jakim największym stajemy, to jest odkorkowanie sądów od naporu spraw frankowych. Statystyki na koniec pierwszego kwartału tego roku wskazują jasno, że w sądach okręgowych, jeżeli chodzi o sprawy pozostałe do rozstrzygnięcia, to co czwarta jest sprawą frankową. A w sądach apelacyjnych ta statystyka jest dużo bardziej miażdżąca, bo to jest 70% spraw pozostałych do rozstrzygnięcia jeszcze w sądach apelacyjnych właśnie dotyczy spraw frankowych.
0: Według najnowszych danych w polskich sądach wciąż toczy się około 150 tysięcy właśnie takich spraw frankowych. Nie ma przestrzeni do podniesienia drugiego progu podatkowego, tak podkreśla wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ten temat został poruszony podczas obrad Sejmu przez klub Polska 2050. Jego posłowie przygotowali projekt, który przewiduje, że 32% stawka podatku PIT będzie płacona po przekroczeniu rocznego dochodu w wysokości 140 tysięcy złotych. Wiceminister finansów Jarosław Neneman odpowiedział, że rząd nie pracuje nad podwyższeniem drugiego progu. Dodał, że w najbliższym czasie nie będzie to możliwe.
4: Dlatego, że Polska ma jeden z najwyższych deficytów w Unii Europejskiej i biorąc pod uwagę duże wydatki socjalne i duże wydatki obronne, nie ma przestrzeni do takich działań. Podniesienie progu do 140 tysięcy oznaczałoby ubytek około niecałych 12 miliardów złotych.
0: Obecnie ten próg to 120 tysięcy złotych. Ja jeszcze tylko dodam, że w Sejmie jest też projekt prezydencki, który podwyższa ten drugi próg do 140 tysięcy złotych.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Jeszcze informacje z naszych pól i sadów, bo wskutek suszy tegoroczne plony mogą być niższe niż w latach ubiegłych. Tak przewiduje minister rolnictwa Stefan Karajewski. Minister powiedział dziś na naszej antenie, że konieczne są bardziej zdecydowane działania na rzecz retencjonowania wody.
5: To jest ten problem też retencjonowania wody, o którym mówimy od wielu lat na tą suszę. Zwracamy uwagę, ale w mojej ocenie za mało się dzieje, żeby właśnie ta mikroretencja, mała retencja była prowadzona. Część samorządów skorzystało ze środków z KPO i buduje w tej chwili zbiorniki retencyjne, ale tego jest ciągle za mało.
0: Na Podlasiu, na Warmii, na południowym Mazowszu i Lubelszczyźnie, a także w części województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego utrzymuje się susza hydrologiczna.

0: I patrzymy jeszcze na rynki, a tutaj na rynkach bardzo ładnie, zieloniutko. WIG zyskuje 0,71%, WIG 20,66% i widzimy wzrosty. WIG, MWIG 40 też na plusie, 0,74%, SWIG 80, o tutaj spore wzrosty, bo mamy 1,62%. Tak to wygląda i właściwie wzrosty, duże wzrosty mamy w całej Europie, bo i niemiecka, i francuska giełda też zyskują. Patrzymy jeszcze na waluty. Euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,64 zł, a za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić w tym momencie 4,23 zł.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A teraz, tak jak zapowiadałam, powiemy o kondycji branży motoryzacyjnej. W naszym studiu Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Mamy takie najnowsze dane, nie najlepsze dane, tak bym powiedziała, ale zaraz poproszę pana o ten komentarz, bo najnowsze badania pokazują, że polska branża motoryzacyjna coraz mocniej odczuwa skutki spowolnienia w europejskim przemyśle. Rośnie grupa przedsiębiorstw przygotowujących się do redukcji etatów, tak to wygląda, a konkretnie, bo tu mamy takie liczby, co trzecia firma planuje zwolnienia. Widać chyba takie silne schłodzenie w tej branży.
3: No niestety to jest coś, o czym my mówimy od dość dawna, że branża motoryzacyjna, europejska branża motoryzacyjna jest w trudnym momencie, a polska branża motoryzacyjna jest częścią tejże europejskiej branży. My jesteśmy, w zależności od przyjętych kryteriów, ale mniej więcej na 5., 6. miejscu, jeżeli chodzi o produkcję części, podzespołów. No, dość powiedzieć, że produkcja branży motoryzacyjnej w Polsce to jest prawie 200 miliardów, czyli bardzo duże pieniądze. Ponad 200 tysięcy osób zatrudnionych bezpośrednio w produkcji, no ale obawiamy się właśnie tego, o czym przed momentem pani redaktor powiedziała, czyli zwolnień.
0: Co trzecia firma planuje zwolnienia, no to naprawdę brzmi słabo, patrząc na to, jaka liczba osób jest zatrudniona w tej branży.
3: Jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się w Europie, to po pierwsze, produkcja od lat właściwie utrzymuje się od kilku lat, powiedzmy tak, czyli od czasu pandemii utrzymuje się na dość niskim poziomie, bo bywały w przeszłości lata, kiedy ta produkcja to była ponad 20 milionów. W tej chwili mamy nieco powyżej 10, czyli można powiedzieć, że w porównaniu z tymi takimi najlepszymi latami europejskiej branży, no to mamy nieco więcej niż połowę produkcji. To po pierwsze. Po drugie, trzeba powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Ano dzieje się tak dlatego, że coraz częściej jesteśmy zachęcani do tego, żeby nie kupować samochodu, a wybierać inne formy mobilności. Na przykład komunikację zbiorową. Na przykład pociągi, autobusy, tramwaje. To po pierwsze. Po drugie, Europa się jednak starzeje, w związku z czym ilość samochodów, które są po raz pierwszy kupowane, szczególnie przez klientów indywidualnych, jest mniejsza. Wreszcie przechodzenie na zeroemisyjność i ostatnie kłopoty, które właściwie zaczęły się od pandemii, potem oczywiście wojna w Ukrainie, kłopoty półprzewodnikowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, spowodowały, że ceny samochodów, ale przede wszystkim szalejące ceny surowców, spowodowały, że ceny samochodów są zdecydowanie wyższe. Coraz więcej klientek i klientów mówi, nie muszę kupić samochodu.
0: No właśnie, bo to wpływa przecież na to, że wstrzymujemy się z tym zakupem.
3: Wstrzymujemy się albo niestety z niego rezygnujemy.
0: Aż tak.
3: Co prawda firmy ciągle jeszcze kupują sporą część, w przypadku Polski to jest nawet bardzo duża, bo mówimy mniej więcej o 75, czasem nawet w niektórych miesiącach czy latach nawet 80% pojazdów trafia do firm. Ostatnio mamy troszkę inną sytuację, bo ze względu na bardzo silną pozycję w ostatnich miesiącach czy w ostatnim roku firm chińskich.
0: Tak,
3: to są samochody, które często trafiają do osób indywidualnych, które myślały o tym, żeby kupić samochód używany, ale nieco młodszy i za kwotę mniej więcej 80-90 tysięcy złotych. No i doszły do wniosku, że no to w takim razie może kupię nowy samochód,

0: którejś z chińskich marek.
1: Ja chciałabym, żebyśmy wrócili do tych badań, bo te najnowsze badania pokazują, że sektor wszedł w taki okres dużej niepewności, na pewno jak spojrzymy na te wyniki. No i ci pracownicy coraz częściej mogą obawiać się o stabilność zatrudnienia, mają do tego podstawę, tak jak powiedzieliśmy. I tak, to jest ciekawe i też trudne, bo na tle Europy, Polska tutaj wypada też nie najlepiej niestety. W naszym kraju 37% przewiduje spadek tego zatrudnienia. Wyższy odsetek pesymistów w Europie odnotowano tylko na Słowacji. Czyli my i Słowacja jesteśmy najbardziej tutaj tacy pesymistyczni, źle widzimy tą przyszłość tej branży.
0: No, słowacki rynek jest w ogóle bardzo specyficzny, dlatego że tam prawie 40% budżetu państwa zależy od branży motoryzacyjnej. Tam jest ta branża motoryzacyjna znacznie ważniejsza z punktu widzenia sytuacji budżetowych, ale też to jest bardziej niebezpieczna sytuacja. W Polsce tak nie jest. W Polsce jesteśmy po tej bezpiecznej stronie, ponieważ wkład w PKB z branży motoryzacyjnej jest, no powiedzmy, pod kontrolą i jest taki, że może to być. Natomiast faktycznie musimy pamiętać o jednej rzeczy. Już ta pierwsza fala zwolnień przeszła przez kraje takie jak Niemcy czy Francja, ale my musimy pamiętać jedną rzecz, że Polska jest częścią, to o czym powiedziałem na początku, tej wielkiej europejskiej branży motoryzacyjnej. I jakiekolwiek problemy na przykład w Francji, w Niemczech, będą się odbijały na nas. Stąd taki, no chyba pesymizm, bo można
1: pesymizm
0: użyć tego słowa.
1: Można użyć. No niestety ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, ona też nie wpływa na poprawę nastrojów w branży.
0: Z całą pewnością, dlatego że tam trzeba powiedzieć o kilku rzeczach. Po pierwsze, co prawda, rynek bliskowschodni nie jest rynkiem bardzo dużym z punktu ilości sprzedanych samochodów, ale jest bardzo ważnym, bezprestiżowym rynkiem, dlatego że tam sprzedawane są najdroższe samochody i jeżeli popatrzymy już na wartość sprzedawanych tam samochodów, to już sytuacja wygląda inaczej. W związku z czym jakiekolwiek zawirowania tam, a niestety te zawirowania są, no bo wielokrotnie słyszymy, że Bliski Wschód, szczególnie Emiraty Arabskie, miały ambicje stać się takim bardzo dużym centrum finansowym i przez całe lata były promowane jako miejsce bezpieczne, jako miejsce, w którym warto być, warto robić interesy. Dzisiaj widzimy, że jest inaczej. I co się dzieje? No odpływają bardzo zamożni ludzie.
1: Tak, ucieczka jest przecież taka
0: duża. W związku z czym tam sprzedaż będzie mniejsza. Jak będzie mniejsza sprzedaż, to my to na pewno odczujemy.
1: No jeśli chodzi o tą sprzedaż, pan już o tym wspomniał, o tych chińskich samochodach, można by nawet powiedzieć, że mamy zalew, prawda, takich chińskich aut. To też potwierdzają najnowsze dane, co ósmy samochód kupiony to jest już samochód chiński.
0: No jeżeli popatrzymy na dane, to koniec 2024 roku to niespełna 2% rejestracji w Polsce. Jeżeli popatrzymy na 2025, to niespełna 8%, czyli można powiedzieć, że 4 razy więcej. Jeżeli popatrzymy na pierwszy kwartał tego roku, to ponad 11%, czyli prawie plus 50% w stosunku do zeszłego roku.
1: Ogromny wzrost.
0: Idzie bardzo szybko.
1: Perspektywa?
0: No myślę, że jeżeli te produkty, bo dzisiaj mówimy o sprzedaży, dzisiaj mówimy o tym, że te samochody mają bardzo atrakcyjne ceny, ale prawdziwe sprawdzam, będzie wtedy, kiedy ci klienci trafią do serwisu, kiedy na przykład, czego oczywiście nikomu nie życzę, będą mieli stłuczkę i trzeba będzie szybko ten samochód naprawić.
1: O tym dużo się mówi, prawda? O tym po prostu dużym problemie, który może się pojawić z częściami, z serwisem.
0: Więc pytanie jest po pierwsze, jakie będą ceny i dostępność części zamiennych. Po drugie, jakiej jakości będzie serwis. Jeżeli te dwie rzeczy okażą się być na wysokim poziomie, no to to będzie postępowało.
1: No, mówi się też o tym, że może być też tak, że tych aut może być aż tak dużo, że jeśli byłaby taka sytuacja, jakaś stłuczka, to możemy mieć natychmiast auto zastępcze na przykład, że aż tak Europa będzie zalana tymi samochodami z Chin.
0: Chiny w tej chwili mają dołek sprzedażowy, bo po wielu latach rosnącej sprzedaży w tej chwili mamy tam, na tamtym rynku wyraźne spowolnienie. Za to, ponieważ branża motoryzacyjna jest z punktu widzenia chińskiego rządu branżą strategiczną, no to chiński rząd robi absolutnie wszystko, żeby ta branża produkowała. No a skoro produkuje i na rynku wewnętrznym ma mniej chętnych do kupienia, no to prosty wniosek, trzeba wyjść poza Chiny. I Europa

0: jest jednym z takich naturalnych rynków. Tym bardziej, że warto przypomnieć, że Chińczycy kilka lat temu powiedzieli, że wchodzimy z samochodami elektrycznymi na rynek europejski. Co się zdarzyło? Zdarzyło się mianowicie to, że Komisja Europejska powiedziała dobrze, ale ponieważ te pojazdy są, ich produkcja jest dotowana, w związku z czym wprowadzamy cła. I natychmiast chińskie firmy zaczęły oferować hybrydy, hybrydy plug-in, czy też samochody spalinowe. I te cieszą się bardzo dużym, bardzo dużą popularnością, no bo nie ma na nie dodatkowego cła.
1: To o tej elektromobilności powiedzmy, bo to też jest ważny temat. My w ogóle jutro mamy taką przestrzeń przed siedzibą Polskiego Radia tutaj. Ona się zamieni w motoryzacyjne miasteczko przyszłości. I będziemy mieć taki zielony weekend z Polskim Radiem Kierowców. Wydarzenie będzie poświęcone właśnie elektromobilności, nowoczesnym technologiom, świadomemu wyborowi samochodu. No dużo tutaj się będzie działo. Mówimy o tym też i dlatego, że ta elektromobilność w transporcie drogowym, ona naprawdę przyspiesza i to też pokazują dane, jak już się powołuje na te dane, bo to po prostu widać.
0: No tak, jeżeli chodzi o rejestrację samochodów elektrycznych, osobowych, to pierwsze 4 miesiące to prawie 11,5 tysiąca, czyli wzrost mniej więcej 50%, jeżeli chodzi o porównanie rok do roku. I pierwsze miesiące, to prawda, jeszcze był program wspierający nasze auto. W tej chwili już tego programu nie ma, aczkolwiek wydaje się, że ten rok no, pewnie nie będzie tak dobry jak poprzedni, czyli to nie będzie ponad 40 tysięcy. Natomiast też nie wydaje się, że będzie jakoś bardzo, bardzo źle. Sądzę, że zdarzyło się coś takiego, że część klientek i klientów, którzy jeszcze niedawno myśląc, chce kupić nowy samochód, nie rozpatrywała samochodu elektrycznego. Przez tę popularyzację programu, przez bardzo duży czasami szum medialny, bo tam było zmniejszenie tych kwoty dotacji.
1: Tak,
0: dużo było. To coraz więcej osób, które chcą kupić samochód, również bierze pod uwagę samochód elektryczny. Więc myślę, że ten rok zamkniemy wynikiem gorszym niż zeszły, ale nie zdecydowanie gorszym.
1: Ale to i tak jest bardzo ciekawe, bo przecież jeszcze w ubiegłym roku, jak rozmawiałam z ekspertami, to pojawiała się taka informacja, takie wyliczenia, no, że pewnie w tym ten rok będzie bardzo słabiutki, patrząc na to, jak ten jeszcze styczeń, luty, jak duża była ta sprzedaż. A tutaj nadal ta sprzedaż rośnie, mimo tego, tak jak pan powiedział, że tych dopłat nie ma.
0: No, jeżeli weźmiemy pod uwagę sam kwiecień, no to to jest niespełna 3000 samochodów, czyli właściwie to jeszcze są wydawane samochody, które były objęte programem. No ale gdybyśmy przyjęli takie, zrobili takie ćwiczenie matematyczne, że powiedzmy tych samochodów bez dopłat będzie kupowanych na przykład miesięcznie 2200 czy 2300, no to mówimy gdzieś o poziomie bliskim 30 tysiącom bez żadnych dopłat, bez żadnego wspomagania. Czyli biorąc pod uwagę to, co działo się w poprzednich latach, to jest przyzwoity poziom. No z kolei, jeżeli porównamy to z całym rynkiem, czyli mniej więcej 600 tysięcy samochodów elektrycznych, no to widać, że 30 tysięcy to jest 5%. Czyli do krajów takich jak Dania z ponad 80% udziałem w rynku rejestracji, to jest bardzo daleko. Gwoli sprawiedliwości trzeba dodać, że duński wynik jest wynikiem wspomagania, a mianowicie takiego, że na normalny spalinowy samochód tam jest bardzo wysokie, nawet 150% rodzaj cła czy opłaty, czego nie ma w przypadku, praktycznie w przypadku samochodu elektrycznego. Czyli krótko mówiąc, jeżeli mam do wyboru samochód spalinowy w Danii i elektryczny, to ten elektryczny jest mniej więcej 40% ceny tego spalinowego, no więc wybór jest oczywisty.
1: Panie Jakubie, a czy to nie jest też tak, że tak przekonujemy się do tych samochodów elektrycznych w ostatnim czasie też właśnie i z tego powodu, co się dzieje na tym Bliskim Wschodzie, że myślimy sobie, że może jednak elektryk, a nie spalinówka, bo tamtego paliwa może nam za chwilę zabraknąć?
0: Ja myślę, że biorąc pod uwagę krótkoterminowe, czy takie bardzo emocjonalne podejście do tematu, no to faktycznie
1: takie kryzysy
0: może się
1: zawsze
0: zdarzyć. Ojej, zdrożało paliwo 6,60, 6,80, może 7, może 8. Pewnie tak, natomiast jeżeli popatrzymy na to z perspektywy, czy w perspektywie długofalowej, no to oczywiście nie jestem specjalistą od rynku paliw i ropy naftowej, ale takie opinie są, że no jednak prędzej czy później do jakiegoś porozumienia tam musi

0: dojść, w związku z czym te ceny spadną. One pewnie nie powrócą do poziomów sprzed wojny, ale będzie niżej. Więc jeżeli patrzymy w ogóle na samochód, na kupowanie, na tę całą inwestycję pod tytułem samochód, no to musimy patrzeć długoterminowo, bo nie jest istotne.
1: Nie kupujemy w Polsce auta na rok czy dwa, to nie, jest ważne.
0: Ale nigdzie nie kupujemy, tak? I nie jest istotne to, czy ten samochód będzie tańszy czy droższy. Istotne jest bardzo wiele. Albo na przykład, czy w danym momencie paliwo więcej kosztuje, czy eksploatacja jego niż prąd. Musimy popatrzeć na długi okres, czyli zakup, czyli koszty eksploatacji, czyli koszty serwisu i wreszcie wartość rezydualna. To powoduje, że patrząc w długiej perspektywie, musimy bardzo, bardzo skrupulatnie to wszystko policzyć.
1: Tu jest też ważna infrastruktura, o której nie wspomnieliśmy, czyli te punkty ogólnodostępnego ładowania. Co prawda, ta liczba bardzo wzrosła tych punktów, bo tam o 50%, ale z drugiej strony, z czym my mieliśmy porównanie, no było ich naprawdę niewiele.
0: Ona rośnie właściwie rok do roku, tak o 50%, tak. A bywały takie miesiące, że ponad 100%, no bo w tej chwili pojawiają się ładowarki, które były ładowarkami dofinansowanymi w poprzednim programie i my szacujemy, że w ciągu najbliższych 2-3 lat tych ładowarek pojawi się kilkanaście tysięcy jeszcze dodatkowo, bo oczywiście mówimy o samochodach osobowych, bo jeżeli chodzi o infrastrukturę dla pojazdów ciężkich, to jest zupełnie inna historia i tam jest bardzo, bardzo kiepsko. Natomiast musimy pamiętać o tym, że mówimy o infrastrukturze publicznej, czyli o ładowarkach, które są dostępne dla wszystkich i musimy też pamiętać, że one są lokalizowane przede wszystkim w takich miejscach, gdzie operator spodziewa się zwrotu z inwestycji. A jeżeli mówimy o jeżdżeniu samochodem, jakimkolwiek, to miejsce do tankowania, ładowania, bądź tankowania wodorem, bądź gazem, te miejsca muszą być rozłożone równomiernie. No bo jeżeli wyobrazimy sobie na przykład, że ktoś chce przejechać z Łodzi do Kołobrzegu, no to oczywiście, jeżeli on pojedzie głównymi szlakami, czyli A2 czy S5, no to tam są w dużej ilości te ładowarki.
1: To nie będzie miał kłopotu.
0: Natomiast tak, jeżeli pojedzie przez, jeżeli będzie jeździł i mijał mniejsze miejscowości, no to tam musi naładować.
1: To jeszcze chciałam pana, mamy dwie minutki, chciałam pana poprosić, żebyśmy o tych cenach porozmawiali. Ja wiem, że pan mi nie będzie tutaj, bo już przed wejściem na antenę nie będziemy rzucać cenami, ile kosztują te auta, ale generalnie, żebyśmy o tendencji powiedzieli, bo nieraz mówiliśmy tutaj, że może byśmy ich kupowali, te auta elektryczne, i może byśmy się do nich szybciej przekonywali, gdyby one miały, że tak powiem, sensowniejszą, normalniejszą cenę.
0: No teraz jest dobry moment, dlatego że my jako branża motoryzacyjna musimy spełnić cel emisyjny, który jest o 15% niższy od celu bazowego, czyli producenci robią absolutnie wszystko, żeby samochody zeroemisyjne czy niskoemisyjne miały atrakcyjną cenę. Dość powiedzieć, że jeżeli popatrzymy na pierwsze 4 miesiące rejestracji, to mniej więcej 11,5 tysiąca to są samochody elektryczne, ale uwaga, prawie 17 tysięcy to są hybrydy plug-in. Czyli samochody, które mają bardzo niską emisję i jeżeli używamy te samochody zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli ładujemy je jeżdżąc w mieście, no to właściwie jeździmy cały czas w trybie elektrycznym. I nie ma żadnych dopłat, żadnego dofinansowania. No tak. To pokazuje, jaka jest polityka firm, które sprzedają samochody. Tam, gdzie da się sprzedać samochód z niską emisją CO2, to my to robimy, więc te ceny są atrakcyjne. Może jeszcze na zakończenie jedna rzecz. Niekoniecznie musimy kupować samochód. Możemy go wziąć w długoterminowym wynajmie. Tam też są ceny atrakcyjne.
1: Też coraz częściej tak robimy.
0: I coraz częściej tak robimy, dokładnie.
1: Jakub Fary z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pięknie.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę.

0: ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: W ostatni majowy weekend kulturalny zapraszam do Teatru Muzycznego w Toruniu i na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Dziś po 21:00. Weekend kulturalny. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To wiatr będzie decydował, czy sytuacja zostanie opanowana. Trwa akcja gaśnicza pod Warszawą. Burza po decyzji w sprawie UPA na Ukrainie. Prezydent Nawrocki chce odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zaliczka z sejf na obronność jest już w Polsce. To ponad 6 miliardów euro. Minęła 13. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w okolicach Wołomina pod Warszawą. Pożar objął około 300 hektarów terenu, nie tylko las, ale też trzcinowiska i nieużytki. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek mówi, że mimo prognozowanego wiatru służby patrzą na całą sytuację optymistycznie.
2: Boimy się tych kilku kolejnych godzin ze względu na zrywający się wiatr. Prognozy są takie, że może w porywach osiągać 40-45 km na godzinę. Jest to wiatr północno-zachodni, ale w nocy przygotowaliśmy się na to. Przygotowaliśmy magistrale wodne i zabezpieczyliśmy te miejsca odpowiednio, wykorzystując też pewne prace ziemne.
1: Premier Donald Tusk podziękował tymczasem za sprawną ewakuację służbom oraz zaapelował do mieszkańców zagrożonych miejscowości.
3: W tej chwili nie ma bezpośredniego zagrożenia, no też zawsze dmuchamy na zimno i nadal będę zawsze prosił w takich sytuacjach, słuchajcie, straży pożarnej i policji wtedy, kiedy powstaje zagrożenie, to są służby kompetentne i nawet jeśli nie zawsze wszyscy rozumieją, to sens tych poleceń jest bezdyskusyjny.
1: W akcji gaśniczej uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników, pomagają im też policjanci oraz żołnierze WOT. Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskował o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Nazwa taka, jak napisano, została nadana w celu odnowienia historycznych, narodowych tradycji ukraińskiego wojska. Karol Nawrocki oceniał ją jednak jako haniebną.
4: Oceniam to bardzo krytycznie. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
1: Posiedzenie kapituły orderu w sprawie odebrania wyróżnienia prezydentowi Zełenskiemu ma się odbyć 8 czerwca. Rumunia powinna rozważyć uruchomienie artykułu 4 NATO po ataku rosyjskiego drona w Gałaczu. Tak uważa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślał, że decyzja w tej sprawie

0: Należy jednak do kraju, którego przestrzeń powietrzna została naruszona.
1: Jeżeli my podejmowaliśmy decyzję o uruchomieniu artykułu 4, ona była słuszna, po nocy dronów z 9 na 10 września, wiedzieliśmy, że finałem tej operacji będzie ustanowienie nowego działania NATO, czyli Eastern Sentry, operacja Warty Wschodniej, która ma chronić naszą przestrzeń powietrzną. Teraz, jeżeli po rozmowach z kwaterą główną, z sojusznikami, doszłaby strona rumuńska i sojusznicy, czyli my, do wniosku, że jesteśmy w stanie wzmocnić jeszcze te procedury operacji Eastern Sentry, to warto to rozważyć.
0: Artykuł 4 NATO zakłada wspólną konsultację państw członkowskich sojuszu o nocnym ataku rosyjskiego drona na blok mieszkalny koło granicy z Ukrainą. Z prezydentem Rumunii rozmawiał już sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Przypomnijmy, że uzbrojony bezzałogowiec spadł na 10-piętrowy blok mieszkalny w Gałaczu na południowym wschodzie Rumunii. Dwie osoby zostały lekko ranne. Pierwsze pieniądze z safe już w Polsce. Chodzi o zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. Poinformowała o tym Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu safe. Szczegóły zna Beata Płomecka.
2: Zgodnie z oczekiwaniami Polska otrzymała 15% z całej przyznanej jej puli. Fundusz pożyczkowy na dozbrojenie SAFE opiewa na 150 miliardów euro. Polska ma otrzymać prawie 1/3. Według zapowiedzi rządu z tych pożyczek skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm. Wczoraj rząd rozpoczął podpisywanie umów na realizację projektów. Czas odgrywa tu kluczową rolę, bo umowy muszą być podpisane przed końcem maja. Polska wynegocjowała, że do tego czasu może samodzielnie realizować projekty obronne, zatem uporała się z biurokratycznymi wymogami i może otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na inwestycje. Od 1 czerwca projekty finansowane z funduszu SAFE muszą być realizowane przez co najmniej dwa kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Na koniec w informacjach zaglądamy jeszcze na korty w Paryżu. Tam trwa zacięty polsko-polski pojedynek. Iga Świątek walczy z Magdą Linet o czwartą rundę wielkoszlemowego turnieju French Open. Pierwszy set Świątek wygrała 6-4. Trwa druga partia. Świątek prowadzi po przełamaniu 2-0.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na wschodzie w prognozach widać przelotny deszcz, do tego może też silnie powiać. Z kolei na zachodzie sporo słońca i błękitne niebo. Tam też dzisiaj najcieplej, do 26 stopni. Poza tym na termometrach od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 20-21 stopni na wschodzie i w centrum kraju.
3: Klimat.
0: Miejscami na Śląsku powietrze umiarkowane, na południu kraju dobrej jakości, a na północy bardzo dobrej. Jeszcze do 17 warto skorzystać z nadwyżki prądu w sieci, bo trwają zielone godziny. 65% energii w Polsce produkują teraz odnawialne źródła. Powiększa się obszar z ostrzeżeniem przed suszą hydrologiczną. Niemal w całym kraju utrzymuje się też wysokie i bardzo wysokie zagrożenie pożarowe.
3: Klimat.

0: Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: A, B, C, D, E, F,
3: G, H, I,
2: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
4: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
2: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Zielony weekend w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
10: To impreza dla Was.
9: Wystarczy być na parkingu Polskiego Radia 30 maja między 10 a 18.
10: Każdy będzie mógł przyjechać.

0: przekonać się, jak jeżdżą i jakie mają faktyczne zasięgi superhybrydy czy samochody elektryczne.
1: Ściągniemy na parking Polskiego Radia najnowsze modele, żeby słuchacze Polskiego Radia kierowców mogli je poznać i testować.
0: Przyjdź, zobacz i przejedź się hybrydą albo elektrykiem.
2: Sobota, 30 maja. Warszawa, parking Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85. Czekamy na Was od 10 do 18.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 8 minut po 13 zaczynamy nasz wczesno-popołudniowy program. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
3: Stan dnia.
4: Zaczynamy od wizyty w Sejmie, bo tam posłowie uchwalili ustawę o statusie osoby najbliższej. Poparły ją wszystkie kluby koalicji rządowej. Przeciw było Prawo i Sprawiedliwość, były także obie konfederacje oraz czterech posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. W Sejmie jest Michał Fabisiak, nasz sejmowy reporter. Witaj Michale, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jakie mogą być, jakie będą teraz dalsze losy tej ustawy?
5: No jednego możemy być pewni, teraz ta ustawa trafi do Senatu. W międzyczasie, jak słychać, rządzący zamierzają toczyć rozmowy z otoczeniem prezydenta, przekonywać go do podpisania tej ustawy lub przedstawienia własnych propozycji, które jeszcze na etapie prac senackich będzie można do niej wprowadzić. Mówi o tym pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy.
6: Rozmawiamy cały czas z ministrami prezydenckimi. Oczywiście słyszę ten głos. Nie ma zgody na podpis pana prezydenta pod taką formą ustawy, ale nie słyszę argumentów. Nie wiem, czy chodzi o kwestię tylko wspólności majątkowej, czy kwestię wspólnego rozliczania, czy któryś z innych zapisów tej ustawy. Żebyśmy mogli rozmawiać, trzeba usłyszeć konkretny kontrargument. Dzisiaj ten argument nie pada.
5: Opozycja mówi jednak, że go słyszy, a brzmi on mniej więcej tak, że prezydent nie zgodzi się na wprowadzenie związków partnerskich, do których de facto sprowadzają się te przepisy i tym samym zrównanie ich z instytucją małżeństwa. Poseł PiS-u Maciej Małecki jest przekonany, że prezydent ustawę zawetuje.
7: Bardzo wyraźnie szef gabinetu prezydenta Nawrockiego, pan minister Paweł Szefernaker, zapowiedział, że prezydent nie da się nabrać na te triki Kosiniaka-Kamysza i nie podpisze ustawy o związkach partnerskich.
5: Wywołane do odpowiedzi PSL mówi, że ta ustawa nie wprowadza związków partnerskich, tylko reguluje związki nieformalne. No ale koalicjanci, chociażby ustami przewodniczącej Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, mówią wprost, to jest ustawa o związkach partnerskich. Co więc zrobi prezydent? Premier Donald Tusk, pytany o to przez dziennikarzy, prosi, aby zwolnić go z odpowiedzi.
8: Proszę mnie nie pytać, co zrobi prezydent, bo od dłuższego czasu nie czuję się w najmniejszym stopniu uprawniony do wyobrażenia sobie, co pan prezydent ma zamiar zrobić. Wiemy tylko tyle, że prezydentowi z dużo większą łatwością przychodzi wetowanie i blokowanie niż pomaganie, więc trudno tu być optymistą.
5: A to ustawa, która zdaniem szefa rządu ma ułatwić życie tym, którzy są w związkach nieformalnych. Premier Donald Tusk określił ją poważnym krokiem do normalności. Przypomnę, że ta ustawa umożliwi osobom żyjącym właśnie w związkach nieformalnych chociażby zawarcie, właściwie to jest główny cel, zawarcie umowy przed notariuszem, którą później będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu osoby te będą mogły wspólnie na przykład rozliczać się z podatków, dziedziczyć po partnerze, czy też uzyskać dostęp do informacji medycznej partnera. Teraz nad ustawą, tak jak mówiłem, będzie pracował Senat.
4: Michał Fabisiak, prosto z Sejmu. Michale, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
3: Komentarz.
4: Połączył się z nami pan Michał Raszka, ekspert marketingu politycznego w USB Merito. Witamy, dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa.
4: Ustawa o statusie osoby najbliższej. Rozważamy te zapisy pod wieloma kątami, że to jest ustawa, która rzeczywiście porządkuje wiele spraw prawnie. Przede wszystkim ułatwia życie bardzo wielu osobom, które nie mogą albo nie chcą zawrzeć związku małżeńskiego z panem. Chciałam porozmawiać o tym, jak ta ustawa i prace nad nią wyglądają właśnie z punktu widzenia kogoś, kto zajmuje się marketingiem politycznym, wizerunkiem polityków. No bo nie możemy udawać, że ta sprawa była niezwykle ważna w czasie kampanii przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi i pewnie powróci w przyszłym roku w kampanii przed kolejnymi wyborami. Czy teraz to jest ten moment ostatni, którym rządząca większość może

0: się na serio tym problemem zająć i pokazać swoim wyborcom, że nie zostawiła go gdzieś zupełnie na marginesie tej bieżącej polityki w czasie trwania tej kadencji.
1: Bardzo dobrze pani redaktor zwróciła uwagę, że chodzi o to, żeby zająć się tym problemem, a nie o to, żeby go rozwiązać. Jest taka scena w filmie Claire Smarzowskiego, gdzie dwóch księży ze sobą rozmawia i jeden pyta drugiego, dlaczego wciąż zbierasz, już nie pamiętam, na remont dachu czy rynie, skoro już dawno przez te parę lat powinieneś uzbierać na to. A ksiądz odpowiada, proboszcz, że chodzi o to, aby zbierać, a nie o to, żeby zebrać i skończyć zbieranie. I dokładnie tak jest z tymi tematami światopoglądowymi. Nie chodzi o to, żeby je rozwiązać, no bo wtedy byśmy zakończyli ten temat i nie byłoby o czym rozmawiać, byłoby porozumienie. A sprawy światopoglądowe to są też sprawy, które nas jako społeczeństwo szczególnie interesują i szczególnie są dla nas emocjonalne. W związku z tym każda ze stron politycznych, opozycja, prawica, a także koalicja rządowa mają kolejny raz powód, żeby porozmawiać o tym, jak bardzo te wartości światopoglądowe są dla nich istotne. No, co najmniej ten temat jest przez tą całą kadencję już prowadzony w różnych wersjach. Na początku lewica twardo stała na znacznie bardziej światopoglądowym projekcie. Później około października zeszłego roku starała się dogadać z PSL-em i stworzyć łagodniejszą formę tej ustawy. No ale dzisiaj jedna z koalicjantek, liderek partii koalicyjnych, pani Wełczyńska-Nałęcz, wprost zaczęła mówić o tym, że tak, to jest wprowadzenie związków partnerskich.
0: Przyznając niejako rację opozycji i ośrodkowi prezydenckiemu.
1: Dokładnie tak. No i dalej będziemy mieli, pewnie za ten temat znowu upadnie po wecie i za parę miesięcy znów wróci. Zakładam, że do wyborów, jeśli nie będzie przedterminowych, to co najmniej za dwa razy jeszcze wróci ten temat.
0: To dwa zastrzeżenia, panie Michale. Pewnie wielu naszych słuchaczy teraz, słuchając tej rozmowy i tego argumentu o problemach światopoglądowych, mówi, no jakie to światopoglądowe tematy, to są tematy prawno-człowiecze. Pewnie wielu z naszych słuchaczy ma takie podejście do kwestii chociażby związków partnerskich, czy tej ustawy, o której rozmawiamy. I drugie zastrzeżenie, kiedy przygląda się sondażom, które mówią o tym, czego Polacy, czego wyborcy oczekują od polityków na etapie kampanii wyborczej, o czym chcieliby rozmawiać albo słuchać w tym czasie przed wyborami, to próżno tam szukać właśnie takich tematów, jak te dotyczące chociażby związków partnerskich. Polacy chcą słyszeć o tym, jak rządzący chcą walczyć z inflacją, jak chcą budować ich, a właściwie nasze wspólne bezpieczeństwo. Co zrobić, żeby system ochrony zdrowia funkcjonował lepiej, czy system edukacji. Tego oczekują od polityków. Dlaczego zatem oni z uporem być może wartym lepszej sprawy cały czas właśnie pracują nad tym tematem, nie chcąc zamknąć go raz na zawsze?
1: No dlatego, że jest to jeden z tematów, które mimo wszystko ludzi interesują. Może nie jest to ten jeden z tych najbardziej istotnych, ale jeden z tych, które trafiają do konkretnych grup wyborców, no bo w polityce, w marketingu politycznym, czy w ogóle w marketingu mamy do czynienia z czymś takim jak segmentacja klienta, czy w przypadku polityki będzie to segmentacja wyborców. No i to jest jeden z segmentów, wcale nie mały, dla którego taka ustawa jest bardzo istotna. I tu mówię zarówno po tej stronie, powiedzmy, liberalnej, czy jak i prawicowej, więc każdy z polityków trafia tutaj do swojej małej jakiejś tam, a lub wcale, być może akurat w tym wypadku wcale nie małej grupy odbiorców. Zresztą podobnie jest z tematem, który w tym tygodniu wypłynął, czyli z ubezpieczeniem, z emeryturą dla artystów. To też jest zasadniczo wcale nieduża grupa wyborców, ale jednak bardzo konkretna i raczej głosująca na pewną grupę, na pewne ugrupowania konkretne. I z drugiej strony znów to jest temat absolutnie polaryzujący, gdzie można podzielić, gdzie każda ze stron politycznych będzie mówiła swoje. Jedni będą się zwracać właśnie do tego, że do tej

0: części społeczeństwa, która nie lubi elit, która ma program polityczny antyelitarny, a z drugiej strony te mniejsze ugrupowania koalicyjne z kolei mają powód, żeby rozmawiać o tym, że dla nich ten segment wyborców jest bardzo istotny. No bo z punktu widzenia mniejszych ugrupowań politycznych te kilkaset tysięcy osób to jest poważna grupa, którą warto by było przekonać do głosowania na siebie.
1: No tak, szczególnie jeżeli jest się nową lewicą i balansuje się na granicy progu wyborczego.
0: Zgadza się. No właśnie dokładnie o to chodzi, że być może to jest też kierunek, który chcą obrać mniejsze ugrupowania na to, żeby w mniejszych tematach nie powodujących bardzo dużej polaryzacji szukać tych wyborców.
1: No ale też z punktu widzenia koalicji rządzącej, już pomijając te podziały wewnątrz koalicji dotyczące tych rozwiązań, o których rozmawiamy, ustawa o statusie osoby najbliższej, to także jest wystawienie piłki opozycji, która ma znowu okazję do tego, żeby krytykować te rozwiązania, żeby pokazywać się jako obrończyni tych tradycyjnych wartości. Czy z punktu widzenia koalicji, która znowu zajmuje się tematem, ale tak jak pan mówi, nie po to, żeby go załatwić, tylko żeby przypomnieć, że to jest cały czas gdzieś na agendzie tych prac, to opozycja także się na tym buduje. Czy to nie jest zbyt ryzykowne?
0: Ale właśnie o to chodzi. Ideą polaryzacji w polityce jest to, aby szukać tematów, które są dla tych największych ugrupowań, które są bardzo dzielące społeczeństwo. Najlepiej na pół lub w okolicach połowy. I właśnie na tym to polega, że szukane są tematy, które dzięki którym każda ze stron będzie mogła mówić do swoich odbiorców, bo bardzo trudno jest przekroczyć tą swoją bańkę medialną i wyjść poza te tematy. Więc no, teraz jesteśmy na etapie tego, że każdy mówi do swoich i tak naprawdę każda ze stron szuka tych tematów, żeby mówić do swoich. Tak naprawdę prawdopodobnie takim przełamaniem tego będzie zgoda, jeśli chodzi o tą ustawę, która ma różne nazwy, ale potocznie nazywa się ustawą łańcuchową. No ale to z powodu tego, że w tle jakby mocno zaangażowani były osoby znane nie tylko z polityki, więc pewnie dlatego. Bo to jest to, co dzisiaj jako druga ustawa została przegłosowana w Sejmie, tak?
1: Czyli jesteśmy teraz na takim etapie utwardzania swojego tego żelaznego elektoratu. Logika prekampanii, w której chyba już jesteśmy, nakazuje właśnie działanie w tym kierunku, a później bliżej wyborów skłaniać się do tych niezdecydowanych?
0: No, to jest coś, co będzie jeszcze projektowane przez czołowe partie polityczne, bo trudno jest przewidzieć, w jaką stronę pójdą partie. Jest taki intuicyjny model, w którym blisko wyborów przestajemy grać na twardy elektorat, a staramy się otworzyć. Natomiast no, PiS na przykład w poprzedniej kampanii w 2023 roku obrał zupełnie odwrotny kierunek, czyli grał na zniechęcenie do wyborów, do udziału w wyborach wyborców potencjalnie zainteresowanych głosowaniem na ówczesną opozycję. Chciał zohydzić im politykę, chciał zohydzić im Donalda Tuska i liderów politycznych ówczesnej opozycji, co spowodowało, że z jednej strony miał bardzo dobry wynik i no, był partią, która najwięcej głosów zdobyła, a z drugiej strony wręcz tak bardzo próbował zohydzić, że ludzie zdenerwowali się i poszli na wybory i wtedy ówczesna opozycja wygrała te wybory. Trochę podobny mechanizm mieliśmy w ostatni weekend w Krakowie,
1: tak,
0: gdzie bardzo agresywne działania zachęcające, żeby nie pójść na referendum, prawdopodobnie wręcz zachęciły mieszkańców Krakowa do tego, żeby pójść.
1: Przyniosły odwrotny skutek.
0: Tak, bo jeśli angażuje się w nasze tematy, nasze krakowskie, nasze lokalne, ogólnopolskie profile, jak z Buraka i tak dalej, to po prostu bardzo mocno mobilizuje ludzi do tego, żeby pokazać, że to my u siebie rządzimy, a nie będzie nam ktoś narzucał, co mamy robić.
1: Dyktował, tak, co mamy robić, a z jakiego działania mamy zrezygnować. Na ile to, co się

0: wydarzyło w Krakowie, dzieje się w tym mieście i dziać się jeszcze będzie przy okazji tych uzupełniających wyborów, wcześniejszych wyborów po przerwanej kadencji, tym referendum o odwołanie prezydenta i Rady Miasta, jest reprezentatywne dla tego, co dzieje się w kraju i na ile to może być swego rodzaju poligon doświadczalny, takie laboratorium dla partii politycznych, tych głównych, największych przed przyszłorocznymi wyborami.
1: To z jednej strony warto zwrócić uwagę na to, że zazwyczaj lato było sezonem wakacyjnym, po prostu również tak, ogórkowym, jak to w tym świecie medialnym nazywamy. Po prostu politycy jeździli na wakacje, odpoczywali, była mniejsza intensywność tej polityki i tych emocji. Natomiast nowe wybory będą wakacje, kampania będzie w wakacje, więc to będą na pewno rzeczy, które będą chcieli, zwłaszcza opozycja będzie chciała wykorzystać. Niekoniecznie wcale Platforma czy Koalicja Obywatelska będzie chciała mocno się angażować w to, bo jest bardzo realna szansa na to, że kandydat Koalicji Obywatelskiej przegra te wybory. Nie przesądzam, ale jest duża ku temu szansa, więc angażowanie się, jeżdżenie premiera, czołowych polityków KO tam i pokazywanie się, no będzie też symbolem wtedy jakby porażki przed wyborami w kolejnym roku. Więc tutaj jest, to będzie z punktu widzenia no, marketingu politycznego bardzo ciekawe laboratorium. Bardzo trafnie, bardzo mi się spodobało to pani sformułowanie. Natomiast jest jeszcze coś innego, ponieważ no, wśród samorządowców jest teraz naprawdę spore zmartwienie, czy kto będzie następny.
0: Czy będzie referendalne tsunami?
1: Tak. Ja z samorządowcami często rozmawiam, z burmistrzami, z prezydentami i tak dalej. I w zasadzie od marca w tej grupie jest no, spore zdenerwowanie, co będzie, jeśli się to referendum udało się. Więc no, dla lokalnej opozycji no, jest to szansa na wybicie się, na zbudowanie swojego wizerunku, nawet jeśli się nie uda takie referendum. Więc myślę, że ta fala być może nie od razu tsunami, ale gdzieś tam narastająca może się pojawić. I to nie tylko chodzi o duże miasta, ale w zasadzie te, w których wygrywał wcześniej w tych ostatnich wyborach polityk z jasnym szyldem partyjnym, bo wtedy najłatwiej jest mobilizować przeciwko szyldowi politycznemu, nawet nie politykowi w tej lokalnej przestrzeni medialnej. Więc no, zobaczymy, jak to będzie, ale rzeczywiście z perspektywy ostatnich kilku miesięcy było to jedno z najciekawszych wydarzeń, takie realne, które przyniosło konkretne skutki, czyli zmianę prezydenta drugiego największego miasta w Polsce.
0: A jak pan podchodzi do tych doniesień medialnych, które się wczoraj pojawiły o tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli, no może nie wprost zaproponować, ale zasugerować, że Andrzej Duda, były prezydent Polski, mógłby kandydować w tych lokalnych, samorządowych wyborach na prezydenta Krakowa?
1: Politycy bardzo lubią wpuszczać takie swoje spiny w przestrzeń medialną i tak bym to traktował, nikt poważnie do tego nie podchodził, ale myślę, że to była jakaś złośliwość któregoś z polityków Prawa i Sprawiedliwości, tak bym strzelał. No niesie się to, no bo to przecież były prezydent mieszkający w Krakowie, więc trochę to pasuje. Ale myślę, że traktowałbym to jako taki spin, temat zupełnie zastępczy. Bardziej to kierunkuje na to, że skoro propozycja jest na Andrzeja Dudę, to jak bardzo nikt nie chce z polityków Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie wystartować, no bo start będzie wiązał się ze spektakularną porażką.
0: No ale to też otwiera być może rozmowę o tym, jak zagospodarować takie osoby, jak byli prezydenci. Coraz młodsi kandydaci w tych wyborach prezydenckich startują, coraz młodsi je wygrywają i prezydentura stała się nie ukoronowaniem kariery politycznej, a trampoliną, no właśnie pytanie, czy trampoliną, czy też no, w czymś, co skutecznie po jednej albo dwóch kadencjach jest w stanie tę karierę zatopić.
1: Wszystko zależy tak naprawdę od charyzmy,

politycznej, od woli politycznej konkretnego byłego prezydenta. Jeśli ma tą wolę, to może ta jego przyszłość się w różny sposób potoczyć. Dotychczas wśród prezydentów takiej woli odgrywania jakiejś roli politycznej nie widzieliśmy.

0: No, spójrzmy na przykład na postać byłego premiera Morawieckiego. No, akurat w jego przypadku bardzo mocno widać wolę polityczną do wciąż odgrywania znaczącej roli, mimo
1: Ale
0: że...
1: Panie Michale, Mateusz Morawiecki będzie tematem, obiecuję, naszej następnej rozmowy, jak tylko się spotkamy, bo to bardzo ciekawy temat i to, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, jest niezwykle interesujące. Za tę dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Pan Michał Raszka, ekspert marketingu politycznego w USB Merito, był z nami.
0: Dziękuję bardzo.
1: A państwa jeszcze na chwilę przeniosę na korty w Paryżu, bo tam trwa mecz Magdy Linet i Igi Świątek o czwartą rundę turnieju w Paryżu. Pierwszy set dla Igi Świątek, 6-4. W trzecim już tylko jednego gema brakuje Raszyniance do tego, żeby odnieść zwycięstwo. W tej chwili 3-5. Magda Linet, Iga Świątek 3-5 w drugim secie tego meczu.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
4: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
5: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma, partner Instytut Matki i Dziecka.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 13.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Sytuacja jest stabilna, trwa dogaszanie pożaru w okolicach podwarszawskiego Wołomina. Mówi o tym komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Zarzewia gaszą m.in. śmigłowce Black Hawk oraz samolot Dromader. Od rana zrzuciły już 400 metrów sześciennych wody.
7: Zadysponowaliśmy również na teren akcji jeszcze dodatkowo 3 moduły GFFF oraz jedną kompanię gaśniczą, które pojawią się w najbliższych godzinach po to, by zamienić te zmęczone siły i środki, które pracowały całą noc na terenie działań.
6: Przypomnijmy, że pożar objął około 300 hektarów terenu w okolicach podwarszawskiego Wołomina. To m.in. las, trzcinowiska i nieużytki. To krok w stronę normalności, tak premier mówi o ustawie o osobie najbliższej. Przepisy trafią teraz do Senatu, a później na biurko prezydenta. Donald Tusk nie jest jednak pewien, co z ustawą o osobie najbliższej zrobi Karol Nawrocki.
8: Jestem przekonany, że każdy przyzwoity człowiek powinien się bardzo głęboko zastanowić, zanim by podjął decyzję negatywną. Dużo, dużo ludzi w Polsce czeka na właśnie tę normalność. Ale proszę mnie nie pytać, co zrobi prezydent, bo od dłuższego czasu nie czuję się w najmniejszym stopniu uprawniony do wyobrażenia sobie, co pan prezydent ma zamiar zrobić.
6: W Sejmie ustawy poparły wszystkie kluby koalicji rządowej, chociaż 5 posłów klubu PSL było przeciwnych. Prezydent Karol Nawrocki zarzuca rządowi, że nie poinformował go o założeniach traktatu z Wielką Brytanią. Podpisany w środę dokument musi zostać zaakceptowany przez rząd i ratyfikowany przez prezydenta. Karol Nawrocki powiedział dziennikarzom, że nie weźmie odpowiedzialności za umowę, której nie przeczytał.
9: Chyba rzeczą naturalną jest, że jeśli chcę podpisać dokument, to muszę mieć świadomość tego, co w tym dokumencie jest, spytać się moich ekspertów od bezpieczeństwa, co o tym myślą. To nie jest, drodzy Państwo, myślenie w kierunku, że kancelaria jest pępkiem świata, tylko chcemy być wyposażeni w wiedzę przed podpisem zwierzchnika sił zbrojnych prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
6: Traktat podpisali premierzy Donald Tusk i Keir Starmer. Zakłada on m.in. wspólne prace nad nowym systemem obrony powietrznej oraz organizację dużych ćwiczeń wojskowych. Pisarz Stefan Chwin uhonorowany doroczną nagrodą wydawców IKAR. Wręczono ją podczas międzynarodowych targów książki na Stadionie Narodowym w Warszawie. Stefan Chwin podkreśla, że dla niego najważniejszą wartością jest wolność twórcza.
10: Szalenie kruchy dar losu, kruchy dar historii, który powinniśmy wszyscy strzec. Ja w swojej twórczości, która, takie miałem szczęście, została przetłumaczona na 15 języków obcych, staram się tą właśnie wartość podtrzymywać i chronić. Bardzo jestem dumny z tego wyróżnienia i serdecznie za nie dziękuję.
6: A za pół godziny gościem targów książki w Warszawie będzie białoruski noblista, pisarz i obrońca praw człowieka Aleś Białacki.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest godzina 13:33.
0: Komentarz.
1: I połączony z nami pan Michał Bruszewski, Defense 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom Polskiego Radia.
1: Czy to, co się wydarzyło dzisiaj w Rumunii, o czym władze w Bukareszcie informują, czyli rosyjski dron nad Gałaczem, blisko granicy z Ukrainą, który spadł na blok mieszkalny, powodując pożar i lekko raniąc dwie osoby, to jest kolejna czerwona linia przekroczona przez Rosjan i kolejny test tego, jak w takiej sytuacji zachowa się NATO?
2: No to Polska też to przeżyła, Rumunia też wcześniej, można powiedzieć, że była atakowana przez rosyjskie drony. Już były takie sytuacje, że nawet Rumunii te drony zestrzeliwali. Tutaj i ze strony poszczególnych państw, właśnie takich jak Rumunia, ale też Polska, musi być jasna deklaracja, że każdy taki obiekt latający rosyjski będzie zestrzeliwany. I też powinna być jedność państw NATO i też jedność flanki wschodniej. Rumunia do niej należy. Jasna deklaracja, że tutaj Rumunii mają pełne wsparcie ze strony innych państw NATO, zwłaszcza państw regionu, dlatego że to, co jest niebezpieczeństwem dla Rumunów, jest także niebezpieczeństwem dla Polaków i w drugą stronę też to tak działa. Rosja niestety eskaluje, Rosja niestety testuje NATO, Rosja niestety cały czas sprawdza poziom gotowości tych państw, jak one będą reagowały, na ile może sobie pozwolić. Cały czas przekracza tą właśnie granicę, tą czerwoną linię, o której pani redaktor wspomniała. Kolejna bardzo niestety niebezpieczna sytuacja. Ostrzeganie, w cudzysłowie ostrzeganie, raczej taki ultimatum rosyjskie wobec personelów dyplomatycznych w Kijowie, żeby opuścili stolicę Ukrainy, czyli zasugerowanie, że będą wielkie ataki lotnicze na stolicę, czyli też zmuszenie z jednej strony tych dyplomatów, żeby opuścili swoje placówki, ale z drugiej strony też budowanie takiego rozdźwięku, tak? Czyli że te ambasady, które opuszczą Ukrainę, opuszczą Kijów, stolicę ukraińską, to Rosja będzie tym grała, że zachowały się nielojalne wobec Ukrainy, że przestraszyły się Rosji, tak? Czyli sygnał wysłany do Ukrainy, zobaczcie, jesteście sami i tak dalej. Niestety wszystko to wpisuje się w obowiązującą w siłach zbrojnych i w ogóle w państwie rosyjskim tak zwaną doktrynę Gerasimowa.
1: Panie redaktorze, zaraz wrócimy do naszej rozmowy o tych kwestiach bezpieczeństwa, ale jestem naszym słuchaczom winna ważną informację sportową. Iga Świątek melduje się w czwartej rundzie Rolanda Garrosa po wygranej z Magdą Linet 6-4, 6-4. Więcej informacji sportowych w informacjach Polskiego Radia 24 co pół godziny, a my wracamy do rozmowy z naszym gościem. I może oddajmy głos wicepremierowi, ministrowi obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Radzi, żeby Rumunia rozważyła uruchomienie artykułu 4 NATO po ataku rosyjskiego drona w Gałaczu. Szef MON podkreślił, że decyzja w tej sprawie należy do kraju, którego przestrzeń powietrzna została naruszona.
3: Jeżeli my podejmowaliśmy decyzję o uruchomieniu artykułu 4, ona była słuszna, po nocy dronów z 9 na 10 września, wiedzieliśmy, że finałem tej operacji będzie ustanowienie nowego działania NATO, czyli Eastern Sentry, operacja Warty Wschodniej, która ma chronić naszą przestrzeń powietrzną. Teraz, jeżeli po rozmowach z kwaterą główną, z sojusznikami, doszłaby strona rumuńska i sojusznicy, czyli my, do wniosku, że jesteśmy w stanie wzmocnić jeszcze te procedury operacji Eastern Sentry, to warto, warto to rozważyć.
1: Artykuł 4 NATO, czyli co?
2: No, jakby można powiedzieć stopień przed artykułem 5, czyli pewne konsultacje dotyczące stanowiska NATO wobec konkretnych działań, czyli takie można powiedzieć taka mobilizacja bez wojny, tak bym to nazwał, dyplomatyczna mobilizacja bez oficjalnie wojny, no w tym wypadku z Federacją Rosyjską. Tutaj musi być pokazana jedność, musi być pokazane wsparcie wobec Rumunów, ale także w przypadku, gdy to spotyka państwa bałtyckie na przykład, tutaj jest też adekwatna sytuacja. Ataki na te państwa są zawsze też ostrzeżeniem dla Rzeczpospolitej Polskiej, bo jeżeli doszłoby do jakichś prowokacji, na przykład mniejszości rosyjskich w państwach bałtyckich, to my już musimy być pewni, że jest to, bez względu na to, co powie Moskwa, że jest to inspirowane, organizowane przez Rosję i jest to pierwszy krok do wojny, może jeszcze takiej niewypowiedzianej, Rosji przeciwko NATO. Więc niepodległość, suwerenność i bezpieczeństwo państw wschodniej flanki NATO nie tylko polega

0: Ameryki jest zawsze dla nas sygnałem, że po prostu zbliża się ten moment wojny. Przypomnę, że jeszcze niedawno temu prezes Rady Ministrów, premier Donald Tusk powiedział, że wojna, że Rosja może zaatakować państwo NATO, no, zdaje się wymienił 3 miesiące, czy powiedział kilka miesięcy i tak dalej. No jeżeli można powiedzieć najważniejszy polityk w państwie mówi takie rzeczy, no to w tym wypadku no, musimy być przygotowani na wszelką ewentualność.
1: Gdyby doszło do uruchomienia tego artykułu 4, to by było aż tyle, czy tylko tyle? Również pytam o to z perspektywy Rosji. Na ile coś takiego może na Kremlu zrobić wrażenie?
0: Powiem tak. Na pewno jest to jakiś krok dyplomatyczny, który byłby pokazany jako odpowiedź na działania Rosji. Krok na pewno konieczny. Natomiast zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie jakoś technologicznie, bo tutaj chciałbym nawiązać do sytuacji, która miała miejsce całkiem niedawno temu na Łotwie, gdzie ukraińskie drony wleciały w przestrzeń powietrzną łotewską, ale dlatego, że rosyjscy operatorzy dronów przejęli nad nimi kontrolę. To jest sytuacja nie do końca wyjaśniona, ale takie sytuacje na polu walki na Ukrainie mają miejsce. Technologicznie jesteśmy zdolni obecnie, państwa zachodnie, jakby wykorzystując doświadczenia Ukrainy, ćwiczyć tego rodzaju technologii. Przejęcie wrogiego drona jest możliwe. Być może powinniśmy jakby w tym rozwoju technologicznym wojny dronowej, czego jestem zwolennikiem, iść w tą stronę, żeby na przykład być w stanie sparaliżować tego rodzaju rosyjskie drony, żeby, wie pani redaktor, o co mi chodzi, żeby pokazać stronie rosyjskiej, że to my mamy przewagę technologiczną, że nie my naśladujemy, bo obecnie w Rosji jest ogromna skala dronizacji wojny i wykorzystania systemów przeciwko-dronowymi, tak? Czyli zagłuszaczy, detektorów i możliwości przejęcia dronów. Jakby NATO zmobilizowało się do tych pracy nad technologiami, że jest w stanie pokazać Rosji, że my mamy przewagę w tym segmencie. Myślę, że to też byłby bardzo duży sygnał dla Kremla, że jakakolwiek próba prowokacji przeciwko NATO nie ma sensu.
1: Czyli to byłaby taka najlepsza pana zdaniem forma odstraszania Rosji?
0: Pokazanie przewagi technologicznej w tym wypadku. Na przykład przewagą technologiczną okazuje się, że nie jest polowanie przez holenderski F-35 na drony Gerań, gdzie równowartość jakby godziny lotu F-35 nie ma nic wspólnego z tanim dronem, który udaje Szacheda. Tak? Pokazanie jakiejś formy przewagi technologicznej. Może być to właśnie przejmowanie dronów, pokazywanie, że jesteśmy w stanie zagłuszyć drony, których Rosjanom się wydawało, że nie są, że nikt nie jest w stanie zagłuszyć i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to też jest jeden z elementów i to powinno być już jakby solidarnie dla, zwłaszcza dla państw flanki wschodniej, ale w ogóle dla państw NATO, to powinno być solidarnym celem, że nie chodzi o to, że jedno państwo ma taką technologię, tylko jest jakaś próba formułowania tego rodzaju przewagi technologicznej, bo przypomnę, że pakt defensywny NATO na tym polegał, że Rosjanie mieli ilość żołnierzy i to zagrożenie nuklearne, a NATO zawsze bazowało na tym, na przewadze kompleksu przemysłowo-technologicznego, zaawansowanych technologii i tak dalej. Zawsze ten sprzęt natowski był lepszy. I my w tej fazie wojny musimy pokazać, że tę przewagę nad Rosją mamy technologiczną.
1: Gdybyśmy wczytali się w te umowy, które są w ostatnich godzinach, w najbliższych też dniach podpisywane z programu SAFE, znajdziemy takie programy, które właśnie ten potencjał i tę przewagę technologiczną nad potencjalnym wrogiem albo po prostu nad wrogiem budują?
0: Wie pani co? W pewnym sensie tak. Na pewno mamy tutaj ogromne poproszenie, jeżeli chodzi o podpisywanie ilości umów. Z dotychczasowych umów, jeżeli chodzi o drony, to tutaj na pewno na plus możemy powiedzieć o zamówieniach dla grupy WB, która jest firmą prywatną, więc dobrze też, że te firmy prywatne mają możliwość korzystania z tego rodzaju środków. I to jest bardzo na plus. Ale na przykład dla mnie dużą zagadką jest ogłoszony w zeszłym roku projekt Hornet Polski. Drony, czyli drony, o których się nie mówi, czyli drony FPV. I tutaj powiem tak, mam nadzieję, że znajdą się bardzo duże środki na to. Natomiast jak opadnie ten kurz podpisywania umów, to wielkie poruszenie do końca tygodnia, bo rozumiem, że tu chodzi o terminy i tak dalej.
1: Tak, żeby się wyrobić do końca maja.
0: Tak, dokładnie, do końca miesiąca. Natomiast za jakiś czas na pewno jako osoba interesująca się tym, co dzieje się na Ukrainie, więc jakby uważam, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z tej wojny dronowej. Na pewno jako dziennikarz będę pytał, co w takim razie z projektem polskich dronów FPV, czyli tych najmniejszych, z którymi akurat politycy nie lubią się fotografować, wie pani, bo to jest małe, mało efektywne. Łatwiej się sfotografować z dużym czołgiem albo armatochałupicą, prawda? To wygląda bardzo efektownie na zdjęciu. Ale ja jestem zwolennikiem tej koncepcji,

0: że to, co jest małe i niedocenione, to warto też się z tym fotografować. Więc na pewno duży plus na drony z grupy WB i duży znak zapytania, co z polskimi dronami FPV, które ogłaszano w zeszłym roku.
1: Powiedział pan, że interesuje się pan i jest pan na bieżąco z tym, co dzieje się w Ukrainie. To ostatnie kilka minut naszej rozmowy poświęćmy temu, co dzieje się na ukraińskim froncie i jak to, co się w tej sferze politycznej również dzisiaj wydarzyło, może wpłynąć na pomoc udzielaną Ukrainie i Ukraińcom, którzy walczą z rosyjskim najeźdźcą.
0: Pytanie, o który aspekt dzisiejszego dnia pani redaktor dokładnie
1: no,
0: pyta?
1: Pytam o tę burzę związaną z decyzją prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia UPA, jednej z brygad, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, Centrum Operacji Specjalnych, Samodzielnego Centrum Operacji Specjalnych imienia UPA. Nieszczęsna, bardzo zła decyzja prezydenta Zełenskiego, którego w tej sytuacji bardzo trudno bronić, bo jednak to uderza w pamięć historyczną Polaków. Jest to krok no, przede wszystkim bardzo bezsensowny, zaogniający te relacje. Natomiast też trzeba zrozumieć wewnętrzną sytuację polityczną na Ukrainie, gdzie prawdopodobnie to jest ostatnia kadencja prezydenta Zełenskiego i wydaje mi się, że Polska, jeżeli chce prowadzić poważną politykę, no to powinna już budować dobre relacje z bardzo prawdopodobnym następcą Zełenskiego. Oczywiście to o tym zadecydują wybory na Ukrainie, oby one się jak najszybciej odbyły, bo wtedy by to oznaczało, że mamy zawieszenie broni, bo rozumiem, że wtedy się odbędą. Ale tutaj jest wymienianych dwóch generałów. Po pierwsze Załużny, który ma największe poparcie, przekraczające 70%, no co się rzadko zdarza, więc jakby jest konsensus wśród Ukraińców, że on ma tutaj bardzo duże zaufanie polityczne. Na drugim miejscu nie jest Zełenski, jeżeli chodzi o poparcie tylko drugi generał, generał Budanow. Więc w tym momencie myślę, że dobre relacje z tymi dwoma politykami to będzie coś, co zasiejemy na przyszłość i już nie dojdzie do takich sytuacji. No niestety tutaj widzimy, że w pewnym sensie ta prezydentura Zełenskiego raczej dobiega końca i jego rolą chyba już teraz głównie politycznie jest podpisanie zawieszenia broni, oby jak najbardziej korzystnego dla Ukrainy, ale ja też nie mam złudzeń. No, Rosja nie będzie tego chciała. Rosja zawsze będzie grała, żeby to porozumienie było niekorzystne i w ogóle pytanie, czy go chce. Więc już mówiąc o samej Ukrainie, powiem tak, w skali strategicznej inicjatywa jest w rękach rosyjskich, co jest bardzo złe i Ukraina bardzo na tej wojnie cierpi. Wojna jest prowadzona na jej terytorium. Jest to państwo nie tylko zniszczone militarnie, ale też zniszczone bardzo mocno ekonomicznie i tak dalej. Natomiast trzeba powiedzieć, że w skali taktycznej jest zaskakująco dobrze na korzyść Ukraińców. To znaczy szykowana ofensywa rosyjska nie powiodła się. Skala dronizacji pozwala Ukraińcom blokować cały czas Rosjan. Więc na poziomie taktycznym paradoksalnie Rosjanie mają bardzo duży problem na froncie. Nie są w stanie nawet utrzymać tego tempa zdobyczy terytorialne, które mieli w operacji pokrowskiej. Po tej operacji już Rosjanie nie mieli żadnej dużej operacji ofensywnej o tej skali. No to oznacza, że Ukraińcy skutecznie się bronią. Więc to jest ten paradoks. Strategicznie Ukraina wojnę przegrywa, a taktycznie utrzymuje cały czas obronę frontu.
1: Wielka szkoda tylko, że na froncie giną ludzie i zostają bardzo poważnie ranni. Często zapominamy o tym, mówiąc o tych strategiach, o taktyce, ale tam dzieje się dramat, który dotyka wielu Ukraińców i ich rodziny. Bardzo dziękuję. Pan Michał Bruszewski, Defense24 był z nami. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję.
1: Komentarz. A teraz pani Regina Klimaszewska, Lasy Państwowe. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Rozmawiamy i skupiamy się i naszą uwagę na tym, co dzieje się w okolicach Wołomina pod Warszawą, bo tam od wczoraj walka z wielkim pożarem. 300 hektarów lasu objęte tym żywiołem. Jak wygląda ten pojedynek człowieka z kataklizmem, z żywiołem, z pożarem, który tam trwa?
2: No niestety mamy kolejny raz do czynienia w krótkim czasie z dużym bardzo pożarem. Jest to oczywiście mniejsza skala niż w Puszczy Solskiej, ponieważ tak jak pani redaktor powiedziała, to jest około 300 hektarów, chociaż ta powierzchnia oczywiście może ulec zmianie. Przypomnę, że w Puszczy Solskiej było to ponad 1000 hektarów. Tam spaliło się niestety aż ponad 800 hektarów lasów państwowych, ponad 200 hektarów lasów prywatnych. No tutaj na pewno służby wyciągnęły wnioski z tamtej akcji, bo dużo analogii można zauważyć do tego pożaru, który miał miejsce właśnie tam na terenie nadleśnictwa, głównie na terenie nadleśnictwa Józefów. Oczywiście no, pierwszy czynnik, duże zagrożenie pożarowe. Wczoraj

0: Tutaj na Mazowszu mieliśmy trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w wielu miejscach. Dzisiaj on się oczywiście utrzymuje, więc to, że ta wilgotność ściółki bardzo niska, która wskazuje na ten trzeci stopień zagrożenia pożarowego, to pierwszy czynnik. Kolejny, mimo że nie mamy wysokiej temperatury, to jest bardzo silny wiatr. Był on wczoraj i on, tak jak i podczas pożarów w Puszczy Solskiej, powodował bardzo dynamiczne rozprzestrzenianie się ognia. Dlatego też ten pożar był od początku trudny do opanowania. Dość dynamicznie się ta akcja wczoraj przebiegała, więc bardzo obawialiśmy się, co będzie w nocy. No na szczęście w nocy ustał wiatr, w związku z tym też służby miały łatwiejsze tutaj łatwiejsze działania, no, większe możliwości, żeby nad tym pożarem zapanować. I to się udało, bo to się wtedy nie udało niestety w Puszczy Solskiej. Tam niestety obudziliśmy się po krótkiej nocy dla wielu leśników, strażaków, ogromnej ilości strażaków nieprzespanej nocy. Dzisiaj też tutaj leśnicy miejscowi nie spali, bo współpracowali ze służbami, pomagali, znają świetnie teren, pomagali, pracowali w sztabie. Na szczęście wstaliśmy z takimi informacjami pozytywnymi, że sytuacja jest w miarę opanowana. Mimo to nadal oczywiście służby czuwają na miejscu, sprawdzają wszystkie miejsca, gdzie ten ogień płonął. To też jest tak, że kiedy wzmaga się wiatr, a tak niestety w tym momencie ten wiatr się zwiększył, to od razu rośnie ryzyko, że ten pożar się wznowi. I dlatego tutaj nie można jakby zaprzestawać akcji. Akcja cały czas trwa. Czuwamy, czekamy, aż sytuacja się już zupełnie ustabilizuje.
1: Czyli rozumiem, że teraz te działania są skupione na tym, żeby gasić ewentualne zarzewia ognia, ale z drugiej strony również, żeby zabezpieczać ten teren naokoło po to, żeby ten pożar, gdyby znowu się tam, mówiąc może niezbyt elegancko, rozhulał, to żeby nie pozwolić mu przechodzić, przekraczać kolejnych granic.
0: Tak, dokładnie. Także ta granica pożaru jest bardzo ważna, żeby on jakby nie zwiększał swojej powierzchni, bo to, co się dzieje w środku, to też tam jeszcze oczywiście się tli, ale jakby to, że to się dzieje w środku tego pożarzyska, nie jest tak niebezpieczne jak te granice pożaru, które mogą się powiększać. Więc jakby tutaj najważniejsze, żeby się ta powierzchnia nam nie zwiększała. Natomiast no niestety, to jest pożar określany jako duży. Już duży. My do tej pory w Polsce w tym roku mieliśmy 6 dużych pożarów. Duże to są powyżej 10 hektarów. Tutaj mamy ponad 300, prawda? Natomiast oczywiście ten w Puszczy Solskiej to był już pożar katastrofalny. Więc jest to dużo. Tam nadal też podczas akcji działają statki powietrzne, które zadysponowały Lasy Państwowe. Jest to 5 dromaderów, 3 śmigłowce. Działają też śmigłowce policyjne. No to gaszenie z powietrza w tej sytuacji jest bardzo ważne. Jest to duży koszt, to trzeba powiedzieć, duży koszt, który Lasy Państwowe ponoszą podczas zabezpieczenia przeciwpożarowego, ale jakby tutaj ten system przeciwpożarowy wskazuje na jedno, że to gaszenie w zarodku zwykle odbywa się gaszenie w zarodku pożarów, bo przy dużej ilości pożarów, którą mamy w Polsce, dużej ilości pożarów, na trzecim miejscu w Europie jesteśmy, jeżeli chodzi o ilość pożarów, bo to jest rzeczywiście duża skala, to ta powierzchnia jest niewielka, bo średni pożar w Polsce, średni pożar lasu to jest 30 arów, prawda? Więc one są zwykle gaszone w zarodku. No niestety takie warunki jak obecnie sprawiają, że ten pożar niestety jest dużo, dużo powyżej średniej. Natomiast ja tylko przedstawię takie dane, że tych pożarów lasów w tym roku mieliśmy już sporo, ponieważ to już jest w lasach wszystkich własności 3800 pożarów już od początku roku do dnia dzisiejszego. W lasach państwowych 1200, więc w ramach tej ilości 3800, 1200 w lasach państwowych, więc więcej nam się pali w lasach prywatnych. Dodam, że lasów państwowych mamy 76% w Polsce, więc to są takie różnice, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o pożary w maju, też to jest dużo, bo w tym roku to już w lasach wszystkich form własności 1246, dla porównania w tamtym roku o tej porze 535, więc ponad w lasach wszystkich form własności ponad 2 razy więcej o tej samej porze mamy pożarów.
1: Bardzo dziękuję za te informacje, pani Regina Klimaszewska, Lasy Państwowe.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz u nas konsultacje z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska, cyfrowa przyszłość młodzieży dotyczące korzystania przez dzieci i młodzież z telefonów komórkowych i social mediów. Posłuchajmy, co na ten temat mówił szef rządu.
2: Nie chodzi o to, żeby, niezależnie od tego, że

0: Są tutaj kamery, żebyśmy tutaj z panią minister i panem wicepremierem Gawkowskim, ministrami, żebyśmy robili jakiś spektakl, że wsłuchujemy się w głos młodych, a tak naprawdę robimy swoje i wiemy lepiej. Mamy bardzo poważny problem do rozwiązania. To nie jest tylko problem telefonów komórkowych w szkołach, szczególnie w szkołach podstawowych, no bo w szkołach średnich, jak się domyślamy, choćby ze względu na to, że część uczniów szkoły średniej to są ludzie pełnoletni i trudno wprowadzać jakieś takie zakazy odgórne dotyczące wolności osobistej. Ale wszyscy wiemy i chyba takie mam wrażenie, że po rozmowach, począwszy od najbardziej kameralnych, rodzinnych rozmów z waszymi rówieśnikami, poprzez różnego typu konsultacje, sami zabieracie głos, napisano już tysiące stron na ten temat. Wszyscy wiemy, że istnieje problem i to jest problem no wręcz cywilizacyjny, narastającego uzależnienia od telefonu komórkowego, od komputera, od gry. Coraz więcej pytań pojawia się w związku z tą inwazją sztucznej inteligencji. Coraz więcej badań pokazuje, że mamy do czynienia nawet ze zmianami w mózgu tych, szczególnie najmłodszych, którzy korzystają tak często z telefonu komórkowego, czy z internetu, z komputera. Więc to jest problem, my nie możemy przejść obok tego obojętnie. Ale bardzo mi zależy na tym, żeby nie było rozwiązań fikcyjnych. Znaczy my możemy wprowadzić i nad tym pracujemy, już kończymy te prace, jeśli chodzi o zakaz używania telefonu komórkowego w szkole podstawowej. I to wydaje się dość bezdyskusyjne. Znaczy tam trzeba będzie oczywiście znaleźć, być precyzyjnym, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, ale to jest dopiero początek drogi, no bo mamy problem też dostępu do rozmaitego typu platform, ludzi młodych, bardzo młodych i dzieci, platform, gdzie zarówno treści, jak i sam fakt korzystania z nich, nie chodzi tylko o czasami bardzo złe treści, przed którymi chcielibyśmy chronić najmłodszych, ale sam fakt uzależniania właśnie od tych platform sam w sobie też wymaga kontroli. Jak dobrze wiecie, nie chcę mówić za was, ale mogę mówić za siebie nawet. Zaczyna to wyglądać groźnie, jeśli tak sobie robimy analizę i nam wychodzi 5, 6, 7 godzin dziennie przed telefonem, no to przecież wszyscy czujemy, że to jest coś nienormalnego. A do tego dochodzi to, co oglądamy w tym telefonie i to też nie zawsze jest coś, z czego byśmy mieli powód się cieszyć. I ostatnie zdanie, dlaczego tak ważna jest wasza obecność w tym procesie? Tego nie można robić przeciwko użytkownikom. Znaczy, tak jak nie znajdziemy sposobu na ochronę przed złymi treściami albo na działanie, żeby za dużo czasu nie spędzać przed ekranem, bez pełnej współpracy dzieci, młodych ludzi, rodziców, nauczycieli, instytucji państwowych. I to musi być absolutnie wspólnota takiego przekonania, że chcemy razem się z tym uporać. Jeśli my wymyślimy jakieś prawo i ono będzie jakby obok was, albo będziecie mieli poczucie wy, czy wasi rodzice, że to jest przeciwko wam, to nic z tego nie wyjdzie. Żadne państwo nie będzie w stanie kontrolować, wiecie, tak przemocowo tego, co robi człowiek ze swoim telefonem czy komputerem, jeśli nie będzie to no, taka wspólna potrzeba i wspólna intencja, żeby chronić nas wszystkich świadomie przed nadmiernym spędzaniem czasu.
1: Tak mówił premier Donald Tusk w czasie konsultacji Cyfrowa przyszłość młodzieży dotyczących korzystania przez dzieci i młodzież z telefonów komórkowych i mediów społecznościowych.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w

0: W sklepie Media Expert mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Rosja jest jak kocioł, w którym na ogniu rządzy władzy gotują się narody, religie i polityczne poglądy. Ten kocioł kiedyś eksploduje, mówią goście audycji Prawdziwa Rosja. Czy dojdzie do podziału imperium? Czy są Rosjanie, którzy tego chcą? Audycja Prawdziwa Rosja już w sobotę o 17:06 w Polskim Radiu 24 i na podcastach polskieradio.pl. Nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami kluczowe godziny. Strażacy wciąż gaszą pożar pod Warszawą. Akcję może utrudnić wiatr. Ustawa o osobie najbliższej trafi do Senatu. Prezydent zapowiada jednak weto. Poland Garros zakończony. Iga Świątek pokonała Magdalinet w trzeciej rundzie French Open. Minęła 14. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Pożar w okolicach podwarszawskiego Wołomina jest opanowany, ale strażacy szykują się na silniejszy wiatr w najbliższych godzinach. Zmiana pogody może spowodować ponowne rozniecenie ognia. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński wskazał, że kluczowe będą godziny właśnie popołudniowe, bo wtedy prognozowane są silniejsze podmuchy.
2: Wszelkie środki i zasoby zarówno straży, lasów, policji, wojska, które są tutaj na bieżąco, muszą pracować bez wytchnienia, żeby wykonać najwięcej tej roboty. No i miejmy nadzieję, że ten wiatr, który teoretycznie ma być słabszy niż jeszcze wczoraj zapowiadano, nie pokrzyżuje nam planów.
1: Pożarem objętych jest około 300 hektarów terenu w okolicach Wołomina. Las, ale też trzcinowiska i nieużytki. W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci oraz żołnierze WOT. Rumunia wydala rosyjskiego konsula, poinformował o tym rumuński prezydent Nikus Ordan. Rosyjski konsul w Konstancy został uznany za persona non grata na terenie Rumunii. Konsulat ma zostać zlikwidowany. To odpowiedź rumuńskiego państwa na eksplozję rosyjskiego drona w Gałaczu na południowym wschodzie kraju. Tymczasem Kijów jest gotowy wesprzeć Rumunię, liczy też na wzmocnienie sankcji wobec Rosji. Tak ukraiński prezydent skomentował dzisiejsze uderzenie rosyjskiego bezzałogowca w Rumunii. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Ukraiński prezydent zaznaczył, że w obliczu ataków konieczne jest zwiększenie presji na Rosję. Wołodymyr Zełenski dodał, że nowe środki sankcyjne Unii Europejskiej muszą sprawić, że Rosja odczuje poważne straty. Zaznaczył, że dron typu Szachid uderzył w zwykły budynek mieszkalny w Rumunii w czasie, kiedy Rosjanie prowadzili celowy atak na południowy region Ukrainy, na obwód Odeski. Rumuńskie miasto Gałacz jest oddalone od ukraińskiej granicy o kilkanaście kilometrów. W nocy z czwartku na piątek Rosjanie wypuścili na Ukrainę 232 drony, głównie typu Szachid, oraz jedną rakietę balistyczną Iskander. Uszkodzili m.in. turecki statek handlowy na Morzu Czarnym. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Polityczna burza po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Ukrainy powiedział, że uczynił to, by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska oraz uwzględnić wzorowe wykonywanie powierzonych im zadań. Strona polska mówi wprost, mamy poważny problem i przypomina tragiczne wydarzenia z Wołynia z lat 40. ubiegłego wieku. Prezydent Karol Nawrocki zawnioskował natomiast o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Do tego tematu wrócimy w relacji Sylwii Białej. Tuż po informacjach. Uchwalona przez Sejm ustawa o statusie osoby najbliższej skierowana do prac w Senacie. Później

0: trafi na biurko prezydenta, ale Karol Nawrocki już zapowiada, że nie podpisze ustawy, która tworzy alternatywę dla małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.
1: Premier Donald Tusk mówi, że ta ustawa ułatwi życie ludziom, którzy żyją w związkach nieformalnych.
2: Dużo, dużo ludzi w Polsce czeka na właśnie tę normalność.
1: Ustawa umożliwi zawarcie umowy przed notariuszem, na podstawie której strony uzyskają dostęp do informacji medycznej partnera czy prawo do wspólnego rozliczania podatków. Prezydent Karol Nawrocki mówi, że jako strażnik konstytucji nie podpisze ustawy ideologicznej, ale jest gotów rozmawiać o ułatwieniach administracyjnych.
3: Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom na funkcjonowanie formalne, administracyjne, a nie będą niosły ze sobą ideologicznej presji.
1: Rządzący oczekują od prezydenta konkretów, które będą mogli ewentualnie uwzględnić w ustawie na etapie prac senackich. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Pakiet paliwowy przedłużony do 15 czerwca. Rząd zdecydował, że do tego czasu będą obowiązywać niższy VAT i niższa akcyza na określone paliwa, a także ceny maksymalne. Pakiet wprowadzono w marcu w reakcji na zawirowania na rynkach paliw spowodowane konfliktem na Bliskim Wschodzie. Rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna mówi, że efekty pakietu ceny paliwa niżej są widoczne gołym okiem.
4: Od wielu tygodni Polska ma jedne z najniższych cen paliw w całej Unii Europejskiej. Dzięki pakietowi CPN ceny paliw są niższe średnio o złotówkę lub nawet złoty 20 na litrze. Decyzja o ewentualnym przedłużaniu funkcjonowania pakietu CPN będzie podejmowana co dwa tygodnie. Dynamika sytuacji geopolitycznej jest dziś zbyt duża, by podejmować decyzję w sprawie pakietu CPN na całe wakacje.
0: Ministerstwo Energii podało tymczasem ceny paliw na weekend. Tankowanie będzie tańsze. Do poniedziałku litr popularnej 95 będzie kosztował nie więcej niż 6 zł. 5 groszy. Od jutra benzyna 98 może maksymalnie kosztować 6,63, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 34 grosze. Na koniec w informacjach jeszcze Paryż. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4-6-4. Czterokrotna mistrzyni Rolanda Garrosa awansowała tym samym do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju. W kolejnej rundzie na Polkę czeka Marta Kostiuk. Ukrainka dobrze radzi sobie ostatnio na mączce. W Madrycie wygrała turniej rangi 1000. We French Open gra jeszcze jedna nasza singlistka, Maja Chwalińska, która zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na wschodzie dziś pochmurno, do tego może przelotnie popadać. Z kolei na zachodzie i w centrum sporo słońca. Na termometrach od 16 stopni na Suwalszczyźnie, 20-21 stopni na wschodzie i w centrum, do 26 na zachodzie.
6: Reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja, cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Po reklamie. Autopromocja.
15: Niezwykły wirtuoz, multiinstrumentalista, kompozytor i piosenkarz. Najmłodsi pokochali go dzięki Pszczółce Maji. Starsi pamiętają z takich przebojów jak Zacznij od Bacha. Mowa o Zbigniewie Wodeckim. W najbliższą sobotę po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie? Wysłuchamy reportażu

0: Jakuba Tarki w Słońcu Zbyszka i porozmawiam z dziennikarzem muzycznym Romanem Rogowieckim o artystach muzycznych wczoraj i dziś. Zapraszam, Dorota Boniecka-Górny.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 8 minut temu minęła godzina 14. Zaczynamy kolejną wspólną godzinę wczesno-popołudniowego programu w Polskim Radiu 24. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
1: Stan dnia.
2: No i rozpętała się polityczna burza po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Strona polska mówi wprost: mamy poważny problem i przypomina wydarzenia z Wołynia w latach 40. ubiegłego wieku. Prezydent Karol Nawrocki jest nawet za odebraniem orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zapowiedział, że kapituła orderu zbierze się w tej sprawie 8 czerwca. A my już teraz łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek. Dzień dobry, Sylwio.
3: Dzień dobry.
2: Jak ta decyzja jest komentowana?
3: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że Wołodymyr Zełenski swoją decyzją dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie. Dlatego nie ma wątpliwości, order Orła Białego należy prezydentowi Ukrainy odebrać. Order ten przyznał prezydentowi Ukrainy Andrzej Duda w 2023 roku. Dziś Karol Nawrocki nie szczędził ostrych słów.
4: Oceniam to bardzo krytycznie. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, nie można gloryfikować takich bandytów, nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
3: Premier Donald Tusk, komentując decyzję ukraińskiego prezydenta, powiedział: mamy bardzo poważny problem. Decyzja prezydenta Zełenskiego narusza naszą wrażliwość historyczną i niepotrzebnie znowu wynosi na taki dość niepokojący poziom kwestie różnic historycznych, różnych interpretacji, tak mówił szef rządu, ale premier skrytykował też postawę prezydenta Karola Nawrockiego. Jak mówił, jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie zrozumieć i Polski też, zanim będzie za późno. Tak mówił premier Donald Tusk.
5: Ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze. Nasza przyjaźń, współpraca, sojusz wobec zagrożenia rosyjskiego to jest coś bezcennego. Ciągle mamy szansę przełamać te ponure fragmenty naszej historii, które ciążyły nad naszymi relacjami. Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
3: O tę kwestię, o decyzję prezydenta Ukrainy był pytany też wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że decyzja prezydenta Zełenskiego rozdrapuje rany przeszłości, ale jak dodał prezydent Karol Nawrocki, powinien szczerze porozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim.
6: Ta decyzja rozdrapuje rany przeszłości. Nie pozwala im się zasklepić, nie pozwala się pomodlić nad mogiłami. Jest brutalna i smutna dla państwa polskiego. Z drugiej strony odbieranie orderu prezydentowi, który tak zużywa Federację Rosyjską, to nie jest w polskiej logice bezpieczeństwa. Proponuję prezydentowi, niech działa, niech z nim po prostu porozmawia. Dlaczego nie było rozmowy prezydenta Nawrockiego z prezydentem Zełenskim? To jest taka sprawa, gdzie się bierze za telefon i przekazuje się tą informację, że w Polsce ta decyzja wywołała ból i rozgoryczenie.
3: Rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór powiedział, że MSZ jednoznacznie negatywnie ocenia decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Zresztą wiceszef resortu spraw zagranicznych Marcin Bosacki spotkał się dziś z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem. Ambasador został wezwany do resortu spraw zagranicznych. Marcin Bosacki przedstawił rozczarowanie decyzją ukraińskich władz, a ambasada Ukrainy przekazała, że MSZ Ukrainy pozostało poinformowane o rozmowie w polskim resorcie spraw zagranicznych, w której strona polska wyraziła zaniepokojenie w związku z podjętą w Ukrainie decyzją, ale do tych komentarzy, do komentarzy polskich władz prezydent Ukrainy jeszcze się nie odniósł.
2: Sylwia Białek zebrała dla państwa wszystkie te dotychczasowe komentarze. Sylwio, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Komentarz.
2: Połączył się z nami pan Jerzy Borowczak, opozycjonista w czasach PRL-u. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: I zacznijmy od tego tematu, który dzisiaj rzeczywiście rozgrzewa opinię publiczną. Z jaką reakcją?

0: Ta decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego u pana się spotkała. Jakie panu emocje i refleksje towarzyszą po ogłoszeniu tej decyzji ukraińskiego prezydenta? No i po tych reakcjach, które również prezentują najważniejsi polscy politycy, których przed chwilą zacytowała Sylwia Białek w swojej relacji.
1: Proszę państwa, ja się urodziłem 70 lat temu na terenach odzyskanych tak zwanych i tam Polaków z akcji Wisła przywieziono w bydlęcych wagonach i do dziś słyszę w uszach Uchadi Ukrainiec ubijot, jako tam 6-7-letni chłopiec. Ale jeśli chodzi o tą sytuację, którą mamy dzisiaj, no to oczywiście uważam, że nasi prezydenci po kolei, którzy byli, to tym orłem białym za bardzo szachowali. Dawali ludziom, których trzeba szukać, co dobrego dla Polski zrobili, tak? I dzisiaj mamy to właśnie taką kwiesencję tego wydarzenia, że może trzeba było panu Zełenskiemu dać tego orła, jak skończy kadencję, a nie jak jeszcze jest czynnym politykiem, tak? I to nie do przyjęcia, żeby nazywać w dzisiejszych czasach po takiej katastrofie wyrżnięciu wiosek, bo to nie była walka, to było mordowanie ludności cywilnej. Nadawać imię swojej jednostce bandytom z łupa, no to jest nie do pomyślenia. Oczywiście, że powinno to zostać załatwione na takich terenie dyplomatycznym, no bo teraz to będzie tylko się zaogniało, bo teraz się zbierze kapituła. Będzie chciała odebrać tego orła białego. No, bardzo dobrze podoba mi się pan minister, premier, wicepremier Kalisz czy premier Tusk. Mówią, no nie teraz czas na wojnę. Teraz mamy wojnę. Nie możemy rozpętać wojny ideologicznej, historycznej z przeszłości, kiedy mamy przyszłość do wygrania. Ale tak, ten gest pana prezydenta Zełenskiego jest po prostu wrogi dla Polski.
0: A czy ten gest jest wystarczającym argumentem do tego, żeby używać takich sformułowań, jakich używa prezydent Karol Nawrocki dzisiaj, mówiąc o tym, że skoro robi tak ukraiński prezydent, to znaczy, że naród ukraiński no, nie dorósł, jeszcze nie dojrzał do tego, żeby wstąpić do wspólnoty, do rodziny europejskiej, no, czyli po prostu do Unii Europejskiej, odmawiając niejako Ukrainie prawa do akcesji?
1: No ja myślę, że daleko posunięte były te słowa pana prezydenta Nawrockiego. Myślę, że on jeszcze nie jest doświadczonym politykiem i przecież ma cały zastęp doradców, jak wiemy. I powinien to skonsultować, żeby nie napędzać tego, co już lekko przyszło. Już mamy tam poszukiwania szczątków naszych bohaterów.
0: Tak.
1: Ekshumację. No po cóż to znów zaogniać? No to ja mogę tak powiedzieć, czy jakiś sołtys, ale nie prezydent. Prezydent powinien wziąć za telefon, co mówi wicepremier Kamysz, tak? I zadzwonić i powiedzieć, Wołodia, co ty robisz? Co ty robisz? Czy ty to przemyślałeś, czy nie przemyślałeś? Przecież nie możesz znów Polaków, którzy przyjęli 1,5 miliona Ukraińców pod swoje domy, bo państwo wtedy zaspało, teraz robić takiego gestu, no. Bo wszystko zniszczysz i być może taka rozmowa by pomogła, że pan prezydent Zełenski cofnąłby tą nazwę dla tej jednostki i by poszukał innych bohaterów.
0: A jak pan myśli, dlaczego Wołodymyr Zełenski właśnie sięga po bohaterów UPA, żeby ich imieniem nazwać jedną z wojskowych jednostek?
1: Ja myślę, że jakaś taka historyczna wiedza na Ukrainie o tych bandach UPA, ta, że mordowali tysiące polskich dzieci i polskie rodziny, paląc ich w kościołach, to jeszcze tam na Ukrainie chyba nie jest taka, nie ma takiej chyba świadomości. Oni o tym nie mówią. Być może stąd jest to, że nikt nie zwrócił prezydentowi uwagi. Nawet ci, którzy służą w tej jednostce, mogliby powiedzieć, no panie prezydencie, no nie wiemy, czy to jest taka dobra nazwa dla naszej jednostki, nie? Mhm. Kiedy UPA mordowało tysiącami, palili polskie wsie, to jednak chyba to nie jest najlepsza nazwa, ale nikt się taki oczytany, ani z taką wiedzą, jak banda UPA działała. To jest taka ukraińska armia powstańcza. Więc myślę, że oni to zrobią tak, bo mu tak pasowało. Ale pewnie nie ma takiej wiedzy, jak my Polacy do tego podchodzimy.
0: Mamy zapowiedź odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Tę zapowiedź, którą słyszymy z ust prezydenta Karola Nawrockiego. No ale mam wrażenie, że to nie będzie zakończenie tej burzy, że po tej burzy nie przyjdzie cisza i że z problemem zostanie tak naprawdę rząd, z problemem układania sobie na nowo po tych dzisiejszych wydarzeniach relacji polsko-ukraińskich, bo ten incydent

0: Prezydent, jeśli można tak to określić, może zaważyć na tych relacjach w najbliższych miesiącach?
1: Wie pani, jeśli to będzie rozwiązane dziś, jutro, to jest sytuacja do uratowania.
0: Ale rozwiązane w jaki sposób? Że Wołodymyr Zełenski wycofuje się?
1: Wycofa się po rozmowach, nie wiem, z premierem Tuskiem czy z panem Nawrockim prezydentem i powie, no dobra, popełniliśmy, były sorry Polacy, wycofujemy się z tego. Jeśli się z tego nie wycofa, to ten konflikt będzie narastał. Mhm. Będzie narastał i strach pomyśleć, jakby mamy 1,5 miliona Ukraińców w Polsce, jak Polacy do nich będą się zwracać. No. To jest po prostu nieprzemyślana decyzja, wręcz wroga. Ja tak mam nadzieję, że to jest bez świadomości tego, jak zareagują na to Polacy, że pan Zełenski podjął taką decyzję. Przecież wie o grobach, bo zgodzili się na ekshumację, tak? I wiele filmów na ten temat zrobiono i polski Wołyń no, pokazuje, jak wyglądały relacje polsko-ukraińskie. Więc ja mam taką nadzieję, że do niedzieli będziemy mieli porozumienie.
0: Relacje polsko-ukraińskie to jest jeden z tych wielu tematów, które dzielą ośrodek prezydencki i rządowy. Dzielą w tym sensie, że no, trudno jest znaleźć wspólny mianownik dla stanowiska tego prezydenckiego i rządowego wobec relacji z naszym wschodnim sąsiadem, który, co należy cały czas przypominać i podkreślać, walczy z rosyjskim najeźdźcą.
1: No nie, no tutaj wie pani, to jest dodatek tylko, bo tych konfliktów między rządem a urzędem prezydenta jest dużo więcej, tak? To są wetowane ustawy, które mogły Polskę popchnąć do przodu i do rozwoju. To jest, choć, no mówię, teraz mamy akurat związki partnerskie na tapecie. Mamy psy na łańcuchach, chociaż to jest najmniejszy problem. To jest nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z NATO. Jest co najmniej 3 głosy w tej sprawie, a to Polsce i Polakom nie służy.
0: Jest także aneks do raportu o WSI.
1: No tutaj akurat marszałek Sejmu i premier zachowali się jak trzeba, że tak powiem, i nie biorą w tym udziału. Ja, no wszyscy Polacy pamiętają, że to prezydent Lech Kaczyński tego aneksu nie chciał, że tak powiem, dać do ogólnej publiczności, tak? Odtajnić ten aneks. No a tutaj przyszedł prezydent bez doświadczenia i jak patrzymy na to zaplecze kancelarii, no to tam nie ma kogoś takiego, kto by podszedł i powiedział, panie prezydencie, poczekajmy, zobaczmy. To nie może tak być, skonsultujmy to. Ja nie wiem, czy jeśli tam są takie tajne informacje dotyczące naszych agentów i współpracujących z wywiadem i z kontrwywiadem, jak reagują na to nasi sojusznicy, czy był telefon od któregoś z szefów NATO do prezydenta, żeby tego nie robić, bo narobimy sobie bałaganu, bo przecież jesteśmy w strukturach NATO, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby i państwa, które są zainteresowane, aby nasz kontrwywiad i wywiad działał sprawnie, żeby ujawniać kolejnych naszych agentów.
0: Też zastanawiam się, jaka może być reakcja Amerykanów, którzy są także naszymi sojusznikami w ramach NATO. Amerykanów, którzy są również bardzo bliskimi sojusznikami prezydenta. Mówię o obecnej amerykańskiej administracji. Są bliskimi sojusznikami prezydenta obecnego Karola Nawrockiego i jego środowiska politycznego, jego politycznego zaplecza.
1: Proszę państwa, jak patrzymy na drugą kadencję prezydenta Trumpa, to on nie ma przyjaciół. On gra swoje, jak taki dobry, że tak powiem, biznesmen. Jeśli może coś komu sprzedać, to chętnie to sprzeda. I takiego przyjaciela jak Nawrocki i inni, to on w ciągu 8 godzin, gdzieś jednej doby sprzeda i nawet o nim nie będzie pamiętał. To jest taki typ prezydenta, tak? Także, że tutaj myślę, że mówienie, że ma tam wpływy w Stanach, nasz pan prezydent, to między bajki trzeba to włożyć, bo te relacje są tylko takie, no naprawdę na najniższym szczeblu takim tego nawet koleżeństwa, nie? To czuje się to i widzi, no bo wiemy, jakie mamy problemy z bazami amerykańskimi, tak? Co musimy w tych bazach zrobić? Jakie mamy samoloty? Czy mamy je uzbrojone? Gdzie są kody? No jest wiele takich problemów i Amerykanie tak przyjaźnie nas wcale nie traktują.
0: Jakie z pana perspektywy byłyby najpoważniejsze konsekwencje ujawnienia tego aneksu do raportu o likwidacji WSI?
1: No to ujawnienie, jak

0: działały nasze służby, jakie miały systemy, z kim współpracowały. Ja akurat byłem w misji stabilizacyjnej w Syrii i w Egipcie w latach 70. i myśmy też musieli współpracować nawet z Mossadem, bo żeby zabezpieczyć polskich żołnierzy, polski kontyngent, a było nas tam 1800 Polaków. No i ta współpraca była i jakbyśmy zdradzili, że dostaliśmy informacje albo jakiegoś agenta, to w życiu by, mimo że byliśmy krajem komunistycznym, to byśmy żadnych informacji nie otrzymali. I myślę, że jeśli Stany Zjednoczone nie reagują i nasi sojusznicy z NATO, to myślę, że oni po prostu sobie przyjęli, że nie ma się co z Polakami kłócić, tylko po prostu z nimi nie współpracować. Z nimi nie współpracować, bo nie wiadomo kiedy co ujawnią, nie? I to jest ze szkodą dla polskich służb i dla Polski.
1: Szczególnie w tej sytuacji geopolitycznej i sytuacji wojny, która się toczy za naszą wschodnią granicą.
0: I jak widzimy, te drony już spadają w Rumunii i tylko patrzeć, jak spadną w innych krajach bałtyckich.
1: No i tu u nas też we wrześniu zeszłego roku także mieliśmy na naszym terytorium 21 tych bezzałogowców, które ze wschodu do nas przyleciały. Reakcja na to, co się dzieje między innymi w Rumunii, na to, co działo się we wrześniu ubiegłego roku w Polsce, wystarczająca pana zdaniem?
0: Absolutnie nie. No przecież jeśli pan prezydent przyjmuje, mówię o prezydencie Trumpie, Putina na różowym, czerwonym dywanie, ściska go jak przyjaciela, no to wiadomo, że ta reakcja, że Putin może robić co chce, bo przywódca Stanów Zjednoczonych mówi, że pan Putin to chce dobrze, tylko ten Zełenski za bardzo jest uparty. No to pytam, kto tu kogo napadł? Kto kogo napadł? A Amerykanie stosują taką właśnie politykę, że jeśli chodzi o takie mówienie, propagandę, no to mówią prawdopodobnie jak Rosjanie. No. Więc tutaj no, widzieliśmy, jak potraktowali Zełenskiego w tym gabinecie owalnym, tak? Skoczyli w trójkę na niego i mówił, chłopie, nie masz kart. No nie masz kart. No. No, tak się mówi z człowiekiem, czy przedstawicielem państwa, które zostało napadnięte. My Polacy to akurat dobrze wiemy, kiedy w 1939 Niemcy na nas napadli, a Francja i Anglia się przyglądała. Nie? Także to jest niesamowite, no, to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Oczywiście to ma wpływ na naszą politykę i na naszą politykę w Europie. Nie?
1: To ciekawe, że mówi pan Francja i Wielka Brytania w kontekście tych skojarzeń historycznych, bo jesteśmy świeżo po podpisaniu traktatu o bezpieczeństwie z Wielką Brytanią właśnie, a rok temu z Francją, i słyszymy takie dość sceptyczne, jeśli nie krytyczne głosy prezydenta Karola Nawrockiego i jego otoczenia na temat właśnie tego podpisanego ostatnio z Brytyjczykami traktatu. Sądzi pan, że prezydent Nawrocki może się pod tym dokumentem, pod ustawą, która ten traktat wprowadza, nie podpisać?
0: Wszystko jest możliwe. Tu prezydent Nawrocki mnie w ogóle nie zaskoczy, bo on jest ze środowiska takiego, jak, że tak może nie powiem do końca związkowego, że a co mi zrobią? No co mi zrobią? I jak takie ma się podejście do... To samo jest z sędziami, mianowanie, niemianowanie oficerów kontrwywiadu. No totalne jakieś, nie wiem nawet jak to określić, no. Dyletanctwo, no. No. Na każdym kroku jest. No tu zamiast, nie wiem, czy mu powiedzieli, pan premier Kamysz mówi, że powiedzieli mu, że będzie takie rozmowy na taki temat i tego. I on jakiś niedopieszczony, ten nasz prezydent, no. Niedopieszczony jakby. Ciągle mówi, że go nie informują. Potem wychodzi na to, że to on zobrał sobie taką kancelarię, że nie wiadomo, kto tam rządzi, a są frakcje, które się zwalczają, jak frakcja była Cęckiewicza, prawda? Pan prezydent powołuje prezesa sądu, a jego szef biura były mówi, że Karol będzie żałował. To nie, no, czy prezes Kaczyński. No to nie przysparza nam takiego, że tak powiem, trybu honorowego, że prezydent robi wszystko dla dobra Polski. Nie dla siebie, nie dla partii. A pan Karol Nawrocki tego nie pokazuje, że cokolwiek chce zrobić dla Polski.
1: Czy na naszych oczach zatem upada ten, no właśnie, mit o tym, że bezpieczeństwo, tematy bezpieczeństwa są wyłączone poza ten bieżący spór polityczny?
0: No oczywiście, to szczęście, że mamy premiera Tuska, który jest twardą kaszubą i nie da se w kaszę dmuchać. I jak pokazał, co potrafi zrobić, jeśli chodzi o Polskę, o bezpieczeństwo, o program SAFE.

Tutaj na szczęście nasz prezydent ma takie umocowanie w konstytucji, że niewiele może zrobić, ale oczywiście zasmrodzić może. Może, bo to i nie wykorzystują, mówią: panie premierze, pan chce tak, ale my tam słyszymy, że w dużym pałacu prezydent mówi, że się na to nie zgadza, no bo

0: słyszą, że jakiś prezydent Nawrocki mówi, że on tego nie podpisze, albo musi tego przeczytać, żeby to podpisać, tak? No to nie jest niepoważne. To nie jest poważne i stąd widzę, że ci prezydenci trochę naszego prezydenta omijają, tak? Czy to Macron, czy premier, nawet jak się zachowywał premier Węgier nowy, nie? Więc coś w tym jest, że naprawdę nasz pan prezydent nie buduje szacunku dla siebie.
1: Bardzo dziękuję panu za ten komentarz. Pan Jerzy Borowczak, opozycjonista w czasach PRL, był z nami. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 14:30. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Na miejscu działań straży premier Donald Tusk powiedział, że rozwój sytuacji będzie zależał głównie od pogody i wzmagającego się wiatru. Premier podkreślił, że w akcji gaśniczej pomaga nowoczesny sprzęt.
6: Zrzuty wody mogą być precyzyjne, mamy drony, flyaje, bajaktary, a więc to wszystko, co pozwala monitorować, to radykalnie zwiększa efektywność akcji ratowniczej. Właśnie te nowoczesne technologie, drony, możliwość monitorowania każdego metra kwadratowego właściwie, więc to, czym dysponujemy w coraz większym stopniu tu w Polsce, służy nie tylko bezpieczeństwu państwa, ale także tym akcjom bezpośrednim.
5: Pożar objął już około 300 hektarów terenu w okolicach podwarszawskiego Wołomina, las, trzcinowiska i nieużytki. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potępia naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii oraz uderzenie rosyjskiego drona w budynek mieszkalny w Gałaczu. Podkreślono, że skutki rosyjskiego ataku po raz kolejny dotknęły terytorium państwa członkowskiego NATO, a to niebezpieczna i niedopuszczalna eskalacja działań Rosji w bezpośrednim sąsiedztwie sojuszu. Dowództwo dodaje, że każde zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli państw NATO wymaga jedności, determinacji i wspólnej odpowiedzi. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie był pod wpływem zakazanych substancji, ustalono w toku śledztwa. Jak mówi prokurator Bartosz Kilian, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, śledczy otrzymali wyniki badań mężczyzny.
7: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia. Prokurator przeanalizował ponadto opinię ubiegłego z zakresu informatyki śledczej, obrazującą wyniki badania telefonu zabezpieczonego od podejrzanego. Wynika z niej, że w momencie wypadku urządzenie to nie było używane przez kierowcę.
5: Śledczy nadal ustalają wszystkie okoliczności wypadku. Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze w Dąbrowie Górniczej. Młodzież całej Polski przyjedzie na rozpoczynające się jutro w Warszawie 17. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w piłce nożnej dzieci z domów dziecka. To jedna z największych tego typu imprez na świecie i szansa na udział w kolejnych turniejach. Podczas tych zawodów selekcjoner Krzysztof Kot wybierze najlepszych uczestników i powoła ich do drużyny narodowej.
8: Ja jako selekcjoner wybiorę 10 najlepszych zawodników, którzy będą reprezentować nasz kraj na Międzynarodowych Mistrzostwach Portugalii w lipcu, także tutaj do tego też się chcemy jak najlepiej przygotować, żeby Polskę reprezentować w godny sposób i zająć jak najwyższe miejsce.
5: Zawody zostaną rozegrane na stadionie Osir na Bemowie, początek o 9:00.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Minęła godzina 14:33.
2: Komentarz.
1: Pan Wojciech Łuczak, ekspert do spraw obronności z nami. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Czy NATO jest bezbronne wobec prowokacji rosyjskich i tych działań?

0: których efektem jest chociażby to, co wydarzyło się dzisiaj w Rumunii?
1: No i oczywiście, że nie jest bezbronne, natomiast powiem bardzo, bardzo dobrze, dziękuję bardzo za to pytanie, ponieważ ono otwiera jakby szerokie spektrum odpowiedzi. A ja powiem tak, co najprawdopodobniej nie zadowoli wielu kontrowersyjnie nastawionych do polityki prezydenta Trumpa osób, mianowicie Trump obudził Sojusz Atlantycki. I to, co się zdarzyło w Kanadzie, to, co się zdarzyło w Nordholm między nami i Kanadą i między nami Wielką Brytanią, jest wielkim powrotem europejskiego filaru NATO i Sojuszu Atlantyckiego. Nie, oczywiście, że nie jesteśmy bezbronni.
0: A
1: natomiast
0: czy jesteśmy bezradni?
1: Nie, nie jesteśmy bezradni, tylko to wszystko się rozgrywa na krawędzi. Zimna wojna już trwa, może niektórzy twierdzą, że nawet i gorąca. Natomiast NATO jest przede wszystkim sojuszem politycznym. Proszę zwrócić na to uwagę. To jest sojusz polityczny z narzędziami militarnymi. I najpierw w przypadku takim, kiedy wszystko się toczy poniżej progu wojny, poniżej progu wrzucenia wyzwania militarnego, odbywa się na poziomie politycznym. Konsultacji, rozmów i tak dalej. I oczywiście to przez długie lata służyło uśpieniu tej organizacji, tego wspaniałego sojuszu, jedynego globalnego sojuszu, który działa i myślę, że będzie działał. Natomiast powoli NATO jako układ odstraszający zaczyna odzyskiwać ostrogi i zaczyna odzyskiwać pazury, których do tej pory tak naprawdę po części za przyczyną niechęci do wydawania pieniędzy przez niektóre kraje europejskie się samo pozbywało, tępiło te pazury. Teraz te pazury są ostre. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że niedawno przeczytałem taką informację, otóż jeden z naszych ministrów powiedział, że ludzie przestali go się pytać na ulicy, czy będzie wojna, tylko pytają się, kiedy będzie wojna. Mną to wstrząsa, dlatego że mówię o tym ostrzeniu pazurów, o tym rozpościeraniu skrzydeł i o tak naprawdę prężeniu mózgów, dlatego że tak naprawdę chcemy przede wszystkim odstraszać potencjalnego przeciwnika, a wiadomo, kto nim jest, odsnucia nawet planów, jakichkolwiek planów agresywnych wobec Sojuszu Atlantyckiego. Jeśli ja bardzo nie zgadzam się z opiniami niektórych polityków, że wojna na naszym terytorium, obrona i tak dalej. To jest bardzo, bardzo złudne przekonanie, dlatego że my powinniśmy być na tyle silni, żeby zniechęcić możliwością natychmiastowej riposty potencjalnego przeciwnika do snucia, a nie do podejmowania planów, jakby prób, czy też testowania nas gdzieś tam w Estonii, gdzieś tam w Łotwie, gdzieś na pograniczu litewskim, do poddawania wątpliwości istnienia korytarza suwalskiego. Nie, to powinno być natychmiastowe i jest natychmiastowe. Natomiast Trump rzeczywiście budził, a jak powiedziała pewna pani polityk z Wielkiej Brytanii, czy też z Francji, już nie pamiętam, budzenie ma kilka faz. Właśnie wstaliśmy z łóżka i zaczynamy prężyć muskuły. Tak bym to określił.
0: No tak, tylko że Rosja wydaje się coraz bardziej zuchwała w tym testowaniu odporności krajów, no, głównie wschodniej flanki NATO. No, ostatnie dni, oprócz tego drona dzisiejszego w Rumunii, były także drony nad krajami bałtyckimi. Rok temu, we wrześniu, mieliśmy 21 takich bezzałogowców również na naszym terytorium. Te coraz ostrzejsze pazury i coraz ostrzejsze zęby.
1: Przepraszam, chciałbym pani przerwać na chwilę, bo proszę zwrócić uwagę, jak fantastycznie niektóre kraje rozgrywają takie sytuacje, które są kryzysowe na własną korzyść. Otóż myśmy tego nie rozegrali. Chciałbym przypomnieć, że to brytyjskie, również brytyjskie i alianckie myśliwce pomogły nam w odparciu tego testowego lotu systemów rozpoznania naszych możliwości reakcji we wrześniu, w momencie, kiedy tak naprawdę była rocznica bitwy o Anglię, którą polscy lotnicy razem z brytyjskimi wygrali. No taka jest prawda. I myśmy tego nie wykorzystali propagandowo. Proszę zwrócić

0: zwrócić uwagę, gdzie podpisaliśmy porozumienie o współpracy również militarnej, technicznej, techniczno-wojskowej i o współpracy międzynarodowej z Wielką Brytanią. W Nordhol, w naszej bazie 303 Dywizjonu. Brytyjczycy potrafią to zrobić. My musimy się nauczyć również wykorzystywać tego typu symbolikę. A co do pani pytania, odpowiem bardzo prosto. Dzisiaj jest taki trend w analityce obronnej, wedle którego należy przede wszystkim, bo obrona, proszę państwa, zawsze jest trudniejsza. Nie ma szczelnej obrony na świecie, nie ma szczelnej tarczy nad Izraelem, który jest tak naprawdę chroniony aż 5 różnymi warstwowymi systemami obrony. I to się zdarza, że trafi ta rakieta, przeleci przez te 5 systemów i trafi. Obrona jest bardzo trudna, droga i nie do końca w 100% skuteczna. Natomiast jest taka teoria, że należy po prostu wyeliminować bazy, z których nadchodzą te zagrożenia dronowe. My tego zrobić nie możemy jako NATO, bo nie przekroczyliśmy progu wojny. Natomiast w tej chwili koncentrujemy się na po prostu obronie. I chcę zwrócić uwagę, że będzie ona droga i nie do końca skuteczna. Oczywiście mamy miejsce w Rumunii. Ja chcę przypomnieć, że w Rumunii zakończyła się niedawno wystawa, targi, które były salonem wystawowym całego świata zachodniego wobec skierowanym do organizmu obronnego Rumunii, gdzie nasze spółki zaoferowały Rumunom również nasze doświadczenia w dziedzinie tworzenia systemów antydronowych i one zostały przyjęte z wielkim zainteresowaniem. Podpisano przynajmniej w paru przypadkach polsko-rumuńskie listy intencyjne, które mogą być w przyszłości podstawą do wspólnych działań w budowie takich, no, nazwijmy to popularnie, tarcz dronowych i dla Rumunii. Rumunii dopiero w tej chwili tak naprawdę stają się poważnym takim celem ewentualnych prowokacji. I te targi udowodniły, że po prostu ta świadomość dociera do polityków rumuńskich i będą oni działali.
1: Po tym, co wydarzyło się w Rumunii dzisiaj, pojawiły się takie sugestie, między innymi generał Polko o tym mówił w mediach, że być może NATO, żeby nie być w żaden sposób bezradne ani bezbronne wobec tych rosyjskich prowokacji, powinno rozważyć działania w głębi terytorium Ukrainy, żeby te drony, które nadlatują nad kraje wschodniej flanki NATO, mogłyby być neutralizowane, zanim jeszcze przekroczą granice z państwem NATO. Jak pan się odnosi do takich
0: planów? Dobrze, można takie teorie można wygłaszać publicznie, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że według wszelkich norm prawa międzynarodowego wówczas stajemy się my, Sojusz Atlantycki, stajemy się aktorem wojny na Ukrainie. Do tego nie dojdzie moim zdaniem nigdy, dlatego że sojusz, jak powiedziałem, jest tworem politycznym z narzędziami militarnymi, które w tej chwili dopiero zyskują na znaczeniu ta europejska część. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że snuć sobie różne takie rozważania można przy stoliku kawiarnianym, natomiast trzeba przekonać wszystkich sojuszników. To na pewno nie będzie łatwe w przypadku Hiszpanów, Portugalczyków, Greków czy kogokolwiek jeszcze innego z tamtej strony Europy, ponieważ oni zupełnie inaczej widzą swoje kwestie bezpieczeństwa. To jest, jeszcze raz powtarzam, sojusz polityczny z rosnącymi narzędziami obronnymi. Ja chciałbym przypomnieć tu państwu taką oto historię, że kiedy parę lat temu staliśmy się członkiem, przypomnę, że w 1999 Sojuszu Atlantyckiego, to przekonanie większości ówczesnych polityków, a i długie lata potem, było takie, że gdzieś tam drzemią podziemne magazyny pełne czołgów, broni atomowej, nie wiadomo czego, paliwa i samolotów, podziemne magazyny i że to jest jakaś nieprawdopodobna siła, która na gwizdek nagle się zerwie do lotu i zacznie działać. Otóż w tym czasie Amerykanie w Europie mieli 4 brygady, nie więcej niż 4 brygady. I ja pamiętam, że podróżowałem wtedy do Brukseli i rozmawiałem w kwaterze głównej. Było to

0: szokiem dla polskich polityków. Ja chciałbym tylko powiedzieć o jednej rzeczy, że nasi polscy politycy powinni się naprawdę uczyć i jeszcze raz uczyć i zdobywać wiedzę obronną. Dlatego, że tak wydaje mi się, że część z tej klasy politycznej, która obdarzona została władzą w tej sferze militarnej, naprawdę jest przypadkowa. Natomiast jeśli chodzi o inne starsze kraje natowskie, to mamy do czynienia z ludźmi, którzy są naprawdę doświadczeni w tej materii i mają ogromną na ten temat wiedzę. W materii obronności nie ma kogoś takiego, kto przychodzi z marszu i decyduje, bo to czasami kończy się naprawdę poważnymi błędami, które rzutują na bezpieczeństwo całego kraju. Trzeba się tego uczyć i to latami uczyć, żeby doskonale wiedzieć, o co tutaj chodzi. A i to generalicja również potrafi popełniać błędy i rolą polityka jest dowiedzieć się, czy pan generał X dobrze mi podpowiada, czy nie. Zasięgnąć informacji, wiedzy nie tylko od jednego generała, tylko od całej rzeszy analityków, którzy po to są. Ja jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że w Polsce nie powołano jeszcze do życia takiego czegoś, co funkcjonuje w organizmach waszyngtońskiej władzy. Mianowicie, jeśli jest problem do rozwiązania, to kontraktuje się kilka think tanków absolutnie niezwiązanych politycznie z jakąkolwiek partią polityczną po to, żeby otrzymać prawdziwą odpowiedź na pytanie, co możemy dalej robić.
1: To jak proszę to należy... pozwolić zadać jeszcze jedno pytanie, być może proszę prowokacyjne, uprzejmie. W nawiązaniu do tego, o czym pan już wspomniał, czyli do tych podpisanych umów, traktatów tak. I z Kanadą, i z Wielką Brytanią. Tak. Po co podpisywać takie umowy bilateralne, skoro NATO jest takie świetne i rzeczywiście daje nam gwarancję bezpieczeństwa i nie jest ani bezradne, ani bezbronne wobec rosyjskich prowokacji?
0: To nie jest prowokacyjne pytanie. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że część naszej prawicowej klasy politycznej, jak Wielka Brytania wychodziła z Unii Europejskiej, biła brawo i część tej klasy politycznej w czasach poprzednich rządów kibicowało do tego stopnia Brytyjczykom, że podpisywaliśmy na gwałt umowy z firmami, chcę przypomnieć, brytyjskimi i tak naprawdę rozszerzaliśmy współpracę militarną. Teraz nagle to jest traktowane jako coś podejrzanego, ponieważ premier z przeciwnej strony barykady politycznej pojechał i podpisał to porozumienie. Ja uważam, że podpisywanie jakichkolwiek porozumień dwustronnych, ja chciałbym zwrócić uwagę, że starannie przeczytałem treść tego porozumienia. Jest tam wyraźnie napisane, że obie strony są członkami określonych ugrupowań polityczno-militarnych, zwłaszcza Sojuszu Atlantyckiego i będą współpracowały dla jego wzmocnienia. To nie jest... Absolutnie to nie jest wyzwanie dla Sojuszu Atlantyckiego. Tak jak i porozumienie z Paryżem nie jest wyzwaniem dla Sojuszu Atlantyckiego, ale jego wzmocnieniem. Wzmocnieniem poprzez wzajemne projekty. Ja chciałbym powiedzieć, że dzisiaj w Europie zastanawiamy się nad tym, jak spożytkować te pieniądze, które dostaliśmy z mechanizmu SAFE, ale chciałbym też powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, odpowiadając na pani prowokacyjne rzekomo, prowokacyjne pytanie, chciałbym, choć to niegrzeczne, zapytać, a jak mamy potraktować sytuację, że w Europie są dwie grupy i to krajów związanych z Sojuszem Atlantyckim, dwie grupy, które tworzą oddzielnie od siebie strukturę budowy myśliwca wielozadaniowego, myśliwca szóstej generacji, łącznie z Japonią, która też została do tego włączona. Więc to nie jest, to jest po prostu próba, to jest próba wzmocnienia stabilnej bazy polityczno-militarnej poprzez bilateralne czy wielonarodowe relacje techniczno-wojskowe. To jest bardzo skomplikowane, ale zapewniam, że dożyliśmy czasu, w którym Polska jest rzeczywiście poważnie traktowana. Nie jak kiedyś, kiedy prezydent Francji powiedział nam cicho, siedźcie cicho, bo nie macie głosu. Dzisiaj Polska ma głos i dzisiaj te dwie grupy

0: grupy, które budują myśliwiec szóstej generacji, zabiegają o to, żeby nasz przemysł, żeby Polska włączyła się do tej sprawy, ponieważ a, jesteśmy coraz lepiej postrzegani gospodarczo, b, mamy pieniądze, a c, mamy też i zdolności techniczne. Mamy, chcę jeszcze raz podkreślić, bo poprzednio jak rozmawiałem z Państwa słuchaczami, mam nadzieję, że są oni, to chcę podkreślić, że mamy się czym pochwalić. Mamy pocisk przeciwlotniczy naramienny tak zwanej klasy MENTES, który jest na poziomie światowym. Amerykanie takiego pocisku nie mają, ponieważ zaprzestali produkcji swoich Stingerów i uważają, że są przestarzałe. My jesteśmy w czołówce światowej. My jesteśmy w czołówce światowej, ponieważ wyprodukowaliśmy własny okręt. Okręt jest systemem systemów. Jednak daliśmy sobie radę i wyprodukowaliśmy okręt zwalczania min, polski niszczyciel min Kormoran ze stali małomagnetycznej, który jest osiągnięciem na skalę światową. I to nie jest tak, jak się mówi, że my niczego nie możemy. Otóż możemy.
1: Oby to wszystko, o czym pan mówi, panie Wojciechu, rzeczywiście służyło do odstraszania, a nie do obrony.
0: Właśnie. I to jest najważniejsza konkluzja naszej rozmowy.
1: I
0: proszę
1: dlatego
0: państwa,
1: tutaj
0: nie przygotowujmy się do wojny, tylko do odstraszania. Bo jeśli zapłonie nasz teren, to będzie za późno. Nie. To przeciwnik powinien się bać wkroczyć na nasz teren i powinniśmy być na tyle silni, żeby mu to codziennie powtarzać. Jesteśmy silni i odpowiemy zdecydowanie.
1: Pan Wojciech Łuczak, ekspert do spraw obronności, był z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz już pani Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I prośba o tę najnowszą, najświeższą prognozę pogody ze szczególnym uwzględnieniem dla terenu, gdzie trwa wojna, walka z żywiołem, z pożarem, gdzie płoną lasy w okolicach Wołomina pod Warszawą.
2: Na tą chwilę w województwie mazowieckim no, spora dawka tych promieni słonecznych, wiatr już nieco słabszy, natomiast już z piątku na sobotę strefa frontu atmosferycznego będzie wkraczać do Polski zachodniej i dotrze tutaj do województwa mazowieckiego w sobotę. I tutaj spodziewamy się i przelotnych opadów. Lokalnie te opady mogą być natężone, umiarkowane, lokalnie intensywne. I na tą chwilę zostało wydane ostrzeżenie nad zachodnie województwa na godziny nocne. I tutaj na burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę i do tego intensywne opady deszczu na tą chwilę do 25 mm. Oczywiście sytuacja będzie dynamiczna i ostrzeżenia zapewne będą przedłużane na kolejne województwa.
1: Na ile te opady, które niesie ze sobą ten front, mogą poprawić sytuację, która panuje w kraju, a jest związana z brakiem opadów i z suszą? No, czego efektem są te pożary lasów? Puszcza Solska 2-3 tygodnie temu, dzisiaj Wołomin.
2: Dokładnie tak. Grunt jest bardzo wysuszony, ściółka także. Do tego jeszcze porwisty wiatr, który powoduje nasilenie no, trudnej sytuacji. No, opady będą oczywiście występować. To będą opady o charakterze raczej gwałtownym. I niestety ta ilość tych opadów nie zaspokoi jakby gleby, czy nie zniweluje suszy hydrologicznej, ponieważ żeby tą suszę zniwelować, to tych opadów powinno być, padać powinno przez kilka miesięcy i słaby to powinien być opad, a nie intensywne
1: miesięcy,
2: opady.
1: Tak? Kilka
2: dokładnie
1: miesięcy,
2: tak? No to tak jakby teraz na kamień wody wylać wody. Ta po prostu, ta woda nie ma szansy wchłonąć się w grunt gleby, tylko po prostu rozchodzi się na boki. Także sytuacja jest trudna i na tą chwilę w prognozach oczywiście widać opady, tylko tak jak mówię, one będą raczej o charakterze lokalnym, dynamicznym i gwałtownym.
1: Czyli raczej pomogą doraźnie, tak jak w przypadku tej sytuacji pożarowej pod Warszawą, ale problemu nie rozwiążą.
2: Na tą chwilę, tak jak mówiłam, aby tej suszy zapobiec, tych opadów naprawdę powinno być o natężeniu przede wszystkim słabym i no, kilka miesięcy.
1: Skupiamy się na Mazowszu i skupiamy się na tym, jaka tutaj panuje sytuacja, jak sucho jest w lasach w okolicach Warszawy, no bo tutaj mamy to zdarzenie, mamy ten pożar. A jak w kraju sytuacja w lasach wygląda? Przed nami weekend, przed nami czerwiec, za chwilę wakacje. Pewnie wielu z nas do lasu się wybierze po to, żeby tam spędzić czas, odpocząć od codziennej pracy, na co uważać i jakie warunki tam zastaniemy.
2: No, na tą chwilę w tych prognozach te opady będą występować. Co prawda

0: Te temperatury już będą wzrastać lokalnie na zachodzie do 26, do 27 stopni. Tutaj w centrum jeszcze i na wschodzie te temperatury niższe. No te opady, tak jak mówiłam, będą występować, ale one nie zaspokoją na tą chwilę potrzeb. W wielu miejscach notowana właśnie jest susza hydrologiczna. Ostrzeżenia kolejne są wydawane dla województw. I tutaj właściwie w okresie tego długiego weekendu te temperatury ponownie będą wzrastać. Tutaj lokalnie nawet na zachodzie i na wschodzie, lokalnie w centrum, wartości mogą być około 30 stopni. Co prawda spodziewamy się raczej długiego weekendu dynamicznego z burzami, z gradem, z porwistym wiatrem, ale te temperatury też będą wysokie, bo nawet do około 30 stopni.
1: No właśnie, ten wiatr to jest coś, co towarzyszy nam właściwie od początku wiosny i co jest bardzo uciążliwe na co dzień, groźne, kiedy płonie las. Dlaczego tak bardzo wieje w ostatnich tygodniach w naszym kraju?
0: No przede wszystkim wszystko to zależy od sytuacji barycznej. Sytuację baryczną mamy właśnie taką, gdzie ta, jakby można powiedzieć, zagęszczenie tego ciśnienia, tych izobar nad Polską powoduje, że właśnie te porywy wiatru występują.
1: No i rzeczywiście to jest groźne nie tylko w tej, kiedy płonie las, ale również wysusza glebę.
0: Dokładnie tak. Wiatr przede wszystkim na tą chwilę właśnie powoduje no, trudne warunki właśnie w lasach w czasie pożarów. No bo niemniej jednak no, ten pożar jest rozprzestrzeniany właśnie przez wiatr. No i dodatkowo faktycznie ta ściółka jest też mocno przesuszona przez porwiski wiatr.
1: Zapytam panią jeszcze o te długoterminowe prognozy, bo my operujemy teraz w tej perspektywie najbliższych godzin, co zrozumiałe, i zapowiadamy tę zatokę niżową, która się zbliża do nas. Mówimy o tej perspektywie najbliższych dni, długim weekendzie, święto Bożego Ciała i te 4 wolne dni. A co dalej?
0: Patrząc na prognozy długoterminowe, oczywiście tutaj mówimy o tendencji, a nie ilości dni z temperaturą nawet czy 20, czy 30 stopni i czy opady deszczów, które będą w konkretnym dniu. Tutaj mówimy no, o tym, w jaką właśnie tendencję idziemy. I patrząc na te prognozy długoterminowe, raczej te temperatury będą powyżej normy i do tego raczej powinno być sucho. Oczywiście no, także spodziewamy się tej dynamicznej pogody, czyli będą występować i burze, i gwałtowne opady. Do tego porwisty wiatr, także przed nami lato z temperaturą powyżej normy, raczej suche, ale z tymi właśnie gwałtownymi zjawiskami.
1: Pani Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej była z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
8: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
9: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju.

0: rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Herbert Dylan, Michał Anioł. Każda z rzeźb Łukasza Krupskiego to medium, ślad istnienia przeszłości i przyszłości. W ogrodach sztuki rzeźby, inspiracje literackie, muzyczne i motywy duchowe w sztuce współczesnej. Niedziela 8:30. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polityczna burza po decyzji Wołodymyra Zełenskiego dotyczącej UPA. Prezydent Nawrocki rozważa odebranie przywódcy Ukrainy orderu Orła Białego. Rumunia wydala rosyjskiego konsula generalnego. To po uderzeniu rosyjskiego drona na wschodzie kraju. Strażacy dogaszają wielki pożar lasu pod Warszawą. Akcję utrudnia porywisty wiatr. Minęła 15. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Pracownik Zakładu Polskiej Grupy Zbrojeniowej aresztowany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Taką informację przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do zdarzenia miało dojść w środę. Materiał dowodowy w tej sprawie zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wewnętrznego i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziś decyzją Sądu Okręgowego podejrzany trafił do aresztu na 3 miesiące. W skład PGZ wchodzą dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego i nowych technologii. Czy Wołodymyr Zełenski straci order Orła Białego? Złożenie takiego wniosku rozważa prezydent Karol Nawrocki. Powodem jest decyzja ukraińskiego prezydenta, który nadał ukraińskiej jednostce imię bohaterów UPA. To rozpętało polityczną burzę w Polsce i przypomniało wydarzenia z Wołynia z lat 40. ubiegłego wieku.
2: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że Wołodymyr Zełenski swoją decyzją dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie. Zaznaczył, że w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować bandytów i morderców.
3: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
2: Premier Donald Tusk, komentując decyzję ukraińskiego prezydenta, powiedział: mamy bardzo poważny problem. Decyzja prezydenta Zełenskiego narusza naszą wrażliwość historyczną i niepotrzebnie znowu wynosi na taki dość niepokojący poziom kwestie różnic historycznych. Tak mówił szef rządu.
4: Prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA.
2: Premier wyraził jednak też zaniepokojenie postawą polskiego prezydenta. Jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie rozumieć, Polski też. Zanim będzie za późno, oświadczył premier. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Rumunia wydala konsula generalnego Rosji w Konstancy i likwiduje tę placówkę dyplomatyczną. To reakcja na eksplozję rosyjskiego drona w rumuńskim mieście Gałacz. O reakcji państwa na ten groźny incydent mówił prezydent Nikus Ordana. Chcę zwrócić uwagę na nieodpowiedzialność niektórych rumuńskich przywódców politycznych i liderów opinii, którzy próbują usprawiedliwić Rosję za ten incydent. Teraz rumuńscy obywatele widzą, kto jest prozachodni, a kto tylko naśladuje prozachodniość. W czasie rosyjskiego ataku na obwód Odeski rumuńskie wojsko poderwało 2 myśliwce F-16 i 1 śmigłowiec. Według wojskowych nie było możliwości, by bezpiecznie zniszczyć bezzałogowiec. Teraz komentarz eksperta o skutkach wielkiego pożaru lasu pod Warszawą. Odrodzenie ekosystemu po takich zniszczeniach trwa wiele lat, przypomina dr Cezary Urbanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Strażacy dogaszają pożar, który strawił niemal 300 hektarów powierzchni w okolicach Wołomina. Udało się opanować większość zarzewi ognia, choć dalszy rozwój sytuacji uzależniony jest od pogody i siły wiatru. Trzeba liczyć się ze stratami ekologicznymi i ekonomicznymi, mówi dr Cezary Urbanowski.
5: Takie drewno bardzo często nie będzie się nadawało do tak zwanego przetarcia, czyli w tym momencie do zrobienia chociażby desek z takiego drewna czy innych

0: materiałów.
1: Pożar pod Warszawą gasi 800 strażaków. W akcji uczestniczą samoloty i śmigłowce. To największe wydarzenie dla miłośników książek w Polsce. Ponad 600 wystawców z kraju i zagranicy prezentuje swoje wydawnictwa na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Wydarzenie na PGE Narodowym to okazja, by poznać publikacje instytucji kultury. Jakub Szymański z Muzeum Sztuki w Łodzi mówi, że na stoisku jest wszystko, co wiąże się z wystawami i działalnością naukową muzeum.
2: Komercja nam nie straszna. My mamy przepiękne wydawnictwa, katalogi, książki naukowe, teoretyczne. Można znaleźć u nas bardzo różne rzeczy, od takich bardziej zaangażowanych po wspaniałe katalogi, które są super pomysłem na prezenty. Są też wprowadzeniem widzów w świat sztuki awangardowej.
1: Wśród wystawców są wydawnictwa polskich uczelni. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Patronem medialnym Międzynarodowych Targów Książki jest Polskie Radio.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do wieczora przeważnie pogodnie, opady deszczu możliwe jedynie na Suwalszczyźnie i tam najchłodniej do 16 stopni, cieplej w centrum 21 stopni do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany we wschodniej połowie kraju porywisty.
3: Klimat.
1: W niemal całym kraju występuje duże zagrożenie pożarowe. Susza hydrologiczna pogłębia się na Lubelszczyźnie, ziemi łódzkiej i na Mazowszu. Jakość powietrza w większości Polski jest dobra. Ponad 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.
3: Klimat. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
10: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
9: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
11: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Po reklamie. Autopromocja.
12: W najbliższą sobotę w audycji Kierunek Kino spotkamy się z Barbarą Kurdej-Szatan. Będziemy rozmawiać o nowym spektaklu teatralnym Ina, wolę, kiedy się śmiejesz. Basia gra w nim razem ze swoją siostrą Katarzyną Kurdej-Miną. Niewątpliwie to gratka dla widzów, zwłaszcza, że pierwsze opinie o spektaklu są pełne zachwytów. Barbara Kurdej-Szatan w sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
13: Jest godzina 15:07. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
3: Komentarz.
13: Połączył się z nami pan profesor Marek Leszczyński, ekonomista z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
13: Inflacja w maju sensacyjnie w dół. To jeden z nagłówków prasowych, który pojawił się po opublikowaniu danych przez Główny Urząd Statystyczny dotyczących inflacji CPI w maju w Polsce. Wyniosło ono, licząc rok do roku, 3,1%. Pan równie entuzjastycznie przyjął te informacje?
14: A w ekonomii to tak z entuzjazmem różnie. To znaczy dopiero... powiedzmy spokojnie, będzie można na to popatrzeć za miesiąc, dwa, trzy, jeżeli trend się utrzyma. Pamiętajmy, że niektóre wskaźniki ekonomiczne lubią zaskakiwać i no, często burzą wcześniejsze prognozy. To jest oczywiście miłe dla naszych portfeli,

0: Poczekajmy spokojnie jeszcze przez kilka miesięcy, czy ten trend się utrzyma. Czy na koniec roku wylądujemy w okolicach właśnie tego wskaźnika 3%, czy będzie trochę więcej.
1: Z czego wynika ten spadek inflacji? Spodziewaliśmy się głównie w związku z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i rosnącymi cenami paliw i ropy, że inflacja, no, jeśli nie utrzyma się na dotychczasowym poziomie, no to prędzej wzrośnie, a nie spadnie. Tymczasem takie miłe zaskoczenie.
0: No to jednak po części jest konsekwencja tych programów osłonowych rządowych na rynku paliw. On się troszeczkę ustabilizował pomimo wszystko. No też zmiany korzystne w otoczeniu makroekonomicznym. Prognozy gospodarcze, jeżeli chodzi o nasz wzrost gospodarczy, są pozytywne. To wszystko wpływa na nastroje konsumenckie. I też jeżeli chodzi o nastroje ze strony przedsiębiorstw, one są umiarkowanie optymistyczne, więc tutaj ta inflacja jest pochodną jakby wielu czynników.
1: Nawet efekt niskiej bazy sprzed roku tutaj nie był decydujący, bo spodziewaliśmy się tego, że jeżeli niska baza, no to właśnie na tle tego, co działo się w maju poprzedniego roku, można by się spodziewać wzrostu.
0: A tu nie.
1: A tu nie.
0: A tu nie. A tu nie. No chociażby taki niebagatelny czynnik jak coraz więcej energii pochodzących z zielonej energii w sieci, no bo mamy dobry sezon, mamy słońce, to też gdzieś tam wpływa na strukturę cen i wpływa na te nastroje konsumenckie.
1: Dowiedzieliśmy się, że zostanie przedłużony program CPN jeszcze na kawałek czerwca. Na pewno nie do końca wakacji, przynajmniej na razie takie informacje się pojawiają. Czy te dane o inflacji w maju mogą być argumentem za tym, żeby no jednak ten program osłonowy, ceny paliwa niżej, przedłużać? Być może nawet do końca wakacji, być może jeszcze dalej.
0: Zawsze w wakacje, lipiec, sierpień, pamiętajmy, że te ceny paliw idą w górę. To są te sezonowe podwyżki coroczne. To będzie tak naprawdę zależało w dużym stopniu od sytuacji budżetowej. Jak wiemy, sytuacja budżetu i finansów publicznych jest dość napięta, jeżeli chodzi o deficyt, dług publiczny. Tutaj minister finansów może trochę powiedzieć stop przy przedłużaniu tego programu, ale czynniki polityczne mogą przemawiać za tym, żeby jednak go do końca wakacji przedłużyć.
1: Te dane z maja o inflacji to jest, znowu powiem, argument, panie profesorze, dla tych, którzy krytykowali program CPN. To trochę ręczne sterowanie cenami paliw w naszym kraju. Mówili o tym, że koszty przewyższą zyski. Tu się okazuje, że może warto było w ten sposób zareagować i te wydane pieniądze na CPN to nie koszt, a inwestycja. Bo zablokowały one wzrost inflacji niekontrolowany.
0: W tym przypadku chyba tak, tym bardziej, że ten program był mimo wszystko nieźle przygotowany, przemyślany. To nie było takie zupełnie ad hoc. Tam opozycja zarzucała rządowi, że za późno zareagował. Mhm. Bo ta reakcja wynikała właśnie nie z takiego jakiegoś nerwowego impulsu, tylko z pewnej kalkulacji. No i w tym przypadku wydaje się, że rząd miał rację po prostu.
1: Zawsze, kiedy mówimy o inflacji, to na jednym oddechu również poruszamy wątek stóp procentowych. Przed nami we wtorek, 2 czerwca, posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Czy te dane o inflacji jakoś mogą wpłynąć na decyzję, którą członkowie RPP podejmą?
0: Ja myślę, że członkowie RPP to są ludzie niesłychanie pragmatyczni. Analizują sytuację makroekonomiczną w dłuższej perspektywie. I ten namysł nad stopami procentowymi, myślę, że nie będzie taki, żeby to w tej chwili ciąć, obniżać. Dlatego, że pamiętajmy, że tuż przed kryzysem na Bliskim Wschodzie doszło do obniżenia stóp procentowych. Niedługo potem wystąpił ten kryzys i drgnięcie, jeżeli chodzi o wskaźniki inflacji. Także tutaj myślę, że RPP nie będzie skłonna do obniżania tych stóp. Z mojej perspektywy ja też bym tego nie zrobił.
1: Czyli czekanie cierpliwe na to, czy

0: ten maj to jest jednorazowy jakiś incydent, czy raczej zwiastun jakiejś tendencji, o której pan wspomniał na początku naszej rozmowy. Panie profesorze, no co dalej z inflacją, gdyby się nie potwierdziły te bardzo optymistyczne scenariusze, no, których oczekujemy, że ten trend się jednak utrzyma, no ale widzimy, co dzieje się na świecie, widzimy te całe stada czarnych łabędzi, które nadlatują nam nad głowę. Ostatni to właśnie ten kryzys bliskowschodni. Końca tej wojny nie widać. Czy świat, gospodarka światowa już się do tej sytuacji przyzwyczaiła i traktuje to jako codzienność, czy pogłębiający się kryzys polityczny będzie wywoływał pogłębiające się skutki i straty niestety gospodarcze?
1: To jest współzależne. Nie zawsze jest tak, że prognozy gospodarcze czy prognozy makroekonomiczne sprawdzają się, to o tym wiemy. Nieraz są właśnie takie wydarzenia polityczne czy geopolityczne, które wstrząsają gospodarką światową. Tu trochę rynek się przyzwyczaił do tych ciągłych zawirowań, do tego, że jest właśnie niestabilność stała się pewnym stanem normalnym, jakkolwiek dziwnie to trochę brzmi. I no, ja patrząc na te wskaźniki inflacji trochę w takim naszym lokalnym podwórku krajowym, zastanawiam się, co będzie z cenami żywności, dlatego że proszę zauważyć, pani redaktor, że no mamy znowu, zapowiada się kolejny gorący, suchy sezon, brak opadów, czyli ceny warzyw, owoców wcale nie będą przyjazne dla naszych portfeli. I to też jest istotny czynnik, który wpływa.
0: No tak, bo my się skupiamy na paliwie, tak. Skupiamy się na tym, co dzieje się daleko, ale i na Bliskim Wschodzie, a zapominamy o tych realiach, które są tu i teraz i o cenach żywności, które także potrafią inflację windować. One są jednym z głównych czynników, które decydują o tym, jak ten wskaźnik cen towarów i usług się kształtuje.
1: Dokładnie. Więc Zobaczymy.
0: Panie profesorze, 6 miliardów euro wpłynęło na konto BGK. To są pieniądze z programu SAFE. Jesteśmy świadkami całej serii uroczystości podpisywania kolejnych umów z polskimi firmami zbrojeniowymi, tymi państwowymi i tymi prywatnymi. Armia, żołnierze, generałowie mówią o tym, że te pieniądze rzeczywiście i to, co za te pieniądze da się wyprodukować i kupić, wzmocni polskie bezpieczeństwo, a wzmocni polską gospodarkę?
1: I to jest clue. Ja sam osobiście no, jestem zwolennikiem tego programu, nie ukrywam tego. Natomiast trzeba pamiętać o jakby uwarunkowaniach szerszych. To, co pani redaktor zechciała zauważyć, że każdy wydatek w postaci no, takiego programu, każde środki, które przychodzą, jeżeli one w gospodarce realnie nie pracują, w realnej gospodarce, to nie przyniosą pożytku, nie przyniosą tej korzyści ekonomicznej. Czyli te pieniądze, jeżeli wejdą do systemu gospodarczego, jeżeli one będą instrumentem aktywizacji polskich przedsiębiorstw, jeżeli spowoduje to no, zwiększenie krajowej produkcji w powiązaniu z pewnym transferem technologii, których nie posiadamy, to będzie ten dodatni efekt ekonomiczny to i w perspektywie też mnożnik zatrudnieniowy, korzystny z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej. Jeżeli to będą tylko pieniądze transferowane w postaci zakupów gotowego sprzętu za granicą, który no, jest potrzebny, ale będzie stał w gotowości, to pamiętajmy o tym, że ten sprzęt trzeba utrzymać, serwisować, to są koszty. Czyli tu jest pewnego rodzaju zagrożenie. No, ja wierzę pomimo wszystko w te zapowiedzi, że większość znakomita tych pieniędzy zostanie wtransferowana do systemu gospodarczego i przyniesie korzyści długookresowe, makroekonomiczne w postaci wzrostu inwestycji, wzrostu nakładów na innowacje i zwiększy wysokodochodowe miejsca pracy.
0: Zbrojeniówka mogłaby się stać jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki?
1: Generalnie jestem przeciwnikiem wojen. Ale no, mamy to, co mamy i świat realny od idealnego odbiega. Zbrojeniówka może się stać i mamy kilka takich przykładów na świecie, gdzie jest istotnym elementem systemu gospodarczego, innowacji. Szwedzi mają wysokie

0: rozwinięty przemysł zbrojeniowy czy obronnie zorientowany i osiągnięcia Francuzi, już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, no bo to jest powiedzmy zupełnie inna liga.
1: A jak to wpłynie, panie profesorze, te pieniądze? No, cieszymy się, że one docierają, że to jest pożyczka, to są najtańsze pieniądze na rynku, które można zgarnąć, mówiąc kolokwialnie, po to, żeby budować swoje bezpieczeństwo. No ale jednak to jest pożyczka, to jest jednak zaciągnięty dług, a my z tym długiem mamy problem. Jak to wpłynie na no, finanse państwa, na to, jak też fiskalnie wyglądamy, jeśli chodzi o zadłużenie, o dług publiczny, no i deficyt budżetowy, który w tym roku jest rekordowy. Jaki będzie w przyszłym? Zobaczymy.
0: No jest rekordowy. My jesteśmy tutaj tym przykładem pokazywanym w państwach Unii Europejskiej, gdzie narasta nam to zadłużenie. Już Rumunia płaci już koszty z tym związane, rozpuszczania nadmiernego tych wydatków i doprowadzenia do deficytu. Tutaj wskazuje się Polskę i pewne zagrożenia, które są na horyzoncie, i to mają charakter, one bardzo realne, te zagrożenia. Przy czym musimy znowu patrzeć w takim układzie, że jeżeli wzrost gospodarczy będzie w znacznym stopniu kompensował przyrost długu, no to jest to jakaś poduszka bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli ten wzrost gospodarczy nagle by zaczął hamować, a my mamy rozkręconą kulę długu, no to wpadamy już w poważne kłopoty. Mam nadzieję, że tak nie będzie, dlatego że tutaj no, wierzę w ten efekt nakładów inwestycyjnych i realnego pracowania tych środków. Pamiętajmy, że to jest tak naprawdę trochę inwestycja o charakterze lewarowym. To znaczy pożyczamy pieniądze po realnie niskich kosztach, czyli koszt pozyskania kapitału zewnętrznego jest mniejszy niż z alternatywnych źródeł. Nam się po prostu opłaca zaciągnąć tą pożyczkę. Nawet bardziej nam się opłaca, niż gdybyśmy próbowali generować własne zasoby finansowe i przeznaczyć te pieniądze na rozwój sektora obronnego. Ale nigdy byśmy nie wygenerowali aż takich kwot samodzielnie.
1: Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz do tych informacji gospodarczych, które pojawiają się także na antenie Polskiego Radia 24. Pan profesor Marek Leszczyński, ekonomista Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, był z nami. Dobrego dnia,
0: bardzo
1: do usłyszenia.
0: Dziękuję. Dziękuję nawzajem.
1: A w naszym programie teraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który spotkał się w Sopocie z ministrami spraw zagranicznych Estonii i Islandii w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego. Posłuchajmy, co mówił podczas konferencji prasowej.
2: W 2024 roku sankcjami objętych było pierwsze 27 jednostek. Dziś także dzięki pracy polskiej prezydencji jest to ponad 630 jednostek. Liczne raporty ekspertów nie pozostawiają wątpliwości. Rosja wspierana przez Białoruś jest odpowiedzialna za co najmniej kilkadziesiąt wrogich operacji hybrydowych w krajach Rady, a były też próby terroryzmu państwowego. Jak się wysadza szyny pod poruszającym się pociągiem, to już jest terroryzm. Jak się umieszcza ładunki wybuchowe na pokładzie, czy próbuje, na pokładzie samolotów, to jest to działanie, którego celem przewidywalnym musi być śmierć ludzi. Mamy do czynienia z globalnym zakłócaniem nawigacji satelitarnej, co ma wpływ nie tylko na wojsko, ale także na cywilny ruch lotniczy. Mamy do czynienia także z naruszaniem przestrzeni powietrznej. W tych wszystkich sprawach potrzebna jest współpraca międzynarodowa, uzgadnianie wspólnych procedur, egzekwowanie wszystkich możliwości, jakie daje prawo międzynarodowe. Cieszę się, że wszystkie państwa członkowskie przyjęły propozycję nawiązania dialogu ekspertów do spraw prawnych w ramach tej organizacji, bo musimy prowadzić dalej dyskusje dotyczące prawa morza. Na koniec przekazałem prezydencję krajowi, który jest w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, mimo że nie jest dokładnie nad Bałtykiem, mianowicie Islandia, ważny kraj, który właśnie się zastanawia, czy znowu nie przyłączyć się do Unii Europejskiej. Po Islandii

0: będzie Szwecja. Chciałbym jeszcze raz podziękować i gospodarzowi obiektu, i wszystkim polskim dyplomatom, biurom MSZ-owskim za wkład w organizację tej konferencji, ale także całej naszej prezydencji przez ostatni rok, i podziękować za briefing ze strony asystenta sekretarza generalnego NATO i także instytucji europejskich i państw członkowskich. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, panie ministrze. Wiem, że trochę się dzieje w Polsce i jest parę pytań od mediów. Dlatego bardzo proszę się zgłaszać i przedstawić redakcję. Bardzo proszę. TVP, jeśli dobrze widzę.
2: Tak, TVP Info. Ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczące prezydenta Karola Nawrockiego i jego decyzji o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Co pan sądzi na ten temat? No i drugie pytanie także dotyczące prezydenta Ukrainy. W co gra właśnie Wołodymyr Zełenski? Czy to mogła być jakaś swego rodzaju prowokacja? I jak to wszystko też może wpłynąć na zbliżający się ukraiński szczyt odbudowy Ukrainy, który się wkrótce odbędzie w Gdańsku. Dziękuję.
0: Co do orderów, to jest prerogatywa prezydenta, więc ocencie państwo sami tą decyzję. Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej, ale sądzę, że premier Donald Tusk już to podsumował celnie. Mianowicie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość. I tak, powinny rozmawiać Instytuty Pamięci Narodowej, ale na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin.
1: Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie.
3: Dzień dobry, Monika Czekańska, Polsat. Odnośnie Rumunii i incydentu z dronem chciałam zapytać, jaka będzie reakcja Polski, i rumuńskie media mówią już o artykule 4 NATO. Jakby pan się mógł też do tego odnieść?
0: Ja już wyraziłem swoją solidarność z Rumunią, bo niezależnie od przyczyn to jest niedopuszczalne i to oznacza, że Rosja jest nadal zagrożeniem, i to oznacza, że musimy budować nasze zdolności antydronowe, nasze zdolności do odstraszania. Słyszę na razie w mediach, że Rumunia może zamknie konsulat rosyjski w Konstancy. To by oznaczało, że idzie naszym tropem, przypominam, przy tego typu działaniach rosyjskich zamykałem po kolei rosyjskie konsulaty w Poznaniu, Krakowie i Gdańsku. Musimy budować nasze zdolności odstraszać Rosję. Jest to potwierdzenie słuszności naszej polityki.
1: Dziękuję. TVN?
4: Dzień dobry. Kacper Czuba, TVN24. Ja chciałbym zadać trzy pytania. Pierwsze dwa w wątku traktatu polsko-brytyjskiego podpisanego ostatnio przez premiera Tuska i premiera Starmera. Pierwsze pytanie. Jakie konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski i dla relacji z Wielką Brytanią miałoby zawetowanie przez prezydenta ustawy ratyfikacyjnej tego traktatu? Drugie z kolei pytanie w tym wątku to jest też to, że kancelaria prezydenta twierdzi, że dostała ten finalny projekt za późno, i też prośba o odniesienie się do tego. I trzecie pytanie, czy pozycja ministra Kierwińskiego w związku z zapowiadanym przez PiS wniosku o wotum nieufności jest jakoś zagrożona szczególnie? Dziękuję.
0: No może zacznę od ostatniego. Ja bym spodziewał się, że PiS przeprosi za tą histerię, którą wszczął w sprawie zgłoszeń złośliwych, nieodpowiedzialnych, przestępczych o rzekomych zagrożeniach, bo okazało się, że służby, które nadzoruje minister Kierwiński, działały prawidłowo. To, że ktoś popełnił przestępstwo, a służby działały tak, jakby było rzeczywiste zagrożenie dla osób cywilnych, to przecież to nie jest obciążeniem dla służb, tylko dla przestępcy. Więc mam nadzieję, a opozycja wszczęła histerię, jakoby tu miała miejsce jakaś intryga polityczna ze strony.

0: strony rządu. No te oskarżenia okazały się absurdalne, więc zamiast wniosku usunięcie ministra, który niczemu nie zawinił, spodziewałbym się raczej przeprosin wobec ministra i całego rządu.
1: Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odpowiada.

0: Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: 15.30, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Miał szpiegować na rzecz obcego wywiadu. Pracownik jednego z zakładów grupy PGZ zatrzymany i aresztowany na 3 miesiące. Informację przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska Grupa Zbrojeniowa zrzesza dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego oraz nowych technologii. Rząd po raz kolejny przedłużył obowiązywanie pakietu osłonowego dla kierowców, ceny paliwa niżej. Niższe VAT i niższa akcyza na paliwa będą obowiązywały do 15 czerwca. Pakiet wprowadzono w marcu w reakcji na zawirowanie na rynkach paliw spowodowane konfliktem na Bliskim Wschodzie. A w ten weekend tankowanie będzie tańsze. Do poniedziałku litr popularnej 95 będzie kosztował nie więcej niż 6 zł i 5 groszy. Benzyna 98 może maksymalnie kosztować 6,63 za litr, a litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 34 grosze. Rząd kończy pracę nad wprowadzeniem zakazu używania telefonów w podstawówkach. Przepisy mają wejść w życie od września. Na konsultacjach Cyfrowa Przyszłość Młodzieży premier Donald Tusk zwrócił uwagę na rosnące uzależnienie od elektroniki wśród dzieci.
6: Coraz więcej badań pokazuje, że mamy do czynienia nawet ze zmianami w mózgu, szczególnie najmłodszych, którzy korzystają tak często z telefonu komórkowego, czy z internetu, z komputera. Więc to jest problem, my nie możemy przejść obok tego obojętnie. Ale bardzo mi zależy na tym, żeby nie było rozwiązań fikcyjnych. Znaczy my możemy wprowadzić i nad tym pracujemy, już kończymy te prace, jeśli chodzi o zakaz używania telefonu komórkowego w szkole podstawowej.
5: Resort edukacji podkreśla, że nie będzie zakazu wnoszenia urządzeń elektronicznych do szkół. Ze smartfonów czy zegarków będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują na przykład dostępu do aplikacji mierzącej poziom cukru we krwi. Powstaną 3 projekty wschodniej obwodnicy Warszawy. Trasa będzie miała 16 km. Jej powstanie umożliwi domknięcie ringu drogowego wokół stolicy. Każdy z tych wariantów będzie uwzględniał częściowy przebieg w drogi w tunelu. Jest to już drugie podejście do tej inwestycji. Pierwsze przygotowania zostały oprotestowane przez mieszkańców i unieważnione przez sąd. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, inwestycja musi pogodzić interes lokalnej społeczności i kierowców.
7: Chcielibyśmy, żeby to była droga ekspresowa, po 3 pasy w każdym kierunku, żeby powstały także drogi lokalne, żeby powstał nowy układ dróg rowerowych, chodników. Chcemy wykonać tę drogę w jak najlepszym wariancie pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Chcemy wybrać wariant bezpieczny, korzystny dla mieszkańców, ale korzystny także dla gospodarki i dla komunikacji.
5: Droga ma być gotowa na początku przyszłej dekady.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Jest godzina 15.33.
4: Komentarz.
8: Pan Paweł Frontczak, były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, teraz z nami. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
8: Mija doba od początku walki człowieka z żywiołem w lasach koło Wołomina, Miska Mazowieckiego. Jak walczy się z tak ogromnym pożarem w lasach wysuszonym na wiór, gdzie ściółka jest sucha jak kartka papieru? Czytam o tym, że na miejscu jest ponad 800 ratowników. Jak koordynować taką akcję, żeby była skuteczna, kiedy trzeba opanować pożar, który objął 300 hektarów?
9: Te dane praktycznie cały czas się zmieniają. To pokazuje, jak dynamiczna jest ta sytuacja, a przede wszystkim jak dynamiczna była wczoraj. Przede wszystkim niestety natura nie pomaga człowiekowi.

0: wiekowi, nie pomaga strażakom. To, co pani powiedziała, susza, silny wiatr w porywach, który miał miejsce wczoraj, który przekraczał ponad 50 km na godzinę, spowodował, że początkowo ten pożar nie miał takiej dynamiki rozwoju, ale kiedy zaczęło gwałtownie wiać, kiedy jest sucho, kiedy występuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach, spowodowało to, że pożar przeniósł się na korony, na wierzchołki drzew, drzew iglastych, a to spowodowało, że przy tak gwałtownych podmuchach wiatru pożar stał się pod pożarem wierzchołkowym, czyli w nomenklaturze strażaków i leśników najbardziej trudnym do opanowania, niezależnie od doświadczenia, wiedzy, technologii, techniki, którymi dysponuje człowiek, niezależnie od tego, czy to się dzieje w Polsce, czy w innym kraju na świecie. Taki pożar przemieszcza się z prędkością dochodzącą do kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Przerzuty ognia są nawet na odległość kilkudziesięciu metrów. To jest ogromne zagrożenie dla strażaków, ponieważ to, co się pali na koronach, nagle spada na dół. To chociażby, o czym mówię, pokazuje, jaka była dynamika, że na początku po godzinie 13 była mowa o 5 hektarach, kilka godzin później o 10, o północy była mowa o 100 hektarach, dzisiaj mówimy o 300 hektarach. To, co pani powiedziała, że w tej chwili jest zaangażowanych w gaszenie pożaru, ja sądzę, że już prawie 1000 strażaków, bo te liczby się zmieniają. Kolejne kompanie, tak zwane gaśnicze z innych województw są dysponowane. To jest ponad 300 pojazdów. To jest, to są 4 samoloty pożarnicze. To są 4 śmigłowce. To jest ogromne wsparcie pracy strażaków, jeśli chodzi o statki powietrzne. Niestety nie do wszystkich miejsc można dojechać z uwagi na to, że część tego obszaru leśnego to jest podobnie jak w Puszczy Solskiej 3 tygodnie temu, kiedy to 5 maja doszło do podobnego pożaru i on się podobnie zaczął dziać. Można tylko dojść, dlatego też zadysponowano wczoraj i dziś w nocy dojechały 4 grupy strażaków, tak zwane moduły GFFF. To są grupy strażaków, które są wyspecjalizowane i posiadają sprzęt do gaszenia pożarów lasów z ziemi, nie wykorzystując samochodów. To jest troszeczkę takie grupy, które docierają w najbardziej niedostępne miejsca, jak obserwujemy to w amerykańskich filmach.
1: Tacy to są strażacy grupy, które specjalsi.
0: Dokładnie, to są strażacy, którzy posiadają określone doświadczenie. My mamy także również moduł międzynarodowy, który przechodził w tym roku certyfikację w Portugalii. To są strażacy z Wielkopolski, z województwa łódzkiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. No, tak jak ktoś powiedział, wszystkie ręce na pokład. Natomiast miejmy nadzieję, że aura wesprze strażaków. Przede wszystkim nie będzie wiało, chociaż sztab kryzysowy cały czas o tym mówił i ja również mówię, że miejmy nadzieję, że te zarzewia ognia zostały na tyle dogaszone, że nawet jeśli zacznie teraz trochę mocniej wiać, a ma wiać do 40 km na godzinę, mówimy o prędkości wiatru, nie rozpali się to ponownie strażakom. Natomiast oczywiście dogaszanie, to co mówił dzisiaj zastępca komendanta głównego, będzie trwało na pewno jeszcze kilka dni. Natomiast tutaj tym tematem, którym jest najważniejszym, oprócz oczywiście zapewnienia logistyki, łączności, prewencyjnej ewakuacji mieszkańców, wczoraj taka decyzja została podjęta, ale to jest prewencyjna ewakuacja, jest dostarczanie dużej ilości wody, czyli budowanie magistrali wodnych, wykorzystując długie odcinki węży, łączy się wiele odcinków węży, ale taka magistrala ma nawet kilka kilometrów. Stawia się pompę dużej wydajności nad naturalnym zbiornikiem wody albo jakimś ciekiem. Pozostałą wodę trzeba dowozić samochodami pożarniczymi lub cysternami. No tutaj poza strażakami jest kilkuset policjantów, kilkuset żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej kraju. To są również leśnicy, którzy wspierają strażaków swoją wiedzą, przede wszystkim jeśli chodzi o tereny, które są objęte, określone sektory. Ten pożar został podzielony, mówiąc językiem strażackim, na tak zwanych 5 odcinków bojowych, czyli jak gdyby to są wyznaczone pewne sektory, pewien teren, gdzie jest określony dowodzący, ma określoną liczbę.

0: strażaków, którzy są podmieniają się z uwagi na zmęczenie, temperaturę, zadymienie i prowadzą działania krok po kroku, aby
1: rzeczywiście
0: po prostu ugasić ten ogromny powierzchniowo pożar.
1: To walka jak na froncie. O te ewakuacje jeszcze chciałam pana zapytać, panie Pawle, dlatego że to jest, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, to co różni to, z czym mieliśmy do czynienia w Puszczy Solskiej od tego, co dzieje się pod Warszawą. Wtedy o ewakuacji nie słyszeliśmy. Dzisiaj słyszymy o ewakuacji prewencyjnej. To też jest sprawdzian dla tych okolicznych mieszkańców, bo wyobrażam sobie, że kiedy puka strażak albo policjant do drzwi i mówi, że trzeba się ewakuować, no to różnie można na taki apel zareagować, a kiedy słyszymy jeszcze to określenie prewencyjna, no to można by się zastanowić, no skoro prewencyjna, to pewnie sytuacja nie jest aż tak groźna, więc może warto rozważyć pozostanie w domu. Pan tego nie poleca.
0: Nie polecam. Ja sądzę, że budujemy wspólnie kodeks zachowań. Każdy otrzymał poradnik bezpieczeństwa. Warto przeczytać. To nie jest poradnik, który mówi, jak się zachować w czasie konfliktu zbrojnego, ale właśnie w przypadku tego typu zagrożeń, które mogą wystąpić na co dzień. Oczywiście to są ogromne dylematy. Ja miałem okazję niejednokrotnie w praktyce się przyglądać, jak trudne jest podjęcie decyzji, a zarazem wyegzekwowanie od osób, które zamieszkują takie tereny, szczególnie kiedy dochodzi do powodzi, kiedy ten obszar jest znacznie większy. No, w przypadku pożaru również. Natomiast ta decyzja została podjęta przez sztab, który po prostu dokonał pewnych analiz, uwzględniając pogodę, kierunek wiatru, prędkość wiatru, w jakim przemieszczał się front pożaru, żeby po prostu nic nie zagrażało, również kwestia dymu, nie mówiąc już o ogniu. Stąd też podjęto taką decyzję. Władze samorządowe zapewniły miejsca wraz z noclegiem. Są to najczęściej placówki oświatowe. Sprawdziło się to po raz kolejny, natomiast uważam, że powiedziałem to również wczoraj wielokrotnie wielu pani koleżankom i kolegom na antenach radia i stacji telewizyjnych, że bardzo ważnym elementem jest współpraca z mieszkańcami, a przede wszystkim słuchanie komunikatów przez nich pochodzących z tych oficjalnych źródeł, czyli Urzędu Gminy, Urzędu Miasta, Straży Pożarnej, Wojewody, czy też Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. My niejednokrotnie otrzymujemy takie ostrzeżenia, ale warto jednak czytać i stosować się do tego, ponieważ na początku strażacy, policjanci gotowi są pomóc i ewakuować, ale w przypadku niekorzystnych zmian i rozwoju tego pożaru niekiedy droga ucieczki może być odcięta. Rozmawialiśmy chyba wiele miesięcy temu na temat pewnego rozwoju pożaru w Chorwacji, gdzie byli polscy turyści i nie do końca potrafili dostosować się do poleceń chorwackich ratowników, a później ewakuacja niestety była utrudniona z uwagi na odcięcie jedynej drogi. Dlatego też to jest bardzo ważna współpraca i pomoc mieszkańców również w tym zakresie.
1: Bardzo dziękuję panu za te informacje, za ten komentarz do tej kryzysowej sytuacji pod Warszawą. Słowa uznania niezmiennie dla tych, którzy tam walczą z żywiołem. Pan Paweł Frontczak, były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo.
2: Komentarz.
1: Teraz zmieniamy temat. Pan profesor Krzysztof Konarzewski, ekspert w dziedzinie edukacji, były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, połączony z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry pani.
1: O wydatkach na naukę, na edukację, a właściwie na naukę wprost i kropka będziemy rozmawiać. W związku z tym protestem, który niedawno odbył się w Warszawie, środowiska naukowego, naukowcy domagali się zapisania w ustawie, w prawie 3% PKB właśnie na naukę i badania naukowe. Zapytam być może przewrotnie. Czy Polskę stać na to, żeby tych 3% PKB na ten cel nie wydawać?
3: Trudne pytanie. Bardzo współczuję protestującym. Oczywiście solidaryzuję się z nimi, a współczuję im dlatego, że ich protest nie przyniesie żadnego skutku. 3% to jest takie otwarcie negocjacji. Rozumiem, że autorzy tego pomysłu potem w rozmowie z panem Domańskim powiedzą, no dobrze, to może 2,5, no i tak dalej, i tak dalej. Przecież nikt nie liczy na

0: wprawdzie na 3%. W Europie średnie nakłady w Unii Europejskiej to jest chyba 2,2%. A trzeba pamiętać, że Polska jest krajem biednym. Ja wiem, że to się źle, tego się źle słucha. Pamiętam, moi studenci się zawsze burzyli, kiedy ja im bez przerwy przypominałem, że jesteśmy biedni, ale jesteśmy. Owszem, robimy postęp, wyprzedzamy kolejne kraje, ale ciągle
1: aspirujemy, chyba, panie profesorze, do grupy G20.
0: No, ale w jaki sposób? Ja pamiętam czasy, kiedy w czasach Gierka ogłoszono, że Polska jest 10. gospodarką na świecie. Teraz gdzieś mi mignęła wiadomość, że wyprzedziliśmy Szwajcarię. No i pewnie wyprzedziliśmy pod względem globalnego PKB, tylko że Szwajcaria jest 4 razy mniejsza od Polski. Więc to są takie próby poprawiania poczucia Polaków, którym ja nie kibicuję, bo ja myślę, że bieda, niezawiniona bieda to nie jest hańba, a bieda, z której się wychodzi, to nawet jest powód do dumy, prawda? Jak się patrzy na te statystyki, które właśnie 91 roku nieustannie rosną, to możemy powiedzieć, no jednak coś potrafimy, wykorzystujemy koniunkturę i tak dalej. Ale to nie znaczy oczywiście, że możemy nagle wydawać pieniądze na prawo i lewo. Więc ja rozumiem ministra finansów, który powie uczonym sorry. Zwłaszcza, że przecież uczeni to nie jest jakaś potężna grupa nacisku. Jakby przyjechali górnicy, to można by się zastanawiać. Rolnicy już nie bardzo, bo ich trudno skrzyknąć z różnych części kraju, ale uczeni to...
1: No tak, oni raczej rac odpalać tak. Nie będą, ani nie będą palić opon przed Sejmem. No ale myślę sobie o tym, co pan powiedział, o tym wychodzeniu z biedy i że to buduje godność człowieka, kraju, narodu.
0: Da się
1: wychodzić z tej biedy bez inwestycji w tych, którzy stanowią o rozwoju tego kraju, o rozwoju tego narodu, o rozwoju tego społeczeństwa?
0: Stawia mi pani w trudnej sytuacji, bo właściwie odpowiedź jest chyba dość oczywista.
1: No właśnie,
0: da się wychodzić, tak. Kraj wychodzi z biedy na początku kopiując, naśladując, przejmując. I potem w miarę jak się bogaci, to zaczyna sam włączać się w proces wytwarzania ogólnoświatowych pomysłów, technologii. No, my jesteśmy, mówi się z pogardą, że Polska jest montownią. No, trochę w tym jest prawdy, ale inaczej byśmy nie wyszli z biedy. No, nie można od razu rzucić się i zbudować, nie wiem, rakietę na transkontynentalną. Trzeba to robić powoli. Nie widzę w tym nic złego. Teraz z uczonymi jest jeszcze taki kłopot, że i to właśnie dlatego im współczuję, że oni inaczej niż inne w innych zawodach, oni nie powiedzą, no dobra, tu się nie opłaca, małe pensje, trudna stabilizacja, to ja znajdę sobie coś innego. Po 89 roku na przykład bardzo wielu nauczycieli przekwalifikowało, takich nauczycieli ze szkół tam średnich, czy przekwalifikowało się na przykład na takie zawody bardziej popłatne, takie jak na przykład ubezpieczyciel, agent ubezpieczeniowy, albo zmienili, bo są szczęśliwi, znam taką jedną panią. Mówi, że też jej koleżanki dobrze na tym wyszły. Uczony tak nie zrobi. I to nie dlatego, żeby sobie nie poradził. Oczywiście poradziłby sobie śpiewająco, tylko że on kocha to, co robi. Jak można teraz powiedzieć historykowi, żeby tam rzucił te swoje wieki średnie i poszedł do świetlicy środowiskowej albo do biblioteki gdzieś pracować. Więc minister finansów może pokiwać głową, powiedzieć, no tak, słuchajcie, tak, pomyślimy, może w przyszłym roku dodamy coś niewielkiego.
1: No, przyszły rok wyborczy, panie profesorze, to także wiele zmienia.
0: Tak.

0: No, ale nie uczą. Właśnie ja wspomniałem o nauczycielach. To zabrzmiało trochę lekceważąco. Ale ja chciałbym przypomnieć, że w 2019 roku nauczyciele zorganizowali ogólnopolski strajk, który trwał i zresztą w takich newralgicznych okolicznościach, bo właśnie były egzaminy. Nauczyciele grozili, że oni nie powołają komisji. Strajk się wypalił. Właśnie nauczyciele nic nie dostali. Teraz są potłuczeni. Obolali. No, nie chciałbym, żeby moich kolegów uczonych, młodszych kolegów, bo ja już nie protestuję, żeby moich kolegów młodszych spotkała taka sama przykrość i taki sam potem zespół stresu pourazowego.
1: Nie rozstrzygniemy, panie profesorze, pewnie teraz tego dylematu, jeśli chodzi o wydatki na naukę, na badania naukowe. Ale poproszę jeszcze pana, bo dzisiaj były konsultacje z udziałem młodzieży, konsultacje na bardzo wysokim szczeblu, bo za stołem prezydialnym premier Donald Tusk, ministra edukacji, minister cyfryzacji i rozmowa na temat tego zakazu, no już upraszczając, komórek w szkołach i dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. To walka z wiatrakami? I taki wysiłek podejmowany, no nie chcę powiedzieć na wyrost, ale ambitnie bardzo.
0: Jak najpoważniej bym to traktował. Znaczy, różne pomysły, które mają uratować polską szkołę, uważam za wysoce niefortunne, ale akurat te telefony to jest... Ja nie wiem, czy nie jest już za późno, ale jak widzę uzależnienie młodych ludzi od telefonów, a co za tym idzie oczywiście od całej tej infrastruktury informatycznej, to zaczynam myśleć, że oni nie mogą wyrosnąć na normalnych, zdrowych, wesołych ludzi. I teraz rzecz jasna, nie da się tego w skali całego kraju zrobić, ale szkoła jest państwowa, znaczy czy samorządowa. Szkoła jest, każda szkoła jest organizacją, która świadczy usługę oświatową i z tego tytułu ma prawo stawiać wymagania tym, którzy tam przychodzą. Tak jak, nie wiem, no, lekarz ma prawo się obruszyć, że pacjent przychodzi umyty do jego gabinetu, tak nauczyciel może się obruszyć, że uczeń wyciąga telefon podczas lekcji i sobie pisze, umawia się z kolegami na jakąś imprezkę po szkole. Więc rzeczywiście to, że to aż premier musi brać w tym udział, to chyba trochę jest śmieszne. Ale no, jeżeli to utoruje sprawę, jeżeli to ułatwi wydanie rozporządzenia i zwiększy autorytet tego rozporządzenia, to jestem całym sercem za.
1: Tylko co zrobić, żeby to nie było takie puste, bezzębne prawo, trudne do wyegzekwowania? Bo intuicja mi podpowiada, że taki zakaz do wyegzekwowania może być bardzo trudny.
0: No, może być. Najlepszy dowód to są te wycieki z egzaminu maturalnego. Niby nie wolno, prawda? No, ale kilka minut po otwarciu arkuszy w internecie można wszystko przeczytać. Więc pewnie, że jest to trudne. Czy wydać przepis, o którym wiadomo z góry, że jest nie do wyegzekwowania, to jest bardzo trudna decyzja. I gdyby naprawdę sprawa była beznadziejna, to ja bym opuścił ręce, bo rzeczywiście to wtedy jest kompromitacja dla państwa i w ogóle dla całego systemu prawnego. No nie wolno, ale wolno. Ale mam nadzieję, bo ja trochę wierzę w inżynierów, że oni coś wymyślą. No,
1: a czyli jednak w naukowców.
0: No tak, no oczywiście. Jak Boga, to do nauki, no bo dokąd? Przecież nie do arcybiskupa. Więc nie jest wykluczone, że da się jakoś kontrolować, nie wiem, sieć na przykład w obrębie szkoły. Albo, no nie wiem, nie znam się na tym, ale trzymam kciuki. Dobrze by było. No i oczywiście, niezależnie od tych technicznych nowinek, trzeba by tworzyć jakąś kulturę oporu przeciwko temu klikaniu nieustannemu i tempemu. Kto wie, czy może jakby się odwołać do takiej uczniowskiej solidarności Mówię o tym, mówię bez przekonania wielkiego, ale

0: gdyby pokazać, ile uczniów cierpi i jest narażonych na poważne szkody emocjonalne, a także zdrowotne z powodu tego zorganizowanego hejtu, który się przesącza przez media społecznościowe i ekrany, to może by się udało przekonać ich, że przynajmniej w szkole nie inicjujemy takich rzeczy, a potem jak już się lekcja skończy, to może ta wściekłość na kolegę jakoś osłabnie. No, być może też będą tropione takie przypadki, może będzie wcześniejsze ostrzeganie, że tu jakiś słabeusz jest prześladowany telefonicznie przez kolegów. No, coś z tym zdecydowanie trzeba zrobić.
1: Zdecydowanie, bo za dużo to rzeczywiście cierpienia tym młodym osobom, młodym ludziom przynosi. Pan profesor Krzysztof Konarzewski, ekspert w dziedzinie edukacji, były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja też.
1: A ze mną Maciej Wolny. Witaj, Maćku. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się nie obrazisz na mnie, jeżeli zdradzę naszym słuchaczom, że też klikasz w telefonie.
2: Klikam,
1: teraz.
2: Zerkam sobie na to, co nas czeka po godzinie 16. Przypominam sobie. Nie bezmyślnie, chociaż i bezmyślnie mi się zdarza.
1: No, nam wszystkim.
2: Najgorsze jest w tym to, że kiedy przeglądasz sobie takie filmiki, scrollujesz kolokwialnie rzecz ujmując ten telefon, to nie jest godzina na przykład 22, później odkładasz ten telefon, patrzysz 23. Już po północy nawet, tak? Że ten czas bardzo szybko leci, mózg mam wrażenie, że się wyłącza i staram się pilnować, żeby niezbyt dawać się tym takim czynnikom manipulacyjnym, żeby się nie zagłębiać w to jeszcze bardziej. No, aczkolwiek jest to trudne w dzisiejszych czasach.
1: Ja coraz częściej łapię się na tym, że myślę o tych mediach nazywanych społecznościowymi jako antyspołecznych, ale tutaj stawiamy kropkę.
2: Dużo w tym prawdy.
1: Nie będziemy dywagować, będziemy zapowiadać to, co u nas po 16.
2: Będą tematy społeczne, będą polityczne. Oczywiście już za moment o godzinie 16 punkt suma wydarzeń. Tam najważniejsze informacje prosto z Polski i ze świata, więc warto być wtedy z nami. Idąc tropem polityki na początek. Dzisiaj Kamil Szewczyk, gospodarzem tych politycznych rozmów. Pierwszym jego gościem Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej o 16.33, a druga taka rozmowa polityczna 17.33 i wtedy gościem Kamila Szewczyka będzie generał Mirosław Różański, senator i przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Te tematy polityczne też o 18.06 się pojawią, wtedy Strefa Wpływów, podcast polityczny Polskiego Radia, więc zapraszamy naszych słuchaczy do tego, żeby być z nami. Będą tematy międzynarodowe i w tych tematach międzynarodowych Wojciech Cegielski opowie państwu m.in. o tym, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie, ale przedłużenie rozejmu o 60 dni, a nie podpisania pokoju, ale to
1: po 16
2: więcej. Tak.
1: Maciej Wolny z państwem zostaje. Ja się nazywam.
2: Nie mogłem się zatrzymać.
1: Ewa Wasążnik. Zatrzymuje się w tej chwili. Do usłyszenia.
3: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Barbara?
11: No?
10: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
11: Co, Marian?
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
11: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
10: No.
12: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert tanie masz.
14: A, B, C, D, E, F.
9: GHI.

0: Dzień Dziecka.
1: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
0: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Po reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
3: Punktualnie 16. Bartosz Teodorowicz, dzień dobry. UP w centrum politycznego sporu. To po decyzji Wołodymyra Zełenskiego. O zdecydowanej reakcji rządu i prezydenta opowie nasz reporter. Pierwsze miliardy euro z programu SAFE trafiły do Polski. Są też kolejne kontrakty na dostawy sprzętu. Szczegóły przedstawi nasza reporterka. Iga Świątek górą w polskim pojedynku na kortach w Paryżu. Raszynianka pokonała Magdalinet i melduje się w trzeciej rundzie tenisowego French Open.
2: Suma wydarzeń.
3: Najpierw jednak najnowsze informacje w sprawie nierównej walki z żywiołem. Decydujące będzie pogoda, a konkretnie siła i kierunek wiatru. Tak premier Donald Tusk mówi o potężnym pożarze pod Warszawą. Szef rządu pojawił się na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego, gdzie od ponad doby płonie niemal 300 hektarów lasów. I choć strażakom udało się opanować większość zarzewi ognia, to sytuacja pozostaje trudna. Tak trudna, że mundurowi prewencyjnie ewakuowali mieszkańców dwóch miejscowości. Z bezpiecznej odległości walkę z ogniem obserwuje nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dagmaro, rozmawiałaś ze strażakami. Na miejscu był też premier. Powiedz, czy służby mają uspokajające wieści?
4: Nastroje wśród nich są zdecydowanie spokojniejsze niż to, co widziałam tutaj jeszcze wczoraj późnym wieczorem. Najważniejsza informacja jest taka, że pożar jest opanowany. Strażacy głównie teraz dogaszają teren. Można powiedzieć, że to jest tylko albo aż tyle, bo jest to bardzo pracochłonne zadanie. Jak zresztą widzieliśmy w Puszczy Solskiej, to dogaszanie pożaru trwało tak naprawdę kilka dni. No i niewykluczone, że tutaj będzie bardzo podobnie. Faktycznie na miejscu pożaru był też dzisiaj premier Donald Tusk, który przyznał, że ta sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż wczoraj.
5: Jest dużo lepiej niż było wczoraj późnym wieczorem. Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale no, ludzie są tutaj przygotowani. Straż pożarna, ochotnicza straż pożarna, policja, WOT, Lasy Państwowe. Zawsze ci sami ludzie są na posterunku i chciałem za to bardzo podziękować.
4: W akcji gaśniczej wciąż uczestniczą samoloty dromader i helikoptery gaśnicze. Widzimy je dosłownie co kilka minut, jak przelatują nad naszymi głowami. Jest też ponad 800 strażaków. Są też policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że dla służb w szczególności ciężka była ta miniona noc.
6: Prawie 800 strażaków walczących cały czas z pożarem, ponad 250 wozów, od pierwszej chwili uruchomione Wojska Obrony Terytorialnej, wsparcie prawie 400 funkcjonariuszy policji. Od pierwszych godzin duże zasoby sprzętu i też odwody uruchomione tak, żeby ta noc była jak najbardziej efektywna.
4: I te najbliższe godziny mają być dla służb kluczowe. Podkreślano wielokrotnie, że spodziewane są dość silne porywy wiatru. No i faktycznie, mniej więcej od 2 godzin możemy to poczuć, że ten wiatr jest znacznie silniejszy niż był jeszcze rano. No i to utrudnia niestety walkę z ogniem, ale też z drugiej strony strażacy, powiedziałabym, że dość optymistycznie podchodzą do tego, co jest. Bo gdy pytałam o to brygadiera Karola Krocia z Państwowej Straży Pożarnej, to do sprawy tego wiatru podchodził dość spokojnie.
7: On cały czas nam tutaj trochę przeszkadza i mobilizuje nas jeszcze do cięższej pracy, ale udało nam się już nad tym wszystkim zapanować i zaczynamy to pożarzysko penetrować już w głąb.
4: Z tego, co też słyszałam, to okazało się, że pojawiło się jedno nowe, w sumie to nie do końca wiadomo, czy to jest nowe, czy wskrzeszone bardziej, zarzewie ognia, jednak strażacy mają nad nim kontrolę. No i faktycznie ten pożar nadal się nie rozprzestrzenia, bardzo pilnują, żeby to zarzewie nowe albo nie nowe dogasić. Nie ma na razie żadnych strat dotyczących pożaru, inaczej jest oczywiście, albo raczej niestety, inaczej jest w przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej, bo ta państwowa faktycznie nie odnotowała żadnych strat. Przyszedł do mnie dzisiaj Dominik Borkowski z OSP Turze.

0: On wczoraj tutaj też był na miejscu akcji. Pracowali takim zabytkowym, starym wozem Tatra. No i powiedział mi, że ten wóz, który widziałam jeszcze wczoraj, który tak naprawdę stał obok nas, no niestety, po ponad 50 latach swojej działalności dziś nad ranem spłonął.
1: Wyjechaliśmy do pożaru, gasiliśmy dalej przez całą noc. O godzinie 8 rano nasz pojazd niestety dostał samozapłonu, uległ uszkodzeniu, spaliła się cała przednia część, komora silnika i nasz pojazd już nie jest w stanie dalej uczestniczyć w akcji gaśniczej. Był to stary pojazd, była to Tatra 148 z 1973 roku, która cały czas jest w podziale bojowym u nas na jednostce 97 roku.
0: A jeśli chodzi o osoby ewakuowane, to w tym przypadku usłyszałam, że część możliwe, że już do domów wróciła, natomiast większość wróci dopiero wtedy, gdy strażacy uznają, że sytuacja jest już bezpieczna.
2: Z ziemi i z powietrza służby dogaszają ogromny pożar pod Warszawą. Na miejscu rękę na pulsie trzyma nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację. A w walce z ogniem strażacy liczą na pomoc pogody. Na razie jest sucho, słonecznie i wietrznie, ale na horyzoncie widać opady. Na naszej antenie mówiła o tym rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: Już w piątku na sobotę strefa frontu atmosferycznego będzie wkraczać do Polski Zachodniej i dotrze tutaj do województwa mazowieckiego w sobotę. I tutaj spodziewamy się i przelotnych opadów. Lokalnie te opady mogą być na natężeniu umiarkowanym, lokalnie intensywne.
2: Jutrzejsze opady tylko na chwilę poprawią sytuację. By nie mówić o suszy i dużym zagrożeniu pożarowym w lasach, słaby deszcz musiałby padać przez kilka tygodni, a na to się nie zanosi.
4: Suma wydarzeń.
2: Teraz polityczna i dyplomatyczna burza po decyzji prezydenta Ukrainy. Chodzi o nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, wymordowała w latach 1943-45 około 120 tysięcy Polaków mieszkających m.in. na Wołyniu. Wyróżnienie zbrodniczej organizacji wywołało nad Wisłą zrozumiałe oburzenie. Premier Donald Tusk mówi o niepokojącej decyzji z punktu widzenia wzajemnych relacji, a prezydent Karol Nawrocki chce odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Michale, powiedz, co na ten temat mówią najważniejsze osoby w państwie.
5: Prezydent Karol Nawrocki jest oburzony nazwaniem ukraińskich ludobójców bohaterami, dlatego chce pozbawić Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki mówi, że ta sprawa pokazuje, iż Ukraina mentalnie nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej.
6: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów, nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
5: Premier Donald Tusk ruch prezydenta Ukrainy nazwał niepokojącym.
7: Narusza naszą wrażliwość historyczną i moim zdaniem niepotrzebnie znowu wynosi na taki niepokojący poziom kwestie tych różnic historycznych. Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji.
5: Polskie MSZ jednoznacznie negatywnie ocenia decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. MSZ wezwało już do siebie ambasadora Ukrainy, który miał usłyszeć od wiceszefa resortu Marcina Bosackiego, że decyzja władzy w Kijowie jest niewłaściwa i krzywdząca. Polskie władze więc jednoznacznie oceniają decyzję władz ukraińskich, choć też można usłyszeć i takie głosy w koalicji rządowej, że polski prezydent być może mógłby nieco inaczej zareagować w tej sprawie. O tym mówi chociażby minister obrony, wicepremier, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Ta decyzja rozdrapuje rany przeszłości. Nie pozwala im się zasklepić, nie pozwala się pomodlić nad mogiłami. Jest brutalna i smutna dla państwa polskiego. Z drugiej strony odbieranie orderu prezydentowi, który tak zużywa Federację Rosyjską, to nie jest w polskiej logice bezpieczeństwa. Proponuję prezydentowi, niech działa, niech z nim po prostu porozmawia.
5: Decyzję polskiego prezydenta popiera jednak opozycja. Ona uważa, że to, jak mówi Szymon Szynkowski z Prawa i Sprawiedliwości, gest mocny, ale potrzebny.
9: Musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii i uderzanie w polską pamięć historyczną. Pamięć historyczną niezwykle bolesną, gdzie wymordowani zostali cywile. 10

0: Tysięcy Polaków na Wołyniu. Ta zbrodnicza działalność ukraińskiej armii powstańczej nie może być gloryfikowana i prezydent daje jasny sygnał. Jeżeli Ukraina będzie tego rodzaju politykę prowadzić, to oddala się od wspólnoty europejskiej.
1: Przypomnę, że Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu wręczył w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. Podkreślał wtedy, że postawa Wołodymyra Zełenskiego w połączeniu z bohaterstwem ukraińskich żołnierzy uratowała Ukrainę w obliczu rosyjskiej agresji. Przypomnę też, że jeśli chodzi o UPA, to w lipcu 1943 roku ta ukraińska właśnie powstańcza armia dokonała skoordynowanego ataku na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na terenie obecnej Ukrainy. Ukraińscy nacjonaliści dokonali wówczas ludobójstwa ponad 100 tysięcy Polaków. Była to głównie ludność cywilna, głównie dzieci, kobiety oraz osoby starsze. Zbrodniarze z UPA, jak widzimy, są dziś gloryfikowani przez ukraińskie władze, czemu stanowczo sprzeciwia się polski prezydent oraz polski rząd.
2: Napięte relacje na linii Warszawa-Kijów w relacji Michała Fabisiaka. Dziękujemy. Michał zebrał reakcję polityków, a my mamy jeszcze komentarz dyplomaty. Decyzja o uhonorowaniu UPA jest wyjątkowo niefortunna. Tak na naszej antenie mówił były ambasador Polski w Kijowie Jan Piekło.
3: To się wpisuje po prostu idealnie w narrację rosyjską i w to, żeby podzielić Polaków i Ukraińców. A UPA od lata była tematem ulubionym przez agenturę rosyjską. Nie zrobiliśmy i jedna i druga strona wystarczająco wiele, żeby ten temat rozwiązać, żeby go w jakiś sposób wyjaśnić, zaprosić, żeby stworzyć jakieś fundamenty pod to, żeby nie było takiej sytuacji, że Rosja będzie korzystać z istnienia ukraińskiej powstańczej armii jako pretekstu do tego, żeby dzielić Polaków i Ukraińców.
2: Zbrodnie UPA to największa i wciąż niezabliźniona rana w relacjach Polski z Ukrainą. Od 1943 do 1945 roku z rąk ukraińskich nacjonalistów śmierć poniosło około 120 tysięcy Polaków. Ofiarami padli również Ukraińcy, którzy ostrzegli swoich polskich sąsiadów o zbliżającym się niebezpieczeństwie. W magazynie raz jeszcze prezydent i premier, ale tym razem o statusie osoby najbliższej. Ustawę, na którą czekały pary pozostające w związkach nieformalnych, uchwalił Sejm. Otwiera ona drogę do wspólnego rozliczania podatków, dziedziczenia po partnerze czy dostępu do jego informacji medycznej. To nie jest radykalny projekt, mówi szef rządu. Donald Tusk dodaje, że ta ustawa ułatwi ludziom życie.
4: Dotyczy i zarówno związków partnerskich, i hetero, i homoseksualnych. Nie wykracza poza takie ludzkie poczucie przyzwoitości. I jestem przekonany, że każdy przyzwoity człowiek powinien się bardzo głęboko zastanowić, zanim by podjął decyzję negatywną. Dużo, dużo ludzi w Polsce czeka na właśnie tę normalność.
2: Aby ustawa weszła w życie, musi podpisać się pod nią prezydent. Karol Nawrocki jest jednak sceptyczny.
5: Jestem strażnikiem konstytucji. W tej konstytucji jest wprost zapisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Nie podpiszę żadnego prawa, które będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa. Jestem gotowy podpisać ustawę, która nie będzie ideologiczna.
2: Ustawa jeszcze nie trafiła na biurko prezydenta. Wcześniej, zgodnie ze ścieżką legislacyjną, rozpatrzy ją Senat. Ta sama izba zajmie się niedługo tak zwaną ustawą łańcuchową. Przepisy przyjęte dziś przez Sejm zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. Poprzednią wersję ustawy prezydent zawetował, ale teraz posłowie uwzględnili uwagi głowy państwa. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
6: Biorąc pod uwagę, że ta współpraca w komisji była naprawdę bardzo dobra, nawet powiedziałam to w trakcie wystąpienia, że gdyby tak wyglądała współpraca między stroną prezydencką a większością koalicyjną, w ogóle przy innych ustawach, to naprawdę bylibyśmy w innym miejscu. Także tak, uważam, że ona była kompromisowa i że pan prezydent ją podpisze.
2: Podobne stanowisko prezentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki.
7: No, widziałem takie zapowiedzi, że tu jest przestrzeń do kompromisu pomiędzy Sejmem, rządem i prezydentem, więc myślę, że jest na to szansa, ale z nikim w kancelarii prezydenta na ten temat nie rozmawiałem. Niebawem pewnie decyzja, jeszcze musi ustawa przejść przez Senat.
2: Według prezydenta poprzednie zawetowane przepisy zawierały zbyt surowe jego zdaniem normy wielkości kojców dla zwierząt. W obecnej wersji ustawy to minister rolnictwa po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii będzie określał minimalne warunki utrzymywania psa w kojcu.
8: Suma wydarzeń.

0: Realne umowy, realne pieniądze. Dotrzymujemy słowa. Tak na portalu X napisała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE poinformowała o pierwszym przelewie w ramach tego programu. Na konto w BGK trafiło 6,5 miliarda euro. To 15% całej przyznanej Polsce puli nisko oprocentowanych kredytów, potwierdza rzecznik Komisji Europejskiej Toma Renie. Polska jest pierwszym państwem członkowskim, które otrzymało płatność w ramach tego nowego instrumentu. Zaliczka pomoże wzmocnić polski i europejski przemysł obronny, wzmocnić naszą odporność i zmodernizować nasze zdolności wojskowe w pełni zgodnie z naszymi wspólnymi europejskimi celami. Pieniądze z programu SAFE trafią głównie do polskich firm. Pierwsze umowy w tej sprawie są już podpisane, a do jutra łącznie będzie ich około 50. Z nami w studiu jest Agnieszka Drążkiewicz, która specjalizuje się w tematach dotyczących obronności. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry, witam.
0: No to wykorzystajmy twoją wiedzę. Jakie firmy już podpisały umowy w sprawie SAFE i co wyprodukują dla naszej armii?
1: No, tych umów jest rzeczywiście coraz więcej. Za nami jest kilka takich pakietów dużych, tak bym to nazwała, już podpisanych kontraktów, bo wczoraj przecież byliśmy świadkami podpisania w czterech różnych miejscach tych pierwszych właśnie dokumentów. Na pierwszy ogień w samo południe poszły jednostki, które zajmują się cyberbezpieczeństwem. Tutaj mówimy o czterech ważnych kontraktach i te pozwolą wojskom właśnie, które bronią naszej cyberprzestrzeni, stworzyć między innymi systemy do bezpiecznej łączności, sieć opartą o technologię 5G czy nowoczesne laboratoria z komputerami kwantowymi. Jest też sporo sprzętu dla wojsk lądowych. To niemal 3000 samochodów Jelcza. Te są przecież wykorzystywane chociażby w wyrzutniach Patriot czy w systemie NAREW, czyli mówimy o tej obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej niskiego zasięgu. No ale mamy też coś oczywiście dla zwykłych żołnierzy, bo mamy realizację programu Tytan i Szpej. Tutaj mamy umowy na zakup 300 tysięcy aż kamizelek i 50 tysięcy hełmów. To są hełmy w takiej najnowszej technologii, kewlarowe, bardzo lekkie i bardzo na nie żołnierze czekali. Na to, co dzisiaj, to też warto chyba wymienić chociażby Bydgoszcz i spółkę Belma. Tam zresztą był wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz przy podpisaniu tamtych umów i mówimy o kontraktach, które będą w przyszłości miały dostarczyć i realizować taki program o bardzo wdzięcznej nazwie Jarzębina. Wojsko lubi takie kryptonimy nieoczywiste, ale to mówimy oczywiście o minowaniu narzutowym, takim minowaniu, które pozwala w bardzo szybkim czasie bardzo duży teren właśnie zaminować przed przeciwnikiem i to głównie są projekty skierowane na wschodnią granicę, na wschodnią flankę NATO dla jej bezpieczeństwa. I to wszystko tak naprawdę, już wczoraj to zaznaczał premier Kosiniak-Kamysz, składa się na taką większą całość, czyli na to, że te umowy pozwalają na wyższy poziom to bezpieczeństwo Polski podnosić.
2: Dzisiaj tą kropkę nad i w programie SAFE, w programie Bezpiecznej Polski stawiamy, rozpoczynając tur podpisywanych umów. To jest symboliczne, bo to będzie przejazd po całej Polsce po to też, żeby pokazać, że SAFE dotyczy każdej miejscowości w Polsce, każdej Polki, każdego Polaka, bo on jest dla nas wszystkich, dla bezpieczeństwa państwa polskiego, dla siły wschodniej flanki NATO, dla bezpiecznej granicy Unii Europejskiej. To wszystko będzie dzięki temu zrealizowane.
1: Ty przywołałaś na początku pełnomocniczkę rządu do spraw programu SAFE Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, która właśnie potwierdzała to, że ta zaliczka, te 6,5 miliarda wpłynęło na polskie konta. Ona też pojawiała się niemal przy każdym tym wczorajszym podpisaniu tych pakietów umów i od początku pani minister mówiła, że to, co polski rząd tak naprawdę zrobił w ramach tego mechanizmu SAFE, no to jest takie zupełnie nowe otwarcie, zupełnie nowe patrzenie też na i spojrzenie na inwestycje właśnie w bezpieczeństwo, w obronność. Nie tylko w Polsce, ale właśnie w całej Europie. No i też w szczególny sposób pani minister dziękowała za tę tytaniczną pracę, jaką dokonała chociażby Agencja Uzbrojenia.
3: Startowaliśmy z nowym programem. Polska wzięła na siebie rolę lidera w mechanizmie SAFE. Błyskawiczny tryb składania wniosku. Pełen sukces, gdzie Bruksela nie zmieniła w naszym wniosku ani przecinka. Udało się osiągnąć wszystko to, co zakładaliśmy od samego początku. Ale będąc dzisiaj tutaj w Agencji Uzbrojenia, chcę powiedzieć jasno, że to Agencja Uzbrojenia jest cichym bohaterem mechanizmu SAFE.
1: Jutro kolejny pakiet tych umów. Rzeczywiście to już będzie takie totalne przyspieszenie, bo tylko do jutra mamy jako rząd jeszcze czas, żeby te tak zwane single procurement podpisywać kontrakty, czyli tylko w rodzimym przemyśle zbrojeniowym, bo po 31 maja już Polska będzie kontrakty mogła

0: mogła zawierać w ramach tego mechanizmu SAFE z partnerami zagranicznymi. Jutro między innymi podpisanie umów na dostawy amunicji artyleryjskiej 155 mm. To jest amunicja bardzo pożądana dla wszystkich wojsk, tak naprawdę dla artylerii. Mówimy, wielokrotnie mówiliśmy o sytuacji na Ukrainie, że tam się zużywa tych pocisków no, setki sztuk tak naprawdę dziennie, więc te magazyny europejskie też zostały mocno wydrenowane, no bo bardzo wiele tej pomocy militarnej właśnie w postaci amunicji artyleryjskiej do Ukrainy płynęło.
1: Coraz więcej podpisanych umów i pierwsze miliardy euro w Polsce. O praktycznym wymiarze programu SAFE mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Pracownik Zakładu Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Minister Obrony Narodowej poinformował, że mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące.
2: Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że materiał dowodowy zgromadziła służba kontrwywiadu wojskowego przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziś decyzją Sądu Okręgowego w Poznaniu mężczyznę aresztowano na 3 miesiące pod zarzutem szpiegostwa. Prokuratura nie informuje o szczegółach zdarzenia. Nie ujawniono też, w którym z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej pracował zatrzymany mężczyzna. PGZ zrzesza dziesiątki zakładów z sektora obronnego, stoczniowego czy nowych technologii, w tym fabryki broni, zakłady lotnicze i stocznie. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: 33 zarzuty usłyszeli podejrzani o fałszywe alarmy bombowe. Chodzi o Wiktora Z. i Bartosza Eł, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
3: Jednemu z podejrzanych prokurator przedstawił jeden zarzut, natomiast drugiemu z podejrzanych prokurator przedstawił łącznie 32 zarzuty. Są to zarzuty, które dotyczą wobec obu podejrzanych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z kierowaniem fałszywych zawiadomień do różnego rodzaju instytucji, a także osób prywatnych.
1: Podejrzani za pośrednictwem internetu kierowali fałszywe alarmy m.in. do prokuratur, szkół i przedszkoli. Zarzuty dotyczą okresu od 1 lutego 2023 do 5 września ubiegłego roku.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Mocna reakcja Rumunii po uderzeniu rosyjskiego drona. Maszyna spadła na blok mieszkalny w Gałaczu na południowym wschodzie kraju. Szefowa rumuńskiej dyplomacji wezwała ambasadora Rosji do siedziby MSZ-u. Relacja Piotra Piętki.
5: Minister podkreśla, że incydent stanowi poważne naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej i prawa międzynarodowego. Ojana Coju przekazała już oficjalny protest stronie rosyjskiej i poinformowała o zdarzeniu sojuszników z NATO oraz sekretarza generalnego sojuszu. Według Coju rosyjski dron przeleciał około 15 km nad terytorium Rumunii, zanim spadł na budynek mieszkalny w Gałaczu. Rumunia zwróciła się do producentów, z którymi podpisała kontrakty o przyspieszenie dostaw systemów przeciwdronowych. W nocy z czwartku na piątek rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w Gałaczu. Ranne zostały 2 osoby, a około 70 mieszkańców ewakuowano. Był to pierwszy od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie przypadek, gdy rosyjski bezzałogowiec spadł na gęsto zaludniony obszar Rumunii i spowodował obrażenia ludzi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Potępienie Rosji i pełna solidarność z Rumunią. Tak Unia Europejska i NATO reagują na groźny incydent z rosyjskim dronem. Z Brukseli Beata Płomecka.
6: Rosja przekroczyła kolejną granicę, napisała na portalu X przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Rosyjska inwazja dronów uderzyła w gęsto zaludniony obszar w Rumunii, raniąc cywilów na terytorium Unii Europejskiej. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa napisał, że eskalacja działań Rosji na terytorium Unii jest lekkomyślna i nieodpowiedzialna. Przewodniczący unijnych instytucji zapewnili Rumunię o solidarności i wsparciu. Te same deklaracje płyną z kwatery głównej NATO. Sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra swojego terytorium, napisał na portalu X sekretarz generalny Mark Rutte. Zapowiedział dalsze wzmocnienie zdolności odstraszania i obrony przed zagrożeniami, w tym przed atakami z użyciem dronów. Nieodpowiedzialne zachowanie Rosji stanowi zagrożenie dla nas wszystkich, podkreślił szef NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Co teraz powinna zrobić Rumunia? Powinna rozważyć uruchomienie artykułu 4 NATO, tak uważa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślił, że tak zrobiła Polska po wtargnięciu do naszego kraju rosyjskich dronów we wrześniu zeszłego roku.
7: Jeżeli my podejmowaliśmy decyzję o uruchomieniu artykułu 4, ona była słuszna, po nocy dronów z 9 na 10 września, wiedzieliśmy, że finałem tej operacji będzie ustanowienie nowego działania NATO, czyli Eastern Sentry, operacja Warty Wschodniej, która ma chronić naszą przestrzeń powietrzną. Teraz, jeżeli po rozmowach z kwaterą główną, z sojusznikami, doszłaby strona rumuńska i sojusznicy, czyli my, do wniosku, że jesteśmy w stanie wzmocnić jeszcze te procedury operacji Eastern Sentry,

0: to warto. Warto to rozważyć.
1: Artykuł 4 NATO zakłada wspólne konsultacje państw sojuszu, gdy zagrożone są integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo któregokolwiek z sojuszników. Zwiększenie okupacji Strefy Gazy do aż 70% ogłasza Benjamin Netanyahu. Teren zajęty przez izraelskie wojsko oddzielony jest tak zwaną żółtą linią. Jej przekroczenie grozi Palestyńczykom śmiercią. Szczegóły z nami Lena Rashid-Szechab.
2: Na mocy podpisanego w październiku zawieszenia broni izraelskie wojsko wygnało mieszkańców Gazy z 50% terenów enklawy, a potem rozszerzyło okupację do 60%. Ponad dwumilionowa enklawa jeszcze przed wojną mierzyła się z przeludnieniem, a teraz sytuacja pogorszyła się dramatycznie, tym bardziej, że około 3/4 mieszkańców zniszczonej Gazy wciąż mieszka w namiotach. Podczas środowej konferencji izraelski minister obrony Izrael Katz oświadczył, że jest zdecydowany oczyścić strefę z Palestyńczyków i zapowiedział, że rząd wdroży plan, dzięki któremu duża liczba Palestyńczyków opuści Gazę, cytat, we właściwym czasie i we właściwy sposób. W ubiegłym roku Izrael powołał Biuro do Spraw Dobrowolnej Emigracji i złagodził ograniczenia w podróżowaniu dla Palestyńczyków, którzy zdecydują się na podróż w jedną stronę. Organizacje praw człowieka alarmują, że izraelskie plany to zapowiedź czystki etnicznej. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: W tej części jeszcze Francja, gdzie była szefowa Russia Today stała się gwiazdą prawicowych mediów. Powielana przez Ksenię Fedorową rosyjska propaganda budzi sprzeciw części obserwatorów oraz reakcje władz. Z Paryża Stefan Folzer.
3: Po wprowadzeniu zakazu emisji Russia Today w Unii Europejskiej Ksenia Fedorowa trafiła do mediów kontrolowanych przez miliardera Vincenta Bolloré. Rosjanka stała się jedną z czołowych publicystek prawicowej telewizji CNews, jednego z najpopularniejszych kanałów informacyjnych we Francji. W swoich programach, felietonach i książkach Fedorowa broni Rosji i Władimira Putina, oskarża francuskie władze o cenzurę oraz powtarza, że to Zachód wywołał wojnę na Ukrainie. To bardzo szokujące słyszeć takie słowa w godzinach najwyższej oglądalności, zareagowała rzeczniczka francuskiego rządu Maud Brejon. Oburzenie wyraziło także francuskie MSZ. Z kolei francuscy eurodeputowani złożyli przeciwko Fedorowej skargę do krajowego regulatora mediów. Sprawa jest jednak niewygodna dla władz. Dziennik Le Monde ujawnił, że francuska minister rolnictwa uczestniczyła niedawno w spotkaniu z rosyjską propagandystką. Okazało się również, że kilka miesięcy temu francuskie MSW przedłużyło jej kartę stałego pobytu na kolejne 10 lat. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: A do Paryża jeszcze wrócimy, ale wcześniej kolejne informacje z kraju.
4: Sumę wydarzeń.
1: Dobre wieści przekazuje GUS. Mimo napiętej sytuacji geopolitycznej hamuje inflacja. W maju wyniosła 3,1%, licząc rok do roku. W kwietniu ten wskaźnik wyniósł 3,2%. Tym spadkiem zaskoczeni są nawet ekonomiści.
5: Najprawdopodobniej związany był z dosyć silnym spadkiem cen warzyw, ale szczegóły na ten temat poznamy dopiero w połowie czerwca, kiedy GUS opublikuje szczegółowe informacje.
1: Mówił główny ekonomista PZU Dawid Pachucki. Zadowoleni będą kierowcy. Do połowy czerwca rząd przedłuży pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej. To niższy VAT i niższa akcyza na paliwa, a także ceny maksymalne. Rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna mówi, że efekty pakietu CPN są widoczne gołym okiem.
6: Dzięki pakietowi CPN ceny paliw są niższe średnio o złotówkę lub nawet złoty 20 zł na litrze. Decyzja o ewentualnym przedłużaniu funkcjonowania pakietu CPN będzie podejmowana co 2 tygodnie. Dynamika sytuacji geopolitycznej jest dziś zbyt duża, by podejmować decyzję w sprawie pakietu CPN na całe wakacje.
1: Od jutra do poniedziałku za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, za benzynę 98 6 zł i 63 grosze, a za olej napędowy 6 zł i 34 grosze.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Świątek, czyli net. Polsko-polskie starcie w Paryżu rozstrzygnięte. Górą Iga Świątek. W trzeciej rundzie French Open Raszynianka wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4. Emocji w tym pojedynku nie brakowało, a początek meczu należał do Linet. W pewnym momencie prowadziła ona 2-0. Po chwili nerwów trzecia rakieta świata ruszyła do odrabiania strat i po zabójczej końcówce wygrała pierwszą partię. Iga nie oddała też drugiego seta i tak zameldowała się w 1/8 finału. Kolejną rywalką Igi będzie Ukrainka Marta Kostiuk. Po tenisie jeszcze koszykówka i zacięta walka o udział w finałach NBA. Druga drużyna, która je zajmie, to San Antonio Spurs lub Oklahoma City Thunder. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 3-3. W 6 meczu Spurs pokonali Thunder

0: 18 do 91.
1: Realizujemy powierzone nam zadania i wkładamy w to niesamowity wysiłek. Bardzo krótko, zaraz po ostatniej syrenie, podsumował spotkanie gwiazd.

0: 56 sekund przed końcem tej części gry to było kluczem do odniesienia zwycięstwa. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Jutro siódmy mecz zachodnich finałów. Na swojego rywala w walce o mistrzostwo NBA czeka już drużyna New York Knicks z polsko-amerykańskim koszykarzem Jeremym Sochanem w składzie. No to chyba wiadomo, za kogo będziemy trzymać kciuki. Tą sportową zapowiedzią kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17. Bartosz Teodorowicz, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Jest reakcja NATO i Komisji Europejskiej. Walka z czasem i żywiołem. Wielki pożar pod Warszawą. Ustawa o statusie osoby najbliższej i ostre słowa w Sejmie.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
2: Po reklamie.
11: Trwa popołudnie w Polskim Radiu 24 i za moment 33 minuty po godzinie 16, a dzisiaj mamy piątek, to 29 dzień maja i witamy się z Państwem w składzie Justyna Abłońska, Anna Pałdyna, Paweł Chodyna, Maciej Wolny. Zaczynamy.
12: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
11: A skoro 33 minuty po godzinie 16, to zaczynamy tradycyjnie od tematów politycznych. Dzisiaj gospodarzem rozmów politycznych Kamil Szewczyk i on już na Państwa czeka razem ze swoim gościem.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
13: Witam serdecznie. Kamil Szewczyk jest ze mną w studiu, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Dzień dobry.
14: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Polskiego Radia.
13: Panie senatorze, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ, czyli taka elitarna ukraińska jednostka wojskowa, imienia bohaterów Ukraińskiej Armii Powstańczej. No, jest w tej sprawie oburzenie chyba całej klasy politycznej od lewa do prawa i pytanie, czy prezydent Nawrocki powinien odebrać order Orła Białego Zełenskiemu?
14: Po pierwsze, dołączam do tego oburzenia. Uważam, że ta decyzja absolutnie nigdy nie powinna być podjęta. Ona jest po prostu skandaliczna. W Polsce nigdy nie zapomnimy o ponad 100 tysiącach ofiar rzezi wołyńskiej. Nie zapomnimy i zawsze będziemy pamiętać o krwawej niedzieli z lipca 1943 roku, gdzie zaatakowano największą liczbę miejscowości, mordując ludność cywilną, w tym kobiety i dzieci. Co do decyzji dotyczącej orderu Orła Białego, bardzo dobrze, żeby ta decyzja, w sensie jej ostatecznego podjęcia, była poprzedzona, co zapowiedział prezydent, opinią kapituły orderu Orła Białego.
13: Tylko że ona nie ma wpływu na decydującą Ale decyzję prezydenta. Mówię? On może podjąć decyzję też po tej kapitule, prawda? Samodzielną.
14: Oczywiście, że tak, ale my wtedy pokazujemy, bo ja przyznaję, że uważam, że opinia kapituły będzie opinią, która mówi o potrzebie odebrania tego odznaczenia. Dlaczego? Odznaczenie jest wyrazem

0: Także nie tylko było podkreśleniem bohaterstwa współczesnej Ukrainy broniącej się przed Rosją, ale było także podkreśleniem, że chcemy budować relacje polsko-ukraińskie także poprzez zaangażowanie prezydenta Zełenskiego na dobro sąsiedzkich, oparte o dobro sąsiedzkie relacje, ale także prawdę historyczną. I niestety prezydent Zełenski, podejmując decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, jednak moim zdaniem to zaufanie, które przecież międzynarodami się buduje zawsze procesem, no wystawił na szwank. I stąd moim zdaniem każda reakcja, która pokazuje, że z naszej strony oceniamy negatywnie próby gloryfikowania UPA, jest niezrozumiała.
1: Jedno zdanie. Czyli pańskim zdaniem powinniśmy odebrać order Orła Białego Zełenskiemu?
0: Jeżeli opinia Komitetu Orła Białego będzie taka, to jest to podstawa absolutnie do odebrania. I jeszcze jedna uwaga. Ja jednej rzeczy nie rozumiem. Ukraina ma swoich bohaterów. Gdyby ta jednostka nazywała się imieniem bohaterskich obrońców Azowstalu, Mariupola, przecież te 3 lata wojny, które za nami, to są cała morze różnych przykładów bohaterstwa poszczególnych wojskowych czy całych jednostek wojskowych. I Ukraina powinna się do tej tradycji odwoływać, a nie do tradycji, w której niestety, która jest naznaczona grobami polskiej ludności cywilnej.
1: To jak pan sądzi, czy to jest jakiś brak politycznej wyobraźni Zełenskiego, polityczna głupota, czy raczej wykorzystywanie do celów wewnętrznych i zewnętrznych, mówię tutaj o polityce historycznej, uprawianie takiej polityki historycznej, żeby ją wykorzystywać w umiejętny sposób na potrzeby międzynarodowe i wewnętrzne?
0: Ja muszę zacząć od wypowiedzi pana premiera Donalda Tuska, która uważam, że najlepiej oddaje jednak kontekst, w jakim się znajdujemy. Mówi, że tego typu sytuacje związane z przeszłością powodują, że najbardziej z tego się cieszy Rosja, bo może psuć przyszłość naszych relacji. Dlatego ja mam nadzieję, że prezydent Ukrainy wycofa się z tej decyzji. Mogę powiedzieć, że dzisiaj ta decyzja służy nie budowaniu tożsamości ukraińskiej. Ona służy psuciu relacji polsko-ukraińskich i tak no, jest.
1: Wydawało się, że te relacje...
0: Jedno zdanie jeszcze tylko dopowiem. I ci, którzy się cieszą, bo jest miejsce, gdzie strzelają korki od szampana, to nie jest tak, że ktoś się z tej decyzji nie cieszy. To jest Kreml i Władimir Putin.
1: Bo wydawało się, że te relacje, o których pan wspomniał, no idą raczej ku dobremu. Są te procesy ekshumacyjne, prawda? To był taki początek, taki wstęp do tego, do tych nowych, być może przełomowych relacji na linii Polska-Ukraina i zaszłości historyczne. Tymczasem mamy taką decyzję, a nie inną Zełenskiego. Czy według pana, pytanie, czy według pana prezydent Nawrocki powinien wykonać telefon do Zełenskiego? W tej sprawie.
0: Dokładnie zgadzam się z diagnozą pana redaktora. To nas tym bardziej boleśnie uderzyło, bo bym powiedział, widzieliśmy zmianę. No, zgoda na ekshumację, tak, oczywiście punktową na razie, ale to była zmiana tej polityki, która polegała na całkowitej blokadzie przez pewien czas jakichkolwiek działań ekshumacyjnych. Stąd ta decyzja prezydenta Zełenskiego była kompletnie niezrozumiała. Ja nie chcę doradzać prezydentowi Nawrockiemu, czy on ma dzwonić, czy powinien czekać na telefon. Raczej w tej sytuacji to druga strona, ta strona, która podejmuje działanie, które jest niezrozumiałe i boleśnie odebrane, bo tak jest dokładnie w tym przypadku, przez polską stronę, to moim zdaniem prezydent Zełenski powinien wykonać ten telefon.
1: Spodziewa się pan takiego ruchu ze strony ukraińskich władz?
0: Ja go oczekuję. Bo uważam, że to jest jedyna możliwość, bym powiedział, tego, żeby ta sytuacja nie eskalowała. Tak oczekuję, że prezydent Zełenski zmieni swoją decyzję i oczywiście najlepiej, gdyby ją przekazał osobiście, co do formy już nie będę tutaj podpowiadał.
1: No dobrze, to przejdźmy do traktatu polsko-brytyjskiego o obronności. Ale nie tylko. Kwestie obronności, bezpieczeństwa. Tam też się pojawiały kwestie energetyczne. Keir Starmer podpisał go w środę z premierem Donaldem Tuskiem. No a prezydent Nawrocki, jak to ma już chyba w zwyczaju, to jest jego taka polityka, no, zakwestionował całą sprawę. On się domagał od rządu, dlaczego nie przedstawił rząd mu tej kwestii wcześniej, tak? Nie miał briefu, jak to się niektórzy wyrażają.

0: No ale czy to są kompetencje w ogóle prezydenta?
1: To są w ogóle jakieś wolne żarty. Traktat polsko-brytyjski był omawiany na komitetach bezpieczeństwa, gdzie są przedstawiciele prezydenta. Więcej, wiceminister spraw zagranicznych poinformował prezydenta. Poinformował, bo był upoważniony przez rząd, przekazał tą informację.
0: Po trzecie, w ostatniej chwili, mówi strona prezydencka. W ostatniej chwili wiceminister
1: ale przecież na komitecie przedstawiciele prezydenta ten dokument był dyskutowany od wielu miesięcy. Problem na czym polega? To nie o to chodzi, że prezydent nie miał informacji, bo pan prezydent mija się z prawdą. Miał informacje, chyba że mu jego współpracownicy nie przekazują wiadomości. To jedno zdanie. Problem polega na tym, że prezydent próbuje wchodzić nie w swoje kompetencje. Prezydent nie odpowiada za politykę zagraniczną. Za nią odpowiada rząd. O tym mówi konstytucja. To rząd negocjuje tego typu traktaty. Tu zachowano pełną kindersztubę, że w posiedzeniach, na których dyskutowano szczegóły, uczestniczył przedstawiciel prezydenta. Jak ja dzisiaj słyszę, że pan prezydent uważa, że za niską rangą mu ktoś przekazał tę informację, bo tylko wiceminister, że za krótko, chociaż od wielu miesięcy dokument był dyskutowany, to przepraszam, to ja powiem jedną rzecz panu prezydentowi. Niech się pan wstydzi, jeżeli pan tego dokumentu nie podpisze. Ten dokument to kolejna polisa bezpieczeństwa Polski. Tam są zapisy o współpracy przemysłów obronnych, o wspólnych ćwiczeniach żołnierzy polskich i brytyjskich na polskiej ziemi. Tam są rzeczy związane ze współpracą na przykład wywiadowczą, z której Brytyjczycy słyną. Brytyjczycy słyną także ze swojego przemysłu zbrojeniowego. Brytyjskie czołgi Challenger, jedne z najlepszych na świecie. Bardzo, bym powiedział, nowoczesna broń i w obszarze flotyli morskiej i sił powietrznych i sił lądowych. Umowa mówi o transferze technologii. No, jak ja słyszę takie argumenty, po kolejny, który się pojawił, już raz się zawiedliśmy na gwarancjach Brytyjczyków w 1939. No to przypomnę nie wydarzenia sprzed za chwilę 100 lat, tylko wydarzenia sprzed kilkunastu miesięcy, gdzie holenderskie myśliwce zestrzeliwały ruskie drony nad polskim niebem, a namierzały je niemieckie systemy radiolokacyjne. Tak, chcemy współpracować z naszymi sojusznikami, z państw europejskich NATO, bo chcemy uzupełnić
0: ten wątek traktatu obronności między Polską a Wielką Brytanią. Co jeśli prezydent Nawrocki nie podpisze tego? Nie ratyfikuje tej umowy międzynarodowej. Co wtedy?
1: Panie doktorze, nie pójdę w tą analizę, bo uważam, że to jest zdrada stanu. No, nie sądzę, żeby ktokolwiek, który mówi, że chce reprezentować Polskę, Polaków, bezpieczeństwo Polski, mógł taki dokument nie podpisać. Ja zakładam, że chcę w to wierzyć, że po prostu współpracownicy prezydenta znowu go nie poinformowali. Tak już było w przeszłości. Słynna sprawa MIG-ów, gdzie też na Komitecie Bezpieczeństwa Rządowym byli przedstawiciele prezydenta i prezydentowi nie przekazali. Jestem przekonany, że prezydent przeprosi za zamieszanie, które spowodował. Powie, który z jego współpracowników nie przekazał mu tej informacji. I na koniec jeszcze jedna uwaga. My żyjemy w XXI wieku, w systemie demokracji parlamentarnej. Prezydent to nie król, któremu na kolanach ktoś ma w zębach jakieś dokumenty przynosić. No wolne żarty.
0: Chociaż czasem ma się wrażenie, że chciałby właśnie taki ustrój wprowadzić, a co najmniej prezydencki.
1: Ale ten ustrój nie jest w interesie Polski i Polaków.
0: Panie senatorze, ostatnia kwestia, ustawa o statusie osoby najbliższej, przeszła ustawa przez Sejm. No i co dalej? Tu znowu się kłania prezydent Nawrocki, bo już są zapowiedzi, że nie podpisze tej ustawy, że to jest takie wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, mówi pałac prezydencki.
1: Po pierwsze, pan prezydent w kampanii powiedział, że ją podpisze. Właśnie ustawy, która ma regulować status osób najbliższych. Po drugie, status osoby najbliższej nie ma nic wspólnego z małżeństwem. Żeby podsumować najprostsze rzeczy, nie ma tam automatycznej wspólności majątkowej, nie ma dziedziczenia ustawowego, nie ma zachowku, nie ma zwolnienia, nie ma także z reprezentacji partnera automatycznej. Co jest? No jest możliwość uzyskania informacji medycznej o stanie zdrowia partnera. Jest także możliwość wspólnego rozliczenia podatków, ale w ograniczonym zakresie. Jest możliwość także reprezentacji partnera, ale do tego też potrzebny jeszcze jeden dokument. I uwaga, bardzo ważna informacja. Nie ma tam absolutnie żadnych uprawnień związanych z dziećmi. Czyli nawet jak jeden z tych partnerów miał dziecko z wcześniejszego małżeństwa, już nie mówię mówiąc o adopcji, bo ci, którzy to opowiadają, to kłamią i herezję opowiadają. Dlatego status osoby najbliższej zdecydowanie się różni od związku małżeńskiego, chociażby forma jego zawarcia przez

0: notariuszem i jedna informacja. My musimy o jednej rzeczy pamiętać. W Polsce żyje około 2 milionów osób w związkach nieformalnych. Osoby w związkach jednej płci to około 1/10 tego, 200 tysięcy. A 1 800 000 to są osoby, które nie zawarły związku małżeńskiego z różnych względów. I one też z tych przepisów będą mogły korzystać. I my się nie możemy odwracać
1: tyłem. A czy macie jakiś plan B, jeśli będzie weto Nawrockiego w tej sprawie?
0: Panie doktorze, ja uważam, że dywagowanie o planie B przed ostateczną decyzją prezydenta...
1: Tylko to, wie pan, że już są takie...
0: Ale nie ułatwiajmy prezydentowi.
1: Są takie zapowiedzi już konkretne,
0: ja oczekuję, że pan prezydent wyjdzie i powie, dlaczego 2 miliony Polek i Polaków żyjących w tych związkach. Tak jak powiedziałem, 90% tych związków to związki nieformalne osób innej płci. Państwo udaje, że ich nie widzi. Nawet tej umownej informacji medycznej nie mogą zasięgnąć, jeżeli partner nagle wyląduje w szpitalu. To niech się prezydent z tego tłumaczy. A może, nadzieja umiera ostatnia, to może jeszcze prezydent zrozumie swój błąd i tak po ludzku mu będzie wstyd, że kłamał w kampanii, mówiąc, że podpisze ustawę regulującą no, status bardziej, osoby
1: że,
0: najbliższej.
1: Tym bardziej, że już kończąc cały wątek, tym bardziej, że Katarzyna Kotula z Lewicy była u prezydenta i to też dzisiaj mówiła i też mówiła, że nie ma obiekcji aż takich z pałacu.
0: Panie doktorze, tych spotkań było niejedno, a więcej. Więc dlatego po raz kolejny ja zgadzam się z tą diagnozą, że prezydent trochę tak jakby miał poczucie, że jest niezauważany. Robi bałagan w domu jak małe dziecko i krzyczy to ja, żeby rodzice na niego zwrócili uwagę. Tylko, że rodzice w tym przypadku, czyli polskie społeczeństwo, za głowę się łapią, co ten umowny polityczny brzdąc nam w kraju wyczynia.
1: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Kamil Szewczyk, który wróci do państwa o 17:33 z kolejnym gościem i kolejnymi politycznymi tematami, a teraz przyjrzymy się temu, co wydarzyło się na świecie.
2: Światopogląd.
3: A w naszym studiu już jest Wojciech Cegielski. Wojtku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Przed nami kilka ważnych wydarzeń z perspektywy świata. Zaczynamy od nocy i od tego, co stało się w Rumunii. Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu nad Dunajem. 2 osoby zostały ranne. Co dokładnie wiemy o tej sytuacji?
4: To był rosyjski dron wystrzelony w czasie nocnego ataku na Ukrainę. Rosyjskiego ataku, rzecz jasna, spadł na dach 10-piętrowego bloku w Gałaczu, czyli w takim dużym mieście rumuńskim, blisko granicy z Ukrainą i Mołdawią. Po uderzeniu była eksplozja, był pożar. Rumuńskie służby mówią o 2 lekko rannych osobach, a 70 osób zostało ewakuowanych.
5: Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że dron naruszył przestrzeń powietrzną kraju podczas kolejnego rosyjskiego ataku na cele w ukraińskim regionie Odessy. Maszyna była śledzona przez radary, a do akcji poderwano 2 myśliwce F-16 oraz śmigłowiec wojskowy. Załogi otrzymały zgodę na zastrzelenie celu, jednak dron rozbił się zanim doszło do interwencji w bezpiecznym miejscu. Według służb cała głowica bojowa drona eksplodowała po uderzeniu w budynek.
4: I tak relacjonował to nasz korespondent Piotr Piętka. Najważniejsze jest to, że to nie był upadek fragmentu drona gdzieś na polu. Dron trafił w budynek mieszkalny w kraju, który jest członkiem NATO. No i według rumuńskiego Ministerstwa Obrony był to pierwszy taki przypadek w Rumunii, kiedy dron uderzył w gęsto zaludniony teren i ranił ludzi.
3: I to też nie stało się w próżni, bo chwilę wcześniej Ukraińcy mówili o rosyjskich dronach w obwodzie odeskim blisko Rumunii. Dlaczego akurat ten rejon jest tak narażony na, no nie wiem, czy można to tak nazwać, tego typu incydenty?
4: No bo po drugiej stronie Dunaju są ukraińskie porty, to najważniejszy w Izmaju w obwodzie odeskim na przykład. No i to jest duży punkt przeładunkowy, przez który Ukraina wypycha zboże i inne towary w czasie, gdy, przepraszam, na Morzu Czarnym, no nie jest zbyt bezpiecznie. Rosja od wielu miesięcy uderza w tę infrastrukturę właśnie. Dron leci na ukraiński port, no ale granica jest tam bardzo blisko, no i czasem to jest kilkanaście kilometrów. No i teraz, jeśli rosyjski dron traci kurs, jeśli działa zakłócanie, jeśli jest walka elektroniczna, to on może wejść w przestrzeń Rumunii. Rumuńskie radary go widziały, wojsko poderwało 2 myśliwce i śmigłowiec. Piloci mieli zgodę na zestrzelenie celu, gdyby zagrożone było życie, no albo mienie, no ale okazało się, że zanim go zestrzeli, to ten dron uderzył. Rumunia ma już prawo strzelać do dronów w czasie pokoju, ale do tej pory jeszcze tego nie zrobiła.
3: No ale można by było też tak pomyśleć a propos tej sytuacji, że jeden dron po prostu zabłądził. Natomiast ja się zastanawiam, ile takich sytuacji, ile takich wydarzeń, incydentów, jak moglibyśmy to nazwać, w Rumunii było do tej pory.
4: No to nie jest jeden dron, to rumuńskie Ministerstwo Obrony mówi, że od początku rosyjskich ataków na ukraińskie porty nad Dunajem rosyjskie drony naruszyły rumuńską przestrzeń powietrzną 28 razy. Do tego Rumunii 40

0: 7 razy znajdowali na swoim terytorium fragmenty dronów. I to są liczby, które zmieniają charakter tego wszystkiego. No bo jeden incydent można tłumaczyć błędem. 28 naruszeń to już stały problem na granicy kraju natowskiego. Rumunia żyje z tym od dawna, no tylko tym razem dron nie spadł gdzieś w pole, no ale na blok.
1: No i Sojusz Północnoatlantycki też zdaje się, że żyje z tym od dawna. No bo jak wygląda ta sytuacja tak szerzej w NATO? Bo biorąc pod uwagę nasz przykład, nasze krajowe podwórko, mieliśmy jesienią zeszłego roku bardzo poważny incydent przecież w Polsce.
0: Dokładnie. W nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku 19 obiektów weszło w polską przestrzeń powietrzną podczas dużego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Polska zestrzeliła wtedy, jak pamiętamy, te, które uznano za zagrożenie przy wsparciu sojuszników z NATO. Polski premier Donald Tusk wtedy mówił o prowokacji na dużą skalę. Polska uruchomiła artykuł 4 traktatu NATO, czyli konsultacje sojusznicze. Były też sygnały, że część trajektorii mogła prowadzić w stronę Rzeszowa, czyli do głównego węzła pomocy wojskowej dla Ukrainy. Tego do końca publicznie nie rozstrzygnięto, no ale sam fakt był wtedy bez precedensu. Państwo NATO strzelało do rosyjskich dronów nad swoim terytorium. Ale to nie jest tylko Polska i nie jest to tylko Rumunia. Mamy całą serię zdarzeń od końca marca do maja w Finlandii, Estonii, na Łotwie, na Litwie. Drony wlatywały w przestrzeń państw NATO, spadały w polach, wywoływały alarmy w Wilnie, w Helsinkach, a jeden na Łotwie uszkodził nawet zbiorniki przy magazynie ropy. A 19 maja całkiem niedawno myśliwiec na to zestrzelił podejrzany dron nad Estonią, czyli to nie jest tylko Polska i nie jest tylko Rumunia.
1: To a propos Rumunii, powiedzmy jeszcze jasno, jaki status wojskowy ma Rumunia, no bo to nie jest kraj na uboczu.
0: Rumunia jest w NATO od 2004 roku, jest oczywiście też członkiem Unii Europejskiej i ma około 650 km granicy lądowej z Ukrainą, czyli dużo. Leży przy Morzu Czarnym, więc dla NATO jest to część południowo-wschodniej flanki. No i na terytorium Rumunii jest amerykański system obrony przeciwrakietowej. Jest też duża baza amerykańska nad Morzem Czarnym. Teraz po wycofaniu części sił Stanów Zjednoczonych w Rumunii zostało około 1000 amerykańskich żołnierzy, a stała obecność sojusznicza wszystkich żołnierzy z krajów NATO to jest około 3500 wojskowych razem z Amerykanami. No i jest też natowska grupa bojowa w Rumunii z Francją jako państwem, które dowodzi tąże grupą. Tam są żołnierze właśnie z Francji, ale oprócz tego z Belgii, z Luksemburga, no i z Hiszpanii.
1: I domyślam się, że Rumunia w takim razie może też zażądać reakcji NATO. Słyszałem o tym, że jest możliwość na przykład wniosku o uruchomienie artykułu 4 Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale co realnie może się w takim razie stać?
0: Artykułu 4, czyli dokładnie tego samego, który Polska wtedy uruchomiła, konsultacje. To jest taki ostatni dzwonek przed artykułem 5, czyli przed odpowiedzią militarną. Rumunia już poprosiła NATO o szybsze przekazanie zdolności antydronowych, sprzęt, to jest także kwestia szkolenia żołnierzy, no bo Rumuni mówią, że ten lot drona to jest poważne naruszenie prawa międzynarodowego. Tak mówi rumuńskie MSZ. Oczywiście to nie musi wszystko oznaczać, że NATO uzna to za celowy atak Rosji na Rumunię, bo tutaj hipotez może być bardzo dużo i pewnie ich nie rozstrzygniemy. Czy to była celowa prowokacja, czy rzeczywiście były jakieś zakłócenia i ten dron zabłądził, to jest w zasadzie nie do sprawdzenia, biorąc pod uwagę, jak bardzo Rosja chce współpracować z organami międzynarodowymi. Tu jest cytat albo ironia, bo w radiu nie wszystko widać. Na pewno najpierw będzie dochodzenie. Będzie badana trasa drona, będzie badany typ drona, zapis radarowy, odłamki, miejsce startu. No i NATO jak zwykle rozdziela tutaj dwie rzeczy. Naruszenie terytorium oraz intencje, z jaką ten dron został wystrzelony. Co zatem może stać się praktycznie? Może być więcej radarów w Rumunii, może być więcej dyżurów myśliwców, więcej zestawów antydronowych, jaśniejsze zasady strzelania do dronów. No ale problem polega na tym, że taniego drona nie opłaca się zawsze zestrzeliwać drogą rakietą. Mieliśmy, pamiętasz, dyskusję na ten temat również w Polsce po tym ataku z jesieni 2025 roku. NATO musi budować no, taką tańszą obronę. Działka, systemy walki elektronicznej, drony przechwytujące. To jest wojna za kilka tysięcy dolarów przeciw obronie za setki tysięcy albo miliony, więc tutaj też to jest bardzo istotny czynnik.
1: Czyli z jednej strony mamy wojnę na Ukrainie, mamy wojnę, którą wywołała Rosja, ale jej odpryski już są w mieszkaniach ludzi w Rumunii. To taka smutna konstatacja.
0: Tak, i dlatego ten obraz jest bardzo mocny, bo nie mówimy o jakiejś mapie sztabowej, mówimy o dachu bloku, o dziecku zabranym do szpitala, o 70 osobach, które wyprowadzane były nocą ze swoich mieszkań. Rosja atakuje Ukrainę, no ale ryzyko ponoszą też państwa graniczne NATO. Rumunia, Polska. Rumunia przez wiele miesięcy miała odłamki na polach, no a dziś ma uszkodzony blok.
1: To kolejny temat przed nami, tym razem Strefa Gazy, czyli przenosimy się na Bliski Wschód. Benjamin Netanyahu, premier Izraela, mówi, że polecił wojsku zwiększyć kontrolę nad Strefą Gazy do 70%. 70%. Ja się zastanawiam, co ta liczba ma oznaczać w praktyce.
0: To oznacza przesuwanie izraelskiej kontroli coraz głębiej w głąb właśnie Gazy. Ten rozejm z października ubiegłego roku, który zakończył ten dwuletnią wojnę, zakładał

0: zakładał tak zwaną żółtą linię. Za nią izraelskie wojsko miało kontrolować około 53% strefy Gazy, czyli po prostu no, w praktyce poszerzyć trochę granice Izraela. Dzisiaj de facto kontroluje już około 64%, czyli po tym rozejmie wojsko znowu wchodzi w głąb Gazy, no a Netanyahu mówi, że teraz będzie kontrolowało 70%. Co to oznacza dla Palestyńczyków? Mniej miejsca do życia, po prostu. W Gazie są ponad 2 miliony ludzi, wielu mieszka w namiotach, w zniszczonych budynkach. No im więcej terenu przejmuje izraelska armia, bo dodajmy na ten teren nie wolno wchodzić cywilom, tym bardziej ludność cywilna jest ściśnięta przy samym wybrzeżu.
1: Czyli tak czy inaczej powiększa to dramat ludności cywilnej. Dokładnie w strefie tak. Gazy. Ale Izrael mówi, robimy to, bo Hamas wrócił. Hamas odbudowuje swoje siły. Na ile to są prawdziwe argumenty ze strony izraelskiej?
0: No Hamas został bardzo mocno pobity, by tak powiedzieć, no ale nie zniknął. No i to jest sedno tego wszystkiego. Hamas w ostatnich tygodniach zaciska kontrolę nad Gazą, odbudowuje oddziały, produkuje broń. Pamiętam, kiedy jesienią tamtego roku byłem właśnie w Izraelu i rozmawiałem z wojskowymi ekspertami, oni mówili mniej więcej coś takiego. Izrael w czasie tej wojny, to znaczy Hamas przed wojną w Gazie miał około 30 tysięcy bojowników. W czasie wojny, w ciągu pierwszych jej miesięcy, Izrael zabił 20 tysięcy, czyli zostaje 10 tysięcy bojowników. Teraz Hamas ma 20 tysięcy bojowników, bo jak ci zabiją żonę, matkę, ojca, męża, dzieci, to idziesz walczyć po stronie Hamasu. Stąd Hamas ma nowych bojowników. I to już nie jest oczywiście ta sama armia Hamasu, co przed wojną. To jest bardziej siatka partyzancka, ale to jest także policja, kontrola ulicy. No ale dla Izraela to wystarczy, że mówić, że się nie cofniemy, no bo Hamas wróci.
1: Dodajemy tutaj coś jeszcze, czy otwieramy tak króciutko na koniec trzeci temat?
0: Otwórzmy ten trzeci temat, chociaż wszyscy już, mam wrażenie, są zmęczeni.
1: Trochę tak. Ja czytając też zapowiedź tego tematu, który będziemy tutaj poruszać, który będziesz wyjaśniał, no tak myślałem, że będzie jakiś trwały pokój, ale tu się okazuje, że USA i Iran są według mediów blisko przedłużenia rozejmu o 60 dni.
0: Czyli będzie pokój, będzie pokój albo nie będzie pokoju. Negocjacje w sprawie porozumienia USA z Iranem, które miałyby zakończyć tę wojnę, trwają. Donald Trump raz mówi, że już są bardzo blisko, potem mówi, że warunki Iranu są nie do zaakceptowania i tak się to toczy. Przedłużenie rozejmu o 60 dni to jest czas dla obu stron. Po prostu obie strony chciałyby kupić czas, żeby... No, wiemy, że są bardzo trudne tematy w dyskusji, jak choćby kwestia programu atomowego, gdzie obie strony się absolutnie ze sobą nie zgadzają. W związku z tym te 60 dni jest potrzebne po to, żeby na przykład... Jeśli to oczywiście prawda, bo nie znamy oficjalnego zapisu, on też nie został opublikowany, jeśli w ogóle jest. To są na razie przecieki medialne. W czasie tych 60 dni na przykład miałby ruszyć ruch przez cieśninę Ormus, czyli uspokoiłaby się sytuacja na rynku ropy, na rynku gazu i na rynku nawozów, który jest bardzo istotny. Po to miałoby być te 60 dni rozejmu, ale jak to w sprawach związanych z Donaldem Trumpem, zobaczymy.
1: To prawda, musimy tutaj poczekać, a też ta sytuacja na Bliskim Wschodzie przynosi cały czas to nowe wydarzenia w zasadzie co chwilę. Wojciech Cegielski te informacje prosto ze świata państwu przedstawił.
0: Dziękuję.
1: Bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pracownik PGZ miał szpiegować na rzecz obcego państwa. Podejrzany trafił do aresztu. To niedopuszczalne, tak rosyjski atak na blok w Rumunii, komentuje szef polskiego MSZ. Bukareszt wydalił rosyjskiego konsula. Strażacy dogaszają wielki pożar lasu pod Warszawą. Służby z niepokojem patrzą w niebo. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Miał szpiegować na rzecz obcego państwa. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla pracownika Zakładu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Do jego zatrzymania doszło w środę, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Służba Kontrwywiadu Wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadziła operację zatrzymania, przekazania do dyspozycji prokuratury. Sąd w dniu dzisiejszym postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu, obcego państwa, ze szkodą dla naszej ukochanej ojczyzny.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa zrzesza dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego i nowych technologii. Polska jest solidarna z Rumunią, tak po uderzeniu rosyjskiego drona w blok mieszkalny na wschodzie kraju, mówi szef MSZ. Radosław Sikorski potępił rosyjski atak jako niedopuszczalny. Dodał, że nadal musimy odstraszać Rosję.
3: To oznacza, że Rosja jest nadal zagrożeniem i to oznacza, że musimy budować nasze zdolności antydronowe, nasze zdolności do odstraszania. Słyszę na razie w mediach, że Rumunia może zamknie konsulat rosyjski w Konstancy. To by oznaczało, że idzie naszym tropem, przypominam, przy tego typu działaniach rosyjskich zamykałem po kolei rosyjskie konsulaty w Poznaniu, Krakowie i Gdańsku.
1: Rosyjski dron uderzył w budynek w mieście Gałacz, kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby. Rumuńskie władze podjęły decyzję o wydaleniu rosyjskiego konsula generalnego z Konstancy. Sytuacja pożarowa pod Wołominem jest dynamiczna. Służby z niepokojem patrzą w niebo. To za sprawą wzmagającego się silnego wiatru. W najgorszym scenariuszu może on rozdmuchać stłumiony ogień na obszarze 300 hektarów.
4: Służby wykorzystują każdą minutę względnego spokoju. Premier Donald Tusk, który pojechał na miejsce akcji gaśniczej, podkreślił, że ostateczny sukces akcji zależy teraz głównie od kaprysów aury i zdyscyplinowania mieszkańców.
5: W tej chwili nie ma bezpośredniego zagrożenia, no też zawsze dmuchamy na zimno i nadal będę zawsze prosił w takich sytuacjach, słuchajcie, straży pożarnej i policji.
4: Aby skutecznie stawić czoła żywiołowi podczas wiecznego popołudnia, na pogorzelisko kierowane są nowe obwody gaśnicze, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
6: Zadysponowaliśmy również na teren akcji jeszcze dodatkowo 3 moduły GFFF oraz jedną kompanię gaśniczą, które pojawią się w najbliższych godzinach po to, by zamienić te zmęczone siły i środki, które pracowały całą noc.
4: Walkę z pożarem z powietrza wspierają śmigłowce, w tym Black Hawk i dromadery. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Niższe ceny na stacjach co najmniej do 15 czerwca. Rząd przedłużył termin obowiązywania pakietu paliwowego i cen maksymalnych, który łagodzi efekty konfliktu na Bliskim Wschodzie. Efekty programu ceny paliwa niżej są widoczne gołym okiem, mówi rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna.
7: Od wielu tygodni Polska ma jedne z najniższych cen paliw w całej Unii Europejskiej. Dzięki pakietowi CPN ceny paliw są niższe średnio o złotówkę lub nawet złoty 20 na litrze. Decyzja o ewentualnym przedłużaniu funkcjonowania pakietu CPN będzie podejmowana co dwa tygodnie. Dynamika sytuacji geopolitycznej jest dziś zbyt duża, by podejmować decyzję w sprawie pakietu CPN na całe wakacje.
1: Znamy już ceny paliwa na weekend. Od poniedziałku do poniedziałku za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 5 groszy. Benzyna 98 może maksymalnie kosztować 6,63 za litr, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 34 grosze. Młodzież zabrała głos w sprawie rozwiązań, które mają pomóc w ochronie najmłodszych w dobie nowoczesnych technologii. To za sprawą rządowo-młodzieżowych konsultacji Cyfrowa Przyszłość Młodzieży. Ich uczestnicy zwracali uwagę m.in. na konieczność edukacji i współpracy z młodym pokoleniem.
8: Można wprowadzać różne warsztaty psychologiczne czy jakieś przedmioty w szkole, które pomagają sobie radzić z emocjami, żeby dziecko nie pakowało te emocje w social media. Warto, żeby firmy technologiczne były pociągane do odpowiedzialności za to, jakie są u nich treści.
9: ChatGPT i to, że dzieci z niego korzystają, sprawia, że wśród młodszych użytkowników zanika podstawowa zdolność do formułowania komunikatów pisanych, do myślenia krytycznego. Uważam, że to też jest coś, na co

0: powinniśmy zwrócić uwagę.
1: Konsultacje Cyfrowa przyszłość młodzieży w Kancelarii Premiera to część prac nad projektem zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Mają też pomóc w wypracowaniu odpowiednich regulacji w sprawie korzystania przez najmłodszych z mediów społecznościowych.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do wieczora przeważnie pogodnie, opady deszczu możliwe jedynie na Suwalszczyźnie i tam najchłodniej do 16 stopni w centrum, 21 do 26 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju silny.
3: A my mamy już prawie 6 minut po godzinie 17. Dzisiaj 29 dzień maja, to jest piątek i teraz przed nami w Polskim Radiu 24 tematy prosto z regionów naszego kraju.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Ponad 800 strażaków wciąż walczy z pożarem, który wybuchł wczoraj po południu na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Służby jednak uspokajają. Sytuacja jest opanowana, a strażacy głównie dogaszają teren. Na miejscu jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Powiedz, jakie są najnowsze informacje w tej sprawie?
5: Właśnie dosłownie przed chwilą zakończył się briefing służb po posiedzeniu sztabu kryzysowego. No i okazuje się, że była przez chwilę sytuacja dość niebezpieczna, ponieważ pojawiło się nowe zarzewie ognia. Było to mniej więcej godzinę temu. Na szczęście służbom udało się ogarnąć ten teren. Wzięli, ugasili to zarzewie. No i teraz zabezpieczają ten obszar po to, żeby ten pożar na nowo się tam nie wzniósł i po prostu nie spowodował dalszych szkód. Jeśli chodzi o pozostały teren, no to nadal tutaj strażacy podtrzymują, że sytuacja jest opanowana. Głównie trzeba się skupić na dogaszaniu terenu. I tutaj możemy trochę posłużyć się przykładem Puszczy Solskiej. Gdy to dogaszanie zajęło kilka dni, tutaj najprawdopodobniej będzie podobnie, bo zresztą teren jest bardzo podobny. Są tutaj torfowiska, są lasy w dużej mierze niestety iglaste i tam, gdy mieliśmy Puszczę Solską, no to ci strażacy musieli metr po metrze przechodzić teren i sprawdzać po kolei, co tam się pod tą ziemią jeszcze może znaleźć w postaci oczywiście potencjalnego ognia. I to o to właśnie pytałam Karola Krocia z Państwowej Straży Pożarnej, który mówił, że właśnie bardzo podobnie do Puszczy Solskiej będzie wyglądało dogaszanie tutaj ognia.
6: W tych miejscach bardziej niedostępnych, ale też ukrytych, gdzie strażacy muszą po prostu dotrzeć na pieszo, rozciąć pień, przerzucić konar i po przegarnięciu takiego starego pnia, czy odkopaniu go wręcz, tam są w stanie ręcznym takim przyrządem gaśniczym zalać chociaż małą ilością wody.
5: Podsumowując to, co też usłyszeliśmy na sztabie po sztabie kryzysowym, to troszeczkę można jednak z trudem, z dużą ostrożnością stwierdzić, że sytuacja jest rozwojowa i opanowana jednocześnie, no bo mogę tutaj się powołać na to, że są dość silne porywy wiatru, no i wygląda na to, że właśnie to zdecyduje o najbliższych godzinach i o tym, czy ten ogień jeszcze się na nowo pojawi, czy też go nie będzie. Pytałam też o potencjalne straty wśród Państwowej Straży Pożarnej i tutaj usłyszałam, że jeśli o nich chodzi, to takich strat nie ma. Nieco inaczej jest w przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej, bo tutaj przyszedł raz do mnie Dominik Borkowski z OSP Turze. To jest miejscowość, która znajduje się tutaj w okolicy. Oni od samego początku walczyli z żywiołem. Mieli taką zabytkową Tatrę, która liczyła ponad 50 lat. To wóz bojowy, który uczestniczył całą noc w akcji. No i dzisiaj przyniósł mi, można powiedzieć, bardzo złe informacje, bo okazało się, że ten wóz spłonął dziś nad ranem.
7: Wyjechaliśmy do pożaru, gasiliśmy dalej przez całą noc. O godzinie 8 rano nasz pojazd niestety dostał samozapłonu, uległ uszkodzeniu, spaliła się cała przednia część, komora silnika i nasz pojazd już nie jest w stanie dalej uczestniczyć w akcji gaśniczej. Był to stary pojazd, była to Tatra 148 z 1973 roku, która cały czas jest w podziale bojowym u nas na jednostce 97 roku.
5: Jeśli chodzi o takie, powiedziałabym, pozytywne aspekty tego, co możemy tutaj zobaczyć, to widać ogromną mobilizację wśród mieszkańców. W pobliskiej szkole, dosłownie kilkaset metrów od miejsca, w którym jestem, są przygotowywane specjalne posiłki dla służb, no i stworzono też taki kącik, w którym oni mogą odpocząć. Opowiadała nam o tym Alicja Kowalska z tej szkoły.
0: Mają też przygotowane miejsce do spania na hali sportowej. To już zorganizowała Warszawa. Mamy łóżka polowe na ponad 120 osób, więc będą tutaj na pewno odpoczywać. Węzeł sanitarny. Na bieżąco gotujemy. Wszyscy ludzie dobrej woli, mieszkańcy, rodzice, nauczyciele, wszyscy, którzy mogą nam pomóc, pomagają.

0: Sąsiednie gminy dowożą nam różne rzeczy, oczywiście powiat, starostwo i to wszystko współpracuje.
1: Wczoraj prewencyjnie Straż Pożarna zdecydowała o ewakuacji ponad 40 osób z dwóch pobliskich miejscowości. I tutaj najnowsze informacje są takie, że ci mieszkańcy wrócili do swoich domów, a jeśli będzie potrzebna ewakuacja, to mają to zrobić na własną rękę.
2: I to, co najważniejsze chyba w obliczu tego pożaru, to, że został opanowany. Tutaj chyba się zgodzimy.
1: Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że widzieliśmy, co się działo w Puszczy Solskiej i ta sytuacja była naprawdę dynamiczna.
2: To prawda. Dagmara Kędzior te informacje dla Państwa zebrała. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia. Przed nami kolejny temat. Na południu Podkarpacia trwa akcja odłowu niedźwiedzi brunatnych. Do tej pory schwytano 8 osobników. My łączymy się teraz z Piotrem Olechniewiczem z Radia Rzeszów. Piotrze, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: I takie pierwsze pytanie, które tutaj się pojawia w sposób naturalny. Dlaczego w ogóle rozpoczęto takie odławianie niedźwiedzi w Bieszczadach?
3: No właśnie, to wszystko jest w pokłosie tego, że do kontaktu z tymi drapieżnikami dochodzi coraz częściej w Beskidzie Bielińskim, w Bieszczadach, tutaj na Pogórzu Sanko-Turczańskim. No wiemy też o śmierci kobiety w miejscowości Płonna, to jest w gminie Bukowsko w ubiegłym miesiącu. I tam naprawdę jest to troszeczkę przyspieszone pokłosie wszystkich tych wydarzeń, ponieważ takie operacje były planowane już od 2018.
2: Piotrze, ja na moment ci przerwę, wejdę w słowo, przepraszam za to, ale spróbujemy się jeszcze raz połączyć, bo mamy dość kiepskie połączenie. Mam nadzieję, że kiedy ponownie będziemy się słyszeli, będzie już lepiej. No czasami takie problemy techniczne się pojawiają. Mam nadzieję, że uda się teraz to wszystko obejść, a temat, o którym rozmawiamy, trzeba przyznać, że jest niezwykle ciekawy i też dotyczący przede wszystkim interesu społecznego, tak myślę, bezpieczeństwa społeczeństwa na danym regionie, w danym regionie również turystów. Piotrze, słyszymy się ponownie, mam nadzieję, że zdecydowanie lepiej niż ostatnio.
3: Miejmy nadzieję, dzień dobry.
2: Słyszę cię bardzo dobrze, no więc kontynuując jeszcze raz, dlaczego rozpoczęto odławianie niedźwiedzi w Bieszczadach?
3: No jest to pokłosie ostatnich wydarzeń z miejscowości Płonna, gdzie niedźwiedź zaatakował kobietę. No niestety ten wypadek zakończył się śmiercią tej kobiety. Natomiast takie plany, jeśli chodzi o odłów tych drapieżników, no to nie jest tylko ostatni rok. Planowane były już w 2018 roku. Na obecną chwilę cała akcja trwała 2-3 dni i z tych planowanych 18 niedźwiedzi, tak jak było wspominane, odłowiono 8. Tutaj jestem świeżo po rozmowie z Łukaszem Lisem z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i on bardzo prosił, żeby podkreślić, że to wszystko dzięki wsparciu Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie ta sytuacja już lata temu została opanowana. Co prawda tamten teren i ilość występujących niedźwiedzi jest dużo, dużo mniejsza, natomiast cała ta grupa, która teraz powstaje, która odławiała te niedźwiedzie, tak na dobrą sprawę uczyła się, jak to robić. Uczyła się właśnie od strażników z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy wsparciu tutaj regionalnych leśników udało się odłowić te 8 osobników, zaobrożować je, zaczipować oraz pobrać od nich materiał biologiczny do dalszych badań i identyfikacji. Można sobie zadać pytanie, po co takie obrażowanie? Do czego ono ma służyć? Bo domyślamy się, że pewnie do jakiegoś monitoringu i oczywiście ten monitoring w tych obrożach jest. Jest to monitoring poprzez GPS-a. Natomiast te obroże mają jeszcze możliwość lokalizowania poprzez radio. To znaczy, jeśli zbliżamy się do takiego osobnika, mamy odpowiednie do tego oprzyrządowanie, między innymi anteny, to w bliskich odległościach jesteśmy w stanie bardzo dokładnie stwierdzić, gdzie taki osobnik się znajduje. No i co dalej? Dalej te osobniki będą monitorowane i będzie sprawdzane tak na dobrą sprawę, czy konkretny osobnik zbliża się do tych ludzkich siedlisk, czy nie. Bo na razie tak na dobrą sprawę to są domysły, ponieważ misia, jak się Państwo domyślają, po futerku poznać się nie da. Więc ma być to taka bardziej dokładna identyfikacja tych problematycznych osobników, które wchodzą w kontakt z człowiekiem.
2: Ach, to z tymi misiami, ale tutaj mówimy tak w sposób delikatny o nich, ale rzeczywiście, kiedy spotka się takiego niedźwiedzia brunatnego, to może się zrobić bardzo poważnie i bardzo niebezpiecznie. Ale a propos samego odławiania, mnie też zastanawia w takim razie, jak ta akcja przebiega w praktyce, no bo domyślam się, że nie jest to prosta sprawa, żeby takiego niedźwiedzia brunatnego schwytać.
3: Nie jest. Jest w to zaangażowane co najmniej kilka osób, bo na miejscu musi być policja, na miejscu musi być lekarz weterynarii, na miejscu

0: musi być pracownik właśnie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No i tutaj już wspomniani przeze mnie leśnicy i pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy wspierają tą akcję, tak? Oni tak na dobrą sprawę dzielą się wiedzą, dzielą się dobrymi praktykami z osobami, tutaj podkreślę, które będą w tej grupie interwencyjnej, która powstaje tutaj w Bieszczadach, powstaje w Beskidzie Niskim i to ta grupa ma być angażowana właśnie w kolejne działania związane z tym, żeby te drapieżniki płoszyć. Natomiast cały czas ustawa czeka na podpis prezydenta, żeby ta grupa interwencyjna mogła być wyposażona w broń na gumowe kule. Założenie jest takie, że jeśli ten drapieżnik, niedźwiedź będzie nagminnie pojawiał się w jakimś miejscu i wchodził w kontakt z człowiekiem, to w takie miejsce ta grupa zostanie zadysponowana. Na razie to jest pomysł, tak? Ten proces ma w ten sposób przebiegać, że ta grupa przyjeżdża na miejsce. Co prawda nie w momencie samej obecności drapieżnika, ponieważ no, jak wiadomo, miś nie poczeka. Tak? Nie można mu powiedzieć, że za chwilę pojawi się tutaj grupa interwencyjna i będzie do ciebie strzelać. No tak to niestety nie działa. Natomiast ta grupa ma się pojawić w tym rejonie i być dostępna po to, żeby w ten kontakt z tym drapieżnikiem wejść. Natomiast no, sam odłów polega tak na dobrą sprawę na podaniu środka usypiającego, pobraniu tego materiału genetycznego. Tam na miejscu jest jeszcze auto ze specjalną klatką, ale to już są robocze szczegóły. Tutaj jeszcze bym chciał dodać jedną rzecz, dlatego że pojawia się taka informacja w przestrzeni publicznej, że jest pomysł na odstrzał tych niedźwiedzi. Takiego pomysłu nie ma, takiego pomysłu nigdy nie było i jedyne, co ewentualnie zostanie zrobione, oficjalnie przez służby oczywiście, to jest eutanazja. Jeśli zostaną wyczerpane wszystkie dotychczasowe dostępne środki, żeby z niedźwiedziem sobie poradzić, żeby odstraszyć go od miejsca, do którego przychodzi żerować albo w którym wchodzi w kontakt z człowiekiem, jeśli te wszystkie środki zostaną wyczerpane i nic to nie da, to zostaną podjęte kolejne kroki. Ale ustawa tutaj ma jasno zapisane, że najpierw muszą być wszystkie prewencyjne środki wyczerpane i następnie można przejść do tych już takich ostatecznych. No i tym ostatecznym krokiem jest właśnie eutanazja.
1: I wydaje się, że to jest to, z czym mamy w tym momencie do czynienia, słuszna droga, tak, żeby te wszystkie kroki prewencyjne wyczerpać i dopiero ewentualnie później kwestia eutanazji wchodzi w grę. Ale na koniec króciutko cię zapytam, jak te działania mogą wpłynąć na branżę turystyczną, bo rozumiem, że to ma uspokoić w pewien sposób sytuację i obawy turystów, ale też co o tej całej akcji sądzą mieszkańcy?
0: Troszeczkę tak. Troszeczkę ma to uspokoić, troszeczkę ma to tak na dobrą sprawę być, to mają być pierwsze kroki do tego, żeby nad tematem pracować, żeby w temacie zacząć działać. Kwestia jest rozległa. Tego się nie da tutaj zawrzeć w 5 czy 10, nawet 15-minutowej rozmowie, ponieważ branża nie mówi jednym głosem. Branża jest bardzo mocno podzielona. Są mniejsze ośrodki, które mówią o tym wprost, że no, mamy problem. Ludzie rezygnują, odwołują rezerwacje. Są duże ośrodki, które też mówią wprost, my mamy full, my mamy do końca sezonu generalnie wszystko zabukowane, tak, więc to jest taka niejednoznaczny komunikat, ale między wierszami da się odczytać, że rozmawiając z branżą, tak na dobrą sprawę problem nie polega na tym, że te niedźwiedzie są, że następuje kontakt z tymi niedźwiedziami, tylko ze sposobem komunikacji w mediach czy w komunikacji z samorządami. Tutaj branża ma problem tak na dobrą sprawę, bo o tym, czy osoby, czy turyści odwołują rezerwację, czy nie, to dowiemy się po sezonie, dowiemy się w październiku, w listopadzie. No tak. A na razie upatrujemy pierwszych działań w tym zakresie.
1: Ja myślę, że wrócimy jeszcze do tego tematu. O tym informuje państwa Piotr Olechniewicz. Bardzo ci, Piotrze, dziękuję. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
0: Dziękuję pięknie i nawzajem.
1: A teraz przenosimy się do Łodzi, bo tam startują juwenalia. Po raz pierwszy imprezę organizują trzy największe uczelnie i miasto nie na terenie miasteczek studenckich. Z drugiej strony łódzcy studenci chcą tanich posiłków w uczelnianych stołówkach. Rozwiązanie popiera też dziekan największego wydziału Uniwersytetu Łódzkiego. Na polskich uczelniach działały jadłodajnie dotowane przez państwo, ale to rozwiązanie zlikwidowano w połowie lat 2000. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski. Michale,

0: dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: To powiedz, jak te szczegóły wyglądają w takim razie?
1: Oczywiście dzisiaj w Łodzi startuje wielkie studenckie święto i Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, a także Uniwersytet Medyczny w Łodzi po raz pierwszy łączą siły i wspólnie razem z miastem organizują koncerty nie na terenie miasteczek studenckich, jak to było do tej pory, a przenoszą się na bałuty, na skwer niedaleko łódzkiej manufaktury. Nowością jest też to, że wstęp na koncerty po raz pierwszy będzie w całości płatny, a dla wielu studentów Łódź nie jest miastem rodzinnym, a przyjazd do stolicy regionu na kilka lat to konieczność najmu mieszkania, co potrafi pochłonąć nawet połowę studenckiego budżetu.
2: 1,5, 2,5 tysiąca.
3: 2 tysiące.
4: A jaka to jest część twojego budżetu?
3: Nie mam budżetu.
4: Ile dzisiaj płacisz? Na przykład, jeżeli chcesz kupić kanapkę w restauracji, kantynie na uczelni.
3: To jest takie 10-15 zł u nas. 20 zł chyba za taki porządny posiłek.
2: Wybór między jedzeniem a edukacją.
1: A na przykład we Francji każdy student ma prawo do pełnowartościowego posiłku za 1 euro. W Polsce dotowane uczelniane stołówki powinny wrócić, ale to wymaga rozwiązań systemowych, o czym mówi mi dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Mariusz Sokołowicz.
5: Te stołówki studenckie są bardzo dobrym rozwiązaniem i ja bardzo optowałbym za tym, żeby wspierać polskie uczelnie, żeby one takie stołówki otwierały. Ale uwaga, dzisiaj w Polsce ta dyskusja znowu, to tak jak z tym panem ministrem mówiącym, że to uczelnie decydują o wysokości wynagrodzenia, ale pomija się to, że pieniądze na wynagrodzenia daje ministerstwo. Tu tak samo. Ministerstwo mówi, przecież rektor może za 1 czy 2 miliony złotych otworzyć stołówkę z tańszym jedzeniem. Tak może, ale minister mówi, że nie ma pieniędzy i nie dosypie.
1: A praca naukowa, zwłaszcza na początku, wcale nie oznacza wielkich pieniędzy, bo dziś minimalne wynagrodzenie dla asystenta na uczelni wynosi nieco powyżej płacy minimalnej, o czym rozmawiałem ze studentem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego Jarosławem Brodeckim.
6: Utrzymanie się faktycznie przy tej wielkiej pasji, bo zazwyczaj jeżeli ktoś już w czasie studiów, czy chce iść na doktorat, chce się zajmować nauką, to jest zazwyczaj wielkim pasjonatem i faktycznie ta pasja czasami daje taką dodatkową energię, żeby tym przeciwnościom stawać, no ale jednak one występują. Często też się mówi o tym, że można iść do pracy i dorabiać, ale na przykład jeżeli ktoś faktycznie działa naukowo jeszcze w okresie studiów, to proszę mi uwierzyć, że zazwyczaj ani nie imprezuje, ani nie robi takich rzeczy, tylko faktycznie intensywnie działa i pracuje naukowo, co pochłania często dużo większą część doby, niż mogą państwo się spodziewać.
1: Tak samo jak juwenalia. I niech się święcą i zobaczymy, czy będzie przełom, jeżeli chodzi o powrót dotowanych, tanich posiłków dla studentów w murach polskich uczelni.
0: To by się zdecydowanie przydało i za to trzymamy kciuki. O tym informuje państwa Michał Dąbrowski. Michale, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Za moment informacje prosto ze świata sportu przedstawię państwu Rafał Bała, który jest już w naszym studiu. Rafale, dzień dobry.
7: Witam serdecznie.
0: Powiedz, jak ty swoje czasy studenckie wspominasz? Miałeś budżet czy nie?
7: Wspominam bardzo dobrze. Budżetu nie było. Bułka z parówką to była codzienność. A tak pamiętam, że jak przechodziłem koło Uniwersytetu Warszawskiego, tam była taka restauracja. Dzisiaj może byśmy powiedzieli jakiś bar mleczny. I takim moim szczytem marzeń to była fasolka po bretońsku. I wiem, że 2 dni w tygodniu było mnie na nią stać, ale te pozostałe dni, no tak przechodziłem się oblizywałem, ale kiedy nadchodziły te dni, to był chyba wtorek i czwartek, no to byłem rzeczywiście najszczęśliwszy.
0: Ja się zrobiłem głodny, ale z jednej strony
7: ale
0: to trudności studenckie, ale z drugiej strony to opowiadasz o tym z dużym uśmiechem. W każdym razie. Teraz sport zagości w Polskim Radiu 24. Rafał Bała zostaje z państwem.
7: A w sporcie inna potrawa, bo truskawki z makaronem to nam się kojarzą raczej z Wimbledonem, ale przede wszystkim z Igą Świątek, która dziś grała we French Open, czyli na swoich ulubionych kortach. Obserwował to Cezary Kuriew. Witam cię, Czarku. No i mecz, o którym się wiele spodziewaliśmy, czyli Iga Świątek kontra Magdalena, rzeczywiście dostarczył dużo emocji?
8: Tak, były emocje, zwłaszcza przed meczem, bo to te zapowiedzi, przypominanie tego, co wydarzyło się w Miami. Tam Magda, która uwielbia grać na twardych kortach i w słońcu pokonała Igę po 3-setowym zaciętym meczu. A dzisiaj na początku na korcie Filipa Szatia, więc w królestwie czterokrotnej zwycięzczyni, były nerwy Igi. Przegrywała 0-2, ale ostatecznie wiemy, że wygrała 6-4, 6-4. Było i dużo pięknych akcji, też były proste błędy, bo to napięcie gdzieś towarzyszyło, no ale no, Iga była szczęśliwa, że ten mecz wygrała.
9: Na pewno pojawiły się

0: jakieś wspomnienia z Miami, ale raczej dzisiaj udało mi się skoncentrować po prostu na sobie. Byłam w swojej takiej bańce i wiedziałam, że to jest jakby najlepsza droga do tego, żeby grać jak najbardziej solidnie. Ale troszeczkę ten mecz, zwłaszcza na początku, potrzebowałam chwili, żeby się odpalić. Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, jakieś drobiazgi.
1: A my nie możemy na razie posłuchać Magdy Linet, która ma pracowity dzień. Jej partnerka to Ukrainka Julia Starodubcewa, więc ta tenisistka, która wyeliminowała Jelenę Rybakinę, rozstawioną z numerem drugim i walczą z parą francuską Elisa Jacome i Tiantsa Rakomanga Rajona. To dziewczyna z Madagaskaru, tam się urodziła. Długie nazwisko, ale też wielkie umiejętności. Na razie 1-1 w setach, bo przegrała Polka i Ukrainka pierwszego seta 3-6, potem 6-4 i teraz prowadzą 2-1, a więc walka tutaj cały czas zacięta. Niespodzianką jest na pewno porażka Karoliny Muchowej, która 3 lata temu grała z Igą Świątek w finale. W półfinale pokonała wtedy Arynę Sabalenkę, przegrała z Jill Teichmann, a więc ze Szwajcarką. 1-6, 5-7, a Teichmann, przypomnę, w drugiej rundzie pokonała naszą Magdalenę Fręch. A my jesteśmy na korcie Filipa Chatrier, główna arena. Nowak Dżokowicz, 39-letni legendarny tenisista, który pobił wszelkie rekordy. 24 wygrane turnieje wielkoszlemowe i on walczy z João Fonseca, a więc 20 lat młodszym, niezwykle uzdolnionym Brazylijczykiem, który ma potężne uderzenia, jest szybki jak błyskawica. 20 lat różnicy, ale to Nowak Dżokowicz, choć prowadził 5-1, potem duże kłopoty, ale wielkim sprytem wygrał pierwszego seta 6-4, teraz prowadzi 5-3 i Nowak Dżokowicz, otworzyła mu się droga, bo nie ma Janika Sinera, nie ma przecież Carlosa Alcaraza, ale są inni wielcy, ewentualnie Christian Ruud w kolejnej rundzie, także musi tutaj Nowak Dżokowicz, marząc o tym, żeby pokonać Fonsekę i dalej rywalizować, stracić jak najwięcej sił, ale wiemy, że on mało gra, rzadko występuje i taki turniej to jest dla niego wielka męczarnia, ale na razie pokaz wielkiej siły i świetnych umiejętności.
2: Cezary Guriew, dziękujemy Ci, Czarku. Prosto z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu. Tymczasem Radosław Frontczak zajął drugie miejsce na trzecim etapie wyścigu kolarskiego dookoła Litwy ze startem i metą w Ucianie. Najszybciej z peletonu finiszował Karl Kurtis z reprezentacji Estonii, a liderem pozostał Włoch Aleksander Konyczew. Zlatan Alomerowicz, serbski bramkarz, który w 2024 roku świętował Mistrzostwo Kraju z Jagiellonią Białystok, podpisał kontrakt z Zagłębiem Lubin. Umowa ma obowiązywać do czerwca 2028 roku. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak przegrali z mistrzami olimpijskimi Szwedami Dawidem Achmanem i Andersem Helwigiem 0-2 w ostatnim meczu grupy A turnieju Beach Pro Tour w Ostrawie. Biało-czerwoni zajęli trzecie miejsce w tabeli.
3: To był sport i Rafał Bała. Dziękujemy bardzo.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Jest reakcja NATO i Komisji Europejskiej. Walka z czasem i żywiołem. Wielki pożar pod Warszawą. Ustawa o statusie osoby najbliższej i ostre słowa w Sejmie.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
6: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
5: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę

0: na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
1: Cicho, wiem.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Mańska skierowała przeciwko Bąkiewiczowi prywatny akt oskarżenia za zepchnięcie ze schodów stołecznego kościoła Świętego Krzyża. Chodzi o sytuację z października 2020 roku, kiedy ogólnopolski strajk kobiet zorganizował w świątyniach w całej Polsce akcję protestacyjną. Wyrok ogłosiła sędzia Marta Pilśnik.
1: W ramach zarzuconych czynów oskarżonego Roberta Bąkiewicza uznaje za winnego tego, że 25 października 2020 roku na schodach prowadzących do kościoła Świętego Krzyża przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 3 w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonym mężczyzną, przy użyciu siły fizycznej sprowadził Angelikę Domańską po schodach, w efekcie czego wyżej wskazana upadła, uderzając głową o chodnik.
0: Wyrok nie jest prawomocny. Robert Bąkiewicz zapowiedział złożenie apelacji. Ponad 420 milionów złotych z unijnych środków trafi do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Z grantów na modernizację i wymianę sprzętu skorzysta ponad 1200 placówek, mówi rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Paweł Florek.
2: Środki trafią przede wszystkim na sprzęt medyczny, z którego mogą korzystać placówki medyczne, w efekcie pacjenci, także na niezbędne prace budowlane czy remontowe oraz na sprzęt IT, który jest niezbędny do tego, żeby prowadzić działalność leczniczą, także w ramach opieki koordynowanej.
0: Dotacja z funduszy europejskich i budżetu państwa pokrywa całość kosztów inwestycji. Placówki POZ nie muszą dokładać środków z własnej kieszeni. Będzie zakaz ruchu dla hulajnóg elektrycznych w parku nad Ochnią w Kutnie. W środę na terenie Zielonej Osi Miasta zdarzyły się dwie hulajnogi elektryczne. W wypadku zginął 52-letni mężczyzna. Prezydent Kutna Mariusz Sikora ogłosił, że w parku nie będzie można korzystać z tego typu urządzeń.
3: W najbliższym czasie bezwzględny zakaz ruchu hulajnogami elektrycznymi od ulicy Troczewskiego do ulicy Sienkiewicza. Nie będzie można tutaj w całym tym parku poruszać się elektrycznymi hulajnogami.
0: W miejscach szczególnie niebezpiecznych w mieście pojawiły się dodatkowe patrole policji. Od przyszłej środy w całym kraju zacznie obowiązywać nakaz noszenia kasku na hulajnogach elektrycznych dla dzieci do 16 roku życia.
4: Tu Polskie Radio 24, już mamy 33 minuty po godzinie 17. Przypominamy, że dzisiaj piątek, czyli początek weekendu. Ale zanim weekend, to jeszcze mamy kilka tematów dla państwa.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: I mimo weekendu, mimo tych takiego lżejszego być może nastroju, my wracamy do tematów politycznych, bo w polityce, jak to zwykle, dzieje się sporo. Wraca też do państwa Kamil Szewczyk, który czeka już razem ze swoim gościem.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Witam ponownie. Kamil Szewczyk jest na łączeniu z nami, senator klubu Nowa Polska Centrum, generał broni Mirosław Różański. Dzień dobry, panie generale.
8: Dzień dobry. Chciałbym tylko dopowiedzieć, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej.
7: Tak, dopowiadamy również. Witam jeszcze raz. Panie generale, zacznijmy od pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Zatrzymany to pracownik zakładu MESCO w Skarżysku Kamiennej, a więc tam, gdzie są produkowane słynne pioruny, gdzie powstają. Pański komentarz na gorąco?
8: Znaczy, sytuację taką, w której oddziaływanie, krótko mówiąc, Federacji Rosyjskiej nie jest kwestią ostatnich dni, tygodni czy miesięcy. Ja chcę przypomnieć chociażby sytuację, kiedy były prace nad likwidacją wojskowych służb informacyjnych, to w komisji likwidacyjnej pana Cęckiewicza pracowała osoba, która dzisiaj jest już od dłuższego czasu zatrzymana i była agentem Federacji Rosyjskiej. Należy w tym momencie spojrzeć na aktywność naszych służb, szczególnie kontrwywiadu wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wojskowego, które podejmują działania, i tego typu zatrzymania nie są też, krótko mówiąc, incydentalne. Puentując, my musimy mieć świadomość, że Federacja Rosyjska ma na terenie naszego kraju czy to uśpionych, czy aktywnych, ale szpiegów, i powinniśmy być mocno wyczuleni, a szczególnie służby, które powinny dbać o nasze bezpieczeństwo.
7: To jeszcze dopytam w tej sprawie, jak poważny to jest problem? Problem agentów, którzy działają na rzecz obcych służb?
8: Panie generale, tak bym odniósł się do tych, którzy czasem podejmują taką dyskusję i się wypowiadają. Ale wracając już do pańskiego pytania. Ta kwestia nie da się, że tak powiem, zamknąć jakimś krótkim stwierdzeniem,

0: jest bardzo poważne lub mniej poważne, bo każda działalność agenturalna szkodzi naszemu bezpieczeństwu. Jest kwestia oczywiście, jak daleko ta osoba była, krótko mówiąc, zorientowana w kwestiach sensu technicznych, czy administracyjnych, czy posiadała wiedzę na temat technologii stosowanej przez, wspomniany przez Pana zakład. Takich informacji na teraz nie posiadam, ale uważam, że nie można tej rzeczy bagatelizować i uważać ją za mało istotną.
1: Przejdźmy do środowego podpisania traktatu obronnego pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, pomiędzy premierem Donaldem Tuskiem a premierem Wielkiej Brytanii, panem Starmerem. Prezydent Nawrocki narzeka, że no, ma pretensje do polskiego rządu wprost, że nie został poinformowany w całej sprawie. Słusznie ma te pretensje według pana?
0: Ja ostatnio słyszałem, że z Sejmu została wysłana konstytucja Rzeczypospolitej panu prezydentowi. I proponowałbym, żeby przeczytał artykuł 126 i 146 i wtedy może będzie łatwiej panu prezydentowi rozumieć kwestię, za co odpowiada rząd, a za co prezydent.
1: Co wtedy? Wyobraża pan sobie w ogóle taki scenariusz, że prezydent Nawrocki nie podpisuje tego traktatu o współpracy militarnej, traktatu o obronności i tam jest wiele innych kwestii jeszcze bardzo ważnych. Nie podpisuje tego traktatu. Pan sobie wyobraża taki scenariusz? I co wtedy?
0: Panie redaktorze, pan prezydent Nawrocki nas zaskakuje swoimi decyzjami, chociażby blokowanie tej pierwotnej wersji regulacji dotyczących SAFE, czy kolejnych ustaw, które znajdują się na jego biurku. I dzisiaj powiem w ten sposób, że jeżeli by doszło do sytuacji takiej, że pan prezydent by nie ratyfikował tego porozumienia, to znaczy, że pan prezydent nie rozumie, czym jest racja stanu. Pan prezydent nie rozumie, na czym polega, krótko mówiąc, budowanie odporności naszego państwa, bo jak pan był uprzejmy zauważyć, ta kwestia, która jest treścią tego porozumienia o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, odnosi się nie tylko do tych kwestii w tytule tego porozumienia, ale to dotyczy również kwestii imigracji, energetyki, rolnictwa, czy kwestii dotyczącej zagrożenia, jeżeli chodzi o kwestie związane z przestępczością. To jest bardzo, że tak powiem, dokument adekwatny do środowiska bezpieczeństwa, w którym się znajdujemy i no, uważam, że to byłoby wysoce, wysoce nieodpowiedzialne, gdyby pan prezydent zdecydował się na taki ruch, czyli nie ratyfikowanie tego porozumienia.
1: Prezydent Nawrocki był niedawno w Szwajcarii i tam nie mógł się nachwalić, pewnie pan też doskonale słyszał, nie mógł się nachwalić tym, jak Polska kładzie finanse na zbrojenia, że inwestuje w polskie bezpieczeństwo. No tu się kłania program SAFE, który zablokował, przypomnijmy, prezydent Nawrocki. Jak pan to komentuje?
0: No, myślę, że w zależności od okoliczności pan prezydent wybiórczo traktuje fakty i je komentuje bądź pozytywnie, bądź negatywnie, nad czym ubolewam, bo jestem przekonany, że gdyby, i jeszcze raz wrócę do tej mojej rekomendacji lektury Konstytucji, została ona zrobiona przez pana prezydenta, przez jego administrację, jego kancelarii, to dzisiaj nasza dyskusja nie toczyłaby się wokół właśnie różnych takich zachowań głowy państwa.
1: W nocy rosyjskie drony uderzyły w blok mieszkalny w Rumunii. To chyba też jest, no to pokazuje, prawda, jak w soczewce to, że program SAFE no, jest potrzebny.
0: O tak, no tak jak wspomniałem, środowisko bezpieczeństwa jest absolutnie, krótko mówiąc, turbulentne i musimy mieć tego świadomość. Kategoria i pojęcie wojny myślę, że musi być mocno zrewidowana, bo oczywiście my używamy takiego pojęcia jak wojna hybrydowa czy wojna podprogowa, etc., ale musimy mieć świadomość tego, że bez wypowiedzenia, krótko mówiąc, wojny, bez naruszenia granic istnieje, krótko mówiąc, realne zagrożenie ze strony Rosji w stosunku do państw ościennych, w stosunku do Federacji Rosyjskiej. My też takim państwem jesteśmy. i wszelkiego rodzaju działania, takie jak omawialiśmy wcześniej, czyli podpisywanie porozumień, czy to te

0: które zostało podpisane przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza czy premiera Tuska, są niezwykle istotne i potrzebne do budowania odporności naszego państwa. I to zdarzenie, które co prawda strona rumuńska komentuje, że to nie był celowy atak na Rumunię, natomiast realne zagrożenie dla mieszkańców, realne zagrożenie dla infrastruktury istnieje i wszelkiego rodzaju budowanie systemów, które zabezpieczą nas przed takimi dronami, które celowo lub nie znalazłyby się w przestrzeni naszej na przykład, a już takie mieliśmy przykłady, jest konieczne i niezbędne.
1: Do końca tego tygodnia rząd ma czas na zawarcie umów w ramach SAFE. Z pieniędzy z SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy polskich firm. Do 30 maja rządowi udało się zagospodarować w umowach 100 miliardów złotych. To premier Donald Tusk wczoraj mówił. A tymczasem opozycja, głównie Prawo i Sprawiedliwość, mówią, że to jest kwestia utraty suwerenności przez Polskę, kwestia naruszenia prawa, łamania konstytucji. To są słuszne zarzuty według pana?
0: No, chyba się nie będę mylił, panie redaktorze, że jeszcze w ubiegłym roku jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości,
1: Mariusz Błaszczak, tak.
0: Dokładnie tak, mówił o tym, jaką to zaletą, jaką to wartością dodaną będzie program SAFE. Mówimy o rzeczach poważnych, ale zaryzykuję, jeżeli pan pozwoli, to ja bym chciał przywołać, kiedyś z moimi dziećmi oglądałem taką dobranockę o takich zielonych ludzikach, o smerfach i tam był jeden taki bohaterów, który zawsze miał do czegoś pretensje i odnoszę wrażenie, że politycy dzisiaj opozycyjni odgrywają właśnie taką rolę. Co by się nie wydarzyło, to są malkontentami i kwestionują. Natomiast tak już zupełnie na poważnie, myślę, że to jest kwestia taka, iż jest to taka polityczna zazdrość, że rząd jednak podejmuje działania, rząd podejmuje skuteczne kroki w zakresie poprawy naszego bezpieczeństwa. Nie jest to ich udziałem i to ich niestety, ale irytuje.
1: Pańskim zdaniem, no gdyby ewentualnie opozycja dzisiejsza doszła do władzy, to będą odkręcać ten program SAFE?
0: No nie będą go odkręcać, bo będą go realizowali i kolejne, że tak powiem, dostawy sprzętu czy nowe systemy uzbrojenia, które będą wprowadzane na wyposażenie armii, będą, że tak powiem, wprowadzane a z przodu przy pojedynczym mikrofonie, jak niegdyś będzie stał minister obrony narodowej. Ale panie redaktorze, ja taki obraz, że tak powiem, przedstawiam, natomiast nie życzę naszemu społeczeństwu, nie życzę sobie, aby tak się stało, aby dzisiejsza opozycja wzięła odpowiedzialność za kraj, bo ta byłaby sytuacja mocno dla nas jako społeczeństwa niekorzystna.
1: Panie generale, jak pan przyjął decyzję Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA?
0: Panie redaktorze, myślę, że dzisiaj z jednej strony wracając do tego, w jakiej jesteśmy sytuacji związanej z zagrożeniem, jakie stanowi Rosja. Oczywiście o historii powinniśmy pamiętać, ale jeszcze bardziej powinniśmy spoglądać w przyszłość i ta, krótko mówiąc, refleksja historyczna, ona jest zawsze podszyta emocjami. Nie jest to najlepszy sygnał, natomiast ja bym tego nie demonizował, ja bym zachęcał te środowiska, a szczególnie, krótko mówiąc, pracujących nad historią wspólną ukraińsko-polską i polsko-ukraińską, aby na to zwracały uwagę i podpowiadały politykom. Natomiast może pan w pytaniu nie odniósł się, ale tak stanowcze stwierdzenie pana prezydenta, a nawet podejmowanie kroków, żeby odebrać odznaczenie prezydentowi.
1: Tak, o to chciałem zapytać też, tak, czy powinien prezydent odebrać, tak, order?
0: To myślę, że no, pan prezydent Nawrocki powinien już przestać być dyrektorem muzeum, powinien być prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Jest on już głową państwa, jest człowiekiem, który powinien ważyć swoje słowa i nawet ten element taki, który na pewno wzbudza emocje, on powinien być zupełnie inaczej dyskutowany i rozstrzygany nawet w tych relacjach między dwoma prezydentami.
1: A czy jakiś telefon powinien być wykonany przez polskie władze, nie wiem, rząd prezydenta do Wołodymyra Zełenskiego w całej sprawie?
0: W ten sposób, znaczy na ten temat już się wypowiedział ambasador został, premier.
1: Ambasador został wezwany, prawda, ukraiński w Polsce. Tak, tak. I czy to wystarczy według pana?

0: czy powinniśmy iść krok dalej?
1: Ja myślę, i tak powiedziałem wcześniej, panie rektorze, bo uważam, że jeżeli to będzie na tych płaszczyznach, które są dla siebie adekwatne, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, rząd czy prezydenci powinni rozmawiać. I u nas, no powiem tak, no gdyby nie było tej wojny pałacowej u nas w kraju, to może taka pewna synchronizacja działań miałaby miejsce, ale tutaj ze strony Pałacu Prezydenckiego no niestety nie ma woli takiego jakby koherentnego działania i dlatego może te takie i komentarze, one nie są, że tak powiem, skoordynowane. Także ja uważam, że dzisiaj ważniejszą rzeczą jest patrzenie w przyszłość i jak się kształtuje kwestia naszego bezpieczeństwa, a te kwestie, podkreślam, na pewno one są wrażliwe i o nich nie można zapomnieć, ale ja bym je zostawił historykom i tym, którzy powinni nawet, że tak powiem, wyciągać takie wnioski, dlaczego się stało tak, jak się stało, że między naszymi wtedy narodami była taki moment w historii niezwykle tragiczny, który dzisiaj no rzutuje na to, co się dzieje.
0: Senator generał broni Mirosław Różański, bardzo dziękuję.
1: Do widzenia, kłaniam się.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Kamil Szewczyk. Mamy 47 minut po godzinie 17 i przed nami kolejne tematy.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: A na magazyn gospodarczy zapraszamy w imieniu Błażeja Prośniewskiego.
4: Dzień dobry i zapraszam jak w każdy piątek o tej porze na gospodarcze podsumowanie tygodnia. Ze mną Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I zacznijmy może od dzisiejszej, dość dużej chyba niespodzianki inflacyjnej. Zgodnie z szybkim szacunkiem GUS w maju inflacja wyniosła 3,1%. To jest mniej o 0,1 punktu procentowego niż w kwietniu. No i też sporo niżej od oczekiwań analityków. Skąd to zaskoczenie?
5: No przede wszystkim ceny żywności, które spadły miesiąc do miesiąca aż o 1%, co jest absolutnie rekordowym wynikiem, jeśli chodzi o po prostu miesiąc maj. I rzeczywiście tak naprawdę mamy do czynienia z jedną z największych niespodzianek inflacyjnych, jeśli chodzi o miesięczny odczyt inflacji, od wielu lat. Więc tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o odchył względem prognoz, to tutaj mówimy o kilkudziesiątych punkta procentowego, prawie pół punkta procentowego niższy wskaźnik inflacji niż wskazywały niektóre prognozy ekonomistów. To jest bardzo duża różnica, bardzo duże zaskoczenie, no w tym kontekście no pozytywne, tak? I tutaj także warto odnotować to, że szacunki inflacji bazowej, które jeszcze nie znamy, ale możemy tutaj wysnuwać już pewne tutaj przypuszczenia, no też tutaj no nie wskazują na wyraźne przyspieszenie, tutaj w okolicach 3% ona się utrzymuje, co również jest pozytywną wiadomością.
4: Bez zaskoczeń natomiast główną siłą ciągnącą inflację w górę były ceny paliw i przy nich chciałbym się teraz zatrzymać, bo wczoraj rząd przedłużył program CPN do 15 czerwca. To pana zdaniem jest jeszcze konieczne, aby regulować ceny paliw?
5: Znaczy no niestety, ale czynniki wpływające na niepewność sytuacji na rynkach energii, no niestety nie ustąpiły. Tak, sytuacja w Zatoce Perskiej, konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, no wciąż nie został definitywnie zakończony. Tutaj mamy wciąż dużo zwrotów akcji, które mocno chwieją rynkami ropy naftowej. I w tym kontekście dalsze wsparcie no, konsumentów czy podtrzymywanie właśnie cen paliw, no wydaje się jakby tutaj o tyle konieczne, że jakby ten układ czynników ryzyka w stosunku do sytuacji, którą mieliśmy do czynienia no na przykład w marcu, kiedy ten program wprowadzano, tutaj się istotnie nie zmienił.
4: Tak jak pan wspomniał, wokół konfliktu na Bliskim Wschodzie, a właściwie wokół jego zakończenia jest bardzo dużo niepewności, sprzecznych informacji, chaosu informacyjnego. Czy mimo to, pana zdaniem, w ciągu najbliższych dni uda się wypracować jakiś kompromis, jakieś nawet tymczasowe porozumienie?
5: Czy wygląda na to, że zmierzamy w kierunku tymczasowego porozumienia? Tutaj już zostało zawarte memorandum między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które wymaga jeszcze zatwierdzenia, natomiast pewien dokument już powstał. Natomiast to jest też odkładanie rozwiązania definitywnego tego konfliktu w czasie. No zakłada zawieszenie broni na okres kolejnych 60 dni i przywrócenie na

0: ten czas również swobodnego ruchu poprzez cieśniny Ormus, ale to nie jest trwałe rozwiązanie konfliktu, więc to nie jest powrót do status quo antebellum. Więc w tym kontekście obawiam się, że będziemy do czynienia jeszcze z kilkoma miesiącami niepewności. Tutaj niestety, ale rozbieżność jakby celów i stanowisk poszczególnych stron jest bardzo duże. Niestety, ale zakończenie tak w pewnych momentach intensywnego konfliktu zbrojnego nie jest prostą sprawą i nie jest tak, że obie strony będą w stanie się z dnia na dzień dogadać w taki sposób, że rozwiązanie tego konfliktu będzie trwałe i nie będą istniały jakiekolwiek napięcia czy ryzyka ponownej eskalacji.
1: Wróćmy teraz może jeszcze do spraw krajowych, bo w tym tygodniu poznaliśmy nie tylko dane o inflacji, o czym już rozmawialiśmy, ale też GUS opublikował dane o sprzedaży detalicznej w kwietniu. No i te z kolei dane były nieco rozczarowujące, tak jakby mimo wszystko Polacy trochę przestraszyli się widma inflacji i zaczęli mniej kupować.
0: Tak, no, pomimo jakby dobrego maja, tak, jeśli chodzi o odczyt inflacyjny, no to wciąż jednak no, ceny energii, ceny paliw są wyższe niż były wcześniej. To jest element, który napędza niepewność wśród konsumentów. Także nominalna dynamika wynagrodzeń, no widzimy, że ona też hamuje. Oczywiście ona wciąż jest wyraźnie wyższa niż poziom inflacji, natomiast no, tutaj konsumenci nie mają dodatkowych powodów do optymizmu, raczej mają powody, żeby się obawiać. I oni dostosują swoje zachowania również do tych zmienionych warunków. Więc rzeczywiście wykazują się nieco większą wstrzemięźliwością, jeśli chodzi o decyzje konsumpcyjne, decyzje zakupowe. I to widzimy również w danych o sprzedaży detalicznej, no co również no, powoduje, że perspektywy, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu gospodarczego, w tym komponencie bardzo ważnym, jakim jest konsumpcja, przedstawiają się nieco mniej optymistycznie. Natomiast dobrą wiadomością dla polskiej gospodarki jest to, że w tym roku ona będzie miała również drugi silny motor wzrostu, jakim będą inwestycje, które są warunkowane kumulacją napływu środków unijnych do polskiej gospodarki właśnie w tym roku.
1: A skoro mówimy już o środkach unijnych, to może powiedzmy o programie SAFE, czyli środkach, które popłyną, albo właściwie już popłynęły, bo dzisiaj premier powiedział o tym, że pierwsze 6 miliardów euro zaliczki z programu SAFE trafiło do Polski. Te środki będą przeznaczone na wydatki zbrojeniowe głównie. W tym tygodniu były podpisywane umowy w ramach tego programu. No właśnie, na ile program SAFE ma potencjał do tego, aby nakręcić jeszcze bardziej koniunkturę w polskiej gospodarce?
0: No to jest źródło dodatkowego popytu w sektorze obronnym, zwłaszcza w sytuacji, kiedy no to polskie firmy będą zdobywały kontrakty na realizację zamówień, przynajmniej jako poddostawcy, to faktycznie to może być dodatkowy impuls popytowy w polskiej gospodarce. Natomiast jeśli chodzi o na przykład przełożenie na dochody budżetu państwa, tutaj może być to przełożenie nieco słabsze, ponieważ jednak część tych zakupów będzie zwolniona z opodatkowania w ramach VAT-u, więc w tym kontekście ten wzrost konsumpcji, czy ogólnie popytu w gospodarce, może rozkładać się w taki sposób, który będzie z punktu widzenia finansów publicznych troszkę mniej korzystny. Natomiast generalnie dla gospodarki to może być dodatkowy zastrzyk właśnie tego potencjału popytowego.
1: I na koniec może jeszcze porozmawiajmy o jednej właściwie takiej ciekawostce, ale ciekawostce, która w tym tygodniu dosyć mocno zelektryzowała polski rynek e-commerce, a także osoby, które kupują online, a myślę tutaj o zapowiedzi TikToka, że od 15 czerwca uruchomi możliwość zakupów online na swojej platformie, a dodajmy, TikTok dziś ma ponad 14 milionów użytkowników w Polsce. Czy pana zdaniem TikTok Shop jakoś namiesza w polskiej branży e-commerce?
0: Potencjał jest. Znaczy, wydaje się, że tutaj te kanały dystrybucji mogą stać się jeszcze bardziej bezpośrednie, tak? Ponieważ z jednej strony TikTok jest ważnym kanałem jakby promocji różnego rodzaju produktów. Tam działają influencerzy, którzy również realizują współpracę z różnego rodzaju markami i po prostu zachwalają pewnego rodzaju produkty. I to może dać możliwość takiego bezpośredniego kanału pomiędzy jakby ekspozycją na informację o danym produkcie, a możliwością jego natychmiastowego natychmiastowego zakupu przez osobę, która jest nim zainteresowana, więc myślę, że faktycznie to może mocno zmienić obraz polskiego e-commerce'u, choć warto też zwrócić uwagę na to, że jednocześnie na rynku działa bardzo wielu graczy. Na przykład mieliśmy również ostatnią informację o tym, że firma Google też zaczyna mocniej integrować swoje systemy sztucznej inteligencji, które jakby eksponuje do klientów na dużą skalę, również z pewnymi zintegrowanymi koszykami

0: i zakupowymi. Więc tutaj wygląda na to, że bardzo wielu graczy w tym momencie nowych pojawi się na rynku e-commerce w Polsce czy na świecie, chcąc właśnie też zagospodarować dla siebie część tego dużego tortu.
1: No właśnie, ten tort jest już dziś duży, a potencjał jest jeszcze większy, no bo wszystkie analizy pokazują, że udział rynku e-commerce w sprzedaży będzie systematycznie rósł.
0: Tak, ten rynek stał się już bardzo dojrzały, ale wciąż nie osiągnął jakby kulminacji swojego wzrostu, ponieważ ma wciąż bardzo duży potencjał. No mówimy tutaj o gigantycznym rynku konsumenckim, który w coraz większym stopniu przenosi się jednak do sieci. Te kanały dystrybucji dojrzewają, stają się coraz bardziej dogodne dla klienta. Firmy zyskują kanał bezpośredniego dotarcia do konsumenta, a konsument zyskuje możliwość niemal natychmiastowego zakupu towaru czy usługi, która jest dla nich oferowana.
1: Co sprawia, że kupujemy de facto więcej, bo nie zastanawiamy się, czy tego sprzętu faktycznie potrzebujemy. Tutaj często działa taka emocja tu i teraz. Widzę coś, chcę coś, więc to od razu kupuję.
0: No, działa tutaj efekt nieograniczonej wygody korzystania z właśnie tego rodzaju zakupów. Więc faktycznie w tym momencie jakaś refleksja czy zastanowienie się nad tym, czy akurat ten towar chcemy kupić. Tutaj zasada mechanizm impulsu działa dużo silniej, ale to jest też na pewno duża, mocna, silna dźwignia popytu konsumpcyjnego właśnie realizowanego przez ten kanał.
1: I tu musimy stawiać kropkę. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Saldo. Reklama. Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Jest reakcja NATO i Komisji Europejskiej. Walka z czasem i żywiołem. Wielki pożar pod Warszawą. Ustawa o statusie osoby najbliższej i ostre słowa w Sejmie.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
11: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: O reklamie. Autopromocja.
12: Dlaczego rząd chce łączyć bon senioralny z opieką długoterminową? Czy samorządy są gotowe na realizację tych programów i czy będzie komu opiekować się seniorami? Czy środki, jakie mają być na to przeznaczone, są wystarczające? Porozmawiamy o tym w audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogoda nie sprzyja gaszeniu pożaru lasu pod Warszawą. Strażacy walczą z nowymi zarzewiami ognia. Robert Bąkiewicz skazany za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki strajku kobiet. Wyrok jest nieprawomocny. Komisja Europejska odblokowała unijne fundusze dla Węgier. Budapeszt otrzyma blisko 16 miliardów euro. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Wzmagający się wiatr

0: utrudnia akcję gaśniczą w lesie pod Warszawą. Od wczoraj z pożarem, który objął ponad 300 hektarów kompleksów leśnych, walczy niemal 900 strażaków. Podmuchy wiatru doprowadziły do powstania nowych zarzewi ognia, poinformował zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski. Jak dodał, sytuacja na miejscu jest dynamiczna.
1: W południe, jak nie było wiatru, mieliśmy tę sytuację opanowaną, natomiast jak Państwo sami widzieliście, wiatr się wzmagał, zmieniał się kierunek wiatru, z powrotem nam to się rozpaliło, ale na chwilę obecną ten front pożaru znowu został zatrzymany.
0: Ogień trawi kompleks leśny w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. W akcji gaśniczej wykorzystywane są śmigłowce i samoloty gaśnicze Lasów Państwowych. Robert Bąkiewicz skazany za zepchnięcie ze schodów aktywistki strajku kobiet. Chodzi o sytuację z 2020 roku i przepychanki przed stołecznym kościołem Świętego Krzyża. Prywatny akt oskarżenia w tej sprawie skierowała Angelika Domańska. Bąkiewicz usłyszał wyrok 9 miesięcy ograniczenia wolności i nakaz zapłaty poszkodowanej 5 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Wyrok to efekt szkodliwości czynu, mówiła sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Marta Pilśnik.
2: Sąd miał na uwadze nie tylko to, że oskarżycielka doznała obrażeń fizycznych, ale też to, że zagrażała ta sytuacja doznaniu przez nią poważniejszych obrażeń na zdrowiu. Sąd pamiętał o tym, że oskarżycielka została w pewien sposób upokorzona publicznie przy wykorzystaniu przez oskarżonego i towarzyszącego mu mężczyznę przewagi siłowej i osobowej.
0: Wyrok nie jest prawomocnym. Robert Bąkiewicz zapowiedział złożenie apelacji. Co dalej z ustawą o statusie osoby najbliższej? Przepisy po uchwaleniu przez Sejm trafiły do Senatu. Przeszkodą w ich przyjęciu może być jednak postawa prezydenta. Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze ustawy, która tworzy alternatywę dla małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.
3: Premier Donald Tusk mówi, że ta ustawa ułatwi życie ludziom, którzy żyją w związkach nieformalnych.
4: Dużo, dużo ludzi w Polsce czeka na właśnie tę normalność.
3: Ustawa umożliwi zawarcie umowy przed notariuszem, na podstawie której strony uzyskają dostęp do informacji medycznej partnera czy prawo do wspólnego rozliczania podatków. Prezydent Karol Nawrocki mówi, że jako strażnik konstytucji nie podpisze ustawy ideologicznej, ale jest gotów rozmawiać o ułatwieniach administracyjnych.
5: Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom na funkcjonowanie formalne administracyjne, a nie będą niosły ze sobą ideologicznej presji.
3: Rządzący oczekują od prezydenta konkretów, które będą mogli ewentualnie uwzględnić w ustawie na etapie prac senackich. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Miliardy euro unijnych funduszy popłyną na Węgry. Komisja Europejska odblokowała 10 miliardów euro z Funduszu Odbudowy i 6 miliardów euro z Funduszu Spójności. Pieniądze były zamrożone za rządów Viktora Orbana z powodu łamania zasad praworządności i braku niezależności sądownictwa.
6: Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy będzie zgoda komisji na odblokowanie pieniędzy, bo choć Bruksela cieszyła się z wygranej Petera Madziara, to czekała na konkrety. Plan reform przywracający niezależność sądownictwa, działania na rzecz walki z korupcją, czy zapewnienie reguł dotyczących przetargów publicznych. Dla Węgier zaczyna się nowa era. Przesłania i symbole są ważne, ale jednak ciężka praca ma decydujące znaczenie. Mówiła po spotkaniu z węgierskim premierem szefowa komisji. Urzula wymieniła podjęte działania rządu w Budapeszcie i ogłosiło odblokowanie pieniędzy. Peter Madziar tak komentował. Jestem bardzo wdzięczny, to historyczny przełom. Dodatkowo Węgry powracają od nowego roku szkolnego do unijnego programu wymiany studentów Erasmus. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Więcej pociągów i nowe kierunki. Znamy szczegóły letniego kolejowego rozkładu jazdy. Zacznie on obowiązywać od 14 czerwca. Pasażerowie mogą liczyć na wzmocnienie nadmorskich kierunków, m.in. do Trójmiasta czy do Świnoujścia. Na kolejową mapę wróci Łomża. Prezes PKP Intercity Jakub Malinowski podkreśla, że na razie dwie pary pociągów połączą to miasto z Białymstokiem i Olsztynem.
7: PKP Intercity oferuje dwa pociągi. My z większą ofertą wejdziemy latem roku 2027. Wtedy najprawdopodobniej zaoferujemy 5 par pociągów łączących Łomżę z Warszawą. To będą już pociągi oparte o nasze pociągi hybrydowe. W tym roku oczywiście pasażerowie będą mogli się przesiadać w Białymstoku, Olsztynie.
0: Letni rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca sierpnia.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy opady deszczu i burze możliwe w zachodniej części kraju. Na pozostałym obszarze nie powinno padać. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim.

0: do 16 stopni, 11 w centrum, zimno na Suwalszczyźnie, zaledwie 5 stopni. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty.
1: Klimat.
0: Niespełna połowa prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń. W niemal całym kraju panuje duże zagrożenie pożarowe, ale nie wydano zakazów wstępu do lasów. Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza, wyjątek stanowią Krępna, Szymbark, Radom, Oława i Jelenia Góra.
1: Klimat.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Jest 18.06 i zapraszamy teraz Państwa na polityczny podcast Polskiego Radia.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: Strefa wpływów.
6: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Strefie Wpływów. Dzisiaj już w pełnym składzie Renata Grochal, Radiowa Trójka, Roch Kowalski.
7: Dzień dobry, Polskie Radio 24.
6: I Jacek Czarnecki.
8: Dzień dobry, Radiowa Jedynka, witam Renatę.
6: Dzień dobry.
8: Hura.
6: Mam nadzieję, że Państwo też w dobrym zdrowiu. Jak zwykle w polityce mnóstwo się dzieje. Po 23 latach mamy wreszcie coś, co ma przypominać ustawę o związkach partnerskich, czyli ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i wspólnym pożyciu. Mamy też nowego prezesa Sądu Najwyższego, pierwszego prezesa Zbigniewa Kapińskiego, który podzielił prezydenta i jego polityczne środowisko, a będziemy mieć też dzisiaj gościa, znakomitego pana profesora Romana Kuźniara, dyplomatę, byłego doradcę prezydenta Komorowskiego. Będziemy rozmawiać o Stanach Zjednoczonych, o Donaldzie Trumpie i o jego obietnicach dla Polski. Ale jak zwykle przechodzimy do tego, co było ważne i nieważne w minionym tygodniu. Roch zaczyna.
7: Ja na pierwszym miejscu ustawiam referendum krakowskie i jego konsekwencje. Swoją drogą, Jacku, zapomnieliśmy tydzień temu porozmawiać o referendum w naszym programie.
8: Nie mieliśmy czasu, ja byłem gotów.
7: Co nam wytknięto, więc chciałbym teraz nadrobić i posypać głowę popiołem, bo wydaje mi się, że to referendum było niezwykle ważne jako pewnego rodzaju manifestacja sprzeciwu jednak wobec lokalnej Platformy Obywatelskiej, wobec samego Aleksandra Miszalskiego, ale była też niesamowitym przykładem mobilizacji szeroko rozumianej opozycji. Ja wiem, że tam w grę weszły olbrzymie pieniądze Łukasza Gibały, jego zdolności mobilizacyjne, czy też strukturalne, natomiast strukturowe. Natomiast myślę sobie też, że Koalicja Obywatelska niespecjalnie umie zareagować na te, mam wrażenie, na tę porażkę w Krakowie, bo trochę przyjęto taktykę Polacy nic się nie stało, a ja jednak mam poczucie, że coś się stało w Krakowie.
8: Znaczy ja myślę, że stało się o tyle, że po pierwsze Łukasz Gibała zaczął od bardzo niepopularnych reform i to ludzi wkurzyło.
6: Aleksander Miszalski.
8: Przepraszam, Aleksander
6: Miszalski. Łukasz Gibała to może zacznie, Łukasz, jeśli wygra wybory. Tak. Wreszcie, bo...
8: Freudowska pyłka, bo Łukasz Gibała jest sporym faworytem w tych wyborach, które będą.
7: I w tych, które były, też był faworytem.
8: No ale przegrał, leciutko przegrał. Bo tam jakieś...
7: Tysiące głosów.
8: To właśnie.
6: Zgadzam się, natomiast... że Łukasz Gibała od lat się dobrze zapowiada. Czyli najpierw się dobrze zapowiadał w Platformie Obywatelskiej, później się dobrze zapowiadał w Ruchu Palikota, a teraz się dobrze zapowiada w Krakowie.
8: Ale ja wrócę do Miszalskiego i do jego błędów, bo wprowadzenie tej strefy czystego transportu w centrum Krakowa i wprowadzenie wyższych cen biletów, to naprawdę wkurzyło krakowian. I myślę, że to było dobre podglebie. Znaczy on sobie sam, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. On sobie dobrze pościelił i teraz może iść spać już. Tak. I to była przyczyna klęski, a Łukasz Gibała ze swoimi zdolnościami mobilizacyjnymi po prostu wykorzystał okazję. I to jest taki dobry ruch polityczny ze strony Łukasza Gibały. Zobaczył te nastroje.
7: On był inicjatorem referendum, żeby mieć pełną jasność.
8: No i też włożył mnóstwo pieniędzy w to referendum.

0: Ja czytałem tekst Tomka Żółciaka i Grześka Osieckiego na many.pl. Oni rozmawiali tam z szefem RS Futura, panem Fedorowiczem. I to było ciekawe, że pan Fedorowicz mówi, że w internecie ta kampania referendalna, ona już umierała. Znaczy, Miszalski miał wielkie szanse w pewnym momencie, żeby to referendum przetrzymać. I wtedy wszedł sok z buraka cały na biały ze swoją kampanią antyreferendalną, która no była, no tam było po kilkanaście postów dziennie pisanych i od tego momentu, kiedy wszedł sok z buraka, zmieniły się kompletnie nastroje, przynajmniej te, które są mierzalne, czyli w internecie. No ale jak widać, referendum jednak odwołało pana Miszalskiego, więc myślę, że ta teza, że tutaj sok z buraka trochę zadziałał
1: przeciwskutecznie.
0: Przeciwskutecznie to jest ciekawa i warto się nad tym zastanawiać przy następnych wyborach, czy jakaś taka kampania nieprzemyślana jest, czy ona przyniesie właśnie te skutki, które chcemy, czy zupełnie odwrotne.
2: Ja też uznałam, że to referendum to było coś ważnego, co się wydarzyło z kilku powodów. Po pierwsze, Aleksander Miszalski no w Krakowie, w którym wiele lat, bodajże 20, rządził profesor Jacek Majchrowski, okazał się politykiem kompletnie niepoważnym. Te jego inicjatywy
1: nie krakowskim zupełnie.
2: Z tańcem na dachu. Jak ja to zobaczyłam, przyznam, że ja nie widziałam tego wcześniej, ale jak on przegrał to referendum.
1: Naprawdę? Dopiero teraz to zobaczyłam.
2: I zaczęłam grzebać w internecie i zobaczyłam, jak tam wywija na tym dachu. Pomyślałam, że to jest w ogóle jakiś, no jakiś absurd. Prezydent miasta, który powinien zarządzać miastem, tańczy na dachu. No, po
1: jeszcze
2: prostu,
1: gdyby on tylko tańczył na dachu, ale ten taniec, jeśli się nie mylę, był połączony z takim pewnym ruchem, jakby to teraz powiedzieć wprost, klepania po zadku. I z tego się wywodził ten cały taki gest. Aha, to tylko okay. Nadmienię.
2: Ale więc to jest w ogóle problem tych młodych polityków, bo z jednej strony jest takie oczekiwanie przynajmniej mediów, żeby wreszcie ci starsi panowie oddali władzę w partiach młodym. A tutaj był młody człowiek, którego mocno zresztą wsparł Donald Tusk, bo nie wiadomo, czy bez wsparcia Tuska w kampanii on w ogóle wygrałby wybory w Krakowie. I nagle się okazało, że jest kompletny deficyt powagi. I to nie jest jedyny przypadek, bo też jest historia pana Sutryka we Wrocławiu, gdzie po Bogdanie Zdrojewskim, po Rafale Dudkiewiczu, czyli takich włodarzach, którzy rozwinęli miasto, ściągnęli mnóstwo inwestycji i nadali temu miastu charakter. Prezydentem został człowiek, który kompletnie nie ma pomysłu na miasto, no, z młodszego pokolenia. A po drugie, no nigdy bym na to nie wpadła, że facet, który powinien zarządzać miastem, zajmuje się załatwianiem sobie dyplomu jakiegoś lewego, żeby zasiadać w radach nadzorczych u swojego kumpla w innym mieście. No to,
1: ale najśmieszniejsze jest to, no to że ten naprawdę prezydent pozostał na stanowisku, a prezydent, który chciał być, ja myślę, że to jest główna wada Miszalskiego. On próbował być za fajny. I mam takie poczucie, że chyba za bardzo lubił ten...
2: Przefajnował.
1: No po prostu. Właśnie... myślał, że tutaj dokona jakiejś rewolucji, że wprowadzi strefę czystego transportu. Nie oglądał się na zastrzeżenia ze strony mieszkańców. Wygłupiał się tak na dobrą sprawę. I to jest to, o czym powiedziała Renata. Po dwóch dekadach profesora, prezydenta królewskiego stołecznego miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego. No taki młody chłopak, który tańczy i się wydurnia na dachu, po prostu nie wpisywał się i widocznie zdaniem mieszkańców się nie wpisał w... no w pejzaż Krakowa.
2: Ja myślę, że też by się nie wpisał w pejzaż innego miasta, bo chyba nie po to ludzie wybierają prezydenta, żeby wywijał jakieś chołupce na dachu. Ale myślę,
1: że... zabolał ten dach.
2: Nie, no myślę, że to jest po prostu jakiś...
0: Szokował
2: no, jakiś idiotyzm, no mówiąc wprost.
0: Ale nie przez dach przegrał, nie?
2: Nie, no oczywiście, że nie przegrał przez dach.
0: Wkurzył ludzi.
2: Tak, wkurzył ludzi. Też zebrało mu się za to, że swoich kumpli rozstawiał po spółkach miejskich. Ludzi bez kompetencji, bez wykształcenia, a przypomnę, że no, była złożona taka obietnica przez Platformę Obywatelską, że ona odpolitycznie spółki i to dzisiaj wygląda jak ponury żart, ale dla mnie ta sprawa jest ważna jeszcze z jednego powodu, że okazało się, że taka

0: taktyka, która do tej pory była stosowana przy referendach, czyli zniechęcanie do udziału w referendum, bo tam decyduje frekwencja, w związku z tym, no jakby to zniechęcanie było jedną z metod, nie idźcie do referendum, jeśli jesteście zwolennikami polityki urzędującego prezydenta. I to nie był odosobniony przypadek, bo wcześniej w kilku przypadkach tak. Też tak było. Tymczasem okazało się, że widać partia, która mieni się demokratyczną, mówi o tym, że powinna być demokracja i tak dalej, takimi antydemokratycznymi zachowaniami, no jakoś ludzi do siebie zniechęca, a z kolei ci, którzy no, chcą odwołać prezydenta, są bardzo aktywni, bo zawsze tacy ludzie są aktywniejsi niż zwolennicy. I to jest też lekcja dla Koalicji Obywatelskiej, bo tutaj opozycja widać, że chce na tym wypłynąć. Chce, żeby po prostu zmienić bieg bo i sondaże, tendencje sondażowe odwrócić. I będzie zgłaszała wnioski o referenda w innych miastach. I tutaj sądzę, że trzeba zmienić tą taktykę, jeśli oni chcą, koalicja rządząca w ogóle chce wygrywać wybory w miastach, albo żeby tam zostawali prezydenci, którzy rządzą, że no jednak trzeba podjąć rękawice, a nie mówić. Proszę bardzo.
1: Bo ty mówisz, że to jest antydemokratyczna praktyka namawiania ludzi, żeby nie szli do referendum, ale ponieważ jest to kryterium, ten próg ważności, to jest demokratyczne, bo to jest też wyrażenie przez ludzi pewnego sprzeciwu.
2: Pod warunkiem, że to jest bardzo świadomy wybór, że nie idziesz, tak? A nie przypadek.
1: Pod warunkiem, ale być może właśnie ludzie, którzy na przykład nie poszli na, znaczy zagłosowali, jak było referendum Komorowskiego, nie wiem czy pamiętacie, już nawet nie pamiętam o co, albo
0: znaczy
1: referendum.
0: Referendum Komorowskiego.
2: Czy jesteś za tym, żeby jednomandatowe
0: okręgi
2: rozstrzygać na korzyść podatnika?
0: Ludzie zagłosowali nogami po prostu.
1: No więc właśnie, więc o to chodzi.
2: Ale ja wam przypominam, że było też referendum przy wyborach parlamentarnych w 23 roku. Ja w ogóle o tym zapominam, ale ono było.
1: I też, nie, i też przepadło.
2: Przepadło.
0: Tak, i też było zniechęcanie, nie bierzcie kart do głosowania.
2: Wręcz nie oszukujmy się, przy lokalu wyborczym, w sensie przy komisji powiedzenie, że przecież trzeba było zadeklarować, tak? Bez referendum, no już było pewnego rodzaju manifestacją polityczną. Natomiast...
1: Więc ja bym protestował, że to jest antydemokratyczne, bo moim zdaniem przy referendum to jest demokratyczne.
2: Tym bardziej, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby Miszalski, czy w ogóle jakikolwiek włodarz zmobilizował taką grupę swoich zwolenników, żeby ona była liczniejsza niż grupa przeciwników. Tak. Bo jednak trudniej jest motywować ludzi za tym, żeby stanęli w czyjejś obronie, niż żeby poszli się komuś sprzeciwić. Wydaje mi się, że to też pokazuje, ja tutaj nie będę rzucać haseł, że tam faszystowska instytucja referendum odwoławczego, bo i takie się hasła pojawiały, że tam ta frekwencja tak, że to w ogóle skrajnie niedemokratyczna instytucja jest. Że ta frekwencja jest zbyt niska. Myślę, że trzeba przedyskutować. Ja nie znam pomysłów, ale wiem, że są mechanizmy na to, jak na przykład sprawić, żeby referendum odwoławcze, żeby to kryterium frekwencji nie było takim kryterium wiążącym, żeby rzeczywiście to był plebiscyt na tak bądź nie. Ale mam jeszcze tylko jedną, drugą...
1: To nie może tak być, bo
0: słuchajcie,
1: wtedy,
0: ale musimy,
1: bo
0: musimy,
1: wtedy możemy przyjdzie jeszcze... 10 osób na referendum i odwołają prezydenta.
0: Ważne,
1: musi być
0: nieważne. Jacku, co jest... Troszeczkę musimy
1: jeszcze
0: przyspieszyć.
1: Jedno referendum było tego samego dnia. O którym
2: w Ciechocinku.
1: W Ciechocinku. W Ciechocinku było referendum i tam 28 osób. Zabrakło do tego, żeby to referendum
2: nawet
1: było ważne.
2: Miałem wrażenie, że jedna telewizja informacyjna to się bardziej ekscytowała tym referendum w Ciechocinku niż referendum w Krakowie.
1: Tak było.
0: Która?
2: Taka jedna. Niebieska.
0: Twoje ważne?
1: Moje ważne? No... Powołanie Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, politycznie ważne, bo to jest taki bunt prezydenta i jego otoczenia przeciwko PiS-owi, moim zdaniem. Taki jawny bunt. No prezydent krzyczał, prezes Kaczyński krzyczał wielkim głosem, że taki człowiek, który orzekł, czy był w składzie orzekającym, który orzekł, że Wałęsa nie jest tajnym i świadomym współpracownikiem SB, nie może być pierwszym prezesem sądu i dzień po tym, tam dwa dni po tym prezydent mianuje tego człowieka na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. A z drugiej strony ja, Renato, wykazałaś się niesamowitym instynktem i skutecznością i zaprosiłaś pana Kaplińskiego do siebie dzień po tym, jak on został wybrany na pierwszego prezesa i on u ciebie mówił,

0: bardzo ciekawe rzeczy. Ja liczę na to, ponieważ on był znany jako taki normalny sędzia w sądach powszechnych i on był też bardzo popularny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
1: O tym porozmawiamy jeszcze w wydarzeniach tygodnia, w ogóle o tym wyborze, o tym sporze w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Ale chciałem powiedzieć, dokończyć, że dzięki, znaczy opinia, która za nim idzie, to nie jest jakiś taki pisowski oszołom, jakiś taki nie wiem, kumpel Piebiaka i reszty, tylko jest to człowiek, który być może znajdzie sposób na to, żeby uzdrowić, albo żeby przynajmniej
2: Jacku,
0: częściowo uzdrowić.
2: Boże, Boże, Boże, Boże, jakie ty masz płonne nadzieje. Ale pamiętasz, że ten sam sędzia, mówił o kryptodyktaturze w momencie, kiedy doszło do aresztowania Wąsika i Kamińskiego?
1: Kochani, przejdziemy do tego tematu jeszcze w wydarzeniach. Teraz nieważne, ponieważ czeka już nasz gość, który ma ograniczony czas, więc musimy przyspieszyć trochę. Rochu, twoje nieważne.
2: Ja jako nieważne ustawiłem dwa tematy, ale to rzeczywiście porozmawiamy o nich później. Nieco prowokacyjnie jako nieważne przyjęcie ustawy o statusie osoby najbliższej z dwóch powodów nieważne. Po pierwsze nieważne dlatego, że prezydent i tak to zawetuje, chociaż zapowiedzieli to jego ministrowie, chociaż nie znają kształtu ustawy jeszcze ostatecznego, ale to już inna kwestia.
0: Ale tak.
2: A po drugie okazuje,
0: szkodzi zapowiedzieć.
2: A po drugie okazuje się, że szybciej wprowadzono legalizację małżeństw tej samej osób, tej samej płci.
1: No nie, no nie wprowadzono legalizacji, wprowadzono transkrypcję dla osób, które mieszkały za granicą i przeprowadzają się do Polski.
0: Nie, które zawarły ślub za granicą.
1: No
0: nie, musiały
1: nie,
0: tam
1: ale
0: mieszkać.
2: Nie musiały tam mieszkać.
0: Teraz będzie turystyka ślubna.
2: Oczywiście.
1: No nie do końca, bo z tego orzeczenia TSUE wynikało, że to muszą być pary, które w sposób trwały.
2: Ale transkrypcji dokonuje prezydent Trzaskowski, jak rozumiem, zapowiadał, że każde małżeństwo
0: tak
2: będzie transkrybowane bez wchodzenia
0: każde
2: w detale.
0: Za granicą,
2: więc, ale to o tym sobie podyskutujemy.
1: A w Zakopanem w ogóle żadne. Bo
2: no więc to jest duży problem, że brak uregulowania tego w postaci prawnej spowoduje duży miszmasz.
0: O, tymczasowy meldunek w Warszawie i po zawodach.
1: Dobrze, ale ja uważam, że tutaj polemicznie do Rocha, o tym statusie jeszcze będziemy rozmawiać, no że to jednak jest historyczne, że w okrojonej formie, ale jednak Sejm uchwalił ustawę. 2003 rok był pierwszy projekt napisany przez profesor Marię Szyszkowską. No i po 23 latach...
0: I SLD to uwaliła.
1: I po 23 latach SLD, które wtedy miało...
0: Miało większość.
1: Tak, no, nie, no ale wygrywało wybory mając tak 41%, dokładnie, więc to z kawałkiem nawet, więc to był dobry moment, żeby taką, żeby się zdobyć na odwagę. Ale moje nieważne to... Coś, o co się z Jackiem pokłócimy. Ja uważam, że nieważne są narzekania prezydenta, które okazały się zresztą w sprzeczności z tym, co twierdzi MSZ, bo prezydent narzekał, będąc w Szwajcarii, że nie został skonsultowany w sprawie traktatu o współpracy polsko-brytyjskiej. MSZ zaprzecza. Uważam, że takie popiskiwania...
0: MSZ wypunktował prezydenta.
1: Tak, ale uważam, że takie popiskiwania za granicą, że ja nie zostałem znowu z czymś zaznajomiony, że nie skonsultowali, że dobrze odpowiedział Kosiniak-Kamysz. Człowiek bardzo spokojny, powiedział, że szlak go trafia, jak ciągle jest o ogródeczku prezydenta. Bo my rozmawiamy od dwóch dni w mediach o tym, że prezydent znowu ma jakieś pretensje, a nie o tym, co wynika z tego traktatu.
2: Wiecie co, ja sobie myślę...
1: A już te, wiecie, wzajemne animozje...
0: Dla mnie to jest o tyle ważne, że prezydent po raz kolejny pokazuje swoją niekompetencję i niekompetencję swoich ludzi, albo pokazuje jawnie, że on kłamie.
1: Ale to nie jest niekompetencja, to jest celowe działanie.
0: Bo jeśli oni byli informowani, słuchajcie, jeśli oni sami prosili o informacje, te informacje dostawali i to było i w lutym, i w marcu, a teraz po podpisaniu tego prezydent kwili, że nie był informowany, to albo to jest niekompetencja jego urzędników, albo prezydent kłamie. I to jest super ważne moim zdaniem.
1: Ja uważam, że tam w kancelarii prezydenta nie pracują idioci, i oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, co robią. To jest celowe działanie na pokazywanie, że prezydent chce coraz więcej, że prezydent chce decydować. Przypomnę, że prezydent mówił, że ustawy powinny być z nim konsultowane, jeśli na etapie prac sejmowych, jeśli koalicja chce, żeby on to podpisywał. No teraz się okazuje, że właściwie ze wszystkimi umowami międzynarodowymi też powinni do niego chodzić.
2: Ten kij ma drugi koniec. Bo jeśli tak prezydent ciągle podskakuje i krzyczy,

0: Halo, halo, jestem tu, konsultujcie
1: jak osioł ze
0: Szreka. Tak, tu mnie wybierz, mnie wybierz, mnie wybierz. To w pewnym momencie ludzie nie będą mieli przeświadczenia, że ktoś, to jest ktoś silny, tylko że to jest ktoś słaby.
1: Dokładnie.
0: Że koniec końców to on się ciągle doprasza, doprasza i doprasza i nie ma i tyle. I na tym się to wszystko kończy, bo koniec końców i tak podpisze ten traktat z Wielką Brytanią, ratyfikuje go, więc...
1: Ja myślę, że dobrze...
0: sobie zawetował i co z tego, że sobie zawetował? I tak kontrakty zostały podpisane.
1: Ja myślę, że dobrze prezydentowi odpowiedział wczoraj Donald Tusk, bo Donald Tusk powiedział, prezydent już jest tyle miesięcy prezydentem, że powinien się nauczyć, że to rząd rządzi i to rząd pisze traktaty, a prezydent bierze w tym udział na samym końcu.
0: Jak przed chwilą był kryzys z Amerykanami, to kancelaria prezydenta mówiła, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną i że oni tutaj umywają ręce. Do czasów PiSu Donalda Trumpa to rząd miał się zajmować kryzysem z Amerykanami. No, myślę, że wyborcy, ogólnie społeczeństwo też nie jest ślepe i widzi, że to jest jakaś zabawa w ciuciu babkę tak na dobrą sprawę. No
2: to jak... jeszcze Jacka nieważne.
1: Dlatego mówię, że to jest nieważne, że to jest ważne, a moje nieważne to triumfalizm polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy wczoraj zobaczyli sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, gdzie Platforma ma...
0: samodzielną większość konstytucyjną.
1: No i właśnie, ja nie wiem, jaka to jest samodzielna. 38%, 38,9%. Prawie 39%.
0: Kto z koalicjantów jeszcze wchodzi w tym
1: No właśnie, ale, tak ale jakby zapomnieli, że...
2: Że sondażami się nie wygrywa wyborów.
1: Tak jakby zapomnieli, że lewica, tylko lewica wejdzie do Sejmu i to leciutko ponad próg. Natomiast PiS i dwie konfederacje spokojnie, jakby chcieli, to mogliby stworzyć rząd i mogliby samodzielnie rządzić. Znaczy samodzielnie, no, mogliby rządzić. Więc to patrzenie na sondaże i takie upajanie się, o zobaczcie, mamy tutaj taki fajny sondaż, to nie jest dobre, bo jak było z Komorowskim, jak było z Trzaskowskim. Były dobre sondaże, a później...
2: Nie rozpędzaj się, Rochu. Przechodzimy do naszego gościa, który czeka i się spieszy, a panowie się rozgadali, więc muszę tutaj trochę dyscypliny wprowadzić.
1: Wreszcie wróciłaś, to możemy pogadać.
2: Będziemy w wydarzeniach szerzej omawiać te wszystkie kwestie. Z nami w studiu jest już nasz gość, profesor Roman Kuźniar, politolog, dyplomata, doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Dzień
3: właśnie,
2: dobry panie.
3: Tak, to najważniejsze to na końcu, bo to były doradca byłego prezydenta, to mniej ważne, natomiast Uniwersytet Warszawski to jest bardzo, bardzo piękna instytucja.
2: Wszystkie
3: bardzo
2: afiliacje wymieniła.
3: Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, panie profesorze. Może pan rozwikła zagadkę, ile będziemy mieć tych żołnierzy? 15 tysięcy, skoro ma być 5 tysięcy dodatkowych, czy jednak 11, no bo 4 ma się zrotować, 1 tysiąc dodatkowy, czyli 11? A może 10? Pan w ogóle coś rozumie z tego, co się wydarzyło?
3: Szanowna pani redaktor, panie redaktorze, to troszeczkę jest tak, jak w tej piosence na Mistrzostwa Świata. Enticzek, pęticzek, co zrobi Trumpiczek, tego nie wie nikt, prawda? Także tego nie wiemy, dlatego że tam jest potężny bałagan i te obietnice, które złożył Trump, tak jakoś... takim porywie dezynwoltury, one nic nie znaczą, bo o wszystkim na końcu zdecyduje Pentagon, prawda? I możliwości przyjęcia, dyslokacji, rodzaj sił. Także to może trwać, na czym się skończy? Nikt nie potrafi powiedzieć, a sami Amerykanie nie wiedzą, czym to się skończy. Jakie działania będą podjęte, ponieważ oni wiedzą, że taka niespodziewana decyzja o wstrzymaniu tej rotacji, wysłania, prawda, tej brygady 4000, to był szok, bo to było niezapowiedziane, prawda? I to oczywiście mieliśmy powody, żeby się lekko zaniepokoić, chociaż oczywiście nie wpadać w taką straszną panikę, histerię, bo to nie świadczyło dobrze o naszej klasie politycznej, ten kompleks sieroty, który oni ujawniali, biegając tak między sobą, szturchając, czyli tak, okropne to było, muszę powiedzieć, dla mnie. Ja na to patrzyłem, dlatego że to tak naprawdę w kategoriach strategicznych nie ma większego znaczenia. To ma znaczenie polityczne, a nie strategiczne, dlatego że my nie stoimy w obliczu napaści rosyjskiej, konwencjonalnej i ci żołnierze, no... oni nie pójdą na front. Nie przewidujemy tego, żeby mieli iść na front. Nie sądzę, żeby Amerykanie przewidywali, że pójdą zaraz na front. Pamiętamy bardzo dobrze, jak Rosja najechała na Gruzję w 2008 roku. Amerykańscy żołnierze siedzieli w kasynach, popijali Coca-Colę i patrzyli na ekranach, jak ich koledzy gruzińscy uciekają przed Rosjanami, prawda? Było niemal 1000 żołnierzy. Nikt nie wyszedł z kasyna, prawda? Także...
1: Agresja i tak była.
3: Agresja była, prawda?

No więc jak wiadomo, zatrzymana przez nerwowego prezydenta Sarkoziego, który pojechał na Kreml, nawrzucał Medwiedewowi i Rosjanie nagle tak powiem, zatrzymali tą operację pacyfikacyjną. Także czy bardzo dobrze, jeżeli są, bez dwóch zdań. Natomiast w sytuacji, którą mamy, mam na myśli przede wszystkim takiego nieprzewidywania,

0: ona jest bliska zeru, czy nawet poniżej. To, czy jest 5 tysięcy, 10 czy 15, to jest całkowicie bez znaczenia. Dobrze, jeżeli są. Natomiast pytanie, jacy to żołnierze i pytanie, kto, jeżeli trzeba będzie, będzie podejmował decyzję w Białym Domu, czy w Stanach Zjednoczonych o ewentualnym użyciu sytuacji z artykułu 5, czy w okolicach artykułu 5. Dlatego cała ta histeria po naszej stronie była naprawdę taka, no, nie do końca zrozumiała, tak delikatnie powiem.
1: A myśli pan, że ta rotacja została wstrzymana dlatego, że Amerykanie szykują się gdzieś do uderzenia, nie wiem, do interwencji na Kubę na przykład? Czy po prostu Trump 1 maja powiedział, wycofuje 5 tysięcy z Niemiec, a Pentagon mówi, dobra, co będziemy wycofywać tych z Niemiec, to wstrzymamy rotację. Niemcy, Polska niedaleko, więc...
2: Nie no, w Niemczech są stałe bazy, no, rodziny, całe miasteczko, Rammstein, no więc w Polsce
0: trudniej,
2: łatwiej.
0: Tak, trudniej, tak. Zwłaszcza, że ci żołnierze w Niemczech, Amerykanom są bardzo potrzebni. W Polsce mniej. W Polsce my dlatego płacimy, ponieważ oni są nam bardziej potrzebni jako taki token, jako taki żeton polityczny, bardziej niż strategiczny, a pożyteczny bardzo w tych czasach, jakie mamy. Także doceniamy decyzje prezydentów, demokratycznych prezydentów, prezydenta Obamy, prezydenta Bidena, którzy po kolei po 5 tysięcy nadosłali w sytuacjach kryzysu i zagrożenia. W tej chwili to minęło. Wiadomo, że Rosjanie nie mają zdolności przez najbliższych ileś lat do operacji kinetycznej, takiej konwencjonalnej przeciwko Zachodowi, przeciwko państwom Służby
2: Atlantyckiej. Tak pan uważa, bo premier Donald Tusk w wywiadzie dla Financial Times powiedział, że w ciągu miesięcy...
1: Że wojna to nie jest kwestia lat, tylko miesięcy.
2: Tak, tylko miesięcy. Któreś z państw NATO może być zaatakowane.
0: No więc Rosjanie na taką dezynwolturę sobie nie pozwolą, jak uważam, bo przede wszystkim trzeba było sobie odpowiedzieć na pytanie, po co mieliby to zrobić. Zawsze cel polityczny, trzeba sobie wyjaśnić cel polityczny. Słuchajmy Klauzewica, prawda? Wojna jest przedłużeniem polityki i trzeba byłoby wiedzieć, jaki jest sens, jaki byłby polityczny sens takiej operacji. Przecież wiadomo jest, że nadzieliby się na potężną kontrę, że dla nich to byłoby kolejne straty, upokorzenie dla samego Putina. Jakiego rodzaju to miałaby być wojna? No, jeżeli atak nuklearny, no to wtedy i 100 tysięcy żołnierzy amerykańskich nam tu nie pomoże, czy żadnemu państwu. Atak rakietowy z powietrza, to nie wchodzi w grę, ponieważ wtedy mielibyśmy taką all-out, pełnoskalową wojnę Sojuszu Atlantyckiego z Rosją.
2: No ale coś takiego jak na przykład było na Krymie, tak? Że wchodzą na Łotwę, żeby tu mniejszości
3: czy nawet jak dziś w Rumunii, tak? To znaczy, że nagle na polskie bloki mieszkalne zaczynają spadać rosyjskie drony.
2: Ale Trump powie tak, jak powiedział, kiedy były drony w Polsce, że to przez przypadek, przez pomyłkę.
0: One niewątpliwie zbłądziły w wyniku tam różnych rzeczy, które się dzieją, także osłony tej antydronowej, one są przekierowywane troszkę, są takie trochę takie wiralowe niekiedy. Natomiast jeżeli nawet taki dron uderzyłby, bardzo proszę właśnie, to jest dobry przykład, panie redaktorze, uderzył rosyjski dron, są ranni w Rumunii, czy mamy operację lądową przeciwko Rosji, czy morską przeciwko Rosji, no bo Morze Czarne dzieli Rumunię od Rosji, czy mamy jakąkolwiek operację militarną. Uderzono w sojusznika. No więc trzeba to będzie jakoś przełknąć, nakładając...
3: Ale widzi pan, panie profesorze, nic się nie dzieje. To znaczy mamy Zachód w tym swoim najbardziej klasycznym, paskudnym wydaniu, który jedyne, co potrafi zrobić, to wyrazić potępienie i oburzenie. Że to lekceważące, że lekkomyślność Rosjan zagraża nam wszystkich. No takie frazesy pustosłowie po raz kolejny wygłaszane, z których nic nie wynika tak na dobrą sprawę. A wręcz wynika jedno. To znaczy Rosja może robić sobie co chce, bo my i tak boimy się jakkolwiek odpowiedzieć, żeby jej nie sprowokować.
0: Nie boimy się. Znaczy, to wszystko to bardzo dobrze. To wszystko, co się dzieje, jest bardzo dobre. To znaczy, ja nie mam wątpliwości, że Rosjanie się nie szykują. Jako analityk strategiczny nie mam żadnych wątpliwości. Nie dziwią wypowiedzi, raporty poważnych instytucji, na których wszyscy się powołują, emerytowanych generałów, którzy mówią, że już za dwa lata, już parę razy dwa lata minęły i nic się nie stało. Minęły 4 lata, kiedy Krym miał być odbity, zapowiadany przez odbicie przez generałów i też nie został odbity.
2: Generał Ben Hodges tak podbija
0: na przykład, ale też i polscy generałowie, że tak powiem, mu wtórowali, że to jak tak dalej pójdzie, to lada moment i tak dalej. No więc nie. To wszystko, co Rosjanie wyrabiają, o tyle dobrze nam służy, że uzasadnia rzeczywiście przebudzenie Europy, Zachodu. No Europy, Ameryki nie, bo Ameryka powiedziałbym, no oni w tej chwili nie rozmawiamy. Natomiast Europa w tej chwili mamy Europę, która podjęła

0: Miała wielki wysiłek w dziedzinie podnoszenia zdolności wojskowej, uzbrojenia. Potężne kwoty zostały przeznaczone. To nie są tylko pieniądze, to są w tej chwili żołnierze, szkolenia, to jest broń, coraz lepsze wyposażenie. Za chwilę jeszcze parę lat i będziemy zupełnie, o, to jest ważne, te parę lat. Nie tyle atak Rosji, ile za parę lat my będziemy całkowicie niezależni, samowystarczalni, obronnie wobec takiej ewentualnie perspektywy będziemy niezależni od Ameryki.
1: Ale za ile lat? Bo niektórzy w Unii Europejskiej mówią, że to 5 lat nam zajmie, a prezydent Kwaśniewski uważa, że co najmniej 10.
0: Ja uważam, że już dzisiaj jesteśmy, tylko my się mentalnie nie przestawiliśmy się, bo to mamy taki dysonans poznawczy bardzo często, o czym wszyscy doskonale wiemy, bo pracujemy w podobnej branży. To znaczy świadomość jest spuścizgiem w stosunku do rzeczywistości. Z całą pewnością Europa jest w tej chwili w stanie obronić się sama przeciwko, nawet wobec czegoś, co wykluczyłem na początku, to znaczy interwencji militarnej, próby wejścia jakiegoś militarnego. Owszem, że zbłądzi dron to jest jedna rzecz, a operacja militarna, lądowa to jest zupełnie druga rzecz. Proszę spojrzeć, jak Amerykanie i Europejczycy mają taką samą możliwość, dokładnie prowadzili rosyjskie przygotowania do agresji na Ukrainę w 2021 roku. Wszystko wiedzieliśmy. Na wiele miesięcy przed. Te ruchy wojsk i po to tutaj Amerykanie przyjechali do Warszawy w listopadzie 21, żeby wstrząsnąć
1: tymi zakutymi łbami z PiSu,
0: że sytuacja jest naprawdę poważna. Że już wystarczy tej zabawy. Jako bezpieczeństwo, obronność, stosunki sojusznicze. Przecież to był moment, kiedy PiS szykował się do wojny z Amerykanami. Amerykanie zapowiadali sankcje, dlatego, że chcieli położyć łapę na TVN-ie. I kompletnie im to nie przeszkadzało. Ci obrońcy ojczyzny, patrioci i tak dalej. Dopiero przyjechali Amerykanie i powiedzieli, ludzie, naprawdę oni idą na wojnę. Wszystko to widać, wszystko to słychać z góry. A więc wszystko to widać, wszystko to słychać. Nie da się zrobić takiej operacji zaskoczenia. W związku z tym, gdyby Rosjanie szykowali się do tego rodzaju operacji, bo dzisiaj to widać o wiele wcześniej z wysoka, z odsłuchu, Amerykanie nie tylko widzieli, ale słyszeli. I to był problem Rosjan, prawda? No więc ich rozmowy, które następnie były opubliczniane. W związku z tym wszystko to wiedzieliśmy, o tym wszystkim wiedzieliśmy wcześniej. I teraz gdyby Rosjanie szykowali się do jakiejś takiej w mikroskali operacji podobnej do 14-22 rok, to pytanie jest, na jakim kierunku atakują państwo sojusznicze. Muszą brać się zupełnie, kalkulować inaczej. Oni wtedy słusznie zakładali, a mimo to pomylili się, że my nie drgniemy, że będzie tak, jak mówi pan redaktor. Nie, drgnęliśmy. Dostali w dziób i stoją nad Dnieprem po dziś dzień. Za co jesteśmy, płacą ciężką cenę, ale także dzięki naszej pomocy Rosjanie utknęli nad Dnieprem. Utknęli nad Dnieprem druga armia świata. Państwo dziesięciokrotnie silniejsze w stosunku do Ukrainy, w momencie ataku na Ukrainę. Dokładnie 10 razy, zarówno jeżeli chodzi o PKB, jak i wielkość wydatków na zbrojenia w roku poprzedzającym atak. Bo to przecież my to doskonale śledzimy, wiemy. Teraz mamy Europę, która jest 4 razy silniejsza, jeżeli chodzi o wydatki zbrojeniowe. 4 w stosunku do Rosji, która PKB to w ogóle ma kilkanaście razy większe od Rosji, a więc to oznacza zdolności do, tak powiem, mobilizacji środków. I demograficznie także jesteśmy około 3-3,5 razy więksi od Rosji. I co my się nie obronimy.
2: Uspokaja nas pan bardzo, panie profesor.
3: Ale to nie chodzi o uspokojenie. Nie boi się pan profesor, że co z tego, że my Polacy tutaj jesteśmy zmobilizowani, gotowi i chętni, jakby co. Natomiast ja nie wiem, czy Francuzi, czy Włosi, Hiszpanie.
0: Włosi, Hiszpanie niekoniecznie. No natomiast nie mam żadnej wątpliwości, że ten blok, który ja bardzo lansuję, ten blok takiej Europy północno-zachodniej, do którego my się zaliczamy, od środka, idąc od Polski przez Niemcy, Francję i na północ, kraje skandynawskie, Niderlandy i Wielka Brytania, to wszystko jest pięść. To są wszystko kraje, które mają świadomość rosyjskiego zagrożenia, które są poważne, jeżeli chodzi o ich... Z kim mamy te takie... Wczoraj podpisany znakomity traktat polsko-brytyjski z Francuzami rok wcześniej. Właśnie dlatego. W obu tych traktatach są klauzule obronnościowe. Proszę spojrzeć, jeżeli się mówi, że Sojusz Atlantycki miałby nie przyjść z pomocą, mówi się nie do końca precyzyjnie, ponieważ tam jest wymagana jednomyślność, to my dlatego mamy klauzulę przeniesienie do traktatu dwustronnego jednego i drugiego artykułu 5, żebyśmy sobie mogli udzielić pomocy niezależnie od tego, co zrobi sojusz jako całość.
1: Panie profesorze, ale jeśli pan mówi, że to jest dobry traktat, a Prawo i Sprawiedliwość mówi, że to jest przeciwko NATO, czy to właśnie te umowy bilateralne nie są przeciwko NATO?
0: To analfabecizm. nie czytaj

0: tego traktatu. Przecież tam jest, są bez przerwy odwołania do NATO. No przecież, na Boga, no zakutełby, bo ja nie mogę inaczej. No przeczytaj traktat, no. Tam jest co chwilę odwołanie do NATO, do Sojuszu Atlantyckiego. Do niczego więcej. Owszem, wspomina się niepotrzebnie, nie wiem w jakim tylu, ale to w innych takich softem, powiedzmy sobie, artykułach, gdzie jest bezpieczeństwo takie niemilitarne. Mówi się o Radzie Europy, o BWE, prawda? Nawet Unia Europejska jest raz wymieniona. Natomiast cały czas jest mowa o NATO. A więc dlaczego my tak robimy? Dlatego, że mamy wątpliwości, że rzeczywiście, nie tylko my, Brytyjczycy, prawda? Jeżeli podpisują z nami Brytyjczycy, a więc naprawdę oni mają instynkt strategiczny, imperialistyczny, od dawna przećwiczony. A mimo to uznali, że warto, że trzeba z Polską taki traktat, którym wzmacnia zobowiązania natowskie, na wypadek gdyby, jak twierdzą niektórzy, potrzebna była jednomyślność. A co jeżeli Biały Dom się nie ruszy, to co? To my wtedy leżymy i kwiczymy? No dobra, nie. To wtedy mamy zobowiązania dwustronne, o których tutaj mówimy, na mocy których przechodzimy sobie z pomocą w taki sam sposób, w jakim zrobiłby to Sojusz Atlantycki.
1: Jaka jest wartość tego papieru tak na dobrą sprawę? Bo my wszystko przed 1939 rokiem też mieliśmy traktaty.
0: Wszystko można nazwać papierem. Wszystko można nazwać papierem, ale jednocześnie, proszę spojrzeć, z Ukrainą nie było papieru, a Ukraina dostała taką pomoc, jakiej nigdy nie dostał żaden kraj na świecie w historii pozostający poza sojuszem.
2: No ale dlaczego? Ukraina miała memorandum budapesztańskie od 1994 roku.
0: No ale ono nie było, to nie jest dokument prawny. Oczywiście, że ma pani rację, kiedy przeciwnicy pomocy zachodniej dla Ukrainy przyjeżdżający ze świata do nas na uczelni rozmawiają, no jak to, a my mówimy zaraz, to był psi obowiązek Ameryki, także dzisiaj... Także dzisiaj
2: Ameryka
0: Trumpa,
2: była gwarantem bezpieczeństwa.
0: Także
2: Wielka
0: dzisiaj
2: Trumpa,
0: Ameryka się wymiksowała. Z tym, że to nie był dokument prawno międzynarodowy, to była deklaracja polityczna. Ale właśnie na tej podstawie gasiliśmy tę krytykę zaraz. To jest psi obowiązek Brytyjczyków, Francuzów, Niemców, którzy dołączyli, i Amerykanów pomagać Ukrainie na mocy czego? Na mocy memorandum budapesztyńskiego. Ale poszła, tak powiem, cała Europa, nie tylko cały Zachód, nie tylko te kraje, które były sygnatariuszami memorandum budapesztyńskiego. Także ja bym niespecjalnie szedł w tą stronę, że każdy dokument jest świstkiem papieru, ale jednocześnie, tak powiem, od czego się zaczynam. Na bazie dlatego na przykład, że można powiedzieć, że traktat waszyngtoński jest świstkiem papieru, powstało NATO. Bo bez NATO traktat byłby świstkiem papieru. Ale w latach 50. dodano co? Kluczową literkę. O! Organizacja. North Atlantic Treaty What? Organization, prawda? Które zbudowało synergię zdolności wojskowych wszystkich członków Sojuszu Atlantyckiego. Tego ściska papieru. Działa fantastycznie. Sowieci i Rosjanie po dziś dzień nie byli ścisk papieru. Nie odważyli się przetestować nas. Nie odważyli się nas przetestować w sposób, który jest opisany w artykule 5, czyli co? Działa.
3: Panie profesorze, ale jest jedna wątpliwość co do tego papieru, który został podpisany, bo podpisaliśmy go z Brytyjczykami, którzy tak naprawdę militarnie są w tej chwili słabi. Ich armia nie jest...
0: Nie liczymy na ich żołnierzy, nie liczymy na ich wojska, mówię na wojska lądowe, natomiast oni mają cały szereg innych zdolności.
3: Ale marynarkę też mają osłabioną w tej chwili.
0: Chciałbym, żebyśmy mieli taką osłabioną marynarkę jak Brytyjczycy. Oj, do niczego nie proszę. To jest świetne wojsko, nawet takie jakie jest, to jest świetne wojsko, chociaż ma pan redaktor rację z tego. Tylko, że to jest tak trochę tak, jak ktoś jest na wyspie... Splendid isolation. Ale w tej chwili, tak powiem, budzimy się wszyscy. Natomiast Brytyjczycy przecież mają cały szereg porozumień, jakie doświadczenia, jeżeli chodzi o interwencje militarne. Bardzo proszę, mówimy, że było że tacy słabi. 55 tysięcy było w Iraku. Mało. 55 tysięcy wojsk brytyjskich w Iraku, nie tamten w Europie. Gdzie są ich żywotne interesy. Tylko do Iraku posłali 5 tysięcy, dlatego że durny Blair posłuchał durnego prezydenta specjalnej troski.
1: A potem Brytyjczycy usłyszeli od Donalda Trumpa, że byli w tylnym szeregu.
0: No ale cóż... Jak mówiła Irena Kwiatkowska w słynnych skeczach Marii Czubaszek, no cały Donald, cały on, cały Boguś, cały Donald, no to nic za to nie poradzimy. Mamy bardzo osobliwego prezydenta Stanów
1: Zjednoczonych. Jak jesteśmy przy traktatach, potrzebny nam jest także taki traktat i czy on jest w ogóle politycznie wyobrażalny z Niemcami?
0: Tak, najbardziej. i ku temu idziemy. Oczywiście, że mamy różnego rodzaju lęki pobudzane przez wrogów polskiego bezpieczeństwa. Mam na myśli cały ten, tą całą tą targowicką, jakby powiedział, używając poetyki prezesa największej partii politycznej.

0: całą tę neobolszewicką swołocz, prawda? To tutaj się jego terminologia swołocz wziąłem do... w Sejmie. No więc cytuję tutaj prezesa. No więc owszem, oni zniecają te lęki ze względów takich czysto wewnętrznych, że oni sami nie wierzą, że tak powiem, w żadne zagrożenie niemieckie. Natomiast tam to jest potrzebne, żeby była, jak powiem, automat, jeżeli chodzi o łączność lądową, jeżeli chodzi o pomoc brytyjska morzem, francuska lądem, innych pozostałych lądem. I on jest niezbędny, on będzie, wiadomo. Natomiast ci wszyscy, którzy próbują do tego nie dopuścić, zakłócić, to absolutnie nie służą bezpieczeństwu Polski. Przeciwnie, są wrogami bezpieczeństwa Polski, są nieprzyjaciółmi, nie wolno ich słuchać. Rząd ma tutaj duży problem rzeczywiście, ponieważ ten obóz targowicki zjednoczony wokół Nawrockiego, PiS i otoczenie, bardzo wiele robi, żeby zaszkodzić naszemu bezpieczeństwu. Rząd uparcie przebija się z tymi racjami, jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo. To nie jest łatwe, ale traktat polsko-niemiecki jest jak najbardziej potrzebny.
1: Ale czy pan sobie wyobraża taką historię przed wyborami
2: w 27 roku?
0: No, założenie jest takie, że zostanie podpisane 17 czerwca w rocznicę traktatu wielkiego polsko-niemieckiego. Przecież to, traktat polsko-niemiecki, przypomnijmy, to jest największy traktat dwustronny, jaki Polska podpisała po 89 roku. Po prostu nie ma takiego drugiego traktatu. Jeżeli chodzi o treść, o co chodziło? O przełamanie odwiecznej wrogości, nieprzyjaźni polsko-niemieckiej, zbudowaniu nowych stosunków. One zostały zbudowane. Ale są tacy, którym to nie odpowiada. Którzy, tak powiem, szukają wiecznej wojny.
2: No i to będzie lewar, to będzie lewar na wybory.
3: Naprawdę pan myśli, że jesteśmy... To jest to pytanie o to, czy świadomość nadąża za rzeczywistością, to o czym pan mówił. Czy naprawdę umiemy sobie wyobrazić, żeby Niemcy przyszły nam z pomocą, gdyby zaatakowali nas Rosjanie?
0: Tak, jak najbardziej. Ja w ogóle sobie tego nie wyobrażam. Wiem, że tak będzie. Jeżeli będzie, no chyba, że Kaczyński z Bąkiewiczem położą się w poprzek i nie przepuszczą ich przez Odrę, prawda? No, Rosjanie będą parli na Warszawę, a Kaczyński powie, że będzie tam, tak powiem, wydałacone. To sobie mogę wyobrazić, ale Niemcy jak najbardziej. To jest normalne, jeżeli będzie traktat, ale i bez tego traktatu.
1: Przecież oni są naszym największym partnerem gospodarczym. Panie profesorze, ale czy pan sobie wyobraża sytuację, że prezydent Nawrocki nie podpisuje, bo on kończy ten proces ratyfikacji traktatu międzynarodowego, umowy międzynarodowej, że on nie podpisuje umowy polsko-brytyjskiej albo polsko-niemieckiej?
0: Ja sobie doskonale wyobrażam, ponieważ prezydent Nawrocki jest tak infantylny, że łatwo sobie mogę to wyobrazić. Łatwo sobie mogę to wyobrazić, a zwłaszcza jego doradcy, którzy grają przeciwko bezpieczeństwu Polski, no bo on jest bardziej infantylny. Natomiast oni są takimi świadomymi przeciwnikami rządu, to znaczy polskim. Nawrocki być może nie do końca sobie zdaje w swoim infantylizmie, jak bardzo szkodzi Polsce poprzez tego typu rzeczy, o których wiemy i to zapowiada na przykład, jeżeli chodzi o traktat polsko-brytyjski. W ogóle rzecz niewyobrażalna, że im to w ogóle do głowy przychodzi. Jednak przychodzi, mówią, prawda?
1: Ale po co on to robi? Po co prezydent staje na konferencji w Szwajcarii i mówi, nie konsultowali ze mną?
0: Bo infantylny, powiedziałem. I to jest bieda. Z jednej strony infantylny, a z drugiej strony to jest, jak ja go nazywam od pewnego czasu, nie prezydent, tylko ideologia. Bo co? Bo z Europą. A co z Europą brzydkie, to jest B. To jest ideologia antyeuropejska. Prezydent Nawrocki jest ideologią antyeuropejską, a nie prezydentem Rzeczypospolitej. Także w swoim oparciu dla Donalda Trumpa w tych związkach z obozem, kiedy pojechał jako paprotka w doniczce na to spotkanie z tymi dziwakami MAGA w Teksasie.
1: Tak.
0: Z tym jakimś dziwacznym obozem on tam się spotyka, bo na ptryk jego pan go poprosił i on, tak powiem, jako wasal. Czy to są rzeczy do pomyślenia? Dlaczego? Bo prezydent Nawrocki to ideologia. No to Karol Nawrocki to ideologia bardziej niż ideologia właśnie taka, jaką Trump reprezentuje, ideologia, obsesja antyeuropejska.
2: Ale panie profesorze, no dlaczego prezydent Polski, będąc w Szwajcarii, kłamie, bo to było kłamstwo, że nie był konsultowany, skoro rząd za chwilę udowodni, że były konsultacje.
0: Bo biedaczyna, mówię jeszcze raz infantylizm, bo biedaczyna nie wie, że zaraz go za rękę, że zaraz to wyjdzie.
2: A może on nie był świadomy tego, że był konsultowany?
0: Pomroczność jasna.
2: Albo jego współpracownicy.
0: No to wywalić na zbitą twarz, natychmiast.
1: No ale jest nowy szef BBN-u, no to wywalać
0: może ten poprzedni odcinał mu dostęp do informacji, ponieważ sam był odcięty informacji. I był zazdrości, nie przekazał Nawrockiemu tego, co sam wiedział.
2: Ale wyobraża pan sobie taką sytuację, że są konsultacje między Pałacem Prezydenckim na jakimś szczeblu niższym,
0: nie,
2: a rządem,
0: panie redaktorze, nie wyobrażam
2: i prezydent
0: sobie,
2: nie dostaje tych
0: nie,
2: informacji?
0: Nie, panie redaktorze, ponieważ pracowałem w Kancelarii Prezydenta,
2: no właśnie,
0: jako dyrektor prezydenta, wykluczona. Była normalna współpraca, bo ja będę

0: Mamy teraz wojnę. Nawrocki i jego kancelaria tę wojnę zapowiedzieli w momencie, kiedy dochodzili do władzy. I teraz ja się nie dziwię, proszę państwa, panie rektorze, nie dziwię, że rząd, jak to się mówi, stara się zasłonić przed tą szkodliwością działań kancelarii prezydenta, samego prezydenta w dziedzinie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. I nie wykazuje inicjatywy czy gotowości współdziałania. Natomiast jest prezydent, kanclerze są informowani. I tak było zawsze, była współpraca. Ale od kiedy mamy wojnę, a nie, bo to przecież nie jest kohabitacja, tylko to jest zimnowojenna konfrontacja, to co się dzieje. No? Niezgodna z konstytucją. Konstytucja jest w porządku, natomiast mamy do czynienia z ludźmi, którzy są absolutnie obłąkani nienawiścią do rządu, nie wiedząc, że wkładając szprychy, to znaczy uprawiając ten systemowy rokosz, szkodzą Polsce. Bo to jest rokosz systemowy. Prezydent jest częścią systemu. I dlatego też, jeżeli paraliżuje pracę rządu, to jednocześnie paraliżuje pracę państwa, sprawność państwa. Na tym polega jego infantylizm, że on tego nie rozumie, biedny.
1: Ja tylko, Jacku, bo wspomniałeś o tym, to nie jest pierwszy raz, ja tylko przypomnę nam wszystkim, że prezydent już kilka razy twierdził, że nie wie, kiedy powinien był wiedzieć. Tak było w sprawie Sejf, tak. Jak prezydent utrzymywał, że lista projektów, które były planowane z Sejf, nigdy do niego nie trafiła. Tak było w przypadku przekazania migów Ukrainie, kiedy prezydent też twierdził, że nikt mu o tym nic nie mówił.
2: To były czasy Cenckiewicza.
1: No i teraz jest jeszcze ten traktat, więc chyba jest jakiś albo problem systemowy z pamięcią prezydenta, albo systemowy problem w kancelarii prezydenta.
0: Może zapomniał wziąć, co tam on bierze na pamięć. Takie coś do nicha. Takie nicha, tak żeby odświeżyć może pamięć. Nie wiem, bo to podobno niektórym, tak powiem, przywraca jakąś witalność intelektualną. A jak nie niuchają, to pomroczność jasna i mamy te wypowiedzi jak Szwajcarii.
2: A mogę jeszcze pana spytać o jedną rzecz, która dotyczy i prezydenta, i rządu.
3: Możesz,
2: ostatnio, czyli
3: możesz.
0: Dziewczyna od razu.
2: Aneks do raportu WSI, panie profesorze. Bo prezydent zapowiedział, że chce ujawnić aneks do raportu WSI. Pan był w kancelarii.
0: Oni wszystko zrobią, żeby Polsce zaszkodzić się ze względu na swoje racje ideologiczne. Jeżeli prezydent Kaczyński był w tej sprawie bardzo powściągli, Kaczyński Lech był w odróżnieniu od brata państwowcem. Nawet jeżeli miał duże problemy polityczne z opozycją, to jednak kierował się racjami państwa, Kaczyński ani trochę. Kaczyński kierował się wyłącznie racjami swojej partii i swoimi wyłącznymi obsesjami. Lech Kaczyński tego nie robił, ponieważ jednak był państwowcem. Nie mógł tego zrobić, a ten ma krótką pamięć, zresztą dla niego to, tak jak powiedziałem, on jest bardziej ideologia. On jest bardziej ideologia. W związku z względów ideologicznych zrobią wszystko, co może, nawet to, co może zaszkodzić. Proszę mi pokazać drugi taki kraj, który takie rzeczy robi. No nie ma drugiego takiego kraju. No musi to robić Polska, znaczy nie tyle Polska, ile jej rzekomy prezydent.
2: Mówimy o raporcie WSI, tak, ujawnieniu metod działań.
3: Aneks do raportu.
0: No nie ma drugiego takiego kraju. Nie wiem, dlaczego my musimy być takim krajem. No dlaczego musimy? Bo mamy takiego prezydenta, bo mamy takiego prezesa partii, bo mamy ludzi takich, tak obsesyjnie szkodzących Polsce ze względu na ich własne parcie do władzy. Oni się fatalnie czują, jak nie są przy władzy. Na tym polega ich problem.
3: Panie profesorze, a jeszcze kwestia 8 czerwca zbierze się kapituła Orderu Orła Białego. Prezydent już zapowiedział, że będzie wnioskował o odebranie tego orderu prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu, bo Zełenski nadał takiej elitarnej, samodzielnej jednostce, Samodzielne Centrum Operacji Specjalnych Północ, imię bohaterów UPA. Czy rzeczywiście Europa, Polska gdzieś nie przegapiła po 2014 roku, kiedy ta państwowość ukraińska zaczęła się budować na micie Bandery? Gdzieś nie przegapiliśmy tego momentu, kiedy teraz nagle no, jednak upadł zbrodnicza organizacja i jest tu imię jednostce wojskowej się nadaje.
0: No na pewno to jest błąd po stronie Zelenskiego, nie ma żadnych wątpliwości, to jest brak wrażliwości, brak empatii. On pochodzi ze wschodniej, to jest problem, który mamy z Ukraińcami ze wschodu. Oni tego nie rozumieją, dlatego że oni mają słabszą świadomość, ale też nie mają tej wrażliwości, mówiąc o empatii. To nie pierwszy raz, kiedy Zeleński nie pomaga nam, czy generalnie swoim sojusznikom, którzy wspierają Ukrainę.
1: Nie pomaga nam pomagać sobie.
0: Nie pomaga nam pomagać sobie. No, patrzcie na tego durnia, który pojechał do Morskiego Oka. No, mówię, to pinac, tak, to tak, nic, tak. Po prostu kretyn. No więc...
3: No ale reakcja strony rządowej, czyli że najpierw facet dostaje 100 złotych mandatu, 8 punktów karnych, później zabiera głos premier i okazuje

0: Boję się, że 5 lat zakazu wjazdu do Polski.
1: Dlatego, że policja i straż parkowa, ja akurat bez przerwy jestem w Tatrach, jak państwo wiedzą. Tak. I takiego przypadku ja nie widziałem, a tę trasę pokonywałem od kilkudziesięciu lat, przynajmniej kilkadziesiąt razy. Ale żeby ktoś z samochodem prywatnym, takim wypasioną bryką, przyjął sobie zrobić, że tak powiem, z panienką zdjęcie nad morskim okiem. Gdzie była straż parkowa?
0: Musimy zawiesić to pytanie i pożegnać słuchaczy Polskiego Radia 24, ale proszę z nami zostać na YouTubie, na platformach podcastowych. Pan profesor Roman Kuźniar też z nami zostaje, przynajmniej jeszcze przez chwilę, i porozmawiamy o tych relacjach polsko-ukraińskich.
2: Strefa wpływów. To był podcast Polskiego Radia.
3: Polityka za nami w Polskim Radiu 24 i też powoli w zasadzie za nami już popołudnie na naszej antenie, więc zaczyna się wieczór. Krzysztof Grzybowski, czyli gospodarz wieczornego pasma, jest już w naszym studiu. Dobry wieczór. I powiedz naszym słuchaczom, co przygotowaliście na te wieczorne już godziny w Polskim Radiu 24?
4: No dobrze, to w takim razie bardzo, bardzo szybko. Zacznijmy tradycyjnie po godzinie 19 od zmiany klimatu. 19.30, tu też nie będzie zaskoczenia, bo również tradycyjnie samo zdrowie. Po godzinie 20. Nie wiem, trzeci raz to powtórzyć? Bez zaskoczenia, czyli
3: sport.
4: Tak, stały punkt naszego programu. Sylwia Urban przedstawi najnowsze informacje dotyczące sportu. Dzieje się w różnych dyscyplinach, więc na pewno będzie o czym rozmawiać. Po 20.30. Świat w powiększeniu. Magdalena Skajewska i jej gość. Dziś ciekawie, bo mniej będzie o samej polityce i relacjach międzynarodowych, a więcej będzie o amerykańskich ambicjach i amerykańskich planach wysłania kolejnej ekspedycji na Księżyc. Planach, które zostały chyba mocno nadwyrężone, albo będzie trzeba je mocno weryfikować. Po 21 weekend kulturalny, między innymi Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, a po 21.30 Tomasz Wypych, Salon 24, czyli komentarz do najważniejszych wydarzeń politycznych.
3: Warto zostać z Polskim Radiem 24 i zostaje z państwem Krzysztof Grzybowski, Maciej Wolny. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: A, B, C, D, E, F,
9: G, H, I,
10: J, K.
11: K jak kolorowy dzień dziecka.
12: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
13: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
12: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
16: Trwa dogaszanie pożaru lasu w Międzyleszu pod Warszawą. Akcję utrudnia silny wiatr. Zgłaszali fałszywe alarmy bombowe w całym kraju. Teraz usłyszeli zarzuty. Jest komunikat Prokuratury Krajowej. Biały Dom unika odpowiedzi na stan zdrowia Donalda Trumpa. Do dziś nie opublikowano wyników okresowych badań medycznych. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasu pod Warszawą. Blisko 900 strażaków walczy z ogniem w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Choć udało się opanować żywioł, który w szczytowym momencie objął obszar ponad 300 hektarów, to wciąż pojawiają się nowe zarzewia ognia. Cały czas jesteśmy w gotowości, mówi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
17: Użyliśmy przeciwognia, czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić. prowadzić skutecznie. W tej chwili

0: chwili dogaszamy tamto pożarisko.
1: Na terenach leśnych w całym kraju jest niezwykle sucho, dlatego apelujemy o ostrożność, mówił na miejscu pożaru wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
2: Warunki są bardzo złe, w ogóle w całym kraju. Co prawda widzimy, że jakieś fronty atmosferyczne takie z niewielkimi opadami nadchodzą, ale one nie przyniosą jakiejś zasadniczej poprawy. Apelujemy do mieszkańców o ostrożność.
1: Z powodu pożaru w Międzylesiu cały czas zamknięty jest niemal 30-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 50 między Stanisławowem a Łochowem. Dogaszanie całego kompleksu może potrwać kilka dni. Ponad 30 zarzutów usłyszeli podejrzani o fałszywe alarmy bombowe, do których miało dochodzić od lutego 2023 roku do września ubiegłego roku. O działaniach śledczych w tej sprawie poinformowała prokuratura krajowa.
3: Wiktor Z. i Bartosz E., wykorzystując internet, fałszywe alarmy bombowe kierowali do prokuratur, szkół, przedszkoli oraz osób prywatnych. Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej poinformowała, że mężczyznom przedstawiono łącznie 33 zarzuty.
4: Są to zarzuty, które dotyczą wobec obu podejrzanych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z kierowaniem fałszywych zawiadomień do różnego rodzaju instytucji, a także osób prywatnych.
3: Wobec Wiktora Z., który usłyszał tylko jeden zarzut, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokuratura wystąpiła do sądu z ponownym wnioskiem o areszt wobec Bartosza E. Ponownym, ponieważ mężczyzna był już tymczasowo aresztowany w tym śledztwie, ale wówczas usłyszał jedynie 18 zarzutów i nie były one związane z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej. Teraz, kiedy śledczy przejrzeli jego telefon, wyszło na jaw, że po opuszczeniu aresztu kontynuował swoją działalność w Darknecie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Polityczny spór wokół nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Wołodymyr Zełenski uhonorował w ten sposób nacjonalistów odpowiedzialnych za wymordowanie około 100 tysięcy Polaków na Wołyniu. Doszło do tego w latach 40. ubiegłego wieku. Nie ma zgody na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy. Tak tę decyzję skomentował prezydent Karol Nawrocki i zapowiedział, że będzie dążył do odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
5: Oceniam to bardzo krytycznie. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
1: Na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin. Tak sprawę komentuje wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.
6: Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej.
1: Posiedzenie kapitułu Orderu Orła Białego w tej sprawie zaplanowano na 8 czerwca. Wołodymyr Zełenski został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. Mnożą się pytania o stan zdrowia amerykańskiego prezydenta. Biały Dom wciąż nie opublikował wyników badań okresowych Donalda Trumpa. Na pytanie korespondenta Polskiego Radia o stan zdrowia prezydenta jego urzędnicy przytoczyli wpis Trumpa w mediach społecznościowych.
7: Właśnie skończyłem badania, wszystko wyszło perfekcyjnie, napisał Trump w mediach społecznościowych we wtorek, krótko po powrocie do Białego Domu, z wojskowego szpitala imienia Waltera Reeda. W przeszłości pierwszy raport na temat takich badań był publikowany jeszcze tego samego dnia. Tym razem Biały Dom obiecał, że zostaną one ujawnione najpóźniej w środę. Do dziś nie zostały opublikowane. Wokół zdrowia Donalda Trumpa narosły ostatnio pytania. Obserwatorzy zwracają uwagę na widoczne zasinienia na jego dłoniach, opuchliznę nóg i wysypkę na szyi. W ubiegłym roku Biały Dom podał, że Trump choruje na przewlekłą niewydolność żylną, stan, w którym żyły nóg mają problem z odprowadzaniem krwi do serca. Za 2 tygodnie prezydent USA skończy 80 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Miś Adwokat przedstawi najmłodszym tajemnicę systemu prawnego. Rusza akcja Bajeczni Adwokaci organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką i Fundację Adwokatury. Prawnicy czytają dzieciom w szkołach i przedszkolach specjalnie przygotowaną bajkę. To doskonała forma edukacji oraz integracji, mówi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
8: Miś Adwokat jest doskonałym narzędziem, ale tak naprawdę już dzisiaj naszym przyjacielem i przyjacielem dzieciaków, i pokazuje, w jaki sposób w tym skomplikowanym świecie można bezpiecznie z pomocą adwokata lub czasami z pomocą dorosłych poruszać się.
1: W 3 poprzednich odsłonach akcji uczestniczyło ponad 350 tysięcy dzieci z Polski i za granicę.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Sobota z opadami deszczu na przeważającym obszarze kraju. Po południu możliwe burze.

0: burze w centralnym pasie od Kujaw po Śląski Małopolskę. Temperatura od 14 stopni nad morzem, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
1: Sześć minut po godzinie 19.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Krzysztof Grzybowski, dobry wieczór. Będę z Państwem do północy, a to wieczorne spotkanie na antenie Polskiego Radia 24. Tradycyjnie rozpoczniemy od zmiany klimatu.
3: Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam. Kto z Państwa był dzisiaj w lesie? Ręka w górę. No ja mam nadzieję pójdę jutro albo pojutrze, bo dzisiaj się nie udało. A gość, który już po drugiej stronie stołu, podejrzewam, że do lasu zagląda często. A jak nie do lasu, to na bloga Lasem Myślący, bo w studiu Jarek Brodecki, student biologii na Uniwersytecie Łódzkim, autor bloga Lasem Myślący. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Chciałam się zapytać na początek o to, kiedy przyroda, która teraz jest Ci bardzo bliska, przestała być takim hobby, a zaczęła się tak naprawdę misją?
5: Oj, to jest trudne pytanie, bo ja tą moją przygodę z biologią i z przyrodą zacząłem bardzo wcześnie, bo już od zasadzie bardzo, bardzo małego człowieka się interesowałem tymi tematami przyrodniczymi, ale myślę, że ona misją stała się gdzieś tak około 10 lat temu, czyli tak na przełomie jeszcze tego gimnazjum a liceum, gdzie wtedy trochę bardziej wgryzałem się w te tematy biologiczne i przyrodnicze i zacząłem swoje gdzieś tam pierwsze raczkujące badania przyrodnicze prowadzić. Więc wydaje mi się, że wtedy ona się zaczynała zmieniać w misję i potem w liceum już faktycznie miałem takich kilka momentów, gdzie mogłem się mocno zaangażować w takich kilka ważnych procesów dotyczących ochrony przyrody.
4: No bo pomyślałam, młody człowiek, to gdzie do lasu? Na imprezę, na domówkę, na koncert, do galerii handlowej, ale do lasu? To takie nietypowe.
5: A może trochę nietypowe, ale przyznam, że jest mi z tym dobrze. Dużo lepiej, mogę powiedzieć, się czuję się w przestrzeni otaczającej dźwiękami natury niż w jakimś zgiełku miejskim, więc faktycznie, tak jak zaczynaliśmy tą rozmowę, to faktycznie często mi się zdarza zaglądać do lasu, czy generalnie nad rzeki, w takie okolice przyrodnicze, jak uda mi się uciec z labu, bo w tej chwili dużo też spędzam czasu na uczelni, prowadząc swoje badania.
4: Ale mówimy tutaj o tym lesie takim podmiejskim, takim dzikim, czy też las, który jest gdzieś w mieście, gdzieś na obrzeżach miasta. No takie dzikie tereny też znajdziemy. To gdzie najczęściej lasem się myśli?
5: Ja jestem z Łodzi, więc faktycznie na szczęście mam taką możliwość, że mieszkam na obrzeżach miasta, więc jeszcze tej natury mam całkiem sporo w Łodzi. Więc tak naprawdę ja zajmuję się i tą przestrzenią natury miejskiej, bo ona też mnie bardzo interesuje. Często uważam, że jest mocno niedoceniana i w tych moich działaniach staram się trochę pokazywać, że wbrew pozorom nawet czasami jakiś skrawek trawnika, który może być z pierwszego
4: spojrzenia
5: dokładnie, może być nieciekawy, to okazuje się finalnie, że jest, że może się tam dziać bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale faktycznie spędzam też dużo czasu w takich, powiedziałbym, dużo dzikszych miejscach. Uwielbiam jeździć na przykład do Puszczy Białowieskiej, nad bagna biebrzańskie, więc zdarzają mi się i takie wycieczki, gdzieś uciekając w ogóle od przestrzeni miejskiej.
4: A jakbyś tak miał się zastanowić, czy blog i w ogóle ty jako Lasem Myślący jesteś bardziej skierowany, skupiony na edukacji czy na aktywizmie?
5: Powiedziałbym chyba, że bardziej edukacji, bo też od początku tej mojej działalności chciałem i cały czas skupiam się na tym, żeby pokazywać, jaki ten świat dookoła nas jest zróżnicowany. I wydaje mi się, że wraz z tym komponentem edukacyjnym gdzieś naturalnie jest taki element takiego apelu do tego, żeby o ten świat lepiej dbać. I wydaje mi się, że to też są takie elementy, które dobrze się ze sobą łączą. Miałem też, powiedziałbym, w swojej działalności takie momenty, gdzie tą właśnie ścieżkę bardziej aktywistyczną przyjmowałem. Choćby biorąc udział w młodzieżowych strajkach klimatycznych. Natomiast od początku bardziej była mi bliska właśnie ta działalność edukacyjna, bo uważam, że to jest jakby zupełna podstawa. Jeżeli nie będziemy mieć świadomego społeczeństwa, które docenia to, co jest w jego najbliższej okolicy, tym trudniej będzie nam sprawić, żeby faktycznie na przykład politycy podejmowali dosyć niepopularne decyzje i lepiej o to środowisko dbali. Więc dla mnie ta edukacja jest właśnie tą najważniejszą podstawą i chyba zawsze tak będzie.
4: I przebywasz w środowisku naturalnym, ale też w środowisku studenckim. Ostatnio czytałam takie badania, że ci młodzi ludzie, pokolenie Z, najbardziej interesuje się ekologią, kiedy idzie w parze z ekonomią. Czyli jeżeli nam się coś opłaca, na przykład przejść

0: na odnawialne źródła energii, albo oddawać butelki kaucyjne, to nam się to jako młodym podoba, ta ekologia. Natomiast jeżeli już trzeba za coś zapłacić, czyli na przykład droższe produkty, bo są ekologiczne, to już ta ekologia schodzi na dalszy plan. Czy tak z perspektywy właśnie rówieśników widzisz, że ekologia ma znaczenie, jest ważna, czy właśnie jednak ekonomia wygrywa?
1: Myślę, że tutaj jest to bardzo zróżnicowane od osób, bo wydaje mi się, że wiele osób faktycznie uważa, że te tematy związane z ochroną przyrody i z ochroną klimatu są bardzo ważne. Natomiast często też nie ma w pełni świadomości, jak ich codzienne wybory przekładają się faktycznie na te problemy związane z kryzysem klimatycznym czy kryzysem różnorodności biologicznej. Więc wydaje mi się, że no to wszystko bardzo zależy od jednostek, ale faktycznie wydaje mi się, że niestety wciąż wiele osób, ale już tutaj nie zrzucałbym wszystkiego na młodzież, ale bardziej myślę, że możemy generalnie powiedzieć o nas jako o ludziach, że ten aspekt ekonomiczny często wygrywa ponad inne wartości po prostu, które dany człowiek może reprezentować.
0: Gdyby nam się udało pogodzić dwa interesy, ekonomię i ekologię, to byłoby to rozwiązanie idealne. Czy zajmowanie się klimatem to też nie jest trochę taka moda w tej chwili, żeby no właśnie iść za trendami?
1: Wydaje mi się, że to było przez pewien czas w ten sposób i wydaje mi się, że wiele młodych osób trochę z tego względu zaangażowały się w ruchy klimatyczne i wcale nie uważałbym tego za bardzo złą sprawę, bo uważam, że jeżeli moda działa na rzecz dobra wspólnego, to czemu miałby to być problem? Natomiast wydaje mi się, że właśnie w ostatnim czasie chyba mamy pewnego rodzaju inną tendencję i wydaje mi się, że to działanie takiego ruchu klimatycznego jest nieco wyciszane. I tutaj się można zastanowić właśnie nad przyczynami, czy to jest właśnie kwestia, że ta moda wygasa, czy po prostu są inne problemy i młodzi ludzie angażują się w inne tematy. Natomiast no, z mojej strony mogę powiedzieć, że ta działalność, ja uważam, że jest cały czas bardzo potrzebna, dlatego że wciąż szereg takich decyzji, które są do podjęcia również na szczeblach lokalnych, ale również na szczeblu krajowym cały czas nie są podejmowane, więc tutaj apeluję do was, młodzi ludzie i do mojego pokolenia, żeby cały czas angażować się w te tematy, ale nawet niekoniecznie w sposób taki bezpośredni, zabierając głośno głos, ale po prostu samoedukując się. Dlatego, że mając większą wiedzę, jesteśmy bardziej odporni na dezinformację, która niestety w tych tematach przyrodniczych nas otacza wszędzie.
0: No widocznie nie wszyscy uważali na lekcji biologii, a poza tym pewne rzeczy też się zmieniły. No, mamy nowe badania, nowe doświadczenia i nową wiedzę, jeśli chodzi o tą ekologię. I tak się zastanawiam, czy jest jakaś taka bzdura ekologiczna, która się powiela i którą jak słyszysz, widzę jak już reagujesz, no to po prostu robi się gorąco, a przysłowiowy nóż otwiera się w kieszeni.
1: Jedna bzdura, trzeba wybrać jakąś ulubioną. Wydaje mi się, że tutaj na rynku jest ich bardzo dużo. Myślę, że takim jednym z najważniejszych i mam nadzieję, że już coraz bardziej w regresji, to jest jednak, że te zmiany klimatu, które my obserwujemy, wcale nie zależą od działalności człowieka, tylko są tutaj podkładane jakieś inne przyczyny. Często,
0: że to naturalny,
1: często
0: naturalny, po prostu,
1: tak, naturalny
0: taki proces,
1: naturalny cykliczny proces, a jednak widzimy, że te emisje gazów cieplarnianych no, z szeregu badań widzimy, że korelują z tym ocieplającą się średnią temperaturą, zwiększającą się średnią temperaturą. Więc wydaje mi się, że to jest taka główna bzdura, bo ona potem oczywiście przechodzi na inne poziomy, bo tutaj moglibyśmy już znaleźć jakieś takie szczególne tematy, które też niestety często wykorzystują politycy, którzy wykorzystują to, żeby to nasze społeczeństwo jeszcze bardziej polaryzować i trochę dzielić. I wydaje mi się, że to jest w ogóle olbrzymi problem dla całej tej ochrony przyrody i ochrony środowiska, z którym się mierzy, to właśnie, że jest to narzędzie sporu politycznego, pomimo tego, że naprawdę myślę, że akurat dbałość o naszą przyrodę mogłoby być tym, co mogłoby nas łączyć.
0: Zwłaszcza, że przyroda Polski jest naprawdę piękna, wyjątkowa, niezwykła. Mogłoby to być duma narodowa. No myślę, że dla wielu z nas jest, ale zawsze mogłoby być nas więcej. Te rozmowy o zmianach klimatu to jest takie duże hasło i dlatego czasami się denerwujemy, że ktoś to neguje, że myśli, że to jest naturalny proces. No ale bo to jest coś takiego, trudno to określić, trudno to złapać, trudno to zobaczyć.
1: Trudno sobie wyobrazić przede wszystkim.
0: Rzeczy, które są takie może bardziej przyziemne, ale też no, wierzymy w coś, co jest totalną bzdurą, jeśli chodzi o ekologię. Ale jest takie namacalne.
1: jest takie namacalne, to wydaje mi się, że dużo z nas w kontekście sortowania odpadów i gospodarki odpadowej myśli, że jeżeli wrzuci

0: tą jedną tam jakiś element plastikowy do tego worka ze zmieszanymi, to że finalnie ktoś w sortownie się tym, ten nasz błąd poprawi i że te odpady zostaną wysortowane i z powrotem będzie próba podejmowana tego recyklingu. Natomiast tak nie jest oczywiście, bo tylko do sortowni trafiają te odpady, które my już wstępnie przesegregujemy i wydaje mi się, że to też co jest jeszcze innym problemem i to jest akurat problem wynikający z naszej niedostatecznej wiedzy, to że zakładamy, że każde tworzywo sztuczne będziemy mogli przetwarzać w nieskończoność. A tak naprawdę nie jest i tak naprawdę z każdym kolejnym przetworzeniem we współczesnej technologii tworzyw sztucznych te nasze długości tych polimerów, które składają się na to, na te plastiki, które my w tej chwili wykorzystujemy, skracają się, przez co ich mechanika się zmienia i nie możemy tego nigdy robić do końca świata, tak przetwarzać tych tworzyw sztucznych. Więc tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy też redukowali ich zużycie po prostu. Bo niestety czasami się tak trochę wybielamy w głowie.
1: Że przecież segreguje.
0: Tak, że przecież segreguje i że przecież to wszystko będzie poddane recyklingowi. Ale niestety sprawa tu jest dużo bardziej złożona i na przykład nie wszystkie tworzywa sztuczne się dobrze recyklingują. Dobrym przykładem był styropianowe na przykład pojemniki, które zostały w tej chwili przez przepisy unijne zablokowane. Natomiast to był dobry przykład, że takie tworzywa sztuczne nadawały się tak naprawdę jedynie do spalenia w formie właśnie takiego wysokotermicznego przetwórstwa, a nie dało się ich w żaden sposób ponownie wykorzystać.
1: Zupełnie inaczej jest w przypadku szkła. Akurat ten surowiec może być przetwarzany w zasadzie w nieskończoność wielokrotnie, więc ogromne zadanie spoczywa na nas, żeby to szkło segregować i żeby nie lądowało w rowach, w lasach, w parkach i wszędzie tam, gdzie niestety ciągle ląduje i znajdujemy. No i właśnie dlatego tutaj zmierzam do takiego pytania o to, co denerwuje cię w podejściu ludzi do natury. No śmieci na pewno, ale coś jeszcze jest takiego, co właśnie no, można by zmienić, gdybyśmy wiedzieli, że to nie jest trudne.
0: Wydaje mi się, że dużym problemem jest też takie podejście do natury, że lubimy ją jedynie, kiedy nam służy. I to jest duży problem w przypadku ochrony gatunkowej szeregu zwierząt, bo my takie zwierzęta, które faktycznie wchodzą z nami w konflikty. Są to tak pierwsze przykłady z brzegu.
1: Dziki,
0: ale dziki akurat no, nie są w Polsce chronione, ale na przykład bobry, wilki, to są gatunki, które mogą wchodzić w konflikt z człowiekiem i jeżeli gdzieś tam zaczyna się pojawiać ten konflikt, to od razu są apele o tutaj należy ograniczać, eliminować, wykonywać jakieś inne zabiegi, ale trzeba mieć w pamięci i w świadomości to, że to my zabieramy coraz więcej przestrzeni pod naszą zabudowę, często w sposób bardzo źle zaplanowaną zabudowę i te zwierzęta po prostu nie mają się często gdzie podziać. I to my, idąc do lasu, czy idąc do jakiejś przestrzeni naturalnej, do parku narodowego, jesteśmy gośćmi. I tak samo uważam, że na przykład wiele osób nie do końca wie, jak powinno zachowywać się w obszarach chronionych. I to też jest coś, co bardzo mnie denerwuje, a bardzo łatwo byśmy mogli właśnie to naprawić, zwiększając wiedzę. Bo niestety wciąż w rezerwatach przyrody czy parkach narodowych ludzie schodzą ze szlaku. A na przykład wyobraźmy sobie taki Tatrzański Park Narodowy, który ma bardzo gęstą sieć szlaków, kiedy jeszcze będziemy schodzić ze szlaków
1: i
0: robić swoje szlaki, to te zwierzęta już naprawdę nie będą się miały gdzie podziać. Dlatego jak już obowiązują gdzieś jakieś zasady, to warto je respektować, bo to nie jest po to, żeby nam utrudnić życie i nam zrobić na złość, tylko właśnie trzeba pamiętać o tym, że w takiej przestrzeni to my jesteśmy gośćmi i powinniśmy się w pewien sposób podporządkować naturze.
1: Tak jak na drodze się podporządkowujemy przepisom ruchu drogowego, no to tak samo na szlaku powinniśmy też brać to pod uwagę, że to jest po coś i że tam też jest to życie, na teren, którego my wkraczamy.
0: I że nie jest to złośliwość i jeżeli na przykład Tatrzański czy Karkonoski Park Narodowy podejmują decyzję o tym, żeby zamknąć część szlaków na jakiś okres roku, na przykład ze względu na występowanie bardzo rzadkiego w Polsce ptaka ginącego cietrzewia, to warto się stosować do tego zakazu, a nie powiedzieć, a tutaj ograniczają moją wolność parkowcy, nie, ja będę szedł szlakiem jak chcę, nie, to wtedy jednak warto, żebyśmy się podporządkowali, bo naprawdę to są obszary, które są bardzo cenne, a nawet nasze głupie jedno przejście może spowodować, że jesteśmy w stanie bardzo zaburzyć kondycję takiego ekosystemu.
1: Przestraszę się taki cietrzew, a chronić trzeba cietrzewia. O takiej akcji też kiedyś w audycji Zmiana Klimatu rozmawialiśmy. No to skoro są rzeczy, które denerwują ciebie jako myślącego lasem i lasem myślącego w nas ludziach, ale może są jakieś postawy, które są godne pochwalenia, naśladowania, takie przykłady ludzi, którzy no, też robią coś dla przyrody i warto ich pochwalić.
0: Tak, wydaje mi się, że coraz więcej jest takich osób, które są świadome tego, jak działanie na rzecz środowiska są ważne. I to są nawet takie małe działania w

0: Stowarzyszeniach miejskich, gdzie na przykład są jakieś lokalne inicjatywy w celu ochrony płazów, albo na przykład lokalne inicjatywy w zakresie zwiększania takiej różnorodności roślin po to, żeby na przykład zwiększać bazę żerową, bazę pokarmową dla dzikich zapylaczy. To też jest taka dyskusja, która w ostatnim czasie się mocno przez polskie media przybija, dotyczące właśnie pszczoły miodnej, tematu pszczoły miodnej i owadów zapylających. I tutaj warto podkreślić, że to te owady dziko zapylające tak naprawdę mają problem, a nie pszczoła miodna, która jest po prostu zwierzęciem hodowlanym jak owca czy krowa w dużej mierze. Więc no, jest szereg takich działań, które naprawdę można chwalić. Na pewno takimi działaniami są również oczyszczania obszarów dzikich, na przykład z odpadów, które niestety ludzie cały czas tam wprowadzają. A czasami to jest wbrew pozorom poważny problem, bo odpady, które długo zalegają w przestrzeni w naturze, po prostu wraz z czasem one znikają, ale znikają tylko dla naszych oczu, a w praktyce przez różne czynniki środowiska bardzo, bardzo one się zmniejszają i tworzą finalnie mikroplastiki, które mogą w tym środowisku glebowym narobić nam sporo problemów.
1: Pojedyncze działanie jednego człowieka też ma znaczenie. Na przykład jeżeli ktoś sobie wymyśli taką akcję ogólnoludzki żabing, to też gość, który dzisiaj w studiu, Jarosław Brodecki, jest pomysłodawcą tej akcji. Na czym polega ogólnopolski, ogólnołódzki żabing?
0: Generalnie ta akcja polega na tym, że inwentaryzujemy, badamy, gdzie płazy na terenie województwa łódzkiego występują, po to, żeby lepiej chronić miejsca ich rozrodu. Dlatego, że płazy to jest bardzo wyjątkowa grupa zwierząt. Zresztą jedna z najbardziej zagrożonych w skali świata wyginięciem. Wiele gatunków jest zagrożonych wyginięciem z tej grupy, dlatego że jest to grupa, która jest zależna zarówno od wody, jak i od lądu. Są to tak zwane zwierzęta dwuśrodowiskowe, dlatego że one rozmnażają się w wodzie, na dużą część roku również spędzają na lądzie. No i właśnie w wyniku tych susz, które niestety w okresie wiosennym w Polsce są coraz częstsze, to niestety wiele miejsc, w którym płazy występują, często na wiosnę wysycha, albo w późniejszych okresach roku wysycha i przez to kijanki, które są takimi larwami właśnie płazów, które występują w wodzie, nie mają możliwości dorośnięcia i stania się dorosłymi płazami. Więc właśnie po to jest żabing, żeby kontrolować miejsca, w których te płazy w województwie łódzkim występują, żeby podejmować potem potencjalne działania, żeby takie miejsca lepiej chronić. W tym roku już doczekaliśmy się 6. edycji. Udaje mi się to ciągnąć cały czas z dużym wsparciem moich znajomych, również informatyków, którzy budują narzędzia informatyczne do tego, żeby taką akcję realizować. Ale jeżeli państwo są z innej części kraju, koniecznie z województwa łódzkiego, to analogiczne akcje są prowadzone również w Krakowie, tam przez Towarzystwo Herpetologiczne Natrix i również Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zbiera dane do atlasu rozmieszczenia płazów i gadów Polski. Też można im wysyłać zdjęcie poprzez specjalny formularz i w ten sposób mogą państwo już na terenie całego kraju dołożyć się do ochrony tej unikatowej grupy zwierząt, moim zdaniem, bardzo, bardzo przeze mnie lubianej, bo też na wczesnym etapie właśnie tych moich przyrodniczych przygód udało mi się zaangażować. Zresztą jeden zbiornik wodny w Łodzi, od którego powiedziałbym zaczął się żabing, taki mój prywatny, monitoruję już od 11 lat, to właśnie mogą państwo takie działania już podejmować na terenie całego kraju.
1: A jakie są wnioski z tego monitorowania? Czy tych płazów ubywa? Bo ostatnio byłam na takim wydarzeniu w Otrębusach, tuż pod Warszawą. Żabi patrol tam działa, żabia Odyseja. Przenoszone są żaby właśnie z tego lasu, gdzie przezimowały, do zbiornika wodnego, gdzie mają się rozmnażać. No i podobno jest ich w tym roku mniej. Czy to sroga zima, czy to susza? Trudno jeszcze określić. A jak wygląda to w województwie łódzkim?
0: No niestety też mamy wiele miejsc takich, gdzie płazy wcześniej występowały masowo, a przez te ostatnie sezony bardzo trudne dla płazów ta liczebność znacznie spadła. Odnosząc się jeszcze właśnie do tej mojej prywatnej historii z tym moim pierwszym zbiornikiem żabingowym, to od 2 sezonów ten zbiornik nie istnieje na wiosnę. I tam kiedyś, gdzie obserwowałem gody żab moczarowych, czyli to są te niezwykłe płazy, gdzie samce na około 2 tygodnie w roku zmieniają swój kolor na niebieski, no to już od 2 sezonów żaby moczarowie w ogóle nie ma. Na początku starają się tylko roku godować tam żaby trawne, ale też z niewielkimi sukcesami, więc niestety widać, że na skutek, no to właśnie między innymi zmian klimatu i tymi nierównocennymi opadami w trakcie roku, a przede wszystkim niewielką pokrywą śnieżną jednak w okresie zimowym, zaczynają nam się robić bardzo poważne problemy z tymi płazami wczesnowiosennymi, które kiedyś były najbardziej powszechnymi tak naprawdę. I tak naprawdę też mamy problem z innymi tematami, mianowicie problemem Łodzi to jest też niekontrolowana zabudowa i rozwój zabudowy, przez co już wiele zbiorników wodnych, które notowaliśmy w ramach żabingu, już po prostu nie istnieją, bo ktoś je zasypał i wybudował

0: na ich terenie bliźniaki na przykład, na ich
1: albo
0: powierzchni.
1: Albo osuszył
0: teren w okolicy, dokładnie. Dużym problemem też jest zabudowa, która nie ma dostępu do wodociągu i po prostu ta zabudowa pobiera wodę bezpośrednio z gruntu, osuszając jednocześnie i obniżając poziom wód gruntowych w okolicy i to właśnie są takie czynniki, które niestety wiele z tych zbiorników, które już były nadwyrężone przez zmiany klimatu, po prostu dobija.
1: A wiadomo, że żaby lubią wracać do tego swojego miejsca, z którego się wzięły, więc jeżeli nie ma zbiornika wodnego, to podobno też potrafią stać i czekać, aż ktoś go napełni.
0: Niestety tak. Tutaj często też po prostu nie mają alternatyw, bo kiedyś faktycznie jakbyśmy zobaczyli takie zdjęcia lotnicze gdzieś z połowy ubiegłego wieku albo takie stare mapy, na przykład niemieckie, Polski, to widać, można było na nich zobaczyć naprawdę, że to zagęszczenie na przykład zbiorników śródpolnych było bardzo duże i bardzo sprzyjało płazom, a w tej chwili to często jest tak, że rolnicy nawet pozbywają się takich śródpolnych zbiorników po to, żeby mieć to kilka dodatkowych metrów kwadratowych pola i móc jeszcze więcej potencjalnie z tego obszaru, mówiąc kolokwialnie, wycisnąć, kosztem niestety na lokalnej różnorodności biologicznej.
1: Jarek Brodecki, student biologii na Uniwersytecie Łódzkim, autor bloga Lasem Myślący, był dzisiaj gościem. Zachęcał nas do tego, żeby być blisko natury. Niekoniecznie trzeba być ubranym na zielono, tak jak my dzisiaj, prawda?
0: Niekoniecznie. Spokojnie, można dowolnie.
1: Ale może łatwiej trochę skryć się w tej zieleni. Być może zwierzę nas nie zauważy, podejdzie bliżej. Ale na to trzeba poczekać, posiedzieć i być cierpliwym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Samochodów na zielonych tablicach rejestracyjnych jest coraz więcej, a w sobotę na parkingu przed Polskim Radiem będzie ich całkiem sporo. Zielony weekend z Polskim Radiem kierowców przed nami, a w magazynie Saldo Extra porozmawiamy z dziennikarzem tej stacji, Pawłem Kacperkiem. Już w sobotę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
10: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 19.30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Rosja ma w Polsce uśpionych i aktywnych szpiegów, mówi senator Nowej Polski Centrum Mirosław Różański. MON i prokuratura poinformowali o zatrzymaniu pracownika jednej z firm grupy PGZ. Dziś sąd aresztował go na 3 miesiące. Senator Mirosław Różański, były dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, mówił na naszej antenie, że w tej sprawie trzeba zachować czujność.
13: My musimy mieć świadomość, że Federacja Rosyjska ma na terenie naszego kraju czy to uśpionych, czy aktywnych szpiegów i powinniśmy być mocno wyczuleni, a szczególnie służby, które powinny dbać o nasze bezpieczeństwo.
12: Zatrzymany to cywilny pracownik, obywatel Polski. Prokuratura nie udziela dalszych informacji ze względu na dobro śledztwa. 33 zarzuty usłyszeli podejrzani o fałszywe alarmy bombowe. Katarzyna Calów-Jeszewska z Prokuratury Krajowej mówi, że chodzi o Wiktora Z. i Bartosza Ł.
14: Jednemu z podejrzanych prokurator przedstawił jeden zarzut, natomiast drugi

0: Jemu z podejrzanych prokurator przedstawił łącznie 32 zarzuty. Są to zarzuty, które dotyczą wobec obu podejrzanych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z kierowaniem fałszywych zawiadomień do różnego rodzaju instytucji, a także osób prywatnych.
1: Zarzuty dotyczą czynów popełnionych od 1

0: Tusk powiedział, że uzależnienie od telefonów, komputerów i gier to cywilizacyjny problem. Szef rządu uczestniczył w konsultacjach Cyfrowa przyszłość młodzieży w kancelarii premiera. Donald Tusk podkreślił, że nad rozwiązaniami prawnymi muszą wspólnie pracować instytucje państwowe, nauczyciele, rodzice i młodzi. Dodał, że wszyscy muszą być przekonani, że chcą się z tym problemem uporać. Chodzi o to, by nie przyjąć fikcyjnych rozwiązań.
1: Jak dobrze wiecie, nie chcę mówić za was, ale mogę mówić za siebie nawet. Zaczyna to wyglądać groźnie, jeśli tak sobie robimy analizę i nam wychodzi 5, 6, 7 godzin dziennie przed telefonem, no to przecież wszyscy czujemy, że to jest coś nienormalnego. A do tego dochodzi to, co oglądamy w tym telefonie i to też nie zawsze jest coś, z czego byśmy mieli powód się cieszyć.
0: W konsultacjach biorą udział także m.in. ministra edukacji, minister cyfryzacji i młodzież.
2: Za 27 minut godzina 20.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 Artur Wolski, Samo Zdrowie i jego gość.
4: Samo Zdrowie.
5: Już jutro, czyli w sobotę, obchodzimy, proszę Państwa, Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. W Polsce na stwardnienie rozsiane SM choruje około 60 tysięcy osób. Dokładna liczba jest trudna do oszacowania, a część przypadków pozostaje niezdiagnozowana. Natomiast co roku nową diagnozę słyszy około 2,5 tysiąca pacjentów. SM najczęściej dotyka ludzi młodych między 20 a 40 rokiem życia. Kobiety chorują na SM dwa, nawet trzy razy częściej niż mężczyźni. Nowoczesne leki na SM są w naszym kraju w pełni refundowane, ale jednak koszty codziennego życia z chorobą drastycznie obciążają domowe budżety. Można zapytać, a co jest takiego drogiego? Otóż głównie rehabilitacja zmian zwyrodnieniowych, szczególnie w zaawansowanym stadium stwardnienia rozsianego. To generuje tak duże wydatki. Artur Wolski, no i za chwilę przedstawię kompendium wiedzy o SM. Naszymi ekspertami będą pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Adam Stępień, kierownik kliniki neurologicznej w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz Joanna Dronki, pacjentka, która opowie nam, jak u niej zdiagnozowano chorobę i jak wygląda życie z SM.
6: Diagnoza stwardnienia rozsianego może przebiegać w różny sposób, a początki wcale nie zawsze są oczywiste i takie same. Są osoby, które bardzo długo odczuwają różnego rodzaju objawy i czują, że coś jest nie w porządku, chodzą do różnych lekarzy i to postawienie diagnozy trwa dużo czasu. U mnie było inaczej, dlatego że początek w ogóle z diagnostyką rozpoczął się wraz z wizytą u okulisty. U okulisty, do którego udałam się, ponieważ przestałam widzieć jakby na jedno oko. To było takie wrażenie, jakby częściowo ktoś wymazał mazakiem kawałek mojego pola widzenia. Udałam się do okulisty i tam tak naprawdę po zbadaniu okulista zapytał, czy ja jeszcze odczuwam jakiekolwiek inne objawy. No, byłam trochę zdziwiona tym pytaniem, nie ukrywajmy, natomiast no, powiedziałam, że od jakiegoś czasu mam zdrętwiałą rękę, no ale dużo siedzę przy komputerze, to pewnie z tego powodu. I wtedy w ogóle po raz pierwszy padło to słowo, podejrzenie diagnozy, powiedział, że dla niego najprawdopodobniej to jest stwardnienie rozsiane i wystawił mi skierowanie na SOR, na pilne przyjęcie, na oddział neurologiczny. I tak też się stało. Trafiłam na oddział neurologiczny, tam przeprowadzono pełną diagnostykę różnicową, stwierdzono rzut choroby oraz tak naprawdę już wtedy wiedziano, że jest to najprawdopodobniej stwardnienie rozsiane, ale według ówczesnych kryteriów takiej diagnozy jeszcze nie można było postawić. Ona potwierdziła się po kilku miesiącach i wtedy też mogłam być włączona do programu lekowego. I teraz jak o tym mówię, to brzmi tak bardzo na spokojnie, natomiast musimy pamiętać, że ja choruję już 10 lat, miałam szansę sobie to wszystko poukładać. Też ze względu na moją pracę zajmuję się tak naprawdę edukacją na temat stwardnienia rozsianego. Prowadzę kanał na YouTubie o chorobie i portal edukacyjny Twarze SM. No i w tej chwili naprawdę o tej chorobie wiem już dużo. W momencie diagnozy ja nie wiedziałam nic i tak naprawdę pierwsze skojarzenia były dokładnie takie,

0: Te same jak pierwsze skojarzenia większości osób, czyli ja byłam przerażona i pewna, to nawet nie było przypuszczenie, ja byłam pewna, że już za chwilę będę głęboko niepełnosprawna, że czas mojego życia znacznie się skróci, a przez większość tego życia będę zależna od innych, będę poruszać się za pomocą wózka. Oczywiście, kiedy zaczynałam zdobywać wiedzę o tej chorobie, gdzieś powoli te bańki tych mitów pryskały, natomiast tej wiedzy też nie było aż tak bardzo dużo. W tej chwili na szczęście jest dużo i akcji różnego rodzaju i właśnie no, więcej miejsc, gdzie można zdobywać informacje i też patrzeć na to, że obraz tej choroby się zmienił. Natomiast ta wizja postępującej niepełnosprawności wtedy tego, że tak naprawdę stanę się ciężarem dla mojej rodziny, towarzyszyła mi, myślę, że przez cały pierwszy rok po diagnozie, kiedy ten rok był naprawdę bardzo trudny.
1: Stwardnienie rozsiane, jak zaznaczył pan, jest tą jednostką chorobową, która uzyskała swój należny rozgłos i miejsce w współczesnej medycynie i współczesnej neurologii. Pamiętam, że jak studiowałem medycynę, jak rozpoczynałem kształcenie w zakresie neurologii, wówczas stwardnienie rozsiane było rozpoznawane późno. Najczęściej na podstawie gamy objawów klinicznych, jakie mogliśmy zbadać, stwierdzić u pacjenta. Dzisiaj ten obraz zupełnie się zmienił. Kryteria opracowane i wdrażane, oparte na badaniach diagnostycznych, takich jak rezonans magnetyczny, takich jak badania płynu mózgowo-rdzeniowego, określanie swoistych białek, pozwoliły na wczesne rozpoznanie stwardnienia rozsianego, nawet u osób przed wystąpieniem objawów klinicznych. To jest zupełna rewolucja.
2: Czyli zupełnie inny świat, a czy genetyka w jakiś sposób pozwala lepiej zrozumieć stwardnienie rozsiane?
1: No niestety nie. Tutaj postępu jak na razie nie mamy. Nie znaleziono żadnego genu loci, który mógłby być odpowiedzialny za tą chorobę.
2: Co wywołuje SM? Czy to w dalszym ciągu jeszcze zagadka, nad którą naukowcy i badacze pracują?
1: Cały czas nad tym pracują liczne ośrodki naukowo-badawcze. Nie możemy powiedzieć, co jest przyczyną tego momentu spustowego wyzwolenia nieprawidłowych reakcji w obrębie układu nerwowego nie znamy. Natomiast wiemy bardzo wiele o pewnych grupach komórek, które są aktywowane w czasie tej choroby. I oddziaływanie na te mechanizmy, które dzisiaj znamy, pozwoliło na wyhamowanie postępu choroby. Natomiast wprowadzenie do terapii tych najnowocześniejszych leków, które były ostatnio wprowadzone do terapii, wyraźnie spowolniło ten atak agresora.
2: Proszę nam przypomnieć, jakie dolegliwości, jakie objawy zgłasza pacjent lekarzowi, które mogą wskazywać właśnie neurologowi, że może mamy do czynienia ze stwardnieniem rozsianym.
1: I tutaj poruszamy najtrudniejszy temat. Stwardnienie rozsiane jest wielkim mistyfikatorem. To jest choroba, która może wywołać każdy objaw neurologiczny u pacjenta. Od banalnych parestezji, mrowienia, drętwienia ciała, zaburzeń widzenia, przemijających, od osłabienia przemijającego sprawności ruchowej, zawrotów głowy. Także gama tych objawów jest bardzo szeroka, ale jeżeli pacjent zgłasza utrzymujące się objawy przez jakiś czas, nieustępujące, albo występowanie objawów, które neurolog klasyfikuje z różnych struktur układu nerwowego, z różnych obszarów układu nerwowego, to pacjent jest bardzo mocno podejrzany o możliwość wystąpienia stwardnienia rozsianego.
0: Tak naprawdę te objawy towarzyszyły mi już wcześniej. Ja pamiętam moją sytuację sprzed roku, jeszcze przed w ogóle całą tą sytuacją, że ja miałam już zaburzenia widzenia, problemy z drętwieniem, mrowieniem, ale wtedy, nawet googlając to, nawet bardzo charakterystyczny objaw stwardnienia rozsianego, jakim jest taki prąd przechodzący wzdłuż kręgosłupa po schyleniu głowy, ja zauważyłam, że to może być coś nie w porządku. Googlałam, tam gdzieś pojawiło się w doktorze Google stwardnienie rozsiane. Ja sobie obiecam, że pójdę do lekarza, ale to przeszło samo i zapomniałam. Dlatego, że rzuty, zwłaszcza na początku choroby, mogą nawet wycofywać się całkowicie, samodzielnie. Ten drugi rzut wycofał się także poprzez podanie już tutaj glikokortykosteroidów. Ale ważne jest to, że tak naprawdę wcześniej już te objawy gdzieś były, natomiast ja po prostu je zignorowałam. No, z biegiem czasu ja zaczęłam sobie bardzo mocno układać to moje życie z tą chorobą. Przede wszystkim Bardzo ważnym punktem było dla mnie rozpoczęcie leczenia. To na szczęście u mnie wystąpiło dosyć szybko, bo w ciągu kilku miesięcy

0: miesięcy po diagnozie, ja już miałam wdrożone leczenie i potem mogłam zająć się tak naprawdę procesem adaptacji do życia z tą chorobą, ale też edukacją, co to tak naprawdę jest. Żeby pozbyć się z głowy tego, z tych stereotypów, tych lęków, które mi wtedy towarzyszyły, one były bardzo silne, musiałam zdobyć dużo wiedzy, musiałam też dużo rzeczy tak jakby poczuć na własnej skórze, że właściwie moje życie wtedy, jeżeli chodzi o stan fizyczny, no nie zmieniło się aż tak bardzo, ja byłam nadal sprawna, mogłam robić różne rzeczy, mogłam normalnie wrócić do pracy i także wróciłam, aczkolwiek to też nie można powiedzieć, że w ciągu roku ta adaptacja się zamknęła, bo z każdym kolejnym rokiem tak naprawdę ja się rozwijam, ta choroba gdzieś też w pewien sposób postępuje, ale nie tak dramatycznie, gwałtownie, jak myślałam, że będzie to wyglądać. W międzyczasie też miałam kolejne rzuty, zmieniłam leczenie, więc to przystosowywanie się cały czas gdzieś trwa i działa, ale też bardzo dużo nauczyłam się na temat swojego ciała. Zmieniłam też dużo rzeczy związanego właśnie z kwestiami takimi jak odpoczynek, jak sen. Cały czas też zadbałam o to, żeby pozostawać pod opieką specjalistów. Wtedy korzystałam z pomocy psychologa, psychiatry. Teraz jestem także pod opieką neurologa.
1: To choroba, która dotyka głównie ludzi dorosłych, młodych, czyli w tym przedziale między 20, 30 a 40 rokiem życia i że często dotyka też pań, to chciałam zapytać o macierzyństwo. Dlatego, że to jest czas, kiedy kobiety decydują się zazwyczaj, o ile chcą mieć dzieci, właśnie na to, aby ich rodzina powiększyła się i żeby po prostu zajść w ciążę, urodzić dziecko. No i teraz pytanie, czy rozpoznane stwardnienie rozsiane jest i generuje jakieś przeciwwskazania dla kobiety? Czy ta ciąża będzie przebiegała normalnie? Czy poród i rozwiązanie tu nastąpi tak, jak powinno być? Jaki to ma związek, ta choroba, z możliwością urodzenia dziecka, zdrowego dziecka, przy zachowaniu też zdrowia kobiety?
2: To jest niezwykle istotny temat. Dzisiaj wiemy, że samo zajście w ciążę jest ochronne dla kobiety. Kobiety w czasie ciąży doświadczają mniej statystycznie rzutów choroby, nawrotów choroby niż w okresie wcześniejszym czy w okresie bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Choroba nie jest przeciwwskazaniem do zajścia w ciąży.
1: A jak nauka to tłumaczy? Dlaczego?
2: Prawdopodobnie chodzi tu o ochronny efekt hormonów płciowych, ale tego nie wiemy, nie poznano. Badania epidemiologiczne pokazały, że ciąża jest tym okresem ochronnym.
1: A badania jeszcze pod tym kątem trwają?
2: Cały czas te badania trwają.
1: Bo tych zagadek, jak słyszymy, w SM jest ciągle jeszcze bardzo dużo do rozwikłania.
2: Oczywiście, ale trzeba powiedzieć jednocześnie, że dzisiaj po wprowadzeniu całej gamy leków, bo dzisiaj mam już prawie 17 leków, które w różnych mechanizmach oddziałują na stwardnienie rozsiane.
1: I to leków najnowszej generacji.
2: Leków w tym najnowszej generacji, to dzisiaj wiemy, że jest grupa leków, które możemy podawać w czasie ciąży, bo one działają, co prawda nieco słabiej, ale działają ochronnie na ten okres trudny dla kobiety. Także tutaj też możemy wywołać jakiś efekt ochronny.
1: Co w języku neurologa, ale też w języku nauki oznacza takie określenie, że czas to mózg.
2: Tak, bez wątpienia. Dzisiaj wszelkie dane, jakimi dysponujemy, pokazują, że leczenie zastosowane u pacjenta ze stwardnieniem wcześniej, nawet jeżeli mamy rozpoznanie na podstawie badań radiologicznych i biologicznych z płynu mózgowo-rdzeniowego postawione, a dzisiaj już takie możemy postawić, i wprowadzenie leczenia na tym etapie powoduje, że pacjenci przez dłuższy okres swojego życia zostają bez aktywności choroby, albo ta aktywność jest wyraźnie mniejsza. Postęp niepełnosprawności w przeciągu wielu lat jest znacząco niższy niż u osób, u których leczenie jest odroczone.
1: Bo choroba odbywa się takimi rzutami.
2: Tak, choroba w ogóle jest chorobą złożoną. Ona przebiega dwutorowo. Z jednej strony mamy tą inwazję komórek zapalnych, komórek immunokompetentnych do ośrodkowego układu nerwowego i to jest ten element zapalny, ale równolegle z nim postępują zmiany zwyrodnieniowe, neurozwyrodnieniowe. Dochodzi do atrofii komórek nerwowych w różnych obszarach układu nerwowego i on w początkowym okresie jest słabo wyrażony. Natomiast wraz z upływem czasu ten element zapalny zanika, a zaczyna dominować proces zwyrodnieniowy. Na ten proces nie

0: niestety nie mamy jeszcze leczenia.
1: Bardzo wiele osób pyta i dlatego też zrobiłam nawet film o tym na YouTubie, jak jest po 10 latach ze stwardnieniem rozsianym, jak w ogóle człowiek funkcjonuje, jak wygląda dzisiaj moje życie. Wygląda ono tak naprawdę zupełnie normalnie, natomiast należy podkreślić tutaj, że ono wygląda zupełnie normalnie z uwzględnieniem adaptacji i niektórych dostosowań do mojej choroby. Jest to poważna choroba, choroba przewlekła, którą naprawdę da się na tę chwilę modyfikować lekami. Bardzo istotne i to jest ta część, o którą ja dbam, to jest tak zwane leczenie albo reagowanie na pojawiające się objawy. I tutaj dotyczy to zarówno sfery poznawczej, psychicznej, jak i na przykład w moim przypadku bardzo istotna jest aktywność fizyczna. I wiem też, że to jest nie tylko dla mnie, ale dla większości osób z SM. Ta aktywność fizyczna powinna być regularna, dobrze dobrana. Zaczęłam też w tym roku ćwiczenia siłowe, już jakby bardzo nastawione na to, żeby wzmacniać mięśnie, żeby opóźniać albo redukować objawy tej progresji, która gdzieś tam cicho się trochę rozwija i już po kilku miesiącach naprawdę widzę bardzo dużą różnicę. Więc tutaj jest to rzecz, która bardzo mi pomaga. Jedną z takich głównych problemów, z którymi faktycznie się mierzę, jest problem zmęczenia w stwardnieniu rozsianym, gdzie tutaj ten objaw dotyczy naprawdę 80% pacjentów z SM-em już od początku chorowania i trzeba powiedzieć, że jest to zmęczenie absolutnie zupełnie inne niż zmęczenie zdrowej osoby. To zmęczenie jest nieadekwatne często do wysiłku, bardzo nagłe, długo ustępuje albo nie ustępuje po odpoczynku. I tutaj zmęczenie niestety ma to do siebie, że trudno się je leczy w tym SM-ie. To leczenie jest wieloczynnikowe, nastawione właśnie między innymi na terapię psychologiczną, na fizjoterapię, na farmakoterapię, ale też zmiany związane ze stylem życia. I mi to tak naprawdę bardzo pomogło, że ja zaczęłam dużą uwagę zwracać na to, żeby nie doprowadzać się do wyczerpania albo do silnego zmęczenia, żeby regularnie, chociaż nawet czasami krótko, ale odpoczywać, obserwować te moje zasoby energii, to co się dzieje z moim ciałem i to mi tak naprawdę bardzo mocno pomaga. I dochodzimy tutaj do takiego właśnie tematu, jakim jest ta samoobserwacja. Jeżeli chodzi o samoobserwację, to musimy wiedzieć i warto wiedzieć, że w stwardnieniu rozsianym te objawy czy postęp niepełnosprawności częściowo, a czasami w dużej mierze, może wynikać nie tylko ze stanów zapalnych związanych z rzutami, ale też ze stanem zapalnym mikrogreju. I tutaj mówimy właśnie o progresji w przebiegu PIRA, czyli progresji niezależnej od rzutów i pacjenci bardzo często się tej progresji boją. Zresztą nic dziwnego, ja też jak po raz pierwszy o tym usłyszałam, no to wywołało u mnie dużo trudnych emocji i lęku. I odpowiedzią pacjenta, bo na razie jeżeli chodzi o leczenie, to tutaj mamy ograniczone możliwości modyfikowania tego mechanizmu PIRA. Mam nadzieję i czekamy wszyscy pacjenci na nowe leki w tym zakresie, ale tutaj naprawdę możemy bardzo wiele zrobić dla siebie, jeżeli będziemy się obserwować. Dlatego ja nigdy nie mówię o PIRA i zawsze też myślę o PIRA w takim ujęciu, że nie jest to rzecz, na którą nie mam żadnego wpływu, że jest to jakby progresja czy rodzaj nasilenia się czy wystąpienia nowych objawów, gdzie ja jednak mogę wcześniej albo w odpowiednim jakby momencie, kiedy się pojawią, zadziałać chociażby objawowo. Dla takiego przykładu u mnie pojawiła się w pewnym momencie spastyczność, czyli takie nadmierne, tutaj mówię jako laik, bo wiem, że z fizjoterapeutycznego punktu widzenia jest trochę inne to ta definicja, no, ale powiedzmy takie nadmierne napięcie mięśniowe i to, co mi bardzo pomogło, to faktycznie przyjrzenie się chociażby mojej aktywności fizycznej, dostosowanie jej do moich możliwości i tak naprawdę wymogów, które stawia moje ciało. Tutaj też bardzo istotny okazało się właśnie trening siłowy. Jeżeli chodzi o zmęczenie, tak jak powiedziałam, zarówno farmakoterapia w moim przypadku jest pomocna, jak i wcześniej byłam w terapii psychologicznej oraz również samoobserwacja, regularny odpoczynek i jakby patrzenie na to, jakby bycie takim trochę partnerem dla tego swojego ciała.
2: Na jakie pytania chciałby pan uzyskać odpowiedź, i to taką pewną, sprawdzoną, potwierdzoną badaniami, że rzeczywiście tak

0: jest? Czego jeszcze nie wiemy w SM-ie, co by panu taka odpowiedź na te pytania pozwoliła jeszcze bardziej skutecznie leczyć tę chorobę i prowadzić pacjentów?
1: Nie mamy wiedzy na temat procesów neurozwyrodnieniowych, czyli tego drugiego elementu rozwoju choroby. Tutaj absolutnie jesteśmy bezradni. To jest ciemna otchłań. Natomiast wiemy o pewnych markerach atrofii radiologicznych czy markerach uszkodzenia komórki nerwowej, ale o przyczynie jej powstawania zupełnie nic nie wiemy. Prawdopodobnie jest to mechanizm niezależny od procesu zapalnego. W związku z tym jeden kierunek jest w miarę dobrze poznany, czy przynajmniej wiemy, na jakim obszarze on jest tutaj regulowany, ale na temat tego procesu zwyrodnieniowego nie wiemy nic. To, myślę, jest największe oczekiwanie świata nauki w najbliższych latach. Tak, żeby można było zadziałać jednocześnie na element zapalny i zwyrodnieniowy. I to być może spowoduje, że tak jak w chorobach onkologicznych, tak jak w onkologii, będziemy mogli powiedzieć, że no, zapanowaliśmy nad chorobą na tyle, że ona nie będzie postępowała. W tej chwili rozpoczynamy też wielkie badanie, duże badanie z 50 ośrodkami krajowymi i tworzymy bazy danych chorych, tak abyśmy mogli z jednej strony oceniać przebieg kliniczny, z drugiej strony oceniać właśnie ten element nieznany nam atrofii i badać markery biologiczne tej choroby. Badania nad stwardnieniem rozsianym stały się już dzisiaj samodzielnym nurtem naukowym, który jest zasilany przez różne nauki oboczne, takie jak radiologia, epidemiologia. Stąd mamy coraz większą, szerszą wiedzę na temat z jednej strony rozpowszechnienia, występowania stwardnienia rozsianego, ale i możliwości diagnostyczne. Myślę, że pierwszym i bardzo ważnym, istotnym postępem jest organizacja ośrodków, które zajmują się stwardnieniem rozsianym. Drugim olbrzymim osiągnięciem było wykształcenie świadomości wśród lekarzy, którzy zajmują się stwardnieniem rozsianym, tak aby wcześniej poszukiwać chorych, którzy mogą chorować na stwardnienie rozsiane, tak aby wdrożyć im jak najszybciej adekwatne leczenie. Naszym celem było wykształcenie świadomości wśród rzeszy polskich neurologów, a mamy ich ponad 3000, żeby potrafili wychwycić podejrzanego chorego o tą chorobę i skierować go do ośrodka specjalistycznego.
2: Dużym wyzwaniem dla mnie także po diagnozie było ułożenie sobie tematu mojego macierzyństwa, dlatego że ja w momencie diagnozy byłam już mamą 3-letniego chłopca i to wyobrażenie o tej chorobie, które było, tak jak już powiedziałam, bardzo negatywne, bardzo mocno takie obarczone tym prawdopodobieństwem według mnie właśnie niepełnosprawności, zależności, nie uniknęłam oczywiście myśli, że no, moje dziecko będzie przeze mnie po prostu nieszczęśliwe, że będzie miało poczucie jakiejś potrzeby czy konieczności opieki, że gdzieś jego dzieciństwo i może dorosłość będzie przebiegać w cieniu mojej choroby. I oczywiście musiałam sobie to także bardzo mocno poukładać. Na pewno pomogło mi w tym zdobywanie wiedzy i zweryfikowanie po pierwsze mojego spojrzenia na tę chorobę, ale też ja od początku starałam się z moim dzieckiem rozmawiać o tym otwarcie, oczywiście w sposób dostosowany do wieku. No teraz siłą rzeczy trudno jest tego uniknąć. Syn ma już 14 lat, więc doskonale wie, jak to wygląda. Zdarza się, że ogląda moje filmy na YouTubie. Ostatnio nawet był wolontariuszem na konferencji SM i co z tego, więc no, ten temat SM-u gdzieś tam w tym jego życiu jest. Ten SM w moim przypadku, który został zmodyfikowany właśnie lekami, tych rzutów nie było dużo. Ta progresja jest na tyle umożliwiająca mi funkcjonowanie, że nie wpływa to aż tak bardzo na moje rodzicielstwo. Natomiast czasami bardziej urządzamy to nasze życie i to jest tak naprawdę błąd pod tą wizję choroby, której się boimy, niż pod to, co realnie się z nami dzieje, realnie odczuwamy i czym tak naprawdę powinniśmy się zająć.
0: O stwardnieniu rozsianym opowiedziała pacjentka Joanna Dronki i pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Adam Stępień, kierownik Kliniki Neurologicznej w Wojskowym Instytucie Medycznym. Artur Wolski, bardzo państwu dziękuję i przypominam, że audycje Samozdrowie są w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
3: Samozdrowie. Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy...

0: nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie. Żeby być sobą, z kimś pogadać. Żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
5: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję. www.caritas.pl/hospicja.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Rosja jest jak kocioł, w którym na ogniu rządzy władzy gotują się narody, religie i polityczne poglądy. Ten kocioł kiedyś eksploduje, mówią goście audycji Prawdziwa Rosja. Czy dojdzie do podziału imperium? Czy są Rosjanie, którzy tego chcą? Audycja Prawdziwa Rosja już w sobotę o 17:06 w Polskim Radiu 24 i na podcastach polskieradio.pl. Nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
7: W najbliższym studiu wiedzy będziemy się uczyć angielskiego, ale spokojnie, można odłożyć słowniki i tabele gramatyczne. Potrzebne nam będą tylko książki naszego dzieciństwa. W nauce pomogą nam Kubuś Puchatyk, Piotruś Pan, Ania z Zielonego Wzgórza i Małe Kobietki. Na wyjątkową lekcję angielskiego, angielskiego z bajki. I nie tylko. Zapraszam w tę niedzielę po 10:00. Karolina Rożej, do usłyszenia.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trwa dogaszanie pożaru w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Akcję strażaków utrudnia silny wiatr. Innowacyjne systemy minowania oraz ładunki wybuchowe. Kolejna umowa z programu SAFE podpisana. Rumunia rozważa uruchomienie 4. artykułu traktatu NATO. To po wybuchu rosyjskiego drona. Minęła godzina 20. Kamil Olak, dobry wieczór, zapraszam. Silny wiatr utrudnia dogaszanie pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Mierzą się z nim strażacy i piloci dromaderów. W powietrzu wciąż jest 5 samolotów z Warszawy, Radomia i Piotrkowa Trybunalskiego. Akcję wspiera policyjny Black Hawk.
2: Pilot dromadera Marek Hamera wczoraj jako pierwszy odebrał zgłoszenie o pożarze. Dziś od rana siedzi za sterami samolotu. I tak będzie aż do zakończenia akcji, która jest wyjątkowo trudna.
3: Strasznie dmucha, dla nas jest to na granicy limitu te warunki do startu, bo mamy wiaterek z północy, więc jest boczny do pasa. Lecimy do Mińska, tam na wojskowym lotnisku nas tankują wodą i tak w koło. Dymi się, pali się, no, trzeba lecieć i postarać się jak najwięcej tego ognia zgasić.
2: Dromadery, które w Polsce biorą udział w gaszeniu pożarów, należą do mieleckich zakładów lotniczych. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Kolejne umowy w ramach programu SAFE podpisane. Bydgoska Belma z kontraktami na prawie 2 miliardy złotych. Do 2029 roku dostarczy polskiej armii innowacyjne systemy minowania oraz ładunki wybuchowe. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił,

0: podkreślił, że stawką jest bezpieczeństwo polskich rodzin.
1: Polska safe to znaczy bezpieczna Polska. To znaczy Polska dostatnia, to znaczy Polska dobrze wyposażona, to Polska inwestująca w najlepszy przemysł zbrojeniowy. To są gigantyczne pieniądze dla Polski i na polski sprzęt.
0: Pierwsze umowy finansowe z programu SAFE podpisano wczoraj w Legionowie, Warszawie, Ożarowie, Mazowieckim i Gdańsku. Z unijnego mechanizmu pożyczek nasz kraj może liczyć na niemal 44 miliardy euro. Ewentualne zablokowanie ratyfikacji polsko-brytyjskiego traktatu obronnego byłoby szkodliwe dla Polski. Tak uważa minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef dyplomacji odniósł się w Sopocie do stanowiska prezydenta Karola Nawrockiego wobec porozumienia podpisanego przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii. Minister przypomniał, że traktat przewiduje m.in. wzajemną pomoc wojskową w sytuacji zagrożenia.
2: Jeszcze jakby mnie pan parę miesięcy temu zapytał, czy prezydent może coś takiego zawetować, to bym powiedział, że sobie tego nie wyobrażam. Ale nie wyobrażałem sobie też, że prezydent może zawetować udostępnienie Wojsku Polskiemu 44 miliardów euro, a jednak zawetował. Więc dzisiaj już sobie potrafię to wyobrazić, ale wiem, jak to było szkodliwe.
0: Traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności został w Londynie podpisany w środę. Iran i Stany Zjednoczone osiągnęły polityczne porozumienie w sprawie wojny, ale nie zostało ono jeszcze sfinalizowane, tak twierdzi agencja Reuters. Prezydent Donald Trump oświadczył dziś, że Teheran musi zrezygnować z posiadania broni nuklearnej, a cieśnina Ormus musi zostać natychmiast otwarta. Amerykański przywódca napisał w mediach społecznościowych, że rozważa teraz ze swoimi współpracownikami ostateczne decyzje. Dron, który w nocy uderzył w blok mieszkalny w Rumunii, był pochodzenia rosyjskiego, oświadczył rzecznik kwatery głównej NATO. Zgodnie z zapowiedziami Bukareszt udzielił ostrej dyplomatycznej odpowiedzi Rosji za eksplozję drona. W rozmowie z ambasadorem Rosji szefowa rumuńskiej dyplomacji Ojana Poju poinformowała o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Konstancy i o konsekwencjach dla konsula generalnego. Uznaliśmy konsula generalnego Federacji Rosyjskiej w Rumunii za personę non grata i ma on 72 godziny na opuszczenie terytorium Rumunii. Ponownie potępiamy lekkomyślne gesty Federacji Rosyjskiej i będziemy nadal w tym na szczeblu Unii Europejskiej zwiększać presję poprzez przyspieszenie pakietu sankcji. Minister dodała, że bardzo prawdopodobne jest, iż Rumunia uruchomi czwarty artykuł traktatu NATO, który przewiduje sojusznicze konsultacje w przypadku zagrożenia jednego z państw członkowskich. Rumunia jest krajem z najdłuższą granicą, na której toczy się wojna. Oznacza to, że jesteśmy dostawcami bezpieczeństwa, a jednocześnie jesteśmy częścią wspólnego wysiłku i wspólnej odpowiedzialności za obronę wschodniej flanki. W czasie nocnego ataku rosyjskich bezzałogowców na ukraiński okręg Odeski jeden z nich wyleciał na terytorium Rumunii i wybuchł na bloku mieszkalnym w Gałaczu. Dwie osoby zostały lekko ranne. Wyjątkowo wysokie, jak na maj, temperatury uderzają w portugalskie rolnictwo z powodu suszy. Obszary pastwisk się kurczą. W mieście Évora w południowo-środkowej części Portugalii odnotowano ostatnio rekordowe ponad 35 stopni Celsjusza, czyli o 10 stopni więcej niż zwykle w maju. Rolnicy są zaniepokojeni. Takie upały zagrażają bowiem zwierzętom, szczególnie tym, które niedawno się urodziły. Zaczyna brakować paszy, mówi jeden z farmerów. Upały powodują szybkie wysychanie pastwiska, trawy nie rosną tak obficie jak powinny, a zwierzęta nie dostają wystarczającej ilości paszy. Rolnictwo jest uzależnione od deszczu, prawda? W marcu i w kwietniu mieliśmy tylko 4 lub 5 dni deszczu, było więc za mało wody, by roślinność na pastwiskach mogła w pełni wegetować. 8 regionów w Portugalii jest do jutra objętych żółtym alertem.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy nad Polską sporo chmur, z których na zachodzie może przelotnie padać deszcz. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie, przez 11 w centrum, do 16 na południowym zachodzie. Jutro w ciągu dnia przez nasz kraj będzie przemieszczać się strefa opadów. Do południa będzie padać od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu na wschodzie. Bez opadów tylko na krańcach północno-wschodnich. Termometry na północnym wschodzie pokażą 18 stopni, w centrum 21, a na zachodzie 24.
4: Polskim Radiu 24.

0: Przed mikrofonem Rafał Bała. Witam i zapraszam na magazyn sportowy, w którym dziś oczywiście dużo o tenisie, bo za nami polski mecz we French Open. Iga Świątek kontra Magdalinet. Był też debel z udziałem reprezentantki Polski, no ale nie zabraknie też siatkówki, bo odwiedziłem dziś nasze kadrowiczki pod Warszawą na zgrupowaniu przed wylotem do Azji na Ligę Narodów. Ale zanim to wszystko, skrót najważniejszych sportowych informacji dnia. Iga Świątek wygrała z Magdalinet 6-4, 6-4 w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego French Open. Starcie rozstawione jest numerem trzecim. Świątek z Magdalinet na korcie centralnym było pierwszym w historii oficjalnym meczem tych zawodniczek na wielkoszlemowym korcie ziemnym. Przed tym spotkaniem bilans ich bezpośrednich rywalizacji wynosił 1-1. Dzisiejsze zwycięstwo dało Świątek awans do grona 16 najlepszych singlistek paryskiego turnieju.
1: Na pewno pojawiły się jakieś wspomnienia z Miami, ale raczej dzisiaj udało mi się skoncentrować po prostu na sobie. Byłam w swojej takiej bańce i wiedziałam, że to jest jakby najlepsza droga do tego, żeby grać jak najbardziej solidnie. Ale troszeczkę ten mecz, zwłaszcza na początku, potrzebowałam chwili, żeby się odpalić. Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, jakieś drobiazgi. To tyle.
0: W 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kostiuk. A Linet tuż po meczu ze Świątek rozegrała spotkanie deblowe i razem z Ukrainką Starodubcową awansowała do drugiej rundy. Amerykanin Sepp Kuss wygrał po samotnym finiszu 19 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Na prowadzeniu w generalnej klasyfikacji pozostał Duńczyk Jonas Vingegaard. Zlatan Alomerowicz, serbski bramkarz, który w 2024 roku świętował Mistrzostwo Kraju z Jagiellonią Białystok, podpisał kontrakt z Zagłębiem Lubin. Umowa ma obowiązywać do czerwca 2028 roku. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak przegrali z mistrzami olimpijskimi, Szwedami Dawidem Achmanem i Andersem Helwigiem 0-2 w ostatnim meczu grupy A turnieju Beach Pro Tour w Ostrawie. Biało-czerwoni zajęli trzecie miejsce w tabeli. W Sewilli rozpoczął się nowy sezon Pucharu Świata w wieślarstwie. Pierwszego dnia odbyły się eliminacyjne biegi z udziałem 8 polskich osad, a w tym gronie m.in. dwójki podwójnej, mistrzów świata i mistrzów Europy Mateusza Biskupa i Mirosława Ziętarskiego. Michał Pasiut zajął drugie miejsce w slalomie K1 w zawodach Pucharu Świata w kajakarstwie górskim w Lublanie. Polak uległ jedynie Włochowi Ferracciniemu. Wśród kobiet zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Ewa Hoczewar, wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska odpadła w kwalifikacjach. Posłuchajmy Michała Pasiuta.
2: Czekałem na to 8 lat, więc to sama ta liczba już chyba mówi dużo, ale warto było. No, dzisiaj mój dzień, dobre przejazdy, no i jestem szczęśliwy. Przejazd był bardzo dobry, Włosi tutaj prezentują dosyć wysoki poziom, ponieważ to jest jakby taki drugi domowy tor. Oni tutaj są często, tu mają swoje kwalifikacje do reprezentacji. Więc można powiedzieć dobrze, że tylko 2,7, ale no tak to wygląda, że zresztą młody Ferracci Xavier jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem i jak odpali rakietę, to ciężko go zatrzymać, więc trzeba się cieszyć ze srebra.
0: A teraz wracamy oczywiście do najważniejszej informacji dnia, czyli meczu, polskiego meczu w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa. French Open, korty wspaniałe w Paryżu, turniej Wielkiego Szlema, no i na miejscu jest Cezary Guriew. Witam cię, Czarku.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Iga Świątek kontra Magdalinet. No, spodziewaliśmy się wielkich emocji, ale także no, mnóstwo kibiców oczywiście się interesowało tym pojedynkiem. Jeszcze niedawno to Magdalinet wychodziła zwycięsko z takich potyczek, natomiast dziś no, już ta królowa Paryża, jak to ją kiedyś przecież nazywaliśmy i ciągle chcielibyśmy ją tak nazywać, Iga Świątek była górą.
3: Tak, no jest królową Paryża w ostatnich latach, to jest niezmienne, ale Magdalinet ma swoją drogę, ma też piękną karierę. Zadziwiająco utrzymuje wysoką dyspozycję, miała czarną serię, bo przez 2 lata przegrywała mecze w pierwszej rundzie turniejów wielkoszlemowych, ale gra coraz lepiej. No, dzisiaj jednak zdecydowaną faworytką była Iga Świątek. Były nerwy u najlepszej polskiej tenisistki na początku, ale później rozkręcała się, nabierała tempa. Jeszcze są takie elementy, które nie mogą pojawić się w kolejnym meczu. Wygrana Igi Świątek 6-4, 6-4. I tutaj w kolejnym pojedynku będzie Marta Kostiuk, która jest w świetnej formie ostatnio. Potwierdziła to w Madrycie podczas rywalizacji na tych szybkich kortach na ceglanej mączce. Przed Igą bardzo trudne zadanie, ale to co jest najważniejsze, no trzecia runda turnieju wielkoszlemowego, polski mecz, jak patrzymy na historię, to 51 rok, po wojnie byli żołnierze armii Andersa,

0: Skonecki, Tłoczyński zostali w Wielkiej Brytanii, tam grali w drugiej rundzie, potem przecież były też wielkie mecze wielu polskich tenisistek zwłaszcza, ale ten najsłynniejszy to oczywiście Janowicz Kubot w 2013 roku w ćwierćfinale Wimbledonu, ale może kiedyś doczekamy takiej sytuacji, że nie będzie to trzecia runda, tylko gdzieś dalsza faza turnieju z udziałem polskich tenisistek.
1: Magda Inet bardzo doświadczona, ale i Iga Świątek mimo swojego młodego wieku także doświadczona zawodniczka, przecież ona triumfowała już jako nastolatka, też wygrywała ten juniorski Wimbledon. No i tak, posłuchajmy, jak mówi właśnie o tym doświadczeniu na korcie, co ono daje, ale czasami też może być lekką przeszkodą.
2: Na pewno jakby z dwóch sytuacji i bycia niedoświadczoną i bycia doświadczoną można dużo zyskać, bo przy tym niedoświadczeniu też często jest tak, że przeciwniczki nie do końca też wiedzą, jak z tobą grać i można w pewnym sensie się budować, nie mieć żadnej takiej presji, że teraz trzeba wygrywać, tylko mieć takie poczucie, że za kilka lat i tak będę miała jeszcze wiele, wiele szans. A z doświadczeniem też no na pewno myślę, że to już zależy od danych sytuacji, jakie nastąpią, bo faktycznie przeżyłam już dużo w sporcie i mogę skorzystać na przykład właśnie z jakichś sposobów, które wykorzystałam wcześniej albo czego się nauczyłam i to pomaga, ale też na pewno z tym doświadczeniem przychodzi też trochę presji i oczekiwań, więc myślę, że tym wszystkim trzeba jakoś balansować i z drugiej strony właśnie w zeszłym roku tak trochę czułam, że wracam do tych wszystkich miejsc, już mam tyle wspomnień z tych wszystkich turniejów, że wcale nie czułam się, jakbym miała 24 lata, ale w tym roku na szczęście czuję się trochę bardziej tak świeżo, więc jednak ważne jest, żeby pamiętać o tym, że wciąż jestem młoda, mimo tego, że już od dawna wszyscy mnie oglądają na kortach, to jeszcze mam kupę czasu przed sobą, żeby dobrze grać.
1: No tak, Iga Świątek doświadczenie ma już ogromne. W tym roku trochę zmian. To doświadczenie z poprzednich lat, ale także połączenie tego, co zrobiła na Majorce i tego, co robi pod okiem nowego trenera, to może być klucz tutaj do sukcesu w Paryżu, jak sądzisz?
0: Na pewno. Wydaje mi się, że trafiła idealnie, że Francisco Roig, jak mówią o nim w Katalonii, jest zwłaszcza specjalistą, jeśli chodzi o korygowanie techniki, ale też mam nadzieję, że Iga zacznie jeszcze bardziej wierzyć w to doświadczenie, o którym mówiłeś, no bo Iga zawsze szuka, pyta się, żeby ktoś jej powiedział, jak to ma wyglądać, jak to ma robić, ale też ona przecież jak wdarła się do czołówki światowej, miała swoje schematy, no wtedy prowadzona przez młodego trenera, zresztą bardzo zdolnego Piotra Sierżbutowskiego, ale Iga wydaje mi się, że wie, co ma robić, jak teraz nabiera pewności siebie, no wydaje mi się, że mimo wszystko będzie faworytką w meczu z Martą Kostiuk, no przecież ona bije tutaj rekordy. Nie wiem, czy dobrze liczę, ale wydaje mi się, że ona dzisiaj wygrała 43. mecz tutaj w Paryżu. Tylko 3 porażki, także jest to wielka postać światowego tenisa, zwłaszcza na ceglanej mączce.
1: A trochę o tym tegorocznym turnieju, Czarku. Ja wielokrotnie bywałeś w Paryżu na tych turniejach French Open. Ten tegoroczny czymś się różni, poza tym, że nagrody są trochę wyższe, jest upał, jakaś zmiana atmosfery, czy coś nowego zauważyłeś?
0: Powiem tak, że o tej temperaturze warto mówić, bo jest to, będzie być może najwyższa średnia w historii tego turnieju, jeśli chodzi o temperaturę. Ważna informacja, Rafał, i tutaj pozwól, że o tym powiem. W niedzielę temperatury mają spaść, piłka już nie będzie tak szybko latać. Piłka stanie się cięższa, temperatura spadnie o 10 stopni, to także wpłynie na Igę. No a tutaj podoba mi się to, że organizatorzy wykorzystują jak najbardziej ten mały teren. Nie udało się przejść do Lasku Bulońskiego. To jest bardzo betonowy obiekt, pełen radości, spontaniczności, pięknej reakcji kibiców. Czasem nieznośne są te reakcje, zwłaszcza na bocznych kortach, ale dają sobie tutaj radę. Jest to betonowy turniej. No i tak sobie dzisiaj właśnie pomyślałem, że to, co zawsze mi się podobało, jak zaczynałem jeździć na turnieje wielkoszlemowe, pierwszy tydzień, kiedy jest gwardo, kiedy coś się dzieje na tych kortach. I tutaj Francuzi do perfekcji opanowali to, co się dzieje przed turniejem. No na przykład dzień przed rozpoczęciem, ten dzień Yannicka Noah, te zabawy, te tutaj koncerty muzyczne. Naprawdę był to jeden wielki festyn, dużo młodzieży, rakiety za darmo dla małych tutaj może przyszłych tenisistów. Także każdy turniej wielkoszlemowy ma swoją specyfikę, no ale Francuzi kochają ten turniej, oni przenoszą się gdzieś z nadsekwany, z różnych miejsc, które Rafał dobrze znamy w Paryżu, właśnie tutaj do 16 dzielnicy w

0: ulicę Lasku Bulońskiego. No i też pomyślałem sobie o jednej sprawie, no bo chyba ze wszystkich tych obiektów, które gościły Igrzyska Olimpijskie, to ten paryski bardzo mi przypominał turniej wielkoszlemowy, ale tak sobie pomyślałem, że jednak jak jest impreza wielkoszlemowa, to zupełnie to inaczej wygląda niż na Igrzyskach Olimpijskich. W Londynie w 2012 roku to była czysta komercja, nie czuło się atmosfery Wimbledonu, no ale Francuzi potrafią rzeczywiście i przygotować świetnie imprezę, i Igrzyska Olimpijskie, no i na pewno kochają tenis.
1: I sportowo też jest ciekawie, bo poza tymi meczami Polaków przecież wiele się dzieje, nie ma już Janika Sinnera w turnieju, nie ma Jeleny Rybakiny, na pewno jest
0: Karoliny
1: też,
0: Muchowej.
1: Tak, jest też sporo takich twarzy, które się przebijają, chociażby nasza Maja Chwalińska, prawda?
0: Tak, Maja Chwalińska to jest talent niezwykły. Tutaj kilka elementów wpłynęło na jej dobrą grę. No oczywiście to, że jednak w Bielsku Białej, tam gdzie trenuje, bardzo się wzmocniła. No Maciek Ryszczuk, ta jej sylwetka to nie jest jakaś masywna, ale ona stała się mocniejsza fizycznie. No i naprawdę tutaj też musimy o tym, Rafał, powiedzieć. Mecze kobiet niestety, i to nikt się nie może obrazić, tutaj nie może być żadnej poprawności, nie przyciągają tylu kibiców. Amélie Mauresmo, dyrektor turnieju, ona kilka lat temu tłumaczyła się z tego, dlaczego w tej sesji wieczornej nie ma meczów kobiet. Bo kibice chcą oglądać męską rywalizację, kiedy no, jest zacięta walka, tam naprawdę jest bardzo mała różnica w męskim tenisie między 150 miejscem a trzecim, czwartym miejscem na świecie. Także tutaj w tych sesjach wieczornych jest największe zainteresowanie, ale taka zawodniczka jak Maja Chwalińska, myślę, że kibiców będzie przyciągać, sympatyków kobiecego tenisa, bo gra inaczej niż 99% pozostałych tenisistek na świecie.
1: No i mamy nadzieję, że na wielkim finale w tym roku z udziałem Igi Świątek w Paryżu będzie kort wypełniony po brzegi, a wiemy już, że
0: Maja Chwalińską finale.
1: Oby Magda Linet i Sara Dubcewa wygrały, przeszły w deblu do kolejnej rundy, także gratulujemy Magdzie Linet. Cezary Guriel, dziękuję Ci serdecznie, Czarku, za tę relację.
0: Dziękuję pięknie.
1: A teraz, proszę Państwa, z tenisa przechodzimy do siatkówki, bo dziś zgrupowanie siatkarek. Byłem w takim ośrodku Legii treningowym pod Warszawą, no i nasze siatkarki jutro już wylatują do Azji na turniej Ligi Narodów. O, za chwileczkę Państwo usłyszą, co mi powiedziałeś. Natalia Kecher, nowa twarz w reprezentacji. Mieliśmy okazję Cię oglądać na tym turnieju towarzyskim. Rozmawialiśmy z Julią Szurowską, która mówiła, że ręce jej się trzęsły i ten debiut był bardzo wymagający pod takim względem psychologicznym. Jak to było dla Ciebie? Czy gra w lidze też na wysokim poziomie, przecież o medale w tym roku, gra w reprezentacjach tych młodzieżowych, bo Ty przeszłaś te wszystkie szczeble, trochę Ci pomogła też, żeby tą biało-czerwoną koszulkę założyć z orzełkiem, czy mimo wszystko stres był ogromny?
2: Myślę, że to przejście na pewno mi pomogło w tym i nie stresowałam się aż tak bardzo, bardziej czułam ekscytację i byłam szczęśliwa, że mogę brać w tym udział, wystąpić, zaprezentować się, tym bardziej, że czuję się dobrze z dziewczynami na boisku i myślę, że bardzo pozytywny debiut, więc no tak, bardziej czułam ekscytację niż ten stres.
1: Te poszczególne wejścia, mecze, to było tak, że wiedziałeś, czego oczekiwać też po rywalkach. No wiadomo, że tu już jest profesjonalne przygotowanie też. Mamy cały sztab, prawda, nie tylko trener Lavalini. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Czy wszystko chłonęłaś, czy było coś? No, jakim jesteś umysłem takim analitycznym, który wszystko ma w głowie i zachowuje? Czy może rzeczywiście było trochę takiej nonszalancji na boisku?
2: Staram się chłonąć tyle, ile mogę. Myślę, że na boisku raczej jestem spokojną osobą. Ale tak, na pewno tutaj duże przejście jest szybkości gry w siatkówkę i na pewno to jest tutaj dużą zmianą, ale przyzwyczajam się do tego, myślę, że staram się na tym skupiać, będąc w tym bloku i myślę, że będzie tylko lepiej.
1: Jak się wprowadziłaś w reprezentację? Bo tutaj właściwie można powiedzieć, że kilka z Was tutaj przyszło takich nowych twarzy do tej drużyny, także nie byłaś sama, ale jak zostałaś przyjęta, jak się zaakceptowałaś od razu te reguły, które tutaj panują? No wiadomo, że teraz przed Wami też wyjazdy, czyli jakby długo Cię też nie będzie w domu. Jak to wszystko do Ciebie dotarło i jak te pierwsze dni w reprezentacji spędziłaś?
2: Na pewno dziewczyny przyjęły nas bardzo dobrze i miło przyjęły nas do drużyny. Nie czujemy się osobno w ogóle. Na pewno są bardzo pomocne i pomagają.

0: Nam czy na treningach, czy na meczach, dają wskazówki, dają rady i to jest bardzo pomocne i przez to się czujemy dobrze i swoje na boisku. I myślę, że to jest bardzo fajne, że są już tak doświadczone, że pomagają wejść w to i no, tylko na plus.
1: Powiedz, bo przed Wami Liga Narodów, jesteś w składzie, wyjeżdżasz do Azji, no ogromne wyzwanie. Reprezentacja Polski od wielu lat już lata do Azji, tam całkiem niezłe wyniki osiąga. Zresztą też Liga Narodów, wiemy, że 3 brązowe medale w ostatnich latach, też duża pewnie jakaś odpowiedzialność. Nie wiem, czy presja. Ty czujesz coś takiego, że trzeba tej reprezentacji dać tyle, żeby ona osiągnęła odpowiedni poziom, żeby znowu gdzieś tam do finałów awansować i walczyć o medale? Czy po prostu wszyscy aż tak dużo od Was nie wymagają?
0: Myślę, że każda chce zajść się jak najdalej i być dalej w tym finale, awansować do tego finału. Ja nie nakładam na siebie na razie presji, staram się, podchodzę do tego tak, że daję tyle, ile mogę i staram się dać najlepsze to, co mam na dany moment. To, co najlepsze. Mam nadzieję, że trener to doceni i będzie dawał mi szansę i wykorzystam je dobrze.
1: Wszystkie mecze rozegracie w Azji, jeśli do finału awansujecie, no to też Azja. Pierwszy turniej, no wiadomo, że tam są Belgijki, Serbki, chyba Chinki, z tego co pamiętam Czeszki nawet. Już coś wiecie o tych zespołach, czy czego się spodziewasz już na graniu tym poważnym, nie towarzyskim, ale o punkty w tym pierwszym turnieju?
0: Myślę, że na razie po tym turnieju skupiliśmy się na tym, na naszej grze, na tym, co my możemy udoskonalić, na tym, co my musimy poprawić, żeby było jeszcze lepsze. I po wylocie myślę, że będziemy się przygotowywać do poszczególnych meczy po kolei, z meczu na mecz.
1: Ty tego doświadczenia międzynarodowego na tym poziomie seniorskim nie masz, no ale już pewnie gdzieś tam, jak zobaczyłaś, z kim będziecie grały, no to już może coś wiesz o Belgijkach, o Czeszkach, o Chinkach, czy do tej pory oglądałaś te drużyny, pewnie w młodzieżowych, no to grałaś przeciwko tym zawodniczkom, ale głównie oglądałaś je w telewizji, co wiesz o tych zespołach?
0: Na razie szczerze ciężko mi coś wspomnieć. Na pewno oglądałam nasze kadrowiczki tutaj, jak grały te mecze profesjonalne, ale no ciężko powiedzieć na razie. Tylko mam nadzieję, że trener nas dobrze przygotuje i będę wszystko wiedzieć, to co powinnam wiedzieć i będę dobrze przygotowana na te mecze.
1: No właśnie, to co teraz powiedziałaś, czyli oglądałaś głównie w telewizji nawet te swoje koleżanki, które przecież grają w ligach zagranicznych głównie, prawda? Część reprezentacji gra w Lidze Polskiej, także nawet takiej styczności bezpośredniej nie miałaś z nimi, prawda? To jest tak, że było u Ciebie takie marzenie, jak byłaś w SMS-ie, czy później te kolejne reprezentacje, żeby do tej seniorskiej reprezentacji może, nie wiem, kiedyś na igrzyska pojechać. Jak to wyglądało z tymi Twoimi marzeniami, pragnieniami siatkarskimi?
0: Tak, no myślę, że każdego marzenie tutaj jest wejść do tej kadry seniorskiej i pokazać się z jak najlepszej strony. Ja też oczywiście chciałam wejść tutaj, zaprezentować się jak najlepiej, pojechać gdzie tylko mogę, wiadomo, że na igrzyska też bym chciała, ale na razie skupiam się na tym, co jest teraz i daję to, co mogę od siebie teraz i zobaczymy, co będzie dalej.
1: Jakie były Twoje początki? Skąd pochodzisz? Czy z siatkarskiej rodziny? No wzrost pokazuje, że coś ze sportem na pewno Twoja rodzina miała do tej pory. Ty jesteś bardzo wysoką, ale też i skoordynowaną zawodniczką. Pewnie też to szkolenie młodzieżowe tutaj dało bardzo dużo, ale właśnie, jak to wyglądało? Czy twoi rodzice, czy może dziadkowie, może no rodzeństwo chyba też wiem, tak? Jak to wygląda?
0: No siatkówką ja zaczęłam. Ja zaczęłam, jestem pierwszą osobą, która zaczęła tutaj z siatkówką. Rodzice też nie uprawiali żadnego sportu. Zaczęłam jako pierwsza, też z przypadku troszkę, ale tak, poszłam w tą siatkówkę i jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Moje rodzeństwo poszło za mną, więc jesteśmy od teraz rodziną siatkarską, można powiedzieć, bo cała trójka poszła w siatkówkę. Zaczęłam w Miliczu. Tak, tak. Ja w Miliczu. Moja siostra zaczęła znowu w Twardogórze. Teraz była w Opolu ze mną też. Tak, mój brat w ogóle we Wrocławiu, także każdy w inną stronę, wszyscy w tym samym kierunku w siatkówkę, ale każdy w inną stronę Polski.
1: Ale Milicz to znany siatkarski ośrodek, także tam łatwo trafić pewnie do siatkówki. Powiedz jeszcze, na środku siatki no jest ciekawie w tym sezonie, między innymi dlatego, że odeszła Agnieszka Korneluk, czyli zawodniczka, która reprezentowała no, niesamowity poziom, wszędzie była wybierana do szóstki właściwie w największych turniejów. Teraz też znakomicie grała, ale odeszła. Z trenerem Lawarini będziemy na ten temat rozmawiać, jak on to chce wszystko ustawić na tym środku siatki, ale masz taką świadomość, że gdzieś tam też, nie wiem, czy się porównujesz, może jesteś porównywana trochę do Agnieszki Kornelu, chociaż wiadomo, że tego doświadczenia i tego poziomu gry, no jeszcze przed tobą bardzo dużo pracy.
0: No Agnieszka na pewno prezentowała bardzo dobry poziom i no była wszędzie wybierana, więc to świadczy o tym, jak grała i była naprawdę wartością dodatnią tutaj kadry. Odejście jej

0: Siatkówki na pewno dużo zmienia i no ale postaramy się zapełnić tą dziurę, jakby zrobić to, co najlepsze. Myślę, że trener też wybierze tak, zespół tutaj dobierze szóstkę, żeby dać to, co najlepsze zespołowi. My postaramy się dać jak najwięcej od siebie, jak grając na tej pozycji, też będę starała się dawać jak najwięcej i myślę, że trener wybierze tak, żeby było jak najlepiej dla zespołu.
1: A co to możesz dać od siebie reprezentacji? Które są twoje najmocniejsze strony? Gdzie jeszcze musisz dużo pracować?
0: No myślę, że moją dobrą stroną jest blok, taką nadzieję. Tak, lubię.
1: Iga to pokazała.
0: Tak. Także myślę, że to jest taką dobrą stroną. Myślę, że dużo jest do poprawy wszędzie, wiadomo, i w bloku, i w ataku, i w zagrywce, ale to, co mogę dać, to staram się dawać i udoskonalać to z każdym dniem i turniejem.
1: Do tego na to liczymy. Dziękuję ci serdecznie, gratuluję debiutu i liczę, żebyś w tej reprezentacji na dłużej się zadomowiła i osiągnęła swoje cele z nią. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Polskie siatkarki rozpoczynają rywalizację w Lidze Narodów już 3 czerwca. Będziemy ją oczywiście dla państwa relacjonować. A w dzisiejszej audycji to już wszystko. Rafał Bała, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklamie. Autopromocja.
4: W najbliższą niedzielę gościem Apetytu na Życie będzie człowiek, który ma wpływ na ludzi, na ich kariery, na sposób myślenia i czasem na sposób głosowania. W Apetycie na Życie Radomir Witt. Niedziela, 17:05. Małgorzata Żochowska. Zapraszam.
5: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 20:30. Kamil Olak, zapraszam. Premier Danii Mette Frederiksen, człowiekiem roku Gazety Wyborczej. Redakcja przyznaje wyróżnienie osobom, które przyczyniły się do obrony wartości kluczowych dla liberalnej demokracji. Laudację dla laureatki wygłosił premier Donald Tusk. Duńską premier chwalił za połączenie pragmatyzmu i siły. Przypomniał, że teraz przed nią ważna misja.
7: Dzisiaj pani premier ma przed sobą trudne zadanie, bardzo wymagające utworzenia nowego rządu. Coś wiem o tym, jak trudno jest po raz trzeci zostać premierem. Jestem z tobą, Mette, w tym trudnym zadaniu. Walcz, dziewczyno, walcz. Bez ciebie będzie gorzej. Europa, Dania, Polska potrzebuje ciebie. Głęboko w to wierzę, że jeszcze nie raz nas zadziwisz i na niejedną nagrodę zasługujesz. Nikt tak nie zasłużył na tę nagrodę Gazety Wyborczej jak ty.
6: Nagrodę specjalną Gazety Wyborczej otrzymał Andrzej Poczobut. Nagrodę czytelników i czytelniczek otrzymała z kolei Gizela Jagielska, położna, która dokonywała aborcji w szpitalu w Oleśnicy. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie był pod wpływem zakazanych substancji. Tak ustalono w śledztwie. Jak mówi prokurator Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, śledczy otrzymali wynik badań mężczyzny.
8: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia. Prokurator przeanalizował ponadto opinię ubiegłego z zakresu informatyki śledczej, obrazującą wyniki badania telefonu zabezpieczonego od podejrzanego. Wynika z niej, że w momencie wypadku urządzenie to nie było używane przez kierowcę.
6: Śledczy dostali pełne wyniki sekcji zwłok posła. Z ekspertyzy wynika, że przyczyną śmierci był

Uraz nogi, przerwanie kluczowych arterii i masywny krwotok, do którego doszło w wyniku urazu. Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia, potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze ulicą Dąbrowy Górniczej. Więcej miejsc, więcej pociągów, nowe kierunki i powrót kilku miast do sieci kolejowej. Kolejarze ogłosili szczegóły.

0: Pierwszy skład Pendolino będzie kursować z Bielska Białej do Ustki. Na wszystkich popularnych wakacyjnych trasach pojawi się więcej pociągów, zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Będzie dużo więcej pociągów do Zakopanego, do Trójmiasta, do Kołobrzegu, do Szczecina, ale także na nasze piękne Mazury i w ogóle połączenia między Warmią i Mazurami, a sąsiednimi województwami także będzie lepsza. Na szczególną uwagę zasługuje połączenie chociażby z Olsztyna przez Ełk do Białegostoku.
0: Na kolejową mapę wraca m.in. Łomża. Ostatnie pasażerskie pociągi kursowały tam ponad 30 lat temu.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Jest 20:33.
2: Świat w powiększeniu.
3: Ludzie znów patrzą w górę, znów wierzą w wielkie rzeczy i z uwagą obserwują, jak Ameryka wraca na Księżyc i tym razem, by tam zostać. Tak mówił kilka dni temu szef NASA Jared Isaacman. NASA przedstawiła dość szczegółowy plan dotyczący nie tylko wylądowania na Srebrnym Globie, ale także zbudowania tam bazy księżycowej na obszarze liczącym setki kilometrów kwadratowych. Agencja planuje rozpocząć budowę w 2029 roku i już zamówiła lądowniki, łaziki i drony. To, czy ambitne plany Amerykanów się powiodą, zależy od wielu czynników, w tym od sprzętu. A ten, jak wszystkie przedmioty martwe, bywa zawodny, o czym amerykańska społeczność kosmiczna przekonała się dziś, gdy bezzałogowa rakieta New Glenn firmy Blue Origin została zniszczona w wyniku katastrofalnej eksplozji platformy startowej. Jedynej platformy startowej firmy. Incydent może spowodować poważne opóźnienia w planach misji księżycowej NASA, ale pewnie ich nie zaprzepaści, bo Amerykanie, podobnie jak Chińczycy, wydają się być zdeterminowani, by doprowadzić do kolonizacji Księżyca, a po nim także kolejnych ciał niebieskich. O tych ambicjach, o ich powodach i o wyzwaniach w ich realizacji porozmawiamy dziś w Świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, zapraszam. A państwa i moim gościem jest dziś dr Mariusz Wolf, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, amerykanista i autor książki This Breed Called Americans. Witaj.
4: Dzień dobry, Magdo, witam twoich słuchaczy.
3: Jak słyszysz o tych ambitnych planach podboju kosmosu, w tym przypadku Księżyca, ale wiemy, że po Księżycu ma być również chociażby Mars, to myślisz sobie, po co to wszystko się dzieje?
4: No zawsze człowiek chciał wejść na najwyższe szczyty, chociażby z tego powodu, że tam były, tak? To jest słynne powiedzenie taterników, himalaistów, dlaczego wspinasz się na góry, bo są. Jeżeli można coś zdobyć, coś, co jest bardzo daleko, to ja myślę sobie, że to w naturze ludzkiej jest wpisane, że chcemy to zdobyć.
3: Tylko tutaj chodzi chyba nie tylko o to, żeby na przykład właśnie pojawić się na Księżycu po raz kolejny, czy też wrócić na Księżyc, ale żeby tam powoli się osiedlić, stworzyć warunki do tego, żeby tam mogła rozwijać się ludzka cywilizacja. Wydaje się, że to już nie jest taki symboliczny gest, czy też powtórka z programu Apollo, ale Księżyc chociażby robi się takim miejscem, gdzie będą rozstrzygać się i kwestie technologii, i kwestie bezpieczeństwa, i kwestie w ogóle obecności człowieka poza Ziemią.
4: No zgadza się. Oczywiście program Apollo i w ogóle ten wyścig kosmiczny w XX wieku, on służył czemuś innemu, prawda? Rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Wówczas, dzisiaj właściwie niewiele się zmieniło. To znaczy ta rywalizacja ciągle istnieje. Oczywiście wówczas tylko takie wielkie byty państwowe, no imperia, mogły sobie pozwolić na to, żeby fruwać w przestrzeń kosmiczną. Natomiast to, co jest nowością, to, co jest bardzo ciekawe, oczywiście obserwujemy to już od kilku lat, w tę przestrzeń kosmiczną wdzierają się już prywatne firmy, prywatne biznesy, no właśnie dlatego, że mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby to zrobić, prawda? Bo również Elon Musk, jego firma SpaceX też wie, że w tym udział czynny właściwie przewodzi, tak na dobrą sprawę. tutaj.

0: dzisiejszy ten, właśnie to niepowodzenie czy katastrofa, to nie jest niepowodzenie i nie katastrofa, to jest kolejny element w tym zdobywaniu, podboju tych miejsc, które są, które do tej pory były niezdobyte. Oczywiście firma wyciągnie wnioski, konsekwencje, prawda, z tego, co poszło nie tak, żeby następnym razem już się udało. I to tak fajnie się wpisuje tak naprawdę w całość tej opowieści amerykańskiej, bo mnie się od razu to skojarzyło, właściwie z kilkoma rzeczami mi się skojarzyło, kiedy usłyszałem te informacje. Jedną z nich to na przykład... Tak troszeczkę porównałem to z tragedią Challengera, tego promu kosmicznego, który w 1986 roku po starcie kilkadziesiąt sekund rozbił się. Oczywiście zupełnie inna proporcja, inne konsekwencje, tam zginęli ludzie. Tu prawdopodobnie nikt nie zginął. Natomiast to, co powiedział ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli mój ulubiony Ronald Reagan, wpisuje się w taki mit Ameryki. Mit Ameryki, która cały czas przesuwa granice. Granice tego pogranicza, powiedzmy, tej walki z pewnego rodzaju przeciwnościami, z dzikością, prawda? To miejsce, to pogranicze. Zresztą istnieje w literaturze, ale także w polityce amerykańskiej już od przynajmniej od końca XIX wieku, to jest takie miejsce, gdzie kształtują się charaktery, tak? Gdzie powstają prawdziwi ludzie, gdzie dostęp mają tylko prawdziwi herosi i prawdziwe heroiny. To jest także miejsce, w którym powstaje tak naprawdę, wychodzi z człowieka to, co jest najlepsze. Oczywiście nie tylko, bo to jest rzecz jasna romantyczna wersja, bo wiadomo, że pogranicze przyciągało również mniej świętych ludzi, ale to jest ciągle to miejsce, które jest taką w pewnym sensie jednym z takich bardziej podstawowych mitów amerykańskich.
1: Czyli te przekraczanie granic konieczne jest do tego, żeby człowiek się rozwijał, żeby człowiek kształtował swój charakter, swój indywidualizm?
0: Pewnie gdybyśmy chcieli filozoficznie do tego podejść, to moglibyśmy tak to powiedzieć. Ja myślę sobie, że każdy człowiek chce mieć jakiś cel w życiu, prawda? Że nie po to rodzimy się, żeby tylko być, istnieć na tej planecie i chodzić do pracy i na końcu przejść na emeryturę, która wiadomo, jak się z reguły kończy. To jest coś, co daje człowiekowi poczucie sensu, poczucie godności, poczucie w pewnym sensie sprawczości również też. Oprócz tego, no to jest naturalny sposób konkurowania z drugim człowiekiem i też przy pomocy pieniędzy, prawda, któremu się uda prędzej, który zdobędzie te wielkie kontrakty, który stworzy te osiedla, czy to na Księżycu, czy na Marsie. Nie tak dawno Elon Musk mówił o milionowym osiedlu na Marsie, gdzie miałby docelowo mieszkać milion osób, po to chociażby, żeby takie społeczeństwo mogło się spokojnie rozmnażać bez konfliktów genetycznych jakichś, prawda, które zdarzają się mniejszym społecznościom. To wszystko w jakimś... Jest w człowieku, prawda, jakaś taka chęć zdobywania czegoś, nie w każdym człowieku, ale w ludzkości, o może tak powiedzmy, przekraczania barier i zdobywania tych nowych szczytów.
1: No Elon Musk tłumaczy to na przykład tak, że ważne jest, aby mieć powody do wstawania rano, że życie nie polega tylko na tym, żeby rozwiązywać problemy, ale on co ciekawe argumentuje tę konieczność kolonizacji kosmosu takim planem awaryjnym dla ludzkości. I tu nie chodzi o ewentualny konflikt z drugim człowiekiem, choć też, ale nie tylko. On uważa, że uczynienie z człowieka takiego gatunku, jak to określił, wieloplanetarnego, czyli jak rozumiem żyjącego na więcej niż jednej planecie, zabezpiecza nas przed zagrożeniami takimi jak konflikt globalny, niebezpieczeństwa związane z niekontrolowanym rozwojem sztucznej inteligencji, przed uderzeniem asteroidy albo superwulkanem, które mogą nas zniszczyć. Czyli chodzi Muskowi już nawet nie tylko o to, żeby przekraczać pewne granice, ale żeby po prostu
2: przed

0: przetrwać.
1: No właściwie człowiek przekracza granicę po to, żeby przetrwać, prawda? No, zdarzyło się gdzieś tam pod koniec tego XV wieku, że to jest taki już w tej chwili politycznie niepoprawny termin, ale odkryto Amerykę, czy biali ludzie, czy Europejczycy odkryli Amerykę. No przecież o ile, jak bardzo zmieniło to społeczeństwo europejskie, które cały czas było targane konfliktami, wojnami, czarną śmiercią przecież, która wybiła, nie wiem, właściwie połowę czy ponad połowę mieszkańców Europy, a tu nagle otwierają się drzwi do zupełnie innego, do zupełnie innej przestrzeni, na zupełnie innym poziomie. Nagle okazuje się, że istnieje jakieś Eldorado, że złoto, prawda, statki, galeony złota, można, bogactwa niesamowite. To, co wpływa na wyobraźnię człowieka, to, co właśnie pozwala mu wstawać rano i wyrywać się nawet wcześniej przed innymi, żeby coś osiągnąć. I ta chęć przetrwania, bo to pewnie jedno z drugim jest mocno powiązane teraz, jak sobie myślę, w zdobywaniu, przekraczaniu tych granic, które by nie były do tej pory przekroczone, to jest właśnie coś, co motywuje Maska. Ja wiem, że on tam został, otrzymał czy zapewnienie, że on otrzyma jakieś gigantyczne pieniądze, kiedy to osiedle faktycznie na Marsie powstanie, ale ja mam wrażenie, że on nie robi tego dla pieniędzy tak naprawdę. Szczególnie, że będzie miał za chwilę pieniędzy pod dostatkiem, bo SpaceX zdaje się w przyszłym miesiącu już wchodzi na giełdę amerykańską. Także na pewno zainteresowanie będzie wielkie w inwestycje. I to będzie kolejna granica, kolejne pogranicze, powiedzmy sobie, już może nie dla Ameryki, ale dla całej ludzkości, gdzie myślę sobie, że wielu ludzi będzie chciało się znaleźć.
0: No i na tym poziomie brzmi to, bym powiedziała, bardzo dobrze, bardzo zachęcająco, bardzo ambitnie, ale teraz z tego poziomu kosmicznego zejdźmy na chwilę na Ziemię i popatrzmy chociażby na koszty tego wszystkiego, bo to jest bardzo często podawane jako argument przeciwko kolonizacji kosmosu, że te 20 miliardów dolarów, które będą przeznaczone na powstanie bazy na Księżycu, że te 4 miliardy dolarów, które zostały wydane już na pojedynczy start i realizację misji Artemis II, czyli tej ostatniej misji na orbitę księżycową, że te wszystkie pieniądze mogłyby być przecież przeznaczone na rozwiązywanie realnych problemów tutaj na Ziemi. Czy to Amerykanów, może w tym przypadku przede wszystkim Amerykanów, bo to chodzi o ich pieniądze, no ale także problemów w innych zakątkach świata, takich jak głód, bieda, zmiany klimatyczne, a już tak mówiąc bardzo, bardzo prozaicznie można by powiedzieć, chociażby kwestie związane z inflacją, wzrostem cen, które są oczywiście bezpośrednio związane z wojną z Iranem, o czym także rozmawialiśmy na tej antenie. Co ty o tym myślisz?
1: No więc ja znajduję ten argument demagogiczny. Dawno, dawno temu, na początku lat 90. W moim rodzinnym Gdańsku powstała taka myśl, żeby zacząć odrestaurowywać gotyckie kościoły, które jak wiadomo przez lata komuny nie były restaurowane i popadały w ruinę, szczególnie bez dużego zastrzyku finansowego. I wtedy podnosiły się głosy, to oni chcą restaurować kościoły, a biedne dzieci nie mają co jeść. I teraz powstaje jakby takie pytanie, taka wewnętrzna, powiedzmy sobie, niezgoda na to, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, że pewne pieniądze można wykorzystać na coś lepiej, prawda? Oczywiście są takie tematy, są takie rzeczy, które być może nie potrzebują jakichś wielkich pieniędzy, ale ten argument, że zawsze znajdą się jacyś biedni, jest argumentem, no właśnie, demagogicznym, bo zawsze będzie jakieś 5% najmniej zarabiających, prawda? Bez względu na to, ile pieniędzy damy danemu społeczeństwu, tak? Zawsze będzie 3% ludzi nie mających na jedzenie. I to zawsze będzie, prawda? Bez względu na to, tak jak mówię, ile te osoby będą miały pieniędzy. To nie jest powód, nigdy nie był dla ludzkości, wydaje mi się, powód, że

0: żeby tych granic, barier nie przekraczać. Szczególnie, że no, myślę sobie, że na co dzień jeszcze człowiek się nie zastanawia, czy ludzkość przeżyje przez następne ileś set lat. Żadne z nas się tak naprawdę na ten temat za bardzo nie zastanawia. No ale mimo wszystko tego argumentu nie można pomijać całkowicie. To jest rzecz, o której też pewnie trzeba myśleć. Czy Elon Musk jest szaleńcem czy wizjonerem? No, można by się zastanowić,
1: kwestia dyskusyjna.
0: Czy te rzeczy nie chodzą w parze, wiesz? Tak się czasami zastanawiam. Bo faktycznie trzeba trzeba mieć faktycznie nie szablonowy sposób myślenia, o tak powiedzmy, żeby być może dostrzec pewne sprawy.
1: To w takim razie wrócę do tych jego argumentów, o których przed chwilą wspomniałam. On mówił, że to jest taki plan awaryjny dla ludzkości z uwagi między innymi na niebezpieczeństwa związane z niekontrolowanym rozwojem sztucznej inteligencji. To trochę brzmi, jakby człowiek próbował szukać rozwiązań dla problemu, który sam sobie stworzył.
0: No, to też nie jest nic nowego, prawda? Sztuczna inteligencja. Od początku roku, jakąś informację przeczytałem nie tak dawno, od początku roku w Stanach Zjednoczonych około 200 tysięcy osób straciło pracę ze względu na sztuczną inteligencję. Co to znaczy? To znaczy, że to już nie jest jakiś problem teoretyczny, to nie jest problem wymyślony, to nie są tylko opowieści pół szaleńca, pół wizjonera, tylko mamy do czynienia tutaj z prawdziwą rzeczywistością, tak? Z rzeczami, które się naprawdę dzieją. Dlatego, że tutaj można pewnie się cofnąć na powiedzmy o 200 lat, kiedy zaczynały powstawać maszyny parowe, potem w ogóle maszyny, kiedy wypierały robotników, pracowników fizycznych i owe przysłowiowe szwaczki z rynku, i ludzie zadawali sobie wówczas pytanie, i co to będzie teraz, jak my będziemy żyć, co się stanie z nami, prawda? A tu nagle pojawia się technologia, którą rzeczywiście ludzie stworzyli, tak, masz rację, ale pojawia się, ona już jest nie do zatrzymania. Tak, wydaje się, że będziemy musieli jako ludzkość przyzwyczaić się do istnienia. Trochę nie lubię tego określenia sztuczna inteligencja, no powiedzmy tych wielkich modeli językowych.
1: Ale zaraz mówisz, że to jest nie do zatrzymania, to znaczy, że człowiek nie jest w stanie tego kontrolować?
0: W tej chwili już nie, wydaje mi się, bo zawsze znajdą się aktorzy, którzy będą chcieli to wykorzystać. I to tak troszeczkę jest jak... Trochę. Jest jak z bronią nuklearną. No, nie możemy dopuścić, żeby nasz adwersarz, czy tam polityczny, powiedzmy, Rosja, Chiny, Iran na przykład, żeby posiadał broń atomową, my musimy mieć jej więcej. To jest bardzo analogiczna sprawa i wydaje mi się, że to jest, tak jak mówię, rzecz nie do zatrzymania, szczególnie, że tutaj nie rozmawiamy o jakichś drogich technologiach, relatywnie drogich technologiach, tylko o czymś, co już tak naprawdę istnieje, już jest w zasięgu ręki. Każdy szef firmy woli jednak mimo wszystko zainwestować w technologię, w AI, no bo zdecydowanie łatwiej się pracuje z technologią niż z ludźmi. Ci ludzie na początku, pewnie też nie jest żadna nowość, najpierw te takie początkujące osoby w danych zawodach będą albo pracę traciły, albo nigdy tej pracy nie dostąpią, bo ich podstawowe czynności będzie można łatwo zastąpić, ale dojdziemy do momentu, kiedy nie będzie już nam potrzeba aż tylu prawników, nie wiem, aż tylu lekarzy, aż tylu księgowych, bo może się okazać, że jeden księgowy będzie w stanie ogarnąć pracę już nie dwóch czy trzech osób, ale 30 czy 50. I teraz mamy do czynienia to z taką ciekawostką, bo do tej pory przez te ostatnie 200 lat technologia odbierała pracę, no powiedzmy, ludziom, którzy wykonali właśnie prace fizyczne, takim z reguły uchodzącym za mniej wykształconych. Dzisiaj technologia będzie odbierała pracę

0: ludziom właśnie, którzy w swoim mniemaniu i być może powołując się na dokument z jakiejś uczelni, będą uważali, że oni są dobrze wykształceni, że znają języki, że no, są intelektualnie ogarnięci. A tymczasem to będzie być może właśnie ta klasa, która będzie traciła pracę, czy grupa społeczna, klasa to trochę nam się kojarzy z socjalizmem, ale grupa społeczna, która będzie traciła pracę i to oni staną się, właściwie mówiąc oni, mam na myśli również siebie, bo pewnie nauczyciele, akademicy i profesorowie też zostaną zastąpieni w końcu przez maszyny i tylu nie będzie nas potrzebnych. Pewnie na razie jeszcze to nie jest wymóg, ale powoli trzeba by się zacząć zastanawiać, czy nie nauczyć się na przykład spawać albo nie nauczyć się stolarki, bo jeszcze maszyny, do tego też pewnie dojdą, ale jeszcze maszyny w tym nie do końca będą chciały, nie umiały na razie jeszcze zastąpić człowieka.
1: To skoro wspomniałeś o tym paradoksie, to tak mi się teraz nasunęło na myśl, że to nie jest jedyny paradoks, bo jeżeli mówimy o człowieku, który planuje i już podejmuje konkretne działania do tego, żeby kolonizować Księżyc czy kolonizować inną planetę, i ten sam człowiek nie potrafi kontrolować tego, co sam wytworzył, procesu, który sam rozpoczął, no to to świadczy o tym, że w dość dziwnym świecie dziś żyjemy. Ostatnio do tego też problemu odniósł się papież Leon XIV, który publikując swoją pierwszą encyklikę mówił tak, posłuchajmy. Sztuczna inteligencja dotyka już wielu dziedzin naszego życia i wpływa na decyzje kształtujące ludzką spójność. Dramatycznie zmienia się również sposób prowadzenia wojny. Coraz bardziej autonomiczne systemy uzbrojenia praktycznie poza zasięgiem człowieka, aby skutecznie nimi zarządzać. Sztuczną inteligencję trzeba rozbroić. Wiem, że to mocne słowo, ale celowo wybrane, ponieważ w tej chwili potrzebne są słowa, które potrafią przyciągnąć uwagę, obudzić sumienia i wskazać ludzkości drogę naprzód. Kiedy technologia osłabia nasz zmysł krytyczny, pokój jest zagrożony. Rozbrojenie jednak nie wystarczy. Musimy budować. Uczmy się słuchać siebie nawzajem, odważnie stawiać czoła obecnym wyzwaniom i współpracować w budowaniu bardziej humanitarnego i braterskiego społeczeństwa. Tak mówił papież Leon XIV przy okazji publikacji swojej pierwszej encykliki, która dotykała właśnie problemu i wyzwań związanych ze sztuczną inteligencją. Rozbroić sztuczną inteligencję, ale także budować. No to chyba dobry cel dla człowieka dzisiaj.
0: Tak, no, niektórzy mówią, że ta encyklika jest o sztucznej inteligencji, ale pewnie jak się ją dokładnie przeczyta, to ona nie jest o sztucznej inteligencji. Ona jest o człowieku i o godności. Dlatego, że tak jak wspomniałem, ta rewolucja przemysłowa jeszcze z wieku XIX odebrała człowiekowi mięśnie, tak mówiąc w przenośni, to obecna rewolucja może człowiekowi odebrać umysł i zdolność myślenia, szczególnie myślenia krytycznego. I to jest rzeczywiście chyba niebezpieczeństwo, na które zwraca uwagę papież. Jestem pod dużym wrażeniem tej encykliki. Nie dlatego, że są tam jakieś odkrywcze myśli, bo ona się wpisuje tak naprawdę w nauczanie papieży, czy od Leona XIII poczynając, rzecz jasna, i nieprzypadkowo została ogłoszona dokładnie w rocznicę tamtej encykliki, Rerum Novarum. Ale co mnie zaskakuje, to to, że dosyć szybko, jak na swoją naturę, Kościół rzymski odniósł się do problemu, bo problem jest rzeczywiście nowy. To jest problem, z którym mamy do czynienia, no ile, 3 lata być może tak naprawdę. A już w tej chwili czytamy encyklikę na ten temat. I to jest, moim zdaniem, to jest dosyć istotna sprawa, dlatego że tak jak powiedziałem już wcześniej, ja jestem generalnie raczej optymistą, jeżeli chodzi o ludzkość. To znaczy, my ludzie przyzwyczajimy się do tego, obejdziemy to jakoś, tak jak przyzwyczailiśmy się do tego, że że nie ma już płatnerzy i kowali. Co tak

0: Jak teraz przyzwyczajimy się do tego, że pewne zawody znikną. Ja nie wiem, jak ta przyszłość będzie wyglądać, ale na pewno będzie jakoś wyglądać. Cywilizacja jako taka nie zginie. W co to się przetworzy? Czy powstanie nowe średniowiecze, gdzie będzie drobna warstwa ludzi majętnych i zarządzających wszystkim i większość ludzi, która będzie tylko wykonywała, no właśnie, co oni będą robili? Nawet jeżeli powstanie coś takiego jak gwarantowany dochód i będą dostawali pieniądze na swoje życie, to jeżeli nie będą mieli celu w życiu, nie będą mieli sprawczości, nie będą mieli poczucia sensu, nie będą mieli tego pogranicza, o którym mówiliśmy przed chwilą, gdzie trzeba będzie walczyć o swoje życie, to co się z nimi stanie? To jest rzecz, o której wydaje mi się bardzo trafnie tutaj papież pisze, bo do tego trzeba się odnieść i do tego się trzeba odnieść bardzo szybko w moim przekonaniu.
1: Magnifica Humanitas, wspaniałe człowieczeństwo, to jest tytuł tej pierwszej encykliki papieża o podtytule o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Ważny dokument na dzisiejsze czasy. A o tych wszystkich wyzwaniach dzisiaj w Świecie w Powiększeniu rozmawiałam z doktorem Mariuszem Wolfem, wykładowcą akademickim z Nowego Jorku, amerykanistą, autorem książki This Breed Called Americans. Myślę, że do tych tematów jeszcze będziemy wracać. Na dzisiaj ci bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję. Życzę wszystkim spokojnej nocy.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Magdalena Skajewska. Do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.

0: Laptop Marian.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Silny wiatr utrudnia dogaszanie pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Walczą z nim strażacy i piloci dromaderów. Oburzenie po decyzji władz Ukrainy nazwały one jedną z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. Tradycji stało się zadość. Internauci wybrali imiona dla młodych sokołów z lubelskiej elektrociepłowni. Minęła godzina 21. Kamil Olak, zapraszam. Trwa dogaszanie pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Akcję utrudnia silny wiatr. W powietrzu wciąż jest 5 samolotów z Warszawy, Radomia i Piotrkowa Trybunalskiego. Działania wspiera policyjny Black Hawk. To mogło być podpalenie, tak o ogromnym pożarze mówią leśnicy. Ślady widoczne były na terenie lasu prywatnego, mówi Tomasz Jóźwiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
2: Są przesłanki, żeby tak sądzić. Podczas oblotu naszego specjalistycznego listy analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
1: 3 godziny temu udało się ugasić nowe miejsce powstania pożaru, które pojawiło się po silnych podmuchach wiatru. Tymczasowy areszt wobec cywilnego pracownika polskiej grupy zbrojeniowej, który podejrzany jest o szpiegostwo na rzecz obcego państwa, został zatrzymany w środę. To efekt śledztwa ABW.
3: Wiadomo, że to obywatel Polski. Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że chodzi o firmę należącą do grupy PGZ.
4: Sąd w dniu dzisiejszym postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników polskiej grupy zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo.
3: Zatrzymany trafił do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura nie udziela dalszych informacji ze względu na dobro śledztwa. PGZ, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa, zrzesza dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego oraz nowych technologii, w tym fabryki broni, zakłady lotnicze i stocznie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Nie milkną komentarze po decyzji prezydenta Ukrainy.

0: Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwę bohaterów UPA. Prezydent Polski zapowiedział wniosek o odebranie przywódcy Ukrainy Orderu Orła Białego.
1: Wniosek o odebranie prezydentowi Ukrainy najwyższego i najstarszego polskiego odznaczenia będzie rozpatrywany 8 czerwca, ale już dziś prezydent Karol Nawrocki nie pozostawia złudzeń. Nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA to działanie nieodpowiedzialne.
2: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
1: Do sprawy odniósł się też premier Donald Tusk. To naruszenie naszej wrażliwości historycznej.
3: Nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA.
1: Imię bohaterów UPA dostało Centrum Operacji Specjalnych Północ Ukraińskich Sił Zbrojnych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potępił rosyjski atak dronowy na blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz. Rosyjski bezzałogowiec, który w nocy wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, uderzył w dach budynku, powodując pożar. Jesteśmy solidarni z Rumunią, podkreślił wicepremier Radosław Sikorski.
4: Niezależnie od przyczyn, to jest niedopuszczalne i to oznacza, że Rosja jest nadal zagrożeniem i to oznacza, że musimy budować nasze zdolności antydronowe, nasze zdolności do odstraszania.
0: Solidarność z Rumunią wyrazili także m.in. prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Obaj rosyjski atak potępili. Andrzej Poczobut odebrał nagrodę specjalną Gazety Wyborczej. Dziennikarz podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Dziękując za wyróżnienie, nie krył wzruszenia.
5: Kochanie, ja to już jakby mówiłem, nie? Bohaterem się nie czuję. To pierwsze. No, wśród Polaków ani ja najlepszy, ani najmądrzejszy, ani najtwardszy. No, ale to faktem jest, że nie złamali mnie, no.
0: Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, przez ponad 5 lat przebywał w kolonii karnej i został zwolniony 29 kwietnia w ramach wymiany więźniów. Zwrotka, Gerda, Wolta i Gwizdek to zwycięskie imiona dla młodych lubelskich sokołów z elektrociepłowni Wrotków, które wybrano w tegorocznym konkursie. Imiona wybrano w głosowaniu internetowym. Wzięło w nim naprawdę sporo osób, przyznaje Sławomir Sielicki ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół.
6: Zarówno jak ubiegłych, co już od wielu lat kontynuujemy, zwycięzcy dostaną certyfikat poświadczający nadanie im zwycięskiego imienia wraz z kopią obrączki obserwacyjnej, na której będzie też wypisane imię danego ptaka.
0: Pisklęta to dzieci pary Czajnika i Wandy. Młode sokoły zaobrączkowano 18 maja.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami pochmurna noc, a na zachodzie może pokropić. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na południowym zachodzie. Sobota pochmurna wciąż i będzie się przemieszczać strefa opadów nad naszym krajem. Do południa ma padać od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu na wschodzie. Bez opadów tylko na krańcach północno-wschodnich. Najcieplej będzie na zachodzie 24 stopnie, w centrum 21, a na północnym wschodzie Polski 18.
7: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra, tylko w Sulecinie jest umiarkowana. 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do jutra zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W niemal całej Polsce panuje duże zagrożenie pożarowe. Nie ma zakazów wstępów do lasu. Susza hydrologiczna występuje na znacznych obszarach województwa lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego.
7: Klimat.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24. Weekend kulturalny.
9: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, wraz ze mną pani Anna Wołek. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
9: Ależ cała przyjemność po stronie Weekendu Kulturalnego. Pani dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu przybyła do nas osobiście, także nie jesteśmy dzięki łączom telefonicznym, studyjnym, etc. Pani dyrektor, przed nami czerwiec, lipiec i sierpień. To chociaż czerwiec i lipiec. Jakieś propozycje, które są godne polecenia i godne uwagi, bo przecież to już właściwie wakacje, też weekendy, city

0: breaki tak zwane. Zawsze można do Torunia zajrzeć na ciekawy spektakl muzyczny, ale nie tylko na spektakle muzyczne.
1: Tak, to prawda. Jesteśmy już po 10. edycji przeglądu egzaminów i dyplomów muzycznych Przygrywka. Cieszę się bardzo, może tylko powiem dwa słowa, nie będę nic mówić o laureatach, bo może znowu mnie pani kiedyś zaprosi.
0: Natomiast, z przyjemnością zawsze.
1: Bo to by co najmniej pół godziny nam zajęło, opowieść o tych młodych ludziach. Natomiast cieszę się, że rzeczywiście to już zafunkcjonowało na mapie szkół artystycznych w Polsce. Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń, wybraliśmy 15 spektakli i naprawdę było co oglądać. Myślę, że toruńska i nie tylko toruńska, kujawsko-pomorska publiczność szalenie jest z tego zadowolona, że to u nas funkcjonuje, ci młodzi ludzie również. Na temat, jeśli chodzi o kolejne wydarzenia, 10 lipca czeka nas polska prapremiera musicalu Mała Miss, który być może i nasi słuchacze i pani oglądała film Little Miss Sunshine. Powstał na tej podstawie kilka lat temu musical, który no, święcił triumfy i na Broadwayu i na West Endzie. Mnie udało zakupić się licencję i 10 lipca pokażemy Małą Miss na deskach naszego teatru. Potem gramy ten spektakl w weekend 10 premiera, 11 i 12 lipca, a potem jeszcze tydzień później. Także tych, którzy chcą spędzić weekend w Toruniu, bardzo serdecznie zapraszam.
0: Rozumiem, przepraszam, że szczegóły na stronie internetowej Teatru Muzycznego.
1: Tak, oczywiście, tak. Ponadto myślę, że tych, którzy chcą przyjechać na długi weekend na początku czerwca, 4, 5, 6, 7 czerwca, myślę, że to jest dobra wiadomość dla turystów i miłośników musicali, dlatego że 4 i 5 czerwca gramy musical Jesus Christ Superstar. Jest to impreza towarzysząca 30. edycji Festiwalu Kontakt w Toruniu. No, myślę, że chyba słusznie, że zostaliśmy zaproszeni do pokazania tego spektaklu, bo jednak, co by nie mówić, jest to uważane za najlepszy spektakl musicalowy w ubiegłym sezonie w Polsce. Także
0: nie mówiąc już o historii w ogóle musicalowej tego spektaklu muzycznego, prawda? W ogóle w świecie.
1: Tak,
0: to
1: tak,
0: jest pewien
1: tak.
0: Dekalog i tam Jesus Christ Superstar po prostu jest. Tak samo jak Friends, prawda?
1: Tak, tak. Więc bardzo gorąco zapraszam do Torunia 4 i 5 czerwca. Poza tym też pod koniec czerwca zapraszam na jeszcze jedną premierę. Będzie to w formie koncertowej opowieść o piosenkach podwórkowych, kresowych, warszawskich, krakowskich.
0: No, takie ogólnopolskie wydarzenie.
1: Takie
0: biesiadne,
1: takie
0: ale
1: biesiadne,
0: tak.
1: Ale naprawdę myślę, że ciekawe, z bardzo interesującymi opowieściami o tym świecie, którego już nie ma. Myślę, że wszyscy to lubimy, bo chociażby nasza ostatnia premiera, spektakl muzyczny Kelnerskie Tango w reżyserii Jakuba Przebindowskiego, który opowiada też o świecie, którego już nie ma, o przełomie XIX i XX wieku i o przeróżnych kawiarniach, restauracjach, wyszynkach toruńskich, które są pretekstem do szerszej opowieści o tym, jak inaczej się żyło, ale też i mamy tam wątek i szpiegowski, i miłosny, i oczywiście emancypację kobiet, co jest bardzo ważne.
0: To w takiej muzycznej atmosferze minionych lat, ale też i współcześnie można później zwiedzać Toruń.
1: Tak,
0: prawda?
1: Jak najbardziej.
0: Bo to jest tak bardzo klimatyczne.
1: Jak najbardziej, tym bardziej, że do programu Kelnerskiego Tanga dołączona jest mapka miejsc, które kiedyś tam były, a niektóre z nich nawet do dzisiaj jeszcze są i funkcjonują, chociaż pod inną nazwą, więc na pewno warto się wybrać, ale sądzę, że też jeszcze raz podkreślę, warto się wybrać na Jesus Christ Superstar, bo no powiem nieskromnie, jest to przeżycie unikatowe i wszyscy zresztą to podkreślają, ponieważ

0: ponieważ aktorzy grają między publicznością, nie ma sceny. Sceną jest całe miejsce klubowe, klubu od nowa, bo tam właśnie to gramy. Więc myślę, że warto przyjechać i zobaczyć, bo każdy coś w tym znajdzie. Niekoniecznie oczywiście i religijne odniesienia, ale również znajdzie i takie inne współczesne, jak to jest presja tłumu, co to znaczy obawa przed wykluczeniem, co to znaczy strach przed byciem właśnie niezaakceptowanym. To wszystko w tym jest.
1: Zapraszamy, proszę Państwa, weekend kulturalny. Dzisiaj gościmy panią dyrektor Annę Wołek, dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu, osobiście w naszym studio. Proszę pani, Jesus Christ Superstar, ale czy wieść niesie, że Teatr Muzyczny w Toruniu to też jazz?
0: Tak, właśnie o tym chciałam powiedzieć. Mamy, ponieważ nasz teatr jest jak Nowy Jork, który nigdy nie śpi. My się nie zamykamy na lato. Mamy bardzo różne spektakle, bo również zapraszam w lipcu na spektakl muzyczny Once. No myślę, że to jest też warte obejrzenia. Poza tym prawie w każdy weekend koncerty jazzowe. A oprócz tego myślę, że to jest interesujące, bo to będziemy robić po raz pierwszy i to jest od połowy sierpnia do końca sierpnia. Organizujemy warsztaty jazzowe. Kierownikiem tych warsztatów jest wybitny trębacz Jerzy Małek, który do współpracy zaprosił całą plejadę muzyków polskich i zagranicznych. Więc ci młodzi ludzie, którzy będą aplikować, to wszystko już za chwilę, od przyszłego tygodnia będzie na naszej stronie. Będą mogli się zgłaszać, będą mogli grać naprawdę z wybitnymi muzykami, koncertować, będą się odbywały jam sessions, a oprócz tego odbędą się jeszcze 4 koncerty jazzowe, tych właśnie muzyków, którzy do nas przyjadą.
1: No i summa summarum, żeby nie powiedzieć, że taka wiadomość, która elektryzuje zawsze, Pat Metheny w Toruniu.
0: Tak, to prawda, ale nie my jesteśmy organizatorem.
1: Ale fame jest, prawda?
0: Tak, oczywiście. Jest to w ramach festiwalu jazzowego organizowanego przez Urząd Miasta Torunia. Myślę, że wspaniale, że tacy wybitni artyści przyjeżdżają do naszego miasta.
1: Fajnie.
0: Więc tak, tak, tak.
1: Jazzowo, teatralnie, a co ze spektaklem Dobrze się kłamie, ten muzyczno-komediowy, to jest spektakl Teatru Muzycznego?
0: Nie, czy my nie Centrum mamy Kultury z tym, to Jordanki? W ogóle nas nie dotyczy i Centrum Kultury, czy Centrum Kongresowo-Kulturalne Jordanki wynajmują swoją przestrzeń różnym agencjom, które przyjeżdżają do Torunia. Także nasz teatr z tym absolutnie nie ma nic wspólnego.
1: A co wspólnego ma Teatr Muzyczny w Toruniu z wyjazdami, jeśli chodzi o wakacje? Zwykle państwo planują jakieś wydarzenia, które są taką propozycją.
0: Tak, to jest prawda. 6 i 7 czerwca gramy Ekscentryków w Ciechocinku.
1: O,
0: więc w miejscu,
1: nie
0: gdzie...
1: na Deptaku w Ciechocinku.
0: Nie na Deptaku, chociaż obok Deptaka, bo w Teatrze Letnim. Tam, gdzie się wszystko zaczęło. Będzie też na spektaklach, bo gramy 2 razy i zdaje się, będzie też spotkanie z autorem książki, panem Kowalewskim. Więc myślę, że to też jest ciekawa propozycja na weekend. Tym bardziej, że to jest w ramach obchodów 110. rocznicy powstania uzdrowiska Ciechocinek. Ponadto 19 lipca, dziękuję, że pani mi przypomniała, 19 lipca gramy w Krakowie Śluby Panieńskie w ramach Festiwalu Miniatury. Cieszę się, że zostaliśmy zaproszeni i lubimy jeździć do Krakowa i lubimy ten festiwal i właściwie dość często jesteśmy na tym festiwalu bywalcami. Podobno publiczność krakowska, powtarzam plotki, bardzo nas lubi i prosi o jakieś nowe spektakle z naszym udziałem. Więc tym razem będą to muzyczne Śluby Panieńskie w reżyserii Pawła Aignera. Muzyczne, śmieszne, współczesne. No, dość powiedzieć, że kiedy gramy w Toruniu, mamy ze 2-3 miesiące naprzód wszystko

0: wyprzedane i młodzież szkolna, która jest zaciągana na ten spektakl, o dziwo nie śpi i
1: nie ratuje się ucieczką.
0: Nie ratuje się ucieczką w czasie przerwy. Piszą wspaniałe recenzje, więc jeżeli młodym ludziom to się podoba i zachęcają innych do przyjścia, to znaczy, że nam się udało i że osiągnęliśmy sukces.
1: A nam się kiedyś też tu w Warszawie podobały, bo też były tutaj w Warszawie kiedyś te śluby banieńskie.
0: Tak, były w Centrum Alternatywy na Ursynowie, tak. I z Centrum Alternatywy bardzo dobrze nam się współpracuje. I tą drogą dziękuję panu Markowi Kałużyńskiemu, który jest naprawdę naszym aniołem stróżem.
1: Bardzo wspiera.
0: I tak, bardzo nas wspiera. Także cieszę się, że możemy współpracować.
1: Pani dyrektor, a proszę powiedzieć, bo tak szybko powiedziała pani o tej przygrywce i o tych młodych aktorach, którzy z teatrem muzycznym w ogóle chcieliby nawiązać jakąś współpracę. Gdyby pani miała powiedzieć, jak to się zmieniło w ciągu ostatniego czasu, myślę. No nie dekady, ale ostatnich kilku lat.
0: No myślę, że mogę powiedzieć...
1: młodzież, inny pomysł na teatr muzyczny też jest w tych propozycjach.
0: Myślę, że mogę powiedzieć po 10 latach, bo w tym roku mieliśmy 10. edycję, czyli po dekadzie. I pierwszy i drugi rok wiadomo, że ciężko było nam przekonać szkoły, bo to była nowa propozycja takiego festiwalu, bo jest Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi. Natomiast on jest zupełnie inny, bo tylko państwowe szkoły. My natomiast zapraszamy do udziału i studia aktorskie, i akademie muzyczne, które mają wydziały musicalowe, i różnego rodzaju, i prywatne uczelnie, i oczywiście szkoły teatralne ze spektaklami muzycznymi. I powiedzmy 10, 8, 7 lat temu rzeczywiście zawsze była zdolna młodzież i było dużo zdolnej młodzieży, ale z mniejszą świadomością tego, czym jest musical i że załóżmy oni chcą nie tylko dobrze śpiewać, no bo dobrze śpiewają, ale i tańczyć, i grać. Niektórzy wtedy nie tak dużo grali na instrumentach, ale nie było tej świadomości, czym jest musical. Ja myślę, że musical w ogóle nie za bardzo był jeszcze te 10 lat temu popularny, więc decyzja marszałka kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego, żeby w Toruniu powstał teatr muzyczny, to była decyzją dalekowzroczną, tak bym powiedziała dzisiaj, bo musical naprawdę coraz szersze kręgi zatacza i ja byłam wczoraj w Teatrze Współczesnym na Chłopkach. I nie jest to tylko i wyłącznie spektakl dramatyczny. Tam jest bardzo dużo w tym spektaklu muzyki i śpiewu. Super, że mają śpiewające aktorki i naprawdę wyszło
1: można to...
0: Można
1: to w takiej formie połączyć.
0: Ale to chociażby pokazuje, że muzyka już i do spektakli dramatycznych się wdziera. Już nie tylko jako tło, jako ilustracja, a musical właściwie... Spójrzmy na mapę Polski. Nawet teatry dramatyczne grają spektakle muzyczne. Może nie stricte musicale, ale muzyczne. Więc wracając do pani pytania, po tych 10 latach muszę powiedzieć, że ta młodzież chociażby z ostatniej edycji jest w pełni świadoma tego, gdzie chce grać, co to jest teatr musicalowy. Wspaniale tańczą, śpiewają, grają na instrumentach. Jeżdżą za granicę na różne kursy mistrzowskie. Myślę, że dzięki nim przyszłość musicalu w Polsce bardzo jawi się wspaniale, świetlanie.
1: Oni prezentują swoje spektakle. Czy jest jakiś taki pomysł, że któryś z tych spektakli zostałby zaadoptowany do Teatru Muzycznego w Toruniu?
0: Nie. Myślę, że jest to trudne, ponieważ zazwyczaj są to egzaminy muzyczne albo spektakle dyplomowe. I albo szkoła kupiła jakąś licencję na spektakl szkolny i powiedzmy to niekoniecznie by się nadawało na naszą scenę potem po adaptacji, a egzaminy muzyczne, wiadomo, są to zazwyczaj piosenki już z kanonu naszych wybitnych twórców, które i tak funkcjonują na różnych scenach w Polsce, czy Młynarski,

0: Świecka, Ciechowski, to te spektakle i tak się odbywają. Ale dobrze, że młodzież sięga do tych tekstów i do tych utworów, bo to znaczy, że no, mamy się czym pochwalić.
1: A proszę powiedzieć, ile z tych osób, które uczestniczą w tym przeglądzie, ma szansę, a ile w ogóle pozostaje w stałym kontakcie z Teatrem Muzycznym w Toruniu? Współpracuje pani dyrektor z tymi
0: Dużo z nich.
1: Ludźmi.
0: My nie jesteśmy teatrem etatowym.
1: Tak, tylko.
0: Mamy castingi. Bardzo dużo z nich przyjeżdża na nasze castingi. I oczywiście nie mogę powiedzieć, że wszyscy, ale bardzo wiele z tych osób potem gra w naszych spektaklach. Ile z tych młodych osób potem zostaje w zawodzie? No, powiedziałabym, że zapewne 50%, ale wiem też, bo obserwuję rynek światowy musicalowy, dużo z nich wyjeżdża za granicę i gra też w teatrach za granicą.
1: I już na zakończenie, pani dyrektor, proszę powiedzieć, układa się i jak współpraca z Teatrem Muzycznym w Gdyni imienia Baduszkowej?
0: Od samego początku zawsze dobrze. Bezproblemowo. Dużo aktorów z Teatru Muzycznego w Gdyni gra u nas. Są nam życzliwi, a my im, i myślę, że tak powinna wyglądać współpraca między teatrami.
1: Wspaniale. Nareszcie pozytywne wiadomości. To na co teraz zapraszamy? Najbliższy weekend czerwcowy, tak?
0: Zapraszamy oczywiście na Jesus Christ Superstar bardzo gorąco. Potem pod koniec czerwca na Od Wisły po Zbrucz, czyli opowieści podwórkowe. I 10 lipca na polską prapremierę musicalu Mała Miss.
1: A szczegóły na stronie internetowej Teatru Muzycznego w Toruniu.
0: Tak, czyli www.teatrmuzyczny.toruń.pl. Bez polskich znaków.
1: Pani Anna Wołek, dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu, była gościem w Weekendzie Kulturalnym. Pięknie pani dziękuję za tę wizytę.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: I jeszcze raz zapraszamy państwa do Torunia. Kulturalnie, ale też i turystycznie. I proszę państwa, zaproszenie na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, PGE Narodowy. Ten weekend to wydarzenia od godziny 10 do godziny 19. Szczegóły na targiksiążkiwarszawa.pl, ten harmonogram, program targowy, ponad 1200 różnorodnych wystawców, wydarzeń, spotkania autorskie, panele dyskusyjne, wystawcy z Polski i około 20 krajów świata. A jeśli chodzi o strefy tematyczne, to Komiksowa Warszawa, czyli wielka strefa dla fanów powieści graficznych, mangi i komiksów. Do tego warsztaty rysunkowe i spotkania z rysownikami. Festiwal Kryminalna Warszawa, z kolei propozycja dla fanów kryminałów i thrillerów. Dzień reportażu to wydarzenia skupione wokół literatury, faktu i ogłoszenie laureatów nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. A jeśli chodzi o młodych czytelników, to festiwal, który nazywać się będzie Jana Festiwal, czyli dedykowane pasmo i przestrzeń skierowane bezpośrednio do młodzieży. Będzie specjalna literatura. Powiem państwu szczerze, że przeczytałam dwie z propozycji i naprawdę interesujące. Chyba wiek nie ma znaczenia, tylko jakość tej literatury. Będzie też festiwal Ojce i Dziadki, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej. Będą fantastyczne gry, rodzinne warsztaty edukacyjne. To taka propozycja tuż przed Świętem Dzieci. Będzie również festiwal Siła Słowa, czyli debaty literackie, spotkania z twórcami. No i wyczekiwana zapewne strefa autografów, bo wtedy możemy uzyskać autograf ulubionego pisarza, rysownika, więc zapowiada się bardzo interesująco. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie trwają, ale ta sobota i niedziela to zakończenie, takie weekendowe spotkanie z książką. Zapraszamy serdecznie, jeszcze raz przypomnę, szczegółowy harmonogram na targiksiążkiwarszawa.pl, strona internetowa dedykowana.

0: na temu wydarzeniu. I to dziś wszystkie propozycje, a więc za tydzień może być Toruń, a ten weekend PGE Narodowy i spotkania z autorami książek, z rysownikami, wiele stref tematycznych. Dla każdego znajdzie się coś interesującego. Dziękuję Państwu bardzo, a my słyszymy się w niedzielę o 8:30 w Ogrodach Sztuki.
1: Weekend kulturalny.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Reklamie. Autopromocja.
7: Pani Wiolecie, bociany jedzą z ręki.
8: On przyleciał 3 marca już, a ona przyleciała dzień przed świętami, Wielką Sobotę.
7: Gdy wiosną przylatują do gniazda pod jej domem, Wioleta wyciąga zeszyt i notuje najważniejsze wydarzenia z ich życia.
8: I zaczął tutaj w drzwi pukać, trzeba było rano wstawać, bo walił po drzwiach, po oknach. No i pukał, bo chciał jeść.
7: Opowieści Kle-Kle. Reportaż Michała Szczęcha. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
9: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
6: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 21:30. Kamil Olak, zapraszam. Wszystkie osoby ewakuowane z powodu pożaru na Mazowszu wróciły do swoich domów, przekazał komendant stołeczny policji, młodszy inspektor Krzysztof Ogroński. Chodzi o 42 osoby z miejscowości Żądza i Ołdakowizna, które wczoraj wieczorem musiały swoje domy opuścić. Teraz do nich wróciły, ale jak przekazał Krzysztof Ogroński, służby w razie potrzeby są gotowe na przeprowadzenie kolejnej ewakuacji.
11: W przypadku, gdyby sytuacja operacyjna w zakresie pożaru się zmieniła, policja jest przygotowana, pozostajemy w kontakcie z mieszkańcami, będą ewakuować się sami, mają nam też sygnalizować ewentualną potrzebę przekierowania tam działań ze strony chociażby straży pożarnej. My na bieżąco pozostajemy w kontakcie i takimi informacjami się wymieniamy.
10: Strażacy wciąż dogaszają pożar, który wybuchł w lesie na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego. Spłonęło około 300 hektarów. Ich działania mogą potrwać jeszcze kilka dni. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski oburzony decyzją władz Ukrainy. Nazwały one jedną z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki chce w związku z tym pozbawić prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego. Senator Kwiatkowski mówił w Polskim Radiu 24, że w Polsce UPA kojarzy się głównie z rzezią wołyńską.
12: Ta decyzja nigdy nie powinna być podjęta. Ona jest po prostu skandaliczna. W Polsce nigdy nie zapomnimy o ponad 100 000 ofiar rzezi wołyńskiej i zawsze będziemy pamiętać o krwawej niedzieli, gdzie zaatakowano największą liczbę miejscowości, mordując ludność cywilną, w tym kobiety i dzieci. Co do decyzji dotyczącej orderu Orła Białego, bardzo dobrze, żeby była poprzedzona, co zapowiedział prezydent, opinią kapituły orderu.
10: Wołodymyr Zełenski został wyróżniony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy. Tylko 5% chorych na nerki zdaje sobie

0: sobie z tego sprawę i się leczy. Przewlekła choroba nerek rozwija się latami, nie dając objawów. Dlatego pacjenci często trafiają do specjalisty w zaawansowanym stadium albo z powodu innych schorzeń, mówi krajowa konsultantka w dziedzinie nefrologii profesor Magdalena Krajewska.
1: Pacjent, który ma przewlekłą chorobę nerek, na przykład, no jeszcze w takim

0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Za 27 minut 22.
2: Stan dnia.
1: A w stanie dnia pan Tomasz Wypych, salon24.pl. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: No i przed nami komentarze, a właściwie komentarz do najważniejszych wydarzeń politycznych. I chyba nie sposób nie zacząć od tego tematu i od tego, jakie może mieć konsekwencje. Te bliższe i te trochę dalsze. Myślę oczywiście o gigantycznej burzy w relacjach polsko-ukraińskich. Po tym, jak na Ukrainie zapadła decyzja, aby jeden z budynków, jedną z jednostek ukraińskiej armii nazwać imieniem bohaterów UPA. To oczywiście musiało rezonować w Polsce i rezonowało. No, właściwie wszyscy politycy wyjątkowo zgodnie krytykują, potępiają te decyzje. Oczywiście skala tych słów, albo inaczej temperatura tych słów jest już bardzo, bardzo różna. Ale najpierw chciałbym zapytać o Ukrainę. Trudno było po ukraińskiej stronie nie domyślić się, że coś takiego wywoła taki efekt.
3: No zdecydowanie tak. Myślę, że dzisiaj, tak jak zawsze obaj panie redaktorze, szanowni państwo, rozmawialiśmy spokojnie, to będzie pewnie rodzaj niepokoju, dlatego że po tych 12 godzinach mniej więcej, jak to się wszystko dzieje i ta kula śnieżna się toczy, to z jednej rzeczy musimy zdać sobie sprawę, że patriotyzm ukraiński to jest patriotyzm ukraiński w wydaniu ukraińskim, a nie w tym, co my sobie wyobrażamy. I UPA dla Ukraińców jest bardzo ważna. Mamy ten wycinek dwuletni tej koszmarnej rzezi wołyńskiej, która była, natomiast to jest organizacja, która przez 10 lat przeciwstawiała się różnym najeźdźcom, tak to nazwijmy, którzy chcieli tą niepodległość ukraińską zabrać. To jest ten wątek też.
1: Ale to panie redaktorze, to przepraszam, ja w żaden sposób nie podważam tego, że UPA to nie tylko rzeź wołyńska. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Zdaję sobie również sprawę z tego, że być może Ukraina jest w bardzo specyficznym momencie swojej historii.
3: Właśnie nie jest. Właśnie
1: to ale chcę... Tak się bardzo często tłumaczy, okay, prawda? Żebyśmy my zrozumieli, jasne, być może się tak nie oburzali. No ale myślę sobie, że czym innym jest przymykanie oka na pewne rzeczy, które nam się nie podobają, no a czym innym jest rządowa decyzja nadania takiej nazwy jednostce wojskowej ukraińskiej armii.
3: Ale to jest bez oceniania z mojej strony. To jest absolutnie świadoma decyzja. To jest to, co chciałem państwu powiedzieć, że my mamy takie wyobrażenie, że jeżeli akurat na Polskę padło, chwała Bogu, że tak padło na Polskę, że my pięknie pomagamy Ukraińcom, tak? Przyjęliśmy miliony emigrantów, uciekinierów, którzy się nie byli w obozach, tylko w prywatnych mieszkaniach, to nam się wydawało, że nastąpi jakiś zwrot w tych stosunkach polsko-ukraińskich. Nie nastąpi. Proszę sobie wyobrazić, proszę mi dać 15 sekund szansy. Przecież
1: proszę
3: było
1: bardzo.
3: Euro 2012, tak? Wspólna, piękna impreza, to była tak naprawdę furtka dla Ukrainy do Europy, bo taka jest prawda. Co się wydarzyło? Nic się nie wydarzyło. Nie było żadnej rewizji polityki historycznej ze strony Ukrainy, nie było do tej pory, nie ma prawdziwych ekshumacji. I to jest konsekwencja tego, że Ukraina walczy o siebie, nie walczy o nas. Jest to totalnie nie tak po twarz, nie wiem jak to w ogóle
1: ale ja
3: nazwać.
1: Ale rozumiem, że Ukraina walczy o siebie. Tak samo jak Polska powinna walczyć
3: i
1: o siebie.
3: I ta decyzja
1: Niemcy
3: była przemyślana.
1: Walczą o siebie, Brytyjczycy walczą o Wielką Brytanię i tak dalej.
3: Ale ja powiem dlaczego. Dlatego, że prezydent Zełenski walczy w tej chwili o przetrwanie. Tam jest kolejna gigantyczna afera korupcyjna. Kolejna. To jest w ogóle upiorne, że te pieniądze, które są w tej chwili przesyłane Ukrainie jako pomocą, dalej defraudowane. Zełenski sobie z tym wszystkim nie radzi. Sondaże, które tam są różne, bo też nie ma miarodajnych, ale jednak jaką skalę dają, pokazują, że gdyby były wybory, on nie ma żadnej szansy, żeby te wybory wygrać. Trzyma się w tej chwili dlatego, że zgodnie z konstytucją ukraińską, jak jest wojna, on pozostaje. I ta decyzja jest absolutnie świadoma. Nie wiem, co powinniśmy zrobić. Na pewno nie powinniśmy się dziwić tej decyzji, bo to jest jedna z wielu, bo jak pan jeszcze pozwoli, a pan pozwoli, za co dziękuję, to wraz za nią poszła druga informacja, że prawdopodobnie będą szczątki Bandery z Monachium, bo on tam jest pochowany, ściągnięte i uroczyście pochowane na Ukrainie. I trzecia rzecz, pojawił się sondaż, w którym Ukraińców zapytali, jaki kraj by bronili w pierwszej kolejności. No i Polska tam jest na szóstym miejscu. W związku z takim mamy stosunek sił, jaki mamy i myślenia, taki nic się tutaj nie zmieniło wiele.
1: A na ile... Ja wiem, że być może niektórym się to pytanie nie spodoba. Na ile to jest trochę nasza wina? Bo gdy w 22 roku ta wojna wybuchła, to bardzo skrzętnie odsuwaliśmy.
3: Tak.
1: I myślę zarówno o Prawie i Sprawiedliwości, jak również o partiach, które dziś bardziej kojarzą się z obecną koalicją. Bardzo mocno odsuwaliśmy ten temat ekshumacji, temat Wołynia, temat polityki historycznej, bo nie wypadało. Ja w jakiejś mierze to rozumiem, ale myślę sobie jednocześnie, być może to jest naiwność z mojej strony, że być może nigdy wcześniej i nigdy już nie będzie takiej sytuacji jak właśnie teraz 22 roku, gdzie może tym bardziej, biorąc pod uwagę...

0: uwagę to, co się wtedy na polskiej granicy działo, może tym bardziej należało ten temat podjąć. W lepszej atmosferze, być może w większym zrozumieniu, bez żadnego jakiegoś pokrzykiwania, tupania, żądania zrozumienia swoich racji, w formie dialogu. Nie wiem, czy to by się udało, ale takiej próby wtedy nie podjęto. Wycofano się nawet z tego, co było robione wcześniej.
1: Były takie głosy. Pojedyncze ja pamiętam i wtedy wszyscy mówili, że to jest kopanie leżącego, czyli Ukrainy. Będę mieć taki w ogóle brak polityki historycznej, jaką my mamy w tej chwili, bo gdybyśmy mieli tę politykę historyczną, to pewnie byśmy tam mieli sobie uprawiać jakiegoś symetryzmu, ale te winy polsko-ukraińskie rozłożyli gdzieś tak mniej więcej po połowie, bo też nie jesteśmy czyści w tej sytuacji. Natomiast
0: myślicie... Się... Właśnie, przepraszam, ale to jest też ważna rzecz, o której pan mówi, bo ja sobie zdaję sprawę, że były akcje odwetowe i że Ukraińcy również ginęli, ale po pierwsze, to były akcje odwetowe, to raz, dwa, no jednak... To, co działo się nie tylko na Wołyniu, no, ale to mówimy o Rzezi Wołyńskiej, to były jednak działania sprowokowane przez UPA. To były świadome działania, gdzie mordowano całe wsie i rzeczywiście no, z różnych powodów polskie oddziały, polscy partyzanci i nie tylko, dokonywali akcji odwetowych, które były równie krwawe. Znaczy nie aż tak jak Rzeź, ale tam też ginęli ludzie. Być może też ginęli niewinni Ukraińcy, kompletnie niewinni. Ale wydaje mi się, że to, co na przykład próbuje robić teraz ukraińska strona, czyli zrównywanie tych win, to nie jest do końca uczciwe.
1: To nie jest uprawnione w ogóle. Absolutnie, dlatego że trochę się pan strzelił, jak pan wytrzyma, to coś panu powiem, ponieważ moja rodzina, ja tu siedzę przed panem tylko dlatego, że babcia z dziadkiem byli dosyć przytomni, przed rzezią wojską uciekli. Dwa dni przed tym wszystkim. Ja pamiętam nas w opowieściach rodzinnych, ale też takie zdjęcia mamy, mógłbym tu kiedyś przynieść. Jest taka oto scena z lat 30., gdzie jedzie polski policjant i tak sobie dla przykładu, nie wiadomo dlaczego, na hajką zrzuca wiadra, które niosła pani Ukrainka sobie tam po ulicy. Więc to jakby krzywdy, których Ukraińcy dostarczyli, to nie było ludobójstwa, broń Boże, nawarstwiły się po prostu i ta reakcja nadmiarowa, prowokowana, wszyscy o tym wiedzą, jak to się wtedy mówiło, przez Sowietów, spowodowała to, co było. Natomiast ja wracam cały czas do tego, bo my tej lekcji polityki historycznej nie odrobiliśmy w ogóle. To jest, uważam...
0: Ale my nie wyciągamy żadnych wniosków.
1: To jest też błąd polskiej klasy politycznej, z jakiejkolwiek by strony nie pochodziła, że to jest to, czego pan powiedział. Usiądźmy, porozmawiajmy, jak to wszystko wygląda. I takich sytuacji będzie coraz więcej w tej chwili, dlatego że Ukraina się czuje coraz pewniejsza. No co możemy zrobić? No to odebranie, jeżeli do tego dojdzie w ogóle orderu prezydenta Wierzońskiego, to sprawia jak zerwanie stosunków dyplomatycznych. To jest jakiś w ogóle upiorny horror. Pytanie, dlaczego w ogóle dostał ten order? Ja też nie do końca rozumiem, pisałem o tym kilka lat temu, jak był wręczany, no bo za co on miał go dostać? No te stosunki są w porządku, no ale nie, że border dawać, jeżeli już to virtuti militari trochę się śmieje, bo to za zasługi wojenne. W związku z tym niepotrzebnie w tej swojej takiej egzaltacji musieli ten order daliśmy. Teraz znowu mówimy, że go zabierzemy, a sprawa nie jest odrobiona, tak jak pan mówi. No w kółko o tym samym mówimy. Nie znamy tej historii dokładnie, tak?
0: Na ile to jest znów... taki dowód na to, że my również w tej polityce międzynarodowej, polityce historycznej, jak widać, ona się tutaj bardzo mocno ze sobą plącze, no trochę tak działamy od bandy do bandy.
1: No bo my jesteśmy takim narodem, no. Tak po prostu jest, no. Albo jak pan popyta, ja jestem dumny, żeby było jasne, że jestem Polakiem, bo w tym szaleństwie jest taka miłość, którą mam do nas. No, natomiast jak pan w domu popyta, to jakby winy są takie nierozliczone. Natomiast jak nastąpiła ta wojna w 2022 roku, to wszyscy Polacy cokolwiek myśleli, rzucili się na pomoc. Nie przerabiamy takich lekcji, działamy tak ad hocowo, natomiast uważam, że absolutnie nie powinniśmy mieć pretensji do takich całym szacunkiem do pana redaktora, zwykłych ludzi jak my, ale do ludzi, którzy prowadzą politykę historyczną, edukację, którzy nas kształcą. Przecież tych instytucji, które odpowiadają za historię, jest bardzo dużo. Jest Muzeum II Wojny Światowej, nie ma muzeum takiego, które mówi o co się na Kresach działo. I dalej takie rzeczy będą się działy po prostu. Niedobre jest to, ja też powiem oczywistą oczywistość, ale co się w tym momencie wydarzyło? Bo to jest eskalowanie konfliktu w sposób nieprawdopodobny. To jest takie prężenie mózgu też przez Rosjan. No po raz pierwszy wpadł dron do bloku w Rumunii, a Rosjanie powiedzieli, że Litwa, Łotwa i Estonia są państwa miasta do zdobycia w ciągu 12 godzin. Tak? W związku z tym to wszystko jest ze sobą powiązane.
0: Ale to ja też o tym myślę, bo no, któż może się bardziej radować z tego, co się w tej chwili wydarzyło na linii Warszawa-Kijów?
1: No jasne, że Rosjanie. No to jest absolutnie. No, jesteśmy, wie pan, wyjściem na świat dla Ukrainy tak naprawdę, nie? Pojawiły się głosy, żeby Jasionkę zamknąć przez to lotnisko. No, w ogóle jakieś szaleństwo. Natomiast no, nie rozumiem tego, dlaczego w tym momencie prezydent Zełenski to zrobił. Wiem, że na własny użytek taki wewnętrzny, pan ma tak ładnie o tej jednostce wojskowej powiedział. Natomiast ta jednostka wojskowa, która dostała imienia i UPA, to jest taki grom ukraiński. To jest w ogóle coś absolutnie na piedestale, gdzie Ukraińcy stawiają, to jest też coraz bardziej symboliczne, tak?
0: Jakie to może mieć konsekwencje? Bo jest rzeczą oczywistą. Znaczy, z jednej strony jest ten temat wspierania Ukrainy. Ja

0: Jak gdyby mam takie wrażenie, że oczywiście to wszystko, co można było dać, to z Polski już dawno temu wyjechało. Natomiast ta pomoc cały czas trwa i powinna trwać, bo bez względu na tego typu zawirowania trzeba pamiętać, kto jest dla nas prawdziwym zagrożeniem i kto rzeczywiście próbuje w tej części Europy uprawiać zbójecką politykę i mimo wszystko nie jest to Kijów. Natomiast z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, że taki gest i odpowiedź również polskich polityków, że to jednak nie będzie miało swoich konsekwencji również w takiej tej naszej polityce krajowej, wewnętrznej.
1: Wewnętrznej myślę, że moglibyśmy dużo zrobić, ale niewiele zrobimy, dlatego że ja uważam, że taka sytuacja, która się w tej chwili wydarzyła, to jest taki, powiem po prostu, kubeł zimnej wody na głowy wszystkich polityków, rozgrzane z lewej i z prawej strony. I zdaje się, że powinniśmy trochę podejść do polityki i wspierania Ukrainy w sposób transakcyjny. Mieć świadomość, że rzeczywiście oni walczą w naszym imieniu i lepiej jak te buciory ukraińskie, rosyjskie mają gdzie stać, to niech stoją w Ukrainie niż w Polsce. Ale z drugiej strony my musimy pragmatycznie podejść do sytuacji. Ja dam taki bardzo prosty przykład związany z tym wszystkim. Proszę zobaczyć, w jaki sposób taki no niegodny prezydent prezydent Trump potraktował prezydenta Zełenskiego. I co się wydarzyło? Jak się raz zobaczył ten konflikt w Zatoce Perskiej, to pierwsi specjaliści ukraińscy, bez względu na to, czy zostali sponiewierani, czy nie jako naród, pojechali bronić amerykańskich baz, bo się na tym znają na Bliskim Wschodzie.
0: I doradzać w sprawie
1: dronów. Taki pragmatyzm jest naprawdę potrzebny. Póki walczą, wspierajmy. Natomiast nie powinno być takiej, przepraszam za słowo, może już więcej się tu nie pojawię, ale takiej nadmiarowej miłości z naszej strony, bo nam się po prostu nie spłaca. My idziemy taką drogą, ja dzisiaj w telewizji rano o tym mówiłem, jak szliśmy w Wielkiej Brytanii. Polscy lotnicy ulatowali Wielką Brytanię. Byliśmy jedynym narodem, który nie był w Paradzie Zwycięstwa w Londynie pokazany.
0: Ale przepraszam, to tutaj będę bronił Brytyjczyków, bo to, że nie było nas na Paradzie Zwycięstwa, to była również kwestia tego, że no, rząd londyński, rząd warszawski pałały do siebie taką nienawiścią, że nie były w stanie nawet ustalić tego, czy polscy lotnicy będą, czy nie. Czechosłowaccy lotnicy, mimo tego, że były dwa rządy, pojawili się na paradzie.
1: Tylko widzi pan, to jest dokładnie ta sama sytuacja, że to jest taki nierozwiązywalny dylemat, który my teraz mamy. Zabrać ten order, nie zabrać? I jak te sądzki mają wyglądać potem? Tu nie ma dobrego rozwiązania.
0: Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo po tym jak no, mleko się wylało i rozpętała się ta burza i pojawił się ten komunikat ze strony Kancelarii Prezydenta, czy też Prezydenta o odebraniu odznaczenia, no to jeden z ukraińskich ministrów powiedział, no i to już jest absolutna złośliwość, mam takie wrażenie, powiedział, że nie sposób sobie tego wyobrazić, bo przecież ciekawe, czy nasz prezydent będzie miał odwagę przekroczyć granicę, bo jeszcze nigdy do tej pory tego nie zrobił.
1: No tak, no, ale to są fakty, nie? Prezydent Duda zrobił, miał odwagę, tak to było. Natomiast mi się wydaje, że to nie jest kwestia odwagi, tylko to jest takie, nie wiem, takie freudowskie trochę wyjście, naprawdę to, o czym myślą Ukraińcy u nas. Ja byłem 3 razy na Ukrainie, czy pan redaktor był, ale w czasie wojny. I tam jak się jedzie w delegację, to jest spoko, przepraszam za słowo. Jak się idzie do większych miast, jest jeszcze w miarę. Po czym człowiek nie wiadomo dlaczego, a potem już wie dlaczego dostaje ochronę, a chodzi po wsiach. I te wsie nie są nastawione pozytywnie dla nas. Oni mają jakiś taki, nie wiadomo czy racjonalny, czy irracjonalny, ale taką krzywdę, mnóstwo krzywdy w ich odczuciu doznaliśmy. W związku z tym takie wypowiedzi ministra są tym, co Ukraińcy tak naprawdę myślą. I musimy mieć naprawdę tego świadomość. Tam takie ciekawe pismo Piłsudskiego, w którym pisał, że okrutną rzecz dla nas jest prawda, że Ukraina powinna być tak silna, żeby zatrzymywać Rosjan i tak słaba, żebyśmy mogli ją zatrzymać. No to jest taki dylemat historyczny, taki paradoks, który mamy i musimy z tym żyć po prostu.
0: No ale my sobie ewidentnie z takimi bardziej skomplikowanymi układankami, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, nie jesteśmy w stanie poradzić.
1: No nie radzimy sobie. Proszę zobaczyć, jak teraz wygląda na przykład polityka, jeśli chodzi o taką sferę werbalną. Wszyscy politycy mówią sobie przyjaciel. Tak witają się, są na tym. Mnie to w ogóle fascynuje, jaki by nie był. Ja sobie wyobrażam sytuację, że naprawdę serio o tym mówię, że prezydent Zełenski dzwoni do przyjaciela swojego prezydenta Karola Nawrockiego i mówi, hej stary, jest taka sytuacja wewnętrzna, że muszę coś takiego zrobić. Nie wybrnijmy z tego. No przecież nie było nic takiego. Tak naprawdę każdy dba o siebie tam, a my generalnie jesteśmy po środku całej sytuacji. Natomiast prawda jest taka, że nie możemy nic z tym zrobić. Musimy dalej wspierać Ukrainę, bo nie mamy wyjścia, dopóki Rosja będzie silna i wrogowo wobec nas nastawiona.
0: No ale zobaczymy, bo ja myśląc o tych konsekwencjach wewnętrznych, no, zastanawiałem się na przykład, jak będzie wyglądała narracja dotycząca chociażby Ukraińców w Polsce, jak ona się może zmieniać.
1: Źle będzie wyglądała, dlatego że ludzie, którzy byli do tej pory w miarę obiektywni, według mnie zostaną wrzuceni w taki bardzo radykalny nurt, bo w tej chwili już nawet kiedyś było tak, jak pytaliśmy o to, czy chcemy wspierać Ukrainę, to każdy, kto takie pytanie zadawał, był po cichu nazywany szowinistą polskim, tak? W tej chwili już nie jest nazywany, bo Ukraińcy pewne granice poprzekraczali. To jest no kilka takich rzeczy. Naprawdę nie ma tych ekshumacji, nie ma rozliczeń, nie ma Nie ma nic takich rzeczy, się wielkich nie wydarzyło. Zupełnie, żadnych tak naprawdę.
0: No ale to ja ponowię pytanie, albo no, postawię po raz drugi taki znak zapytania. Na ile to jest również nasza, może dobrze, nie tyle wina, co nasze niedopatrzenie, co ta nasza chęć nie podnoszenia

0: wrażliwych tematów. Wtedy, kiedy, powtórzę to jeszcze raz, można było chyba wykorzystać pewien wyjątkowy moment w naszej historii, wspólnej historii.
1: Panie doktorze, szanowni państwo, jeżeli my uważamy, że Ukraina broni niepodległości, niezawisłości, suwerenności, ma do tego prawo, no to jest to niewyobrażalne, żebyśmy mówili, jaką ma narrację, mieć na wewnętrzny użytek. I my nie możemy powiedzieć, że bronimy Ukrainy pod warunkiem, że nie będzie popierać, nie wiem, wspominać Bandery i czegoś tam nie robić. No, bronimy państwa suwerennego i cały czas jeszcze raz o tym mówię. To jest taka nasza polityczna naiwność, że nam się wydaje, że ta Ukraina to w tej chwili jest taka mityczna kraina. To jest kraj, który jest uwikłany w wojnę, ta wojna jest okrutna, ale to jest kraj, który był uwikłany w korupcję bardzo dużą i kraj, który po prostu jest takim no, niedojrzałym demokracją, jeszcze delikatnie mówiąc tak naprawdę. To jest w stanie zamrożenia wszystko, co się dzieje. W związku z tym nie mogliśmy nic zrobić absolutnie. To jest, smutne jest to, że prezydent Zełenski coś takiego zrobił. Myślę, że wydaje, że mógł tysiąc innych rzeczy zrobić, żeby pokazać Ukraińcom, że jest Ukraińcem z prawdziwego zdarzenia i nie uderzać w nas, których ich wspieramy. No, nie wiem, czy jest drugi kraj, nie chce się powtarzać, mówić oczywiście rzeczy, które tak słabo Ukraina jak my i wspiera do tej pory.
0: No to idźmy dalej, to teraz już zostawiamy kwestie międzynarodowe, teraz już czysta polska polityka.
1: Jeszcze lepiej. Przepraszam.
0: Bo chciałem zapytać o Kraków. Ja już wiem, że jeżeli chodzi o referendum w Krakowie, to ono zostało już właściwie z każdej strony skomentowane, opowiedziane, zanalizowane. Ale chciałem zadać pytanie inne. Co będzie dalej? Bo niektóre partie opozycyjne, chociażby PiS, no potraktowały to, próbują to przedstawiać jako swój gigantyczny sukces, odwołanie prezydenta, który był kojarzony z Koalicją Obywatelską, jest kojarzony z obecną koalicją rządową. I oczywiście mają do tego prawo. Natomiast pojawia się pytanie, co dalej? No bo po tym referendum za jakiś czas komisarz przestanie rządzić i będą ogłoszone kolejne wybory na prezydenta Krakowa. I nagle się okazuje, że Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny ma z tym miastem i ze swoim kandydatem gigantyczny problem. Pani Wasserman chyba zaskoczenia nie ma, podobno po raz kolejny powiedziała, że nie jest tym zainteresowana.
1: Znaczy Kraków, ja trochę mam znajomych, pewnie pan też i rodzinę. To jest takie miasto, które jest naznaczone tak naprawdę epoką i dekadą, dobową dekadami prezydenta Majchrowskiego. On miał dużo pomysłów, ale też dużo szczęścia, bo ten Kraków się nagle stał drugim metropolią w Polsce, przeskoczył Łódź i tak dalej. Tam się świetnie rozwinęły te usługi takie wspierające biznes, więc mnóstwo takich światłych i zamożnych ludzi przybyło. I teraz każda osoba, która jest, no po prostu jest porównywana do tego, co się wydarzyło. Błędem według mnie, ja nie jestem Krakusem, ale Krakusów było to, że rozliczyli prezydenta po 2 latach, bo to nie ma o czym gadać. Natomiast biorąc pod uwagę, że to jest chociaż konserwatywne takie cały czas CK miasto, to jednak jest bardzo otwarte, no to tak pytanie, kogo ma tam wystawić Prawo i Sprawiedliwość? No bo widać, jak minister Czarnek pojechał, tak, i zaczął mówić, no entuzjazmu to nie było. Pani Małgorzata Wasserman-Odradzką bardzo jest konsekwentna. Krakusy, krakowianie, o cokolwiek powinien mówić o nich, oni kiedyś bardzo liczyli, że wicepremier Kośniak-Kamysz tam jednak pójdzie, on jest dobrze tam notowany, natomiast...
0: No ale to nie jest raczej Prawo i Sprawiedliwość, to nie,
1: nie
0: będzie
1: ale
0: kandydat.
1: Tak mówię, że tam w ogóle, to już w ogóle tam ta ławka się skończyła, natomiast bardzo ciężko będzie kogokolwiek znaleźć. Natomiast to jest według mnie jedna lekcja z tej krakowskiej takiej historii, że trzeba się naprawdę z obywatelami liczyć. Bo przecież jakbyśmy zobaczyli, od czego to się wszystko zaczęło, to zaczęło się od tego, że tam jest Aleja Trzech Wieszczy, tak w środku. Najbardziej zanieczyszczona ulica w Polsce. Kraków tych kominów dużo polikwidował. Ta ulica jest wreszcie miejscem, w którym można oddychać. I zrobienie krok dalej, czyli ustanowienia zielonej strefy, spowodowało, że Krakusom się ulało, dlatego że nikt tych ludzi nie słuchał. I to jest taka nauka dla wszystkich. Mi się wydaje, że na polską politykę to się nie teraz, ale w ciągu kilku miesięcy może przełożyć, dlatego, że w kilku polskich miastach ludzie mają dosyć swoich włodarzy. To nie jest jeszcze
0: czas. Myśli pan, że taka fala rzeczywiście przeleje się przez Polskę w najbliższych
1: miesiącach?
0: Nie wiem,
1: czy to jest fala do tego, żeby robić referenda, ale no, to jest fala, żeby głosować inaczej w wyborach parlamentarnych.
0: Ale pojawiają się takie głosy dotyczące tego, że być może w Rzeszowie takie referendum można by było zorganizować.
1: Ja jestem z urodzenia łodzianinem. Był taki moment, kiedy nam prezydent Kropiwnicki załatwił Trzech Króli, to się cieszyliśmy wolne, ale był taki moment, że ludziom się naprawdę, przepraszam, sobie ulało i odwołaliśmy prezydenta. I jest kilka takich miast rządzonych, ja nie chcę tu wymieniać, ale no, piszemy o tym przez PO na przykład, gdzie ludzie też mają serdecznie dosyć. I mają serdecznie takich dosyć rozwiązań, być może mądrych, ale nie dyskutowanych, nie konsultowanych, tylko im narzucanych. Właśnie te ścieżki takie na siły rowerowe, zwężanie jezdni i tak dalej, to są absurdy, które są. Ale teraz jeśli się weźmie pod uwagę, że to jest skrajny pogląd do tego, co ma Prawo i Sprawiedliwość, to jeszcze raz powtarzam, te wybory samorządowe będą za 2 lata, ale to, co się w tej chwili dzieje w samorządach, to się naprawdę może przełożyć na wybory, które są w przyszłym roku takie ogólnopolskie, parlamentarne. To jest taki pierwszy sygnał, że no, ta władza jest do uchwycenia.
0: No, ale to jest o tyle ciekawe, że wydawało się, że duże miasta to są bastiony Koalicji Obywatelskiej, które są absolutnie nie do ruszenia. No, ja pamiętam różnego rodzaju powiedzonka, na przykład dotyczące Warszawy, że tutaj nieważne kogo czy też co wystawiłaby Koalicja

0: Obywatelska, ten ktoś, to coś i tak by te wybory wygrało.
1: No tak, ale mi się wydaje, że jednak ludzie no, widzą i patrzą, jak są te miasta zarządzane. Ja jestem w ogóle z urodzenia łodziennym, ale uważam, że Warszawa to jest piękne i dobre miasto. Ale jeszcze raz mówię, jest dużo rozwiązań wprowadzanych na siłę. Nie ma takich rzeczy prospołecznych. Są niby te budżety obywatelskie, gdzie można głosować, no ale no takim jak, że w Warszawie, mówimy kuriozum, no to były na Placu Bankowym te palety, przy których się można było odpocząć, wypoczywać. Kraków jest taką totalną porażką. To też widać po komentarzu Jacka Majchrowskiego, który do tej pory nie jest w stanie się odnaleźć i no bardzo brzydko nazywa osoby, które głosowały przeciwko prezydentowi, ale tak to wygląda. Ciekawe jest...
0: Ale z drugiej strony powiedział, komentując również wyniki, że jeżeli dobrze pamiętam, pycha kroczy przed upadkiem.
1: No tak jest. No to wie pan, no, jeżeli ludzie protestowali przeciwko zielonym strefom i tym, że czynsze są wysokie, a w tym czasie odwołany już prezydent tańczył na dachu, tam, nie wiem, hip-hopa, no to jakby pokazuje skalę zrozumienia potrzeb mieszkańców. No, tak to wszystko wygląda. Tam zostały też rozbujane nadzieje, wie pan, tym metrem, tym wszystkim, co miało być, olimpiadą i tak dalej, i tak dalej. Ludzie chcą mieć po prostu normalnego miasta trochę, no, najzwyczajniej w świecie.
0: No to w takim razie jeszcze jeden temat, spoglądam na zegar, nie będziemy mieli wiele czasu, ale myślę, że warto to skomentować, choć tak naprawdę wiemy, jaki będzie finał tej sprawy. Myślę oczywiście o tym, iż Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Marszałek Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że piekło zamarzło. To też ciekawy komentarz, zważywszy na ten temat i jak gdyby samą pozycję pana marszałka, jeżeli chodzi o tę ustawę. Choć pamiętamy też, jakie gigantyczne spory toczyły się w samej koalicji rządowej. No ale i tak wiemy, że ta ustawa pozostanie projektem, ponieważ nie ma szansy wejść w życie, bo prezydent już zapowiedział weto.
1: To jest taka ustawa dla ustawy. Wydaje mi się, że z punktu widzenia autorów dobrze, że ją zrobili, bo pokazali, że pracują nad takim projektem. Natomiast praktycznego znaczenia to nie ma absolutnie żadnego, bo po prostu jak pan mój nie wejdzie, to nie ma więcej komentarza. To szkoda po prostu pracy Sejmu nad taką ustawą.
0: No ale inna sprawa, że na przykład debata, która odbyła się w Sejmie na temat tego projektu, no niektóre wypowiedzi mogły brzmieć szokująco, albo inaczej, no były szokujące.
1: Czy były szokujące? To takie były... No naprawdę na granicy naruszenia prawa, na pewno dobrego smaku. No ale to też pokazuje rozkład poglądów, jaki w tej chwili jest. Jest bardzo duża radykalizacja, o polaryzacji już się nie mówi, bo to za łagodne słowo. I tak wygląda. Z drugiej strony, jak teraz wprowadzone jest to, ja tak to nazywam, autoryzacja tych związków partnerskich.
0: Ale to chciałem za to spytać, bo no, to jest też ciekawa rzecz, bo to wydawałoby się, no, kompletnie zmienia sytuację tego projektu, tejże ustawy, bo tak naprawdę no, osoby, które rzeczywiście są zainteresowane zawarciem związku małżeńskiego jednopłciowego, wyjeżdżają do Czech, wyjeżdżają do innego kraju, wracają z dokumentem i tak naprawdę polski sąd dokonuje transkrypcji, czego już mieliśmy wiele przykładów.
1: No tak. I co dalej? Ja nie pamiętam, proszę mi poprawić, może nas ktoś uratuje, czy to ZUS powiedział, jak to będzie liczone, czy Urząd Skarbowy. Jedna z tych instytucji powiedziała, że nie jest w stanie podać wykładnie, jak to będzie. Czy ten związek rzeczywiście taki formalnie, prawnie, to będzie taki związek, że będzie PIT mogli rozliczać. Nie pamiętam, kto to powiedział. ZUS rzeczywiście przyznał te prawa, to był ZUS, ale pozostałe instytucje dopiero pracują nad tym wszystkim, jak to się w sposób praktyczny przełoży. I teraz do czego ja zmierzam?
0: No dobrze, ale to się dzieje. Bez względu na to, czy się to komuś podoba,
1: ale co się dzieje? Panie redaktorze, przepraszam, wpadnę słowo, jeśli mogę. No Prawo Sprawiedliwość już powiedziało, że jak wróci do władzy, to wycofa to wszystko, no. To można było zrobić zupełnie inaczej, takimi bardzo prostymi regulacjami. No, na poziomie ochrony zdrowia, która jest mi bardzo bliska, można było zrobić rozporządzenie, że w związku jednopłciowym każda osoba, która tam jest, ma prawo do dokumentacji i tak dalej, i tak dalej. Drobnymi rzeczami to można było zrobić. No. A wiadomo było, że tego prezydent nie dotyka, że to będzie wszystko zawetowane, wykorzystane w kampanii wyborczej, w podstawiony w sposób według mnie momentami taki no, niesmaczny, bo to jest krzywda dla tych ludzi i tak dalej. No i po co to? No, mamy ważniejsze sprawy, wydaje mi się.
0: No, zresztą jeszcze jest jedno ale, bo tak naprawdę ta ustawa, albo inaczej te rozwiązania, to przecież nie są rozwiązania, które dotyczyłyby tylko związków jednopłciowych. To dotyczyłoby również no, tych klasycznych związków, które nie są małżeństwami.
1: Nieformalnych. No.
0: Nieformalnych po prostu. I o tej grupie mam wrażenie, w tej dyskusji się kompletnie zapomina i robi to zarówno jedna, jak i druga strona.
1: Tak, w ogóle ludzie nie myślą, jak w tej chwili Polacy żyją, że te związki nieformalne to jest naprawdę standard w tej chwili życia. To jest tak jak polityka prodzietności. No, nie wiem, czy pan redaktor widział, wyszło badanie 3 tygodnie temu i jakby nie zaklęć rzeczywistości. Młodzi ludzie nie mają dzieci dlatego, że nie mają pieniędzy na ich utrzymanie i tam nie ma w ogóle o czym gadać. W związku z tym to są istotne rzeczy dla tych ludzi, żeby stworzyć warunki do pracy, do posiadania dzieci i do takiej stworzenia wspólnoty. No. A czy my ją nazwiemy rodziną, nie wiem, jakąś patchworkową czy jakąś inną, to już nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Smutne jest to, powiem szczerze, jeszcze pół sekundy mamy, że XXI wiek, no mamy mocno już zaawansowany, a my trochę takim jesteśmy, nie wiem, XIX-wiecznym, zgnuśniałym myśleniu o tym, jak człowiek z człowiekiem powinien funkcjonować. To jest takie zatrważające i kompromitujące dla nas, moim zdaniem.
0: Pan Tomasz Wypych, salon24.pl, a to był stan dnia.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Burza po decyzji ukraińskiego prezydenta nadał jednej z jednostek armii nazwę bohaterów UPA. Druga doba walki z pożarem w powiecie wołomińskim. Na miejscu pracuje prawie 1000 funkcjonariuszy. Kulinarne święto w Wilnie. W mieście ruszył festiwal chłodnika litewskiego. Minęła godzina 22. Kamil Olak, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada odebranie odznaczenia prezydentowi Ukrainy w związku z decyzją Wołodymira Zełenskiego o nadania imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Politolog Roman Kuźniar, który był gościem podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów, ocenił, że to błąd i wyraz braku wrażliwości ze strony ukraińskiego prezydenta. Jednak, jak zaznaczył, wstrzymałby się z ewentualną decyzją o odebraniu orderu.
2: Ja bym to zostawił na czas pokoju po wojnie, by przemyśleć trochę, schłodzić głowy. Co nagle to podjagle w takich sprawach, zwłaszcza, że w dalszym ciągu to prezydent Zełenski i Ukraina broni naszego bezpieczeństwa, a nie prezydent Nawrocki, który szkodzi naszemu bezpieczeństwu, a jaki bardzo proszę wyrywny w tej sprawie.
1: Wołodymir Zełenski został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym w kwietniu 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwsze pieniądze z programu SAFE są już w Polsce. Warszawa dostała pierwszą zaliczkę. To 6 miliardów euro. Środki będą przekazane na zakup systemów antydronowych. Informację przekazał dziś premier Donald Tusk.
3: Także rzeczywiście no, ten program rusza w imponującym tempie i jestem z tego powodu, jak się domyślacie, bardzo szczęśliwy.
1: Ogółem z unijnej pożyczki SAFE Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro. Polska jest największym beneficjentem programu. Nasz kraj chce zrealizować z niego 139 projektów. Strażacy nadal walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Ogień jest opanowany, ale istnieje duże zagrożenie ze względu na suszę i silny wiatr, przekazał szef MSWiA. Pożar objął około 300 hektarów lasu. Według leśników mogło być to podpalenie, a strażakom w okolicach Wołomina pomagają wolontariusze.
4: Panowie czasami mówią, mamy 100 ludzi, na 100 ludzi potrzebujemy kanapek, czegoś do jedzenia, tak? Termos zupy, jednorazówki i lecimy. Zorganizowaliśmy tu taki punkt dystrybucyjny, gdzie strażacy mogą odpocząć, zjeść, posilić się.
5: Praca w ręce.
6: Coraz lepiej nam idzie już z czasem. Po 20 godzinach. Kadra i obsługa szkoły. I rodzice. Uczniowie.
4: Więc mają też przygotowane miejsce do spania na hali sportowej. Mamy łóżka polowe.
5: Bardzo odpoczęliśmy tutaj u Państwa, tak. Dziękujemy, kłaniamy się bardzo nisko.
1: Z koordynatorką punktu wsparcia

0: Tuż Alicją Kowalską rozmawiał reporter Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski. Więcej miejsc, więcej pociągów, nowe kierunki i powrót kilku miast do kolejowej sieci. Kolejarze ogłosili szczegóły letniego rozkładu jazdy. Zacznie obowiązywać 14 czerwca.
1: Spółka PKP Intercity zapowiedziała wzmocnienie wszystkich nadmorskich kierunków. Do Trójmiasta, Kołobrzegu, na Hel i do Świnoujścia. Po raz pierwszy skład Pendolino będzie kursować z Bielska-Białej do Ustki. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że na wszystkich popularnych trasach wakacyjnych pojawi się więcej pociągów.
2: Do Zakopanego, do Trójmiasta, do Kołobrzegu, do Szczecina.
1: Po wejściu nowego letniego rozkładu jazdy na kolejową mapę wraca m.in. Łomża. Ostatnie pasażerskie pociągi kursowały do tego miasta ponad 30 lat temu. Letni rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca sierpnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Światowa Organizacja Handlu ostrzegają przed zagrożeniem bezpieczeństwa paliwowego spowodowanego blokadą cieśniny Ormuz. Po wczorajszym spotkaniu szefowie tych instytucji oświadczyli, że jeśli światowa żegluga nie wróci do normy, to dalsze, szybkie wyczerpywanie się globalnych zapasów ropy naftowej będzie stwarzać rosnące ryzyko dla bezpieczeństwa paliwowego. Różowa parada na rzece w centrum miasta, różowa zjeżdżalnia czy bieg różowych kelnerów. W Wilnie rozpoczął się festiwal różowej zupy, czyli chłodnika litewskiego. Organizatorzy przekazali, że impreza cieszy się tak dużą popularnością, że w litewskiej stolicy nie ma prawie miejsc noclegowych.
3: To już czwarty festiwal chłodnika w Wilnie. Przed rokiem litewską stolicę odwiedziło z tej okazji przeszło 90 tysięcy osób. Sprawdzaliśmy dane z platform serwisów noclegowych. Wynika z nich, że obłożenie w Wilnie w ten weekend sięgnie około 98%. Zapowiada się, że będzie gwarno i radośnie. Mówi Polskiemu Radiu Egle Girdziauskaite, szefowa komunikacji agencji Go Vilnius, która organizuje festiwal. Główna strefa festiwalu będzie znajdować się przy Białym Moście, niedaleko Starego Miasta. Będą też kulinarne eksperymenty. Szefowie kuchni z zagranicznych restauracji działających w Wilnie przedstawią własne wersje chłodnika, inspirowane smakami i tradycjami swoich krajów. Jednak jak zwraca uwagę historyk z Uniwersytetu Wileńskiego, Rymvydas Laužikas, tradycyjny chłodnik litewski jest daniem, którego korzenie sięgają czasów Rzeczpospolitej obojga narodów. Jeszcze w XIX wieku danie to nieco różniło się od dzisiejszej wersji.
0: O czym z Wilna mówił Kamil Zalewski.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami pochmurna noc, a na zachodzie może przelotnie padać deszcz. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie przez 11 w centrum do 16 na południowym zachodzie. Jutro w ciągu dnia przez nasz kraj będzie się przemieszczać strefa opadów. Do południa będzie padać od Dolnego Śląska po centrum, a po południu na wschodzie kraju. Bez opadów tylko na krańcach północno-wschodnich. 18 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie, 21 w centrum. Najcieplej na zachodzie, tam do 24.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 22.
7: Turbo Historia.
6: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia. Naszym gościem jest ponownie pan profesor Andrzej Chwalba. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Autor książki, między innymi książki Maj 1926, Zamach, którego miało nie być. I podczas poprzedniej rozmowy doszliśmy do punktu, chyba do momentu najbardziej dramatycznego w tej opowieści, czyli do spotkania na Moście Poniatowskiego. Z jednej strony prezydent Wojciechowski, z drugiej strony marszałek Piłsudski. Druga próba, drugie podejście do rozmowy z prezydentem. Przypomnijmy, do pierwszej rozmowy nie doszło, ponieważ gdy marszałek Piłsudski wybrał się do Belwederu, nieoczekiwanie okazało się, że na miejscu prezydenta już nie ma. Pewne rzeczy w tak zwanym międzyczasie się wydarzyły, no i mamy właśnie ten kluczowy moment całej historii. Marszałek po raz wtóry próbuje zmusić, nakłonić prezydenta do ustępstw. Słyszy kategoryczne nie.
8: No, być może już spodziewał się, że tak będzie, a na pewno jego najbliższe otoczenie na czele z generałem Orzeszerem i podpułkownikiem Beckiem, którzy stanowili taki tandem zarządzający wojskami, które

0: zaczynają napływać w kierunku Warszawy, w kierunku Pragi z bliższych i dalszych garnizonów, no bo zauważyli, że skoro Wojciechowskiego nie ma w Belwederze, czyli ten pomysł, żeby go zmusić do uzyskania zgody na zdymisjonowanie Witosa po wojnie nowego rządu, już jest nierealny. Wojciechowski, prezydent, wraca z Pały wkurzony, zdenerwowany, bo oderwano go od wypoczynku, od przyjemności, którą sobie przygotował. I rośnie w nim determinacja, żeby jednak powiedzieć nie. Jakby doszedł do wniosku, że lista ustępstw, których był autorem przez ostatnie lata wobec Piłsudskiego, już się wyczerpała, że Piłsudski przekroczył w jego przekonaniu Rubikon. W związku z tym powiedział stanowcze nie.
1: I to jest pierwsza rozmowa. Na moście odbywa się też druga rozmowa, o której bardzo często się zapomina. No i pytanie, która z nich nie była dla marszałka większym zaskoczeniem i większym rozczarowaniem, czy też większą tragedią, bo po tej nieudanej rozmowie z prezydentem marszałek próbuje również przemówić, rozmawiać do oficerów i podoficerów, którzy towarzyszą prezydentowi. Najpierw zagaduje do oficerów, potem zwraca się do jednego z podchorążych, którzy są no, pewnego rodzaju strażą prezydenta Wojciechowskiego i zadaje mu takie pytanie, czy ty byś, synku, strzelał do marszałka? No i w odpowiedzi słyszy coś, czego się chyba nie spodziewa.
0: Tak, no właśnie. To jest chyba najmocniejsze, tak mi się wydaje, z punktu widzenia emocji Piłsudskiego, psychiki marszałka, że był przekonany, rozpoczynając tą wyprawę po władzę, był przekonany, że żołnierze do niego, marszałka, zwycięzcy Bitwy Warszawskiej, całej wojny polsko-bolszewickiej, twórcy legionów, czy współtwórcy legionów, twórcy ruchu strzeleckiego, osoby zaangażowane w walce o niepodległość, nie powiedzą nie. Powiedzą po prostu tak, panie marszałku, może pan dalej przejść, maszerować w kierunku Warszawy. Oni powiedzieli nie. Będziemy do pana strzelać. I to jest rzeczywiście szok. Także po tych dwóch, powiedziałem, mocnych sierpowych, no trudno, żeby nawet tak mocny polityk, jakim był, i doświadczony polityk, jakim był Piłsudski, żeby no tego nie odczuł. Ja mówię, dwa sierpowe. I to w krótkim czasie.
1: No i wtedy można powiedzieć, prym przejmują oficerowie z otoczenia marszałka, między innymi generał Orlicz Drescher, i to oni są tak naprawdę taką przez najbliższe godziny mózgiem całej operacji, taką machiną napędową całej tej operacji, bo marszałek odsuwa się trochę w cień, chyba przeżywa te rozmowy, przeżywa te porażki.
0: No w cień, no, kładzie się gdzieś tam, prawda, na jakiejś kozetce wojskowej. Zapewniono mu no, w miarę dobre warunki, my powiedziałmy, socjalne, to znaczy nie ma tam ruchu, hałasu, że mógł spokojnie odpocząć. Był tak mocno poszkodowany po tych dwóch rozmowach, że faktycznie nie był w stanie dalej prowadzić tej operacji. Dlatego zdanie tu i ówdzie się pojawiające już wtedy, że to Orlicz Drescher z Beckiem uratowali sytuację dla Piłsudskiego, wydaje mi się, jest w znacznej mierze prawdziwa. Bo przez 2-3 godziny no, faktycznie Piłsudski no, jest jak nieżywy. No, nie, no, daje znaki życia, ale nie podejmuje żadnych strategicznych decyzji. I stąd później jego szacunek Piłsudskiego, zresztą już to wcześniej też wyrażany, wobec Orlicz Dreschera i wobec Becka, że no, stanęli na wysokości zadania i nie pozwolili mu przegrać, i to sromotnie przegrać.
1: I w ogóle można odnieść takie wrażenie, czytając pana książkę, że w tym momencie, właściwie inaczej, w tych kolejnych godzinach po tej rozmowie, po tych rozmowach, zdecydowanie inicjatywa są jednak po stronie rządowej. To oddziały rządowe jako pierwsze zaczynają strzelać. Te oddziały rządowe no, przechodzą do bardziej zdecydowanych działań.
0: Tak, no jakby Orlicz Drescher zakazał żołnierzom, którzy się gromadzą przy sztandarze, powiedzmy, marszałkowym, marszałka Piłsudskiego, ci, którzy stwierdzili, że są wierni marszałkowi, a nie Rzeczpospolitej, że przysięga wobec państwa ich w tym momencie nie obowiązuje, bo życie i los marszałka jest zagrożony i on ponadto musi być częścią polskiej historii, ale wydają rozkaz, nie strzelamy pierwsi. Nie strzelałem pierwsi. Być może ta presja w postaci kolejnych pułków nadciągających skłoni wojska rządowe, które w tej

0: wtedy, zresztą i później, są generalnie w mniejszości w stosunku do wojsk wierny Piłsudskiemu. Być może właśnie liczono, że ta presja spowoduje, że Witos i jego ministrowie, no powiedzą tak, skoro Piłsudski chciał władzy, chciałeś pan władzy, no to bierz pan tą władzę. No wyraźnie o tym powiedział w tym słynnym wywiadzie Witos. I jakby z tym się zgadzają ministrowie Witosa, sugerując Witosowi, że jednak może by warto rozważyć, no, podanie się do dymisji. Niech ten Piłsudski weźmie to, co ma wziąć i niech zobaczy, jak się trudno Polską rządzi. Ale wtedy jakby pałeczkę przejmują wojskowi, których obdarowano zaszczytem i honorem prowadzenia działań w imieniu prezydenta Wojciechowskiego i premiera Witosa. I dodajmy to, właśnie Wojciechowski jest najbardziej zdeterminowany, najbardziej uparty, najbardziej przekonany, że musi powiedzieć nie i dalej walczyć z buntownikami, bo już ewidentnie w tym momencie te wojska, które stoją u boku marszałka, to są wojska zbuntowane, a Piłsudski stoi na czele buntu żołnierzy. I Rozwadowski, który zostaje tym, powiedziałem, naczelnym wodzem, no, szefem wojsk rządowych, a u boku ma wybitnego pułkownika Władysława Andersa, no, podejmuje decyzję, my pierwsi zaczniemy strzelać. I tak się ta historia rozpoczęła. I to jest czwarta porażka Piłsudskiego tego dnia.
1: No i teraz kolejna rzecz, bo mam takie przekonanie, takie wrażenie, że rozmawiając o zamachu majowym, bardzo często myślimy o nim jako, no, o pewnego rodzaju strzelaninie, która być może była dramatyczna, być może była krwawa, ale to nie było nic poważnego. A gdy wczytamy się w pana książkę, to okazuje się, że mówimy o prawdziwej wojnie domowej. Mówimy o prawdziwych, regularnych walkach, które odbywają się na ulicach Warszawy, o broni maszynowej, W użyciu jest artyleria, i to ciężka, w użyciu są czołgi, tankietki, dochodzi nawet do bombardowań Warszawy, bo lotnictwo jest po stronie sił rządowych, no i lotnicy próbują zbombardować oddziały wierne Piłsudskiemu, z marnym skutkiem, to prawda, no ale można powiedzieć, że jesteśmy świadkami pierwszego bombardowania miasta.
0: Tak, przez własne oddziały. Zresztą generał Zagórski, który odpowiada za kontrolowanie lotniska Mokotowskiego, za kontrolowanie lotnictwa, bo dodajmy, lotnictwo to jest jedyny środek łączności, komunikacji łączności, który pozwala utrzymać łączność z krajem. Mianowicie stało się to następstwem tego, że środki łączności, czyli centrale telefoniczne, telegraficzne, wojskowe i cywilne w Warszawie jeszcze tego samego dnia, 12 maja, przejęły wojska Piłsudskiego.
1: Czyli ta przewaga liczebna jednak odegrała rolę.
0: Tak jest, odegrała rolę, no i oczywiście przewaga również wśród mieszkańców stolicy, o których zapewne też porozmawiamy. A więc lotnisko ma znaczenie. Natomiast te próby bombardowania, tu i ówdzie te bomby spadają na obiekty cywilne, co warszawiakom się nie mogło podobać. Zresztą później takie kuplety, wierszyki skierowane przeciwko Zagórskiemu jako temu odpowiedzialnemu i Rozwadowskiemu jednocześnie jako odpowiedzialnymi za bombardowanie Warszawy. Oczywiście jak sobie wyobrażamy bombardowanie w 1939 roku przez Niemców, czy w 1944 roku w czasie Powstania Warszawskiego Warszawy przez lotnictwo niemieckie, to trudno w ogóle to porównywać. To słownie to było kilkadziesiąt bomb 10-kilogramowych, które spadły na obiekty i wojskowe, i cywilne, między innymi na obiekty zlokalizowane przy dworcu głównym wtedy, Warszawa Główna. Ale mówię, szkody były faktycznie niewielkie, materialne. Szkody, można powiedzieć, wizerunkowe z punktu widzenia oczekiwań wojsk rządowych, no, znaczące na swoją niekorzyść.
2: Turbo historia.
1: To kolejna rzecz, bo znów, myśląc o zamachu majowym, myślimy, że po jednej stronie byli żołnierze wierni rządowi, po drugiej stronie żołnierze wierni Piłsudskiemu, ale tak naprawdę ten obraz jest dużo bardziej skomplikowany, bo po pierwsze, swoje sympatie zaczynają deklarować poszczególne partie polityczne, no i część tych partii opowiada się mimo tego buntu.

0: opowiada się po stronie Piłsudskiego, między innymi z pewnymi wahaniami, ale PPS. No i co ciekawe, po stronie Piłsudskiego na samym początku opowiada się również Komunistyczna Partia Polski. I to jest rzecz ciekawa i zaskakująca.
1: Tak, zaskakująca, ale jak się temu bliżej przyjrzymy, to taka zaskakująca już nie jest. Oczywiście to głównie chodzi o PPS, bo PPS jest siłą w Warszawie. To jest miasto w znacznej mierze robotnicze. Praga, zakłady Pragi, zakłady Woli. Tam jest proletariat kolejowy, transportowy. To oni generalnie wspierają Polską Partię Socjalistyczną. Również są przedstawiciele, ale w niewielkim stopniu, tych partii lewicowych chłopskich, gdzieś tam na przedmieściach Warszawy. Trochę inteligencji lewicowej, to na pewno tak. Na pewno tak. Natomiast w wypadku komunistów to jest zupełnie inna sprawa. Mianowicie komuniści wsparli Piłsudskiego nie dlatego, że liczyli na jego sukces, tak jak socjaliści, bo socjaliści głosili hasło na pochybę Witosowi. Nie chcemy Witosa, nie chcemy krwawego Witosa. Natomiast komuniści liczyli, że te walki potrwają długo, rozleją się na cały kraj. To spowoduje zrewolucjonizowanie postaw, nastrojów, postaw tysięcy ludzi, co pozwoli im przyjąć kontrolę nad tymi masami, które mówią nie temu, co się dzieje, przejmą kontrolę i poprowadzą ludzi z czerwonymi sztandarami do zwycięstwa. Czyli Piłsudski miał odegrać rolę taką, jak odegrał w 1917 roku Kierenski, którym swoimi decyzjami, między innymi o prowadzeniu dalszych działań wojennych, aczkolwiek warunki temu nie sprzyjały, no przysłużył się bardzo, bardzo bolszewikom Lenina. I teraz chciano jakby ten manewr 17 roku, w 26 roku powtórzyć. Ale walki trwały zbyt krótko, żeby doszło do radykalizacji. Ponadto warszawiacy byli bardzo daleko od idei radykalnych, komunistycznych.
0: No to wróćmy w takim razie do tej daty. 12 maja kończy się dzień. Można powiedzieć, że to jest jednak dzień, który mimo tych początkowych problemów, mimo tych porażek Piłsudskiego, on się jednak kończy raczej przewagą sił zbuntowanych, ponieważ większość ważnych miejsc w Warszawie jest opanowana przez zwolenników Piłsudskiego. Ale pod Warszawę zaczynają docierać pierwsze pułki wezwane na pomoc rządowi. No i 13 maja ta sytuacja już dla zbuntowanych oddziałów nie jest wcale tak różowa, bo przewaga wydaje się być już po stronie sił rządowych. I siły rządowe, generał Rozwadowski, przystępuje do ofensywy.
1: Tak, przybyły znakomite pułki poznańskie, wielkopolskie, bowiem zarówno województwo pomorskie z Toruniem, jak i województwo poznańskie stanęły zdecydowanie przeciwko Piłsudskiemu. Z pewnością to, że tam przeważały nastroje narodowej demokracji, czyli partii, która jest fundamentem kolejnych rządów i tego trzeciego rządu Witosa również, to jest fundament, podstawa, to po pierwsze, ale również wyraźnie w tej wojnie polsko-polskiej widać, powiedziałem, stare czy narastające przez wiek XIX wzajemne wyobrażenia, niechętnym wyobrażenia poznaniaków wobec warszawiaków, czyli mieszkańców zaboru pruskiego wobec, jak twierdzili poznaniacy, z moskalonych warszawiaków. Czyli to napięcie wynikające z zaborów tu jest nie bez znaczenia. Piłsudski, w końcu wiadomo, polityk bardzo mocno antyrosyjski, tu występował w roli tego, który patronuje tym środowiskom wychowanym w kręgu kultury rosyjskiej. Oczywiście to była daleko idąca przesada, ale mówię, to jest siła stereotypów. Czyli poznaniacy i mieszkańcy Pomorza jadą przeciwko Piłsudskiemu, traktując to jako wyprawę przeciwko tym, którzy stanowią tą gorszą część Polski, którą po prostu trzeba ucywilizować, pokazać im prawdziwą polską kulturę.
0: Przepraszam, Polska A kontra Polska B? Gdybyśmy stosowali te dzisiejsze
1: dokładnie
0: kryteria?
1: Dokładnie tak. No przecież po wojnie, jak wiemy, istniała dzielnica pruska. I w Poznaniu urzędował minister do spraw dawnej dzielnicy pruskiej. Ten separatyzm przecież przez jakiś czas była nawet granica celna

0: między Królestwem Polskim a ziemiami zachodnimi, czyli dwoma województwami. Także to był bardzo, bardzo poważny problem i ten problem napięcia międzydzielnicowego bardzo dobrze widać w czasie tych wydarzeń majowych, zamachu majowego, przewrotu majowego.
1: Ale panie profesorze, to nie zmienia faktu, że 13 maja te działania bojowe wyglądają bardzo obiecująco, jeżeli chodzi o stronę rządową. Pojawia się również rozkaz, który do dziś budzi daleko idące kontrowersje, czyli słowa generała Rozwadowskiego, dowódcy wojsk w Warszawie, dostać w swe ręce przywódców ruchu, nie oszczędzając ich życia. Rozwadowski rzeczywiście, licząc na to, że ta ofensywa przyniesie sukces, chce się w ten sposób rozliczyć z Piłsudskim i z jego otoczeniem?
0: Być może tak. Rzeczywiście ten rozkaz był wydany. Aczkolwiek na emigracji londyńskiej, powojennej, no trwały długie dyskusje na temat, czy rzeczywiście ten rozkaz był wydany, czy nie był wydany. Ale ostatecznie dokument został znaleziony, także mamy pełne potwierdzenie, że to miało miejsce i rozkaz był wydany również na piśmie. Ta bitwa warszawska, wewnętrzna wojna, ona jest wojną również emocji, bardzo silnych emocji. One jakby budziły się przez wiele miesięcy i teraz, powiedziałem, ta siła tych emocji eksplodowała, stąd w oficerowie po obu stronach nad tymi emocjami no nie do końca panowali, tak, nie panował nad emocjami, mówiliśmy o tym po południu 12 maja Piłsudski, tak również Rozwadowski nie panował nad emocjami i to jest między innymi znak tego. Także ten 13, zwłaszcza pierwsze godziny, on zwiastuje, tak to odbierano w Belwederze, bo to jest ta nowa siedziba strony rządowej i prezydenta Wojciechowskiego, no ma szansę na przełamanie oporu wojsk Piłsudskiego, ale po południu napływają kolejne oddziały, które są wierne marszałkowi i stopniowo już w drugiej połowie 13 wyraźnie widać, że przewaga jest po stronie wojsk Piłsudskiego. Także ranek dla Wojciechowskiego, popołudnie i wieczór dla Piłsudskiego.
1: 14 maja to już jest zdecydowana przewaga wojsk Piłsudskiego?
0: Tak, zdecydowana. Znakiem tego i najbardziej wyrazistym znakiem, bym to mocno podkreślił, jest przejęcie lotniska Mokotowskiego, którego z tą skądinąd bardzo dzielnie i skutecznie bronił przed przeważającymi siłami generał Zagórski, no osobisty wróg chyba numer jeden Piłsudskiego, zresztą wzajemnością. Panowie się nienawidzili od czasów Legionów i ta nienawiść no, znalazła tutaj też swój wyraz tej takiej determinacji i takim uporze, że musimy tego przeciwnika w końcu zniszczyć. Nie tylko pokonać, ale go zniszczyć. Zagórski się cofa. Lotnisko przejmują wojska Piłsudskiego. W godzinach popołudniowych, wczesno popołudniowych, przewaga wojsk Piłsudskiego jest już tak duża, że faktycznie o oporze trudno już mówić, bo można powiedzieć, że jest 4-1, czy 4 żołnierzy wiernych Piłsudskiemu i 1 żołnierz wierny prezydentowi Wojciechowskiemu i premierowi Witosowi. Także Wojciechowski i Witos dają sobie sprawę z tego, że lada moment, lada godzinę, lada minuta nawet mogą dostać się w ręce Piłsudskiego jako jego jeńcy. Czyli no, wyjątkowo niekomfortowa sytuacja. W związku z tym podejmują decyzję, no dramatyczną. Wielu w Polsce nie chciało wierzyć. W Krakowie, we Lwowie, w Poznaniu to już szczególnie, przecież jeszcze przez 2 tygodnie w Poznaniu powiadali, że to jest niemożliwe, żeby prezydent Wojciechowski i premier Witos podali się do dymisji. Bo to jakby przekraczało wyobrażenia. Czegoś takiego nie było i nikt nie brał pod uwagę tego, że strona rządowa, prezydent może przegrać. Więc podejmują tą decyzję o dymisji. Najpierw prezydent, a w ślad za nim premier i członkowie oczywiście rządu. Ta wiadomość zostaje przekazana marszałkowi Sejmu Maciejowi Ratajowi, który skądinąd jest no, wybitną postacią. Ja osobiście bardzo ceniłem i cenię marszałka.

0: za jego spokój, umiarkowanie i poszukiwanie tego, co inni nie znajdowali, czyli jakiegoś środka między zwaśnionymi stronami. On przyjmuje dymisję i wchodzi, jeśli tak można powiedzieć, w rolę prezydenta, pełniącego obowiązki zgodnie z konstytucją. Nie ma prezydenta, tę funkcję spełnia marszałek Sejmu.
1: No i można powiedzieć, że to jest taki symboliczny koniec zamachu majowego, ale zanim do tego dochodzi, no to wcześniej jest kilka znaków zapytania, jest kilka decyzji, które mogły być zupełnie inne i mogły doprowadzić do zupełnie innego finału tych starć. O tych innych decyzjach, o tych możliwościach, o tych scenariuszach, które się nie spełniły, porozmawiamy już jednak w drugiej części. Proszę jej szukać na podcastach Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Ogłoszenie społeczne.
3: Uwielbiam, gdy wszyscy razem tworzymy coś wyjątkowego.
4: Tak, wspólne działanie daje mnóstwo radości i uczy, jak dzielić się pomysłami.
3: Wtedy wszystko staje się prostsze i przyjemniejsze.
4: To właśnie robimy w harcerstwie. Uczymy się, jak działać jako zespół. To prawdziwa zabawa i nauka na całe życie.
5: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
6: www.całymżyciem.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Jest 22:30. Kamil Olak, zapraszam. Ewentualne zablokowanie ratyfikacji polsko-brytyjskiego traktatu obronnego byłoby szkodliwe dla Polski, uważa minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef dyplomacji odniósł się do stanowiska prezydenta Nawrockiego wobec porozumienia podpisanego przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii. Szef resortu przypomniał, że traktat przewiduje m.in. wzajemną pomoc wojskową w sytuacji zagrożenia.
9: Jeszcze jakby mnie pan parę miesięcy temu zapytał, czy prezydent może coś takiego zawetować, to bym powiedział, że sobie tego nie wyobrażam. Ale nie wyobrażałem sobie też, że prezydent może zawetować udostępnienie Wojsku Polskiemu 44 miliardów euro, a jednak zawetował. Więc dzisiaj już sobie potrafię to wyobrazić, ale wiem, jak to było szkodliwe.
8: Traktat został podpisany w środę w Londynie przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii. Robert Bąkiewicz skazany za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki Angeliki Domańskiej. Sąd skazał go na 10 miesięcy ograniczenia wolności i nakazał zapłacenie poszkodowanej 5 000 zł zadośćuczynienia. Angelika Domańska skierowała przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi prywatny akt oskarżenia za zepchnięcie ze schodów stołecznego kościoła Świętego Krzyża. Chodzi o sytuację z października 2020 roku, kiedy ogólnopolski strajk kobiet zorganizował w świątyniach w całym kraju akcję protestacyjną. Doszło do starcia demonstrujących z członkami Straży Narodowej, na której czele stał Robert Bąkiewicz. Wyrok ogłosiła sędzia Marta Pilśnik.
10: W ramach zarzuconych czynów oskarżonego Roberta Bąkiewicza uznaje za winnego tego, że 25 października 2020 roku na schodach prowadzących do kościoła Świętego Krzyża przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 3 w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonym mężczyzną, przy użyciu siły fizycznej sprowadził Angelikę Domańską po schodach, w efekcie czego wyżej wskazana upadła, uderzając głową o chodnik.
8: Wyrok nie jest prawomocny. Robert Bąkiewicz zapowiedział złożenie apelacji. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii popiera planowane zmiany w prawie, które mają znieść przedawnienie przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Teraz przestępstwa seksualne popełnione wobec dzieci poniżej 15 roku życia przedawniają się, gdy pokrzywdzony kończy 30 lat. Oznacza to, że sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej tylko do tego momentu. Przewodnicząca Komisji Joanna Napierała mówi, że wielu pokrzywdzonych zgłasza się jednak do instytucji znacznie później.
11: Z tych przedawnionych 100 losowo wybranych, 40%

Pacjent to były osoby, które zgłosiły przestępstwo od 40 roku życia w górę. Krzywda nie wygasa. Po zabójstwie krzywdzenie seksualne, przemoc seksualna to jest

0: pokoleniem. Uczestnicy rządowo-młodzieżowych konsultacji Cyfrowa przyszłość młodzieży zwrócili uwagę m.in. na kwestie sztucznej inteligencji i zalety mediów społecznościowych.
1: Można wprowadzać różne warsztaty psychologiczne czy jakieś przedmioty w szkole, które pomagają sobie radzić z emocjami, żeby dziecko nie pakowało te emocji w social media. Warto, żeby firmy technologiczne były pociągane do odpowiedzialności za to, jakie są u nich treści.
2: ChatGPT i to, że dzieci z niego korzystają, sprawia, że wśród młodszych użytkowników zanika podstawowa zdolność do formułowania komunikatów pisanych, do myślenia krytycznego. Uważam, że to też jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę.
3: Nie jesteśmy w stanie kompletnie uchronić dzieci od tego, co jest w tym internecie.
0: Konsultacje Cyfrowa przyszłość młodzieży w kancelarii premiera są częścią prac nad projektem zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych.
4: Autopromocja.
5: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.
6: Co dotyczy również wychowania fizycznego.
5: Przed Dniem Dziecka zastanowimy się, jak usportowione jest nasze społeczeństwo, a raczej jego najmłodsza część.
6: Bo żyjemy w czasach, w których sport nie jest niestety powszechny.
5: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat będziemy gościć kobietę, która chce temu zapobiec.
6: Monika Pyrek, olimpijka, medalistka Mistrzostw Świata i Europy, a obecnie właścicielka fundacji realizującej projekty dla dzieci i młodzieży upowszechniające sport przez zabawę.
5: Zapraszamy w najbliższą niedzielę o 25.
6: Filip Jastrzębski,
5: Michał Okoński.
4: Autopromocja.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Trwa piątkowy wieczór na antenie Polskiego Radia 24. Przypomnijmy, że będziemy z Państwem do północy, a w tej chwili na zegarach za 25 minut 23.
4: Powtórka programu. Apetyt na życie.
9: Małgorzata Żuchowska, Apetyt na życie. Dzień dobry Państwu. Czasem jedna podróż potrafi zmienić absolutnie całe życie. Wystarczy jeden moment, jeden wyjazd. Jedna inspiracja, żeby zupełnie inaczej spojrzeć na swoją przeszłość. Dziś w programie człowiek, który z pasji, odwagi i fascynacji pewnym stylem życia stworzył własną drogę. Mam nadzieję, że to będzie rozmowa o marzeniach, o budowaniu czegoś od zera i o tym, dlaczego warto czasem zaufać intuicji bardziej niż gotowym scenariuszom. Bartłomiej Duda, dzień dobry panie Bartku.
10: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
9: Przynosi nam pan rowerową ambasadę do programu i też takie ambasadę wyobrażeń o tym, jak mogłoby wyglądać nasze życie, gdybyśmy zaufali kolorom?
10: Można tak powiedzieć. Nasza ambasada w szerokim aspekcie jest taką ambasadą stylu, ambasadą kolorów, designu, ambasadą indywidualności, można by powiedzieć, bo każdy z naszych klientów może się u nas wyrazić siebie samego. I myślę, że stąd w ogóle powstał pomysł na markę, bo zawsze miałem takie swoje wewnętrzne poczucie wyrazu, że chciałem pokazać, grałem w różnych zespołach, w liceum.
9: Takich muzycznych?

0: Zawsze miałem takie swoje wewnętrzne poczucie wyrazu, że chciałem pokazać, grałem w różnych zespołach, w liceum.
1: Takich muzycznych?
0: Muzycznych,
1: tak. Hardrockowych?
0: Rockowych, no głównie rockowych, tak.
1: Jasne. Jak powie pan, na jakim instrumencie grał albo czy śpiewał, to będziemy więcej o panu wiedzieć.
0: Grałem na gitarze i śpiewałem. I to był taki czas w moim życiu, kiedy muzyka i szeroko pojęta kultura, taka pop kultura amerykańska była bardzo mi i moim przyjaciołom bliska. No i wtedy spełniłem jedno ze swoich marzeń, jakim była podróż do Kalifornii.
1: Mhm.
0: Właśnie w dążeniu za tym, za tą muzyką, za tą kulturą, za tą
1: za
0: wolnością.
1: Za tym wyobrażeniem, za innym światem, prawda?
0: Tak, tak. No, szczególnie...
1: Ale nie jechał pan tam w poszukiwaniu roweru?
0: Oj, zupełnie nie. Zupełnie nie właśnie. I to jest najśmieszniejsze. Najśmieszniejsze, a zarazem najpiękniejsze w tej historii, ponieważ po prostu te rowery stały się jedną z części tej kultury. Tam je spotkaliśmy, tam pierwszy raz mieliśmy okazję przejechać się na takim rowerze, który nie był rowerem górskim. Wtedy w Polsce...
1: Ani szosowym, ani...
0: Tak, tak, tak.
1: Ani takim, na którym się jeździ po zakupy, na przykład tylko i wyłącznie, prawda? On był gdzieś pomiędzy.
0: On był gdzieś pomiędzy. Pamiętam taką śmieszną historię. Wtedy w Polsce wśród znajomych rowery górskie były takie na topie, duża moda była na nie i każdy liczył, ile ma przerzutek, kto miał więcej, ten miał lepszy rower. I nagle zderzamy się z rowerem, który ma jeden bieg. Nie potrzebujemy przerzutek, jest wyprostowana pozycja, jest kolorowy i wsiadamy na niego i płyniemy. Naprawdę, to było to uczucie w słońcu San Diego, nagle płyniesz na rowerze, nie ścigasz się, płyniesz wolno, dostrzegasz wszystko, co się dzieje dookoła.
1: Czujesz wiatr we włosach, rany.
0: Tak, tak.
1: Jasne. Wie pan, to można by pomyśleć, że takie wrażenie w obcych miejscach, nie wiem, robią ludzie, kobiety, mężczyźni, zdarzenia. A tymczasem próbuję sobie wyobrazić ten błysk w oku na widok roweru. Tak było? Rzeczywiście to była miłość od pierwszego wejrzenia?
0: Tak było. Tak było, ponieważ mieliśmy to szczęście z moim przyjacielem. Zupełnie przypadkiem zaczęliśmy pracować w bike shopie w San Diego, w jednym z wielu bike shopów. Bardzo ciepło nas tam przyjęli. Przyjaźnie, które tam zawarliśmy, do tej pory trwają. Mamy kontakt z tymi ludźmi stamtąd. No i cruiser stał się... Dostaliśmy cruisery po prostu, żeby się przemieszczać z domu do pracy. Po pierwszej przejażdżce zakochaliśmy się w nim.
1: Obaj.
0: Obaj, no.
1: Każdy w swoim.
0: Każdy w swoim. I po prostu od tamtej pory... Jakby on stał się naszym nieodzownym takim kompanem całej podróży.
1: No i już, chciałby się powiedzieć, już właśnie. Ale wiedział pan cokolwiek o rowerach wtedy, kiedy pierwsza myśl, okej, bierzemy tę ideę do domu ze sobą. Wiedział pan coś wtedy o rowerach?
0: Znaczy, wiedziałem pewnie tyle, co każdy, że mają dwa koła, że mają przerzutki albo nie. I
1: że jak jest z nimi wszystko okej, to zostawiają jeden ślad, jak nie do końca, to więcej.
0: Nie byłem nigdy jakimś takim zagorzałym w tamtym czasie fanatykiem rowerowym. Natomiast jakby to zupełnie nie o to chodziło, bo mieliśmy to zderzenie po powrocie, gdzie jeszcze z tą naszą energią, z tym słońcem kalifornijskim wróciliśmy do Polski. No i byliśmy po prostu nastawieni na to, żeby wszystkich dookoła zarażać tym słońcem, tą pozytywnością. No i tak powstał gdzieś pomysł na embassy, czyli na ambasadę Kalifornii w Warszawie.
1: Tak jest.
0: Przenieśmy trochę tego słońca, przenieśmy trochę tej wolności, pokażmy wszystkim, że nie trzeba tak gonić cały czas na wyścigi za wszystkim, można zwolnić trochę i można się cieszyć życiem.
1: I poczuć ten wiatr we włosach.
0: I poczuć,
1: prawda?
0: Ten wiatr.
1: Mhm. I nie iść tak do końca i zupełnie, nie wiem, w nowości, w technologię, w wyścig ten ideowy i ten rzeczywisty, prawda? Tylko tak jak pan mówi, kurczę, poczuć coś.
0: Tak, tak, tak. No, taką naszą filozofią jest to życie slow, czyli takie życie bez po prostu skupiania się na tym wyścigu, który szczególnie żyjąc w dużych miastach jak Warszawa, no jest nam wszechobecny i warto czasem zwolnić, warto czasem spojrzeć na miasto, przejeżdżając po mieście w taki inny sposób, dostrzec takie niuanse, których na co dzień nie jesteśmy w stanie w pośpiechu zauważyć. Tutaj jakaś kamienica nowa powstała, nowa fasada, tutaj jakiś nowy park, jakiś skwer.
1: I jakiś nagle mural, jakaś kawiarnia, prawda?
0: Zauważamy, że to miasto żyje, tak? Ale zauważamy to z innej perspektywy.

0: wydaje mi się, że nasze rowery są idealnym takim kompanem, żeby poznawać miasto z takiej innej perspektywy, własnej.
1: A ten pomysł przywieźliście już ze sobą, czy on się narodził? Czy on się narodził tutaj po powrocie? Słuchaj, no nie możemy tego tak zostawić, tak? Nie możemy zostawić tych wspomnień, trzeba je przekuć w coś.
0: Tak, tak było. No, zaczęliśmy się zastanawiać, co możemy zrobić, żeby, dokładnie to, co pani mówi, żeby ta Kalifornia jednak wróciła z nami, przynajmniej w jakiejś części. Tak jak wspominałem wcześniej, graliśmy w zespołach, więc ten pomysł na biznes... Nie mieliśmy oboje, bo zaczynaliśmy razem, nie mieliśmy tak naprawdę żadnego doświadczenia w biznesie, więc
1: to się nazywa bladego pojęcia, nie mieliście.
0: Oj, nie. To był taki skok na głęboką wodę, ale myślę, że przez to, że mieliśmy po 19-20 lat...
1: Niesamowite. To się niczego nie baliście.
0: No było łatwiej. Nie mieliśmy tych wszystkich myśli, które byśmy mieli teraz pewnie. A co z ZUS-em? Co z Urzędem Skarbowym? Gdzie to założyć? Jak? I rodzi się 1000 pytań, które wiem, że przed nimi staje rzesza moich znajomych nawet, która myśli o swoim biznesie. My wtedy tego nie mieliśmy. Po prostu otwieramy firmę i zobaczymy, co będzie.
1: Może to jest sposób. Tak sobie pomyślałam w tej chwili, bo jak sobie tworzymy blokady i biznesplany, to one same się czasem wywracają, prawda, o własne założenia. A tutaj po prostu jak ten wiatr we włosach i ten zapał i ta idea. I może to czasem wystarczy, to niesamowite. To znaczy ja oczywiście nie wykluczam ciężkiej pracy, bo ona się pewnie zaczęła w momencie, kiedy zapadła decyzja. Robimy.
0: Tak, tak. No z perspektywy czasu, w tym roku mamy 18 urodziny firmy. No jest to niesamowity moment dla mnie, kiedy pół mojego życia tworzę tą markę i po tym okresie, chodząc w pełnoletność firmy, widzę, że naprawdę dokonałem czegoś, nie chwaląc się, dużego. Po prostu
1: chwaląc się, dlaczego nie?
0: Mam markę, która jest rozpoznawalna, którą ludzie kochają naprawdę, którą ja kocham pomimo tylu przeciwności i tych 18 lat ciężkiej pracy. No i myślę, że to może być dowodem na to, że warto czasem zaufać swoim marzeniom, warto zaryzykować.
1: Instynktowi też, wie pan, nie tylko, prawda, biznesplanowi, o którym wspomniałam, ale instynktowi.
0: Tak, jasne. No i widzę też z mojej perspektywy, że nie warto się bać, że nie ma się doświadczenia w biznesie, bo to doświadczenie często może być drugorzędne i ono przychodzi z czasem. Jak już zaczynamy jakiś projekt i poświęcamy mu serce i pełną uwagę, to doświadczenie przychodzi. Tak samo było u nas, bo na początku, wiadomo, była ta pasja, była ta idea Kalifornii w Polsce, w Warszawie. No ale dobra, co dalej? No otworzyliśmy firmę już pełnoprawną, mieliśmy NIP, nazwę.
1: A ZUS mniejszy na początek, czy od razu?
0: ZUS był troszeczkę mniejszy, tak.
1: Czyli handicap.
0: Można by powiedzieć, że start był łatwiejszy.
1: No tak. Dobrze, to zaczynaliście od pomysłu, od garażu. Mieliście środki, mieliście pieniądze, przywieźliście ze sobą coś z Kalifornii, co pozwoliło wam na start, czy o nie też trzeba było walczyć?
0: Z Kalifornii przywieźliśmy pozytywną energię, natomiast wszystko, co zarabialiśmy, wydawaliśmy na miejscu, na koncerty, na podróże.
1: Na czerpanie z życia.
0: Na czerpanie z życia. To był taki moment czerpania z życia, naprawdę. Jakby to nie było ważne, czy przywieziemy ze sobą 2000 czy 10 tysięcy dolarów. Ważne było to, żeby tam chłonąć jak najwięcej. No i to się udało. No. Dzięki temu ta pasja się z nas narodziła i trwa do dzisiaj. Także środki...
1: Jasne, no właśnie. Ja oczywiście nie pytam o szczegóły, bo to też nie o to chodzi.
0: Jasne.
1: Ale to była pierwsza bariera, którą musieliście pokonać, taka poważna?
0: To była pierwsza bariera, natomiast miałem to szczęście, że... Mam to szczęście, że moi rodzice od zawsze mnie wspierają we wszystkich moich szalonych pomysłach. I tak było też wtedy. Wsparli nas na początku. Mogliśmy wystartować. Natomiast w bardzo szybkim czasie okazało się, że to wszystko ma sens, że rowery zaczynają się sprzedawać.
1: Dobrze, jeszcze do tego przejdziemy,
0: bo
1: ciekawi mnie autentycznie, ciekawi mnie sama technologia, konstrukcja, wymyślaliście wszystko od zera, czy ściągaliście pomysły stamtąd?
0: Cruiser jest takim wdzięcznym tematem. Jest to rower, który powstał już w latach, można powiedzieć, w pierwszej połowie XX wieku. Jest to dosyć taka klasyczna, stylowa konstrukcja, którą my

0: My staraliśmy się przenieść na nasz grunt, adaptując ją tutaj do...
1: No jasne, ale sprowadzaliście części, czy szukaliście kogoś, kto wam zrobi coś wymarzonego tutaj na bazie waszego projektu, pomysłu? Bo wie pan, myślę sobie, że to nie wystarczy narysować komuś na kartce.
0: Jasne, jasne.
1: Prawda? Trzeba to zwymiarować, określić wszystkie sposoby, nie wiem, lakierowania, łączenia, materiały. Tego jest, jak sądzę, ocean.
0: Miałem znowu to szczęście, że mój partner ówczesny był po Politechnice. I mieliśmy grono znajomych, którzy nam pomagali w pierwszych projektach RAM.
1: Tak technologicznie,
0: technologicznie
1: po prostu. Od rysunku, po materiały.
0: Tak,
1: po...
0: tak, tak. I mieliśmy to wsparcie. Natomiast faktycznie pierwsze rowery ściągnęliśmy do Polski jakby stricte tych firm, które podpatrzyliśmy,
1: podpatrzyliśmy gotowe, żeby podejrzeć.
0: W Kalifornii, w San Diego.
1: Jasne.
0: Dostaliśmy gdzieś namiar do tej fabryki, ale po pierwszym zamówieniu znaleźliśmy tutaj podwykonawców, którzy nam pomagali w tworzeniu RAM. Więc jakby od projektu poprzez tworzenie RAM i później montaż, który na początku zaczął się w piwnicy na Ursynowie.
1: Robiliście to sami?
0: Robiliśmy to sami. Robiliśmy to sami. I przez te lata, gdzie już skończyliśmy studia, wtedy nasze drogi się rozeszły. Ja zostałem w biznesie sam i mogłem pełny jakby fokus poświęcić właśnie na firmę i na jej rozwój.
1: Ile tych rowerów się mieściło w garażu na Ursynowie?
0: Na początku około 100, ale to był taki,
1: duży garaż.
0: To był taki moment, to był taki garaż, gdzie jak już naprawdę było 100 rowerów w nim, to nie dało się do niego wejść, więc to naprawdę był...
1: Pewnie z sentymentem wspomina pan ten czas, zwłaszcza, że zyskuje pan pełnoletność i zdaje egzamin dojrzałości z takiego zaangażowania, prawda?
0: Tak, szczególnie teraz, kiedy mamy już tą upragnioną montownię, mamy swoją lakiernię, mamy swoją linię produkcyjną, mamy nasz taki zaufany team profesjonalistów, którzy skręcają rowery i zawsze, kiedy tam jestem i patrzę na to wszystko, myślę sobie, że wow, naprawdę dokonałem czegoś dużego.
1: Dokonałem czegoś dużego. Cieszę się, że nie używa pan słowa udało się, bo to się nie udało. To zostało wypracowane, prawda?
0: Tak, tak. Często nawet nieświadomie ta praca była wykonywana, bo był taki moment, kiedy rowery były naprawdę całym moim życiem od rana do wieczora, nawet po pracy, przy komputerze, tworzenie projektów, jechanie na targi zagraniczne, rozstawianie stoisk, jakby to była taka nieustająca praca, której przyświęcał jakiś wyższy cel.
1: Jasne. Największy problem, z którym się pan zderzył, co to było? Coś, co ewentualnie, nie wiem, być może podcięło panu skrzydła, pomyślał pan wtedy, nie, to nie jest dla mnie. Idę gdzie indziej, w inną stronę. Było coś takiego?
0: Było parę takich momentów. Co prawda nigdy nie doszedłem do wniosków, że to nie to i trzeba zacząć coś innego. Raczej jak rozwiązać ten problem i jak iść dalej, omijając te nieprzyjemności.
1: Delikatny pan jest. No dobrze, ale pani Bartku, jestem też ciekawa w tym momencie. Czasem słyszę od naszych gości, że jednym z ważniejszych czy bardziej decydujących aspektów tego typu działania jest umiejętność przekazywania odpowiedzialności, dzielenie się nią, tak? Że przychodzi taki moment, w którym ja myślę sobie, no ja już nie dam rady sam. Umie pan prosić o pomoc? Bo też nie bez powodu zapytałam o te problemy, tak? Czy wtedy umiał pan poprosić o pomoc, czy wszystko sam?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Mam w sobie taką cechę, która sprawia, że chcę wszystko zrobić sam, dopilnować tego i mieć nad całym procesem kontrolę. Natomiast lata prowadzenia firmy uczą mnie tego, że warto tą odpowiedzialnością dzielić się i zlecać pracę często osobom, które mają w pewnych aspektach lepsze doświadczenie, większą wiedzę niż ja. Dochodzę do tego, że ja jestem dobry w pewnych aspektach, ale kluczem do sukcesu jest to, żeby budować team, w którym ma się specjalistów i każdy z tych specjalistów jest profesjonalistą na pewnych dziedzinach i to razem, połączeniu, na koniec daje nam po prostu ten upragniony efekt.
1: Wiem, że to mądrość?
0: To jest mądrość, ale potrzeba czasu, żeby do niej dojść. Przynajmniej w mojej ocenie.
1: A jaki największy błąd pan sam popełnił? Przyzna się pan nam do tego?
0: największy błąd

0: w Embassy?
1: No w realizacji tego pomysłu, projektu w ciągu tych 18 lat.
0: Pewnie to, że za późno doszedłem do tych wniosków, że żeby rozwinąć skrzydła, potrzebna jest właśnie ta prośba o pomoc kogoś, kto jest w stanie otworzyć mi takie ścieżki, o których ja sam bym nie pomyślał. To się dzieje teraz. Mam 18 urodziny. Mamy wspaniałą ambasadorkę marki, Małgorzatę Foremniak. Jest z nami na pokładzie. Jestem niezmiernie wdzięczny i dumny z tego, że możemy teraz tą pełnoletność razem wejść i tworzyć nowy rozdział w naszej historii. Więc myślę, że to mogło być tym błędem. Natomiast znowu nie uważam tego za błąd, bo wchodzimy w pełnoletność.
1: Jakiś etap do pokonania, prawda?
0: I ta pełnoletność, tak jak pełnoletność każdego z nas, też po prostu zobowiązuje do nowych decyzji, do nowych
1: rozwiązań. One od początku były takie kolorowe. Te kolory też pan przywiózł stamtąd, czy nie?
0: Tak, kolory też przywieźliśmy i to był ten wyróżnik na tle takiej mapy rowerowej w Polsce, gdzie wszystkie rowery były czarne, białe, szare.
1: Różniły się tylko tym, ile mają przerzutek, prawda? I nie wiem, kto jest producentem tego systemu, kto ma lepszy, kto ma... No wiemy, znamy to, prawda?
0: Tak, tak. No tym naszym takim motto firmy, filozofią jest ta wolność w kreacji, w designie, to żeby pozwolić wyrazić siebie i jakby od początku przyświecała nam ta idea i myślę, że to też sprawiło, że wiele osób nam zaufało i wybrało nasz produkt, bo...
1: Ale pan ze swoim produktem i ze swoją ideą próbował się dostosować do pewnych gustów, czy od razu miał pan świadomość, że pan też kreuje pewne potrzeby, wyobrażenia, że my po prostu chcielibyśmy mieć coś tak wyjątkowego, dopasowanego, tak ułożonego przez siebie i pan o tym wiedział, że my tego chcemy. Panie Bartku, tak szczerze, ale tylko szczerze poproszę.
0: Szczerze?
1: Jasne.
0: Myślę, że wiedziałem o tym. Naprawdę. Teraz patrząc na to z perspektywy. Taka śmieszna anegdota, jak pojechaliśmy na pierwsze targi takie ogólnopolskie w Kielcach rowerowe. Wystawiliśmy się tam z kolorowym stoiskiem. Właśnie mieliśmy wtedy pomysł na stoisko w stylu wyprzedaży garażowej w Ameryce z płotem, z białym płotkiem, ze skrzynką na listę amerykańską i tam stały nasze rowery. I wszyscy na nas z tych innych stoisk, takich technicznych rowerów, które dążą za trendami takimi... patrzyli jak na takich dziwolągów trochę, natomiast wszyscy, którzy tam przyszli oglądać rowery, zatrzymywali się na naszym
1: prędzej
0: stoisku.
1: Prędzej czy później zmierzali do was, jasne.
0: I mówili, wow, w ogóle to jest zupełnie coś innego, jakie to fajne.
1: Czy pierwszy rower, który pan sprzedał też jest już pełnoletni?
0: Oj tak.
1: Jeśli jest?
0: Tak, tak.
1: Pewnie jest.
0: Gdzieś jest, gdzieś jest, gdzieś jeździ.
1: A pamięta pan ten pierwszy rower, który udało się wam sprzedać?
0: Pamiętam, to był damski czerwony cruiser z chromowanymi błotnikami i wyjechał od nas właśnie z piwnicy na Ursynowie. Nie wiem, gdzie teraz jest, ale pamiętam, co jakiś czas z tej kolekcji przyjeżdżają do nas rowery na serwis. I to jest takie bardzo kojące i fajne uczucie, jak widzi się ten rower z tamtego okresu. Wiem, że na pewno ja go wtedy skręciłem i on cały czas jeździ i cały czas sprawia komuś radość. To jest
1: ja tylko powiem państwu,
0: uczucie,
1: że pan Bartek się uśmiecha teraz od ucha do ucha, mówiąc o tym pierwszym czerwonym, który wyjechał z garażu. Na koniec chcę pana zapytać, co daje panu dziś największą satysfakcję? Co pana cieszy najbardziej?
0: Tak mówiąc zupełnie szczerze, zawsze, kiedy jadę po mieście, czy to samochodem, czy rowerem i widzę nasz rower, widzę kogoś na naszym rowerze, sprawia mi to mam takie guilty pleasure, że wow, te rowery jeżdżą, one są, one naprawdę sprawiają ludziom, naszym klientom szczęście, radość. Widzę kogoś uśmiechniętego, kto jedzie na tym rowerze i to jest takie naprawdę niesamowite uczucie, że moja praca jest twórcza, że zostawiam coś po sobie i że daje po prostu komuś jakąś radość z życia i szczęście. To jest naprawdę niesamowite i wyjątkowe.
1: Pan naprawdę w to wierzy? W tę ideę, w swoją pracę?
0: Wierzę. Gdybym nie wierzył, to myślę, że te 18 lat nie świętowalibyśmy tych urodzin w tym roku.
1: I nasz gość znowu się uśmiecha. Bartłomiej Duda, człowiek, którego życie zmieniła jedna podróż, tak jak państwo słyszeli, i który jak patrzę, to całym sobą opowiada tę historię.

0: Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Pamiętasz tę piosenkę?
8: Jesteś szlekiem.
7: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Gdzie mieszkamy? Jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
2: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest piątek, 29 maja, minęła godzina 23, a to oznacza, że czas na wieczorne podsumowanie wydarzeń dnia. Trwa druga doba walki z pożarem w powiecie wołomińskim. Prawie 1000 funkcjonariuszy pracuje na miejscu od kilkudziesięciu godzin. Za chwilę relacja naszej reporterki. Decyzja ukraińskich władz w ogniu krytyki. Wołodymyr Zełański nadał imię bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Nasze władze mówią o policzku wymierzonym w Polskę. Wczoraj Regionowo, Warszawa, Ożarów Mazowiecki i Gdańsk, dziś Bydgoszcz. Umowy z polskimi firmami zbrojeniowymi w ramach programu SAFE stają się faktem. Kamil Olak, witam i zapraszam.
0: Sumę wydarzeń.
1: Strażacy nadal walczą z pożarem lasu pod Wołominem na Mazowszu. Ogień objął 300 hektarów lasu, a w akcji gaśniczej bierze udział 250 samochodów pożarniczych. Policyjny Black Hawk, a także śmigłowce i samoloty gaśnicze Lasów Państwowych. W studiu ze mną jest Agnieszka Drążkiewicz, która zebrała wszystkie informacje na temat aktualnej sytuacji na miejscu i przebiegu akcji gaśniczej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Na miejscu nadal pracuje kilkuset funkcjonariuszy, nie tylko strażaków.
2: Tak, oczywiście. W sumie łącznie ponad 1000 osób jest zaangażowanych w walkę z tym żywiołem. I tak jak mówiłeś, to nie są tylko strażacy, to są też oczywiście policjanci, których widzimy tak naprawdę drugą dobę, jak oglądamy te przekazy chociażby w telewizji. Są też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, ale są też leśnicy, którzy koordynują tamte działania na miejscu.
3: Prawie 800 strażaków walczących cały czas z pożarem, ponad 250 wozów od pierwszej chwili uruchomione

0: Wojska Obrony Terytorialnej, wsparcie prawie 400 funkcjonariuszy policji. Od pierwszych godzin duże zasoby sprzętu i też odwody uruchomione tak, żeby ta noc była jak najbardziej efektywna.
1: Tak mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński, który dzisiaj wizytował miejsce pożaru i sprawdzał, jak działają na miejscu służby. Był też tam obecny premier Donald Tusk, który zwracał też uwagę na trudne warunki do działania, w jakich przychodzi gasić ten pożar.
2: Jest dużo lepiej niż było wczoraj późnym wieczorem. Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale no, ludzie są tutaj przygotowani. Straż pożarna, ochotnicza straż pożarna, policja, WOT, Lasy Państwowe. Zawsze ci sami ludzie są na posterunku i chciałem za to bardzo podziękować.
1: Podziękowania też należą się temu miejscu szczególnemu. Ono jest oddalone od pożaru i od tego miejsca, gdzie zbierają się przedstawiciele służb i z nami, z dziennikarzami rozmawiają. Czyli mówimy o takim sztabie kryzysowym. On jest zorganizowany w szkole pobliskiej. Tutaj okoliczne gospodynie no, przynoszą cały czas ciepłe posiłki, robią kanapki. Tam strażacy się zmieniają, przychodzą, odpoczywają. W miarę ten pożar, jak jest opanowywany, to kolejne grupy przychodzą właśnie i zbierają siły, bo rzeczywiście był taki moment dzisiaj, że wydawało się, iż to będzie już koniec tych działań, że człowiek no, pokonał ten żywioł, ale wiatr po południu, późnym popołudniem znów się rzeczywiście wzmógł, przybrał na sile, wzniecił kolejne płomienie. Udało się to jednak to miejsce opanować. Tak przekazał nam potem nam dziennikarzom wiceszef Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
3: Użyliśmy przeciwognia, czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie. W tej chwili dogaszamy tamto pożarisko. Sytuacja jest dynamiczna. W południe, jak nie było wiatru, mieliśmy tę sytuację opanowaną, natomiast wiatr się wzmagał, zmieniał się kierunek wiatru. Z powrotem nam to się rozpaliło, ale na chwilę obecną ten front pożaru znowu został zatrzymany.
1: Front pożaru jest zatrzymany w tej chwili, no ale walka z żywiołem to jedno. Trzeba też wspomnieć w tym miejscu też o okolicznych mieszkańcach, bo ci również był taki moment, że byli mocno zagrożeni. Komendant stołeczny policji, młodszy inspektor Krzysztof Ogroński, który był tam dzisiaj na miejscu późnym popołudniem, przekazywał, że ewakuowani wcześniej mieszkańcy wrócili już teraz do domów.
4: W chwili obecnej mieszkańcy ci powrócili do swoich domostw. W przypadku, gdyby sytuacja operacyjna w zakresie pożaru się zmieniła, policja jest przygotowana, pozostajemy w kontakcie z mieszkańcami. Będą ewakuować się sami, mają nam też sygnalizować ewentualną potrzebę przekierowania tam działań ze strony chociażby Straży Pożarnej. My na bieżąco pozostajemy w kontakcie i takimi informacjami się wymieniamy.
1: Żywioł jest w tej chwili na tyle opanowany, że też pojawiają się pytania i głosy o to, skąd się wziął ten ogień, jak do tego doszło. I tutaj mamy chociażby taką informację przekazaną przez Tomasza Jóźwiaka, który jest dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Państwowych Lasów w Warszawie, który no, mówi, że rzeczywiście no, można podejrzewać, że ten ogień tam pojawił się no, celowo.
5: Są przesłanki, żeby tak sądzić. Są przesłanki. Podczas oblotu naszego specjalisty, analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
1: Jeszcze mamy też głosy pani minister klimatu Pauliny Henik-Kloski, która również była dzisiaj na miejscu, też brała udział w takim sztabie kryzysowym, który zebrał się po godzinie 17. Potem z nami, z dziennikarzami się spotkała i między innymi była pytana o to, jak wyglądają w ogóle te spalone miejsca, jak ten las wygląda, jaki las się palił. Posłuchajmy, co mówiła.
6: Ten las, który ja widziałam, to las mniej więcej 50-60-letni las gospodarczy. No w sąsiedztwie tego lasu są i torfowiska, i bardziej cenne obszary Natury 2000. Natomiast na szczęście ogień do nich nie dotarł.
1: Jest jeszcze też bardzo ważna informacja. Cały czas ta droga krajowa nr 50 na wysokości tego miejsca, gdzie ten pożar wybuchł. Ona jest cały czas zablokowana, jest zajęta przez służby, przez straż głównie pożarną, no bo to jest tam taki, jak to mówili eksperci na miejscu, taki front właśnie działania, przeciwdziałania temu pożarowi, tej ścianie ognia, żeby się nie przedostała przez trasę. I to jest takie miejsce, które na razie będzie wyłączone z ruchu, więc cały czas kierowcy muszą też być przygotowani na to, że no będą te objazdy. No a to jak będzie wyglądała sytuacja też przez najbliższe godziny, to wszystko zależy oczywiście od wiatru, ale przy tej okazji też trzeba chyba powiedzieć, Olku, i naszym słuchaczom, i wszystkim, którzy będą się wybierali do lasu, a zbliżają

0: się weekend, to jest taki czas, kiedy chcemy wyjść gdzieś do tej natury, no jednak chociażby służby, czy leśnicy, czy strażacy, czy właśnie też kierownictwo MSWiA proszą o tę rozwagę, o uważność bardzo dużą, jak wchodzimy do lasu, bez względu na to, czy to jest ten las, gdzie się pali Ło, czyli okolice Wołomina, czy inne lasy. No ja patrzyłam przed chwilą przed wejściem do studia, te alerty przeciwpożarowe cały czas są utrzymane. Praktycznie cała mapa Polski, jeżeli patrzymy na lasy, no jest na czerwono zapalona, więc rzeczywiście jest wysokie zagrożenie. Trzeba, no nie daj Boże, żeby ktoś poszedł tam z jakimkolwiek ogniem.
1: I trzeba o tym jak najbardziej pamiętać. Walkę z żywiołem śledziła dziś i podsumowała dla Państwa w wieczornej sumie wydarzeń Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję,
1: za
0: dobrego wieczoru.
1: Nie milkną komentarze po decyzji prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwę bohaterów UPA. Prezydent Polski zapowiedział wniosek o odebranie przywódcy Ukrainy Orderu Orła Białego. Z kolei resort spraw zagranicznych po spotkaniu z ambasadorem Ukrainy w Warszawie wydał oświadczenie, w którym podkreśla się głębokie niezadowolenie i oburzenie decyzją Wołodymyra Zełenskiego.
2: Jak czytamy w dekrecie Wołodymyra Zełenskiego, honorowa nazwa bohaterów UPA została nadana samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak napisano, stało się tak w celu odnowienia historycznych, narodowych tradycji ukraińskiego wojska. Duża część oddziałów UPA, kierowana przez ukraińskich nacjonalistów pod przywództwem Stepana Bandery, zaangażowała się w eksterminację polskiej ludności w czasie II wojny światowej. Ogółem w rzezi wołyńskiej, uznanej przez Polskę za ludobójstwo, zginęło według polskich historyków ponad 100 tysięcy Polaków. Kilka dni temu z udziałem prezydenta Zełenskiego i najwyższych ukraińskich władz dokonano przeniesienia i pochówku szczątków jednego z przywódców ukraińskich nacjonalistów, Andrija Melnyka. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin. Tak wicepremier Radosław Sikorski skomentował decyzję Wołodymyra Zełenskiego.
3: Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej, ale sądzę, że premier Donald Tusk już to podsumował celnie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość. I tak, powinny rozmawiać Instytuty Pamięci Narodowej.
1: Nie spieszyłbym się z odebraniem Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, stwierdził z kolei profesor Roman Kuźniar, politolog, który był gościem podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów. Ocenił, że to błąd i wyraz braku wrażliwości ze strony ukraińskiego prezydenta. Jednak jak zaznaczył, wstrzymałby się z ewentualną decyzją o odebraniu orderu.
4: Ja bym to zostawił na czas pokoju po wojnie, przemyśleć trochę, schłodzić głowy, może dajesz sobie czas na myślenie tak, że będzie dla samego Zeleńskiego, może zmienić zdanie, co nagle to podjagle w takich sprawach, zwłaszcza, że w dalszym ciągu to prezydent Zeleński i Ukraina broni naszego bezpieczeństwa, płacąc cenę, a nie prezydent Nawrocki, który szkodzi naszemu bezpieczeństwu, a jaki bardzo proszę wyrywny w tej sprawie.
1: Wołodymyr Zełenski został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym w kwietniu 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy. Kolejne umowy w ramach programu SAFE podpisane. Bydgoska Bel ma z kontraktami na prawie 2 miliardy złotych. Do 2029 roku firma dostarczy polskiej armii innowacyjne systemy minowania oraz ładunki wybuchowe. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że stawką jest bezpieczeństwo polskich rodzin.
5: Polska SAFE to znaczy bezpieczna Polska. To znaczy Polska dostatnia, to znaczy Polska dobrze wyposażona, to Polska inwestująca w najlepszy przemysł zbrojeniowy. To są gigantyczne pieniądze dla Polski i na polski sprzęt.
1: Pierwsze umowy finansowane z programu SAFE podpisano wczoraj w Legionowie, Warszawie, Ożarowie Mazowieckim i Gdańsku. Z unijnego mechanizmu pożyczek nasz kraj może liczyć na niemal 44 miliardy euro. Pracownik Zakładu Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Minister Obrony Narodowej poinformował, że mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące.
6: Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że materiał dowodowy zgromadziła służba kontrwywiadu wojskowego przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziś decyzją Sądu Okręgowego w Poznaniu mężczyznę aresztowano na 3 miesiące pod zarzutem szpiegostwa. Prokuratura nie informuje o szczegółach zdarzenia. Nie ujawniono też, w którym z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej pracował zatrzymany.

0: Mężczyzna. PGZ zrzesza dziesiątki zakładów z sektora obronnego, stoczniowego czy nowych technologii, w tym fabryki broni, zakłady lotnicze i stocznie. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Umożliwi ona dwóm pełnoletnim dorosłym, niezależnie od płci, zawarcie umowy przed notariuszem, na podstawie której zyskają szereg przywilejów. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. W Sejmie był Michał Fabisiak.
2: Prawo do wspólnego rozliczania podatków, dostępu do wspólnego mieszkania czy informacji medycznej partnera to między innymi po wejściu w życie ustawy mają zyskać osoby żyjące w związkach nieformalnych. Premier Donald Tusk po głosowaniach w Sejmie stwierdził, że ten projekt to krok w stronę normalności i ułatwienia życia ludziom.
3: Dotyczy i zarówno związków partnerskich, i hetero, i homoseksualnych. Nie wykracza poza takie ludzkie poczucie przyzwoitości i jestem przekonany, że każdy przyzwoity człowiek powinien się bardzo głęboko zastanowić, zanim by podjął decyzję negatywną. Dużo ludzi w Polsce czeka na właśnie tę normalność.
2: Projekt poparła cała koalicja rządowa z wyjątkiem kilku posłów PSL. Posłanka ludowców Urszula Pasławska odpiera zarzuty prawicy dotyczące niezgodności z konstytucją przyjętych przepisów.
4: Szanuję konstytucję, szanuję instytucję małżeństwa. Mamy opinię również konstytucjonalistów, że jest to ustawa zgodna z konstytucją i znaleźliśmy porozumienie po 22 latach. Dyskusji politycznej.
2: To właśnie PSL jest najmocniej krytykowane przez opozycję za poparcie ustawy. Maciej Małecki z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że ludowcy zdradzili swoich konserwatywnych wyborców.
5: PSL tylnymi drzwiami próbuje wprowadzić legalizację związków homoseksualnych. Władysław Kosiniak-Kamysz z kolegami zamiast zajmować się pomocą dla rolników wykonują dla Tuska robotę w zakresie legalizacji małżeństw homoseksualnych pod płaszczykiem związków partnerskich.
2: Opozycja uważa, że ustawa de facto wprowadza związki partnerskie i zrównuje je z małżeństwem. Głosy w sprawie zabrał dziś również prezydent. Karol Nawrocki wyraźnie określił, jakiej ustawy na pewno nie podpisze.
6: Jestem strażnikiem konstytucji. W tej konstytucji jest wprost zapisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Nie podpiszę żadnego prawa, które będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa. Jestem gotowy podpisać ustawę, która nie będzie ideologiczna. Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom w statusie osoby najbliższej na funkcjonowanie formalne, administracyjne, a nie będą niosły ze sobą ideologicznej presji.
2: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Szacuje się, że w Polsce w nieformalnych związkach żyją ponad 3 miliony osób. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
1: A ustawa umożliwi osobom żyjącym w związkach nieformalnych zawarcie umowy przed notariuszem, którą potem będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu te osoby będą mogły wspólnie rozliczać się z podatków, dziedziczyć po partnerze oraz uzyskać dostęp do jego informacji medycznej.
7: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Dron, który w nocy uderzył w blok mieszkalny w Rumunii, był pochodzenia rosyjskiego, oświadczył rzecznik kwatery głównej NATO. Zgodnie z zapowiedziami, Bukareszt udzielił ostrej, dyplomatycznej odpowiedzi Rosji za eksplozję drona na bloku mieszkalnym w mieście Gałacz. W rozmowie z ambasadorem Rosji szefowa rumuńskiej dyplomacji Ojana Poju poinformowała o zamknięciu konsulatu generalnego w Rosji w Konstancy i konsekwencjach dla konsula generalnego. Uznaliśmy konsula generalnego Federacji Rosyjskiej w Rumunii za personę non grata i ma on 72 godziny na opuszczenie terytorium Rumunii. Ponownie potępiamy lekkomyślne gesty Federacji Rosyjskiej i będziemy nadal, w tym na szczeblu Unii Europejskiej, zwiększać presję poprzez przyspieszenie pakietu sankcji. Ministra dodała, że bardzo prawdopodobne jest, iż Rumunia uruchomi czwarty artykuł traktatu NATO, który przewiduje sojusznicze konsultacje w przypadku zagrożenia jednego z państw członkowskich.
8: Rumunia
1: jest krajem z najdłuższą granicą, na której toczy się wojna. Oznacza to, że jesteśmy dostawcami bezpieczeństwa, a jednocześnie jesteśmy częścią wspólnego wysiłku i wspólnej odpowiedzialności za obronę wschodniej flanki. W czasie nocnego ataku rosyjskich bezzałogowców na ukraiński okręg Odeski jeden z nich wleciał na terytorium Rumunii i wybuchł w Gałaczu. Dwie osoby zostały lekko ranne. Samolot typu Antonow z polską pomocą dla Libanu wylądował na lotnisku w Bejrucie. To ostatnia część trwającej kilka dni operacji zainicjowanej przez polską ambasadę w Libanie.

0: miejscu jest nasza korespondentka Milena Rashid-Szehab.
1: 300 ton pomocy humanitarnej dla ogarniętego wojną kraju pochodzi zarówno od instytucji publicznych, jak i organizacji pozarządowych. Dużą jej częścią są pochodzące z rezerw strategicznych polskiego Ministerstwa Zdrowia leki, materiały chirurgiczne i opatrunkowe. Wspomogą one mocno przeciążoną libańską służbę zdrowia, zwłaszcza załogi karetek. Jak podkreślił minister zdrowia Libanu Raken Nasreddin, dostawa pomocy medycznej z Polski jest jedną z największych w tej dziedzinie, jakie dotąd otrzymał Liban. Dary przysłały także organizacje pozarządowe. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wysłało do Libanu koce i materace dla uchodźców wewnętrznych. We wczorajszym transporcie przyleciały też kuchnie polowe od Fundacji Wolne Miejsce. Od przyszłego tygodnia zostaną rozstawione w miejscach wskazanych przez miasto Bejrut. Będzie w nich można przygotowywać posiłki dla kilku tysięcy osób dziennie. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: A w ostatnich dniach wojna przybrała na sile. Ciężkie walki między armią izraelską a Hezbollahem trwają na całym południu Libanu. 3 dni po badaniach okresowych prezydenta Donalda Trumpa ich wyniki nadal nie zostały ujawnione. Na pytanie Polskiego Radia o raport lekarski Biały Dom odesłał do wpisu prezydenta w mediach społecznościowych, że Pem jest w idealnej kondycji zdrowotnej. O szczegółach z Waszyngtonu nasz korespondent Marek Wałkuski.
2: Właśnie skończyłem badania, wszystko wyszło perfekcyjnie, napisał Trump w mediach społecznościowych we wtorek, krótko po powrocie do Białego Domu z wojskowego szpitala imienia Waltera Reeda. W przeszłości pierwszy raport na temat takich badań był publikowany jeszcze tego samego dnia. Tym razem Biały Dom obiecał, że zostaną one ujawnione najpóźniej w środę. Do dziś nie zostały opublikowane. Wokół zdrowia Donalda Trumpa narosły ostatnio pytania. Obserwatorzy zwracają uwagę na widoczne zasinienia na jego dłoniach, opuchliznę nóg i wysypkę na szyi. W ubiegłym roku Biały Dom podał, że Trump choruje na przewlekłą niewydolność żylną. Stan, w którym żyły nóg mają problem z odprowadzaniem krwi do serca. Za 2 tygodnie prezydent USA skończy 80 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Ponad 20 tysięcy domów bez wody, widmo zakazu podlewania ogrodów i apel do turystów, aby nie spłukiwali słodką wodą piasku ze stóp po wyjściu z plaży. Tak wygląda sytuacja w części południowej Anglii, gdzie rekordowe upały i jedna z najsuchszych wiosen od lat doprowadziły do poważnych problemów z dostawami wody.
3: Najtrudniejsza sytuacja jest w hrabstwie Kent. Tysiące mieszkańców od kilku dni skarży się na bardzo niskie ciśnienie w kranach albo całkowity brak wody. W niektórych miejscowościach uruchomiono punkty wydawania wody butelkowanej, a mieszkańców prosi się o ograniczenie jej zużycia do niezbędnego minimum. Według lokalnych wodociągów podczas fali upałów zużycie wody wzrosło o ponad 100 milionów litrów dziennie. Symbolem skali problemu stał się apel do plażowiczów w miejscowości Bournemouth. Tamtejsze wodociągi poprosiły turystów, aby nie spłukiwali piasku ze stóp i plażowych zabawek. Zamiast tego mają poczekać, aż piasek wyschnie i po prostu go strzepnąć. Na razie zakazu podlewania ogrodów nie ma, ale brytyjskie media przypominają, że podobne ograniczenia wprowadzano już podczas poprzednich susz. Jeśli upały się utrzymają, mieszkańcy południowej Anglii mogą stracić możliwość podlewania trawników, mycia samochodów czy napełniania przydomowych basenów. W tym tygodniu Wielka Brytania odnotowała najwyższą temperaturę maja w historii pomiarów, ponad 35 stopni Celsjusza. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Różowa parada na rzece w centrum miasta, różowa zjeżdżalnia czy bieg różowych kelnerów. W Wilnie ruszył festiwal różowej zupy, czyli chłodnika litewskiego. Organizatorzy przekazali, że impreza cieszy się tak dużą popularnością, że w litewskiej stolicy prawie nie ma miejsc noclegowych.
4: To już 4. festiwal chłodnika w Wilnie. Przed rokiem litewską stolicę odwiedziło z tej okazji przeszło 90 tysięcy osób. Sprawdzaliśmy dane z platform serwisów noclegowych. Wynika z nich, że obłożenie w Wilnie w ten weekend sięgnie około 98%. Zapowiada się, że będzie gwarno i radośnie. Mówi Polskiemu Radiu Egle Girdziauskaite, szefowa komunikacji agencji Go Vilnius, która organizuje festiwal. Główna strefa festiwalu będzie znajdować się przy Białym Moście, niedaleko Starego Miasta. Będą też kulinarne eksperymenty. Szefowie kuchni z zagranicznych restauracji działających w Wilnie przedstawią własne wersje chłodnika inspirowane smakami i tradycjami swoich krajów. Jednak jak zwraca uwagę historyk z Uniwersytetu Wileńskiego Rymvidas Laužikas, tradycyjny chłodnik litewski jest daniem, którego korzenie sięgają czasów Rzeczpospolitej obojga narodów. Jeszcze w XIX wieku danie to nieco różniło się od dzisiejszej wersji.
5: Były takie składniki jak mięso, wołowina, też szyjki rakowe. Chłodnik litewski,
4: vibe. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
6: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Andrzej Poczobut odebrał nagrodę specjalną Gazety Wyborczej.

0: Porczej dziennikarz podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Dziękując za wyróżnienie, nie krył jednak wzruszenia.
1: Kochanie, ja to już jakby mówiłem, nie? Bohaterem się nie czuję. To pierwsze. No, wśród Polaków ani ja najlepszy, ani najmądrzejszy, ani najtwardszy. Wśród Polaków ja się tu czuję głęboko w szarym tłumie. No, ale to faktem jest, że nie złamali mnie, no.
0: Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, przez ponad 5 lat przebywał w kolonii karnej. Został skazany na zawzniecanie nienawiści i wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznawały go za więźnia politycznego. W kwietniu tego roku został zwolniony w ramach wymiany więźniów 5 za 5. Tylko 5% chorych na nerki zdaje sobie z tego sprawę i się leczy. Przewlekła choroba nerek rozwija się latami, nie dając objawów. Dlatego pacjenci często trafiają do specjalisty w zaawansowanym stadium albo z powodu innych schorzeń, mówi krajowa konsultantka w dziedzinie nefrologii profesor Magdalena Krajewska.
2: Pacjent, który ma przewlekłą chorobę nerek, na przykład no jeszcze w takim nie bardzo zaawansowanym stadium, ma 6-krotnie większą szansę na to, że umrze z powodu zawału albo udaru, niż na to, że doczeka do dializ. To jest naprawdę niezwykle istotny problem społeczny.
0: Według szacunków na choroby nerek w Polsce chorują 4 miliony osób. Już jutro Polskie Radio stanie się stolicą elektromobilności. Na kolejny zielony weekend zaprasza Polskie Radio kierowców. Będzie można nie tylko obejrzeć, ale przede wszystkim przetestować samochody elektryczne i hybrydowe. O godzinie 10 warto przyjść przed siedzibę Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie, mówi dziennikarz Polskiego Radia Kierowców Patryk Kuniszewicz.
3: W zeszłym roku odnieśliśmy sukces, tłumnie przybyliście na parking przed Polskim Radiem i sami zobaczyliście, że tej motoryzacji nowoczesnej trzeba doświadczyć, trzeba sprawdzić. No to my mówimy jeszcze raz. I teraz będziemy sprawdzać nie tylko samochody elektryczne, ale będą hybrydy miękkie, hybrydy klasyczne, superhybrydy, a także samochody typu hybryda plug-in, który można i ładować, i oczywiście wykorzystywać silnik spalinowy. Więc spróbujcie, doświadczcie tego z nami, zobaczcie, czym jest ta nowoczesna motoryzacja.
0: A w programie zaplanowano spotkania z ekspertami oraz możliwość przetestowania kilkudziesięciu modeli. W wieczornej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Kamil Olak, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: O reklamie.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: 26 minut po 23. W tym tygodniu przed Sejmem odbył się protest środowisk akademickich pod hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski. Naukowcy i pracownicy uczelni alarmują, że Polska wciąż przeznacza zbyt mało środków na badania i rozwój, a młodzi badacze coraz częściej rezygnują z pracy naukowej z powodu niskich wynagrodzeń i braku stabilnych warunków zatrudnienia. O sytuacji polskiej nauki na naszej antenie mówił profesor Krzysztof Konarzewski, ekspert w dziedzinie edukacji i były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Z gościem rozmawiała Ewa Wasążnik.
11: Zapytam być może przewrotnie. Czy Polskę stać na to, żeby tych 3% PKB na ten cel nie wydawać?
12: Trudne pytanie. Bardzo współczuję protestującym. Oczywiście solidaryzuję się z nimi, a współczuję im dlatego, że ich

0: proces nie przyniesie żadnego skutku. 3% to jest takie otwarcie negocjacji. Rozumiem, że autorzy tego pomysłu potem w rozmowie z panem Domańskim powiedzą, no dobrze, to może 2,5, no i tak dalej, i tak dalej. Przecież nikt nie liczy na naprawdę na 3%. W Europie średnie nakłady w Unii Europejskiej to jest chyba 2,2%. A trzeba pamiętać, że Polska jest krajem biednym. Ja wiem, że to się źle, tego się źle słucha. Pamiętam, moi studenci się zawsze burzyli, kiedy ja im bez przerwy przypominałem, że jesteśmy biedni, ale jesteśmy. Owszem, robimy postępy, wyprzedzamy kolejne kraje, ale ciągle...
1: Aspirujemy, panie profesorze, do grupy G20.
0: No, ale w jaki sposób? Ja pamiętam czasy, kiedy w czasach Gierka ogłoszono, że Polska jest 10. gospodarką na świecie. Teraz gdzieś mi mignęła wiadomość, że wyprzedziliśmy Szwajcarię. No i pewnie wyprzedziliśmy pod względem globalnego PKB, tylko że Szwajcaria jest 4 razy mniejsza od Polski. Więc to są takie próby poprawiania poczucia Polaków, którym ja nie kibicuję, bo ja myślę, że bieda, niezawiniona bieda to nie jest hańba, a bieda, z której się wychodzi, to nawet jest powód do dumy, prawda? Jak się patrzy na te statystyki, które właśnie 91 roku nieustannie rosną, to możemy powiedzieć, no jednak coś potrafimy, wykorzystujemy koniunkturę i tak dalej. Ale to nie znaczy oczywiście, że możemy nagle wydawać pieniądze na prawo i lewo. Więc ja rozumiem ministra finansów, który powie uczonym sorry. Zwłaszcza, że przecież uczeni to nie jest jakaś potężna grupa nacisku. Jakby przyjechali górnicy, to można by się zastanawiać. Rolnicy już nie bardzo, bo ich trudno skrzyknąć z różnych części kraju, ale uczeni to...
1: No tak, oni raczej rac odpalać nie będą, ani nie będą palić opon przed Sejmem. No ale myślę sobie o tym, co pan powiedział, o tym wychodzeniu z biedy i że to buduje godność człowieka, kraju, narodu.
0: Da się
1: wychodzić z tej biedy bez inwestycji w tych, którzy stanowią o rozwoju tego kraju, o rozwoju tego narodu, o rozwoju tego społeczeństwa?
0: Stawia mi pani w trudnej sytuacji, bo właściwie odpowiedź jest chyba dość oczywista.
1: No właśnie,
0: da się wychodzić, tak. Kraj wychodzi z biedy na początku kopiując, naśladując, przejmując. I potem w miarę jak się bogaci, to zaczyna sam włączać się w proces wytwarzania ogólnoświatowych pomysłów, technologii. No, my jesteśmy, mówi się z pogardą, że Polska jest montownią. No, trochę w tym jest prawdy, ale inaczej byśmy nie wyszli z biedy. No, nie można od razu rzucić się i zbudować, nie wiem, rakietę na transkontynentalną. Trzeba to robić powoli. Nie widzę w tym nic złego. Teraz z uczonymi jest jeszcze taki kłopot, że i to właśnie dlatego im współczuję, że oni inaczej niż inne w innych zawodach, oni nie powiedzą, no dobra, tu się nie opłaca, małe pensje, trudna stabilizacja, to ja znajdę sobie coś innego. Po 89 roku na przykład bardzo wielu nauczycieli przekwalifikowało, takich nauczycieli ze szkół tam średnich, czy przekwalifikowało się na przykład na takie zawody bardziej popłatne, takie jak na przykład ubezpieczyciel, agent ubezpieczeniowy, albo zmienili, bo są szczęśliwi, znam taką jedną panią. Mówi, że też jej koleżanki dobrze na tym wyszły. Uczony tak nie zrobi. I to nie dlatego, żeby sobie nie poradził. Oczywiście poradziłby sobie śpiewająco, tylko że on kocha to, co robi. Jak można teraz powiedzieć historykowi, żeby tam rzucił te swoje wieki średnie i poszedł do świetnego.

0: świetlicy środowiskowej albo do biblioteki gdzieś pracować. Więc minister finansów może pokiwać głową, powiedzieć, no tak, słuchajcie, tak, pomyślimy, może w przyszłym roku dodamy coś niewielkiego. No,
1: przyszły rok, rok wyborczy, panie profesorze,
0: właśnie.
1: To także wiele,
0: no
1: wiele zmienia.
0: Dlatego, tak, tak. No, ale nie uczę. Właśnie ja wspomniałem o nauczycielach, to zabrzmiało trochę lekceważąco, ale ja chciałbym przypomnieć, że w 2019 roku nauczyciele zorganizowali ogólnopolski strajk, który trwał i to jeszcze w takich newralgicznych okolicznościach, bo właśnie były egzaminy. Nauczyciele grozili, że oni nie powołają komisji. Strajk się wypalił. Właśnie nauczyciele nic nie dostali. Teraz są potłuczeni, obolali. No, nie chciałbym, żeby moich kolegów uczonych, młodszych kolegów, bo ja już nie protestuję, żeby moich kolegów młodszych spotkała taka sama przykrość i taki sam potem zespół stresu pourazowego.
1: Nie rozstrzygniemy, panie profesorze, pewnie teraz tego dylematu, jeśli chodzi o wydatki na naukę, na badania naukowe, ale poproszę jeszcze pana, bo dzisiaj były konsultacje z udziałem młodzieży, konsultacje na bardzo wysokim szczeblu, bo za stołem prezydialnym premier Donald Tusk, ministra edukacji, minister cyfryzacji i rozmowa na temat tego zakazu, no już upraszczając, komórek w szkołach i dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznych.

0: jak najpoważniej bym to traktował. Znaczy różne pomysły, które mają uratować polską szkołę, uważam za wysoce niefortunne, ale akurat te telefony to jest... Ja nie wiem, czy nie jest już za późno, ale jak widzę uzależnienie młodych ludzi od telefonów, a co za tym idzie oczywiście od całej tej infrastruktury informatycznej, to zaczynam myśleć, że oni nie mogą wyrosnąć na normalnych, zdrowych, wesołych ludzi. I teraz rzecz jasna, nie da się tego w skali całego kraju zrobić, ale szkoła jest państwowa, znaczy czy samorządowa. Szkoła jest, każda szkoła jest organizacją, która świadczy usługę oświatową i z tego tytułu ma prawo stawiać wymagania tym, którzy tam przychodzą. Tak jak, nie wiem, no, lekarz ma prawo się obruszyć, że pacjent przychodzi nieumyty do jego gabinetu, tak nauczyciel może się obruszyć, że uczeń wyciąga telefon podczas lekcji i sobie pisze, umawia się z kolegami na jakąś imprezkę po szkole. Więc rzeczywiście to, że to aż premier musi brać w tym udział, to chyba trochę jest śmieszne. Ale no, jeżeli to utoruje sprawę, jeżeli to ułatwi wydanie rozporządzenia i zwiększy autorytet tego rozporządzenia, to jestem całym sercem za.
1: Z profesorem Krzysztofem Konarzewskim, ekspertem w dziedzinie edukacji i byłym szefem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, rozmawiała Ewa Wasążnik.
2: Powtórka programu. Więcej niż kryminał.
3: Więcej niż kryminał. Grzegorz Kalinowski, witam państwa. Nie muszę chyba państwa zachęcać do lektury powieści kryminalnych, do oglądania filmów, do czytania w prasie o sprawach kryminalnych i sensacyjnych, szpiegowskich, ale może jeżeli ktoś jest w tej chwili po drugiej stronie, kto nie do końca jest przekonany i nie sięga po rozrywkę kryminalną, to specjalnie dla państwa zaprosiłem dzisiaj osobę, która z pewnym dystansem podchodzi do spraw kryminału i sensacji, ale jednak ma swoją listę, którą może państwu polecić. Agata Passent, witam cię.
4: Witam.
3: Agata, oczywiście po Agacie Christie, tak? Rodzice zaczytywali się kryminałami słynnej Brytyjki i dlatego jesteś Agatą, po pisarce.
4: To jest śmiała teza redaktora Kalinowskiego, ale uwaga, uwaga, obalam. Nie butelkę, ale obalam tę tezę, bo po prostu to były jeszcze czasy 70s, tak? 70 lata, kiedy nie było tych badań wszystkich fantastycznych, które teraz pomagają zdrowiej zakończyć ciążę, pomyślniej i zaglądać, więc nie wiedziano jaka płeć i moi rodzice, moja rodzina założyła, że będzie Jakub i szykowano się na Jakuba, miało być to taki hołd dla Jakuba Prawina, który tak jakby opiekował się Danielem po II wojnie światowej i nagle kuku, była dziewczynka i w popłochu chyba była konsultacja i dziadek Wiktor Osiecki zadecydował, że na A też ma być, tak jak Agnieszka i Agatę wymyślił i już wszyscy się go posłuchali. Agata Christie jest na mojej liście.
3: A na liście rodziców, dziadków była? Jak sądzisz? Pamiętasz?
4: Mój tata Daniel nie czytał kryminałów. On był pasjonatem, przede wszystkim bardzo miał dużo roczników statystycznych w swoich szufladach i półkach. Jako dziennikarz i ekonomista z wykształcenia lubił jeszcze w czasach, kiedy to było modne, teraz jest takie słowo fact-checking, nie? I to on jednak lubił twarde dane sobie przejrzeć.
3: Research robił.
4: Tak, sprawdzał. Na ile GUS był wtedy wiarygodny? Mam nadzieję, że to jest instytucja, która się trzyma i nawet w 70. i 80. podawali prawdziwe dane. Natomiast czytał dużo literatury faktu.
3: Bo mamy nie podejrzewam.
4: A Agnieszka Osiecka

0: Bardzo dużo czytała, miała bardzo rozstrzelone takie ADHD czytelnicze. Przez pewien czas publikowała w takim piśmie, które starsi słuchacze mogą pamiętać, Ex Libris, swoje w ogóle recenzje czytelnicze. To było bardzo ciekawe. Nazywało się to taki cykl czytadła. Było to wznowione jakieś kilka lat temu. I ona czytała od poezji francuskiej, oczywiście polską poezję Herberta, Miłosza, Lipską, przez powieści, ale raczej obyczajowe. Jeśli chodzi o takie guilty pleasure, takie lżejsze rzeczy, to bardzo lubiła tą taką falę książek francuskich, wiesz, François Sagan, jakieś takie tego typu klimaty.
1: Obyczajówka z cenzusem, tak? Coś lepszego trochę.
0: A ja w związku z tym tak właśnie bez... Mieliśmy wśród przyjaciół felietonistę, znawcę satyry, humoru, czyli Marka Grońskiego. I jego żona była pasjonatką kryminałów. Chyba taką idealną słuchaczką twojej audycji. Po prostu jak gdzieś jeździła na wakacje, to z Conan Doyle'em walizy wypełnione, bo to w latach 80. to było tłumaczone i to było bardzo popularne. I przez
1: I
0: nią...
1: nikt nie miał czytników do e-booków wtedy.
0: Nikt nie miał i naprawdę jak jechało się na 2 tygodnie w
1: Ale
0: czasu...
1: Ale były audiobooki, proszę państwa, tylko to była... Był bardzo wąski zasięg. Była biblioteka książek dla niewidomych. I z niej jeszcze można czerpać, korzystać, można znaleźć te nagrania. Czytali to naprawdę najwybitniejsi polscy artyści, aktorzy. W latach 80. studio nagrań przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie, w Polskim Związku Niewidomych, było też taką przystanią dla aktorów, którzy brali udział w proteście, którzy nie pokazywali się w telewizji, którzy nie dostawali takich dobrych kontraktów i tam właśnie w tym miejscu, w Polskim Związku Niewidomych, mieli taką przystań i mogli czytać te książki. Potem się zresztą już w tych lepszych czasach odwzajemniali tej organizacji. Ale to tylko taka ciekawostka na marginesie.
0: A ja myślałam, że powiesz, że to była przystań dla intelektualistów chodzących na stadion Polonii w Warszawie, bo jest to związek jest naprzeciwko stadionu Polonii.
1: To jedźmy, szanowna pani, w kierunku...
0: Zawracajmy do Agaty.
1: Zawracajmy do Agaty Christie, która, nomen omen, jest na twojej liście tych autorów i przygód historii kryminalnych, które czytasz, lubisz.
0: To znaczy nie lubię. Tutaj jednak bym nie szalała aż tak bardzo. Czytam, żeby po prostu mieć kontakt z ludźmi, którzy lubią kryminały, żeby, bo wiem, że to jest ogromna grupa, żeby wiedzieć, co się dzieje. Oczywiście ona jest żelazną klasyczką Agatha Christie, ale też teraz jest taki nurt powrotu do, znaczy właściwie to nie jest powrót, tylko taki rewizja naszego myślenia o kolonializmie i o Imperium Brytyjskim. Jest Imperium Brytyjskie w ciągłym kryzysie, możemy powiedzieć, zapytać, czy to jeszcze imperium. I ukazuje się dużo książek na ten temat i wróciłam po latach do niej, bo postanowiłam moje dzieci, jednego syna dużego, drugiego małego, zabrać do Egiptu. W związku z tym, jak czujesz już, piję do śmierci na Nilu. Byliśmy takimi typowymi, strasznymi, zwykłymi turystami na takiej łodzi, którą się płynie. I pomyślałam, że starszego syna poproszę, żeby przeczytał tę Śmierć na Nilu. Zobaczę, jak to jest, wiesz, oczami 20-latka taką klasykę czytać. I z przyjemnością wróciłam do tego, ponieważ ja natychmiast zapominam intrygi w kryminałach. I mnie zawsze ciekawi to, co jest, wiesz, nie kręgosłup, tylko to, co wokół kręgosłupa. Śledzia z kręgosłupem jem i z ośćmi, a kryminał najbardziej to, co wokół. Więc sposób, w jaki ona pisze...
1: No to najwyższa forma śledzia w takim razie to jest Matias, bo on zawiera wszystko.
0: Tak, masz rację. Ja

0: Uwielbiam Matiasę. Po prostu skupiłam się na jej dowcipie, który jak byłam młodsza, to nie zwróciłam na to uwagi. Na to, jaki ona ma dystans do właściwie każdej postaci, którą kreuje. I w stosunku do właściwie swojej kultury też. Bo ona obśmiewuje trochę ten wyścig,
1: nadętość brytyjską.
0: Tak, i ten wyścig po te niesamowite skarby, które, robię tutaj cudzysłów, odkryli, tak, Brytyjczycy.
1: W tym także jej pierwszy mąż, gdyż on był archeologiem i Agatha Christie była na prawdziwych wykopaliskach archeologicznych w Egipcie jeszcze w tym okresie romantycznym, kiedy to naprawdę było takie dość poważne przedsięwzięcie na pograniczu przygody Indiana Jonesa, prawie że. I nawet napisała, tu muszę się uderzyć, było słychać w piersi, ale to jest taka książka z kubki ze stosika hańby, jak to się mówi, czyli tych lektur odłożonych, które się miało przeczytać. Ona napisała kryminał, który rozgrywa się w starożytnym Egipcie.
0: Po
1: twojej minie widzę, że też nie czytałaś.
0: To ja tego nie czytałam, ale wiesz co, sprawdzę to i wrócę sobie do tego, bo ten wątek właśnie mnie interesuje i no jej dowcip, ja bardzo cenię taki dowcip, że sama z siebie ona się po prostu też nie śmieje się z kultury, z której wyrosła. Jednocześnie jest jej częścią i to jest fantastyczne, bo wiesz, to były przecież czasy, kiedy biali archeolodzy siedzieli, pokazywali palcem, a lokalna ludność była od ciężkiej roboty wynoszenia odsuwania piachu i tak dalej, po czym pakowano to w skrzynie i wywożono. Więc śmierć na Nilu i też jako taki klasyczny zupełnie opowieść, gdzie wszyscy są podejrzani, gdzie jest trochę tej podróży właśnie. To
1: taka
0: jest super.
1: Typowa Agatha Christie, czyli jeżeli ktoś z państwa, ciężko mi to sobie wyobrazić, że ktoś z państwa mógł nie czytać Agaty Christie, czy nie oglądać filmów według jej powieści, ale jej taki modus operandi pisarski to jest zamknięcie wszystkich na jednym statku, w jednym pensjonacie, w jednym hotelu, w jednym pociągu, morderstwo w Orient Expressie.
0: Tak, i wszyscy są podejrzani.
1: Wszyscy
0: tak?
1: są podejrzani.
0: Tak.
1: Agatha Christie, no Agatha Passant, Agatha Christie, to było oczywiste, a coś mniej oczywistego.
0: Ja chyba mam same oczywiste, bo jak powiedziałam, ja podążam za państwem, czyli czytam bardziej przez ciekawość, bo widzę, że coś jest popularne, żeby nie być takim dziwadłem, które po prostu czyta tylko te książki, które sama lubi, a ja lubię książki, w których bardzo mało się dzieje i akcja jest dla mnie drugorzędna.
1: To mam dla ciebie taką książkę.
0: I w dodatku ja mam ADHD i ja często nie pamiętam już, wiesz, całej tej intrygi i...
1: Czyli seriale oglądasz za jednym przysiadem, tak?
0: W ogóle prawie nie oglądam, a na to niestety zawsze mamy w życiu coś, na co nam brakuje czasu. Pamiętaj, że no ja i praca, i dzieci, i wszyscy się sportowo jeszcze, wiesz, wykazujemy.
1: Żeby nie wpaść w Kazika, cytuję jego piosenkę, nie mam czasu wcale, bo oglądam seriale, tak?
0: I denerwuje mnie okropnie i zazdroszczę okropnie wszystkim państwu, którzy wymieniają się uwagami na socialach, a co teraz, a ten serial był super i tak dalej, bo zawsze zazdroszczę, że ktoś to obejrzał, a ja nie. Ale właśnie, żeby być trochę na bieżąco, no to szukam takich książek, które się podobały innym. I żeby zrozumieć was, łowców
1: kryminalistów.
0: I tych szpiegowskich też wątków. No i
1: czyli
0: z nowości takich, dla mnie nowość, wiesz, jak już tu Agatha Christie przypominałam, to jest pewnie, to już może mieć kilka lat. John le Carré, agent w terenie.
1: Wszystko, le Carré, wszystko.
0: No to
1: ciemno.
0: Duży uśmiech Grzegorza Kalinowskiego. I to jest, jeśli ktoś z państwa nie przeczytał, to warto przesłuchać. Nie zrobiłam researchu, nie przygotowałam sobie przypominajki, kto czytał, ale osoba, która to czytała, aktor, nagrał audiobook, robi to świetnie, więc jak ktoś nie ma, ma zmęczone oczy, to albo jedzie gdzieś daleko autokarem. Ja to przesłuchałam w drodze na narty z dzieckiem, jak jechałam autokarem.

0: świetnie się to czytało do tych, wiesz, dudniących kół, tego huśtania. Jest to opowieść na wskroś współczesna, już w czasach, kiedy mamy Brexit. Czyli już to, znowu to Imperium Brytyjskie. Popatrz, drugi raz coś mnie w tym kierunku znosi. Czy to nie podejrzane?
1: Przypadek? Nie sądzę.
0: Tak. I no oczywiście imperialna Rosja, tutaj Moskwa zagraża. Główny bohater jest mi bliską postacią, ponieważ no, jest już takim boomerem.
1: Czy to jest ta powieść, która, bo ja z kolei czytam za dużo kryminałów i sensacyjnych, więc mi się już nawet nie wątki, a tytuły mylą. Czy to się rozgrywa w Karlowych Warach?
0: Między innymi.
1: Tak.
0: Też, tak, tak. I no, dla mnie też super było to, że jest
1: Karlowe
0: w niej...
1: Karlowe Wary i Nowiruscy.
0: Tak.
1: Tak, w dużej ilości.
0: Tak, i jest wątek tenisowy, który jest bardzo poprowadzony mocno. Nie jest tylko tam jedna, dwie scenki na tych kortach.
1: Mówi, była wyczynowa tenisistka.
0: No właśnie, jako, wiesz, jesteśmy fizkulturni, tak jak twój syn jeden, prawda? Też lubi sport. My też, więc ty jesteś kibicem, znasz się na sporcie. Więc jak jest wątek tenisowy, to ja bacznie zerkam, czy mamy tutaj osobę, która rzeczywiście, pisarz, który coś machał tą paletką, czy w ogóle udaje, że informacje posiada od AI. A tu ewidentnie musiał John Le Carre parę razy co najmniej być na kortach. Może to być jego pasja.
1: No tam
0: ciekawa.
1: U niego się i squash pojawiał, tak. I badminton.
0: No ale to też jest takie brytyjskie.
1: Bardzo brytyjskie, tak.
0: Racket sports, prawda? No i ten wątek, znowuż, mniej intryga, chociaż oczywiście żyjemy w niej. No bo jak mówiłeś, to są nowi Rosjanie, no i nowa imperialna Rosja. Ale też...
1: Kulawa, ale wciąż groźna.
0: Tak, ale też fajnie iskrzy pomiędzy starszymi rodzicami już, to małżeństwo się starzeje, i ich córką, która jest z kolei w wieku mojego syna studenta i podobnie, wiesz, no, olewa tych rodziców, podobny konflikt pokoleń, niezrozumienie. Ona ciągle powtarza tego, poprawia tego ojca, który nie ma pojęcia za bardzo o tym Me Too i tak dalej.
1: Czyli Le Carre, wszystko, absolutnie wszystko, ze szczególnym uwzględnieniem agenta w terenie, to więcej niż kryminał, więcej niż sensacja, to także obserwacja społeczna, socjologiczna, polityczna, historyczna.
0: Geopolityczna.
1: Miłoszewski, widzę, dobrze przeczytałem?
0: Tak,
1: no jak stary szpion, czytam do góry nogami.
0: Świetnie.
1: I to jeszcze przez szerokość stołu. Bez okularów.
0: A zwłaszcza proszę państwa, że ja mam ręcznie napisane notatki, bo wiedziałam...
1: Więc mógł być równie dobrze Miłosz, tak, bo tak
0: ale
1: trochę zgaduję.
0: Ci, że
1: ale
0: pisze,
1: Miłosz chyba nie.
0: Piszę ręcznie, zanim odkryto, że jest to dobre przeciwdziałanie Alzheimerowi. Po prostu lubię pisać ręcznie na przekór tym klawiaturom. Miłoszewski, jego powieść sprzed też już kilku lat pod tytułem Gniew. Nie wiem, czy miałeś okazję to czytać. To z kolei bym poleciła, jeśli lubicie Warmię, jeśli interesują, jeśli lubicie Olsztyn też, bo ten Olsztyn tam jest jeszcze...
1: Ale to jest
0: taki...
1: kolejna część przygód pana prokuratora, tak?
0: Tak. Prokurator jest głównie ciągnie to śledztwo. Szacki chyba się nazywa.
1: On mi podpadł, wiesz, on mi podpadł ten Szacki, bo w jednej z części on słucha płyty z piosenkami Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Kasi Nosowskiej i mówi, że to nic nie wnosi, że to jest słabe. Pomyślę sobie, to nie jest mój ulubiony bohater, bo ja kocham tę płytę.
0: Och, ja też jestem bardzo zadowolona z tej płyty sprzed też już lat kilku. To była taka ciekawa wycieczka dla Katarzyny Nosowskiej, bo tak mówię, bo akurat współuczestniczyłam w produkcji tejże, że Kasia zaśpiewała właśnie nie swoje...
1: Katarzyna, przepraszam, Kasia, bo jak głosowałem na nią w Jarocinie jako dziennikarz, kogo tam wybrać na zwycięzcę, to ona była zdecydowanie Kasią jeszcze.
0: Tak, no. Kasia Nosowska.
1: 91, drugi.
0: Tak.
1: Ludzie tyle nie żyją.
0: Po prostu, wiesz, ona praktycznie nie śpiewa nie swoich utworów. Mhm. I to był taki ciekawy moment, że ona w ogóle się zgodziła w ten repertuar Osiecki.
1: I znów poemat dygresyjny. Dobra.
0: Aż dziwne, że Szacki nie docenił tego, ale no, on nie jest człowiekiem, który nie popełnia błędów. Nie można znać się

0: na wszystkim, może nie zna się na muzyce, no ale tam jest ten Olsztyn jeszcze chyba sprzed laty, ponieważ Olsztyn wypiękniał od czasu, moim zdaniem, tej powieści, bo tutaj jest ten Olsztyn umiłowany.
1: Wszystko
0: taki...
1: wypiękniało. Lublin jest dla mnie takim papierkiem lakmusowym, tak. Ale gońmy dalej. I Chełm również, do którego ty także jeździsz.
0: Po prostu
1: jeździsz.
0: Ten gniew zrobił na mnie wrażenie, bo jest to powieść, która podkreśla to, gdzie się te zbrodnie autentycznie dzieją. One się nie dzieją wyłącznie między jakimiś agentami w terenie, tylko dzieją się w domach. Mordujemy nasze dzieci, mordujemy nasze żony, żony mordują mężów, kochanków i to jest właśnie taka powieść. Jest przemoc domowa.
1: Nie przypadkiem pierwsza głośna publikacja Miłoszewskiego Seniora nazywa się Domofon i dzieje się na Brudnie. Jedziemy dalej, bo czas po prostu nieubłagalnie
0: Domofon
1: leci.
0: To horror był nawet.
1: Tak,
0: wręcz.
1: Tak.
0: Mam tutaj, też może nie jest to oryginalne, no Macieja Siembiedę.
1: O, to już państwa zapraszam. Maciej Siembieda jeszcze w czerwcu na antenie Polskiego Radia 24.
0: Podobał mi się bardzo Sobowtór. Też polecam państwu jako audiobook, też jest świetnie przeczytany. Ja się interesuję historią sztuki, więc te wątki związane z malarstwem, historią
1: Prokurator
0: sztuki.
1: Prokurator Kania z Instytutu Pamięci Narodowej. Polecam.
0: I sztuką, i Instytutem Pamięci Narodowej się interesujesz. To także to musiało być powieść, która tobie się podoba. Ta nowa książka nie jest klasycznym horrorem, gołoboże, ale też jest dobra, jeśli się interesuje górami i historią Polski.
1: I też przypomina o tym, że Maciej Siembieda wielkim reporterem był.
0: Oczywiście. No i zna się na tym, co ty się super znasz, czyli na historii. W tym przypadku między innymi komunistycznych czasów i też II wojny światowej. I co mam jeszcze tutaj?
1: Wysoka pozycja na moim stosiku hańby.
0: Dobrze, tak, no to teraz niedługo. Ja cię zmotywowałam. I mam takiego autora Michał Śmielak, ale tylko jedną jego książkę przeczytałam, więc proszę rozliczać mnie tylko z tego tytułu. Nosi ona tytuł Osada i to mnie zafrapowało, bo to jest ten nurt milicyjnych kryminałów. I wiem, że on się rozszerzył może od tego czasu i z przyjemnością wróciłam do pozytywnych i bardzo trudnych wspomnień z zimy stulecia.
1: Właśnie... Też polecam, podpisuję się i też posypuję głowę popiołem, moją siłą, więc tego popiołu nie widać za bardzo, że muszę sięgnąć po pana Śmielaka kolejną pozycję.
0: No to jest już cała moja lista.
1: Ale jakże mocna, proszę państwa. Tu jako stary kryminalista mówię, że to naprawdę top of the top. Same świetne pozycje. Jeżeli państwo coś pominęli, to trzeba to natychmiast, uzupełnić. Grzegorz Dziedzic, polecam ci. Grzegorz Dziedzic. A, proszę państwa, i teraz
0: biorę długopis, żeby zapisać.
1: No właśnie, to jak Jan Ciszewski, nie Jan Ciszewski. Jan Ciszewski, to państwo widzieli, czyli komentatorzy radiowi z tamtych czasów, albo Jan Ciszewski, kiedy wyłączał się obraz i musiał mówić, jaka szkoda, że państwo tego nie widzą. Agata Pasent wyciąga z pięknej torebki. Pomarańczowy długopis.
0: Pomarańczowy wściekle.
1: Wściekle, graniasty, taki no naprawdę bardzo dobry design, pomarańczowy jak koszulka reprezentacji Holandii i zapisuje. Tak. Grzegorz Dziedzic,
0: a tytuł?
1: Cała trylogia chicagowska, proszę pani. Wszystkie trzy kolejne książki, które rozgrywają się w latach nastych, dwudziestych, trzydziestych chyba również. Żadnych panów, żadnych bogów, bodaj pierwsza część. Teraz wyszła książka chyba już spoza tej serii i muszę po nią oczywiście sięgnąć. A państwa namawiam do tego, żebyście państwo zostali z nami, z Polskim Radiem 24 i czekali na kolejny czwartek. Dzisiaj przypomnę naszą gościnią.
0: Agata Pasent.
1: Gościem,
0: tak?
1: Forma dopuszczalna?
0: I może być. Ja czuję się czasem takim gościem, takim twardzielem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
1: Agata Pasent, Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście.

0: Powtórka programu. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: MON wzywa do siebie ukraińskiego attaché. To po tym, jak ukraiński prezydent nadał jednemu z oddziałów imię bohaterów UPA. Akcja trwa już od kilkudziesięciu godzin. Setki strażaków walczą z gigantycznym pożarem lasu na Mazowszu. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Uczniowie komentują projekt zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach. Minęła północ. Kamil Olak, zapraszam. Ukraiński attaché został wezwany do Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z otrzymaniem przez jeden z ukraińskich oddziałów nazwy bohaterów UPA, poinformował w TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu obrony dodał, że liczy na to, że ta decyzja zostanie cofnięta, ponieważ ma nadzieję na dobrą przyszłość relacji polsko-ukraińskich. Wczoraj prezydent zapowiedział wniosek o odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Karol Nawrocki ocenił bardzo krytycznie decyzję ukraińskiego prezydenta i przyjął ją z wielkim smutkiem. W oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji napisano z kolei, że to ukraińscy wojskowi zainicjowali nadanie ich jednostce imienia Ukraińskiej Powstańczej Armii i nie mieli na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego. Ukraińska Powstańcza Armia jest współodpowiedzialna za rzeź wołyńską, w której zamordowano około 100 tysięcy Polaków. Prezydent jest tak infantylny, że mogę sobie wyobrazić, iż traktatu nie podpisze, ocenił profesor Roman Kuźniar. W podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów politolog skrytykował Karola Nawrockiego i jego współpracowników. Chodzi o kolejny spór narastający na linii prezydent-rząd, tym razem dotyczący polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie i obronności. Zdaniem Romana Kuźniara ewentualna odmowa ratyfikacji umowy byłaby decyzją wbrew bezpieczeństwu Polski. Jak dodał, dopuszcza możliwość, że prezydent dokumentu nie podpisze.
2: Ja sobie doskonale wyobrażam, ponieważ prezydent Nawrocki jest tak infantylny, że łatwo sobie mogę to wyobrazić. Łatwo sobie mogę to wyobrazić, a zwłaszcza jego doradcy, którzy grają przeciwko bezpieczeństwu Polski, no bo on jest bardziej infantylny. Natomiast oni są takimi świadomymi przeciwnikami rządu, to znaczy polskim. Nawrocki być może nie do końca sobie zdaje w swoim infantylizmie, jak bardzo szkodzi Polsce poprzez tego typu rzeczy, o których wiemy i co zapowiada na przykład, jeżeli chodzi o traktat polsko-brytyjski. W ogóle rzecz niewyobrażalna, że im to w ogóle do głowy przychodzi. Jednak przychodzi, mówią, prawda?
1: Prezydencki minister Marcin Przydacz pozytywnie ocenił sam traktat, ale zarzucił rządowi brak współpracy z prezydentem podczas negocjacji. Z kolei Karol Nawrocki stwierdził, że o szczegółach dokumentu dowiadywał się z mediów. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu pod Warszawą, jak powiedział nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy gasili dziś nowe zarzewie ognia, które pojawiły się z powodu silnego wiatru.
3: Użyliśmy przeciw ognia. Czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie.
1: W akcji gaśniczej w powiatach mińskim i wołomińskim bierze udział 250 samochodów pożarniczych, 850 ratowników oraz policyjny Black Hawk, a także śmigłowce i samoloty gaśnicze lasów państwowych. Nie chcemy zakazywać dzieciom dostępu do internetu, zapewnia wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W kancelarii premiera szef rządu oraz ministrowie edukacji i cyfryzacji konsultowali z uczniami sprawę zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Rząd kończy pracę nad takim przepisem. Młodzież podkreśla, że zakaz używania telefonów w szkołach przez osoby do 15 roku życia nie jest korzystny. Mikołaj Merzo mówi, że także ograniczenie m.in. dostępu do mediów społecznościowych może negatywnie wpłynąć na ich psychikę.
4: Duża część

0: kontaktu między rówieśnikami dzieje się właśnie w internecie. Brak takiego kontaktu, zabranie możliwości właśnie, żeby zapoznawać się z innymi ludźmi, myślę, że może być też bardzo negatywny i żeby szukać łagodniejszych rozwiązań.
1: Kończąc spotkanie, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że budując bezpieczeństwo najmłodszych, nie można posługiwać się prostym schematem.
2: Trzeba więcej bezpieczeństwa w internecie. Trzeba tego bezpieczeństwa na różnych poziomach. Trzeba pamiętać o edukacji, o higienie cyfrowej, o kształceniu rodziców, o walce z patostreamem, o umiejętnym ograniczaniu social mediów.
1: Projekt ustawy o zakazie korzystania z telefonów w publicznych szkołach podstawowych ministra edukacji Barbara Nowacka skierowała do konsultacji publicznych. Administracja Donalda Trumpa wyda 5 milionów dolarów z pieniędzy podatników na pokrycie grubą warstwą złota czterech posągów w Waszyngtonie. Biały Dom uzasadnia wydatek chęcią uczczenia 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Wielu Amerykanów jest jednak tym oburzonych.
3: Donald Trump od początku drugiej kadencji dekoruje i przebudowuje Biały Dom oraz poświęca wiele uwagi remontom w stolicy. Tym razem wziął się za słynne rzeźby znane jako sztuka wojny i sztuka pokoju. Wielkie konne kompozycje stojące przy drogach wokół pomnika Lincolna. Łącznie na rzeźby zostanie nałożone 25 kg złota. Trump wydał już 95 milionów dolarów na projekty upiększania Waszyngtonu. Krytycy zarzucają mu, że pieniądze podatników przeznacza na złocone projekty wizerunkowe, podczas gdy ogranicza wydatki na opiekę zdrowotną i pomoc najuboższym.
1: O czym z Waszyngtonu mówił Marek Wokulski.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Po chmurnej nocy, także w ciągu dnia nad Polską mało słońca, będzie przemieszczać się też strefa opadów. Do południa będzie padać od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu na wschodzie kraju bez deszczu, tylko na krańcach północno-wschodnich. Najcieplej na zachodzie, tam 24 stopnie, 21 w centrum, a 18 na północnym wschodzie. Prawie 6,5 minuty po północy.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Zmiana klimatu.
6: Marta Hoppe, zapraszam. Kto z Państwa był dzisiaj w lesie? Ręka w górę. No ja mam nadzieję pójdę jutro albo pojutrze, bo dzisiaj się nie udało. A gość, który już po drugiej stronie stołu, podejrzewam, że do lasu zagląda często. A jak nie do lasu, to na bloga Lasem Myślący. Bo w studiu Jarek Brodecki, student biologii na Uniwersytecie Łódzkim, autor bloga Lasem Myślący. Dzień dobry, cześć.
7: Dzień dobry, cześć.
6: Chciałam się zapytać na początek o to, kiedy przyroda, która teraz jest Ci bardzo bliska, przestała być takim hobby, a zaczęła się tak naprawdę misją.
7: Oj, to jest trudne pytanie, bo ja tą moją przygodę z biologią i z przyrodą zacząłem bardzo wcześnie, bo już od zasadzie bardzo, bardzo małego człowieka się interesowałem tymi tematami przyrodniczymi, ale myślę, że ona misją stała się gdzieś tak około 10 lat temu, czyli tak na przełomie jeszcze tego gimnazjum a liceum, gdzie wtedy trochę bardziej wgryzałem się w te tematy biologiczne i przyrodnicze i zacząłem swoje gdzieś tam pierwsze raczkujące badania przyrodnicze prowadzić, więc wydaje mi się, że wtedy ona się zaczynała zmieniać w misję i potem w liceum już faktycznie miałem takich kilka momentów, gdzie mogłem się mocno zaangażować w takich kilka ważnych procesów dotyczących ochrony przyrody.
6: No bo pomyślałam, młody człowiek, to gdzie do lasu? Na imprezę, na domówkę, na koncert, do galerii handlowej, ale do lasu? To takie nietypowe.
7: A może trochę nietypowe, ale przyznam, że jest mi z tym dobrze. Dużo lepiej, mogę powiedzieć, się czuję się w przestrzeni otaczającej dźwiękami natury niż w jakimś zgiełku miejskim, więc faktycznie, tak jak zaczynaliśmy tę rozmowę, to faktycznie często mi się zdarza zaglądać do lasu, czy generalnie nad rzeki, w takie okolice przyrodnicze, jak uda mi się uciec z labu, bo w tej chwili dużo też spędzam czasu na uczelni, prowadząc swoje badania.
6: Ale mówimy tutaj o tym lesie takim podmiejskim, takim dzikim, czy też las, który jest gdzieś w mieście, gdzieś na obrzeżach miasta. No takie dzikie tereny też znajdziemy. To gdzie najczęściej lasem się myśli?
7: Ja jestem z Łodzi, więc faktycznie na szczęście mam taką możliwość, możliwość, że mieszkam na obrzeżach miasta, więc jeszcze tej natury mam całkiem sporo w Łodzi. Więc tak naprawdę ja zajmuję się i tą przestrzenią natury miejskiej, bo ona też

0: mnie bardzo interesuje. Często uważam, że jest mocno niedoceniana i w tych moich działaniach staram się trochę pokazywać, że wbrew pozorom nawet czasami jakiś skrawek trawnika, który może być z pierwszego spojrzenia dokładnie, może być nieciekawy, to okazuje się finalnie, że jest, że może się tam dziać bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale faktycznie spędzam też dużo czasu w takich, powiedziałbym, dużo dzikszych miejscach. Uwielbiam jeździć na przykład do Puszczy Białowieskiej, nad bagna biebrzańskie, więc zdarzają mi się i takie wycieczki, gdzieś uciekając w ogóle od przestrzeni miejskiej.
1: A jakbyś tak miał się zastanowić, czy blog i w ogóle ty jako Lasem Myślący jesteś bardziej skierowany, skupiony na edukacji czy na aktywizmie?
0: Powiedziałbym chyba, że bardziej edukacji, bo też od początku tej mojej działalności chciałem i cały czas skupiam się na tym, żeby pokazywać, jaki ten świat dookoła nas jest zróżnicowany. I wydaje mi się, że wraz z tym komponentem edukacyjnym gdzieś naturalnie jest taki element takiego apelu do tego, żeby o ten świat lepiej dbać. I wydaje mi się, że to też są takie elementy, które dobrze się ze sobą łączą. Miałem też, powiedziałbym, w swojej działalności takie momenty, gdzie tą właśnie ścieżkę bardziej aktywistyczną przyjmowałem. Choćby no, biorąc udział w młodzieżowych strajkach klimatycznych. Natomiast od początku bardziej była mi bliska właśnie ta działalność edukacyjna, bo uważam, że to jest jakby zupełna podstawa. Jeżeli nie będziemy mieć świadomego społeczeństwa, które docenia to, co jest w jego najbliższej okolicy, tym trudniej będzie nam sprawić, żeby faktycznie na przykład politycy podejmowali no, dosyć niepopularne decyzje i lepiej o to środowisko dbali. Więc dla mnie ta edukacja jest właśnie tą najważniejszą podstawą i chyba zawsze tak będzie.
1: I przebywasz w środowisku naturalnym, ale też w środowisku studenckim. Ostatnio czytałam takie badania, że ci młodzi ludzie, pokolenie Z, najbardziej interesuje się ekologią, kiedy idzie w parze z ekonomią. Czyli jeżeli nam się coś opłaca, na przykład przejść na odnawialne źródła energii albo oddawać butelki kaucyjne, to nam się to jako młodym podoba, ta ekologia. Natomiast jeżeli już trzeba za coś zapłacić, czyli na przykład droższe produkty, bo są ekologiczne, to już ta ekologia schodzi na dalszy plan. Czy tak z perspektywy właśnie rówieśników widzisz, że ekologia ma znaczenie, jest ważna, czy właśnie jednak ekonomia wygrywa?
0: Myślę, że tutaj jest to bardzo zróżnicowane od osób, bo wydaje mi się, że wiele osób faktycznie uważa, że te tematy związane z ochroną przyrody i z ochroną klimatu są bardzo ważne. Natomiast często też nie ma w pełni świadomości, jak ich codzienne wybory przekładają się faktycznie na te problemy związane z kryzysem klimatycznym czy kryzysem różnorodności biologicznej. Więc wydaje mi się, że no, to wszystko bardzo zależy od jednostek, ale faktycznie wydaje mi się, że niestety wciąż wiele osób, ale już tutaj nie zrzucałbym wszystkiego na młodzież, ale bardziej myślę, że możemy generalnie powiedzieć o nas jako o ludziach, że ten aspekt ekonomiczny często wygrywa ponad inne wartości po prostu, które dany człowiek może reprezentować.
1: Gdyby nam się udało pogodzić dwa interesy, ekonomię i ekologię, to byłoby to rozwiązanie idealne. Czy zajmowanie się klimatem to też nie jest trochę taka moda w tej chwili, żeby no właśnie iść za trendami?
0: Wydaje mi się, że to było przez pewien czas w ten sposób i wydaje mi się, że wiele młodych osób trochę z tego względu zaangażowały się w ruchy klimatyczne i wcale nie uważałbym tego za bardzo złą sprawę, bo uważam, że jeżeli moda działa na rzecz dobra wspólnego, to czemu miałby to być problem? Natomiast wydaje mi się, że właśnie w ostatnim czasie chyba mamy pewnego rodzaju inną tendencję i wydaje mi się, że to działanie takiego ruchu klimatycznego jest nieco wyciszane. I tutaj się można zastanowić właśnie nad przyczynami, czy to jest właśnie kwestia, że ta moda wygasa, czy po prostu są inne problemy i młodzi ludzie angażują się w inne tematy. Natomiast no, z mojej strony mogę powiedzieć, że ta działalność, ja uważam, że jest cały czas bardzo potrzebna, dlatego że wciąż szereg takich decyzji, które są do podjęcia również na szczeblach lokalnych, ale również na szczeblu krajowym cały czas nie są podejmowane, więc tutaj apeluję do was, młodzi ludzie i do mojego pokolenia, żeby cały czas angażować się w te tematy, ale nawet niekoniecznie w sposób taki bezpośredni, zabierając głośno głos, ale po prostu samoedukując się. Dlatego, że mając większą wiedzę, jesteśmy bardziej odporni na dezinformację, która niestety w tych tematach przyrodniczych nas otacza wszędzie.
1: No widocznie nie wszyscy uważali na lekcji biologii, a poza tym pewne rzeczy też się zmieniły. No, mamy nowe badania, nowe doświadczenia i nową wiedzę, jeśli chodzi o tą ekologię. I tak się zastanawiam, czy jest jakaś taka bzdura ekologiczna, która się powiela i którą jak słyszysz, widzę, jak już reagujesz, no to po prostu robi się gorąco, a przysłowiowy nóż otwiera się w kieszeni.

0: Jedna bzdura, trzeba wybrać jakąś ulubioną. Wydaje mi się, że tutaj na rynku jest ich bardzo dużo. Myślę, że takim jednym z najważniejszych i mam nadzieję, że już coraz bardziej w regresji, to jest jednak, że te zmiany klimatu, które my obserwujemy, wcale nie zależą od działalności człowieka, tylko są tutaj podkładane jakieś inne przyczyny. Często,
1: że to naturalny,
0: często
1: naturalny, po prostu,
0: tak, naturalny taki proces, naturalny cykliczny proces, a jednak widzimy, że te emisje gazów cieplarnianych no, z szeregu badań widzimy, że korelują z tym ocieplającą się średnią temperaturą, zwiększającą się średnią temperaturą. Więc wydaje mi się, że to jest taka główna bzdura, bo ona potem oczywiście przechodzi na inne poziomy, bo tutaj moglibyśmy już znaleźć jakieś takie szczególne tematy, które też niestety często wykorzystują politycy, którzy wykorzystują to, żeby to nasze społeczeństwo jeszcze bardziej polaryzować i trochę dzielić. I wydaje mi się, że to jest w ogóle olbrzymi problem dla całej tej ochrony przyrody i ochrony środowiska, z którym się mierzy, to właśnie, że jest to narzędzie sporu politycznego, pomimo tego, że naprawdę myślę, że akurat dbałość o naszą przyrodę mogłoby być tym, co mogłoby nas łączyć.
1: Zwłaszcza, że przyroda Polski jest naprawdę piękna, wyjątkowa,
0: wspaniała,
1: niezwykła. Mogła to być duma narodowa. No myślę, że dla wielu z nas jest, ale zawsze mogłoby być nas więcej. Te rozmowy o zmianach klimatu to jest takie duże hasło i dlatego czasami się denerwujemy, że ktoś to neguje, że myśli, że to jest naturalny proces. No ale bo to jest coś takiego, trudno to określić, trudno to złapać, trudno to zobaczyć.
0: Trudno sobie wyobrazić przede wszystkim.
1: Tak. A takie rzeczy, które są takie może bardziej przyziemne, ale też wierzymy w coś, co jest totalną bzdurą, jeśli chodzi o ekologię. Ale jest takie namacalne.
0: Jest takie namacalne. To wydaje mi się, że dużo z nas w kontekście sortowania odpadów i gospodarki odpadowej myśli, że jeżeli wrzuci tą jedną tam jakiś element plastikowy do tego worka ze zmieszanymi, to że finalnie ktoś w sortowni się ten nasz błąd poprawi i że te odpady zostaną wysortowane i z powrotem będzie próba podejmowana tego recyklingu. Natomiast tak nie jest oczywiście, bo tylko do sortowni trafiają te odpady, które my już wstępnie przesegregujemy. I wydaje mi się, że to też, co jest jeszcze innym problemem, i to jest akurat problem wynikający z naszej niedostatecznej wiedzy, to, że zakładamy, że każde tworzywo sztuczne będziemy mogli przetwarzać w nieskończoność. A tak naprawdę nie jest. I tak naprawdę z każdym kolejnym przetworzeniem we współczesnej technologii tworzyw sztucznych, te nasze długości tych polimerów, które składają się na te plastiki, które my w tej chwili wykorzystujemy, skracają się, przez co ich mechanika się zmienia i nie możemy tego nigdy robić do końca świata, tak przetwarzać tych tworzyw sztucznych, więc tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy też redukowali ich zużycie po prostu, bo niestety czasami się tak trochę wybielamy w głowie.
1: Że przecież segreguje.
0: Tak, że przecież segreguje i że przecież to wszystko będzie poddane recyklingowi, ale niestety sprawa tu jest dużo bardziej złożona i na przykład nie wszystkie tworzywa sztuczne się dobrze recyklingują. Dobrym przykładem był styropianowe na przykład pojemniki, które zostały w tej chwili przez przepisy unijne zablokowane, natomiast to był dobry przykład, że takie tworzywa sztuczne nadawały się tak naprawdę jedynie do spalenia w formie właśnie takiego wysokotermicznego przetwórstwa, a nie dało się ich w żaden sposób ponownie wykorzystać.
1: Zupełnie inaczej jest w przypadku szkła. Akurat ten surowiec może być przetwarzany w zasadzie w nieskończoność wielokrotnie, więc ogromne zadanie spoczywa na nas, żeby to szkło segregować i żeby nie lądowało w rowach, w lasach, w parkach i wszędzie tam, gdzie niestety ciągle ląduje i znajdujemy. No i właśnie dlatego tutaj zmierzam do takiego pytania o to, co denerwuje cię w podejściu ludzi do natury. No śmieci na pewno, ale coś jeszcze jest takiego, co właśnie no, można by zmienić, gdybyśmy wiedzieli, że to nie jest trudne.
0: Wydaje mi się, że dużym problemem jest też takie podejście do natury, że lubimy ją jedynie, kiedy nam służy. I to jest duży problem w przypadku ochrony gatunkowej szeregu zwierząt, bo mamy takie zwierzęta, które faktycznie wchodzą z nami w konflikty. Są to tak pierwsze przykłady z brzegu.
1: Dziki,
0: ale dziki akurat no, nie są w Polsce chronione, ale na przykład bobry, wilki, to są gatunki, które mogą wchodzić w konflikt z człowiekiem i jeżeli gdzieś tam zaczyna się pojawiać ten konflikt, to od razu są apele o tutaj należy ograniczać, eliminować, wykonywać jakieś inne zabiegi, ale trzeba mieć w pamięci i w świadomości to, że to my zabieramy coraz więcej przestrzeni pod naszą zabudowę, często w sposób bardzo źle zaplanowaną zabudowę i te zwierzęta po prostu nie mają się często gdzie podziać. I to my, idąc do lasu, czy idąc do jakiejś przestrzeni naturalnej, do Parku Narodowego, jesteśmy gośćmi. I tak samo uważam, że na przykład wiele osób nie do końca wie, jak powinno zachowywać się w obszarach chronionych. I to też jest coś, co bardzo mnie denerwuje, a bardzo łatwo byśmy mogli właśnie to naprawić.

0: bawić, zwiększając wiedzę, bo niestety wciąż w rezerwatach przyrody czy parkach narodowych ludzie schodzą ze szlaku, a na przykład wyobraźmy sobie taki Tatrzański Park Narodowy, który ma bardzo gęstą sieć szlaków, kiedy jeszcze będziemy schodzić ze szlaków
1: i
0: robić swoje szlaki, to te zwierzęta już naprawdę nie będą się miały gdzie podziać. Dlatego jak już obowiązują gdzieś jakieś zasady, to warto je respektować, bo to nie jest po to, żeby nam utrudnić życie i nam zrobić na złość, tylko właśnie trzeba pamiętać o tym, że w takiej przestrzeni to my jesteśmy gośćmi i powinniśmy się w pewien sposób podporządkować naturze.
1: Jarek Brodecki, student biologii na Uniwersytecie Łódzkim, autor bloga Lasem Myślący, był dzisiaj gościem. Zachęcał nas do tego, żeby być blisko natury. Niekoniecznie trzeba być ubranym na zielono, tak jak my dzisiaj, prawda?
0: Niekoniecznie. Spokojnie można, dowolnie.
1: Ale może łatwiej trochę skryć się w tej zieleni. Być może zwierzę nas nie zauważy, podejdzie bliżej. Ale na to trzeba poczekać, posiedzieć i być cierpliwym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Już jutro, czyli w sobotę, obchodzimy, proszę Państwa, Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. W Polsce na stwardnienie rozsiane SM choruje około 60 tysięcy osób. Dokładna liczba jest trudna do oszacowania, a część przypadków pozostaje niezdiagnozowana. Natomiast co roku nową diagnozę słyszy około 2,5 tysiąca pacjentów. SM najczęściej dotyka ludzi młodych, między 20 a 40 rokiem życia. Kobiety chorują na SM dwa, nawet trzy razy częściej niż mężczyźni. Nowoczesne leki na SM są w naszym kraju w pełni refundowane, ale jednak koszty codziennego życia z chorobą drastycznie obciążają domowe budżety. Można zapytać, a co jest takiego drogiego? Otóż głównie rehabilitacja zmian zwyrodnieniowych, szczególnie w zaawansowanym stadium stwardnienia rozsianego. To generuje tak duże wydatki. Artur Wolski, no i za chwilę przedstawię kompendium wiedzy o SM. Naszymi ekspertami będą pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Adam Stępień, kierownik Kliniki Neurologicznej w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz Joanna Dronki, pacjentka, która opowie nam, jak u niej zdiagnozowano chorobę i jak wygląda życie z SM.
5: Diagnoza stwardnienia rozsianego może przebiegać w różny sposób, a początki wcale nie zawsze są oczywiste i takie same. Są osoby, które bardzo długo odczuwają różnego rodzaju objawy i czują, że coś jest nie w porządku, chodzą do różnych lekarzy i to postawienie diagnozy trwa dużo czasu. U mnie było inaczej, dlatego że początek w ogóle z diagnostyką rozpoczął się wraz z wizytą u okulisty. U okulisty, do którego udałam się, ponieważ przestałam widzieć jakby na jedno oko. To było takie wrażenie, jakby częściowo ktoś wymazał mazakiem kawałek mojego pola widzenia. Udałam się do okulisty i tam tak naprawdę po zbadaniu okulista zapytał, czy ja jeszcze odczuwam jakiekolwiek inne objawy. No byłam trochę zdziwiona tym pytaniem, nie ukrywajmy, natomiast no powiedziałam, że od jakiegoś czasu mam zdrętwiałą rękę, no ale dużo siedzę przy komputerze, to pewnie z tego powodu. I wtedy w ogóle po raz pierwszy padło to słowo, podejrzenie diagnozy, powiedział, że dla niego najprawdopodobniej to jest stwardnienie rozsiane i wystawił mi skierowanie na SOR, na pilne przyjęcie, na oddział neurologiczny. I tak też się stało. Trafiłam na oddział neurologiczny, tam przeprowadzono pełną diagnostykę różnicową, stwierdzono rzut choroby oraz tak naprawdę już wtedy wiedziano, że jest to najprawdopodobniej stwardnienie rozsiane, ale według ówczesnych kryteriów takiej diagnozy jeszcze nie można było postawić. Ona potwierdziła się po kilku miesiącach i wtedy też mogłam być włączona do programu lekowego. I teraz jak o tym mówię, to brzmi tak bardzo na spokojnie, natomiast musimy pamiętać, że ja choruję już 10 lat, miałam szansę sobie to wszystko poukładać. Też ze względu na moją pracę zajmuję się tak naprawdę edukacją na temat stwardnienia rozsianego. Prowadzę kanał na YouTubie o chorobę i portal edukacyjny Twarze SM. No i w tej chwili naprawdę o tej chorobie wiem już dużo. W momencie diagnozy ja nie wiedziałam nic i tak naprawdę pierwsze skojarzenia były dokładnie takie same jak pierwsze skojarzenia większości osób, czyli ja byłam przerażona i pewna, to nawet nie było przypuszczenie, ja byłam pewna, że już za chwilę

0: Będę głęboko niepełnosprawna, że czas mojego życia znacznie się skróci, a przez większość tego życia będę zależna od innych, będę poruszać się za pomocą wózka. Oczywiście, kiedy zaczynałam zdobywać wiedzę o tej chorobie, gdzieś powoli te bańki tych mitów pryskały, natomiast tej wiedzy też nie było aż tak bardzo dużo. W tej chwili na szczęście jest dużo i akcji różnego rodzaju i właśnie no, więcej miejsc, gdzie można zdobywać informacje i też patrzeć na to, że obraz tej choroby się zmienił. Natomiast ta wizja postępującej niepełnosprawności wtedy tego, że tak naprawdę stanę się ciężarem dla mojej rodziny, towarzyszyła mi, myślę, że przez cały pierwszy rok po diagnozie, kiedy ten rok był naprawdę bardzo trudny.
1: Stwardnienie rozsiane, jak zaznaczył pan, jest tą jednostką chorobową, która uzyskała swój należny rozgłos i miejsce w współczesnej medycynie i w współczesnej neurologii. Pamiętam, że jak studiowałem medycynę, jak rozpoczynałem kształcenie w zakresie neurologii, wówczas stwardnienie rozsiane było rozpoznawane późno. Najczęściej na podstawie gamy objawów klinicznych, jakie mogliśmy zbadać, stwierdzić u pacjenta. Dzisiaj ten obraz zupełnie się zmienił. Kryteria opracowane i wdrażane, oparte na badaniach diagnostycznych, takich jak rezonans magnetyczny, takich jak badania płynu mózgowo-rdzeniowego, określanie swoistych białek, pozwoliły na wczesne rozpoznanie stwardnienia rozsianego, nawet u osób przed wystąpieniem objawów klinicznych. To jest zupełna rewolucja.
2: Czyli zupełnie inny świat, a czy genetyka w jakiś sposób pozwala lepiej zrozumieć stwardnienie rozsiane?
1: No niestety nie. Tutaj postępu jak na razie nie mamy. Nie znaleziono żadnego genu loci, który mógłby być odpowiedzialny za tą chorobę.
2: Co wywołuje SM? Czy to w dalszym ciągu jeszcze zagadka, nad którą naukowcy i badacze pracują?
1: Cały czas nad tym pracują liczne ośrodki naukowo-badawcze. Nie możemy powiedzieć, co jest przyczyną tego momentu spustowego wyzwolenia nieprawidłowych reakcji w obrębie układu nerwowego nie znamy. Natomiast wiemy bardzo wiele o pewnych grupach komórek, które są aktywowane w czasie tej choroby. I oddziaływanie na te mechanizmy, które dzisiaj znamy, pozwoliło na wyhamowanie postępu choroby. Natomiast wprowadzenie do terapii tych najnowocześniejszych leków, które były ostatnio wprowadzone do terapii, wyraźnie spowolniło ten atak agresora.
2: Proszę nam przypomnieć, jakie dolegliwości, jakie objawy zgłasza pacjent lekarzowi, które mogą wskazywać właśnie neurologowi, że może mamy do czynienia ze stwardnieniem rozsianym.
1: I tutaj poruszamy najtrudniejszy temat. Stwardnienie rozsiane jest wielkim mistyfikatorem. To jest choroba, która może wywołać każdy objaw neurologiczny u pacjenta. Od banalnych parestezji, mrowienia, drętwienia ciała, zaburzeń widzenia, przemijających, od osłabienia przemijającego sprawności ruchowej, zawrotów głowy. Także gama tych objawów jest bardzo szeroka. Ale jeżeli pacjent zgłasza utrzymujące się objawy przez jakiś czas, nieustępujące, albo występowanie objawów, które neurolog klasyfikuje z różnych struktur układu nerwowego, z różnych obszarów układu nerwowego, to pacjent jest bardzo mocno podejrzany o możliwość wystąpienia stwardnienia rozsianego.
0: Tak naprawdę te objawy towarzyszyły mi już wcześniej. Ja pamiętam moją sytuację sprzed roku, jeszcze przed w ogóle całą tą sytuacją, że ja miałam już zaburzenia widzenia, problemy z drętwieniem, mrowieniem, ale wtedy, nawet googlając to, nawet bardzo charakterystyczny objaw stwardnienia rozsianego, jakim jest taki prąd przechodzący wzdłuż kręgosłupa po schyleniu głowy, ja zauważyłam, że to może być coś nie w porządku. Googlałam, tam gdzieś pojawiło się w doktorze Google stwardnienie rozsiane. Ja sobie obiecam, że pójdę do lekarza, ale to przeszło samo i zapomniałam. Dlatego, że rzuty, zwłaszcza na początku choroby, mogą nawet wycofywać się całkowicie, samodzielnie. Ten drugi rzut wycofał się także poprzez podanie już tutaj glikokortykosteroidów. Ale ważne jest to, że tak naprawdę wcześniej już te objawy gdzieś były, natomiast ja po prostu je zignorowałam. No z biegiem czasu ja zaczęłam sobie bardzo mocno układać to moje życie z tą chorobą. Przede wszystkim bardzo ważnym punktem było dla mnie rozpoczęcie leczenia. To na szczęście u mnie wystąpiło dosyć szybko, bo w ciągu kilku miesięcy po diagnozie ja już miałam wdrożone leczenie i potem mogłam zająć się tak naprawdę procesem adaptacji do życia z tą chorobą, ale też edukacji.

0: edukacją, co to tak naprawdę jest. Żeby pozbyć się z głowy tego, z tych stereotypów, tych lęków, które mi wtedy towarzyszyły, one były bardzo silne, musiałam zdobyć dużo wiedzy, musiałam też dużo rzeczy tak jakby poczuć na własnej skórze, że właściwie moje życie wtedy, jeżeli chodzi o stan fizyczny, no nie zmieniło się aż tak bardzo, ja byłam nadal sprawna, mogłam robić różne rzeczy, mogłam normalnie wrócić do pracy i także wróciłam, aczkolwiek to też nie można powiedzieć, że w ciągu roku ta adaptacja się zamknęła, bo z każdym kolejnym rokiem tak naprawdę ja się rozwijam, ta choroba gdzieś też w pewien sposób postępuje, ale nie tak dramatycznie, gwałtownie, jak myślałam, że będzie to wyglądać. W międzyczasie też miałam kolejne rzuty, zmieniłam leczenie, więc to przystosowywanie się cały czas gdzieś trwa i działa, ale też bardzo dużo nauczyłam się na temat swojego ciała. Zmieniłam też dużo rzeczy związanego właśnie z kwestiami takimi jak odpoczynek, jak sen. Cały czas też zadbałam o to, żeby pozostawać pod opieką specjalistów. Wtedy korzystałam z pomocy psychologa, psychiatry. Teraz jestem także pod opieką neurologa.
1: To choroba, która dotyka głównie ludzi dorosłych, młodych, czyli w tym przedziale między 20, 30 a 40 rokiem życia i że często dotyka też pań, to chciałam zapytać o macierzyństwo. Dlatego, że to jest czas, kiedy kobiety decydują się zazwyczaj, o ile chcą mieć dzieci, właśnie na to, aby ich rodzina powiększyła się i żeby po prostu zajść w ciążę, urodzić dziecko. No i teraz pytanie, czy rozpoznane stwardnienie rozsiane jest i generuje jakieś przeciwwskazania dla kobiety? Czy ta ciąża będzie przebiegała normalnie? Czy poród i rozwiązanie tu nastąpi tak, jak powinno być? Jaki to ma związek, ta choroba, z możliwością urodzenia dziecka, zdrowego dziecka, przy zachowaniu też zdrowia kobiety?
2: To jest niezwykle istotny temat. Dzisiaj wiemy, że samo zajście w ciążę jest ochronne dla kobiety. Kobiety w czasie ciąży doświadczają mniej statystycznie rzutów choroby, nawrotów choroby niż w okresie wcześniejszym czy w okresie bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Choroba nie jest przeciwwskazaniem do zajścia w ciąży.
1: A jak nauka to tłumaczy? Dlaczego?
2: Prawdopodobnie chodzi tu o ochronny efekt hormonów płciowych, ale tego nie wiemy, nie poznano. Badania epidemiologiczne pokazały, że ciąża jest tym okresem ochronnym.
1: A badania jeszcze pod tym kątem trwają?
2: Cały czas te badania trwają.
1: Bo tych zagadek, jak słyszymy, w SM jest ciągle jeszcze bardzo dużo do rozwikłania.
2: Oczywiście, ale trzeba powiedzieć jednocześnie, że dzisiaj po wprowadzeniu całej gamy leków, bo dzisiaj mam już prawie 17 leków, które w różnych mechanizmach oddziałują na stwardnienie rozsiane.
1: I to leków najnowszej generacji.
2: Leków w tym najnowszej generacji, to dzisiaj wiemy, że jest grupa leków, które możemy podawać w czasie ciąży, bo one działają, co prawda nieco słabiej, ale działają ochronnie na ten okres trudny dla kobiety. Także tutaj też możemy wywołać jakiś efekt ochronny.
1: Co w języku neurologa, ale też w języku nauki oznacza takie określenie, że czas to mózg.
2: Tak, bez wątpienia. Dzisiaj wszelkie dane, jakimi dysponujemy, pokazują, że leczenie zastosowane u pacjenta ze stwardnieniem wcześniej, nawet jeżeli mamy rozpoznanie na podstawie badań radiologicznych i biologicznych z płynu mózgowo-rdzeniowego postawione, a dzisiaj już takie możemy postawić, i wprowadzenie leczenia na tym etapie powoduje, że pacjenci przez dłuższy okres swojego życia zostają bez aktywności choroby, albo ta aktywność jest wyraźnie mniejsza. Postęp niepełnosprawności w przeciągu wielu lat jest znacząco niższy niż u osób, u których leczenie jest odroczone.
1: Bo choroba odbywa się takimi rzutami.
2: Tak, choroba w ogóle jest chorobą złożoną. Ona przebiega dwutorowo. Z jednej strony mamy tą inwazję komórek zapalnych, komórek immunokompetentnych do ośrodkowego układu nerwowego i to jest ten element zapalny, ale równolegle z nim postępują zmiany zwyrodnieniowe, neurozwyrodnieniowe. Dochodzi do atrofii komórek nerwowych w różnych obszarach układu nerwowego i on w początkowym okresie jest słabo wyrażony. Natomiast wraz z upływem czasu ten element zapalny zanika, a zaczyna dominować proces zwyrodnieniowy. Na ten proces niestety nie mamy jeszcze leczenia.
0: Bardzo wiele osób pyta i dlatego też zrobiłam nawet film o tym na YouTubie, jak jest po 10 latach ze stwardnieniem.

dniem rozsianym, jak w ogóle człowiek funkcjonuje, jak wygląda dzisiaj moje życie. Wygląda ono tak naprawdę zupełnie normalnie, natomiast należy podkreślić tutaj, że ono wygląda zupełnie normalnie z uwzględnieniem adaptacji i niektórych dostosowań do mojej choroby. Jest to poważna choroba.

0: W moim przypadku bardzo istotna jest aktywność fizyczna. I wiem też, że to jest nie tylko dla mnie, ale dla większości osób z SM. Ta aktywność fizyczna powinna być regularna, dobrze dobrana. Zaczęłam też w tym roku ćwiczenia siłowe, już jakby bardzo nastawione na to, żeby wzmacniać mięśnie, żeby opóźniać albo redukować objawy tej progresji, która gdzieś tam cicho się trochę rozwija. I już po kilku miesiącach naprawdę widzę bardzo dużą różnicę. Więc tutaj jest to rzecz, która bardzo mi pomaga. Jedną z takich głównych problemów, z którymi faktycznie się mierzę, jest problem zmęczenia w stwardnieniu rozsianym, gdzie tutaj ten objaw dotyczy naprawdę 80% pacjentów z SM-em już od początku chorowania i trzeba powiedzieć, że jest to zmęczenie absolutnie zupełnie inne niż zmęczenie zdrowej osoby. To zmęczenie jest nieadekwatne często do wysiłku, bardzo nagłe, długo ustępuje albo nie ustępuje po odpoczynku. I tutaj zmęczenie niestety ma to do siebie, że trudno się je leczy w tym SM-ie. To leczenie jest wieloczynnikowe, nastawione właśnie między innymi na terapię psychologiczną, na fizjoterapię, na farmakoterapię, ale też zmiany związane ze stylem życia. I mi to tak naprawdę bardzo pomogło, że ja zaczęłam dużą uwagę zwracać na to, żeby nie doprowadzać się do wyczerpania albo do silnego zmęczenia, żeby regularnie, chociaż nawet czasami krótko, ale odpoczywać, obserwować te moje zasoby energii, to co się dzieje z moim ciałem i to mi tak naprawdę bardzo mocno pomaga. I dochodzimy tutaj do takiego właśnie tematu, jakim jest ta samoobserwacja. Jeżeli chodzi o samoobserwację, to musimy wiedzieć i warto wiedzieć, że w stwardnieniu rozsianym te objawy czy postęp niepełnosprawności częściowo, a czasami w dużej mierze, może wynikać nie tylko ze stanów zapalnych związanych z rzutami, ale też ze stanem zapalnym mikrogreju. I tutaj mówimy właśnie o progresji w przebiegu PIRA, czyli progresji niezależnej od rzutów i pacjenci bardzo często się tej progresji boją. Zresztą nic dziwnego, ja też jak po raz pierwszy o tym usłyszałam, no to wywołało u mnie dużo trudnych emocji i lęku. I odpowiedzią pacjenta, bo na razie jeżeli chodzi o leczenie, to tutaj mamy ograniczone możliwości modyfikowania tego mechanizmu PIRA. Mam nadzieję i czekamy wszyscy pacjenci na nowe leki w tym zakresie, ale tutaj naprawdę możemy bardzo wiele zrobić dla siebie, jeżeli będziemy się obserwować. Dlatego ja nigdy nie mówię o PIRA i zawsze też myślę o PIRA w takim ujęciu, że nie jest to rzecz, na którą nie mam żadnego wpływu, że jest to jakby progresja czy rodzaj nasilenia się czy wystąpienia nowych objawów, gdzie ja jednak mogę wcześniej albo w odpowiednim jakby momencie, kiedy się pojawią, zadziałać chociażby objawowo. Dla takiego przykładu u mnie pojawiła się w pewnym momencie spastyczność, czyli takie nadmierne, tutaj mówię jako laik, bo wiem, że z fizjoterapeutycznego punktu widzenia jest trochę inne to ta definicja, no, ale powiedzmy takie nadmierne napięcie mięśniowe i to, co mi bardzo pomogło, to faktycznie przyjrzenie się chociażby mojej aktywności fizycznej, dostosowanie jej do moich możliwości i tak naprawdę wymogów, które stawia moje ciało. Tutaj też bardzo istotny okazało się właśnie trening siłowy. Jeżeli chodzi o zmęczenie, tak jak powiedziałam, zarówno farmakoterapia w moim przypadku jest pomocna, jak i wcześniej byłam w terapii psychologicznej oraz również samoobserwacja, regularny odpoczynek i jakby patrzenie na to, jakby bycie takim trochę partnerem dla tego swojego ciała.
1: Na jakie pytania chciałby Pan uzyskać odpowiedź i to taką pewną, sprawdzoną, potwierdzoną badaniami, że rzeczywiście tak jest? Czego jeszcze nie wiemy w SM-ie? Co by Panu taka odpowiedź na te pytania pozwoliła jeszcze bardziej skutecznie leczyć tę chorobę i prowadzić pacjentów?
2: Nie mamy wiedzy na temat procesów neurozwyrodnieniowych, czyli tego drugiego elementu rozwoju choroby. Tutaj absolutnie jesteśmy bezradni. To jest ciemna otchłań. Natomiast wiemy o pewnych markerach atrofii radiologicznych czy markerach uszkodzenia komórki nerwowej, ale o przyczynie jej powstawania zupełnie nic nie wiemy. Prawdopodobnie jest to mechanizm niezależny od procesu zapalnego. W związku z tym jeden kierunek jest w miarę dobrze poznany, czy przynajmniej wiemy, na jakim obszarze on jest tutaj regulowany, ale na temat tego procesu zwyrodnieniowego nie wiemy.

0: nic. I to, myślę, jest największe oczekiwanie świata nauki w najbliższych latach. Tak, żeby można było zadziałać jednocześnie na element zapalny i zwyrodnieniowy. I to być może spowoduje, że tak jak w chorobach onkologicznych, tak jak w onkologii, będziemy mogli powiedzieć, że no, zapanowaliśmy nad chorobą na tyle, że ona nie będzie postępowała. W tej chwili rozpoczynamy też wielkie badanie, duże badanie z 50 ośrodkami krajowymi i tworzymy bazy danych chorych, tak abyśmy mogli z jednej strony oceniać przebieg kliniczny, z drugiej strony oceniać właśnie ten element nieznany nam atrofii i badać markery biologiczne tej choroby. Badania nad stwardnieniem rozsianym stały się już dzisiaj samodzielnym nurtem naukowym, który jest zasilany przez różne nauki oboczne, takie jak radiologia, epidemiologia. Stąd mamy coraz większą, szerszą wiedzę na temat z jednej strony rozpowszechnienia, występowania stwardnienia rozsianego, ale i możliwości diagnostyczne.
1: O stwardnieniu rozsianym opowiedziała pacjentka Joanna Dronki i pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Adam Stępień, kierownik Kliniki Neurologicznej w Wojskowym Instytucie Medycznym. Artur Wolski, bardzo Państwu dziękuję i przypominam, że audycje Samozdrowie są w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Weekend kulturalny.
3: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, wraz ze mną pani Anna Wołek. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
3: Ależ cała przyjemność po stronie Weekendu Kulturalnego. Pani dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu przybyła do nas osobiście, także nie jesteśmy dzięki łączom telefonicznym, studyjnym, etc. Pani dyrektor, przed nami czerwiec, lipiec i sierpień. To chociaż czerwiec i lipiec. Jakieś propozycje, które są godne polecenia i godne uwagi, bo przecież to już właściwie wakacje, też weekendy, city breaki tak zwane. Zawsze można do Torunia zajrzeć na ciekawy spektakl muzyczny, ale nie tylko na spektakle muzyczne.
4: Tak, to prawda. Jesteśmy już po 10. edycji przeglądu egzaminów i dyplomów muzycznych Przygrywka. Cieszę się bardzo, może tylko powiem dwa słowa, nie będę nic mówić o laureatach, bo może znowu mnie pani kiedyś zaprosi.
3: Natomiast, z przyjemnością zawsze.
4: Bo to by co najmniej pół godziny nam zajęło opowieść o tych młodych ludziach. Natomiast cieszę się, że rzeczywiście to już zafunkcjonowało na mapie szkół artystycznych w Polsce. Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń, wybraliśmy 15 spektakli i naprawdę było co oglądać. Myślę, że toruńska i nie tylko toruńska, kujawsko-pomorska publiczność szalenie jest z tego zadowolona, że to u nas funkcjonuje, ci młodzi ludzie również. Na temat, jeśli chodzi o kolejne wydarzenia, 10 lipca czeka nas polska prapremiera musicalu Mała Miss, który być może i nasi słuchacze i pani oglądała film Little Miss Sunshine. Powstał na tej podstawie kilka lat temu musical, który no, święcił triumfy i na Broadwayu i na West Endzie. Mnie udało zakupić się licencję i 10 lipca pokażemy Małą Miss na deskach naszego teatru. Potem gramy ten spektakl w weekend 10 premiera, 11 i 12 lipca, a potem jeszcze tydzień później. Także tych, którzy chcą spędzić weekend w Toruniu, bardzo serdecznie zapraszam.
3: Rozumiem, przepraszam, że szczegóły na stronie internetowej Teatru Muzycznego.
4: Tak, oczywiście, tak. Ponadto myślę, że tych, którzy chcą przyjechać na długi weekend na początku czerwca, 4, 5, 6, 7 czerwca, myślę, że to jest dobra wiadomość dla turystów i miłośników musicali, dlatego że 4 i 5 czerwca gramy musical Jesus Christ Superstar. Jest to impreza towarzysząca 30. edycji Festiwalu Kontakt w Toruniu. No, myślę, że chyba słusznie, że zostaliśmy zaproszeni do pokazania tego spektaklu, bo jednak, co by nie mówić, jest

0: jest to uważane za najlepszy spektakl musicalowy w ubiegłym sezonie w Polsce. Także
1: nie mówiąc już o historii w ogóle musicalowej tego spektaklu muzycznego, prawda? W ogóle w świecie.
0: Tak,
1: to jest pewien dekalog i tam Jesus Christ Superstar po prostu jest, tak samo jak Friends, prawda?
0: Tak, tak. Więc bardzo gorąco zapraszam do Torunia 4 i 5 czerwca. Poza tym też pod koniec czerwca zapraszam na jeszcze jedną premierę. Będzie to w formie koncertowej opowieść o piosenkach podwórkowych, kresowych, warszawskich, krakowskich.
1: Takie ogólnopolskie wydarzenie.
0: Takie
1: biesiadne,
0: takie
1: ale
0: biesiadne,
1: tak.
0: Ale naprawdę myślę, że ciekawe, z bardzo interesującymi opowieściami o tym świecie, którego już nie ma. Myślę, że wszyscy to lubimy, bo chociażby nasza ostatnia premiera, spektakl muzyczny Kelnerskie Tango w reżyserii Jakuba Przebindowskiego, który opowiada też o świecie, którego już nie ma, o przełomie XIX i XX wieku i o przeróżnych kawiarniach, restauracjach, wyszynkach toruńskich, które są pretekstem do szerszej opowieści o tym, jak inaczej się żyło, ale też i mamy tam wątek i szpiegowski, i miłosny, i oczywiście emancypację kobiet, co jest bardzo ważne.
1: To w takiej muzycznej atmosferze minionych lat, ale też i współcześnie można później zwiedzać Toruń.
0: Tak,
1: prawda?
0: Jak najbardziej.
1: Bo to jest tak bardzo klimatyczne.
0: Jak najbardziej, tym bardziej, że do programu Kelnerskiego Tanga dołączona jest mapka miejsc, które kiedyś tam były, a niektóre z nich nawet do dzisiaj jeszcze są i funkcjonują, chociaż pod inną nazwą. Więc na pewno warto się wybrać, ale sądzę, że też jeszcze raz podkreślę, warto się wybrać na Jesus Christ Superstar, bo no powiem nieskromnie, jest to przeżycie unikatowe. I wszyscy zresztą to podkreślają, ponieważ aktorzy grają między publicznością, nie ma sceny. Sceną jest całe miejsce klubowe, klubu od nowa, bo tam właśnie to gramy. Więc myślę, że warto przyjechać i zobaczyć, bo każdy coś w tym znajdzie. Niekoniecznie oczywiście i religijne odniesienia, ale również znajdzie i takie inne współczesne, jak to jest presja tłumu, co to znaczy obawa przed wykluczeniem, co to znaczy strach przed byciem właśnie niezaakceptowanym. To wszystko w tym jest.
1: Zapraszamy, proszę Państwa, weekend kulturalny. Dzisiaj gościmy panią dyrektor Annę Wołek, dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu, osobiście w naszym studio. Proszę pani, Jesus Christ Superstar, ale czy wieść niesie, że teatr muzyczny w Toruniu to też jazz?
0: Tak, właśnie o tym chciałam powiedzieć. Mamy, ponieważ nasz teatr jest jak Nowy Jork, który nigdy nie śpi. My się nie zamykamy na lato. Mamy bardzo różne spektakle, bo również zapraszam w lipcu na spektakl muzyczny Once. No myślę, że to jest też warte obejrzenia. Poza tym prawie w każdy weekend koncerty jazzowe, a oprócz tego myślę, że to jest interesujące, bo to będziemy robić po raz pierwszy i to jest od połowy sierpnia do końca sierpnia. Organizujemy warsztaty jazzowe. Kierownikiem tych warsztatów jest wybitny trębacz Jerzy Małek, który do współpracy zaprosił całą plejadę muzyków polskich i zagranicznych. Więc ci młodzi ludzie, którzy będą aplikować, to wszystko już za chwilę od przyszłego tygodnia będzie na naszej stronie. Będą mogli się zgłaszać, będą mogli grać naprawdę z wybitnymi muzykami, koncertować, będą się odbywały jam sessions, a oprócz tego odbędą się jeszcze 4 koncerty jazzowe, tych właśnie muzyków, którzy do nas przyjadą.
1: No i summa summarum, żeby nie powiedzieć, że taka wiadomość, która elektryzuje zawsze, Pat Metheny w Toruniu.
0: Tak, to prawda, ale nie my jesteśmy organizatorem.
1: Ale fame jest, prawda?
0: Tak, oczywiście. Jest to w ramach festiwalu jazzowego organizowanego przez Urząd Miasta Torunia. Myślę, że wspaniale, że tacy wybitni artyści przyjeżdżają do

0: no, do naszego miasta.
1: Fajnie.
0: Więc tak, tak, tak.
1: Jazzowo, teatralnie. A co ze spektaklem Dobrze się kłamie? Ten muzyczno-komediowy to jest spektakl Teatru Muzycznego?
0: Nie,
1: czy
0: my nie
1: Centrum
0: mamy z tym,
1: Kultury
0: to
1: Jordanki?
0: W ogóle nas nie dotyczy i Centrum Kultury czy Centrum Kongresowo-Kulturalne Jordanki wynajmują swoją przestrzeń różnym agencjom, które przyjeżdżają do Torunia. Także nasz teatr z tym absolutnie nie ma nic wspólnego.
1: A co wspólnego ma Teatr Muzyczny w Toruniu z wyjazdami, jeśli chodzi o wakacje? Zwykle państwo planują jakieś wydarzenia, które są taką propozycją.
0: Tak, to jest prawda. 6 i 7 czerwca gramy Ekscentryków w Ciechocinku.
1: O,
0: więc w miejscu,
1: nie
0: gdzie...
1: na Deptaku w Ciechocinku.
0: Nie na Deptaku, chociaż obok Deptaka, bo w Teatrze Letnim, tam gdzie się wszystko zaczęło. Będzie też na spektaklach, bo gramy dwa razy i zdaje się będzie też spotkanie z autorem książki, panem Kowalewskim, więc myślę, że to też jest ciekawa propozycja na weekend. Tym bardziej, że to jest w ramach obchodów 110. rocznicy powstania uzdrowiska Ciechocinek. Ponadto 19 lipca, dziękuję, że pani mi przypomniała, 19 lipca gramy w Krakowie Śluby Panieńskie w ramach Festiwalu Miniatury. Cieszę się, że zostaliśmy zaproszeni i lubimy jeździć do Krakowa i lubimy ten festiwal i właściwie dość często jesteśmy na tym festiwalu bywalcami. Podobno publiczność krakowska, powtarzam plotki, bardzo nas lubi i prosi o jakieś nowe spektakle z naszym udziałem. Więc tym razem będą to muzyczne Śluby Panieńskie w reżyserii Pawła Aignera. Muzyczne, śmieszne, współczesne. No, dość powiedzieć, że kiedy gramy w Toruniu, mamy ze 2-3 miesiące naprzód wszystko wyprzedane i młodzież szkolna, która jest zaciągana na ten spektakl, o dziwo nie śpi. I
1: nie ratuje się ucieczką.
0: Nie ratuje się ucieczką w czasie przerwy. Piszą wspaniałe recenzje, więc jeżeli młodym ludziom to się podoba i zachęcają innych do przyjścia, to znaczy, że nam się udało i że osiągnęliśmy sukces.
1: A nam się kiedyś też tu w Warszawie podobały, bo też były tutaj w Warszawie kiedyś te Śluby Panieńskie.
0: Tak, były w Centrum Alternatywy na Ursynowie, tak. I z Centrum Alternatywy bardzo dobrze nam się współpracuje i tą drogą dziękuję panu Markowi Kałużyńskiemu, który jest naprawdę naszym aniołem stróżem.
1: Bardzo wspiera.
0: I
1: tak,
0: bardzo nas wspiera. Także cieszę się, że możemy współpracować.
1: Pani dyrektor, a proszę powiedzieć, bo tak szybko powiedziała pani o tej przygrywce i o tych młodych aktorach, którzy z teatrem muzycznym w ogóle chcieliby nawiązać jakąś współpracę. Gdyby pani miała powiedzieć, jak to się zmieniło w ciągu ostatniego czasu, myślę, no nie dekady, ale ostatnich kilku lat.
0: No myślę, że mogę powiedzieć...
1: Zdolniejsza młodzież. Inny pomysł na teatr muzyczny też jest w tych propozycjach.
0: No, myślę, że mogę powiedzieć po 10 latach, bo w tym roku mieliśmy 10. edycję, czyli po dekadzie. I no, pierwszy i drugi rok wiadomo, że ciężko było nam przekonać szkoły, bo to była no, nowa propozycja takiego festiwalu, bo jest Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi. Natomiast on jest zupełnie inny, bo tylko państwowe szkoły. My natomiast zapraszamy do udziału i studia aktorskie, i akademie muzyczne, które mają wydziały musicalowe, i różnego rodzaju, i prywatne uczelnie, i oczywiście szkoły teatralne ze spektaklami muzycznymi. I powiedzmy 10, 8, 7 lat temu rzeczywiście zawsze była zdolna młodzież i było dużo zdolnej młodzieży, ale z mniejszą świadomością tego, czym jest musical i że załóżmy oni chcą nie tylko dobrze śpiewać, no bo dobrze śpiewają, ale i tańczyć, i grać. Niektórzy wtedy nie tak dużo grali na instrumentach, ale nie było tej świadomości, czym jest musical. Ja myślę, że musical w ogóle nie za bardzo był jeszcze te 10 lat temu popularny, więc decyzja marszałka kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego, żeby w Toruniu powstał teatr muzyczny,

0: To była decyzją dalekowzroczną, tak bym powiedziała dzisiaj, bo musical naprawdę coraz szersze kręgi zatacza. I ta, no, ja byłam wczoraj w Teatrze Współczesnym na Chłopkach i nie jest to tylko i wyłącznie spektakl dramatyczny. Tam jest bardzo dużo w tym spektaklu muzyki i śpiewu. Super, że mają śpiewające aktorki i naprawdę wyszło
1: można to...
0: Można
1: to w takiej formie połączyć.
0: Ale to chociażby pokazuje, że muzyka już i do spektakli dramatycznych się wdziera. Już nie tylko jako tło, jako ilustracja, a musical właściwie... Spójrzmy na mapę Polski. Nawet teatry dramatyczne grają spektakle muzyczne. Może nie stricte musicale, ale muzyczne. Więc wracając do pani pytania, po tych 10 latach muszę powiedzieć, że ta młodzież chociażby z ostatniej edycji jest w pełni świadoma tego, gdzie chce grać, co to jest teatr musicalowy. Wspaniale tańczą, śpiewają, grają na instrumentach. Jeżdżą za granicę na różne kursy mistrzowskie. Myślę, że dzięki nim przyszłość musicalu w Polsce no, bardzo jawi się wspaniale, świetlanie.
1: Pani Anna Wołek, dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu, była gościem w Weekendzie Kulturalnym. Pięknie pani dziękuję za tę wizytę.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: I jeszcze raz zapraszamy państwa do Torunia. Kulturalnie, ale też i turystycznie. I proszę państwa, zaproszenie na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, PGE Narodowy. Ten weekend to wydarzenia od godziny 10 do godziny 19. Szczegóły na targiksiążkiwarszawa.pl, ten harmonogram, program targowy, ponad 1200 różnorodnych wystawców, wydarzeń, spotkania autorskie, panele dyskusyjne, wystawcy z Polski i około 20 krajów świata. A jeśli chodzi o strefy tematyczne, to Komiksowa Warszawa, czyli wielka strefa dla fanów powieści graficznych, mangi i komiksów. Do tego warsztaty rysunkowe i spotkania z rysownikami. Festiwal Kryminalna Warszawa, z kolei propozycja dla fanów kryminałów i thrillerów. Dzień reportażu to wydarzenia skupione wokół literatury, faktu i ogłoszenie laureatów Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. A jeśli chodzi o młodych czytelników, to festiwal, który nazywać się będzie Jana Festiwal, czyli dedykowane pasmo i przestrzeń skierowane bezpośrednio do młodzieży. Będzie specjalna literatura. Powiem państwu szczerze, że przeczytałam dwie z propozycji i naprawdę interesujące. Chyba wiek nie ma znaczenia, tylko jakość tej literatury. Będzie też festiwal Ojce i Dziadki, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej. Będą fantastyczne gry, rodzinne warsztaty edukacyjne. To taka propozycja tuż przed Świętem Dzieci. Będzie również festiwal Siła Słowa, czyli debaty literackie, spotkania z twórcami. No i wyczekiwana zapewne strefa autografów, bo wtedy możemy uzyskać autografu ulubionego pisarza, rysownika, więc zapowiada się bardzo interesująco. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie trwają, ale ta sobota i niedziela to zakończenie, takie weekendowe spotkanie z książką. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze raz przypomnę szczegółowy harmonogram na targiksiążkiwarszawa.pl, strona internetowa dedykowana temu wydarzeniu. I to dziś wszystkie propozycje, a więc za tydzień może być Toruń, a ten weekend PGE Narodowy i spotkania z autorami książek, z rysownikami, wiele stref tematycznych. Dla każdego znajdzie się coś interesującego. Dziękuję państwu bardzo, a my słyszymy się w niedzielę o 8:30 w Ogrodach Sztuki.
2: Weekend kulturalny.
3: Powtórka programu.

0: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Pożar lasu pod Wołominem jest na tę chwilę opanowany, ale nadal istnieje duże zagrożenie ze względu na suszę i silny wiatr, poinformował wieczorem na X-ie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. W działaniach biorą udział 4 kompanie gaśnicze oraz 5 GFFF, czyli Ground Forest Firefighting, czyli wyspecjalizowanych grup strażaków. Minister Kierwiński poinformował także, że obecnie na miejscu działa 295 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 1127 ratowników. W związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach IMGW wydał w piątek alerty niemal dla całego kraju. Ostrzeżenia obejmują obszar z wyłączeniem regionów północnych. IMGW apeluje, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków. Ponad 30 zarzutów usłyszeli podejrzani o fałszywe alarmy bombowe, do których miało dochodzić od lutego 2023 roku do września ubiegłego roku. O działaniach śledczych w tej sprawie informuje Prokuratura Krajowa.
1: Wiktor Z. i Bartosz E., wykorzystując internet, fałszywe alarmy bombowe kierowali do prokuratur, szkół, przedszkoli oraz osób prywatnych. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej poinformowała, że mężczyznom przedstawiono łącznie 33 zarzuty.
2: Są to zarzuty, które dotyczą wobec obu podejrzanych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z kierowaniem fałszywych zawiadomień do różnego rodzaju instytucji, a także osób prywatnych.
1: Wobec Wiktora Z., który usłyszał tylko jeden zarzut, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokuratura wystąpiła do sądu z ponownym wnioskiem o areszt wobec Bartosza E. Ponownym, ponieważ mężczyzna był już tymczasowo aresztowany w tym śledztwie, ale wówczas usłyszał jedynie 18 zarzutów i nie były one związane z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej. Teraz, kiedy śledczy przejrzeli jego telefon, wyszło na jaw, że po opuszczeniu aresztu kontynuował swoją działalność w Darknecie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Iran i Stany Zjednoczone osiągnęły polityczne porozumienie w sprawie wojny, ale nie jest ono jeszcze sfinalizowane. Tak twierdzi Reuters, powołując się na wysoką rangą źródła irańskie. To źródło informuje, że twierdzenie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, iż Amerykanie wydobędą wzbogacony uran zasypany pod ziemią po amerykańskich atakach na Iran 11 miesięcy temu, jest nieprawdziwe. Irańsko-amerykańskie porozumienie nie obejmuje żadnych kwestii nuklearnych. Tak twierdzi irańskie źródło wypowiadające się dla agencji Reutera. Prezydent Trump natomiast oświadczył wczoraj, że Iran musi zrezygnować z posiadania broni nuklearnej, a cieśnina Ormuz musi zostać natychmiast otwarta. Amerykański przywódca napisał na swojej platformie Truth Social, że rozważa teraz ze swymi współpracownikami ostateczne decyzje. Tymczasem blisko 3 miliony Kubańczyków każdego dnia doświadcza niedoborów wody z powodu dodatkowego i dotkliwego braku paliwa, sytuacji, za którą przedstawiciele rządu obwiniają amerykańską blokadę energetyczną. Oświadczenie to władze Hawany wydały w trakcie dyskusji poświęconej skutkom trwającej amerykańskiej blokady.
3: System zaopatrzenia w wodę na wyspie funkcjonuje wykorzystując 37% wymaganego paliwa w obliczu najpoważniejszego kryzysu energetycznego, z jakim mierzy się obecnie Kuba. System wodociągowy jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych tą sytuacją, ponieważ jest jednym z największych odbiorców energii w kraju. Problem ten dotyczy nawet 10 milionów mieszkańców, a w szczególności 1/3 z nich. Nie tylko samo pompowanie wody pochłania energię elektryczną. Wielu dostawców wstrzymuje realizację kontraktów, oceniając, kiedy dostarczenie towarów na Kubę mogłoby okazać się korzystne lub jakie przeszkody mogą pojawić się przy realizacji płatności bankowych, nie wspominając już o ograniczeniach w usługach transportowych. Problem ten dodatkowo komplikuje starzejąca się infrastruktura oraz przeciążone stacje pomp, zwłaszcza w dużych miastach. Wiele wieżowców i budynków mieszkalnych wymaga również zasilania elektrycznego do napędzania pomp tłoczących wodę do zbiorników umieszczonych na wyższych kondygnacjach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: To są aktualności jedynki.
0: Polska sensacja French Open Maja Chwalińska zagra o awans do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Dziś rywalką Polki będzie 49. w rankingu WTA Greczynka Maria Sakkari. Trener Chwalińskiej Jarosław Machowski podkreśla dobre przygotowanie Mai do turnieju.
5: Ona gra bardzo inteligentny ten.

0: No a musí tak hrát, protože její fyzické parametry nejsou jak těch dužích kobět, ale ona dá rady tím, co má a je bardzo specifičná a těžko do grania, když je dobře přigotovaná. To rozvíjáme. Maria je bardzo dosvědčená závodnička a zobaczymy, jak sobě poradí s grou Majky.
1: Mecz Chwalińska-Sakari rozpocznie się około 11. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc we wschodniej połowie kraju z chmurami, na pozostałym obszarze jeszcze więcej chmur, miejscami może padać deszcz, a na zachodzie możliwe również burze. Temperatura minimalna od 5 stopni na północnym wschodzie i około 10 w centrum do plus 16 na zachodzie.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Jonasz Jasnorzewski, Telewizja Polska w naszym studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: O polityce będzie, drodzy państwo, w naszym komentarzu. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów donoszą służby. Wiceszef MSWiA opowiadał w Sejmie o tych zatrzymaniach. Odpowiadał też na pytania służb w tej sprawie. I mam taki dysonans, bo z jednej strony to oczywiście takie osoby to szybko należy wsadzać do więzień, bo to nie są żarty po prostu. To co robią, to jest głupota i tyle. Nazwijmy sprawy po imieniu. Natomiast też mam wrażenie, że trochę próbują, jak to zwykle w polityce, ktoś coś próbuje na tym ugrać i nie wiem, służby prezydenta wychodzą i mówią, że to jest kompromitacja rządu. I jakby ten rząd odpowiadał, że ktoś głupie telefony robi. No też ci politycy tak trochę mogliby pomyśleć czasem.
4: Znaczy chyba bardziej chodzi o to, że gdy jakieś emerytki zamieszczały wpisy pod adresem Jurka Owsiaka, to były namierzane tego samego dnia czy następnego, a tutaj potrzeba było serii różnych wydarzeń, żeby wreszcie udało się zatrzymać tych sprawców. No, różnica jednak jest pewna, bo pewnie jakaś pani Gienia, która nieprzychylne rzeczy pod adresem Owsiaka pisała, po prostu wchodziła sobie na forum i z własnego komputera bez żadnych zabezpieczeń to robiła. Tutaj mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy bardziej zaawansowali metod używali.
3: Powiedzmy naszym słuchaczom, bo może nie wszyscy wiedzą. Ja wyczytałem, że jednym z tych kanałów do przesyłania tych fejkowych, fałszywych alarmów była aplikacja dla osób głuchoniemych, która miała jakieś tam dziury w zabezpieczeniach. No to trzeba naprawdę wiedzieć,
4: jak to zrobić.
3: No.
4: Tak, używali sieci Tor, czyli która wielokrotnie przekierowuje, mówiąc takim prostym językiem, te ścieżki dostępu, żeby zmylić, skąd tak naprawdę się łączymy. Więc pewnie namierzenie takiego delikwenta zajmuje nieco więcej. Tutaj trochę jest inny problem, bo jedna z tych osób, jakiś człowiek o ksywie Batmanik, to nie jest jego pierwszy wybryk. On to robi tego typu historii, tego typu rzeczy. Dopuszcza się od 2023 roku. Był już zatrzymywany za to i chyba do tej pory sąd uznawał, że to właściwie są takie niegroźne wybryki, więc może tu by się trzeba zastanowić, czy powinniśmy bagatelizować tego typu zachowania, no, czy jednak jakoś mocniej się ich sprawcom nie przyglądać i nie traktować ich jako niewinne żarty.
3: Tak, bo to trochę brak reakcji sądu w tym wypadku trochę rozzuchwala, mam wrażenie. A propos sądów, to sąd zmienił termin rozpatrzenia zażalenia na areszt wobec Zbigniewa Ziobry na pierwszy dzień lipca. Wcześniej wszyscy mówili ostatnio, znaczy przez ostatnie lata wolne sądy. One faktycznie są bardzo wolne.
4: Są.
3: No ale w tym wypadku się udało. Już 1 lipca, czyli alleluja za miesiąc, będzie to posiedzenie. To naprawdę... Znaczy, czy to jest sprawa polityczna, to nie pytam, bo to oczywistość. Ale tutaj ewidentnie ktoś wywołuje, znaczy gra na zwłokę.
4: No tak, ale to taka jest też rola, no bo teraz to odwołanie, to zażalenie złożyli obrońcy Zbigniewa Ziobry. No taka jest trochę rola.
3: Znaczy, oni muszą to robić.
4: Za to biorą pieniądze, zwłaszcza jeśli wiedzą, obrońca jeżeli wie, że może niekoniecznie rozstrzygnięcie sądu będzie po myśli jego klienta, to robi wszystko, żeby przynajmniej to opóźnić. Zresztą Roman Giertych się w tym podobno specjalizował, że potrafił opóźniać o wiele lat
3: No tak, ale sąd jakieś procesy sprytniejszy i powinien ukracać.
4: No być może ma związane ręce i są procedury, których się trzeba trzymać. Owszem, można przyspieszać te posiedzenia, no ale jeżeli, nie wiem, nie ma sal, nie ma sędziów,

0: są urlopy. No tak, wolne sądy, nie tylko w tym przypadku i to dosłownie, to jest problem sądów, to jest problem ludzi, którzy przed te sądy trafiają i chciałyby mieć swoją sprawę szybko, w miarę załatwioną, bo one się ciągną latami. Bardzo jaskrawie to widać na przykładzie właśnie tak głośnej politycznej historii, jak ta Zbigniewa Ziobry. No to dziś właściwie to jest taki już bardziej symboliczny chyba, czy ten nakaz aresztowania europejski będzie prawomocny w maju, czy we wrześniu, czy w grudniu, no bo w praktyce on chyba, to chyba niczego nie zmieni, no bo jeżeli faktycznie jest tak, że za tą zgodą, za wydaniem zgody Zbigniewowi Ziobrze na to, żeby mógł w Stanach tam bezpiecznie trafić i zamieszkać, że za tym stoi sam Donald Trump, to jego, umówmy się, no żaden prawomocny europejski nakaz aresztowania, czy jakikolwiek inny nakaz aresztowania nie będzie kompletnie obchodził, a jeżeli stwierdzi, że trzeba Polsce Ziobrę wydać, to i też tego nakazu nie będzie potrzebował, żeby to zrobić.
1: No tak, ale czy to będzie taki kamień w bucie między w relacjach Polska-Stany Zjednoczone, czy nie?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że nikt nie będzie kruszył kopii o Zbigniewa Ziobrę. Pewnie polski rząd będzie przypominał regularnie Stanom, że no, wypadałoby może człowieka poszukiwanego tutaj zwrócić, natomiast nie sądzę, żeby jakoś na ostrzu noża to stawiać. Jednak na szali w naszych relacjach polsko-amerykańskich są kwestie nieco ważniejsze dla naszej racji stanu, jak bezpieczeństwo, jak obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał to jakoś kwestionować, czy podważać, czy zachwiać tą łódką z powodu Zbigniewa Ziobry. Nie wydaje
1: mi się.
0: Ale
1: ja sobie przypominam lata 90. i tam Grom kilka razy ratował amerykańskich Marines, amerykańskich więźniów w różnych miejscach globu. No i taka przysługa to była przysługa za przysługę, więc może tak to zostanie rozwiązane, tu biorę to w cudzysłów.
0: Może, natomiast myślę, że jeśli będziemy oczekiwać jakichś przysług zwrotnych za to, że bardzo głośno nie podnosimy tej historii, to raczej pewnie gwarancji, że amerykańscy żołnierze z Polski nie wyjadą, albo że przyjedzie ich więcej, albo że nasze kontrakty na sprzęt wojskowy będą traktowane może bardziej priorytetowo, czy że nie będą miały opóźnień i nie napotkamy takich problemów, z jakimi teraz spotyka się Szwajcaria, która też pozamawiała patrioty, wyrzutne patriot w Stanach, i one mają już kilka lat, realizacja tego kontraktu ma kilka lat opóźnienia. Tak.
1: Czyli przehandlujemy Ziobro za coś dobrego?
0: Jeśli za coś mamy go przehandlować, to myślę, że za coś bardziej, coś ważniejszego dla naszego bezpieczeństwa.
1: A to jest tak, że on, będąc gdziekolwiek za granicą, no wcześniej Węgry, teraz Stany Zjednoczone, to jest jednak tak politycznie, jak to się mówiło, polityczne złoto, tak? Dla Platformy, czy to bardziej dla PiSu jest złoto? Czy może nie? Dla nich to jest wstyd, no. To wiadomo.
0: Dla nich to jest problem i to jest wstyd. Dla Platformy, czy dla koalicji, moim zdaniem to zależy z czyjej perspektywy. Z perspektywy Donalda Tuska myślę, że to może być polityczne złoto. Ziobry nie ma w Polsce, nie mąci, ma taką, ma łatkę takiego, wbrew temu, jak się pozycjonował jako taki szeryf, łatkę tchórza, uciekiniera, no, zbiega. Szona, tak. Trochę na miękki szona, tak, od którego sam tutaj wyzywał innych. Natomiast dla Waldemara Żurka to niekoniecznie jest złoto, czy wcześniej dla Adama Bodnara, bo to pokazuje, że, no, że prokuratura mogłaby się postarać bardziej, że parę, cytując klasyka, że parę nie dociągnięć jest.
1: I tak, gdzie to są dociągnięcia, tak?
0: Dokładnie.
1: Ostatnio oglądałem
0: tak
1: ten film, tak przy okazji. A jeszcze a propos Ziobry, a to nie jest trochę tak, że po ludzku Mateusz Morawiecki mówi, no, weszło na moje.
0: A myślę, że nie. Ja myślę, że Mateusz Morawiecki ten serial pod tytułem Ziobro uciekinier śledzi i się bardzo cieszy. I chociaż, no, z drugiej strony pytanie, bo Mateusz Morawiecki i jego z kolei związki z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych i z panami Kuczmierowskim, panem od koszulek Red is Bad, też mogą w konsekwencji spowodować, że znajdzie się w podobnej roli, jak dzisiaj Zbigniew, czy w podobnym położeniu, jak dzisiaj Zbigniew Ziobro, ale myślę, że póki co bardzo go przygody Zbigniewa Ziobry cieszą i radują.
1: Dobrze, to drugi serial.

0: drugi odcinek przygody Marcina Romanowskiego.
1: O, tak.
0: Można by dodać tytuł poszukiwany oczywiście, albo dodać drugi tytuł, nie wiem, Bałkany, o coś takiego, bo podobno jest gdzieś na Bałkanach.
1: Podobno.
0: Służby coraz bliżej są jego namierzenia, ale to ktoś go przywiezie do Polski w kajdankach? Czy to
1: jest dobre pytanie, bo ja się zastanawiam, jeżeli mamy doniesienia, że służby już wiedzą, gdzie jest Romanowski i mu depczą po piętach. Znaczy, ja nie wiem, czy gdyby służby tak na pewno wiedziały konkretnie gdzie, to czy by się tym chwaliły
0: to prawda.
1: Przez faktem, czy raczej próbują może, czy mniej więcej wiedzą, w którym kościele, czy w której okolicy szukać, ale tych kościołów tam jest wiele, więc może to jest taki wabik, żeby on się przestraszył i spróbować go wywabić, żeby sam się
0: zadzwonię
1: gdzieś objawił.
0: Gdzieś wtedy namierzymy telefon.
1: Że
0: tak.
1: Może wtedy namierzymy telefon. Natomiast tak, o ile sytuacja Zbigniewa Ziobry na razie jeszcze, on pewnie liczy na tę przychylność Trumpa, więc trochę oddechu może zyskał tym wyjazdem do Stanów. Tak, sytuacja Marcina Romanowskiego, jeżeli on jest w Europie, a myślę, że jednak jest w Europie, bo gdyby był w Stanach, to by się tym pochwalił, tak jak Ziobro, a nie nagrywał tych smutnych filmików na tle białej ściany, żeby absolutnie nie dało się zidentyfikować, gdzie on się znajduje. No, jego sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Tak sobie wczoraj pomyślałem, czy on sobie tak siada teraz i nagrywając te filmiki, czy nawet ich nie nagrywając, i sobie myśli, kurczę, Marcin, po co ci to było? Bo w zasadzie Ziobro, robiąc to, co robił, wiedział, że gra, no, Ziobro miał marzenia, że będzie premierem, no, był ministrem sprawiedliwości, chciał przejąć ten rząd dusz na prawicy, więc Ziobro grało pełną pulę. Więc być może liczył się z tym, jaka może być cena tej gry. Gramy wysoko, no, a jak się nie uda, koszty mogą być wysokie. Natomiast Marcin Romanowski, no, co, no, był wiceministrem, no, nikim bardzo istotnym.
0: No, ale to wszyscy
1: ja się zastanawiam, czy on nie ma takiej refleksji, że po co mu to wszystko było?
0: No tak, ale to wszyscy w okolicy, w otoczeniu ministra Ziobry tak mogą powiedzieć, no minister Waś też, tak.
1: No tak, dokładnie tak.
0: Dzisiaj w Sejmie głosowanie nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Rządowa koalicja poprze projekt. Czytam w informacjach Polskiego Radia 24. Prezydencki minister Paweł Szefernaker już zapowiedział weto. To chyba prezydent Szefernaker zapowiedział weto, mam wrażenie, bo tam wszyscy w kancelarii to ważniejsi niż sam prezydent, no.
1: No myślę, że są po prostu ustami prezydenta i bez konsultacji z Karolem Nawrockim takich decyzji odnośnie tego, co zrobi, nie ogłaszają. No tak, no to było do przewidzenia, to tego się można było spodziewać, że Karol Nawrocki, reprezentant środowiska konserwatywnego, prawicowego, nie poprze tych rozwiązań,
0: no, ale,
1: nie poprze
0: ale
1: tych
0: moment.
1: Przepisów.
0: Spójrzmy na Europę. Spójrzmy na ustawy o nie statusie osoby związanej, czy jakikolwiek inny sposób, tylko o małżeństwach jednopłciowych. Mhm. W Europie wprowadzała je głównie prawica. Mhm. W wielu krajach. No to co jest z polską prawicą nie tak, że tego nie chce zrobić? Znaczy, nie mamy tyle czasu, żeby wszystko wymienić, to wiem od razu, ale...
1: Czy nie tak? No myślę, że jednak ten konserwatyzm taki też oparty mocno na katolicyzmie w Polsce, myślę, że to powoduje.
0: Ale w Irlandii też...
1: Tylko że Irlandia też bardzo szybko się sekularyzowała, bardzo gwałtownie z kraju, no, takiego bardzo religijnego stała się jednym z najbardziej świeckich państw. U nas katolicyzm trzyma się mocno i to może być też to może być odpowiedzią na pańskie pytanie, że na twoje pytanie, że no, tak spróbuję strzelać trochę, że jednak nasze społeczeństwo wciąż jeszcze jest dużo bardziej w takich kwestiach obyczajowych. O, może w to bardziej, dużo bardziej konserwatywne i zachowawcze.
0: A może po prostu na złość babci, bo rząd to zaproponował, to odmrozimy sobie uszy
1: nie,
0: i nie zgodzimy
1: nie,
0: się.
1: Myślę, że nie, no PSL też nie był też nie był entuzjastą. Zresztą za sprawą PSL-u ta ustawa została bardzo mocno obcięta. I nawet środowiska LGBT mówią, że to jest taki właśnie listek figowy, że to jest, no, że to jest wydmuszka, że ta ustawa to nie jest to, na czym co im obiecywano i na czym im zależało. No, PSL ostatecznie musiał na jakiś kompromis pójść i trochę się ugiąć, ale i tak wychodzi z tego zwycięski. No, Karol Nawrocki, Prawo i Sprawiedliwość, na takie kompromisy iść nie musi, więc...
0: Czyli czekamy do 2030 roku. Jonasz Jasnorzewski, Telewizja Polska, był z nami. Dziękuję za komentarz.
1: Bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Gość Polskiego Radia 24.
1: Profesor Wojciech Janicki, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: O Kubie jeszcze sobie porozmawiamy, bo to byłem kilka razy i piękne miejsce i wspaniałe, ale chyba trzeba będzie odłożyć na kilka sezonów do wyjazdów na wakacje, ale na razie nie o wakacjach, tylko o wojnie. Wojnie, która jest bliżej niż mogłoby się nam wydawać. Pamiętają państwo i pan profesor pewnie też oczywiście o sytuacji, która wybuchła w Polsce po tych dronach, które zbłądziły i przeleciały przez granicę. Teraz taki dron rosyjski w tym wypadku. Dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Ten blok stanął w płomieniach. Kilka osób jest rannych. No i rumuńskie Ministerstwo Obrony zastanawia się, co z tym zrobić. Jak dyplomatycznie sprawę ugryźć? No bo jednak jest to członek NATO. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie NATO zostało zaatakowane. No ktoś, Rosja oczywiście będzie używać wszelkich środków, mówiąc, że to przez przypadek i nie chciał, albo przez zbłądzony dronek. W ogóle gdyby nie Ukraina, to pewnie by czegoś takiego nie było. Znamy tę rosyjską śpiewkę. Co powinna zrobić Rumunia w tej sytuacji?
2: Rumunia przede wszystkim powinna angażować w każde swoje działanie całe NATO, dlatego że NATO od Rosji jest wielokrotnie silniejsze pod w zasadzie każdym względem. I tak długo, jak długo stoimy jednym wspólnym frontem, tak długo mamy szansę na długotrwały pokój, a tego typu rosyjskie zaczepki o bardzo różnym charakterze znamy nie od wczoraj i nawet nie od wybuchu wojny w 2022 roku, przecież znacznie wcześniej. Co moment słyszeliśmy o tym, że któreś z państw natowskich, a to Polska, a to Szwecja, a to myśliwce stacjonujące w państwach bałtyckich podrywa swój garnizon dyżurny, dlatego że jakiś rosyjski samolot ponownie albo narusza naszą strefę powietrzną, albo niebezpiecznie się do niej zbliża. Rosja bez ustanku nas testuje i działa to trochę na takiej zasadzie, że my gramy rolę takiego dorosłego wobec takiego krnąbrnego dzieciaka, który cały czas sprawdza, co jeszcze mu wolno, do momentu, aż dostanie po łapach. Teraz pytanie, czym jest to danie Rosji po łapach w przestrzeni geopolitycznej?
1: No i czym może być?
2: Nie podejrzewam, aby NATO pierwsze przystąpiło do wojny w rozumieniu kinetycznym, takiej pełnoskalowej. Jest jednak paktem o charakterze obronnym, chociaż zawsze można wskazać takie działania NATO, które miały charakter jednak interwencji zbrojnej, mimo tego, że ktoś inny w żadne z państw natowskich nie uderzył. No weźmy Serbię w 1999 roku. Natomiast relacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, bądź NATO a Rosją, ma zupełnie inny charakter, bo jest tutaj po obu stronach tak ogromny potencjał militarny, że tego typu konflikt o charakterze kinetycznym zmiótłby naszą cywilizację z powierzchni Ziemi.
1: No tak, bo to Rosja aż się śpieszy do naciśnięcia czerwonego guzika, atomowego czerwonego guzika. No tak, ale powiedział pan o tym dawaniu po łapach Rosji. Kuszące, bym powiedział. No ale tutaj można mówić o dronie, chociaż to nie jest pierwszy, to podobno 40 dron, który wleciał w Rumunię, w przestrzeń Rumunii, ale jest też sytuacja na Łotwie, która jest chyba dużo silniejsza i dużo trudniejsza, dlatego że na Łotwa ma ogromną diasporę rosyjską, tam właściwie przy granicy z Rosją to mieszkają prawie sami Rosjanie, mówi się głównie po rosyjsku, nie po łotewsku. No i ta sprawa języka to jest sprawa kluczowa, bym powiedział, gardłowa nawet w stosunkach łotewsko-rosyjskich. I mówi się, że jeżeli Rosja miałaby kogoś zaatakować, to Łotwę pierwszą.
2: Kwestia znaczącej liczebnie diaspory rosyjskiej jest czymś zupełnie typowym dla państw, które kiedyś były republikami radzieckimi. Tutaj nawet nie Łotwa jest liderem, ale Estonia, jeśli mówimy o obecnych członkach Unii Europejskiej oraz NATO, gdzie aż 40% mieszkańców stanowią etniczni Rosjanie. Jest rzeczą arcyciekawą, skąd oni się tam wzięli, bo korzenie tego procesu zasiedlania dzisiejszych państw bałtyckich przez etnicznych Rosjan znajdujemy w czasie schyłkowego Związku Radzieckiego, gdzie emerytowani

0: oficerowie radzieckiej armii niejako w prezencie tytułem gratyfikacji za dobrą służbę uzyskiwali możliwość osiedlenia się w miejscach, które sami sobie wybrali, a w Związku Radzieckim właśnie Estonia, Litwa czy Łotwa uchodziły za takie lepiej rozwinięte, o przyjaźniejszym klimacie itd., itd. Efekt był taki, że rzeczywiście w momencie, kiedy Estonia uzyskała niepodległość od Związku Radzieckiego, aż 40% mieszkańców Estonii to okazali się być etniczni Rosjanie, w większości emerytowani wojskowi. Teraz Estonia i Łotwa zresztą podobnie stanęły w obliczu trudnego wyboru. Z jednej strony państwo staje się demokratyczne i chciałoby tak się rządzić takimi metodami. Z drugiej strony, jeśli wyobrazimy sobie wybory w Estonii na przykład, w których po jednej stronie stanie rozproszona grupa partii podzielonych w zupełnie typowy dla demokracji sposób. Będą partie prawicowe, lewicowe, liberalne, chłopskie i tak dalej. A po drugiej stronie cała diaspora rosyjska, wszyscy etniczni Rosjanie mieszkający w Estonii stworzą jedną partię rosyjską. Okaże się, że oni nadal będą Estonię rządzić. Czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że korzenie problemów dzisiejszych z Rosjanami w Estonii czy w Łotwie sięgają głęboko Związku Radzieckiego i te państwa z tym sobie nie poradziły do końca skutecznie, chociaż podejmowały szereg bardzo ciekawych prób.
1: No tak, próby na przykład obywatelstwa, nie nadania obywatelstwa, jeśli ktoś nie zda językowego.
0: Języka estońskiego, który jest na tym samym poziomie trudności co węgierski, bo to jest język z tej samej grupy językowej.
1: Tak, na Łotwie też były takie przypadki, że nie ma paszportu dla tych, którzy nie znają łotewskiego, no i to wyklucza właściwie sporą, jak pan profesor powiedział, część społeczeństwa, a ta część niezadowolona może się skrzyknąć, no i wtedy mamy partię prorosyjską w granicach Unii Europejskiej. Czyli kolejne kraje, gdzie albo znamy rosyjski, albo nie jedziemy, tak? No dobrze. Pan jest dyrektorem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Geografii jednak, czyli tam te mapy, podejrzewam, u pana w gabinecie czy w salach wykładowych często się znajdują. Patrzy pan na te mapy z perspektywy różnych krajów. Powiedzmy, że teraz popatrzymy na chwilę na te mapy z perspektywy Stanów Zjednoczonych. Jest tak, Iran, Kuba, Oman. Co jeszcze? Wenezuela była przed chwilą, tak. Co jeszcze? Stany Zjednoczone i Iran niby uzgodniły warunki 60-dniowego memorandum, ale teraz już się mówi, że no dobra, to skoro mamy na bliskim czy trochę dalszym wschodzie spokój, no to można zająć się Kubą. To jest jakiś rozbójnik światowy, te Stany Zjednoczone?
0: Odczytuję co nieco prowokacji w pańskim pytaniu, panie redaktorze, ale rozumiem, że jest to celowe i zamierzone. Z perspektywy bardzo wielu państw świata Stany Zjednoczone rzeczywiście są takim rozbójnikiem. W szczególności jeśli pojedziemy do Ameryki Łacińskiej i zaczniemy rozmawiać z ludźmi, którzy tamte państwa zamieszkują, okaże się, że bardzo wielu z nich będzie postrzegało, co z naszej perspektywy jest paradoksem kompletnym,
1: będzie postrzegało
0: Związek Radziecki w dawnych czasach, a dzisiaj Rosję, jako sprzymierzeńca, a Stany Zjednoczone jako głównego wroga. Dlaczego? Dlatego, że Stany Zjednoczone traktują całą Amerykę Łacińską, całą zachodnią półkulę jako swoją strefę wpływów. W analogiczny sposób Rosja jako swoją strefę wpływów traktuje czy Ukrainę, czy państwa Azji Środkowej, Kazachstan i inne tam położone. I tam, czyli w Ameryce Łacińskiej, Stany Zjednoczone rozgrywają wszelkie swoje interesy, wpływają na obsadzanie wysokich stanowisk w różnych państwach, a niekiedy wręcz decydują ręcznie o tym, kto będzie prezydentem. A jeśli jakieś społeczeństwo wybrało niezgodnie z tym, czego chcą Amerykanie, wówczas podejmują działania zmierzające do dokonania politycznej zmiany w takim państwie. To jest rzeczywistość państw Ameryki Łacińskiej od kilkudziesięciu lat przynajmniej. Zatem teoretycznie każde z tych państw, w szczególności to, które nie jest wystarczająco skutecznym i dobrym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, mogłoby być celem takich działań.
1: No tak, pamiętamy Gwatemalę, pamiętamy Nikaraguę, to wszyscy, którzy zajmują się polityką i geografią też i służbami, to na pewno jeszcze wymieniam kilka krajów, gdzie CIA ustawiało rządy.
0: Jeszcze pamiętamy United Fruit Company, dzisiejszą

0: Polski też z bananami i tak zwanymi republikami bananowymi, które de facto były amerykańskimi plantacjami zajmującymi w niektórych państwach nawet po 30-40% powierzchni kraju.
1: Kuba to jest bardzo ciekawy kraj, bo on przechodził trochę z rąk do rąk w historii, ale Amerykanie nigdy tam szansy na dłuższe zasiedzenie nie mieli, a jak chwilę byli, to zwykle się to kończyło klapą. Tak bardzo obrazowo to i w skrócie ujmując. Teraz chcą najechać, zaanektować, nie wiem, wprowadzić demokrację na Kubie. No, wszystkie właściwie powyższe się zgadzają. Po co im ta Kuba?
0: Każde państwo, które ma aspiracje o charakterze hegemonicznym, a Stany Zjednoczone są numerem jeden na tej liście w skali świata, aby podtrzymać tę swoją hegemonię, musi regularnie podejmować cały szereg działań na kilku frontach. Pierwszym frontem jest front ekonomiczny, a więc trzeba zapewnić sobie finansowe możliwości realizacji swoich polityk i strategii. Drugim jest front polityczny, a więc oddziaływanie chociażby na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych i poszukiwanie tam sojuszników, choćby ci sojusznicy byli politycznie czy militarnie bądź ekonomicznie bardzo słabi. To kazus oddziaływań i rywalizacji amerykańsko-radzieckiej na kontynencie afrykańskim przez kilka dekad. A trzecim działaniem jest działanie o charakterze militarnym, a więc takie, które pokaże innym ich miejsce w szeregu i jednocześnie całemu światu pokaże, kto tu rządzi. No, Stany Zjednoczone z jednej strony odżegnują się od takiego hasła i takiej łatki bycia światowym żandarmem. Nie jeden prezydent, weźmy chociażby Billa Clintona i początek lat 90. mówił, my nie będziemy światowym żandarmem, my nie będziemy bez ustanku rozwiązywać problemów wszystkich państw świata. Za Clintona się to skończyło ludobójstwem w Rwandzie w 1994 roku, ale z drugiej strony, kiedy ktoś zwietrzy jakiś swój interes, czy to ekonomiczny, czy polityczny, czy jeszcze inny, wówczas bardzo chętnie amerykańscy żołnierze gdzieś wylądują. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że większość tych sytuacji, tych znanych nam z historii zdarzeń, gdzie Amerykanie rzeczywiście gdzieś lądowali fizycznie i dłużej tam przebywali, kończyło się wycofaniem po cichu, po kilku, kilkunastu, a czasem nawet po 20 latach bez sukcesu. No wystarczy popatrzeć na to wprowadzanie demokracji, czy to w Iraku, czy w Afganistanie. Przecież to się nigdzie praktycznie nigdzie nie powiodło. No, do nielicznych zupełnie wyjątków należy skuteczność amerykańskiej interwencji w Korei, Korea Południowa, która do dzisiaj jest miejscem, gdzie amerykańskie garnizony stacjonują.
1: No tak, ale to jest taki gorzki żart czy mem, że dzięki Bogu u nas nie ma ropy, to nas nie zaatakują Amerykanie. To by tłumaczyło wiele interwencji amerykańskich w ostatnich dekadach. Tak można odczytywać Wenezuelę na przykład. No, pojechali tam po ropę tak naprawdę, ale na Kubie nie ma ropy. Na Kubie są fajne, ładne plaże, więc czyli ten aspekt finansowy, czy pierwszy, który pan profesor wymienił, odpada. Czyli tylko chodzi o politykę z Kubą, tak?
0: Chodzi o jeszcze jedną rzecz. Chodzi o geografię. Z Kuby na Florydę jest 160 kilometrów. To jest dystans podobny jak dystans pomiędzy Warszawą a Lublinem. To oznacza, że pocisk z Kuby na Florydę leci kilkanaście sekund, mówię o tych najszybszych, bądź kilkadziesiąt sekund, te nieco wolniejsze. Posiadanie takiego, na takim swoim miękkim podbrzuszu kogoś, kto jest potencjalnym sojusznikiem jednego z największych rywali Stanów Zjednoczonych, no dzisiaj na tego najważniejszego rywala wyrastają Chiny, ale znaczenie Rosji trudno też deprecjonować. Zatem posiadanie takiego miękkiego podbrzusza na pewno nie jest dobre. Dobrze jest je sobie zabezpieczyć i podejrzewam, że to jest jeden z głównych motywów zainteresowania amerykańskiego Kubą. Bo na pewno nie chodzi Amerykanom o to, żeby Kubańczycy nagle stali się szczęśliwym narodem rządzonym metodami demokratycznymi.
1: Czyli interwencja w Zatoce Świni, część druga, tak?
0: Tak, być może teraz dzięki temu, że już wiadomo, na czym poległa tamta interwencja z tym przesunięciem stref czasowych i przesunięciem tym samym o jedną godzinę dwóch zdarzeń, które miały być w pełni zsynchronizowane.

0: jest nauczką i dzisiaj, gdyby coś się miało dziać, to już tego błędu nikt nie pomyli.
1: To z drugiej strony, tak patrząc już teraz globalnie ze strony amerykańskiej, to Donald Trump naprawia to, co trochę rozpoczął JFK, czyli Kennedy, bo zatrzymał te rosyjskie okręty, które płynęły na Kubę. Chruszczow wtedy był chyba bardzo niezadowolony.

0: Wenezueli kogoś, kto robi to ich rękoma?
1: Na razie nie ma, ponieważ skuteczność reżimu braci Castro, wystarczy popatrzeć na czas, jaki rządził Fidel, a potem jego brat, no, okazała się być bardzo, bardzo wysoka. Natomiast ta presja, którą Amerykanie wywierają na Kubę cały czas, ma charakter ekonomiczny i ona uderza przede wszystkim w szeregowych mieszkańców Kuby, którzy z jednej strony są gnębieni przez swój autorytarny polityczny reżim, a z drugiej strony są gnębieni przez amerykańskie sankcje. Tam nie mam świadomości istnienia silnego, oddolnego ruchu i lidera, który stanąłby na czele. Inna rzecz, że taki lider w pewnym momencie może się pojawić, natomiast w którą stronę to pójdzie, no to bardzo trudno prognozować. No, jeśli przeniesiemy się z powrotem na Bliski Wschód do Iranu i zobaczymy, jak rozwijał się Iran czasów Szacha Pahlaviego, w kierunku absolutnie niedemokratycznym. To przecież był autorytarny reżim, ale jednocześnie budujący społeczeństwo w warstwie kulturowej na modłę świata zachodniego, a potem nagle okazało się, że Irańczycy pękli i nie poszło w stronę demokracji, tylko poszło w stronę państwa silnie teokratycznego i islamskiego radykalizmu, czego nie przewidywał nikt. No bo gdyby ktoś to przewidział, to udałoby się temu zapobiec najprawdopodobniej. To byłoby w interesie Amerykanów. To teraz pytanie, w którą stronę to pęknie na Kubie? Bo w pewnym momencie zapewne pęknie.
0: Może wrócą do komunizmu. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, mamy jeszcze chwilę, ogłosił zwiększenie okupacji Strefy Gazy aż do 70% jej powierzchni. Teren zajęty przez izraelskie wojsko oddzielony jest tak zwaną żółtą linią, której przekraczanie grozi Palestyńczykom śmiercią. Kara śmierci w cywilizowanym świecie to jest nie do pomyślenia. Co ten Izrael robi?
1: To, że Izrael mówi dzisiaj, że przekroczenie jakiejś linii grozi komuś śmiercią, jest bardzo, bardzo nieśmiesznym żartem, jeśli wziąć pod uwagę to, ile ludzi Izrael zabił w Strefie Gazy w ciągu ponad półtora roku swoich działań. Sam fakt istnienia tych działań jest rzeczą niewyobrażalną w cywilizowanym świecie. Oczywiście wszyscy pamiętamy, że zaczęło się od drugiej strony i tutaj Izrael zawsze powie, my tylko odpowiadamy na atak Hamasu z 7 października 2023 roku, a więc to Palestyńczycy zaczęli. Inna rzecz, że jest już potwierdzone, że Netanyahu wiedział o szykowanym ataku i nie podjął skutecznych działań prewencyjnych, chociaż mógł. Natomiast historycznie cofając się krok po kroku, cofniemy się w końcu do 1948 roku, gdzie z kolei Palestyńczycy powiedzą, to przecież myśmy tutaj mieszkali, a światowy syjonizm doprowadził do powstania tutaj państwa Izrael. W ten sposób możemy się cofać do głębokiej starożytności i każdy z tej przeszłości wybierze sobie taki moment, który będzie korzystny dla jego interpretacji współczesności. Tą metodą nigdy nie uzyskamy efektu, co do którego nie politycy, bo oni rządzą się zupełnie innymi prawami, tylko przeciętni mieszkańcy, czy to żydowscy, czy palestyńscy tego obszaru naprawdę by chcieli, czyli do pokoju. Jakiś czas temu miałem okazję, przyjemność być promotorem pracy magisterskiej. Moja dyplomantka metodą delficką, a więc metodą przepytywania ekspertów, szukała odpowiedzi na to, która przyszłość dla Palestyny i Izraela jest najlepsza. Okazuje się, że większość ekspertów powiedziała dwa niepodległe, niezależne od siebie państwa, ale jednocześnie w odpowiedzi na pytanie, czy są na to szanse, niemal wszyscy zgodnie powiedzieli nie. Nie w przewidywalnej przyszłości. To sprawia wrażenie węzła gordyjskiego, a my nie mamy miecza, którym moglibyśmy go przeciąć.
0: To jeszcze dorzucę jedną rzecz. W środę oczyszczenie Gazy z Palestyńczyków, zapowiedział izraelski minister obrony Izrael Katz. Oczyszczenie jakiegoś terytorium z mieszkających tam ludzi, no to się w głowie nie mieści. To jest po prostu faszyzm. To jest Sturmbannführer Katz. No, to jest niesamowite, że ci ludzie to robią. Nie ma pan profesor takiego podejścia?

0: Dzielę tutaj z panem to zdanie absolutnie w 100%. Tym jest to trudniejsze i bardziej szokujące, że o czyszczeniu gazy z Palestyńczyków w nieco innym kontekście mówił także prezydent Trump, obiecując Szwajcarię na Bliskim Wschodzie, którą odbuduje i stworzy tam kurort. To są absolutnie szalone działania, które myślę dość jednoznacznie oceni historia.
1: Führer Netanyahu, może powinniśmy zacząć tak mówić głośno, by dotarło do Izraelczyków, że ta karta, którą grali przez 50 lat, już się dawno wyczerpała, a teraz zachowują się dokładnie tak jak ich oprawcy w czasie II wojny światowej. Profesor Wojciech Janicki, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, był z nami. Panie profesorze, bardzo dziękuję za słowa i za ten komentarz o polityce międzynarodowej. Miłego dnia życzę.
0: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję państwu.
1: A na zegarze w Polskim Radiu 24 jest 9:30.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry państwu, Małgorzata Żuchowska. A teraz o politycznych pożarach i o tym pożarze, którego zarzewie tli się w Krakowie. Kamil Smogorzewski, kolektyw analityczny Res Futura. Dzień dobry, panie Kamilu.
4: Dzień dobry.
3: Dlaczego jesteście przekonani, że to sok z buraka spowodował, że pan Miszalski stracił swoje stanowisko? To jeden z portali. Celowo nazwy tego portalu używam. To jest takie proste narzędzie do tego, żeby przewracać stołki, fotele, a nawet systemy?
4: A ja nie wiem, czy to jest takie proste, no bo jednak trzeba się trochę natrudzić, żeby tej wielkości fanpage czy portal prowadzić. Natomiast dlaczego jesteśmy przekonani? No dlatego, że zrobiliśmy dogłębną analizę. No, to trzeba pamiętać, że sok z buraka był być może najważniejszym punktem w całej kampanii referendalnej, który spowodował, że Aleksander Miszalski ostatecznie został odsunięty od władzy. No ale nie jedyny. No, tam zadziało się dużo różnych rzeczy pod koniec kampanii, które przyczyniły się do tego, że później ta intensyfikacja działań soku z buraka tylko zaszkodziła, a nie pomogła. Mhm. No bo z jednej strony mieliśmy kampanię, która była skierowana nakierowana w zasadzie na to, żeby referendum nie było ważne, żeby frekwencja nie była wystarczająca, a z drugiej strony na uspokajanie emocji. Znaczy, jeśli coś mogło pomóc organizatorom referendum, to emocje. I oni to doskonale wiedzieli na etapie zbierania podpisów. Później, kiedy już strategia komunikacji, strategia prowadzenia tego referendum przez magistrat była opracowana, to ona ostatecznie działała. Znaczy, to nie do końca jest tak, że zostały popełnione kardynalne błędy w komunikacji, w prowadzeniu kampanii. Pewnie jakieś się zdarzyły. To już będziemy, nie my, ale eksperci roztrząsali, co i jak. Natomiast w warstwie narracyjnej, w warstwie informacyjnej w internecie, ona była prowadzona całkiem dobrze. To znaczy wyciszenie plus demobilizacja działały. Znaczy,
3: no my dobrze, to kto miał silniejsze argumenty? Bo skoro demobilizacja nie pomogła, to ktoś był silniejszy w tym działaniu.
4: Znaczy, no i tutaj wracamy do tych emocji, o których wspomniałem. Sok z buraka zapewne miał bardzo dobre intencje, tylko widział tą jedną stronę, to znaczy demobilizację frekwencyjną. Ale nie zauważył, że dużo ważniejszym w zasadzie komponentem jest ta cisza wokół referendum. Właśnie. Aleksander Miszalski nie mówił o referendum. On mówił o mieście, on mówił o mieszkańcach, on mówił o tym, co zrobił, o tym, co chce zrobić jeszcze. O tym, żeby ta szansa na poprawę życia Krakowian, żeby ją dostał.

0: on się wycofał z zapisów najbardziej kontrowersyjnych strefy czystego transportu w Krakowie. Więc ta cisza wokół referendum, a skupienie się na mieszkańcach i na Krakowie, no działały, dopóki nie intensyfikacja postów na Facebooku, profilu Soku z Buraka, to było tak wcześniej, powiedzmy 2-3 posty w tygodniu, a później to było kilkanaście postów dziennie.
1: Mhm. Czyli nie o tym powinna być, teraz jakbyśmy nazwiska odłożyli na bok, mhm, prawda, to nie o tym powinna być kampania kogoś, kto jest jej głównym obiektem, jak na przykład pan prezydent Miszalski, tak?
0: Tak, kampania powinna być po prostu o tym, co zrobił, a nie o samym referendum. Mhm.
1: Tak, mężczyzna w średnim wieku, mieszkaniec krakowskich peryferii, jeżdżący kilkuletnim dieslem do pracy do Nowej Huty albo do Wieliczki, nie ma w swojej polityce wielu czerwonych linii, jest tolerancyjny wobec większości decyzji władz lokalnych, bo go bezpośrednio nie dotyczą, ale strefa czystego transportu tę linię przekroczyła, piszecie w swoim raporcie, i powiedziała mu: twój samochód, w który włożyłeś 30 tysięcy oszczędności 6 lat temu, jest dziś legalnie nieużyteczny w centrum miasta, w którym mieszkasz. Ja bym jeszcze coś do tego dodała. Ci, którzy mają lepsze samochody, są bardziej uprzywilejowani. Zostajesz w tyle, drogi mężczyzno w średnim wieku.
0: Być może tak, ale tutaj nie było rozróżnienia na to, czy ktoś ma drogi samochód, czy ktoś ma samochód tani, czy zarabiał na niego pracując w kopalni, czy mhm, na wysokim stanowisku prezesowskim. Tutaj znowu trzeba się odwołać do pewnej maksymy, którą w zasadzie wszyscy zajmujący się polityką, sprawami społecznymi, ale też komunikacją i zarządzaniem powinni wiedzieć. To znaczy, jak się bierzemy za coś, za jakąś działanie, akcję, to musimy znać pole, na którym się, musimy rozumieć pole, na którym się poruszamy, i umieć grać w tę grę. Jeżeli strefa czystego transportu generowała 78% komentarzy wokół tego, to były komentarze mężczyzn, to znaczy, że strefa czystego transportu uderza w żywotne, mhm, interesy, ego męskiego. I to nie jest pejoratywne. To znaczy, my nie mówimy tutaj, ani ja nie mówię tutaj, że to jest coś złego. Jednym, znaczy, to kiedyś się mówiło, pamiętam, a to akurat chyba pejoratywnie, że przedłużeniem męskiego ego jest jego samochód. Trochę się to zmieniło, w Polsce przynajmniej, natomiast wciąż to nie o samochód chodzi. Tu chodzi o naszą wolność. Tu chodzi o to, że ktoś coś nam po pierwsze zabiera, ograniczając na przykład wjazd do centrum Krakowa, chociaż to nie do końca jest centrum, bo to przecież 65% powierzchni, czy 60% powierzchni.
1: No tak, ale oprócz
0: Krakowa,
1: tego, że nam coś zabiera, to jeszcze nam coś nakazuje.
0: To jeszcze nakazuje. Plus każe nam płacić. Mhm. Znaczy, tu wiele czynników się złożyło na to, że ta strefa nie została przyjęta, albo inaczej, że została przyjęta zdecydowanie gorzej niż na przykład w Warszawie.
1: No właśnie. Piszecie w swoim raporcie o tym, że temat rozpalony przez portal, o którym mówimy, spowodował, że taką reakcję obronną, tak, ale nie przystosowaną do gaszenia pożaru, tylko skierowaną, tak, na wyciszenie. Czyli to, tak, było za mało. Ale to jest jeden z przykładów na to, jak, nie wiem, rytmiczne działanie, takie skoordynowane działanie w necie po prostu rozwala system.
0: Tak. No tak, oczywiście, że to
1: ale
0: jest.
1: Ale to my jesteśmy tacy podatni, my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Jak to jest? Jesteśmy takim powolnym narzędziem rozgrywki na procenty?
0: No to jest bardzo mocno powiedziane, pani redaktor, no ale w praktyce trochę to tak wygląda. Znaczy, tu musimy wrócić do tego, jak funkcjonują w ogóle social media i jak ten internet funkcjonuje. No jeżeli nie widzę czegoś, to w ogóle jeszcze wróćmy do czegoś innego. Jak mam tyle zajęć dziennie, jak muszę myśleć o tylu sprawach, dzieci, praca, no cokolwiek, trawnik, susza, no wszystko jest na naszej głowie. Jak czegoś nie widzimy w naszym feedzie, w naszej tablicy na Facebooku na przykład, albo na X-ie, że

0: jeśli ktoś korzysta na LinkedInie, na każdym medium, się mówi teraz, antyspołecznościowym, no to my o tym naturalnie nie myślimy. Krakowianie o tym myśleli, no bo było referendum. No ale to też nie jest tak, że temat referendum będzie rozgrzewał 100% mieszkańców Krakowa przez 3 miesiące. To jest
1: w końcu
0: absolutnie niemożliwe.
1: Rozgrzał około 30% mieszkańców Krakowa.
0: No ale gdyby nie inspiracje do tych emocji, no emocje nas najbardziej rozgrzewają. Gdyby nie inspiracje do tych emocji, no to referendum nie byłoby ważne. No my widzieliśmy, że to referendum będzie na jakieś 80-90% ważne ze względu na frekwencję już tydzień, dwa tygodnie przed tym referendum. No to wynikało z intensyfikacji aktywności w social mediach i w internecie w ogóle. Natomiast tak jesteśmy rozgrywani. No tak nam, a w zasadzie tak nas algorytm rozgrywa, który nie rozumie neutralnych wpisów. Znaczy w 2019 roku Meta już powiedziała, że ich algorytm po prostu ich nie rozumie, a jak ich nie rozumie tych neutralnych wpisów, to je ukrywa, dlatego że neutralne wpisy nie angażują nas w social media.
1: Czyli stawia na skrajne, tak, w tę stronę, które pobudzają nasze emocje. O tym, że to bazuje na emocjach, wiemy już od dawna. Bardzo ciekawe zdanie na koniec raportu. 24 maja nie jest końcem cyklu, jest jego początkiem, prawda? Bo po pierwsze kampania i wybory, a po drugie ta fala, o której mówimy, która miałaby się rozlać na inne miasta. Konsekwencje tego, co się wydarzyło w Krakowie, mogą być bardzo ciekawe, także z waszego punktu widzenia, prawda? Bo one w kolejnych krokach pokażą, kto się potrafi uczyć na takich przykładach i wyciąga z nich skuteczne wnioski, także politycznie przede wszystkim, prawda? A kto absolutnie nie.
0: Tak. Tak będzie.
1: I wygrywa ten, kto rozumie algorytm.
0: I czy interesy po prostu jednostek zejdą na dalszy plan wobec interesu grupy, partii, klubu, ale przede wszystkim wobec wymagań, jakie stawia przed nami teraz ta gra w internecie, ta gra polityczna w internecie. Ona działa na zupełnie innych zasadach niż klasyczna komunikacja. Dlatego powiedzieliśmy, że kampania wyciszenia była prowadzona całkiem dobrze. Dlatego właśnie te emocje, tonowanie tych emocji, dlatego neutralne treści były podawane, żeby algorytm nie podbijał tym osobom wszystkim proreferendalnym tych treści, które były generowane przez osoby, które to referendum organizowały. Ale wracając do tej fali, która ma się rozlać, no ona się nie rozleje do momentu, najprawdopodobniej się nie rozleje do momentu wyboru nowego prezydenta Krakowa. No bo to by był strzał w kolano. No teraz raczej będziemy się skupiać na tym, co się dzieje w Krakowie, niż w Rzeszowie, Poznaniu czy w Gdańsku. I to wcale nie musi być wielka fala. Znaczy to działa na emocje, że nie wiem, wystarczy tam 15% tych, którzy poszli do głosowania, żeby odwołać jednego, drugiego prezydenta i to się przekłada na 30 tysięcy uprawnionych do głosowania. No ale te 30 tysięcy, po pierwsze, trzeba zebrać te podpisy,
1: zmotywować. Prawda? Czyli co?
0: Do tego są potrzebne pieniądze,
1: chęci. Albo przestraszyć. W internecie też są potrzebne pieniądze? Bo właśnie chciałabym zapytać na koniec naszej rozmowy. To może kolejna kampania, no jesteśmy w fazie prekampanii, myślę, że większość działań politycznych teraz to już jest wstęp do przyszłorocznych wyborów. To może po co nam plakaty? Po co nam jakieś billboardy? Może trzeba się skupić? Większość z nas korzysta, nie wiem, czy macie jakieś takie dane, czy...
0: Że to akurat,
1: ilu Polaków kształtuje swoje opinie na bazie tego, co jest w internecie?
0: Ile korzysta z
1: social media? Nie korzysta. A to są być może różne...
0: To jest trudne do zmierzenia. Mm-hmm. Jak nasze mózgi działają.
1: Tak jasne, naprawdę. Ale ten, kto pilnie obserwuje sytuację z Krakowa, to no, dostał jasny sygnał, mm-hmm. prawda? To może tak jeszcze wrócę do

0: co nam billboardy, po co nam jakieś takie akcje, spotkania na rynkach w tym czy w innym mieście, tak? Może tylko internet.
1: W momencie, kiedy algorytm nie podsuwa nam tych wszystkich informacji, które chciałyby komitety nam przekazać, jest dużo większa szansa, że zobaczymy te informacje, jeśli one będą i na billboardach, i w internecie. Że, no, nie zrezygnujemy z klasycznych metod prowadzenia kampanii i na pewno w najbliższych latach to się nie stanie. Większą uwagę partie i komitety powinny kierować oczywiście do social mediów. Natomiast ja mam głębokie chyba przekonanie już teraz, że to się też nie wydarzy w najbliższej przyszłości. Znaczy, że to wciąż jest uważane za coś, co jest tylko dodatkiem do kampanii, a nie clue, nie tym sednem, gdzie tam powinny być zainwestowane nie tylko środki, ale też czas i energia ludzi, którzy tą kampanię prowadzą.
0: Dla mnie doskonałym przykładem tego, jak nie warto komunikować się z nami wszystkimi, jest wystąpienie pana premiera na giełdzie papierów wartościowych przy ogłoszeniu pierwszego pakietu deregulacyjnego. I pan premier mówi, mamy doskonałe wskaźniki, i wszyscy powinniśmy to czuć. Otóż nie. Nie wszyscy to czujemy. I teraz pytanie, jak dotrzeć do naszych emocji i je w pewnym sensie zaspokoić, bo pewnie o to chodzi. Kamil Smogorzewski, kolektyw analityczny Res Futura z państwem. Polecam państwu ten raport na stronie Res Futura. Bardzo ciekawy. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Rosja jest jak kocioł, w którym na ogniu rządzy władzy, gotują się narody, religie i polityczne poglądy. Ten kocioł kiedyś eksploduje, mówią goście audycji Prawdziwa Rosja. Czy dojdzie do podziału imperium? Czy są Rosjanie, którzy tego chcą? Audycja Prawdziwa Rosja już dziś o 17.06 w Polskim Radiu 24 i na podcastach polskieradio.pl. Nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
4: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
5: Niezwykły wirtuoz, multiinstrumentalista, kompozytor i piosenkarz. Najmłodsi pokochali go dzięki Pszczółce Maji. Starsi pamiętają z takich przebojów jak Zacznij od Bacha. Mowa o Zbigniewie Wodeckim. W dzisiejszej audycji Co jest na tej taśmie po godzinie 22 wysłuchamy reportażu Jakuba Tarki w Słońcu Zbyszka i porozmawiam z dziennikarzem muzycznym Romanem Rogowieckim o artystach muzycznych wczoraj i dziś. Zapraszam, Dorota Boniecka-Górny.
2: Autopromocja.